0: bo uważam, że odkłamywanie pewnych rzeczy jest fajne, nie? I tam jest taki przez śmiech i tak dalej. I jest to dobre. Sorry, bo zapaliłem teraz fajkę, wróciłem do kominka i może teraz zacznę pierniczyć głupoty. Także masz... naprawdę Krawczuku, jak już jak ten, jak uważasz, że już zaczynam gadać bzdury o 5 rano, to po prostu mi rozłącz.
1: Dobrze jest.
0: Nie, zawsze źle? Okej.
1: No, a... No tak, Piotrowi się spodobało to, że on mówi, że paradoksalnie w tej komedii zrobionej na luzie jest więcej prawdy o tej polskiej szlachcie, o naszych przywarach, niż w jakichś poważnych dziełach, nie? Czy kurwa u jakiegoś Sienkiewicza.
0: No bo wiesz, u Sienkiewicza, czy u Żyromskiego może mniej, ale ten. Ale chodzi o to, że to jest taka satyra na tych naszych... No, gości z palcem czy tam z czymś tam w dupie, którzy twierdzą, że sanacja to było po prostu niesamowicie, to było odkrycie kurwa Europy, nie? To pod tym względem tak mi się wydaje, że to jest nawet śmieszne, nie? To kpienie jakby z tego, nie?
1: No, bo u nas ta pańszczyzna się najdłużej, w ogóle u nas najdłużej się uchowała ta pańszczyzna, to dużo mówi o stosunkach międzyludzkich, między właśnie szlachtą a resztą, czyli chłopstwem właściwie wtedy, nie? No reszta to chłopstwo no bo, prawie bo samo.
0: Według tego, co mówi Piotr Napierała, żaden ze mnie historii i tak dalej, nie? Ale sądzę, że może mieć ten doktor rację. Dlatego, że ja też jako no w sumie wieśniak zetknąłem się z tym, nie? I wiedziałem jak... Wiedziałem. Na czym polegała polska wieś, nie? Polegała na tym, prawdopodobnie, że... Nie, ty jako mało rolny chłop nie miałeś kompletnie nic do powiedzenia. Miałeś obrobić swoją tę część i napierdalać z podatkami, nie? Znaczy w sensie z podatkami chodzi mi o to, że ten, że napierniczać od świtu do gdzieś tam w Zmierzchu, pewnie. I byłeś takim trochę, jakby to powiedzieć, takim niewolnikiem jakby, nie? I tyle.
1: Może teraz by się przydał następny film, który by w taki sposób bardziej mroczny i też realistyczny pokazał takie realia. Przypomina mi się kiedyś taka sytuacja. Pracowałem w jednej firmie, e-fabryka się nazywała, tam robiliśmy też stronki, prowadził to mój kolega, był tam szefem tej firmy, to była jego jakby własność też. Ja tam sobie właśnie pracowałem i on wynajmował lokalik na takim, takie to były no, wiele różnych domów, tak do w takie, jakby to powiedzieć, no taka miejscowa, gdzie różne budyneczki, domki, magazyny i to wszystko należało do jednego człowieka. Takiego bogatszego właściciela, który ma nieruchomości różne, zbudował sobie taką, takie swoje, jakby można to nazwać, takie wiesz, że masz w jednym... Dworek, no taki dworek troszeczkę, dworek, no bo wiesz, tu masz jeden domek, tu drugi, tu magazyny, tu wynajmujesz lokal i to wszystko tak jakby w jednym, skupione w jednym miejscu, takim większym, nie? I syn tego właściciela jeździł sobie oczywiście super samochodem i myśmy przygarnęli takiego programistę, który nie miał gdzie mieszkać, pracował tam z nami. I on się dogadał z tym właścicielem, że jakoś tam będzie mieszkał i za czynsz pomoże coś. I kiedyś siedzimy sobie przy ognisku i syn tego właściciela przyszedł, wkurwiony. opierdolił tego mojego kolegę za jakieś tam, że nie posprzątał śmieci, nie pozamiatał, ale tak go opierdolił przy wszystkich, rozjebał całą imprezę w ogóle, tak wszedł z buta, opierdolił typa i mi się to kojarzy z takim, jak to kiedyś mogło być, że był se taki, taki bogacz, szlachcic i on traktował jak śmieci tych różnych, wiesz, swoich tam właśnie pachołków, jak to się fachowo nazywał, taki co na dworku tam gdzieś pomagał. Zapomniałem, wyszło mi słowo z głowy. No w każdym razie, no poczułem, no parobek taki, nie? I on potraktował właśnie tego człowieka jak parobka, jak własność swoją, tak wręcz. Ja poczułem wtedy taki klimat, jak to mogło być, nie? Że synek takiego szlachcica przychodził i on mógł z tym chłopkiem zrobić właściwie, co mu się podobało. Mógł go tam wybatorzyć z kolegami, bo pijany był, czy coś, czy go gdzieś zamknąć.
0: Jest odcinek tego 1670, który... Dokładnie o tym mówi, nie? Tam jest taki koleś, który przyjeżdża i rozbija się karetą gdzieś tam o jakieś drzewo czy coś tam, nie? I robi dokładnie to, o czym ty mówisz.
1: No, tak było, myślę, bo to czemu miałoby inaczej niby być? Te zachowania gdzieś tam przetrwały do dzisiaj i może się budzą w takich ludziach, którzy dotkną gdzieś tej wyższej klasy i czują się, że ja tu jestem bogacz, ja jestem pan na włościach i mam tu takiego właśnie, przygarnąłem jakiegoś łapserdaka, on mi tu nie posprzątał śmieci, a miało być o 5 rano posprzątane, nie?
0: No. Dokładnie, jest. Dokładnie,
1: i, tam, i kopa mu, i popchnie go, wiesz, i taki się czuje, no, tak myślę, że było, to musiał być ciężki los, bo wiesz, przyszedł sobie na przykład synek szlachcica z kolegami podpity, jak trafił się jakiś sadysta na przykład, to mógł się tak. wyżywać na parobkach, na jakichś tam chłopach cały czas praktycznie, nie? A wiesz, to prawo pierwszej nocy, dziwne. Ojej, to dla mnie, tym, to straszna rzecz.
0: O tym lepiej nie mówmy, bo wkroczymy na naprawdę dziwne tematy, ale... tego, co wiem, to tak właśnie było, nie? To jest dosyć straszne, nie?
1: No stary, no wyobraź sobie, że masz ukochaną swoją jakąś dziewczynę i jakiś obleśny dziad ci przychodzi i chodź tu do dziadzi, kurwa. I ci zabiera tą dziewczynę i ty nie możesz nic zrobić, bo prawo pierwszej nocy sobie wymyślili, nie? Jakieś i on se musi poruchać i ta dziewczyna, wiesz... No, chcąc, nie chcąc, idzie, żeby, nie wiem, żebyś ty nie miał kłopotów, żeby ratować sytuację, no musi się na to zgodzić, bo inaczej nie wiem, co będzie. Może ją, nie wiem, coś jej zrobią wtedy. No straszne czasy to musiały być, a wiesz, oglądasz sobie jakieś Ogniem i Mieczem i tam wszystko takie fajne, se pracują, żyją.
0: Są no, tacy świetni.
1: Świetni, dowcipni tacy, albo tacy patriotyczni, albo tacy, kurwa, wspaniali. No.
0: I dlatego być może trochę jesteśmy skrzywieni przez czytanie tego Sienkiewicza i tak dalej. Nie? Nam się wydaje, że to były piękne czasy. Wspaniała. I tam ta jakaś tam, nie pamiętam, jak te dziewczyny tam miały na imię i tak dalej. Ale one były przeszczęśliwe. No. A prawda jest taka, że być może były brane siłą. Nie?
1: No musiały być. No jaka kobieta by chciała się oddawać obcemu facetowi jakiemuś z przymusu, żeby se poruchał? No może jakaś się trafiła gdzieś, co... Co jakaś dziwna, co jej to odpowiadało, ale tak zazwyczaj to chyba nie za bardzo.
0: Tak. W większości kobiety mają swoje uczucia, nie? Uwaga, teraz zaznaczam, podkreślam to jakimś tam pisakiem, nie? Uwaga, kobiety też mają swoje uczucia. Nie?
1: Ale powiedziałeś zazwyczaj na początku.
0: No widzisz, jak jestem przyciągnięty tym całym gównem, nie? Tak jest. Także wydaje mi się, że... A... O tej 5:30 powiem ci, że wydaje mi się, że właśnie między innymi dlatego trochę żałuję, że wy się tam kłócicie tam z Zenonem i tak dalej. No. Uwaga, teraz powiem coś, co być może zabrzmi głupio, ale gładzicie mi mój codzienny trud, nie? Gładzicie mi jak to by powiedział, jakiś tam klecha? Gładzicie mi tam, nie wiem, coś tam. Nie?
1: Ubogacacie mnie, tak powiedziałby pewnie klecha.
0: Ubogacacie mi to, nie? Budzę się o zazwyczaj około 6, odpalam brykę i ta maszyna gdzieś tam zaczyna chodzić. I jest dla mnie czymś naprawdę zajebistym, kiedy słyszę to, że ty mówisz jakby swoje rzeczy, a Zenon na to wchodzi i mówi: kurwa, krawiec, do chuja, weź przeczytaj coś tam, nie? Czy tam, nie wiem... Mam nadzieję, że się nie obrazić za to. Dla mnie jest to idealny balans, nie? I pamiętam te czasy, ileś tam lat temu, kiedy Zenonowa cała gwardia się obraziła i poszła sobie gdzieś tam na swojego Discorda i tak dalej, nie? Uwierz mi, że mnie to wtedy bardzo... Czułem się jak taki, kurwa, trochę...
1: Że coś straciło ważnego nocne radio, tak?
0: Tak, dokładnie. I od czasu... I jak teraz, nie tak dawno, Jacek zrobił tą swoją prostowanie szabli i tak dalej, nie? Kurwa, mówię, No sorry, będę przeklinał. Jakie to było dobre, nie? Jak idealnie ten balans wraca do... Ta szabla wraca do swojego tego poziomu, nie? Uwierz mi, że za każdym razem, kiedy wy się kłócicie, u mnie umiera jakiś tam jakaś część, kurwa, mojego takiego słuchaczowego, bo naprawdę zazwyczaj słucham z oku. Znaczy nie zazwyczaj, tylko zawsze. I słucham tego i mówię sobie: po chuj wy się, kurwa, naprawdę opierdoły. Inaczej, dla mnie to są pierdoły, być może dla na przykład takiego Zenona czy Kotka Mruczka i tak dalej, nie? Dla mnie to są pierdoły, ale chciałbym, żeby oni byli, nie? I teraz wy się znowu pokłócicie teraz i nie będzie ani Zenona, być może Kotek Mruczek będzie, ale naprawdę dla mnie jest to coś takiego, że też odsłuchuję i myślę sobie: kurwa, fajnie by było, gdyby na przykład Zenon zadzwonił, nie? I to jest taki balans, kiedy, kurwa, ty mówisz jakieś tam swoje rzeczy, na co dzwoni Zenon i mówi: słuchaj, bo nie wziąłeś pod uwagę tego i tamtego, nie? I on to prostuje trochę, nie? A ty mówisz: okej, tak, masz rację. W sumie, być może, pewnych rzeczy nie wziąłem pod uwagę, nie? I robi mi się takie, ja sobie jadę tam, kurwa, 500 kilometrów do przejechania i nagle mówię sobie: okej, to jest to, co chciałbym usłyszeć, nie? I teraz tak. Dlaczego ja o tym w ogóle gadam, nie? A gadam o tym dlatego, że tak egoistycznie trochę, nie? Bo mi to robi robotę, nie? Mi to robi coś, że coś takiego, że po prostu, wiesz, jestem w robocie, robię swoje tam sprawy, muszę tam przejechać ileś tam kilometrów i słyszę ciebie, który ty działasz bardziej sercem, nie? A za chwilę dzwoni Zenon i działa mózgiem, nie? I mówię: kurwa, jakie to jest dobre, nie? Jakie to jest dobre, że gdzieś tam się balansujecie, nie? Nie wiem, czy to...
1: No, że się spoko uzupełniamy, nie?
0: Tak, dokładnie. No,
1: myślę, że takich osób na pewno jest więcej. To niemożliwe, żeby tylko Józef miał takie zdanie. Na pewno więcej osób tak uważa. Na pewno będzie miło Zenonowi, że ktoś też go docenia, nie?
0: Znaczy ja go bardzo... Kurwa, czekaj. Nieważne. Chodzi o to, że gdyby Zenon nagle teraz... Nie wiem, jaka jest tam między wami sytuacja, nie? Czy wy jesteście pocięci totalnie, czy nie.

0: Powiedzą, cóżku, słuchałem tego, mówi, ale to jest dobre, nie? Nigdy w życiu, jak się nazywa ten reżyser, którego, o którym ona mówiła, nie? Nie przypomnę sobie teraz, nie? Chodzi o te filmy tam, w piątek 13, nie piątek 13, tylko tam Halloween, Cosiek i tak dalej, nie?
1: Carpenter, tak?
0: Carpenter, tak. I naprawdę wtedy jadąc, tam był straszna pogoda, deszcz, tam i te wichieraczki jechały i tak dalej. Kurwa, no muszę to zobaczyć, nie? Bo kiedyś, kiedyś tam będąc młodym, bo wiadomo, że to były, one opowiadały o czasach, kiedy one były młode i ja też w sumie gdzieś tam trafiałem w ten okres, oglądałem inne rzeczy, nie? I one powiedziały martwica mózgu, nie? Brain dead, nie? Ja przypomniałem sobie taką sytuację, że myśmy kiedyś jako chłopaki, takie tam 18-letnie, mieliśmy kapelę. Zaczynaliśmy grać metal, nie? Spotykaliśmy się u kolegi Krzysztofa gdzieś tam na tym, na wsi. To jak się będziemy nazywać, nie? A ty widziałeś ten film? Przecież wszyscy widzieliśmy. Martwica mózgu, nie? Branded. Zadaliśmy tam kapelę Branded, nie? Jakie to było świetne. I po czym nagle się okazuje, że ten, że ten cały taki... Kurde, ja się trochę gubię, bo o tej godzinie to jest, nie? Ale ten, ale... Chodzi mi o to, że nocne radio, teraz będę walił w takie grube rzeczy. Jakby bardzo mi pomaga, wiesz, w robocie, nie? Bardzo mi pomaga w tym, że wiesz, gdzieś tam mam jakąś tam rzecz do zrobienia i odpalam sobie z OFU, nie? No bo praktycznie tylko z OFU oglądam, znaczy oglądam, słucham. I wiesz, i słyszę ciebie, słyszę tam całą ekipę, nie? I pomimo tego, że nie dzwonię, bo nie mam jak, gdzieś tam czuję się taki trochę w kręgu jakby, nie? I jak ja słyszę, że ty, Kotek Mruczek i cała ta jakby grupa zaczyna się gdzieś tam między sobą ciąć, źreć i tak dalej. Złapałem się na tym, że mnie to boli, nie? Że po prostu chodzi o to, że kurwa, dlaczego? Dlaczego wy się kurwa kłócicie o jakieś tam... Wiesz, dla mnie jako słuchacza z OFU to jest kłócenie się o pierdoły tak naprawdę, nie? A... Wiesz, nie wiem, nie uczestniczę w tym wszystkim, nie? Nie jestem kimś, kto mógłby tam coś dodać od siebie jakby, nie? Ale gdzieś ta moja równowaga się gubi, nie? Bo słyszę, kurwa, Krawiec się kłóci z tym Zenonem, nie? Albo Zenon z Krawcem, nie? To już tam...
1: Zenonek ma mnie przeprosić, na kolanach ma przyjść i się kajać. I powiedzieć, mistrzu, wybacz mnie. To wtedy ja mu wybaczę, jak ucałuję portret Ojca Świętego jeszcze. I jeszcze mi kupi cukierków i pół litra i...
0: Ale on nie pije, on maleńko. Ty się śmieje, ale tak naprawdę ja w ogóle w pewnym momencie swojego życia po rozwodzie ze swoją... No wiem, czy po rozwodzie to ze swoją żoną. Ten, zacząłem słuchać tego, tej całej szkolnej i powiem ci, że kurwa, jesteś człowiekiem, który mnie natknął do oglądania nawet.
1: Przepraszam cię, człowieku, przepraszam, ale...
0: Ale kurwa, to było straszne. Jak żyć? Ja pytam, jak żyć?
1: Nie wiem, czy śledzisz teraz w miarę, co tam się dzieje. Konon się zrobił już tak okropny, perfidny, mściwy, chamski i nie do życia.
0: Ale
1: w ogóle. Ale ja teraz to już zawsze. W ogóle. No, to
0: a ty słuchasz tego gościa, który się nazywa King of the Diamond? Nie.
1: Kiedyś może trochę więcej, ale kojarzę. Jak

0: Najbardziej to jest znany komentator.
1: To jest koleś, który jest tam naprawdę zawsze na bieżąco i zawsze mówi, że nigdy nie mów w swoim normalnym życiu, że gdzieś tam obserwujesz szkolną. Nie? I powiem ci, że coś w tym jest, bo teraz odniosę się do tego mega długiego wpisu Rumby, nie? Gdzie naprawdę wtedy jadąc gdzieś tam ucieszyłem się, że jest taka jakaś tam kooperatywa między Rumbą a Anią, nie? Wyszło im to naprawdę dobrze.
0: Dwie kobitki mające jeszcze doświadczenie w nadawaniu, to jednak coś, to jest wartość, nie?
1: Tak.
0: Jak są razem i sobie nadają, to pykło.
1: Znaczy, według mnie pykło, nie? Byłem w piekło wzięty, jak tego słuchałem. Naprawdę jechałem sobie gdzieś tam, kurwa, pamiętam deszcz, jak 150, te wycieraszki ledwo nadążały ściągać ten deszcz. I słyszę Anię, i słyszę Rumbę i mówię, kurwa, dobrze, nie? I na końcu zadzwonił ten koleś, bo tam był jakiś taki, w międzyczasie taki koleś, który tam trochę, miałem w pewnym momencie wrażenie, że trollował. Ale jak to wszystko ładnie wyszło, nie? Naprawdę, tak świetne to było, nie?
0: Fajna była audycja i dlatego stąd też może takie.
1: I później, ja powiem ci, przepraszam, no, że ci teraz przerwę, bo proszę. Się trochę, może cię wyrzucić.
0: Rozemocjonowałeś się aż. No, dobra, mów.
1: No wiesz, bo ja... Kurwa, przepraszam cię bardzo.
0: Czuć entuzjazm jak u Rumby, kiedy mówi o jakichś tam zgnilcach, potworakach i innych. No, czuć ten entuzjazm.
1: No. I teraz znów wytrąciłeś mnie, a robisz to...
0: Perfekcyjnie, wiem.
1: Perfekcyjnie.
0: Specjalnie to robię, zapłacili mi za to, bo czułem, że chcesz poruszyć ważne sprawy, uświadamiać ludzi i ci przerwałem...
1: A
0: bo
1: wiesz,
0: mi płacą.
1: Powiedzieć.
0: Wiem.
1: Sobie za chwilę
0: i nie pozwolę ci, żebyś ty ludziom to powiedział.
1: Weźcie się, nie. Kurwa, dogadajcie. Chod do cholery jasnej. Nie róbcie takim biednym żuczkom jak ja. Nie róbcie mi, kurwa, z wody z mózgu. Ludzie, dogadajcie się. Jak chcę was słuchać i ciebie, i Zenona, i tak dalej, tak? A Kotka Mruczka to już w ogóle, nie?
0: No.
1: To jest koleś, który nie wiem skąd się, dlaczego się wycofał, prawdopodobnie ma ważniejsze rzeczy do roboty, ale ostatnie czytajniaki, powiem ci, że ja sobie wręcz z komika ściągnąłem i sobie puszczam, nie?
0: O.
1: Tak się, powiem ci, że chodzi mi o to, że jak jego pierwsze czytajniaki, no było to bardzo kalekie, nie? Ale ostatnie to po prostu, kurwa, przepraszam za ten, uwierz mi, że ja sobie puszczam te czytajniaki i myślę sobie, o cholera, jak się chłop wyrobił, jak naprawdę, dla mnie to było, to już jest taka gra aktorska trochę, nie? To co on tam robił na końcu, nie?
0: Tak, bo to jest zdolna bestia pod tym względem, że on jest z tych, co się wezmą za coś i się nauczą tego po prostu, tak zwyczajnie, nie? Że nagra jedno, nagra drugie, przeanalizuje sobie, udoskonali. I myślę, że też między innymi w takim celu trochę to robił, bo gdzieś tam mu zależało na progresie jakimś, żeby czegoś się nowego nauczyć. I wiesz, i wziął na warsztat temat nagrywania audiobooków, poćwiczył i faktycznie mogło być tak, już nie pamiętam teraz, czy te pierwsze, jaki tam poziom był pierwszych i ostatnich. No, ludziska możecie sobie wyszukać na naszej stronie nocneradio.pl, czytajniak, taka seria, i tam Kotkiewicz czyta po prostu różne opowiadania. Jest fajne, ciekawe.
1: I powiem ci, że było to naprawdę, zwłaszcza te ostatnie odcinki były naprawdę niezłe. Nie? Były, nawet nie niezłe, były dobre.
0: A który jest taki twój ulubiony czytajniak? Masz jakiegoś?
1: Nie powiem ci w tej chwili. Niestety, bo jestem... Kurde, to było o jakimś kolesiu, który... Nie będę teraz rzeźbił. Nie ma to sensu. Chodzi o ogólny taki jakby... Wiesz, taki wydźwięk tego, nie? Że jak na początku słuchałem czytajniaków, potrzeby, wróć kotka, to ten, to mówię sobie, kurde, no jest to takie kwadratowe, nie? A te ostatnie czytajniaki były już inaczej. Ja czułem, że tam jest naprawdę, że w tekście naprawdę jakby, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale wczuł się w klimat, nie? Naprawdę. Tam było, ja notabene nikt już tego, tych komentarzy i tak dalej pewnie nie znajdzie, nie? Bo nie ma takiej szansy, ale już wtedy, te ileś lat temu, byłem pod takim wrażeniem, że gdzieś tam, bo ja generalnie się nie udzielam na socjalach, nie? Ale wtedy napisałem coś takiego, czy do ciebie, czy na ogólnym gdzieś tam jakimś tam komentarzu do, jeszcze na stronie chyba wtedy, na tym, na nocneradio.pl, nie? Że ten, że po prostu nie ta różnica pomiędzy tym, co było na początku, a tym, co jest, tym, co jakby było na końcu, na ostatni odcinek, po prostu mnie to rozwaliło i jaki on zrobił postęp, niesamowity, nie?
0: No, rozumiem, rozumiem. No, na pewno, na pewno. Muszę sobie przypomnieć tą serię, to sobie też zwrócę na to uwagę. To też taki ciekawy eksperyment można sobie zrobić, po prostu ciekawe doświadczenie posłuchać, jak ktoś robi progres, nie? Po prostu w tym
1: Tak,
0: temacie.
1: tak. I no teraz może trochę będę, albo nie będę się pierdolił, tylko powiem ci krótko. To, co zrobił Potrzeba od pierwszego odcinka do tego, jak już tam się żegnał z Nocnym Radiem, niesamowite to było, nie? Powiem ci, że tak jak na początku uważałem, że jest totalnym trolem, tak
0: Baśnie
1: po tych,
0: braci
1: nie wiem, chyba
0: Grimm.
1: dwóch czy iluś tam latach, stwierdziłem, że to jest gość, który wie, co robi, nie?
0: Wpisałem tutaj czytajniak w Google i co
1: No.
0: ciekawe, znalazłem na podcasty info z logiem tu Nocne Radio. Są te czytajniaki, można sobie od razu odsłuchać. Nie
1: A to weź.
0: trzeba. No.
1: Aha,
0: Już
1: tak.
0: to wkleję oczywiście linka tutaj, proszę bardzo. Podcasty info na czacie i tu też na naszym czacie ci wkleję
1: Czekaj, teraz ja sobie wrócę do
0: Skype'owym.
1: mojego kompa, bo ja wiesz, teraz z telefonu gadam. Odpalę sobie kompa
0: Ale to
1: i
0: jak
1: zobaczę, którego.
0: wiesz, na Google jak wpiszesz czytajniak, to też ci wyskoczy.
1: Nie, no ja sobie znajdę, spokojnie, krawiec, no bez przesady, aż taki pośledzony nie jestem. Czytajniaka nie znam, nie? Odpalam teraz kompa i powiem ci, jakiego czytajniaka ja sobie ostatnio ściągnąłem, uważaj teraz, z chomika, nie? Muszę chwilę poczekać. To nie będzie trwało bardzo długo, ale jednak chwilę. I teraz i ściągnąłem sobie tego czytajniaka i ten. I sprawiło mi tak zajebistą przyjemność posłuchanie tego. I mówię sobie, dobra, kurwa, to są czasy, kiedy niestety teraz wrócę do tego, żeby się znowu, kurwa, kłócicie. Ale prawdopodobnie ja nie wiem, o co chodzi, nie? Dla mnie jako takiego, wiesz, jestem takim słuchaczem, wiesz, jak Radia Z, nie? Po prostu sprawia mi przyjemność słuchanie was, nie? Sprawia mi przyjemność, absolutnie mi, jakby wkurwia mnie to, że ty tam gdzieś z jakimiś tam czosnkami, czy coś tam, z Marcinem, Michałem, Marcinem, Kudzikiem, czy coś tam, jakieś tam macie kooperacje, i tak dalej. Znaczy, w sensie, że go odbierasz, nie? Ja sobie to przewijam. Sorry. Niestety.
0: Jak kogo odbieram?
1: Michał Chudzik, czy tam ten koleś od Konopi, nie?
0: Marcin Chudzik.
1: Marcin Chudzik, no sorry.
0: Pan
1: Marcin.
0: Samochudzik, tak został dziś nazwany. Pan Samochudzik.
1: Pan Samochudzik, niestety, sorry. No do mnie nie trafia, nie? No, na to nie poradzę, jakby, nie?
0: Nie w twoim typie jest, rozumiem.
1: Tak. I tam wiesz, to, że gdzieś tam w Cernie czy coś, no to. No, może był mechanikiem tam gdzieś, nie? Czy coś. Jakoś mnie to nie podnieca, jakby, nie?
0: No.
1: Ale czekaj, bo spróbuję sobie.
0: Tak to jest, że czasem nam zwyczajnie ktoś nie pasuje i to jest normalne, no
1: Ale
0: kurde, no nie
1: tak!
0: przecież.
1: No, krawiec,
0: No.
1: dokładnie tak. Ja sobie to, jeżeli mogę w trasie, sobie to przewinąć, to sobie przewijam, nie? I tyle.
0: Taka...
1: I nie wkurwiam się o to, że ja pierdolę, tutaj szur jakiś coś tam dzwoni, nie? Ja mówię, dobra, okej, okay, no, a manicie Muscardi być może nie będzie gadał, albo będzie gadał, ale nie robię z tego problemu, nie? Po prostu, wiesz, tym bardziej jest mi łatwiej, że ja to zazwyczaj, wiesz, gdzieś tam naprawdę, gdzieś tam z odsłuchu, gdzieś tam z ofu, nie? Sobie jadę, nie? Z puszki, jak ktoś kiedyś mówi. Dobrze. Te wszystkie no, radyjka mówiły, że z puchy, nie?
0: Jakbyście sobie ludziska chcieli też mieć taką możliwość, żeby sobie przewijać tych, co ich, co wam tam mniej pasują, nie lubicie kogoś tam czy coś, to słuchać sobie na żywo, ale sobie cofnąć trochę, włączyć tam o 10 minut później, cofnąć sobie. No i jak się trafi, ktoś kto dzwoni, to też sobie możecie do przodu przewinąć o parę minut. Mimo, że słuchacie na żywo, ale z opóźnieniem słuchacie, małym po prostu i tyle.
1: No.
0: 10-minutowym. A no, duża zaleta słuchania też offline, że można sobie właśnie przewijać tych, co nas nudzą, albo denerwują, albo tematy nie takie, to cyk i następny. No, a taka jest zaleta też tych luźnogadkowych audycji z dzwoniącymi, że dużo charakterów, nie? Dużo ludzi i co człowiek to historia, co człowiek to charakter. Ten flegmatyk, ten choleryk, ten marzyciel, ten twardo stąpa po ziemi i to jest super, uważam. Zawsze to lubiłem.
1: Tak, to jest być może, tak jak dla mnie, to formą terapii było. Nie tak dawno, bo jestem po rozwodzie. I wiesz, o, kobieta,
0: gratuluję, to... gratuluję.
1: to jest piękne, dziękuję ci, krawiec, że mi gratulujesz. Tak. I wiesz, i zawsze pomiędzy nami było nocne radio. Ona nigdy nie chciała ze mną słuchać tego.
0: Ale tak całkiem zawsze, w chwilach intymnych też?
1: Kiedy dochodziło do nas, do śliskich rzeczy, które posuwają się tam, to nie. Jakoś wyłączałem nocne radio. Także spoko. Ale czekaj, bo słucham tego znaczy szukam tego czytajniaka na chomiku, mojego czytajniaka, który naprawdę...
0: To, a jaki to był gatunek? Czy science fiction, czy co?
1: Nie, to było coś o tym. To nie było science fiction. To było takie...
0: A może o kocie to było?
1: Nie, o kocie było na początku, tego co pamiętam. To był jeden z pierwszych.
0: No, ponieważ kot, to...
1: Wait a minute.
0: Tak, pierwsze.
1: Wait a minute. Ja nie znam swojego kompa, nie? Bo bywam rzadko w domu w związku z robotą, którą wykonuję. Jestem tylko na weekend, a w weekend odzywa się u mnie w telefonie kobieta, która mówi, kurwa, tylko dzień, tylko jeden dzień dla mnie masz, tak? I tak dalej, nie? Więc ja, dla mnie mój komputer jest taki trochę nie do końca znany, nie? Ale poczekaj. Wiesz to.
0: A co to... No, tak?
1: No, słucham cię.
0: Tak co wtrącę, bo tak się pojawił temat Marcina Chudzika. Marcinie, jak słyszysz, powtarzam, jakbyśmy sobie nie przerywali, to byłoby naprawdę spoko i wtedy zapraszam. Z niektórymi osobami może trzeba gadać, wiesz, w cztery oczy, a nie w pięć osób, nie? Bo lepiej się rozmawia i normalnie całkiem się rozmawia, jak pogadasz sobie w cztery oczy, bo wtedy już nikt nikomu nie przerywa, bo nie ma za bardzo jak. No raz jeden mówi jeden, raz drugi, to tam jest w miarę spoko. I tyle, no też myślę, że chłopak jest pozytywnie zakręcony. My często jakoś tak strasznie krytycznie podchodzimy do kogoś, bo czymś jednym nam podpadł. I już od razu, a jaki kurwa zjeb, pa jaki kurwa szur. A przecież, nie wiem, ja tak... Patrzę na różnych ludzi, nawet jak oni mają jakąś korbę, czy tam się mijają z prawdą, bo czegoś nie wiedzą, coś mi się myli, to kurwa, mają i tak tyle jakichś pasji ciekawych, zainteresowań, są oryginałami, że to fajnie sobie też posłuchać, a nie od razu kogoś tam, że o, niech spierdala, jakieś farmazony opowiada, nie? A też dziwne, że ciężko nam jakby często uwierzyć, że ktoś ma na przykład barwne życie bardzo i sobie coś zbudował, gdzieś był, w różnych miejscach, gdzieś się wkręcił, że ciężko nam uwierzyć w to. Nie, no przecież to normalny człowiek to przecież mieszka w mieszkaniu, ogląda telewizję, a nie jakieś tam dziwne rzeczy. Można nie dowierzać też w niektóre rzeczy, ale no spoko. Dobra, zostawiam temat, bo nie chcę tu już znów, gadam o ludziach znowu, nie? Za dużo może.
1: Żeby nie mówić o ludziach, tak.
0: To też jak nie mówić o ludziach?
1: Ale niestety jesteśmy, znaczy jesteśmy, kurwa. Nam to czyści system też, gadanie o ludziach, nie? Tak dziwne.
0: No i to jest ciekawe tak po prostu, no bo co jest ciekawszego niż człowiek sam, nie?
1: No.
0: Jak tu
1: nie... Powiedz mi, Krawiec, z czego wynika ten magiel, w którym my się gdzieś tam obracamy, tak? Jak w tym takim wszędzie do prasowania ten. Albo się damy z prasowa i będziemy takim, kurde, taką, nie wiem, tam pościelą czy czymś tam, nie? Albo się wymkniemy spod tego magla i zaczniemy coś tam pierniczyć, nie? I o to mi chodzi, że właśnie ty jesteś...
0: Tym, co pierniczy.
1: Tym, co pierniczy, tak, dokładnie.
0: Była kiedyś taka reklama pierników. Ja pierniczę, ty pierniczysz, coś takiego.
1: Być może.
0: Pierniki.
1: Nie pamiętam, ale znalazłem tego czytajniaka. Nie?
0: Radio dla pierników starych. Tak. To my. Stare pierniki. Ludzie nie dzisiejsi już. Boomerzy, dziadki, emeryci, podstarzali kawalerowie, starzy jak ja i takie towarzystwo, widzicie. Nie, śmieję się. Słuchajcie, u nas są ludzie, mam wrażenie, że są ludzie naprawdę młodzi duchem na pewno i tacy jacyś hopsi do przodu.
1: Młodzi dupą, tak?
0: No widzicie, Józef tak po głosie, ja nie wiem ile ty masz lat, ale chyba albo mój rówieśnik, albo starszy troszkę, nie?
1: No, 4,5.
0: No to rówieśnicy właśnie. No, i widzicie, Józef jeździ na nocnego kochanka, heavy metal, podcasty, komputery, szmery, bajery. Czy to jest jakiś dziad? No chyba nie.
1: Tylko pytanie brzmi, czy w związku z tym, że a najlepsze jest to, albo najgorsze, bo myślałem, że wiesz, Nocny Kochanek to jest taka dosyć poważna kapela w dzisiejszych czasach i oni przyjechali do tego Poznania, ja poszedłem właśnie z moją aktualną... mniejsza o to. I Krzychu wychodzi, nie? Krzysztof, ten wokalista, on jest tam Krzysztof jakiś tam, nie pamiętam. I wiecie, jesteśmy trzeci raz w tym roku w Poznaniu. Ja mówię, kurwa, no nie, no co nie odpierdolą takiej maniany, jak powinni, nie? Bo jakby byli pierwszy raz, to wiadomo, że by się bardziej postarali, nie? I okazało się, że faktycznie, no, być może ja jako stary taki, wiesz, znaczy nie zatwardziały, ale że ja zawsze słuchałem metalu, nie? Zawsze tych tam długowłosych szatanistów słuchałem, nie? I połowa koncertu to były kawałki, które, wiesz, które mnie tak sobie dobre, no fajnie, podskakuje, nie?
0: A przepraszam, zachowałeś długie włosy, czy zdrajca metalu?
1: No zdradzę. Jeszcze mam z tego za kola mam jeszcze przy okazji.
0: No toś mi brat.
1: Też masz za kola?
0: No chyba tak.
1: No chyba czy na pewno.
0: Nie jakieś takie straszne, takie lekkie, no. Takie tak jak Vegeta z Dragon Balla trochę, no coś w tym stylu.
1: Ja niestety jestem poza Dragon Ballowym, nie? To mnie nigdy nie trafiło, uwierz mi. I za twoje tam inklinacje do superbohaterów, tam Marvel czy tam coś, nie? Marvel i co jest jeszcze?
0: DC.
1: DC, nie? No, kompletnie mi to nie trafiło nigdy.
0: W ogóle nie twoje klimaty, tak?
1: Kompletnie. Powiem ci, że jak ty... Powiem prawdę teraz. Uwaga. Przewijam, kiedy mówisz o Marvelu i DC.
0: Spidermana nie szanujesz, kurwa? Spider-Mana?
1: Jedyny, którego szanuję. To jest ten, czekaj, ten, który ma te uszki takie. Jak on się nazywa?
0: Łuski?
1: Batman.
0: Batman ma łuski? To jakaś nowość.
1: Łuski, kurwa.
0: Aha, łuski.
1: Łuski, tak.
0: Uszki ma Batman, to ciekawe.
1: To ma takie uszki, czy nie ma? No halo.
0: No ma niby, no. Uszki. Nie no, Batmana trzeba szanować, to wiadomo.
1: No ja Batmana akurat szanuję.
0: A Batman.
1: Nie, on ma taki właśnie głos, jak teraz. Nie z tym, kurwa, sprzętem, który kompletnie nie ma sensu, nie? Wyobraź sobie ten samochód, jego, nie? To jest absolut, kompletny kompletnie absurdne.
0: Przepraszam bardzo, kwestionujesz Batmobil, że to nie może taki tak być samochód? Dlaczego?
1: Kwestionuję, tak.
0: Marcin Chudzik ma takie dwa w garażu. Jeden musi tam naprawić jeszcze. Ma...
1: Zostaw jego w skrzyni wieku. Zostaw jego w skrzyni wieku.
2: 6-0-5, mój new personal rekord z numer przedostanę odznakę w kształcie.
1: Uwierz mi, że...
2: Albo chociaż uścisk ręki szanownego operatora te, myszki i klawiatury.
1: Nie, nawet nie będę gadał, ale te nielniane, chciałem powiedzieć lniane, ale to są te...
0: Konopne?
1: Konopne.
0: Wiesz, w tym...
1: Konopne łączenia pomiędzy trybami czy tam czymś.
0: Mhm. No z konopi chyba faktycznie można robić bardzo wytrzymałe takie tworzywo z żywicy. Można robić bardzo fajne ekologiczne ciuchy, zdrowe, wytrzymałe, liny, przeróżne rzeczy, nie? Leki... To jest faktycznie świetna roślina.
1: Znaczy nie używałbym tutaj słowa leki.
0: Ja się bardzo dobrze po tym czuję. Ja się bardzo dobrze po tym czuję. Zdrowiutki taki. To co, to nie leki?
1: Nie, to nie są leki. Kurwa, dobra. To powiem ci tak. Ja przed chwilą o 5.30 rano czy tam o 6.00 nalałem sobie Balantajsa, nie? I kurwa, to nie jest leki. I tak samo jak... Gdybym miał, powiem ci szczerze, to też bym sobie pewnie kopsnął, nie? Buszka. Ale ten, ale jednak nie. Nie traktowałbym tego jako lek.
0: Może lek w tym sensie, że łagodzi na przykład objawy, bóle, reguluje łaknienie, no to w pewnym sensie jest lek, wiesz.
1: Ale krawiec, uwierz mi, że po tym jak spada działanie tego, to budzisz się z ręką... Nie wiem, gdzie.
0: Nie, no nie ma jakiegoś ani syndromu odstawienia strasznego, ani to nie jest aż tak bardzo uzależniające, no bo jednak cię uzależnia bardziej tak, no że w sensie, że przyjemność, że frajda, że się miło czujesz tak psychicznie, ale nie tak jak jakaś heroina, czy alkohol, czy papierosy, nie?
1: Znaczy, że, wiesz, no heroina to jest masakra, to jest inna sprawa, nie?
0: No tak.
1: Ale
0: no.
1: Jeśli chodzi o... Ach, no jednak, sorry, ale nie.
0: No i tutaj właśnie Zenon był jednym chyba z pierwszych w Nocnym Radio, który zwrócił uwagę na to, że się tak gloryfikuje i przecenia troszeczkę i robi świętość z tej marihuany, a to wcale nie jest tak słodko, że mogą być właśnie jakieś dolegliwości z sercem na dłuższą metę, że to tak psuje człowieka właśnie, no to wskazał różne wady tutaj i to też takie jest spoko, ja to, słuchajcie, ja bardzo, i nawet dzisiaj mi, to jak się wyżygałem na Zenona, to też podkreśliłem, że za wiele rzeczy się go, za wiele rzeczy się go ceni i to jest mądry gość i tak dalej, no więc
1: ach, proszę, wyżygaj na Zenona, proszę cię. Ja jako słuchacz, nie, bo w tej chwili mówię z pozycji kolesia, który słucha Nocnego Radia. Gdyby nie Zenon i gdyby nie Kotek Mruczek i teraz nie obraź się.
0: Już wiem, co chcesz powiedzieć. To twojego pierdolenia, Krawcze, samego twojego pierdolenia chyba nie mógłbym raczej słuchać.
1: Mógłbym. Powiesz mi, że mógłbym, bo słuchałem tego przez wiele lat, ale kurwa, gdyby nie ta orzeźwiająca jakaś tam bryza, nazywa się ona Zenon, Nazywa się ona Kotek Mruczek, który rozpierdolił sam ten system. Uwierz mi, bo kurwa, Kotek Mruczek jest gościem, naprawdę. Chuj z tym, nieważne. I ten. I powiem ci szczerze, tak teraz sobie zadałem pytanie. Czy ty byś to sam uciągnął, czy nie? A weź sobie zadaj takie pytanie.
0: No, bardzo dużo ludzi pomogli, tu różni. Wiesz, jak Kotkiewicz był drugim kapitanem, to ja się nie mam do czego przyczepić. To bardzo był spoko wspólnik, wiesz, no. Bardzo zdolny człowiek. Świetnie się z nim współpracowało, można było liczyć na niego. Nie mam się do czego przyczepić, absolutnie, a wręcz przeciwnie, bardzo se chwalę współpracę. I dużo pomógł, dużo zrobił, wiesz, masę rzeczy. Zenon też bardzo wiele wniósł do Nocnego Radia i jest postacią znaną, dlatego, wiesz, jak tylko dzisiaj się pojawiły jakieś tam próby, żebym na Zenona gdzieś nadawał, to od razu poczułem się z tym źle.
1: No. Czy możesz mi ewentualnie, co robić ci teraz?
0: Nie, tak, śmiało, nie? śmiało.
1: Co to znaczy, żebym nadawał na Zenona?
0: A nieważne, bo gdzieś tam się pojawiłem, coś chciałem wyjaśnić, pewną rzecz, jedną prostą, żeby nie pierdolili na mój temat, tylko jakieś inne tematy, żeby sobie wybrali.
1: Czyli już jesteś naprawdę na tym poziomie, że się tym przejmujesz, tak? Co, kto, o kim, coś tam, tak?
0: Wiesz co, nie tyle się przejmuję, co jak pojawiają się hasła typu, że Nocne Radio to antypolskie świnie i komunistyczne skurwysyny, łajzy, nie pamiętam coś. Lewackie świnie i... Jeżeli ktoś mówi...
1: Tak, sorry, przerwało coś. Jeżeli ktoś mówi, że Polska coś tam mówi, że ktoś jest nie Polakiem i tak dalej, to sorry, mi się zaświeca taka lampeczka i myślę sobie, ja nie chcę z ludźmi, którzy mówią, że my jesteśmy Polska najważniejsza. Powiem ci szczerze, nie odpalam czegoś takiego. Przepraszam, w trasie, kiedy mam, kurwa, do przejechania, nie wiem, 500-800, nie?
0: No, jakiś taki chujowy jest ten nacjonalizm. Tak. No.
1: I teraz powstaje pytanie, nie? No. Bo każdy może sobie zadać to pytanie. Czy ten głąb, który za kierownicą, za fajerą gdzieś tam spędza tak naprawdę całe dnie, czy to jest prawidłowa wersja, tak? Czy może lepiej? Bo mamy, no ja trochę jestem z opóźnieniem, nie? Jak tam Grzegorz Braun gdzieś tam latał po tym Sejmie i tam, wiesz, ten, no? Robił różne rzeczy z Kaśnicą, no? I powstaje pytanie, czy... Bo gdyby on to zrobił tak, wiesz, z czystej... swojej, polskiej, takiego odruchu, nie? I od razu mi się przypomina to, że czytałem kiedyś taką książkę, jak w tej Polsce, której broni Grzegorz Braun, nie? Jak, bo moi rodzice generalnie są ludzie, którzy no kurwa kupowali tam gdzieś tam działki, coś tam, nie? I jak oni w 97 nawet roku wyglądali. 1997, nie? Mi się rzygać chce. Naprawdę, uwierz mi, że po prostu wolałbym, żeby ci ludzie się kurwa trochę oderwali od tej swojej takiej jakiejś takiej, wiesz, jesteś wychowany czymś tam, nie? I ta dziewczyna, ten chłopak. Chłopak wie, że wiesz, że musi koniecznie kuźwa gdzieś tam pójść dwie wioski dalej i dać tam trzy morgi i tam ileś tych wtedy jakieś tam pieniędzy, już nie pamiętam, jakie tam pieniądze były, nie? Mi się udało, nie? To, że kurwa, no nie musiałem, nie? Znaczy w sensie to ja bardziej, to moi rodzice bardziej dawali gdzieś tam coś, nie?
0: Masz na myśli to, żeby ludzie bardziej starali się gdzieś tam wychodzić poza sferę jakiejś tradycji, zwyczajów, tak? Tak, żeby więcej po swojemu jakoś robili, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: No też bym był za tym, dlatego mi się zawsze źle kojarzyły jakieś takie... Znaczy, z jednej strony tradycja, jakieś zwyczaje, może do pewnego... Słuchaj, do pewnego momentu to może coś tam regulować, być jakimś łącznikiem ludzi, wiesz, może mieć swoje zalety, ale tak... W dzisiejszych czasach i tak w ogóle, no to zdecydowanie trzeba jakoś iść do przodu, szukać nowych rozwiązań, nie? Bo takie są czasy też, bo kiedyś coś się mogło lepiej sprawdzać, nie?
1: I znaczy, prawda jest taka, że my się przykleimy do czegoś innego, nie? Że kiedyś przyklejało się do tego, że tata się sprzeda, nie? Okay. Za ileś tam czegoś, a teraz... Ja sam nie wiem, w sumie powiem ci krawiec, że nie wiem, czy to jest bardziej, czy to jest dobre, nie? Bo kłócę się też z ludźmi, którzy są mi tutaj bliscy i oni mówią, świat zwariował, nie? Co my robimy? Ciągle w tych smartfonach i tak dalej, nie? A ja mówię, słuchajcie, to jest postęp, to jest technologia, to jest, kiedyś czytaliście, kurwa, gazety, kiedyś czytaliście książki, a teraz macie coś na wyciągnięcie ręki. Pięknie wysmarkałeś nos.
0: No, a kiedyś to wyjść z biedy, to się nie bardzo dało często. W ogóle
1: nie dało,
0: jak się urodziłeś biedny, to umierałeś biedny. Dzisiaj mamy większe szanse, żeby wyjść z tego kręgu, nie? Tej nędzy. Tak się... Niektórym może wydawać, że kiedyś to było takie sielskie życie, że sobie chłopka na sianku leżała, słoneczko świeciło, ptaszki ćwierkały, czyste powietrze i zajadali sobie to zdrowe jedzenie, niezatrute. Ale tak naprawdę dawna chłopka często przeżywała horror. Całe jej życie było horrorem. Choroby, powikłania jakieś po urodzeniu, za jakiegoś dziada musi wyjść, bo ją łobiecano. Kurwa, zapierdala od zmierzchu do świtu. Chłop jak się wkurwi, to jej w łeb przypierdoli tak, że się od ściany odbije. No, życie wspaniałe, nie? Polecam książkę Chłopki, może poczytajcie, jest dobra. Wyszła ostatnio jakoś chyba nawet.
1: No, ja też polecam.
0: To jest jakaś nowo chyba wydana. Chłopki. Opowieść o naszych babkach, no.
1: I teraz ja sobie przypominam, jak moja babcia... Jak mój ojciec nawet, bo widziałem, była taka sytuacja nie tak dawno w sumie, kiedy ja mojego starego nie, wziąłem na takie, wiesz, pogadaliśmy sobie, nie? I moja kobieta w tej chwili, z którą powiedzmy, że próbuję tworzyć jakiś tam związek, nie? I ona mi mówi, całe moje życie jest zjebane przez to, że moi rodzice byli chorzy, nie? Znaczy chorzy, w sensie zjebani, nie? O to nie. I wiesz, i teraz ja zadaję pytanie, nie? Moja droga, ale dlaczego się od tego nie odetniesz, nie? Powiedz, że teraz poznałaś, powiedzmy, mnie, który się mniej lub bardziej zjebany, ale nie robię pewnych rzeczy. Dlaczego się od tego nie odetniesz, nie? Wyobraź sobie, krawiec, że ona nie potrafi. Nie? Ona pamięta swoją matkę, swojego ojca, który robił jej tam jakieś tam rzeczy. Nie? W sensie nie, że tam jakieś tam rzeczy. Nie? Krzywdził tą wiesz, kobietę na zasadzie takim, że psychicznie. Nie, nie to, że ten, że on tam. No masakra, nie?
0: No bywało ja... tak, chyba często, nie?
1: Jak można sprzedać osobę, tak? I pytanie brzmi, tak, można. kim były kiedyś dzieci. Nie? Dzieci były takimi, wiesz, takimi... Jeżeli miałeś ich 10, no to mogły trybiki w sensie. Nie? Tak umarło, no dobra. Nie?
0: No, ale wiesz, no, jak umierały te dzieci, to ludziom musiało to spowszednieć, tak siłą rzeczy jakby, wydaje mi się.
1: No, ale
0: nie?
1: O tym właśnie mówię. O tym właśnie.
0: No. No, a dzisiaj to często jedno dzieciątko to ukochane, to, na które czekaliśmy, i zupełnie co innego, inna jakość życia dla takiego dzieciaka, który nawet będzie rozpieszczany, to z dwojga złego to może już lepiej, jak będzie rozpieszczony jedynak, niż 10 traktowanych jako tania siła robocza i dwóch wpadło do dziury i nie ma, to trudno, nie? No wiesz...
1: Znaczy, ja wiem, o co ci chodzi. Znaczy, domyślam się, nie?
0: No bo wiesz, czy wolałbyś żyć w takiej rodzinie, jakoś byś to lepiej widział, że są te dzieci, które ciężko tyrają, niekumate, bo do szkoły nie chodzić, bo w polu trzeba. I tam jeszcze dwójka twoich braci, gdzieś jeden wpadł do dziury, drugi się gdzieś tam utopił. Czy żyć w rodzinie takiej, gdzie no jest nawet ten rozpieszczony trochę, ale on ma jakieś pasje, jest na perkusji, gra, chodzi do szkoły, ma kolegów, spędza sobie czas i ma dzieciństwo, przede wszystkim ma dzieciństwo, nie?
1: Nie ma. Prawie nie ma dzieciństwa. On ma zapierdalać w polu. Przepraszam. Sorry, ale ma zapierdalać.
0: To znaczy, ty uważasz, że to jest lepsze, takie wychowanie?
1: Nie,
0: że...
1: absolutnie, nie uważam, że to jest lepsze. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że tak było.
0: No tak było, no. Ja porównuję to, co dawniej i co dzisiaj, jakby, nie? Staram się.
1: No. Chłopki, książka, o której mówisz, dokładnie to obrazuje. Przeczytałem chyba, nie wiem, nieważne, co znaczy czytałem, nie? Ale to był handel. Gra. Ja myślę, że ty wierzę w tym. To był handel ludźmi. To był handel ludźmi. Przychodził koleś i mówił, dobra, mam, nie wiem. Dobra, patrzę teraz na swoją kuchnię, nie? Mogę ci oddać, kuźwa, kuchenkę gazową plus milion szafek i ten, i wyciąg jakiś tam, nie?
0: Bierę, wszystko bierę, dawaj.
1: Ej.
0: Weź mi tam teraz na paczkomat, najlepiej mi wyślij to wszystko, bo mi się nie chce.
1: Paczkomatem będzie ciężko, ale okej.
0: Butla gazowa w paczkomacie, kurwa.
1: Ale ja nie mam butli gazowej, krawiec, kurwa, jak ja mam się z tobą podziałkować? No halo.
0: A chciałem już sobie zdemontować
1: mogę
0: liczniki.
1: Mogę ci ewentualnie... Jestem tak bogaty, że mogę ci podciągnąć gazociąg.
0: O! No słuchajcie, Józef jest znany z tego, że ma pieniądze. Zresztą często wpłaca, pisząc, że nie ma zwyczaju słuchać na krzywy ryj. I więc to jest zamożny człowiek. A pozwoliłem sobie dołączyć do nas kolegę No Name'a tutaj, naszego kochanego.
3: Dzień dobry.
1: Hej, hej.
0: Raczej dobry wieczór.
3: Cześć.
0: Proszę pana, dobry wieczór.
1: Jakie dobry dzień.
3: Jakie dobry wieczór. W jakim kraju ty mieszkasz? Dzień dobry. Piękny poranek. Cześć. Właśnie wyszedłem na spacer. Rześko jest, trochę zimno. Tak bardzo fajnie właśnie, że jest zimno. Nie ma takiej chlapy i także bardzo mi się to podoba.
0: A ty, ale przepraszam ci przerwę, ty faktycznie bez sensu powiedziałem, że dobry wieczór, jak jest w 6:30 rano, a ja dobry wieczór, wiesz, bo to takie za oknem ciemno, no to dobry wieczór, aha, nie? No to
3: wiesz. Nie, dzień dobry, ale naprawdę wiesz, już widzę, że ludzie niektórzy, bo ja to na spacerek sobie wyszedłem, ale widzę, że niektórzy już pracują, wiesz, idą do pracy, no nie każdy ma urlop, nie? Ja akurat takiej szczęśliwej sytuacji jestem.
0: Zboczeńcy pracują, to ja się brzydzę, jak oni tak z rana wstają, a ty też się do takich zaliczasz? Też się do takich zaliczasz, że pracujesz też?
3: Co mnie mówisz?
0: No.
3: No ogólnie w życiu pracuję, tak.
0: O, słuchajcie, ciekawy człowiek dzisiaj na antenie, to z tych pracujących jesteś, tak? Słuchaj, jak się czujesz?
3: Bardziej pracujący, tak.
0: A, słuchaj, podejrzewam,
1: podejrzewam, że żona kazała mu wyjść z psem.
3: Nie. Żona właśnie śpi spokojnie, tak jak w piosence Listy do M, a obok śpi ona... I oddycha tak. Jak to było, pamiętacie? Jak Lidl śpiewał?
1: No właśnie nie pamiętam tego kawałka.
3: Jak, a obok śpiewa i tak oddycha spokojnie. Cię. Coś takiego jest. Listy do M, wiesz, to jest Listy do M. Utwór, tam gdzie on śpiewa do swojej mamy, wiesz, to jest taki rzewny utwór, którym no czasami się popłakałem, bo też niestety już moja mama jest świętej pamięci, także wiesz. Ale tak ogólnie wam powiem, cieszę, że się dodzwoniłem, bo ostatnio krawiec, tak jak ci wspominałem, mam taką chałupę pełną ludzi, że nie mam nawet jak się wyrwać, żeby w nocy zadzwonić, bo wszędzie ktoś śpi, nie?
0: Na te święta, tak?
3: Na te święta. Wszyscy się zjechali, mają urlopy, wiesz, zjechali się z całego świata. Także, wiesz, wzięli dłuższe urlopy, więc tak, wiesz, w dzień pijemy, w nocy śpimy, nie?
0: W kuchni, na łóżku polowym babcia Frania, w przedpokoju dziadek Józek na materacu, w łazience, w wannie ciocia Halinka chrapie. No.
3: Ciach prach i do... Jak to było? Ciach prach?
0: Trzask prask i po wszystkim.
3: A, trzask prask i co po ty, wszystkim. No.
0: Co ty, przepraszam? Wszyscy,
3: zaraziłeś mnie tym.
0: Ty dziadka Jacka nie kojarzysz Poszeprzyńskiego?
3: No właśnie mnie zaraziłeś tym, wiesz, ale jeszcze nie jestem tak bardzo wciągnięty, dopiero chyba tam... Nie mogę tak znaleźć, wiesz co, ja bym kupił z chęcią nawet, wiesz, jakąś całą taką audiotekę tych Poszeprzyńskich, ale nie ma takiego czegoś, no to jest wielka szkoda, wiesz.
0: To musimy w nocnym radio to puścić w takim razie, przynajmniej jakiś jeden cały odcinek, może coś w tym stylu, nie? Żeby sobie ktoś posłuchał, skoro jest zainteresowanie.
3: Jasne.
0: A to jest, słuchaj, genialne, to jest tak dobre. No wiesz, no ciężko się spodziewać czegoś kiepskiego, jak jest Piotr Franceski, Jan Kobuszewski, Maciej Zębaty, wiesz, no taka doborowa ekipa, nie?
3: Tak, to jest, wiesz co, to jest taki serial kiepscy po prostu, który był kiedyś w radiu, nie?
0: Śmiem twierdzić, że to jest lepsze, bo to jest bardziej takie... nie jest takie głupkowate. Tam jest, wiesz, humor taki wyższych lotów o troszeczkę jakby, nie?
3: Nie śmiem się z tobą nie zgodzić.
0: Ale
3: jest to wyższych lotów tak, na 100% tak, niż kiepscy. Co no. prawda jest to też, wiesz, opis jakiejś patologii czy tak dalej, ale tam po prostu jest naszpikowane aluzjami. No i wiesz, mądremu dwa słowa, tak? A głupiemu to i nie starczy referatu, nie?
0: I to jest taki humor, powiem wam panowie, jak Monty Python czasami, bo tam dochodzi do totalnych absurdów, tak? Typu, że ten dziadek Jacek, on chwilami się staje taki jakby niezniszczalny. On się nagle okazuje, że jest
3: ognieodporny. Oni się trują jak rodzinie
0: Adamsów. Tak, to jest, bo to zostało. Myślę, to było trochę inspirowane rodziną Adamsów, ale jednocześnie nie jest to jakaś tania kalka, czy kopia, czy próba naśladowania, tylko sam zamysł stworzenia takiej upiornej wręcz rodzinki, ale upiornej w sensie, że oni są zawistni, głupkowaci, tacy pazerni, zazdroszczą wszystkiego, biedni są jak myszy kościelne, nic nie mają zupełnie. Jak tam coś jedzą, to cieszą się, jak któryś tam w najtańszej takiej zupie ze sklepu kluskę znajdzie, to się cieszą. No, no po prostu są tacy absurdalni w tych swoich wadach, tak jakby, nie? To jest fajne. Dziadek Jacek opowiada same takie absurdalne jakieś historie, które...
3: Z 1906, nie?
0: Tak, no w pamiętnym roku... Kapral Jedzieniak powiedział nam, weźcie mydło. Takie po prostu, no, takie absurdalne są te jakieś...
3: Zajebiste, wiesz. Ja się tak zastanawiałem, czy on cały czas wymienia ten sam rok, ale nie, troszeczkę zmienia, wiesz. Raz mówi 1906, raz 8, raz 9. A myślałem, że po prostu taką zostawią formę, że będą wymieniać ten sam rok i to, że on będzie we wszystkich krajach, bo tak, wiesz, tak on mówi, nie? Że byłem tu, byłem tam. A, bardzo fajne ten słuchowisko. Właśnie też dużo słuchowisk słucham, dużo radio różnych, dużo podcastów takich jak Joe Rogana czy innych, bo...
1: Przepraszam, sorry, jak to?
3: Joe Rogan Experience na Spotify. Akurat tak się składa, że znam no, tylko jeden język dodatkowy, angielski, w stopniu bardzo dobrym. Także słucham bardzo dużo też angielskojęzycznych. A nie ma czego, wiesz, to wynika z konieczności. A teraz każdy, wiesz, ja akurat jestem stary facet, ale powiem ci, że wszyscy moi tacy ten, a jak to się mi, bratankowie ja i tak dalej, to wszyscy bardzo, już po angielsku
1: bardzo,
3: mówią.
1: Bardzo ci zazdroszczę. Bo mój no to... angielski jest płytki i taki, wiesz, słaby, ale nieważne.
3: Powiem ci, że znajomość języka angielskiego zmieniła moje życie, wiesz, bo faktycznie polskie źródła są bardzo okrojone, wiecie? Czy Wikipedia, czy jakieś badania naukowe. W języku polskim one są okrojone niestety, nie? I trzeba po prostu język angielski znać, żeby dojść do jakichś większych rzeczy. Aczkolwiek ja nie będę nigdy krytykował Polski i Polaków, wiecie, bo ja tam kocham ten kraj, wiecie. To Polskę piękna jest, tak jak pisałem ci. Polska jest piękna, nowoczesna, odbudowana. Tylko, że fakt, no, że jak się ma pieniądze, to tu się swobodnie żyje, nie? A jak, wiesz, jak masz mało pieniędzy, to kurde, się ludzie jednak męczą z tymi szpitalami i tak dalej, wiadomo, nie?
0: Ale to nic to, że chwalimy tą Polskę, to nic to i tak zostaliśmy nazwani, że nocne radio to antypolskie świnie, więc...
3: No dobrze, no ale słuchaj, jeżeli wiesz, że ktoś jest debilem, nie? I wyzywa ciebie od idiotów, tak? Czyli gorszych od debili, nie? To co, to ty będziesz się tym przejmował? Wiesz, debil ma upośledzenie umysłowe w stopniu tam lekkim, tak? Debilizm, nie? No.
0: Ale
3: to będziesz się
0: to...
3: przejmował, to osoba,
0: ale
3: która nie jest
0: czekaj,
3: w stanie ocenić.
0: Czekaj, ja mówię, mnie to denerwuje, że on mnie wyzywa. Czemu on mnie wyzywa? Sam jest głupi, kurwa, spierdala. No, takie są rozmowy tam właśnie. Ja już tam nie będę szedł do czosnka, bo mnie to wkurwia. Nie wiem, ja faktycznie robię błędy, że ja zachodzę w takie miejsca. Po co ja tam idę w sumie?
3: No wiesz właśnie, co?
1: No?
0: No po co?
1: No
0: po co? No kurwa, nikt nie wie właśnie po co. Po co ty tam idę, kurwa.
3: A ja osobiście dobra. Uważam, że trzeba się odcinać od toksycznych ludzi, wiecie? I tak jak tutaj, wiesz, komentarze dawałem na początku jakieś tam donaty o Zenonie, ale to jest, wiesz, jest wszystko fajnie, że on jest inteligentny i fajnie się, wiesz, wypowiada na wiele tematów, no ale okej, jest chodzącą encyklopedią, no ale w tym, wiesz, XXI wieku każdy z nas ma encyklopedię przy uchu, tak jak w tej chwili rozmawiam, tak? I no. W każdej chwili mogę się zapytać ten Google czy jakieś AI o wszystko, co na tym świecie istnieje. Więc wiedza w tej chwili nie jest jakimś wyznacznikiem mądrości. Wiedza to jest po prostu no to, że otworzyłeś książkę i umiesz czytać, no to ale dzięki, nie jesteś analfabetą. Nie?
1: Nie jest mądrość, to jest po prostu wiedza i tyle, nie?
3: Dokładnie, dlatego wiesz, też nie chołupmy kogoś za to, że przeczytał, że wpisał coś w Google i punktuje drugą osobę. Wiesz, to dla mnie to jest po prostu takie szukanie haków, szukanie jakby wyrażenia siebie, że jestem mądrzejszy od wszystkich, a jeżeli ktoś robi to w sposób chamski, no to jest po prostu chamem, no i z chamami nie ma co dyskutować, wiecie, no. Ja tu nie mówię koniecznie o tej osobie, z którą masz teraz bifa, nie?
0: Na Z?
3: Nie o to mi chodzi, bo...
0: Na Z Borodo?
3: No wiesz, jakie są pewne osoby, nie? Pewne osoby mówią tak, pewne osoby mówią nie. I ten... nie, bo chodzi mi o to, żeby nie wieszać po prostu... jak to się mówi? Ten, takie jest frazeologiczne wyrażenie. Nie znaczy, wieszać na kimś...
0: Psów, tak?
1: Psów,
3: tak. Wiesz, żeby po prostu... Bo ja też nie chcę mu dopierdziczać czy coś, bo ja go nie znam, wiesz, i nie będę go oceniał i ten, nie? Tylko po prostu z swojego doświadczenia życiowego, które już mam trochę lat na karku, to ja wiem, że no, wiesz co, no nie da się z nikim takim współpracować i jakoś fajnie żyć. Po prostu trzeba odciąć, wiesz, czasami. To jest bolesne. A zarówno ja odcięłem wiele osób ode mnie, ale też niektórzy mnie odcięli, bo też coś im nie pasowało we mnie i jest to normalne w naszym życiu. Byli przyjaciele stają się, wiesz, zwykłymi znajomymi, bo wrogów to akurat nie mam, ale tak wiesz, no tak jest w życiu. Przychodzą nowi przyjaciele, a jeżeli z kimś się ktoś cię męczy, z kimś się męczysz, to nie warto tego kontynuować, bo to jest, stresujesz siebie i zatruwasz nie tylko siebie, ale całe środowisko, w którym się obracasz, a ty się obracasz w takim środowisku, w sensie, a nawet tworzysz środowisko, tak? Więc zatruwasz całe NR, nie? Czasami przez to, że wiesz, że z kimś masz takie te relacje popieprzone. Jeżeli komuś nie odpowiada, no to przecież są inne radia, nie? Czosnkowe jakieś, a tego, Marcina Chudzika, nie? Takie wybitne persony.
1: Marcin Chudzik jest wybitną personą.
3: No a, tak, no w koncernie Młotkiem naprawiał akcelerator.
0: Rozbił, ja słyszałem, że Marcin Chudzik rozbił atom Młotkiem, a fizycy, jak to zauważyli, to zwariowali od tego, jak to zauważyli. Jak on rozbił ten atom Młotkiem.
3: No i Marcin Chudzik, jeżeli będziesz tego słyszał, to słuchał, to tak jak ja napisałem na czacie, ty jesteś fajny chłopak, naprawdę, i chyba jesteś nawet dobry chłopak, bo tam pomagasz coś. Jesteś fajny chłopak, ale ja bym na przykład nie dał rady z tobą rozmawiać, ponieważ nie nabyłeś sztuki konwersacji, nie potrafisz rozmawiać z ludźmi, Marcinie. Wiem, że nieobecnych się nie mówi, no ale tak jakbyś to odsłuchiwał, to wiesz, że nie jest, wiem, że wiesz, nie jesteś zły, tylko po prostu...
0: Józefie...
1: Własny cel.
0: Józef, ty przerywaczu, ty.
3: Nie, dobrze, Józef, niech mówi, bo ja się
0: ale
3: nagadałem.
0: Nie, ja delikatnie będę tutaj oponował, bo na Skype'ie jest niestety tak i w radio tutaj naszym, że jak wy mówicie jednocześnie, to w ogóle się psuje tu jakość i ani jednego, ani drugiego nie słuchać, więc niestety trzeba się trochę w cierpliwość uzbroić i umieć wstrzelić, to jest umiejętność, ale do Józefa nie mamy pretensji, bo Józef nie dzwoni tak często i może troszkę wprawy czasami brakuje, nie, Józefie?
1: Przepraszam.
3: Nie, Józefie, nie ma problemu, bo ja jestem strasznym gadułą, więc mi trzeba czasami przerwać, także nie wam się.
0: Wybaczamy Józefie i prosimy o wybaczenie.
3: O, jak powiedział najsłynniejszy Jan Paweł II.
1: A właśnie o to mi chodziło. Powiedz co.
0: Nie będzie parodiowania papieża w nocnym radio, w tym radio. Idę
3: na tej ziemi.
0: Podążam, tak, tej ziemi. Podążę teraz nabyć papierosa, bo mi się skończyły. Skończyły mi się te małe skurwysyny. Idę po papierosy. Motor mi się wypierdolił, kochani. Idę, zaraz wracam.
1: Ale...
3: Ciężko się wstrzelić, wiesz, krawiec, jak ten na Skype'ie, bo ja wiesz, ja już myślałem, że ty zakończyłeś, chciałem coś dodać, a tu ty jeszcze dalej mówisz. Jak się człowiek nie widzi ze sobą, to jest ciężko tak wyczuć, kto kiedy kończy sentencję.
0: Nie słucham ciebie, no nejmie, albowiem idę po papierosy, podążam.
3: Dobrze. Józefie, jak tam u ciebie pogoda?
1: O, straszna.
3: Co znaczy straszna?
1: Pada.
3: A, pada deszcz. No to faktycznie do dupy. A gdzie jesteś? Na południu, na północy Polski?
1: Jestem w samym środku.
3: A w samym środku. No widzisz. A mogło być gorzej, nie?
1: Oczywiście, tak. Mogło być. O Jezu, przepraszam. Tak, mogłoby być gorzej, naprawdę.
3: No, ja bym powiedział też, gdzie jestem, ale obawiam się takich właśnie ludzi, stokerów, którzy po prostu, wiesz, później śledzą, a on dzwonił stąd, to on zna może tego, a on może jest tym. Tak, ale dzwonię z Polski,
1: ale
3: tak.
1: To jest niedobrze. Dlaczego ty się tego obawiasz? Chuj.
3: No bo miałem takie przykre, wiesz, miałem takie przykre doświadczenia, że po prostu... Bo ja też kiedyś na YouTubie coś prowadziłem i miałem takie doświadczenia, że ludzie, wiesz co... Jak to się mówi? Służby mi nigdy nie zaszkodziły. Słucham?
1: Przestałeś się udzielać na YouTubie, tak?
3: Wiesz co? Nie do końca. Mam nadal 5 kanałów chyba, ale nie podam.
0: Jaki potentat. Jaki potentat YouTubeowy.
1: Chłopie.
3: Potentat YouTubeowy, Kuś. Mam. No, mam na, i na innych platformach też coś tam robię, ale...
1: Jestem, wiesz, kolesiem, który jeździ po...
3: No, wiesz co, krawiec...
0: A, wiem, przepraszam. Wiem.

0: myślę, a może jeżeli ktoś będzie tam, może już nie pierwszy, ale drugi, ale może tam się da radę stworzyć jakieś takie po prostu community takie polskie. Jest ten Andy Choiński tam, bo tak więcej to nie widzę w sumie, ale po prostu wynika to pewnie raczej z tego, że nie wyszukałem. I Andy Choiński ma dobre zasięgi. Kurczę, niektóre nagrania, jak z Jaśkowskim robią, to po 100 tysięcy wyświetleń. Czyli to nie jest wcale taka lipa, nie?
1: Czy ty chcesz, sorry, czy mi się wydaje, czy ty chcesz podbić Nocne Radio?
0: Nie, Nocnego Radia nikt nie pobije. No, to się nie da, to jest...
1: Nie mówię, że dość... pobić, tylko podbić.
0: Podbić?
1: Podbić. Chcesz
0: podbić. Ale to w jakim sensie, że przejąć, czy coś?
1: No, dobra. Nie.
0: Nie, ja nawet nie jestem konkurencją dla Nocnego Radia. Ja w ogóle co innego robię.
2: Józek, nie daruję ci tej nocy.
1: Nigdy.
2: A już troszkę jesteś dziabnięty. Przyznaj, że sobie tak w trakcie naszej rozmowy popijałeś i już jesteś trochę dziabnięty.
1: Tak.
2: No, to słuchaj, to pożegnajmy się, idź sobie tam się połóż, słuchaj sobie Nocnego Radyjka.
0: No. Ale Józek dawał radę. Trochę tam wiadomo, nie? Trochę wiadomo, zapóźniał się z niektórymi wypowiedziami, ale ogólnie super, fajna rozmowa.
2: Super, kulturalny. Super się gadało, Józek. Dzwoń częściej, mówię bez sarkazmu. Fajnie się gada. No.
1: Okej.
2: Okay. A, już zły, że chcę go pożegnać, tak?
1: Absolutnie. Nie? Absolutnie. Dobra. Okej. Okay. No to...
2: No ale... Tymczasem, Boreblasem, ale... i mam nadzieję, że jednak mimo tego, co mówiłeś, to wpadniesz, że znajdziesz jeszcze czas, żeby wpaść. Wiesz, w różnych porach nadaję tutaj, raz w dżinsach, raz w sztruksach, więc może będzie ta pora, że będzie ci odpowiadało. Jeszcze i pogadamy sobie jeszcze, nie?
1: Pewnie, dobra.
2: No, trzymaj się, cześć.
0: Na razie, pa. Ja jeszcze trochę ci pomarudzę. Pewnie zmęczony jesteś, krawie, co?
2: No, już będę za chwilę kończył, za 15 minut.
0: Biedny ty jesteś, bo ty to mówiłeś chyba ze 4 godziny temu, nie? Nie wiem. I nie wiem, ile ta audycja trwa. Ja tak, jak włączyłem audycję, to było 40 minut, wiesz? I się przebudziłem w nocy. Coś tak nie mogłem zasnąć, się kręciłem, a mówię, zobaczę, co tam słychać na YouTubach i patrzę, Nocne Radio nadaję. Mówię, no to dobra. To sobie posłucham, może zasnę. I nie zasnęłem. Było widocznie ciekawe.
2: Też nie złośćcie się na mnie, że tu trochę jakby steruję ruchem. Bo ja na to tak patrzę, nie? Na radyjku, że steruję ruchem. To nie jest tak, że z kimś mi się, nie wiem, źle rozmawia, czy coś, czy już... tak jak teraz może trochę niegrzecznie powiedziałem, że już dziabnięty, to do widzenia. Ale to tak nie o to chodzi, że tam najebany to do domu. Zupełnie nie o to chodzi, tylko po prostu... Zawsze staram się myśleć o antenie jako o takim miejscu, które ludzie tego sobie słuchają, nie? Jestem tu trochę tak jakby w pracy, że dbam o to, żeby coś się tutaj działo, żeby była zmiana klimatu. Wiecie, tak na to patrzę, jak na projekt i to wszystko. Więc nie bierzcie tam nic do siebie. Tutaj chyba przyznacie, że fajna była rozmowa z Józefem. Teraz tutaj z No Name'em chwilkę, ale też... Bo, na przykład Anna Koch się pojawiła, która pisze wiersze. Sami wiecie, kto napisał Zenon znęca się psychicznie. To pomyślałem, że może Anna by napisała taki wiersz, który by zmiękczył serce Zenona. Jakiś taki, może coś by się dało. Jakby się dało tak człowieka zmienić, żeby nie patrzył tak na świat, może... A dobra, zostawmy. To bez sensu. Nie będę tutaj już teraz, już mi się nie chce. Wiejski filozof mi się włącza o 7 nad ranem.
0: No to tak, wiesz co, krawiec, to nie jest tak, że możesz zmienić człowieka, wiesz, nie wiem, podczas rozmowy jakiejś telefonicznej czy coś, bo akurat mam w tym doświadczenie ze względu na moje wykształcenie i ten. I Jezu, to wymaga wielu godzin, wiesz, wielu sesji. A trzeba dogłębnie poznać, jakie wiesz, jakie po prostu rzeczy rządzą tym człowiekiem, wiesz, skąd się biorą pewne wzorce zachowania, wiesz, to nie jest tak, no nie zmienisz na odległość człowieka, no.
2: Ale nie wiem, mi się wydaje, że skoro już mówimy o tym Zenonie, że on się zmienił trochę na przez,

0: przestrzeni lat. Na przykład był długi czas, że sobie super się gadało, nie? I wiesz, i że jakby próbował coś sobie zmienić, ale potem się mu włącza jakby to powiedzieć, stary, dobry Zenon, nie? I wiesz, i nagle zaczyna więcej atakować, gdzieś tam się wyzłośliwiać na wszystkich, mniej szacunku do ludzi, wiesz, a jest czas, że to całkiem spoko jest u niego, nie? Więc nie wiem, może to zależy też od tego, bo wszyscy mamy, na nas wszystkich ma wpływ. Ja się dzisiaj też tu rozprułem i focha strzeliłem i coś. Rządzą nami trochę emocje oraz to, co aktualnie się w naszym życiu dzieje. Jak ktoś ma jakieś problemy, coś tam, jakieś sprawy, to może mieć wpływ na człowieka, że się zmienia trochę, nie? I staje się na przykład nieznośny. Myślę, że ja na przykład jak się nachleję, to obrażam ludzi, nie? Czy coś. I to tak rządzą nami używki, emocje, sytuacje życiowe. Nie wiem, dlatego tak staram się troszkę z jakąś tam wyrozumiałością patrzeć na ludzi, w tym sensie, że nie wiem, co się aktualnie u kogoś dzieje, nie wiem, czego w życiu doświadczył, nie wiem, dlaczego jest, jaki jest i tak dalej, nie? Wiesz, o co chodzi?
1: Tak, wiesz, zdziwiło mnie to, że powiedziałeś, że on lepiej się zachowywał i się mu pogorszyło, wiesz. A ja jestem nowym słuchaczem, więc nawet nie wiedziałem, wiesz, bo to... To przykre, że zrobił się bardziej taki właśnie upierdliwy, nie? Bo to zazwyczaj z wiekiem przechodzi, wiesz? Ja, wydaje mi się, że ja byłem bardziej upierdliwy, jak miałem 20 lat. I po prostu z wiekiem jest coś takiego, że coraz więcej rzeczy wlatuje ci jednym uchem, drugim wychodzi, nie kłócisz się już, wiesz? Nie wyszukujesz, wiesz, że młodzi ludzie na przykład gadają czasami kocopały, ale wiesz, nie starasz się ich na siłę zawracać, bo masz doświadczenie, że ty w ich wieku też byłeś taki, a zresztą mózg do 25 roku życia cały czas się rozwija, więc jakby bierzesz na to poprawkę, tak? Że to, że ty tam wszystko wiesz... Ło, pociąg leci.
0: Co ty mieszkasz? Przepraszam, ty mieszkasz pod jakimś wiaduktem czy przy dworcu?
1: No, dokładnie, pod wiaduktem przechodziłem i akurat pociąg przejechał. Ale powiem ci, że w małym mieście jestem, takim, kurczę, czterdzieści tysięcy chyba, a teraz ma. I powiem ci, że ruch jest taki, że ja nie wiem, co ci ludzie, co oni do pracy jadą? Idę gdzieś do parku.
0: No to jest takie zaskakujące, że w niektórych porach, na przykład tak, nie wiem, o 13, gdzie wszyscy powinni być w pracy niby, nie? To nagle, wiesz, jeżdżą samochody, ludzie łażą, wszyscy czymś zajęci na ulicach, tak jakby nie byli w pracy. Tak. Ale to takie dziwne.
1: A która jest godzina? Bo nawet nie widzę teraz, wiesz? Bo
0: za 10:07.
1: A, no to widzisz, no to na 7 do pracy jadą. Jeszcze widzę tu policja, samochód, taki fajny Audi, ale urwał, chłopie. Ja pierdzielę, cały bok urwał, nie? Właśnie stłuczkę miał, wiesz? Musiał mieć tam, wiesz, wcześniej, bo już drugiego samochodu nie widać, a ten na lawetę pójdzie.
0: Może się nocnego radia, w nocnym radiu zasłuchał, panie redaktorze. Rozwijamy się, prawda, panie redaktorze.
1: Tak, szanowny operatorze myszki i klawiatury. To powinien być, kurde, tekst roku.
0: Ale wam się spodobał ten tekst.
1: No to było zajebiste po prostu.
0: A kto to napisał pierwszy?
1: Znaczy, wiesz co, ja nie jestem pewien, ale ja to słyszałem pierwszy raz od tego szanownego... Nie, jak on tam? Szlachetny.
0: A tam szlachetny. Gówniany, on zawsze do ciebie. Szlachetny. Nie no,
1: tak, już... On zawsze do ciebie z taką estymą, nie? Że panie redaktorze, panie... Wielmożny, nie?
0: Tak, pierw panie redaktorze, a potem ten skurwysyn, ten kurwa zjeb z tego nocnego gówna, a potem znów, panie redaktorze, no witamy Krawca, a za chwilę będzie znów, o ten kurwa zjeb. I tak jemu się zmienia chyba często, ale na razie się, dzisiaj się akurat okej zachował, no to powtarzam tutaj. A też tam są jaja, słuchajcie, tam psycho w ogóle siedzi u Czosnka. Non stop, co ja wpadnę, tam jest... Znaczy, nie no, przesadzam, że non stop, ale często. I ostatnio tam było, że właśnie nocne radio, kurwa, ty kurwy, coś powinien coś z nimi zrobić. A tam psychon na antenie. I nagle ktoś mówi, ty, a ty masz koszulkę Nocnego Radia. A co se psycho zrobił sam tą koszulkę, bo cały czas nie ma. To moja zasługa, że nie ma. I tak się pyta tam w pewnym momencie, ty z Nocnego Radia jesteś, kurwa. A psycho, no, trochę tak. No. I tam i zaczęli tam rozmawiać między sobą coś. Nie, no jaja są, jaja po prostu.
1: Psycho jest zajebistą personą, wiesz, powiem ci dlaczego.
0: No.
1: Dlatego, że on, no oczywiście, na odległość nie mogę nikogo opiniować, ale z mojego takiego doświadczenia to bym powiedział, że on jest w spektrum autyzmu, wiesz. I on po prostu niektórych rzeczy nie wyczuwa, nie? I te właśnie jego pytania czy coś, to nie są, wiesz, pytania, żeby dowalić czasami, tylko to są faktycznie pytania, że on pewnych takich nie łapie, jak to powiedzieć, nieścisłości, czy takich, kurde, czasami brakuje polskich słów, no ale to nic, z tym też się da żyć. No, w każdym razie właśnie tak wydaje mi się, że, ale jest, wiesz, fajny jest chłopak, fajny jest, bo jest szczery, nie? To lubię w ludziach. Tak jak też pisałem, ja to dzielę ludzi na dobrych i złych, wiesz? Oczywiście według mojej jakiejś koncepcji, kto jest dobry i zły, bo każdy ma podejście takie subiektywne do tego, ale ja tylko tak dzielę, bo mnie tam kolory, rasy czy orientacje seksualne mnie to nie interesuje. Każdy niech sobie ma, jakie chce, nie? Nawet niebieski jakby był, to by mi nie przeszkadzał.
0: No, także nie przeszkadza nam, psycho, że jesteś gejem. Zupełnie.
1: No.
0: Ale tak, naprawdę,
1: mam tylu przyjaciół, jego... kolegów różnych właśnie i orientacji, i ras, i tego, także wiesz, to jest głupota oceniać człowieka po powierzchniowości, tak? I na przykład po majętności, wiesz, tak jak też mówiłem, że pisałem, że znam wiesz, bogatych ludzi, a takie dna, takie denka po prostu od słoików, nie, że no ale co, no prezesami są, czy jakimiś, wiesz, innymi, nie?
0: No, ale taki
1: a znam
0: psycho.
1: Drugich ludzi.
0: No. Dokończ, proszę. A drugich
1: znasz? Że znam drugich ludzi, którzy są niestety biedni, wiesz? I powiem ci, że są super ludzie. I powiem ci, kurczę, mam takiego właśnie, taki przypadek, że osoba jest, no, na skraju ubóstwa. I kurczę, wiesz co, ja chyba najbardziej chyba lubię z nim rozmawiać. Niesamowitą ma wiedzę, wyższe wykształcenie i wiedzę później zdobytą i tak dalej i logiczne rozumowanie pomiędzy właśnie tymi zalążkami wiedzy. I bardzo lubię z nim rozmawiać. No i się zawsze zastanawiałem, gdzie jest problem, tak? Dlaczego ma problem z podjęciem pracy? No podjęcie to jeszcze podejmie, ale potem coś tam nie wychodzi zawsze, nie? I nie wynika nawet to z lenistwa, bo często tak się mówi, nie? Że bo leniwy, bo coś. Nie. Po prostu jest tak wrażliwym człowiekiem, wiesz, że polski system, czy jakby może nie system, tylko etyka pracy jest dla niego zabójcza. Wiesz, on się wypala za szybko i wiesz, i dostaje doła jakiegoś załamania i trzeba wtedy go leczyć, nawet farmakologicznie czasami. Także no, przykra sprawa, nie? Widzisz, inteligentny facet, wiesz, naprawdę, no zajebisty, dobry człowiek i tak dalej, ale nie daje sobie po prostu z tą pracą rady, nie? I wtedy by trzeba, takie osoby trzeba niestety wspierać jakimiś benefitami. Na przykład donaty wysyłając.
0: Ja też tak właśnie mam, że z tą pracą sobie nie daje rady właśnie.
1: Ale krawiec, ty pracujesz, chłopie. Kurwa, ile ty czasu poświęcasz na te nagrania. Kurwa, jest. To jest... No to w sumie, jest taka praca włożona w to.
0: Nie, no bez przesady, że tak, ale też pojawił się taki zarzut, że właśnie stymuluję i utwierdzam w swojej wspaniałości wszelkich nierobów i nygusów, ale tak naprawdę ludzie, ja gdzieś tam jeszcze przed pełnoletnością, jakoś tam od 17 roku życia, jakby staram się sam utrzymywać, nie? I po prostu i pracuję cały czas, więc to nie jest tak tragicznie chyba, nie? Skoro człowiek się do dzisiaj utrzymuje sam swoją pracą. No, i nawet niezależnie, czy to będzie jakieś gadanie do ludzi i z donate'ów, część sobie tam dorobię, czy pracowałem i tam i w firmie, i na etacie, i na zlecenie, i freelancer, i to, i tamto, i Czy nie, no, no nie jest tak tragicznie, no.
1: Jest dobrze.
0: A co do tej inteligencji, słuchaj, to są różne jakby te inteligencje, nie? Jeden ma...
1: Emocjonalna.
0: No, albo wizualno-przestrzenna. Nawet ta ruchowa została w końcu wyodrębniona, bo faktycznie ktoś, kto ćwiczy jakieś tańce, karate, on ma coś takiego jak inteligencję ruchową. Wiesz, być może to, co nazywamy trochę już, to może będzie właśnie staroświeckie nazywanie czegoś, że jest gracja, wyczucie rytmu. Zaczniemy to nazywać właśnie może po prostu inteligencją ruchową. No, język się zmienia i może kiedyś będziemy mówili na takie osoby, że ma inteligencję ruchową właśnie. Pamięć mięśniowa może się kwalifikować jako właśnie ta inteligencja ruchowa też. Przeróżne inteligencje.
1: Pamięć mięśni to nie akurat.
0: Nie?
1: Nie. Mięśni to jest pamięć mięśni, to jest po prostu zwykły animalizm, wiesz? To nie ma nic wspólnego jakby z psychiką człowieka. To tak jak instynkt jest, nie? To instynkt nie jest, wiesz, związany jakby z psychiką. To jest po prostu jakieś takie genetyczne rzecz, nie?
0: Znaczy, tak samo pamięć
1: mięśni nie jest genetyczna. No nie, jest genetyczna, bo jest potencjałem genetycznym pamięć mięśni. Wrodzonym.
0: Ale przecież mówiąc o pamięci mięśniowej, mamy na myśli coś, że człowiek nabiera pewnych odruchów ćwicząc karate jakieś, nie? No to jak genetycznie?
1: Tak, bo rodzisz się z potencjałem, a potem go zapełniasz. Czyli każdy może to zrobić, wiesz? I po prostu na przykład ćwicząc na siłowni, nabierasz tych odruchów i potem mięsień to pamięta i robi skurcze na przykład nawet przy podnoszeniu telefonu. Że masz minimalne obciążenie, on odpowiednio się kształtuje i robi skurcz mięśnia. Dzięki temu od razu się może rozbudowywać. Oczywiście, żeby rozbudowywać, to trzeba przełamać tam pewne bariery, tak? Żeby był rozpad tkanek. Ale wiesz co, ja nie jestem psychologiem z zawodu. Znaczy z wykonywanego zawodu. Ale akurat miałem psychologię na studiach różne dziedziny psychologii i tak troszkę tak, wiesz, jeszcze pamiętam, ale też już, wiesz, już coraz mniej, także wiem, że są tacy ludzie, pewne osoby są, które by zaraz, wiesz, mi dopierdoliły, że co ty, kurwa, wiesz, nie? Ale no, ja mam to akurat w dupie. A ci powiem, że odnośnie tej twojej pracy, którą wykonujesz, to jest świetna robota, bo ja na YouTubie prowadziłem taki kanał, który miałem już tak fajnie rozwinięty, że Google mi płacił co miesiąc pieniądze za wyświetlenie, nie? Ja wiem po prostu, jak dużo pracy trzeba to włożyć.
0: To jest trochę inna praca, jak się montuje, jak się robi takie, wiesz, nagrania przygotowane, a inna trochę, jak się nagrywa tak, takie streamy właśnie tego typu.
1: Ale Krawiec, jeszcze raz powiem inny przykład. Są ludzie, którzy pracują w ochronie obiektów, tak? Pracują w ochronie obiektów, na przykład 8-godzinne dyżury, czy nawet więcej, tak? I on... Kurde, wiesz, teoretycznie nic nie robi, bo 99,9% czasów nic się nie dzieje, tak? Załóżmy, nocki robi. I on ma płacone za to, że siedzi, że jest. Rozumiesz? A ty troszkę więcej robisz, niż siedzisz i jesteś, tak? Jednak potrafisz rozmawiać z ludźmi, potrafisz, wiesz, gdzieś mądrze coś kształtować, bo na przykład u ciebie zauważam to, że jak prowadzisz rozmowę z Aleksandrem, to jest po prostu świetna sprawa, nie? Wiesz, że jest dużo takich jełopów, którzy po prostu zawalają to wtedy, kiedy dzwoni osoba jakby inna i tyle, nie? No, także
0: no, jakaś nietypowa, ja lubię właśnie strasznie, im bardziej lubię nietypowych ludzi. A tutaj pozdrawiam Gosię i Gosia, wiesz, miło z twojej strony, że... Gdzieś tam jako jedna z nielicznych osób, przynajmniej na początku, może jako pierwsza, gdzieś tam zaoponowałaś i prostowałaś pewne sprawy. Gdzieś tam nazwijmy to konkurencji, i gdzieś tam stanęłaś w obronie Nocnego Radia, dobrego imienia, to miło. A Anna napisała z kolei ciekawą tutaj tajemniczą, taką enigmatyczną jakąś rzecz, bo... Nie dopuszczasz, Krawcze, do uzewnętrznienia totalnej nietrzeźwości szukającej ratunku. To tak mówiłem, że poetka. Ciekawe rzeczy. A tutaj dalej pisze, nigdy nie zaobserwowałam zabójczej etyki. Pisze Anna. Krawiec, muszę kończyć, bo jeszcze projekt trzeba dokończyć. Okej, okay, dobra, to biegnij, chłopaku. Powoli będziemy kończyli, kurde, ja już trochę padam na ryj.
1: Wiesz, że właśnie pobiłem rekord wszystkich moich... jak to się, no, że po prostu uczestniczę w jakiejś audycji, wiesz? Nigdy do tej... Ja zazwyczaj bardzo szybko kończyłem rozmowy, załóżmy o godzinie 23 i już się zbierałem, bo wiadomo, rano do pracy, a teraz z powodu tego, że mam urlop, to tak wyjątkowo wyszło. I też ci powiem, że były takie audycje już u człowieka, którego bardzo lubię, niejakiego Michała. To...
0: G?
1: Akurat u niego audycji...
0: G?
1: Tak. Ja go lubię, on jest fajny chłopak, tylko się po prostu zapętlił, nie? I gada to samo od 10 lat, wiesz, o tym, o mikrofonie lampowym, ale ja go lubię ogólnie. I ten, u niego po prostu, wiesz, zasypiałem i... Bo po prostu znowu to samo, ja już słyszałem, wiesz, 100 razy. A chociaż ty też czasami masz bingo, nie? Tak zwane.
0: Bo oczywiście, pewnie.
1: Było dzisiaj o kościele?
0: Było chyba. A co jeszcze się powinno pojawić na przykład? Jak dziewczynę nie uratowałem, czy co?
1: Dobre, to jest fajne, to jest. Ale nie, ale ty się tak nie zapętlasz, wiesz? I na przykład też dawałem jakby do odsłuchiwania teorię chaosu osobom takim zaprzyjaźnionym, wiesz? I oni mówili, Karol, jak ty dajesz radę to słuchać, nie? Właśnie, wiesz, przez tą monotonność, przez te same jakby ukierunkowanie, że bardzo wąsko tematycznie cały czas, wiesz? I to, a to trwa wiele godzin, tak? I to po prostu się robi takie nudne, nie? I ty masz po prostu szerszy światopogląd, tak? Dopuszczasz i osoby z prawicy, i z lewicy, i takie... I to wtedy to naprawdę, wiesz, tu posłuchasz godzinę o tym, a potem godzinę o czymś innym. I wtedy, no po prostu nie nudzi się tak szybko. Okay? A jeszcze właśnie miałem ci wspomnieć o tych radiach, bo tam, jak mówiłeś, że zrzucasz osoby, no to oczywiście ja już się tyle nagadałem, że jak masz kogoś na telefonie, to możesz zrzucać, a poza tym oczywiście za chwilę kończymy.
0: Tak, mam dużo ciekawszą osobę właśnie, tu czeka cały czas, wspaniała tak? Osoba, taka dużo ciekawa. Nie no, żartuję, nie mam nikogo.
1: Nie, bo ja, wiesz, mi to by nie przeszkadzało, nie?
0: Nie mam nikogo.
1: Myślałem, że Ania zadzwoni i Jacek, bo podejrzewałem, wiesz, kogo, Anię, że może na spacer pójdzie, bo ona wiem, że też lubi rano na spacery chodzić, nie?
0: Ja nie wiem, czy Ania... To są takie lęki jakieś. Czy ona nie odejdzie przypadkiem, bo się...
1: A ona cię kocha, ona nie odejdzie.
0: Ona, owszem, mnie kocha, ale miłość ma swoje granice. Ja już je przekroczyłem wiele razy.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest tego typu miłość, wiesz, taka platoniczna, bezwarunkowa.
0: Bezwarunkowa, wiesz? Myślisz, tak?
1: Tak. Bo to, no, to byś musiał naprawdę coś...
0: Jaki jest, taki jest. No trudno, już... Machnęłam ręką, ale trudno, już niech se będzie taki, no, takie byle
1: jaki. Musiałbyś
0: no.
1: się stać, wiesz, złym człowiekiem, jakimś kurwysynem, żeby, wiesz, była Ania, wiesz, cię odrzuciła. Także nie sądzę. Także się nie bój. Ty masz troszeczkę problem właśnie z samooceną, wiesz? Myślę, że... Ja wiem, mówię, prowadziłem kanały YouTube, nadal mam jakieś... I powiem ci, że no, te komentarze, tak, one dają w dupę, nie? A ty prowadzisz tak specyficzne audycje, że masz na żywo, wiesz, hejt. A nie dość, że z komentarzy, to jeszcze od dzwoniących. To jest masakryczna robota, wiesz, takie coś cały czas bierzesz do głowy. Gdzieś byś musiał to też wyrzucić, a wiem, że tym życia takiego, oprócz radia, to dużo nie masz tego społecznego, socjalnego.
0: Jak to nie? Wczoraj spotkałem pod śmietnikiem kolegę Menela i rozmawialiśmy, czy Amareta, czy Kustosz. I była bardzo interesująca dyskusja. Przepraszam bardzo.
1: Przepraszam, że powiedziałem, że spotkałeś pod śmietnikiem Zenona, ale to był żart, bo zawsze mówicie, że on pracuje jako śmieciarz. Tak naprawdę to tak? Zawsze tam wyśmiewacie. Znaczy nie wyśmiewacie, tylko taki żart macie, nie? Że Zenon pracuje jako... pan do sprzątania miasta, tak?
0: Tak.
1: Tak, tak. I dlatego tak zażartowałem, że spotkałeś pod śmietnikiem Zenona, ale to nie jest przytyk do niego, także niech się tam nie obraża akurat, to był żart. A, i właśnie jeszcze nie powiedziałem tego, co chciałem w końcu powiedzieć. O tych zrzucaniu z anteny, bo ty mówisz, że a ty bardzo długo trzymasz ludzi na antenie i wiesz, jak nie masz innych, to spoko, nie? I powiem ci, że miałem doświadczenie z tym, z radiem takim komercyjnym, które ma, no, nie jest to duże radio, ale 100 tysięcy odbiorców ma. I wiesz co, tam jak mieliśmy jakieś rozmowy, wiesz, bo byłem stałym słuchaczem i rozmawiającym, czyli to powiem ci, że tak do 15 minut, wiesz, w takich radiach komercyjnych, nie? 15 minut i zrzutka. Ja nie mówię, żebyś tak robił, tylko mówię ci, że wiesz, że jak ty się krygujesz, że głupio ci, że kogoś wyrzucasz po godzinie, no to chłopie. Tam po 15 minutach musisz zejść z anteny. No nie da się dłużej wiesz, z jedną osobą, bo jest dużo dzwoniących, do tego jeszcze są bloki reklamowe, do tego jeszcze jest muzyka, do tego jeszcze są wiadomości, do tego jeszcze są jakieś stałe punkty dnia, tak? Ramówki. Także 15 minut i wypadnie. A jak ty trzymasz pół godziny czy godzinę, to naprawdę już możesz spokojnie powiedzieć no name, do widzenia.
0: Ten właśnie Czosnek, tak już miałem o nim nie mówić, ale to tak nie mówię złośliwie, tylko on inaczej to widzi. On mówi, a właśnie u nas to jest fajnie, bo jest 10 osób, a tamten se gada z jednym, kurwa, coś pierdoli tam, se dwóch do siebie pierdolą i co to jest, nie? No a właśnie ludzie może nie wszyscy jakby to czują, że jak jest taka sytuacja, że się odbiera pojedynczo na przykład i się pogada, to człowiek taki dzwoniący ma dużo więcej czasu, luzu, możliwości wypowiedzi niż w sytuacji, gdzie siedzi chmara ludzi i się przekrzykują. Ty kurwa, chcesz mordę? Zamknij ryj, kurwa. I ktoś tam w tle coś krzyczy, piąte przez dziesiąte go słychać. Czwarty się połączył, ten przerywa. Dobra, cicho, bo się tu połączył ten, no jak mu tam. Co on tu chce?
1: Zobacz, jak wygląda forma wszystkich podcastów takich, gdzie są wywiady, że na przykład u Joe Rogana. Joe Rogan zaprasza jedną lub dwie osoby, tak? No czasami więcej, ale zazwyczaj to jest jedna lub dwie osoby w jego rozmowie, która trwa 2-3 godziny, tak? Następna rzecz, na przykład polskie kanały takie jak Didaskalia, gdzie zapraszani są eksperci. No ja tam bardziej lewicowi, ale spoko. I też jest to forma 1:1, albo ten koleś, co prowadzi wywiady w garażu, 7 metrów pod ziemią. Też, wiesz, forma 1:1, tak? To no, jeżeli chcesz naprawdę coś rozwinąć, jakieś tematy, coś się więcej dowiedzieć, no to tłok no, nie sprzyja temu, tak? Ja rozumiem, że tutaj, wiesz, jest też show, jest też rozrywka, ale no, wydaje mi się, że 10 osób to już jest stanowcza przesada.
0: Nawet jak się na antenie czasami zjawią 3-4 osoby, które mają troszkę mniej wprawy tam, żeby się wstrzelić, żeby tam odpowiednio cierpliwie chwilkę poczekać, sobie odpowiednio się włączyć, no to jest chaos, po prostu to jest ciężkie, nie, no cudów nie ma. A na przykład jak się charakterki różne zbiorą, to no jak ktoś jest charakterny, to tam się przekrzykuje, chce coś powiedzieć, ma dużo do powiedzenia czy coś. No jest ciężko. Dlatego wybrałem taką formułę, że sobie na spokojnie gadamy maksymalnie. Tu na przykład teraz w 3 osoby gadaliśmy z Józkiem. I już się wtedy zaczyna troszeczkę wtrynianie, nie? Że już się ciężko zaczyna czasem gadać, bo nie każdy ma taką wprawę. Ja tego wcale nie oczekuję, że ktoś będzie tutaj mistrzem w tym, no to też trochę wprawy trzeba nabrać, więc lepiej jest tak sobie pogadać. A Anno, dziękuję bardzo tu za propozycję wspomożenia, może kiedyś coś tu zadziałamy, na razie muszę popracować nad swoją, nad wizerunkiem krawca niewyrachowanego, trochę rozbić ten wizerunek kapitana Pijawki, żeby było, że ja tak tu przychodzę pro publico bono, że pieniądze to marność nad marnościami, prawda, muszę trochę popracować nad takim wizerunkiem, więc wystarczy mi, że jesteś, twoja poezja mi wystarczy, dziękuję, no,
1: Krawiec, wiesz co, ja wiem, że to nie było do mnie, tylko do Ani, tak mówiłeś, ale wiesz co, kreowanie takiego wizerunku, który tak naprawdę, wiesz, jest fałszerstwem, jest jakąś hipokryzją. Ja to zauważam u wielu YouTuberów i to jest po prostu żenujące, bo kogo oni chcą oszukać, rozumiesz? No nie, nie trzeba mi wpłacać, nie, ale o Jezu, dzisiaj mało donatów, nie? Rozumiesz, no to taka hipokryzja, no zakłamanie, jest to wasza praca. Jest to wasza praca, jeżeli ktoś wam chce zapłacić, to w czym jest problem? Do cholery, nie? Przecież ja ci nie, wiesz, ja ci pieniędzy nie wpłacam, które są na chleb dla dzieci moich, nie? Rozumiesz? To są jakieś tam drobniaki, które po prostu, wiesz, mogę je dać chłopakowi, który żebrze na ulicy, albo mogę dać tobie, tak? Twórcy wybitnemu, tak? Jak mówi Piotr Szlachetny.
0: No dziś rzucałeś we mnie pieniędzmi i ciągle mi do czapki coś wrzucałeś, co chwilę i to z 50 razy tutaj.
1: A jak sprawdzisz na PayPalu moje imię i nazwisko, bo ty znasz, broń Boże nie ujawniaj, ty znasz moje imię i nazwisko i jak na PayPalu sprawdzisz, ile ja ci pieniędzy wpłaciłem, to się pewnie zdziwisz.
0: Tak?
1: Tak, bo ja pod różnymi, tak jak ci powiedziałem, mam 5 kont na YouTubie, także 5 albo 6, nie wiem, już pogubiłem się. Także
0: to tym bardziej.
1: Także ile mogę, znaczy ile mogę, no po prostu jak jestem akurat na tym, że mogę zadzwonić, czy po prostu wysłuchać. Właśnie problem jest taki, że też ja cię namawiałem na dzienne audycje, dwie audycje rano poprowadziłeś i... Ale to jest nocne radio, no to jak dzienne audycje, nie? Coś tu by się nie zgadzało.
0: To jest właśnie problem, bo jak u jednego jest dzień, to u drugiego jest noc i tak ciężko być nocnym radiem dla wszystkich. Dla niektórych to zawsze będzie dzienne radio, ale dzięki temu na przykład taka Gosia se piecze jakiś tam sernik czy coś i sobie słucha no, w dzień. Na przykład albo taki Tomisiu. Szlachetny, Rybka, Brian, Rademenes, Lipka, to niezłe pato. Ja bym tutaj może Ewy nie wrzucał do jednego worka. Ewa jest... Ewa ostatnio tam na tym streamie to wyszło nagle, że ona... Zjawia się kobieta, która potrafi myśleć abstrakcyjnie, ma poczucie humoru, żartuje sobie, a tamci nie rozumieją w ogóle, jakby w obcym języku mówiła... No nie wiem, może jest prawdą to, że poczucie humoru to jednak jest cecha ludzi w miarę inteligentnych, że to wymaga jakiejś inteligencji, bo tak ona co se żartuje tutaj, imprezę trochę rozkręca, a tam ci, co kurwa, ale co ta kobieta, niewiasta, że opogadajmy może jakby se, moim zdaniem pani Ewa, to faceta jej trzeba, kurwa, nie? Szpileczki ubrała jakieś coś, kurwa. I takie Ewa w końcu się jakby załamała poziomem dyskusji, która często dzisiaj się pojawia, to tu, to tam, taki nikczemny poziom tej rozmowy strasznie. Jakieś takie podwalanie się do niej, końskie zaloty, niezrozumienie połowy tego, co ona mówi i w niej coś pękło i po prostu taka rozgoryczona Ewka teraz jest, więc proszę nie wrzucać tutaj Ewki z jakimiś trollami, którzy sobie dla śmiechów tam coś pierdolą, no.
1: Osobiście posprawdzałem te patostreamy, które tam właśnie promujesz, niestety, bo mówiąc o nich je promujesz. Posprawdzałem te patostreamy, zaczynając od tej szkolnej, waszej ukochanej. No, dla mnie osobiście jest to żenujące, że takie coś jest w internecie i że ludzie się tym podniecają i napędzają to swoją atencją, aczkolwiek pieniądze tym ludziom się na pewno przydadzą, bo i tacy ludzie zasługują na to, żeby godnie żyć. Także o tym akurat nie chcę wspominać. Nie, naprawdę, ja naprawdę jestem za tym akurat. No po prostu no mi starcza, tak, od pierwszego do pierwszego, nie? Więc wiesz, chciałbym, żeby każdemu starczało, tak? Żeby każdy mógł godnie żyć. Nawet osoba, która nie pracuje, bo różne są przyczyny niepracowania, a nawet gdyby nie pracował z lenistwa, to lenistwo też z czegoś tam wynika, nie? z jakichś zaburzeń, tak? To nie jest normalny stan dla człowieka. Normalny stan dla człowieka jest taki, że lubi chodzić, lubi się ruszać, lubi być aktywny, lubi być doceniany w pracy, tak? Czy mieć jakieś kontakty w pracy, także że wcale nie jest chyba łatwo być niepracującym.
0: Biedny Krzysztof Kononowicz od 30 lat bezrobotny, bo nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem. No.
1: Ale on jest upośledzony w stopniu umiarkowanym, no to chłopie, no to kurde, no to jemu się należy po prostu, wiesz, jakieś tam, ja to się na tych rentach nie znam, ale jemu się należy taki zasiłek, żeby jeszcze miał opiekuna. W normalnym, cywilizowanym kraju tak jest. No. On nie jest nawet upośledzony lekko, on jest chyba umiarkowany już, umiarkowanie upośledzony, z tego co ja widziałem.
0: No tak jakby, trochę tak to wygląda. No.
1: Także akurat mówię, akurat o tym się uczyłem i też miałem praktyki z takimi różnymi osobami w różnych instytucjach i troszkę tego się naoglądałem. I takich osób jest żal, a nie żeby się zmieniać. To nic fajnego urodzić się z jakimś zaburzeniem, tak?
0: No nie ale wiesz, nie do rozwoju. Ale jak ktoś ma też taki tak totalnie paskudny charakter, że jest właściwie zbiorem wszelkich wad i symbolem siedmiu grzechów głównych i jest wręcz taki przerysowany i komiksowy w tej swojej takiej w chamstwie, w braku kultury, w niezrozumieniu świata, wiesz, taki po prostu parszywy, wygania wszystkich cały czas, jest niewdzięczny, taki jak ja, niesłowny, taki jak ja, żeruje, wzbudza litość w ludziach, żeby mu pieniądze dawali, jak ja trochę, to jest parszywe takie, straszne. Ja to bym nie mógł z takim człowiekiem wytrzymać po prostu.
1: Znaczy, jeśli chodzi o Kononowicza, to słuchaj, to trzeba by było się raczej zastanowić nad tym, czy jego paskudny charakter nie wynika z tego, jakie ma zaburzenie rozwoju. Wiesz, jeżeli ktoś nie jest w stanie pojąć norm społecznych, tak, czy zachowania innych osób, to wtedy może być chamem po prostu bez wiedzy o tym, tak? Nie wiedząc tego, że się źle zachowuje. On nie, może, być może nie jest nawet w stanie zrozumieć konceptu takiego jak dobre wychowanie, kultura osobista i tak dalej. Więc wiesz, no dla mnie, nie, dla mnie to jest po prostu żenada, że wy się tym podniecacie, nie? To po prostu jest osoba, która powinna być zaopiekowana, leczona, tak? Nie powinna być, wiesz, pokazywana publicznie, on pokazywana publicznie i wyśmiewana i, wiesz, jakoś tam po prostu tak manipulowana. Ludzie nią manipulują nim jak małpką, wiesz, poprzez swoje komentarze, donaty czy tak dalej. A powiem ci, że to jest taki przykład, taka osoba, no to jedynie kiedy powinna być pokazywana, to tylko w Akademii Medycznej. Rozumiesz? Jako no, przykład, że zaburzenia pewnego.
0: No ale czekaj. Ma dwie opcje. Być takim wiejskim głupkiem, który gdzieś chodzi po śmietnikach, nic nie masz i gdzieś tam kona z tej swojej nędzy, bo się nie leczy, nic w ogóle. A został gwiazdą, wiesz, i wokół niego tam nadskakują mu, ciągle coś się dzieje, jest znany na całą Polskę, wiesz, robią jakieś gry komputerowe o nim. Wydaje mi się, że z dwojga złego to jest jednak lepsza opcja dla tego człowieka. On się czuje ważny, on jest aktywny dzięki temu, ktoś do niego ciągle przychodzi, też ma tą opiekę, wiesz, nie zdycha gdzieś w barłogu, tylko coś się wokół niego cały czas dzieje, jacyś goście, prezenty mu przynoszą. Materialnie oczywiście, no nie zapominajmy o tym, materialnie cały czas nie musi się w ogóle martwić o pieniądze. Chyba jest okej, on, wiesz, ciężko powiedzieć, że on na to zasługuje, bo jak mówię, on jest taki, że on, wiesz, ktoś mu tam pomoże, nas wozi, da mu pieniądze, będzie go po stopach całował, a on go wypierdoli, wiesz, z domu, bo on coś tam piwo sobie otworzył, nie, czy coś. I to jest pijak, nie będzie pijaństwa tutaj w tym domu i go tam wypierdoli. To jest takie śmieszne, ludzie się, cała Polska się z tego śmieje. I wiesz, i człowiek, on się stał takim antyprzykładem, jak nie należy, wiesz, traktować drugiego człowieka, jak można takim flipem i flapem w jednym w realu, nie? No to nie jest tak źle, no.
1: No jest źle, ale to powiem ci tak, zgadzam się z tobą, że jak powiedziałeś, z dwojga złego. ponieważ opcje były obydwie złe. Wynika to z tego, że system w Polsce niestety nie działa funkcjonalnie i w cywilizowanym kraju, w którym również mieszkałem, takie osoby są zaopiekowane i nie muszą mieć tego wyboru, czy będę pacynką jakąś w cyrku. Bo dla mnie to, co jest robione, to jest cyrk dziwaków. Rozumiesz, tak jak kiedyś było, nie? Się brało tych ludzi, takich dziwnych ludzi do cyrku i gawieć się śmiała i rzucała im drobniaki. Dla mnie to jest to samo, to co robicie tam z tą szkolną. A mówię robicie, bo uczestniczycie.
0: Robicie wy, tak?
1: No. Tak, bo uczestniczycie w tym, więc jesteście częścią tego. Tak jak ja teraz jestem częścią Nocnego Radia. I powiem ci, że to niestety właśnie wynika z tego, że nie było trzeciej opcji, nie? Która by była prawidłowa. Także masz rację, że to jest akurat dla niego lepsze, ale z drugiej strony masz niewłaściwą grupę badawczą, w sensie mówisz cała Polska. Powiem ci, że ja nie znam żadnej osoby, która by go oglądała, a znam mnóstwo ludzi.
0: No ale słuchaj, takiego człowieka to można by ewentualnie jeszcze ubezwłasnowolnić, gdzieś go trzymać w jakimś psychiatryku. No on by był nieszczęśliwy, on by cierpiał, on by być może skonał po prostu w takim trybie życia, nie? Ze zgryzoty. On strasznie cierpi, jak po prostu jest sam, wiesz? On cierpi na jakąś taką chorobliwą samotność, że on się boi spać w ogóle przy zgaszonym świetle. Obok niego cały czas musi ktoś być i dzięki takiemu stylowi, dzięki temu, jak on żyje, w jaki sposób, no to cały czas koło niego ktoś jest, wiesz, nie?
1: To powiem ci tak, że dla takich osób robi się w ten sposób, że miasto, bo akurat tam, gdzie ja byłem, to płaciło za to miasto, wyznacza opiekuna takiej osoby, który ten opiekun jest codziennie, pomaga robić obiad, pomaga przy czynnościach dotyczących higieny intymnej, więc ma opiekuna, jeżeli osoba jest na przykład lekko upośledzona. W stosunku do umiarkowanego upośledzenia już jest trochę trudniej, wiesz, czasami te osoby też są agresywne, mają podwyższony poziom testosteronu i takie osoby często, no, trzeba po prostu zaprosić ich do domu opieki, gdzie są zaopiekowane i są z innymi ludźmi, z takim samym potencjałem inteligencji, tak? I te osoby tam się też odnajdują, robią różne rzeczy, o wiele, kurwa, ciekawsze niż chlanie alkoholu.
0: No, pewnie by się dało takiego człowieka jakoś stymulować, żeby on wyszedł może, żeby się gdzieś tam jakiś progres był, nie, u niego po prostu, ale no nie wiem, bo to jest też...
1: Progresu,
0: wiesz,
1: nie będzie.
0: To jest ciężko, mi się wydaje, tu o progres, bo to jest bardzo prosty człowiek. On się, wiesz, wychował jako świniopas gdzieś tam. Ojciec go chyba bardzo tam surowo traktował, że krótko go trzymał, przypierdolił mu, wiesz, taki wiejski sposób wychowania. I on z samej swojej natury, z samego wychowania, z tego jak żył, jest taki jakby już niepełnosprawny, bo on, wiesz, w życiu żadnej książki nie przeczytał, gówno wie o świecie. No to taka
1: ale
0: osoba...
1: Ale jeżeli ma taki potencjał inteligencji, to on książki nie przeczyta. Miałem na studiach taką po prostu dobrą wolę, wiesz, człowiek jest wtedy taki bardziej ideologiczny, w sensie, że ideowy, tak, że chce coś zrobić, rozumiesz, ja zmienię świat. No i próbowałem uczyć osobę z upośledzeniem umiarkowanym, próbowałem go nauczyć chociaż liter, wiesz, żeby coś może, wiesz, do czytania jakoś dojść. No i poświęciłem dużo czasu, nikomu nie mówiłem, bo po prostu, wiesz, ja się uparłem, że ja to zrobię. No ale wiesz, nie dawałem rady, no i w końcu jeden z profesorów mi powiedział, że chłopie, no nie ma szans, no poczytaj, wiesz, mówi do mnie, weź poczytaj sobie książki o upośledzeniu umiarkowanym i zobaczysz, że no nie da się, nie? Wiesz, może komuś się udało, ale w większości się nie da takich osób nauczyć czytania, nie?
0: A to ciekawe, tutaj w ogóle powiedziałeś, no mówisz cały czas o tym upośledzeniu umiarkowanym, czyli upośledzenie lekkie, umiarkowane i jakieś tam ciężkie, tak?
1: No kiedyś to był debilizm, żebym teraz nie pomylił, chyba najgorszy był idiota.
0: Debil, panie rektorze, debil.
1: No to były... Ja jeszcze, przepraszam, że ci przerwałem, bo ja jeszcze w książkach, które czytałem, takie, wiesz, i były opracowania z lat 60., 70., właśnie to były terminy lekarskie, nie?
0: Tak, tak. No właśnie dlatego nawiązałem do Korwina, bo on lubi powtarzać właśnie to o debilach. Właśnie tam debil jest trochę mądrzejszy niż kretyn. Za Hitlera nie było, nie było debili. I to było dobre.
1: No. No kurczę, właśnie już powiem ci, że widzisz, tyle lat po studiach jestem, że już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że właśnie na jakie było? Był trzy, imbecel, o. I chyba było tak, najsłabsze, lekkie upośledzenie umysłowe to był chyba właśnie debilizm. Średnie, umiarkowane upośledzenie umysłowe to był chyba właśnie imbecyl, a głębokie upośledzenie umysłowe to był właśnie idiota, nie? I teraz taki na przykład Korwin, który wiesz, czerpiał źródła jego, były książki z lat właśnie tych 60-tych, 70-tych i tak to było wtedy tam opisane, a on po prostu może mieć nawet taki problem z przestawieniem się na nową mowę, tak? Bo już teraz nie używamy tych terminów, nie? Bo one są obraźliwe, tak? Ale kiedyś one były po prostu zwykłym terminem lekarskim.
0: My też się czasami trochę czujemy tak dziwnie, jak ktoś nam zabrania mówić murzyn, być może. Znaczy, może ty masz inaczej, ale ja jestem z tego pokolenia, gdzie murzyn jest okej jeszcze w miarę, nie?
1: Murzyn. Nie mam z tym problemu, bo akurat jeżeli rozmawiam z moimi przyjaciele, znaczy przyjaciele to za duże słowo, ale koledzy, którzy są czarnoskórzy, no akurat z nimi rozmawiam w języku angielskim, więc nie używam, no już by mi nie przeszło przez głowę, żeby powiedzieć nigga, nie? No tak, no to homie? Wiesz, takie oczywiste rzeczy.
0: Homie?
1: A co to jest? Nie wiem.
0: To taki chyba ziom, najbliżej ziomek, myślę.
1: Aha.
0: Wiesz, no, że murzyn do murzyna z sąsiedztwa mówi. Yo, homie.
1: Tak? No to
0: homie.
1: Widzisz, nie znam takich homie. Slangów. Mi się bardziej z husband skojarzyło, wiesz, z mężem.
0: Aha. No i podobno się tak na przykład nie mówi nigga, tylko na przykład nigget. Yo, nigga.
1: Wiesz co, akcentów angielskich jest mnóstwo na świecie, więc nie przejmowałbym się tak bardzo. Jak powiesz niga lub nyga, i tak zrozumie, że go obrażasz.
0: Nyga to tak blisko nygus troszeczkę i to by się zgadzało.
1: No nie, ale ja jestem rasistowski. Ja mam świetnych kolegów, tak? Kolegów kurne czarnoskóry, którzy...
0: Murzyńskich kolegów masz?
1: No mam i są zajebiści. No po prostu, wiesz... Kurde, powiem ci, że w mojej firmie pracuje dużej korporacji.
0: Te kocie ruchy, tak?
1: A akurat ten Wayne ma akurat takie kocie ruchy. To ci powiem, że jak ja się z nim widzę, to my się witamy, bo rzadko się widujemy. No to tak fajnie się witamy. On właśnie ma taki styl amerykański, chociaż akurat nie jest... właściwie jest Amerykaninem, bo on mieszkał w Ameryce. Urodził się w Ameryce. Jest Amerykaninem. Nie mieszkający w Ameryce. I właśnie jak się witamy, to jest takie coś, że tak rękę tak chwyta fajnie, wiesz? Tak barkami się, wiesz, dotykamy. Tak jakby to takie było przytulenie na misia, tylko bez tej drugiej ręki, wiesz? Tyko ta jedna ręka tak, wiesz, zgięta. Pyk, pyk tego. Fajne, on jest bardzo. To mi się tak bardzo podoba, bo mamy przez to, powiem ci, że mamy bardzo fajne, nawet przez takie głupie przywitanie, takie serdeczne. Powiem ci, że o wiele bardziej otwartą relację mamy, wiesz, w rozmowie i tak dalej. Bo się bardzo lubimy.
0: Czyli taka mała rzecz, a dużo potrafi zmienić to, jak się witasz z kimś, tak?
1: No, powiem ci, że kurczę, z takimi ludźmi pracuję, że jak ktoś mi w rodzinie umierał, to na przykład mój współpracownik do mnie mówił, potrzebuję, żeby cię przytulić, i to mówił kolega, nie?
0: No proszę.
1: Wiedział, że wie, że jestem smutny i w ten sposób. I po takim geście, rozumiesz, wiesz, no, ja akurat taki jestem facet, że jak on mówi, czy cię przytuli, to nie, ale wiesz, ale było też tak, że ktoś nie pytał, tylko wiesz, jak usłyszał, co się stało, no to wiesz, podszedł do mnie i tak, wiesz, mnie objął, nie? I powiem, że po takim geście po prostu zmienia się spojrzenie na tego człowieka, bo wiesz, że to jest dobry człowiek, że to jest człowiek, który widzi, że też masz kłopoty i no... Dużo to zmienia. Być może jakbyś właśnie z Zenonem tak spotkał się osobiście, pogadalibyście i by, wiesz, jeden drugiemu pionę przybił, ewentualnie misiaczka, być może też by to dużo zmieniło, nie?
0: Obwąchalibyśmy sobie pupy przy okazji.
1: Pytki.
0: I byśmy tam, ja bym mu wylizał uszy, on by mi wylizał genitalia, byśmy sobie obwąchali tyłki. Mm-hmm. I to wtedy od razu jest, słuchajcie, inna relacja. To wtedy przyroda tutaj zaczyna działać. I może by nawet coś z tego było. Wtedy, no, różnie to może być.
1: No, a takie miałem szczęście w życiu, że pracowałem. Takie miałem szczęście w życiu, że pracowałem z wieloma osobami z całego świata, z różnych nacji, wiesz, i po prostu ja mam wiedzę, to już nie jest, wiesz, jakieś przekonanie czy coś, ja mam wiedzę, że ludzie na całym świecie są dobrzy i źli i to nie zależy, gdzie się urodziłeś. No. Po prostu w niektórym miejscu masz ciężej, żeby być dobrym, tak, bo warunki zmuszają cię do bycia skurwysynem, ale tam nawet w tych najgorszych miejscach, gdzie, wiesz, gdzie jest zamordyzm, tam i tak są dobrzy ludzie, no. I takich poznawałem też, no. Także naprawdę ocenianie ludzi po tym, jaki ma kolor skóry, czy jaką orientację.
0: Czyli widzicie, słuchajcie, czegoś się dzisiaj nauczyliśmy, że Murzyn też może być w porządku. To jest cenna lekcja dla nas, słuchajcie, naprawdę.
1: No, tak jakbym dzwonił do, wiesz, do ludzi, którzy są ze średniowiecza, nie? I nie ogarniają wszystkiego. Także przepraszam, jeżeli to dla kogoś to jest takie pouczanie, wiesz, głupkowate, ale no, na każdy temat możemy porozmawiać.
0: Ze średniowiecza, no właśnie. Pamiętam jak dziś, jak mój dentysta mi powiedział, panie Krawiec, coś trzeba zrobić z tymi zębami, to nie średniowiecze. No.
1: O Boże.
0: A jakbyśmy sobie tak z Zenonem obwąchali pupy, to ja się boję, że on by wyczuł tam jakieś choroby. I by mnie nie zaakceptował. Wtedy mógłby mnie odtrącić i pogryźć nawet, bo wyczułby, że ten osobnik jest chory. Po prostu.
1: No i już by była sprawa załatwiona. No. Wyczułby hemoroidy, nie? Znamy ten ból.
0: Mógłby wyczuć chemo i tu by jakiś konflikt się wdarł w to wszystko, nie wiem.
1: Gówniane tematy o takim pięknym poranku. Powiem ci, że u mnie pięknie zaczęło teraz świtać. Przejaśnia się, wiesz, tak się robi jaśniutko w miarę. Gwiazdy właśnie jakieś 20 minut temu przestały być widoczne, ale nie ma chmur, jest ładnie. Jest zimno, fajnie, rześko. Tak nie zdradzę, gdzie jestem, ale na północy Polski. Pięknie jest.
0: No tak patrzę na swoje niebo, nie jest to mój ulubiony gradiencik, przejście tonalne, takie z żółci w błękit. Wolę, jak jest taka domieszka różu troszeczkę, jak to niebo jest takie różowawe. Aha. Wtedy ono wydaje mi się takie bardziej fantazy, a to jest takie polskie niebo, te drzewa bez liści, to niebo takie sine, ołowiane, takie tak.
1: No jest zima, czego panie się spodziewasz?
0: Zima już? O, to muszę wyjść z domu, zobaczyć tą całą zimę. Słyszałem o niej dużo dobrego.
1: Te? Z opowiadań.
0: Dużo
1: a
0: dobrego.
1: A i tak ta zima
0: słyszałem.
1: Jest, powiem ci, że cienka jak cholera, nie? Wiesz, kurde.
0: Tak, to muszę zobaczyć.
1: Kiedyś to było, panie. Zaspy były takie, chłopie, że... No.
0: No to
1: jak szedłem z psem, to kurde, wracałem sam.
0: Jak szedłeś z psem, to wracałeś sam?
1: No, jak szedłem z psem na spacer, to wiesz, w dwie zaspy wpadł, później go kurwa znaleźć nie mogłem.
0: Aha. Został gdzie, tam gdzieś, tak?
1: I to nie był bynajmniej kurna jamnik. Fajnie sobie z rana pogaworzyć. To co, wieczorem będziesz na after party?
0: Zobaczymy. Może jak mi przeszło, to może znów najdzie. Wystarczy jeden komentarz Zenona, słuchajcie, żeby mi się znów pogorszyło. Tak naprawdę.
1: Wiesz, masz ochotę, to przychodź. Nie masz ochoty, to nie przychodź. W ogóle tam nie ten. Nie stosuj, że kuźwa, musisz być piątki czy świątki. Wiesz, ty nie jesteś niewolnikiem. Wolnym człowiekiem jesteś, chłopie. Ale... No, a jak w Sylwestra będziesz, jak nie będziesz miał co robić, ja będę miał co robić, ale jeżeli będzie audycja, to spojrzę na YouTube'a i zadzwonię, żeby złożyć życzenia. Także tak, no.
0: No nie, życzenia, i co będzie tam? Zdrówka i pieniążków, bo jak to mawiają, zdrówko.
1: I mam nadzieję, że ktoś ci... No? Że ktoś ci mam nadzieję, że ktoś ci wpłaci donata w wysokości 2024 złote.
0: 2024?
1: No, a jaki rok będziemy mieli?
0: Aha, no tak, dobra, okej.
1: No, taka dobra wróżba, nie? No, ja patrzyłem na konto, to ci nie wpłacę, kurwa. Chyba, że dostanę bonusa. Jakiegoś, nie wiem skąd, przyjdzie za jakąś pracę bonus, to wtedy, wiesz, ewentualnie. Ale to już tak...
0: Dobrze, to już kończmy tą rozmowę, bo się coś nie klei.
1: Dobra, ale masz rację, no. Już wyczerpaliśmy
0: nie,
1: wszystkie...
0: klei się, klei. Dziękuję, dziękuję bardzo za donaty, klei się. Super się rozmawiało, dzwoń częściej. To takie popularne...
1: Nie dzwoń, tylko pisz te donaty, nie?
0: Ale to takie, słuchajcie, popularne, dubliński. On się tak zapiera nogami i rękami, że ode mnie coś podłapuje, ale on też ma te teksty takie, dzwoń częściej, dzięki. To ode mnie podłapał, dzwoń częściej, no kurwa.
1: Wiesz co, niech chłopak, tak jak ci mówiłem, ja wszystkie te patostreamy sprawdziłem, o których mówisz i...
0: Dubliński to patostream, tak?
1: No a ja go słuchałem, jak on, wiesz, tam zaczynał kilka miesięcy temu i powiedz mi, że to nie był patostream, jak on wtedy to robił.
0: No był.
1: No właśnie, dziękuję.
0: Cześć, ja kurwa, przyszłem.
1: Ja teraz go nie słucham, tak? No, posłuchałem dwie audycje i starczy.
0: Cześć, kurwa, ja tu jestem, se przyszłem, dzwońcie, ja se tu jakaś gra czy coś tam, pyk tutaj, no, to takie było prowadzenie na początku, faktycznie.
1: Ale to nawet nie o to chodzi.
0: Ale teraz się słuchaj, teraz
1: pykania,
0: jest...
1: pierdzenia, przeklinania, rozumiesz, no pato jak cholera, nie?
0: A nie, no
1: ale
0: teraz
1: wiesz, ja mu dobrze życzę, bo on próbuje się poprawić, niech się poprawi, mam nadzieję, że to nie jest tylko, wiesz, fasada, tak, sztuczna. Mam nadzieję, że naprawdę jest w stanie ogarnąć jakoś się kulturalnie i wiesz, no, bo to jest możliwe, nie?
0: Tak, tak.
1: To jest możliwe.
0: On się szybko uczy i zmieniły się jego audycje dosyć mocno, mm-hmm. można powiedzieć. To mm-hmm. możesz sobie kiedyś jeszcze raz spróbować posłuchać, bo to są...
1: No spróbuję,
0: wiesz,
1: za rok.
0: Mi się wydaje, że on po prostu szlifuje sobie jakiś tam swój przepis na to wszystko. No.
1: Prosto w ucho. Chłopie,
0: kultura, kultura, przepraszam, musi być tutaj, bo tu jest, tak. Bo tu jest kulturka, rozumiecie? No, ale bekać można, prawda? No.
1: Nie, nie można. Moim zdaniem nie powinno się tego robić na antenie. W komercyjnym radiu nigdy nie słyszałem, żeby redaktor beknął, jak z nim rozmawiałem. Były różne jaja, ale kurwa, takie coś, nie, bez przesady. I ten, jeszcze jak obgadujemy już wszystkich równo, to jeszcze Martina Lechowicza obgadamy.
0: Tak? O,
1: wiesz,
0: to może
1: co?
0: Być dobre.
1: Bardzo, okay. Bardzo lubię, jak zrobił różne nagrania. I ostatnio takie dobre nagranie, które mi się podobało, to było te weź szczepionkę tam w dupę albo w ryja. Pamiętasz?
0: No.
1: Takie coś... zrobił?
0: Tak, tak.
1: No. A mi się bardzo podobało, że jeżeli jesteś tchórz, coś takiego, jeżeli jesteś leń albo tchórz, to weź szczepionkę w dupę albo w ryja. I tak, wiesz, po prostu takie dobrze ułożone, że ludzie, wiesz, powinni nie tylko patrzeć na szczepionki, ale też na to, żeby poprawić kondycję swojej odporności, tak, organizmu. Gdyby o to zadbali, być może ten COVID by przeszedł przez nich tak jak przeze mnie, bezobjawowo, nie? Z wynikiem pozytywnym, wiesz, pompeczki zrobiłem z obciążeniem, także, ale trzeba się przygotować do takich rzeczy, a nie wiesz, zapuścić bebech, żłopać alkohol, a mieć deficyt witamin i wiesz, i wtedy ludzie, o, tylko szczepionka nas uratuje. No okazuje się, że nie, niestety nie są aż tak efektywne i bezpieczne, ale ten temat na YouTubie nie wolno, dlatego wspominałem o Rumble. I jeśli chodzi o Martina, wiesz, próbuję tę kontestację uruchomić, wiesz, i nie? Tak jak mówiłeś. I odsłuchałem kilka tych jego nagrań z kontestacji oraz odwyku. I wiesz, problem jest taki, bardzo inteligentny facet, fajnie to poukładane ma, ale kurwa, to jest cały czas to samo, nie? Po jednym materiale właściwie już wiesz, znasz wszystkie. Tam się cały czas to samo powtarza, te same gadanie o tym samym w kółku, nie?
0: No się troszkę tak, ciężko się nie zgodzić, no.
1: No ja przesłuchałem może, wiesz, ja więcej

0: to on konsekwentnie będzie, wiesz, jechał z tematem. No i on sobie tam już założył, że kapitalizm, wolny rynek, Korwin i jaja i pierdzenie. No i partię zakładam. I tak troszeczkę słucha się tego, tak jakbyś kotleta mielonego wyciągnął, co leżał 10 lat w lodówce, nie? I sobie go podgrzał i zjadł. No.
1: Tak, wiesz. Niestety. Odwyk jest na przykład... moja religia jest moja i najmojsza i rozumiesz, i to jest takie tam, ja pierdziele, no dobra, no wiesz, no jeżeli są ludzie, którym jest to potrzebne i ten, no to okej, okay, nie, ale no i niech, wiesz, w życiu bym nie powiedział, że takie treści powinny zniknąć, bo akurat te treści są wartościowe, bo to nie są patostreamy, tak? I być może, wiesz, przyda się komuś przesłuchać na przykład tych 10 odcinków, tak? Tak jak ja zrobiłem. Ja nie mówię, że straciłem czas, tak? Odsłuchałem 10 odcinków, zrozumiałem, o co mu chodzi w całej tej koncepcji jego przekazu i więcej nie będę słuchał, nie? I tak samo tam innego, tak? Ale jest to być może, wiesz, dzisiaj ja słuchałem 10, a jutro ktoś inny posłucha 10, nie?
0: I witam was serdecznie! Dziś porozmawiamy sobie na taki temat oto, który może się wyda niektórym głupkowaty. Czy Jezus pierdział? No.
1: I ważne, żeby było fajnie, bo musi być fajnie. A jak dołączysz do naszej partii, to będzie fajnie, bo nasza partia jest fajna. No, także znamy te tematy, nie? To jest tak po prostu cały czas to samo. Ale fajny chłopak, fajny, ma talenty różne, także niech sobie robi. Tylko wiesz, tylko nie wróżę z tego przyszłości, nie? Bo już jak był z tym kurne Hugonem, nie? Mhm. Hugo, nie? Kociniak, tak?
0: Kosiński.
1: No, to Kosiński. Kosiński. No to Hugo Kosiński, to tak, to wiadomo, to już jest żywiej, tak? Jak są dwie osoby. To już jest troszeczkę lepiej, tak? To fajnie. Aczkolwiek Hugo Kosiński strasznie mnie irytował, nie? Po prostu, ale nie wiem, to jego styl. Jego styl myślenia, wypowiedzi. Ale tak jak też mogę powiedzieć, że inteligentny facet, oczytany i fajny, nie? No, ale kurczę, akurat Hugo Kosiński to zupełnie nie moja bajka, zupełnie. To już Martin jest akurat, Martin jest bardziej moja bajka.
0: O. No, to tak myślałem, że taki komentarz dostanę. Od Zenona. Słuchajcie, jestem jasnowidzem, też potrafię przewidywać. Bo...
1: Co tam, Zenek się obudził już?
0: Słuchajcie, wszystko przewidziałem, kompletnie. To, że sobie z dupy gębę, przepraszam.
1: Cześć Piotr.
0: Dupę z gęby sobie zrobiłem, bo miałem nie nadawać, czyli... Przewidziałem, że tak powie. Przewidziałem, że powie, żebym już się, teraz ja się od niego odpierdolił i o nim nie gadał, bo sprawa zamknięta. Przewidziałem. Przewidziałem, że się odetnie całkiem teraz i tak dalej. No, spoko, że i że po wystraniu się na niego najlepsze donaty są, więc zrobiłem to oczywiście, żeby zarobić, żeby się nachapać. Wszystko przewidziałem. To znaczy nie, miałem jakąś cichą nadzieję, że będzie trochę inny. Może sobie odsłucha później audycji, to... A nieważne.
1: No i zobacz, nieważne już na pierwszym kłamstwu go złapałem. No. Bo ten... Bo większe donaty dostałeś ode mnie wcześniej. Mhm. O wiele wcześniej.
0: Dobra, chłopak też musi swoje się wyżygać na mnie, więc ja to jakby biorę na klatę.
1: No ale wiesz, ja to tak specjalnie powiedziałem, jak to jest łapanie za słówka, rozumiesz takie, nie? To jest nieeleganckie, takie łapanie za słówka, że gdzieś się pomyliłeś, wiesz, jak ja na przykład teraz z tobą rozmawiam pewnie z godzinę albo i dłużej i nie używam w ogóle Google, tak? Tylko wszystko, co mówię, to mówię z głowy, no to raczej mogę robić pomyłki jakieś, tak? Które łatwo można sprawdzić i się doedukować. Jeżeli ja popełniłem jakieś błędy, no to, ale przynajmniej naprowadzam na jakiś temat, tak? I ten temat można samemu zgłębić, a nie, wiesz, wpisywać w Google i uważać się za najmądrzejszego i, wiesz, tylko ja mam wiedzę. No kurwa, teraz każdy ma wiedzę w telefonie.

0: No.
1: Zdziwiło mnie trochę, jak straszne rzeczy tu wypisuje. To bym się nie spodziewał nawet za bardzo, ale spoko.
0: Masz dzwoniącego jakiegoś?
1: Nie, ja się powoli zbieram, wiesz, bo już trochę zmęczony jestem. Wiesz, no jest już 8 rano. Ile to godzin?
0: Ja pierdolę.
1: Ile to godzin? 5,5. Nie, myślałem nawet, że więcej.
0: Ile ja tu z tobą chodzę po tym mieście?
1: A nie wiem nawet.
0: Kurde, bardzo długo, ale fajnie, mi się fajnie rozmawiało, a tobie to... Ty masz taką pracę, to musisz wysłuchać.
1: Nie, bardzo się spoko dzisiaj gadało, ze wszystkimi praktycznie.
0: Ten. Jolę pozdrawiałem wcześniej, podzwoniła. Kurczę, z Jolą bym nie dał rady rozmawiać, wiesz? Wiesz, ona fajna tam, wiadomo, trzeba, jak to się mówi, szanować, tak? Drugą osobę. I fajnie, wiesz, jakieś tam rzeczy mówi, jest radykalna w swoich poglądach, ma jakieś tam takie pewniaki swoje, a nie dam rady rozmawiać, wiesz? Jakiś taki stres wywołuje, bo ja kiedyś byłem, rozmawiałem, jak ona dzwoniła, wiesz, i się wyłączyłem, bo nie wiem, jakoś stresuje mnie, jak ona mówi, jakiś taki tembr głosu i takie jakieś po prostu nastawienie... Na ten jeden kierunek, wiesz, jedynie właściwy i taki... Coś, każdy tak, nie? Ale widzisz, to nie trzeba się obrażać, bo jeden lubi disco polo, a drugi heavy metal, no.
1: No.
0: No, każdy ma swoje życie.
1: Pewnie, jasne.
0: Dobra, słuchaj, to... Pogadałem, no. Kończy się rok. Dobra, to na razie.
1: No, trzymaj się, dzięki za telefonik.
0: Trzymaj się, cześć. Hej.
1: Ale polewkę mam. Słuchajcie, przeczytam wam wszystko, co napisał. Napisał to na Nocne Radio, dotyczy to sprawy tutaj. Przeczytam wam. Widzisz, nawet doba nie minęła i już sobie zrobiłeś dupę z gęby. Tak miałeś nie nadawać. No tak, ale mi przeszła złość i... Może cię to zaskoczy, ale było trochę pozytywnych komentarzy na twój temat... I z mojej strony, i ze strony dzwoniących. Nawet cię w pewien sposób tam przeprosiłem, ale to chuj z tym. Ale po wysraniu się na mnie są lepsze donaty. Normalna sprawa. Tak, dla pieniędzy przyszedłem. Potwierdzam. Wszystko byle nie przyjąć krytyki, nawet spuścić w kiblu kilka lat znajomości. Spuścić w kiblu. Znaczy, to ten nasz konflikt to powraca dość regularnie, więc nie był to pierwszy raz, tylko pewnie z piąty czy z któryś tam. Wszak czerwona pisiura lepsza na pewno dostała pracę w TVP, nie w jej zawodzie za kompetencje i się tu śmieje, no. Tak, na pewno okłamuje wszystkich i jest złą osobą. A ja jej wchodzę w dupę, nie wiem czemu. Nie oglądam komentarzy i wypowiedzi na czat, ale pewnie wylewa się to na pomyj na mnie i fejków. Nie ma żadnych fejków. A to na pomyj, no nie wiem, jakaś krytyka była, no. A dopuszczasz takie coś, że nie wszyscy muszą cię uważać za wielkiego mastera i całować cię po stopach niemytych, tylko mają jakieś obiekcje do ciebie na przykład, że im nie pasujesz, czy raczej zawsze jesteś tak, nie wiem, Mr. Perfect jakiś, nie? A tobie to nie przeszkadza. Nie, kurwa... Po tym, jak się na mnie wysrałeś, to jak zobaczyłem, że ktoś o tobie coś złego napisał, to się rozpłakałem po prostu, wiesz? I cały dzień, kurwa, cierpiałem, że ktoś mógł o tobie coś niepochlebnego napisać, wiesz? O. Grunt, że krytyka się skończyła, ta najgorsza, bo trawna. Tak, bo wszelkie twoje prawdy, półprawdy, domysły i opinie to jest prawda objawiona i faktycznie pluję sobie w brodę, że z namaszczeniem tego wszystkiego nie przyjąłem, nie podziękowałem i nie poprosiłem o więcej. Dałbym jakieś podsumowanie na koniec tej znajomości, ale jesteś odporny na autorefleksję. No, czyli zakończył znajomość. To dobrze, dziękuję. A jakieś potwierdzenie jeszcze poproszę, żebym potem mógł ci pokazać na przykład, nie wiem, albo coś. Nie słucham, więc nie produkuj się już na tym temacie, na antenie, proszę. No, to przewidziałem, że będzie, że teraz ja mam o nim nic nie wspominać, bo on sobie tak zażyczył. Pan sobie zażyczył, że mam nie poruszać tematu jego osoby. Tak. U Orła też się nie będę o tobie wypowiadał. Znaczy to akurat, że się nie będziesz na mój temat wypowiadał, to całkiem spoko, nie? Bo, nie wiem, wypowiadać się ciągle na czyjś temat i kogoś podsumowywać, szydzić sobie z kogoś, wyciągać wszystko, co ci przyjdzie do głowy, każdy syf, brud, wyolbrzymiać to jeszcze i zrobić z kogoś złodzieja, chama, kłamcę, oszusta, wszelkie możliwe wady i oczekiwać, że ten ktoś będzie, nie wiem, się cieszył i cię dziękował tobie, nie? Wybaczysz człowiekowi, że tobą pomiatał i wyruchał ci kobietę, to o Martinie Lechowiczu domyślam się, ale prawdy o sobie nigdy nie wybaczysz. Nie wyruchał mi kobiety, Kaszana się związała z Martinem i nic mi do tego nie było później w sumie, więc... Wiesz co, mógłbym teraz dużo złośliwych rzeczy tam coś powiedzieć, też w takim tonie o wyruchaniu kobiety, coś, ale ja nie jestem taką parszywą gnidą, żeby się łapać takich chwytów, powiem ci, wiesz? Chyba tyle w temacie. No nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. I chyba jakoś dorosłem do tego, żeby się tak bardzo nie przejmować już takimi rzeczami. Jakoś tam się uodporniłem. Może po dosrywaniu mi i po łajaniu i upokarzaniu, nie wiem, przez lata w jakiś sposób, nie? Ale oczywiście dla mojego dobra. To z koleżeństwa wyciąga się publicznie jakieś rzeczy na kogoś, nie? I się z kogoś dworuje na przykład, nie? Z sympatii, tak.

Sytuacja. Ktoś, kto się uważa za, nie wiem, jakiegoś wielkiego człowieka, nie? Chyba lepszego od innych. Często się okazuje nagle takim małym dosyć człowiekiem. No i dobra. W chuju to mam.

Ale dobrze. W sumie to nawet jakoś mi to odpowiada w pewnym sensie, bo teraz mam takie odczucie, że nie tylko ja się zachowałem, być może jakoś tak, wiecie, no, że foch, że jakieś takie głupie zachowanie, nie? To teraz, ulżyło mnie. Można być większym kretynem, małostkowym, jakimś takim, nie wiem, się zapienić, nie? I coś tam, i potem pluć na tego drugiego, kurwa, tak, w taki dziecinny sposób. I to jest takie żałosne, jak ktoś tak się miota, nie? Tak się miota, chce ci dopierdolić, co mu tam przyjdzie, wklepuje w te klawisze. To cieszę się, że nie tylko ja jestem taki emocjonalny, że nawet wspaniały Zenon się okazał takim kimś, kto tak podchodzi do sprawy. To mnie trochę pociesza, bo gdyby on teraz się zachował, wiecie, jakoś tak jak facet bardziej, nie wiem, tak, żeby był jakoś ponad to, nie? I to by mnie zaorał, nie? Ja się tutaj miotam, emocje buzują, a ten przychodzi inteligentnie tutaj, jakoś dowcipnie podsumuje, a ten tak się wysrał, zżygał, zakończył znajomość, wyruchał ci kobietę, z gęby cholewę, bo miałeś nie nadawać. Co ja się sam z tego śmieję i żartuję sobie, że Zenon mógłby powiedzieć, że właśnie się śmiałem, że powie, że z dupy cholewę miałeś nie robić Sylwestra, a zrobisz. To tyle dobrego. Ale spoko, bardzo mi to jakoś w sumie też daje do myślenia. Że może nie tylko ja jestem taki zjebany, tak powiem. Ale ktoś jeszcze może być czasem nawet w niektórych chwilach jeszcze bardziej zjebany. Jaja po prostu, jaja. A jaki zapiekły, nie? Popatrzcie, jaki zapiekły. Dobra, jeszcze się i tak nasłucham, że coś mam wrażenie, że jeszcze coś się wyleje. Jakieś wiadro gówna, ale to poczekamy. Muszę się jakoś uodpornić i chyba mi to zaczyna powoli wychodzić, bo już zaczynam łapać ten, wiecie, dystansik, nie? I patrzę na takie sytuacje, że po prostu mnie tu obszczekuje, obsrywa teraz ktoś. Spoko, tak, taka kolej rzeczy. Tak, Sylwester marzeń chyba bez Zenka, tak. Się uśmiałem po prostu. Ale mi poszło w pięty. Kurwa mać, słuchajcie, idę sobie, bo...

Nie wiem czemu, ale mnie to jakoś rozbawiło. Może to jest ta pora po prostu, nie? Że po prostu... No nie mogę. Po prostu nie mogę. Nie mogę. S jak sraczka. Kolejny odcinek telenoweli.

No, nie będę się jakoś tutaj specjalnie wyzłośliwiał, chyba już więcej. W pierwszej audycji się dzisiaj wyzłośliwiłem, w drugiej mi przeszło i jakiś taki włączył się pojednawczy ton, a teraz fajny zwrot akcji, to mi się podoba. Jego chyba najbardziej ubodło to, że mu nie da, że go nie odebrałem, słuchajcie. Być może teraz trochę czosnkuję, ale mam wrażenie, że to go mogło trochę. Pamiętam, jak mnie zabolało, jak na przykład kapitan Tomek nie chciał mojej audycji w Radiu na Fali, które zakładałem i do którego go zaprosiłem, nie? Zenon może czuć coś podobnego trochę teraz, że tak jakby po raz pierwszy nie mógł wejść i mnie zaorać, nie? Tak po prostu nie mógł. Został po prostu wyłączony i nie, dziękuję, nie, dzięki, stary, nie mam ochoty gadać. Myślę, że to go mogło wkurwić na maksa po prostu, nie? Zawsze pan sytuacji, zawsze tutaj może wejść i po prostu intelektualnie zaorać, a tutaj nie, nie mam ochoty z tobą gadać. Jesteś totalnym chamem, jakimś takim. Nie, dzięki. I to go mogło tak trochę zbić z tropu, być może. I stąd ta taka furia, jakby, która tu się. Którą tak czuć trochę, nie? Taką nienawiść, złość, taki wkurw. I dobrze, dobrze. Niech ma za swoje chłopak też. Niech też się poczuje jak śmieć raz. Tak jak mnie traktował w sumie.

Fajnie, fajnie pociekło, fajnie. Się ulało. I dobrze. No to co, kończymy, nie? Cóż tu można powiedzieć na koniec? No, skłamałem, okazałem się kłamcą i będzie prawdopodobnie Sylwester. W piątek się chyba nie pojawię, tak czy owak, bo nie chcę mi się trochę, chcę sobie też odpocząć, coś porobić muszę. Muszę coś skończyć. Ale Sylwestra jakiegoś tam zrobimy. Pewnie będzie sytuacja, że... ty się, Krawcze, nie dasz zatraktować? Co to znaczy? Co to za słowo? Zatraktować...

pogrzebałem wieloletnią znajomość, bo nie dałem po sobie jeździć jak po burej szmacie i się upokarzać i się wychowywać i drwić sobie, nie? Między innymi, bo to, że ktoś w mądrym jakimś elaboraciku sobie zaszyje takie stwierdzenia, że jesteś nikim, jesteś kłamcą, jesteś śmieciem, jesteś menelem, jesteś taki owaki i cała lista, ale sobie to ubierze, doda jakiś żarcik, da emotikonka i tak dalej. Ktoś nie czuje, że robi coś złego, bo on sobie stworzył jakąś wypowiedź elokwentną, nie? A jak ten drugi powie się wkurwi w końcu i powie weź się ode mnie, odpierdol, to jest pogrzebanie znajomości. Ale mam bekę, po prostu nie mogę. Ludzie, którym się wydaje, że są super inteligentni, nagle się okazuje, że pod pewnymi względami są mega głupi. Marcinie, masz tu dziwne propozycje jakieś. Ja rozumiem z projektem, ale z czosnkiem? O czym ja będę gadał z czosnkiem? Przecież on nie rozumie, co ja mówię do niego za bardzo. Marcinie, a czy on rozumie, co ty mówisz do niego? Może po prostu to trzeba inaczej jakoś mówić, bo on nie rozumie, co ja mówię do niego. Ni w ząb po prostu. Ja nie wiem, jak by to miało wyglądać. Nie. Absolutnie. Z Michałem jak najbardziej. To nawet się zastanawiamy, czy nie zrobić wspólnie z Dublińskim.

wiecie co, Zenonowi ja bym dał spokój, bo on jest trochę taki a choleryk też, jak ja choleryk. Po prostu. Ja też mam w sobie coś z choleryka. I tak to jest. Mi też się ulało dzisiaj. Nie wiem, może mu kiedyś przejdzie. Ja mówię otwarcie, nikogo nie skreślam i mogę się pojednać z kimś. Nawet jak padły najgorsze jakieś słowa, tam coś o Belgii, to zlewam już takie rzeczy. Nie jestem nastolatkiem, kurwa, czy kimś, żeby się obrażać. Ale z tym znęcaniem się psychicznym to już któryś raz tutaj to pada. No trochę tak to wygląda, no. Tylko niektórzy tego nie czują, bo na przykład im się wydaje, nie wiem, że jak mają rację, to im wszystko wolno, nie wiem, coś takiego, nie? To jest inny sposób myślenia trochę. Taki bardziej, nie wiem, komputerowy jakiś. Sztuczna inteligencja, Zenon. On rozumie wspierających kanał ściek, w nawiasie, pisze Marcin. To co, to musiałbym Czosnkowi pierw stówę tam dać, a potem przyszedłbym, a on... No, pan redaktor, tutaj tylko proszę nie gadać już głupot, że Czosnek tam coś... Ciągle dymy, nie? Dymy. Jakoś się robią te dymy. Same z siebie. Nie, coś po prostu nie mogę z tego ostatniego komentarza Zenona. Tak mi się jakoś mnie to tak... Znaczy nie powiem, że rozbawiło, bo biorę sobie do serca tutaj. Wiecie, jak się kogoś zna 10 lat, a ktoś ci pisze to na zakończenie znajomości... A mogę ci powiedzieć, kurwa, co to je myślę? To wiecie, nie jesteśmy z kamienia, no. Ale... Nie wiem, mam jakąś cichą nadzieję. Z tym Zenonem to różnie już bywało, naprawdę już było ostro, nie? To, co dzisiaj przytoczyłem, co już nasze jakieś tam kłótnie, to naprawdę ostro, na noże wręcz, na noże. No, dzieje się, to na pewno będzie miało swoje jakieś konsekwencje, na przykład takie, że ktoś, kto ceni Zenona, się na mnie teraz obrazi bardzo, czy coś, nie wiem.

Jakoś mnie cieszy, że... Pa, słuchaj, pa... Anno. Tak, to chciałem powiedzieć. Pa, Anno. A Anna kiedyś zauważyła, że ona jest kochanna, czyli tak kochana, nie? Bo Anna po angielsku się mówi Anna, tak jakoś, nie? Anna, nie Anna, tylko Anna, Anna. No to kochana. Pa, kochana. Zaraz będzie następna drama, że zabrał Marcina Chudzika nam, kurwa, ukradł, czy coś, nie wiem. O ja pierdolę. To jest takie dziecinne strasznie, jakby ktoś miał 5 lat, się zachowuje. 72 osoby, coś przybywa, nie wiem. Tak więc podsumowując... Trochę taki mądrzejszy, lekko kononowicz, błazen, żałosny klaun, wyrywający od ludzi kasę, po raz kolejny zrobił sobie z gęby cholewę, dupę z gęby se zrobił i wysrał się, wyżygał na wszystkich dla pieniędzy. A zaraz pójdzie chlać z menelami. Właśnie, jest już jasno, to ja idę chlać z menelami i zabijać się energetykami, ziołem i wodą. Będę do wieczora gdzieś tak, a potem muszę coś zrobić, to przestanę się nagle zabijać, bo muszę skończyć projekt, to się przestanę zabijać tą wodą, narkotykami i coś muszę skończyć, potem znów wrócę do... I zrobię to, co jedyne umiem, czyli zacznę obrabiać dupę wszystkim dla pieniędzy. Potem pójdę wyrzucić na śmietnik rower, bo mi piwnicę zagradza, na który wyżebrałem od was i miałem na nim jeździć, ale was okłamałem. Nie wiem, naciągnę was na coś, bo mi pieniędzy brakuje i muszę się żałosny zrobić bardziej trochę, więc będę tutaj kwiczał i jęczał, żebyście dali, bo nie ma, bo mi się pracować nie chce, bo... A potem powiem, że mam was wszystkich w dupie, bo ja generalnie mam wszystkich w dupie, o nikogo nie dbam i tak zrobię. I różne rzeczy by tu jeszcze można dopowiedzieć. Potem dam wyruchać swoją dziewczynę, bo poznałem nową dziewczynę, ale dam ją komuś wyruchać. I muszę sobie jakieś kłamstwa tu poukładać, żeby was tu, trochę... Bo ja mam wszystko przygotowane, te kłamstwa. Co tu jeszcze... No, dawajcie, co jeszcze można by tutaj... Masz jeszcze tego złoma z zjebniętą dętką? Przecież ja naprawiłem koła i tam coś jeszcze naprawiałem. Coś tam dopłaciłem przecież za odrestaurowanie tego roweru. Więc jak zjebniętą dętką? Ja go zaniosłem do punktu, gdzie zrobiono, co byli w stanie tam z tym rowerem.

Zenon, słabo się postarałeś, trzeba było pogrzebać jeszcze w skoroszytach, w teczkach i coś mocniejszego na mnie jeszcze wygrzebać, tak na do widzenia. Zawiedziony jestem trochę.

No i tym sposobem audycja się chyba kończy w naturalny sposób. Na czacie trochę już przycichło. Żegnamy się powoli. No nie jeżdżę, no nie jeżdżę. No. Tutaj w środzie nie ma za bardzo tak gdzie jeździć trochę, bo tutaj, no co mam, między samochodami się przepychać, no tak trochę ciężko. Nie ma takich jakichś ścieżek, wiecie, coś tutaj, no.

uważam, że to jest jedna z moich największych porażek życiowych, że nie jeżdżę na tym rowerze. A rower nie został tu wypomniany? No właśnie nie, to jest dziwne. A kurtka? Słabo, kurde. A co, ktoś nie może za kompetencje jakieś być doceniony? Jak to? To ty też musiałeś gdzieś tam dawać dupy czy coś? Bo nie ma czegoś takiego, że za kompetencje. Nawet za PRL-u nie było. Nigdy. Nigdy, że ktoś, że doceniono czyjeś kompetencje. To mój dziadek jednak musiał być jakimś zatwardziałym komuchem, że został tym dyrektorem młyna. A wujek dyrektorem ośrodka. Musieli się kurwić. Tak by wynikało.

I powtarzam tym, którzy mają problem ze zrozumieniem jednak jakiś, że ja się godzę z krytyką i jakby przyznałem, że jest trafna. Tylko mi się nie podoba taki hamowaty, wiejski, toksyczny, chujowy styl czasami na przykład i upierdliwość i pisanie mi na święta codziennie na przykład czegoś tam, takie rzeczy. Ale widzicie, z niektórymi to jest jak właśnie z czosnkiem, że oni możesz do nich mówić, a on tam swoje, nie? Nie rozumie.

0: dziwne są te relacje między wami i Marcinie. Bo ten Piotr, to on cię zachwalał pod niebiosa. Pierw cię zachwalał, Marcinie, pod niebiosa, a teraz co, wrogami jesteście, że on tam jest adminem i coś? Dziwne relacje, dziwne... Ale Tomisiu tutaj niespodziewanie się dołączył. Co za niespodzianka. Witam cię, Tomisiu.
1: Halo, halo, słychać mnie?
0: Doskonale.
1: O, to pierwszy raz.
0: Jak to? Pierwszy raz.
1: No pierwszy raz doskonale słychać, zawsze przerywa.
0: Tak?
1: No, no tak zawsze mówisz, że przerywa. No,
0: jeszcze wszystko przed nami, zobaczymy.
1: No. No zobaczymy, zobaczymy, może nam ktoś przerwać. A ja dzwonię w sprawie tej twojej nowej dziewczyny, co mówiłeś, że masz dostępną.
0: Już chcę wyruchać mi dziewczynę, no. Już. No, zawsze. Już, już się, nagle się zainteresował. Patrzcie, tu piękny Tomisiu dzwoni i już dziewczynę chce mi wyruchać, no.
1: Jest wieczór, ja jestem tutaj taki trochę samotny. Ty mówisz, że masz nową dziewczynę, pewnie jest bardzo ładna i inteligentna, więc wiesz, można było skorzystać z oferty twojej.
0: Tak, ja jestem znany z tego, że dam ci wyruchać i ani słówka nie pisnę, że coś mam do ciebie, jakiś problem, to proszę bardzo.
1: To będzie nasza tajemnica w takim razie. Nikt się nie dowie. No, ale wiesz co, dziwię się, bo ja na przykład wiem, że wasza tam przyjaźń z Zenonem jest taka trochę szorstka czasami.
0: Ale szorstka, bardzo... to ładnie to powiedziałeś, szorstka, no, tak no, troszkę. Szorstka.
1: Ale za bardzo nie mogę zrozumieć, jaka jest geneza tej ostatniej dramy. Czy się takiego stało, że aż taka wielka drama świąteczna się stworzyła, bo wiesz, rozumiem, jak faktycznie by chodziło tutaj o jakąś zdradę kobiety, czy jakieś duże pieniądze, ale chyba nic takiego nie miało miejsca, więc się zastanawiam, co takiego się stało, że aż taka wielka drama powstała.
0: Nie chciałem się w nieskończoność kajać, przepraszać i nie przyjąłem z należytym szacunkiem i estymą i uszanowaniem krytyki, która płynęła ze strony Zenona ostatnio bardzo często, właściwie cały czas. I nie podziękowałem mu, że tak trafne uwagi co do mojego życia, prowadzenia się, stanu zdrowia i tak dalej, że on mi to wyłożył, a ja nie przyjąłem tego, jakby nie podziękowałem mu, nie pokajałem się i tak dalej, nie wiem. Chyba o coś w tym stylu. No.
1: Czyli taka nastąpił taki punkt kulminacyjny, się skumulowało wszystko i doszło do takiego, że tak powiem, do takiej kulminacji, tak? No bo tak. To są takie pierdoły w sumie, nie? Każda rzecz z osobna to pewnie jakaś tam pierdółka, ale może się uzbierało po jakimś czasie.
0: No jak wiesz, jak sugerował, że jestem kłamcą, że zaraz coś zacznę zmyślać, że się będę wam głupoty opowiadał jakieś zaraz, albo że jestem żałosny, że menel, że nie dotrzymuję słowa, że mnie o coś prosić, to jak chujem trawę kosić. Przeróżne rzeczy, że ja tego jakby nie podziękowałem mu za tą krytykę, która by mnie mogła ubogacić, żebym w końcu wyszedł na ludzi, się zmienił jakoś. I człowiek chce dobrze, a tutaj widzisz, taki skurwysyn się miota jak ja i po prostu i pyskuje. Coś takiego, i że chyba się wkurwił, że go nie odebrałem w tej audycji ostatniej. Bo przypuszczam, że by mi tam nie nawymyślał tak jak teraz, tylko by coś mądrego mi tam powiedział, dał mi rady życiowe jakieś, a ja jakby powiedziałem, że nie chcę z nim rozmawiać i myślę, że to go na maksa wkurwiło. Stracił kontrolę tak jakby, że nie mógł już mnie tu zaorać intelektualnie. Tego leniwego intelektualnie z ogromnymi brakami wiedzy żałosnego pajaca, którego się już nie chce słuchać i na dźwięk jego głosu się chce żygać. Że go nie odebrałem tego głosu rozsądku tutaj w tym radio.
1: Aha. No i pewnie jeszcze doszła ta magia świąt, nie? Podczas których wszyscy się w Polsce zawsze kłócą, nie?
0: Tak.
1: Bo pierogi nieudane albo bigos źle wyszedł, wiesz jak to jest.
0: Nasze tradycyjne łabanie sobie kości przy stole, nasz staropolski zwyczaj taki właśnie.
1: No, ale tak wiesz, no, to nie jest żadna jakaś nowość, krawiec, że masz takie cechy, jakie masz. Tam się powiedzmy spóźniasz czasami z projektami,
0: No.
1: czy nie wiem, czy ci się zdarzy po prostu zdefraudować jakiegoś donata. No, ale to są takie rzeczy, które zawsze, wiesz, to jest taki twój urok, bym powiedział, wiesz, bo mi na przykład to kompletnie nie przeszkadza. Bardziej mi to tak, wiesz, dla mnie jest takie, bym powiedział, urocze, nie? Nawet.
0: A to, że ci nie odpowiedziałem na twoje życzenia świąteczne jak ham, tak nic nie odpisałem, tylko tam zauważyłeś ikonkę, że przeczytał i poszedł spać, to wybaczyłeś mi to, rozumiem, bo Zenon by nie wybaczył, chyba na przykład.
1: Wiesz co, no, wiesz, wybaczać można coś, jak się ma komuś coś za złe. Ja nie miałem tobie za złe, bo się domyśliłem się, że po prostu byłeś w złym humorze, bo nie sądzę, że to raczej nie wymaga zbytnio dużo czasu, żeby tam napisać dziękuję, nie? Ale po prostu sobie tak wywnioskowałem, że może nie za bardzo masz ochotę się z nikim tam, wiesz, nie? Nikomu odpisywać i tak dalej.
0: No, trochę tak było, że dosłownie w
1: No.
0: ogóle mi się nie chciało odzywać nic, tylko tak coś przyszło, a chuj, idę spać, nie?
1: Nie, no ja do wszystkich napisałem życzenia.
0: To
1: Czasami,
0: copy-paste?
1: proszę?
0: Tak, copy-paste.
1: Czasami się zdarza, ale staram się pisać do każdego indywidualnie z osobna, nie powielając, bo no wiesz, tego nikt nie wie, nie? Chyba, że się gdzieś tam razem porozumiecie i się okaże, że faktycznie było wszystko copy-paste. Nie, ale raczej wiesz, życzenia to nie jest jakiś taki elaborat, to tam jest parę tylko słów, więc staram się dla każdego tak napisać, żeby to, nie wiem, było takie bardziej indywidualne, ale czasami mi się też, się przyznaję, że też mi się zapomina i na szczęście nie mam teraz aż tylu znajomych i kontaktów jak kiedyś, więc jest mniej tego do pisania, nie? No. Ale wiesz, rodzinie się tam zawsze pamięta, znajomych, kolegach i przyjaciołach, to tak się staram raczej pamiętać, nie? Ale spoko, nie obraziłem się, nie?
0: To misiu, widzicie, użył sztucznej inteligencji. Tam. Drogi przyjacielu, krawiec. Chciałem ci złożyć, krawiec, najlepsze życzenia z okazji nowego roku. I pamiętaj, krawiec, że w nowym roku będzie lepiej. No, takie życzenia. Sztuczna inteligencja napisała.
1: A w ogóle tak się zastanawiałem, bo też ci tak napisałem, ty w ogóle może nie lubisz dostawać życzeń świątecznych, bo w końcu wiesz, nie obchodzisz świąt też, nie? Za bardzo.
0: No, tak właśnie nieszczególnie.
1: Czyli
0: No.
1: jakbym na przykład nic nie napisał, to też byś się nie obraził.
0: O, byłoby super, jakbyś nic nie napisał.
1: A, dobrze. To będę na przyszłość wiedział, to sobie zapamiętam.
0: Nie lubię, jak mi ktoś składa życzenia, jak coś ode mnie chce i jak mnie dotyka. Nie lubię ktoś, jak mnie
1: Dobra,
0: dotyka.
1: to sobie już zanotowałem to. No, w zasadzie mówię, że
0: A
1: nie, no
0: słuchaj,
1: to są
0: a
1: takie.
0: czego mógłbyś życzyć to misiu Zenonowi na przykład? Tak w nowym roku.
1: W nowym roku? Nie wiem, bo ja ci powiem szczerze, że tak dobrze Zenona nie znam, więc pewnie bym mu tak trochę życzył, tak jak się życzy osobom, których się, wiesz, niezbyt dobrze znaczy, tak ogólnie bardzo, nie? No ale trochę mi się wydaje, żebym mógł faktycznie trochę odpuścić tobie, nie? To jest
0: Nie,
1: takie.
0: nie wolno odpuszczać, kurwa, bo to się rozbisurmani, taki całkiem się stoczy mrenelisko. Trzeba właśnie napierdalać w niego, żeby ruszyć żeby coś w nim zaświtała, jakaś w ogóle refleksja. Nie, no nie wiem, sam, wiesz... No,
1: słuchaj, jeżeli się tak długo znacie, no to przypuszczam, że znacie na tyle dobrze, że wie, że takie napieranie, naciskanie na ciebie, żebyś coś zrobił, albo wiesz, jakaś taka zbytnio ostra krytyka, to ma takie konsekwencje, że działa w drugą stronę, nie? Więc się zastanawiam, czy on brał to pod uwagę w ogóle, nie? Że to w efekcie będzie miało odwrotne skutki, nie? Dlatego ja też, bo mi na przykład, wiesz, mi też zależy na tym, żebyś tam dobrze czuł i poszedł sobie do lekarza i wiesz, na wizytę, na to wszystko, ale wiesz, jeżeli ktoś nie chce albo ktoś, wiesz, ma, nie wiem, no po prostu, wiesz, jesteś dorosłym człowiekiem, nie? Więc nie można nikogo, żadnego dorosłego człowieka zmuszać do pewnych rzeczy, żeby robił, nie? Każdy decyduje jednak o sobie, wiesz, i o tym, co będzie robił sam za siebie, więc można raz, dwa razy powiedzieć, ale jak ktoś, wiesz, tego nie robi, no to jest takie bez sensu, wiesz, naciskanie, nie?
0: No tak przez kilka lat na przykład to uskuteczniać, to trochę może być męczące dla kogoś, jak ktoś nie chce. Na przykład Kononowicza nie zmusisz, żeby on się wykąpał. I to jest, możesz już na nie powiem czym stawać i robić różne chytre myki i brać go pod włos i z włosem i w ogóle przekupiać go, a on się i tak nie wykąpie. No. Już, trudno.
1: No, a poza tym, wiesz, no inteligentny człowiek raczej nie chciałby być tak publicznie, wiesz, traktowany jak małe dziecko, nie? No bo to trochę tak wygląda, że to jest takie publiczne mówienie komuś, co ma robić, wiesz, wypominanie, tam pokazywanie palcem, wykazywanie, wiesz, czego nie zrobił, gdzie tam oszukał, albo co zamierza nie no tak mamy. Zrobić, no to wiesz, to nikt tego nie
2: a
1: lubi
2: wiesz,
1: w zasadzie, nie?
2: Czegoś takiego. Tylko głupiec kłóci się z osobą, która trzyma mikrofon?
0: O, to ciekawy donate kolejny od No Name'a. A wiesz, co filozof Safronow powiedział? Tylko głupiec kłóci się z osobą, która trzyma mikrofon. No, Zenon też jest przy mikrofonie, że tak powiem. No, więc też trzyma mikrofon. Może niepotrzebnie za mój mikrofon łapał za bardzo i go tarmosił. To ja nie lubię, jak ktoś mnie łapie za mikrofon. No i tyle. Dzięki. Ach, te pieniążki, jaki ja jestem, kurwa. Ach, się cieszę, wyrachowany. Ach, zarobiłem na frajerach. Ach, kurwa. Muszę lepiej wzbudzać litość. Czekaj, muszę poćwiczyć. Widzicie, jak on mnie potraktował, ten człowiek? Ja chyba skończę z tym radiem. Trzeba się mnie pozbyć. No, nie, słabo trochę. Muszę poćwiczyć. No.
1: No, ale też tak mogę jeszcze dodać, że wiesz, że wydaje mi się, jak cię tak znam, nie wiem, może 2 lata już? Ile to już minęło czas? Chyba 2 lata.
0: Chyba dłużej jak 2 lata.
1: Może nawet dłużej, że wydaje mi się, że miewałeś gorsze chwile, nawet, że tak powiem, w gorszej takiej kondycji byłeś i zdarzało ci się troszeczkę tam więcej wypić i różne takie rzeczy zrobić, że można by było się naprawdę wtedy przyczepić, a teraz tak mi się wydaje, że jednak jest trochę lepiej, nie? Ja tak przynajmniej odbieram ciebie, że sobie tam troszeczkę lepiej radzisz i masz tam jakieś projekty, więc nie wiem, czy jest w ogóle jakiś sens, wiesz, wieszać na tobie tyle tych, jak to się mówi, psy.
0: Dla mnie najważniejsze jest, że się Jacek nie obraził, że on... Jacek powiedział, trudno, krawiec, no, stało się, jesteś jaki jesteś, już mi się nawet żygać chce od gadania o tym, no... Nie przejmuj się, ja to traktuję z przymurzeniem oka, tak powiedział, pamiętam, jak dziś. I to jest w sumie najważniejsze, a że inni oczekiwali i się czują zawiedzeni, to jest jakby też ważne, ale nie tak ważne jak zdanie chyba samego Jacka, myślę, w tym temacie. No. Stało się trudno, no, dałem ale... dupy, przeprosiłem, przepraszam, cały czas mi jest głupio i będę pewnie o tym pamiętał. No trudno. Co do krytyki, oczywiście, że biorę do siebie, zdaję sobie sprawę ze swoich ułomności, dawania dupy. jakoś tam powolutku staram się z tego wyjść. Raz lepiej wychodzi, raz gorzej, trudno. Będę się... Nowy rok to taki może czas, gdzie może coś się uda zwojować w końcu.
1: Tak. Mi się wydaje, że Jacek ma bardzo zdrowe podejście do tego. Też na jego miejscu też bym tam, wiesz, tak podobnie zareagował i odpuścił i potraktował to trochę z przymrużeniem oka, nie? No bo to nie są takie jakieś rzeczy, wiesz, za które można się tak obrazić, słuchaj, na amen, nie? Na kogoś jednak, nie? Więc no jesteś, jaki jesteś i może dlatego, że właśnie taki jesteś, to jesteś lubiany, nie? I masz po prostu tyle słuchaczy też na nocnym radiu. Jakbyś był bardziej sztuczny albo, nie wiem, taki służbista, wszystko robił na czas, no to też jest takie mało, że tak powiem, mało ciekawe i mało takie, wiesz, showmańskie, nie? A to, że właśnie no, ci się to zdarza, że coś tam nie zrobisz, wiesz, ja też cię bardzo lubię za szczerość, że jesteś szczery i o pewnych rzeczach, jakichś swoich emocjach potrafisz tam na tej audycji gadać i ta audycja, o której mówiłeś, że żałujesz, że opowiadałeś o swojej tam młodości, to uważam, że nie masz racji, że to była fajna audycja w sumie. Więc to są takie rzeczy, wiesz, za które mi się wydaje, że raczej masz więcej takich pozytywnych wibracji niż negatywnych, nie?
0: No dzięki, to strasznie miłe, co mówisz. Szczególnie jeśli to mówi ktoś, kogo się już długo zna i tutaj z nami jest, wiesz, długo, to ma swoją wagę, nie? Jakiś taki głos. To nie jest takie poklepanie zwykłe po ramieniu, nie? O, tam spoko, jesteś tego, lubię cię. Od kogoś, powiedzmy, kto tu, wiesz, jest od niedawna.
1: Myślę, że dużo ludzi tak myśli, wiesz. Myślę. Sorry za to masło maślane, ale tak mi się wydaje, że bardzo dużo ludzi w podobny sposób myśli, że wiesz, są takie te właśnie cechy, które masz, że są takie cechy połączone z pewnymi, że tak powiem, brzydko ułomnościami, to wszystko tworzy po prostu taką, wiesz, twoją osobę, za którą cię ludzie po prostu, wiesz, lubią i słuchają na tym radiu, bo to wszystko razem tworzy taką całość, nie? Ciekawą
0: no kurczę, po prostu osobę. No wiesz, no jakby można różnie patrzeć na te sprawy właśnie, no ktoś może sobie to potraktować jako taki smerfcia majda, no taki antyprzykład, no faktycznie taki kononowicz trochę, jak nie należy żyć, nie? I może to komuś, nie wiem, coś pomoże w czymś, że albo faktycznie się poczuje taki, że nie jest taki ostatni, że inni też mają jakieś problemy, z czymś sobie nie radzą. To zawsze jest trochę jakieś ciekawsze, bardziej chyba wartościowe niż jakieś tam uczenie coacha, nie? Może coach też się sprawdzi, ale na przykład to może być jakieś coś ciekawego dla kogoś, że czegoś się nauczysz, jak sobie, nie wiem, życia nie spierdolić pod jakimś tam względem. No i tak można patrzeć, jakichś pozytywów szukać, a nie tylko samych negatywów, nie?
1: No bo to tak czasami jest, że jak masz na przykład słuchać jakiegoś takiego life coacha, który chce ci coś w życiu doradzić, i no to wiadomo, że jest przyjemniej się słucha i bardziej jest taka osoba ciekawa, która sama przez różne rzeczy przeszła, popełniła błędy i się potrafi do tego przyznać, o tym opowiadać. I tak jakby jesteś w stanie z tą osobą się jakoś trochę utożsamić, bo każdy z nas ma jakieś tam problemy, popełnia błędy i tak dalej, niż mieć taką osobę, która gdzieś coś wyczytała z książek, nauczyła się, ale nigdy tego nie doświadczyła i to jest takie, wiesz, wszystko gdzieś tam, powiedzmy, wyuczone i próbuje ci, wiesz, lektorzyć na ten temat. Więc mi się wydaje, że to jest takie bardziej naturalne, że ludzie wolą bardziej takie osoby, z którymi się potrafią gdzieś tam w jakiś sposób utożsamić, czują taką jakąś wspólną więź, że mi też coś takiego przydarzyło, albo że podobne problemy miałem, albo że wiesz, czuję, że ta osoba, która się wypowiada na audycji, na przykład, że właśnie ten krawiec, który opowiada o pewnych rzeczach, czuję, że po prostu on mnie by zrozumiał, nie? Coś takiego mam na myśli.
0: No. Trochę to jest też takie smutne w sumie, że ludzie tak podchodzą do niektórych spraw jakoś strasznie tak zajadle. Ja sobie też trochę pluję w brodę, bo też może... Ale wiesz, no człowiek nie jest z kamienia i jak mu się nazbiera, no to wywala z siebie, nie? Po prostu w końcu jakieś tam rzeczy. Zbiera się, zbiera, zbiera. Ja też staram się powstrzymywać często, bo to nie jest tak, że z Zenonem były takie kontakty cały czas super i po mnie wszystko spływa. Wiesz, ja staram się na przykład czegoś nie reagować, ale coś się zbiera, zbiera, zbiera i w końcu wybuchasz, nie? Wiesz, o co chodzi, na pewno.
1: Tak, tak, wiem, o co chodzi, ale to jest dosyć zdrowe, żeby tego w sobie jakoś nie tłumić, tylko wiesz, w jakiś tam kulturalny sposób wyładować te emocje, nie? Także ja tutaj, wiesz, nie uważam, żeby to było coś jakiegoś negatywnego i tak długo, jak potrafisz to w jakiś tam, tak jak mówię, kulturalny sposób, bez jakichś takich, nie wiem, patologii przekazać na audycji, opowiedzieć, co czujesz. Mam nadzieję, że będzie taka okazja, żeby się może Zenon kiedyś też połączył i powiedział może on ze swojej strony, jak on to odbiera i gdzieś się może tam zetrzecie i znowuż, wiesz, wszystko wróci do tego, nie? Do normy.
0: No, coś czuję, że teraz długo on nie będzie chciał gadać ani nic, a może nawet jakaś złość w niego wstąpiła i będzie się, nie wiem, tam mścił jakoś czy coś, bo wiesz...
1: No to wiesz co, to zależy też od uporu, nie? Moja żona jest taka uparta, że jak ona się właśnie... Też, wiesz, też się kłócimy, ale jak my się pokłócimy, to u niej bardzo długo to ją to trzyma, nie? A to wynika po prostu z takiego upartego charakteru. I to też mnie czasami denerwuje, bo ja wiem, że nawet jakbym chciał pierwszą rękę wyciągnąć, to nie mogę tego zrobić za szybko, muszę odczekać, aż to, te emocje opadną, to przejdzie i ten upór mnie strasznie czasami wkurza. No ale takie niektóre osoby mają takie charaktery, nie? Że trzeba trochę przeczekać, więc nie wiem, tutaj być może mi się wydaje, że może nie będzie tak źle i może trochę to wymaga czasu, żeby wiesz, żeby trochę odczekać, nie?
0: No, ja myślę, że po prostu tutaj emocje znowu grają główne skrzypce, wiesz? Bo Zenon znany jest ze swojej inteligencji i wiesz, ktoś inteligentny to na przykład by przeczytał jednak te komentarze, a nie snuł domysły, że tam pewnie są fejki i pomyje na niego, a mi to nie przeszkadza. Tylko by spojrzał jednak i zobaczył, że ja na przykład tam go bronię, że go cenię w jakiś sposób, że reaguje na jakieś nieprzychylne komentarze w taki pozytywny sposób i by to zobaczył, nie? A wiesz, on uprawia tu jakieś swoje domysły, ma swoje wyobrażenia, czyli jakby ucieka z tego swojego świata, wiesz, sprawdzania, weryfikacji, nie rzucania jakichś słów na wiatr, niesprawdzonych, wiesz. To nie jest on. I to jest przez emocje, przez wkurw, który on mnie teraz nienawidzi,

0: jednak być na tyle, nie wiem, mieć taki, dystans i, taką umiejętność, że po prostu może odczekać albo może, wiesz, tak chłodno na wszystko spojrzeć, nie? Bo jednak, wiesz, twoja pierwsza ta odpowiedź z rana, to u mnie było chyba, nie wiem, wieczór, czy nie wiem, no ta pierwsza twoja odpowiedź dzisiejsza czy wczorajsza, bo u was chyba wczoraj to było, no to była zupełnie inna niż ta druga audycja, którą, wiesz, zrobiłeś w zasadzie, żeby trochę może, nie wiem, się... wyczułem, że się czułeś troszeczkę winny, że tam tego Zenka trochę tam, wiesz, za bardzo po nim pojechałeś. I sam fakt, że masz takie poczucie, że może troszeczkę za bardzo tam to wszystko poszło, ta krytyka, że tak powiem, za ostra była, no to, wiesz, on by mógł jak gdyby do kupy te dwie audycje wziąć i zrozumieć, że gdzieś jest ta twoja wola też, żeby, wiesz, żeby się gdzieś tam spotkać po środku i sobie to wszystko jakoś wytłumaczyć, że tak jakby może też, wiesz, przemyślałeś sobie to i może tak do końca nie jest, że tylko ty masz rację, on nie ma racji, więc może gdzieś tutaj leży jakiś problem, nie? W tym zrozumieniu tego. Bo tak w zasadzie, jak ja patrzę na to, wiesz, tak jak gdyby obojętnym, chłodnym okiem z góry, no to no wy jesteście spoko obydwoje kumplami i tak za bardzo nie rozumiem, dlaczego taka spina straszna powstała, nie? Bo gdzieś tam na audycjach to fajnie się was słucha, gadacie i szczególnie o grach, macie wspólny temat, słychać z tych waszych wypowiedzi, słychać, że się bardzo dobrze rozumiecie i po prostu, nie wiem, no takie, wydaje mi się, że takie jakieś straszne pierdoły was podzieliły w tym momencie.
1: Czy ja wiem właśnie, czy pierdoły, znaczy masz dużo racji, masz chyba trafne spostrzeżenia tutaj, ale akurat to, czy to są pierdoły, to nie wiem, bo to są takie dosyć istotne w sumie rzeczy, nie?
0: Wiesz, no pierdoły. Tak, ale to jest takie dogryzanie, no to kurczę, jaką wartość ma takie dogryzanie? No fakt, że jak się to wszystko zbierze do kupy i się skumuluje, no to wiem, że cię to wkurzyło na pewno. No ale z drugiej strony też wydaje mi się, że Zenon tego nie robi, żeby ci jakoś dokuczyć, bo cię jakoś nienawidzi, tylko może faktycznie robi to z, no nie powiem, że z miłości, ale może po prostu mu zależy.
1: Przepraszam, że się śmieję. Coś śmiesznie zabrzmiało, ale spoko, kumam.
0: No ja sorry, że tak mówię, bo ja trochę tak mówię z pozycji ojca, to jest takie głupkowate, bo ja, wiesz, mojego syna też czasami po nim jadę, nie robię tego, wiesz, on podobnie do tego podchodzi, że on od razu myśli, że ja go jakoś nienawidzę czy coś, a ja mu próbuję potem tłumaczyć, że słuchaj, mi po prostu na tobie zależy, dlatego tak czasami, wiesz, trochę cię może bardziej surowiej traktuję, bo po prostu chcę, żebyś po prostu był, no, żeby coś z tego wyszło, nie?
1: Tak.
0: Więc może tak ja to rozumiem też, że może po prostu on chce dobrze, tylko ta forma może jest jakaś nie najlepsza, nie? Albo ten sposób przekazu tego może jest nie najlepszy, nie?
1: Masz rację, tak. Wygląda na to, że on faktycznie miał takie przekonanie, że robi to tak po przyjacielsku, że to jest właśnie prawdziwa przyjaźń, wyłożyć komuś kawę na ławę i spróbować kogoś zmienić. Tyle, że zabrakło mu tutaj paru, może jakiegoś wyczucia takiego, jakby to powiedzieć. Bo wiecie, to nie o to chodzi, że to ja proszę do mnie bułkę przez bibułkę i proszę mi delikatnie tutaj pierw mi nasmarować pupę kremem Nivea, a potem mi zwrócić uwagę. Nie, nie, nie. To chodzi o to, że po prostu totalnie się zapędził w tym, wpadł w jakąś psychopatię w tym naprawianiu świata. Ale on nie czuje tego, tak myślę. On myśli, że to jest sprawiedliwe, usprawiedliwione, normalne działanie. A ja tak zupełnie inaczej to widzę, bo nie można mieszać ze sobą prawd, powtarzam to po raz kolejny, sorry, prawd, półprawd i farmazonów i swoich własnych ocen, przemyśleń, które czasami są względne.

0: wypierdolić publicznie to wszystko na kogoś i oczekiwać, że ktoś weźmie to z całym dobrodziejstwem inwentarza, będzie się cieszył, że go upokarzają, że mu wytykają, że grzebią w jego życiorysie, że ten ktoś nie będzie miał prawa w ogóle powiedzieć jakiegoś ale. Wiesz, że ten ktoś nie ma emocji w ogóle, tylko będzie rozkminiał. Tak, owszem, dałem dupy, jestem nikim, muszę coś z tym zrobić, będę się leczył. Dziękuję ci, Zenonie, za twoją cenną krytykę. Wiesz, po prostu on pewnych rzeczy nie rozumie. Myślę, że Zenon też ma jakieś tam, jakiś autyzm lekki, że on jest świetny w czymś, nawet, nawet zajebisty w czymś, tylko a w czymś jest po prostu downem takim, przepraszam, że tak mówię. Jest po prostu upośledzony, nie? Ale on, nie przetłumaczysz mu, bo on jest też, niby wiesz, on podkreśla, że on jest otwarty na krytykę i jak go tam rozpierdolisz intelektualnie, to on ci przyzna rację i tak dalej, ale to jest taka iluzja trochę, on tak, wiesz, to jest takie budowanie wizerunku swojego, że ja jestem, wiesz, otwarty i tak dalej, ale tak naprawdę nie jest do końca, no. I też jest emocjonalny, on jest choleryczny, sam to przyznał kiedyś, więc on dostał w kurwu teraz i on mnie teraz nienawidzi tak całym swoim sercem. Uważa mnie za parcha, gnoja, który go zdradził i tak dalej, ale być może mu trochę przejdzie, jak to już bywało, ale niewykluczone, że tym razem nie, też jest to możliwe, bo to zaszło teraz dosyć daleko.
1: No to tak czasami właśnie też jest ciężko się tak nauczyć, to jest taka umiejętność, żeby odpuszczać, nie? I właśnie nie być aż tak emocjonalnym i tutaj też mam na myśli, wiesz, dzwonienie gdzieś po jakichś innych audycjach, gdzie są jakieś osoby, którym trzeba coś wyjaśnić, wyperswadować, wiesz. No ja na przykład sobie, sorry, tutaj wyciągam Jacek, ale sobie na przykład nie wyobrażam, żeby Jacek gdzieś dzwonił po jakichś szulskich kanałach albo po jakichś tam, nie wiem, jak się nazywają, czosnek czy nie czosnek i próbował, wiesz, swój cenny czas tracić, żeby tym ludziom coś wyperswadować, nie? Że to jednak,
0: ale to jest Jacek, no, to jest Jacek, wiesz, no właśnie to jest fajne, że jest taki, ale to jest, Jacek.
1: No dobrze, to jest taka też umiejętność, że musisz po prostu odpuszczać osobom, które, wiesz, powiedzmy, ja tam nie chcę nikogo obrazić, no, ale powiedzmy intelektualnie są od ciebie słabsze, nie? No bo to można porównywać do tego, tak jakbyś bił osoby od siebie słabsze, nie? Zaczynasz się gdzieś, wchodzić w jakieś grupy i lejesz, słuchaj, osoby, które od ciebie, wiesz, że są od ciebie słabsze, nie? No to jednak, wiesz, lepiej, jak już się chcesz z kimś mierzyć, no to dzwoń na takie kanały, gdzie są, jakieś inżynierowie, czy jakieś osoby, które są na jakimś tam trochę wyższym intelektualnym poziomie, no to wtedy mierzysz się ze swoimi, nie? A takie dzwonienie, wiesz, do kogoś, kto jest intelektualnie trochę słabszy, to się potem tak kończy, że te osoby z drugiej strony nie są w stanie znaleźć dla ciebie kontrargumentu, no i się kończy po prostu wyzwiskami z jednej i z drugiej strony, nie? No bo nie ma wspólnego języka, więc to jest taka oczywistość, że nie jesteś w stanie się po prostu z tymi osobami zmierzyć na argumenty, jeżeli jest za duża różnica w poziomie tam jakimś intelektualnym, czy jakimś tam, powiedzmy, wiedzy i tak dalej, nie?
0: A spójrz na to trochę inaczej, że to, że ja dzwonię do tego Czosnka i do tam do jego ekipy, gdzie, słuchaj, ja wchodzę na Skype'a, a tam 10 osób czy 15 naraz, wiesz, to, że wchodzę i gadam z nim normalnie, to jest jakiś wyraz szacunku tak do człowieka generalnie, nie? Że ja się staram jednak z nim pogadać mimo wszystko, a nie mówię, ja jestem tutaj intelektualnie bardziej rozwinięty, myślę, że nie ma tutaj jakiegoś pomostu między nami, więc ja nie będę się zniżał. To by było słabe takie, no staram się, wiesz... Tym bardziej, że słuchaj, że padały, wiesz, jebać nocne radio, antypolskie kurwy. Ja po prostu zadzwoniłem dzisiaj z prostym przekazem. Chciałem tylko powiedzieć, nie gadajcie o nocnym radio jak stare baby. I powiedziałem im to na koniec. Mówię, jesteście jak stare baby i przekupy pod kościołem. czosnka opierdoliłem i to był mój ostatni telefon do niego, więc nie postrzegam siebie tak do końca, jak może było to trochę frajerskie faktycznie, ale
1: tak, ale ja, ja nie mówię o tobie, Krawiec, tylko mówię o tym, że ten Zenon, tak bez sensu, bo Zenon jest inteligentnym człowiekiem, który ma wiedzę, ale po prostu takie mam wrażenie, że jak ktoś jakieś pierdoły gada, to on tak jakby musiał na siłę tą osobę naprostować, nie? A ja właśnie mówię, powinien po prostu odpuścić, nie? Na takiej zasadzie, że wziąć sobie gdzieś tam z tyłu głowy taki mieć mindset, że ta osoba jest troszeczkę ode mnie słabsza intelektualnie i to się na pewno skończy jakimiś takimi wyzwiskami czy kłótnią, bo nie znajdziemy wspólnego języka, nie? O to mi chodzi. I w ogóle nie dzwonić albo w ogóle się tam, wiesz, bo no nie wiem, no chyba, że to robi dla sportu, że lubi, bo niektóre osoby, wiesz, lubią po prostu, wiesz, się znęcać nad osobami, które są mniej, mają mniejszą wiedzę, no to nie wiem, to już trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie no wiesz, jak masz gdzieś na audycji osoby, które nie mają argumentu albo są powiedzmy na wpół pijane, no to trudno z taką osobą, wiesz, nawiązać jakiś kontakt na poziomie, nie? Przypuszczam, że taka osoba, ty będziesz jej coś tam mówił, ona w ogóle nawet nie będzie wiedziała, o co chodzi, nie? I potem się dziwi, że ona wyzywa jakieś nocne radio od różnych tam wyzwisk, czy kogoś wyzywa, no bo przypuszczam, że ta osoba w ogóle nie wie, o co chodzi, nie? W ogóle nie jest w temacie, nie? No to jednak jest bez sensu taka konwersacja, to jest strata czasu, nie? I nie wiem w ogóle, co na celu ma coś takiego, robienie czegoś takiego, nie? Czy to po prostu chcesz się poczuć lepiej, komuś po prostu udowadniając, że jest głupkiem? No nie wiem.
0: No właśnie, też tak trochę na to patrzę, stary. Zenon, jak słuchasz, przypadkiem jakimś nie wyłączyłeś z wkurwu i już nigdy nie włączę nocnego radia i tak dalej. Jeśli słuchasz jakimś przypadkiem, to słuchaj, czy uważasz Tomisia za wystarczająco rozwiniętego intelektualnie, żeby wyraził swoją opinię na twój temat i może sobie weźmiesz coś do serca, czy nie, czy głupi Tomisiu też, debil kolejny, z którym nie będziesz w ogóle rozmawiał. Stary, weź sobie trochę też do serca jakąś krytykę od ludzi. To nie jest tak, że ludzie na tobie psy wieszają. Były też i pozytywne komentarze. Ludzie cię chwalili dzisiaj. Na przykład mówili, kolega tu powiedział, że się fajnie uzupełniamy, jak gadamy ze sobą, wiesz? Że są jakieś dwa bieguny i nie wiem. Słuchaj, stary, ja ci wybaczam wszystko, co powiedziałeś, jakby co, więc...
1: Ale
0: zrób z tym, stary, co chcesz. Może ci przejdzie w kurw. Ja jestem otwarty. Też za dużo słów może powiedziałem. Mówiłem dzisiaj w audycji, że trochę mi głupio i żałuję w sumie, że cię nie odebrałem, ale byłem wkurwiony zwyczajnie. Byłem zły, wkurwiony. Miałem chujowe święta w samotności, gdzie czytałem twoje komentarze na mój temat i inne komentarze i o tym, że jestem antypolską świnią i że się skończyłem i trochę mi siadło na banie, nie?
1: No ale Krawiec, ja też tutaj mogę się przyłączyć do tej opinii, że wy się całkiem fajnie uzupełniacie właśnie w niektórych tematach i mówię i w tematach gier, tematach jakichś takich technicznych, komputerowych, graficznych, jakieś tam nowinki i tak dalej. To się bardzo fajnie słucha i ja sam nawet jakąś tam miałem kiedyś spinę chyba z Zenonem, chyba tam na czacie coś napisałem i było mi potem trochę też głupio, bo on tam chyba powiedział wtedy, że on już nie będzie. Tak poczułem się, że to przeze mnie, przez to, co napisałem, że już nie będzie więcej dzwonił. Ja nawet potem się zastanawiałem, czy też sobie nie dać spokój na jakiś czas, nie pojawiać się na czacie, bo jednak uważam, że on ma tak jakby w cudzysłowie większe prawa do tego, żeby, wiesz, jednak na tych audycjach być, prowadzić tam razem z tobą te audycje, no bo raz, że się znacie troszeczkę dłużej, a poza tym no muszę przyznać, że on częściej dzwoni i ma tak jak gdyby troszeczkę większy wkład w ten content, który tworzycie, a ja jednak tam, wiesz, komentuję na czacie, no to nie jest jakieś zbyt duże osiągnięcie, więc też chciałem się jakoś tak wycofać, bo głupio mi było, żeby z mojego powodu na przykład przestał dzwonić, ale na szczęście potem zadzwonił i jakoś to przycichło, nie? Także mam nadzieję, że tym razem też jakieś tam się dotrzecie i porozumiecie i fajnie było, żebyście nadal tam ze sobą współpracowali jakoś, nie?
0: Wiesz, też nie wszyscy się muszą jakoś kochać i świetnie też coś ze sobą robić. Mogą po prostu się w miarę dogadywać, nie? I od czasu do czasu coś ze sobą pogadać, nie wiem, no. Ale też, nie wiem, kurczę, staram się uczciwie podchodzić do tego wszystkiego. Podkreślam jakieś tam zalety Zenona. Na przykład ostatnio zauważyłem, że naprawdę się świetnie go słucha. On zaczynał, z nim jest trochę jak z Muppetem. Muppet, jak zaczynał nadawanie, to kurwa się go nie dało zrozumieć, stary, bełkotał, wiesz? Takie było, a z czasem nabrał dykcji, polotu jakiegoś, wiesz, stał się świetnym gawędziarzem. I myślę, że z Zenonem też trochę tak jest. On na początku, wiesz, tym okropnym głosem coś pierdolił tam, znaczy pierdolił. Wiesz, to było takie zwykłe, ja tu chcę powiedzieć, że ten, no wiesz. A teraz on stał się erudytą troszeczkę i nauczył się operować głosem swoim, zrobić tak, żeby on lepiej brzmiał. Ścisza na przykład trochę głos, nie? Wiesz, i ma taki jakiś, złapał taki, wiesz, flow, nie? Ostatnio go słuchałem, stary, mimo że było, nie powiem, że obrabianie mi dupy, dobra, świetnie mi wytknął moje wszelkie wady i powiedział o tym, że nie potrafię złapać związku z nikim, że odtrącam ludzi. Świetnie się tego słuchało w ogóle na święta, nie? Dziękuję za lekcję. Ale obiektywnie, wiesz, naprawdę dobry taki flow, wiesz, o co chodzi, że po prostu dobrze się słucha, nie? I już głos ok, treść fajnie, jest jakiś, wiesz, dowcip, jest polot, dykcja lepsza, wiesz, po prostu się wyrobił chłopak, nie? No.
1: No ja też uważam, że on naprawdę ma zadatki na bardzo dobrego radiowca i nawet tutaj w ogóle nawet tam pół biedy głos, jaki to ma głos, ale nie wiem, jak to się po polsku mówi, że ktoś szybko myśli, nie? On na przykład mi się podoba, że on ma tak dosyć szybko myśli, że potrafi w tam swoje wypowiedzi, wiesz, ma te comebacki, czy jak to tam się nazywa po polsku, i to też jest fajne, że wiesz, że to nie jest takie etamizowanie, że się zastanawiasz i co tu powiedzieć, tak, tylko że wiesz, bardzo tego, akcja, reakcja, i to się faktycznie fajnie słucha, nie? No i też wiedzę ma, no, to trzeba przyznać, że ma taką ogólną wiedzę na różne tematy, ma swoje tam takie, jak to się mówi, koniki takie, w których, wiesz, czuje się dobrze i to się wyczuwa właśnie w rozmowie, że swobodnie może, wiesz, lawirować w danym tam temacie. Faktycznie, przyznaję tobie rację, że się dobrze słucha tych audycji takich niektórych.
0: No, też jest dowcipny, potrafi, wiesz, utrzymać zainteresowanie, jakby rozkminił chyba. On jakoś tak nagle się stał taki, wiesz, wprawny. Mi się tak odczułem, że wiesz, nagle jakby, bo coś takiego jest w twórczości, że bywa tak, że nagle skumasz, o co w tym chodzi, nie? Wiesz, w gadaniu do ludzi, w malowaniu. Jest taki jakby przełom, nie? Że nagle pyk, eureka. I myślę, że coś takiego go trochę dotknęło.
1: Jest coś takiego faktycznie, że takie przełamanie, nie? Gdyby ten breakthrough, czy jak się nazywa, taki, że masz po prostu w pewnym momencie się czujesz, nie wiem, czy to jest takie poczucie takiej pewności siebie, nie? Dyskusji.
0: Tak. On strasznie nabrał tego. Wiesz, to co powiedziałeś, że wcześniej, że może niepotrzebne jest to takie jego znęcanie się w cudzysłowie nad słabszymi. Wiesz, że on przychodzi do ludzi, którzy są na poziomie 10-latka, a on jest, wiesz, bardzo kumatym kolesiem, który jest tak. Był taki utwór, psychobójca, wiesz. Mrugnę raz i spadasz z nóg. I on faktycznie, on wypowiedział dwa zdania i to jest to, co mi się niekoniecznie podoba, takie że wiesz, być może, nie wiem, bo to jest taka moja ocena, takie moje odczucie, że on trochę podchodzi jak do gry komputerowej, bo on jest taki komputerowy, wiesz, AI, on ma plan na wszystko, on po prostu ma przygotowane, że on wypowie dwa zdania i tam ci się zakotłują, zaczną wrzeszczeć, wiesz, rozedrą się jak stara szmata na niego, a on wtedy, wiesz, przepraszam bardzo, panowie, ale pozwólmy sobie tutaj na wypowiedź, dajmy sobie czas na wypowiedź, ja używam zdań złożonych, mam taki zwyczaj, więc może podsumuję tak. I wiesz, i nagle tamci się miotają, coś, wiesz, seplenią, a on, wiesz, inteligent. I trochę taki jest jakby plan u niego. On patrzy jak na rozgrywkę. Wiesz, o co chodzi? I mi się to nie podoba, bo ja nie lubię patrzeć na rozmowę z człowiekiem, że ja coś muszę wygrać, ugrać, że ja go muszę położyć na deski i wiesz, i go rozłożyć intelektualnie, a wydaje mi się, że Zenon trochę tak. I on faktycznie sobie, wiesz, to było trochę jakby, kurwa, mały Jaś się ze Stevenem Seagalem bił, nie?
1: No. No tak, szczególnie to jest, to by było nawet niepoprawne, jeżeli prowadzisz wywiady z kimś, nie? Bo jednak osoba, która prowadzi wywiad, to musi mieć taki dystans, a nie próbować, tak jak mówisz, za wszelką cenę wygrać w tej dyskusji, nie? I te na przykład, jak oglądam czasami amerykańskie wywiady tych takich topowych celebrytów, które te wywiady przeprowadzają, to oni często mówią, że właśnie ich sukcesem jest to, że potrafią znaleźć w sobie taki dystans, nie próbują coś udowodnić tej drugiej osobie, albo wiesz, gdzieś tam jakieś zastawić pułapkę i tak dalej, tylko stworzyć taką sytuację, że ta osoba się czuje podczas tego wywiadu na tyle bezpiecznie, że może na przykład jakiegoś rąbkę jakiejś tajemnicy, powiedzmy, zdradzić, bo bo tak się poczuje z tą osobą, z którą jest wywiad przeprowadzany, nie? Więc to też ma znaczenie, nie? To takie poczucie takiego bezpieczeństwa, że ktoś cię nie zaatakuje i nie próbuje ci coś za wszelką cenę, wiesz, ci zaskoczyć albo coś ci udowodnić i tu cię mam teraz, nie? No, więc masz rację w sumie.
0: A przecież można do tego podchodzić trochę inaczej i na przykład czerpać jakąś satysfakcję z tego, że możesz potraktować swoich rozmówców jako takich młodszych braci, czegoś ich nauczyć, potraktować ich, wiesz, ze względnym szacunkiem, ale nie, że wchodzisz z takim zadaniem, że upokorzyć, położyć na deski i pokazać, że są żałosnymi, kurwa, debilami, a ty brylujesz, nie? I wydaje mi się, że Zenon trochę wpada w taką pułapkę czasami, że jego to korci, żeby po prostu... Powiem wprost, kurwa, on chyba ma taką misję, wymyślił sobie, że będzie, gdzieś go tam fascynują takie osoby jak Jan Dynamin, no. I on chce być takim Janem Dynaminem, czyli kolesiem na maksa inteligentnym, który rozkłada na łopatki wszystkich i ora. I wiesz, i powie, tobie śmierdzi z gęby, tobie brakuje piątej klepki, ale cóż, wiesz, tylko że czasami ciężko jest podrobić kogoś, lepiej być sobą i ja na przykład bardzo żałuję, że próbowałem być kimś innym i kogoś udawać.
1: No tak, to jest strata czasu, ale to trzeba wrócić, w pewnym momencie do tego się dochodzi, żeby tą maskę z siebie zrzucić i trochę to czasu zajmuje. Ja też się przyznam, że też długo mi to czasu zajęło, a czasami nawet sam się przyłapuję, że jestem tak jakby zmuszony udawać, nie, żeby coś tam ugrać. I to jest takie, no, chujowe, że tak brzydko powiem.
0: Bądźmy sobą, kurczę, nie jesteśmy doskonali. Nie wiem, jeden jest nie za mądry, ale jest fajny i przyjemny. Drugi fajnie tańczy, ale... coś tam, no kurwa, no ja pierdolę, no.
1: Poza tym, wiesz, musisz sobie tak pomyśleć, kto dla ciebie jest tym podmiotem najważniejszym, czy ci słuchacze, powiedzmy tych 100 słuchaczy, którzy ciebie słuchają na tej audycji, czy ty i twój rozmówca, z którym chcesz coś ugrać i mu coś udowodnić, nie? Zazwyczaj powinno być tak, że właśnie ci słuchacze są tym podmiotem, tą stroną najważniejszą, więc trzeba po prostu tak rozmawiać z tym rozmówcą, żeby ci słuchacze, wiesz, byli zainteresowani, się nie zniechęcili sposobem, w jaki rozmawiasz z drugą osobą, nie tylko byli po prostu, wiesz, no żeby to się podobało, nie? No bo jednak chyba takie jest założenie, nie? Jak wchodzisz na YouTube'a i masz tam tych 50-100 słuchaczy, to chyba to się w zasadzie dla nich robi, nie? Sam nie jesteś rozmówcą.
0: Słuchajcie, robię ankietę. Czy kogo wywalamy z anteny? Czy to misia? Napiszcie, czy to misia wywalić. Głos ludu, czy wywalamy to misia? No to tak, nie wiem, gdzieś trzeba wypośrodkować chyba, wiesz, i różne rzeczy brać pod uwagę. Żeby się ludzie nie nudzili, to jedno. Żeby coś, nie wiem, było ciekawego, to drugie. Żeby było z humorkiem i przyjemnie, żeby się ludzie dobrze czuli. Na przykład to jest akurat jedna z rzeczy, z którymi się w 100% zgadzam z Klodem, z Michałem Gieresiem. On na przykład bardzo stawia na to, żeby się ktoś dobrze czuł na antenie, gość jego. No, nie zawsze wprowadzam może w to w czyn, ale coś w tym jest, że też trzeba zwracać uwagę, żeby ktoś, kto dzwoni tutaj, się poczuł fajnie po prostu, tak jak ty teraz dzwonisz, żebyśmy sobie miło pogadali, nie? A nie, że ja ci coś muszę udowodnić i na przykład cię zaorać w czymś, nie? Wiesz, o co chodzi? To jakiś szacunek do człowieka, taki elementarny, prosty.
1: Jest też mniejsza szansa, że taka osoba ponownie zadzwoni, jeżeli się czuje w jakiś sposób, nie wiem, upokorzona, czy się jakoś niepewnie czuje podczas, wiesz, rozmowy, nie? A jak stworzysz takie warunki osobie, z którą rozmawiasz, że się czuje fajnie, że się w ogóle nie przerywasz i potrafisz dać taką pauzę i czas na to, żeby wysłuchać tej osoby, bo wiesz, każdy lubi gadać, nie? To jest nasza natura.
0: Ja bardzo lubię. Co tam?
1: No, ale już jest najgorsza rzecz, jaka może być, jeżeli, wiesz, ktoś do ciebie dzwoni i ty chcesz gadać i nie chcesz słuchać tej osoby, no to w ogóle już nie ma sensu.
0: A ja z kolei to mam tak, sorry, że ci przerwę, ale ja to mam tak, że właśnie nie lubię, jak ktoś mi przerywa, bo ja lubię mówić. A nie, to jest ciekawy też temat, właśnie to parcie na gąbkę, nie? To wszyscy chyba to mamy, nie?
1: Tak, ale wiesz, jeżeli masz, wiesz co, nie jest to złe, jeżeli masz parcie na gąbkę i robisz po prostu podcasty, takie, wiesz, monologi, że tworzysz swój własny jakiś tam podcast na dany temat, mówisz, się przygotujesz, no to spoko, nie? No ale w momencie, kiedy robisz jakieś takie live'y, gdzie naprawdę zapraszasz osoby i tam 1000 razy prosisz, żeby ktoś zadzwonił na tego Skype'a, no to wypadałoby naprawdę nauczyć się tego, żeby być cicho i żeby ta druga osoba miała ten taki space do tego, żeby, wiesz, coś powiedzieć, nie?
0: Napiszcie coś takiego na czacie, żeby nam poszło w pięty i żeby się awantura zrobiła. Dymy, kochani, czy chcecie dymy? Napiszcie jedyneczka, jak chcecie dymy. No i piszcie, czy mam zaorać to misia? Czy mam go wywalić z anteny? Jak wpłacicie 100 zł, to wywalę to misia z anteny. Piszcie, kto ma zostać adminem. Czy Zenon, czy Tomisiu, czy Kotkiewicz. Piszcie. Słuchaj, stary, to też jest ciekawe, no, że u tego Czosnka tam są zupełnie inne zasady. To było dla mnie właśnie ciekawe, wiesz. Ja tam dlatego wpadłem, tak trochę też między innymi w ramach eksperymentu, zobaczyć, jakie tam panują zasady. Kto się liczy, jak się głosy przydziela, kto jest, wiesz, po czyjej stronie racja, jak się tam ludzie rozmawiają, jak ludzie rozmawiają ze sobą. To jest też ciekawe doświadczenie. I tam jest na przykład tak, że o wszystkim decydują ludzie na ankiecie. Na przykład, czy wypierdolić Tomisia? Napiszcie, nie?
1: No ja właśnie chciałem powiedzieć, ja chciałem powiedzieć, że ostatnio zauważyłem, że te ankiety są strasznie abused, jak się mówi po polsku, abused, nadużywane. Że kurde, na każde pytanie jakiekolwiek, jak chcesz mieć odpowiedź, to od razu ankietę robisz, to aż po prostu, to jest wkurzające, słuchaj. No bo niektóre są takie rzeczy, że to już może ten redaktor prowadzący naprawdę sam zdecydować, nie musi robić na każdą rzecz, musi ankietę robić, nie? A na przykład, nie wiem, czy wiesz, na telefonie to jest w ogóle wkurzające, bo to ci blokuje, za każdym razem jak się pojawia ta ankieta, to ona ci blokuje super czata i jesteś zmuszony, żeby tam, wiesz, jakoś zareagować, czy zrobić albo dismiss, albo wybrać tak, czy nie. Więc po prostu to jest czasami wkurzające są nadmiar tych ankiet, nie? Ale też nie wiem, czy ci ludzie, którzy prowadzą tę audycję, wiedzą o tym, że to jest wkurzające, czy nie, ale no widzę na niektórych audycjach jest to po prostu nadużywane aż, nie? Robienie tych ankiet. Tak jakaś taka moda się zrobiła, tak jakby ktoś odkrył nagle, że można z ankietą można zrobić, no to wiesz, będę co 5 minut będę ankietę robił.
0: Typowe zachłyśnięcie się narzędziem, że mamy jakieś narzędzie, to będę teraz robił ankiety i o wszystko się pytał, nie? No niestety. A tutaj komentarz, że to Misio jest dla ciebie najmilszy. Tak, to jest bardzo sympatyczny człowiek. No.
1: Ale ja jestem dla wszystkich miły. Nie przypominam sobie, żebym dla kogoś był jakoś super niemiły.
0: No to tak w sumie gównowarta twoja ta sympatyczność, to jak dla wszystkich to jesteś miły, to dla mnie też, tak?
1: No,
0: to, co to?
1: No tak, wiesz, tak, może właśnie nie lubisz takie osoby, które są, wiesz, sympatyczne. Może lubisz takie osoby, które są albo po jednej, albo po drugiej stronie bieguna. Albo kocha, albo nienawidzi. Nie może tak być, żeby ktoś, wiesz, wszystkich lubił równo.
0: Ja mam taką, jak to Zenon kiedyś też podkreślał, że kumam się i wielbię tych, którzy mi dopierdalają, a nie doceniam tych, którzy coś dobrego dla mnie robią. Trochę tak to być może jest. No, mam taką wadę dziwną. Znaczy to... Kurwa, znów się jakoś tak kajam bez sensu i wiesz... I na siłę staram się przyznać rację komuś, żeby, nie wiem, się pojednać czy coś, bez sensu. Nie, to jest inaczej trochę, po prostu mnie ciekawią ludzie nietypowi i może dlatego, nie wiem, zagadam do kogoś, nie? Kto jest, wiesz, oryginałem jakimś czy coś.
1: Nie wiem. W ogóle, wiesz, dla mnie też jest, ja być może mam takie zachowanie co do tego po prostu do nocnego radia i w ogóle do osób, które się pojawiają na nocnym radiu, czy na czacie, czy na audycji, na Skype'ie, no bo po prostu to jest dla mnie cały czas tak jakby nowa rzecz, bo ja się dopiero tym zainteresowałem, nie wiem, może 2 lata temu i wiesz, ja zupełnie inaczej się zachowuję w takich interpersonalnych relacjach, jak na żywo, jak kogoś znam, i zupełnie inaczej podchodzę do osób, których w życiu na oczy nie widziałem i ja po prostu się już tak kiedyś nauczyłem z własnego doświadczenia, że wiele rzeczy nam się wydaje, że to jest takie, że jak tej osoby na żywo nie znasz, nie widzisz, nie rozmawiasz tak, wiesz, na żywca z taką osobą w 4 oczy, to jest ciężko, wiesz, a już w ogóle bardzo ciężko jest tak jakby dojść do tego, jaką osobą jest taka osoba, która tylko czatuje. Bo to są tylko nasze wyobrażenia. Zauważ, że ta osoba, która na czacie pisze, to możesz mieć kompletnie błędne wyobrażenia na temat tej osoby. To jest za mało informacji, to za mało po prostu danych, tylko to, ten tekst, nie? Jednak. No już troszeczkę więcej wiesz na temat osoby, która zadzwoni, no bo masz już i możesz posłuchać głos w sposób, jaki się wypowiada, elokwencja i różne tam, powiedzmy, jest. Nawet można troszeczkę ocenić, czy ktoś jest bardziej elokwentny, czy ma jakąś tam większą wiedzę, to już więcej się da ocenić po takiej osobie, która zadzwoni, no ale po osobach, które czatują, no to ile możesz powiedzieć? No to bardzo, bardzo skąpe masz informacje, żeby kogoś, wiesz, jakoś oceniać, nie? Więc ja dlatego staram się być, wiesz, taki w miarę okej do wszystkich, bo ja po prostu tak naprawdę kompletnie nie znam tych osób, które są tam na czacie, nie?
0: No tak.
1: I może dlatego takie wrażenie ludzie odnoszą, że jestem za bardzo sympatyczny do wszystkich, no ale prawda jest taka, że za krawiec my nie wiemy, kto się na czacie pojawia. Czy to jest, wiesz, super spoko gość, czy to jest pedofil, czy to jest ktoś, kto, wiesz, pół życia przesiedział w więzieniu, jakaś osoba, która ma, nie wiem, niesamowite jakieś przejścia, nie? I po prostu przyszła na czat się wyżyć, coś tam napisać, czy ktoś, kogo rzuciła właśnie dziewczyna albo chłopak i też, wiesz, ma jakieś tam swoje ten emocje gdzieś tam w sobie dusi, więc tego nie wiesz, bo to jest, wiesz, ciężko wiesz, z takiego tekstowania na tym czacie wywnioskować, kto, jaka osoba się kryje, nie? Za tymi.
0: No i dlatego trzeba mieć trochę na względzie to, że czegoś tam nie wiemy, a nie sobie budować od razu obraz danej osoby na podstawie swoich jakichś tam domniemań, przypuszczeń, wniosków, nie? Tylko trzeba tak po prostu założyć sobie, że czegoś tam nie wiemy i mieć jakiś margines.
1: Sam fakt, że nie możesz rozpoznać trolla, że do końca na przykład się pojawia ktoś i do końca nie możesz dojść do tego, czy ta osoba robi sobie z ciebie bekę i troluje i wiesz, się w jakiś sposób tobą bawi, czy faktycznie ta osoba ma taki personality, nie ma taką osobowość i w ten sposób, wiesz, się wypowiada, wysławia i tak dalej. No, tu już masz problem, nie? W ocenieniu tego, czy to jest troll, czy nie. Więc no jest to tak, dla mnie to jest taka właśnie ciekawostka i ja sam jak gdyby, wiesz, będąc od 2 lat się tym, parając się tym YouTube'em i wchodząc sobie czy tam na nocne radio, czy na jakieś inne audycje, właśnie sobie czasami o tym myślę, że jak to osoby naprawdę w takim, wiesz, jakbyśmy się gdzieś tam spotkali, jak to osoby by wyglądały, jakby się zachowywały, kto to jest w ogóle.
0: A ciekawe, czy właśnie trolem jest osoba, która wpłaciła mi 100 zł? PB. Ja już tu sprawdziłem oczywiście, co to za jeden gagatek. Ale za co sorki właściwie, bo nie wiem, o co chodzi. Na goździki i bombonierkę z adwokatem. Z adwokatem? No nie wiem. Ale pozdrawiam adwokata. Jeszcze raz sorki krawiec, ale za co? O co chodzi? Nic mi też jakby tutaj nie przywodzi na myśl, jak sprawdzam, co to za osoba. No, ale okej, nie wiem za co, ale przyjmuję. Nie ma sprawy. Spoko, słuchaj, jest git. Super jest, dziękuję bardzo. Dla pieniędzy tu siedzę z rana i se z gęby dupę zrobiłem i dawajcie, więcej! Mało, mi jeszcze mało. No, przepraszam, ale mnie poniosło. To co to, Misiu, kończymy chyba, bo już idę spać. Dostałem 100, to tak. Idę spać. Mam was w dupie, dostałem pieniądze i mam was w dupie.
1: Stówkę na zakończenie, to jest dobra końcówka. Ja też jestem na zewnątrz, mi jest zimno, więc będę się zmywał i mam nadzieję, że się tam wam te relacje z powrotem ułożą, będą tak po staremu. No, tego wam życzę. Jak Zenon tego słucha, to też do Zenona apel, że odpuść krawcowi, on tobie winy też odpuszcza i się jakoś tam może pogodzicie. Fajny content razem tworzycie, jak dzwonisz, Zenon, jak mnie słuchasz, to też potwierdzam, też to jest moja opinia, że nie warto tej przyjaźni jak gdyby gdzieś tam burzyć, jednak więcej pożytku jest z waszej przyjaźni właśnie jak dzwonisz niż negatywów, więc jakoś tam dogadajcie się, nie?
0: No jemu będzie długo przechodził w kurw, coś czuję. No ale zobaczymy. No dobra, to dzięki Tomisiu, trzymaj się też.
1: No trzymaj się, pozdrawiam na razie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Trzymajcie się.
0: Pozdrówka, hej. No właśnie, jedni wstają, inni idą spać. Co tu się dzieje? Ludzi się szanuje bez względu, kto to jest. No ktoś by się nie zgodził z tobą, Magdalena. Powiedziałby, że no jak to? Ja mam jakiegoś Parcha, jakąś Łajzę szanować? Jak to? No ale moje zdanie znacie, że jest coś takiego jak jakiś taki elementarny szacunek i jakiś taki wyższy szacunek. Już do kogoś, nie wiem, cenimy kogoś za inteligencję, za sposób bycia, nie wiem, za urodę. Ma taką tu, taką ma dziurkę seksowną na brodzie, o, to go cenimy. Nie wiem, różne rodzaje szacunku pewnie są. Mnie proszę nie szanować, bo nie zasługuję. O Jezu, mi się bekać chce się. Opiłem tego whisky, za dużo tego whisky wypiłem. Oj kurczę, sporo. Poszło. Tak sączę i trochę wypiłem, no. Puść głupiego przodem, niech myśli, że jest mądry. Ale Aneto głupiego to się troszkę chyba inaczej pisze, chyba że to tak żartobliwie. Rób swoje, masz słuchaczy i zakończ pralnię. Znaczy brudów, tak? Pralnię brudów. Bądź mężczyzną na poziomie. No właśnie, no nie jestem mężczyzną w ogóle. Jestem kobietą. Słuchajcie, jak Aleksander się czuł nieswojo w swoim ciele i czuł, że coś jest nie tak, ja też chyba się czuję źle w swoim ciele. Ja chcę być kobietą. Kobietki, weźcie mnie do swojego grona, bo już mam dość tych facetów. Po prostu mnie denerwują, są beznadziejni. Kłócą się jak jakieś dzieciaki z przedszkola. Po prostu bicki napinają i pulsują im żyłki i się przechwalają jak przedszkolaki. Ja już nie mogę z tymi facetami. Weźcie mnie, kobiety, do swojego grona. Przynajmniej będzie jakaś ciekawa rozmowa, fajna, miła atmosfera. Coś sobie pogadamy. Będzie przyjemnie, fajnie, wesoło. Ja już z tymi facetami to nie mogę po prostu. Ja chcę być kobietą. Masakra po prostu.

Nie, ale tak serio, czasami tak staram się trochę wczuć w sytuację, w myślenie kobiety, nie? I tak myślę, jak one patrzą na facetów. I gdzieś tam stoją sobie laseczki, kobitki i tak patrzą, jak tam dwóch facetów tam do siebie i tam mięśnie napinają, potem się zaczynają tam gdzieś napierdalać, tarzać w błocie, potem tamten obalił tamtego, już płytę chodnikową chwyta i chce mu łeb rozwalić, a kobiety tak se myślą, no faceci, no. Rasa wyższa, wspaniale to wygląda, to wyewoluowało wspaniale. O, zaraz mu łeb rozwali, o, rozwalił mu łeb w drobiazgi. Teraz pójdzie do więzienia, ja zostanę sama z dzieckiem. No, brawo, no, wspaniałe to było, super. No, jednak testosteron robi swoje, no. Chodź, kochana, zostawmy ich tutaj, niech jeszcze mu nogi połamie. Tutaj będzie fajnie. No, facet to jest facet. No, jednak, brawo, no. Kobiety to są dobre, bo one jakby często znoszą więcej niż ten facet. Facet gdzieś tam, nie wiem, w palca się skaleczy i już tam coś. Albo chory, grypę ma i już umieram, nie mogę. A kobieta tam pracuje, daje z siebie wszystko, jest taka twarda, nie? A facet tam taki gdzieś tam leży. A potem się będzie przechwalał, nie wiem, napinał mięśnie znowu, coś tam. Kobiety to są fajne, gdzieś tam się spotkają, sobie kawkę wypiją, paznokcie sobie pomalują tam nawzajem, to się cieszą, jakiś filmik sobie puszczą, spędzają miło czas, a facet gdzieś tam z facetem coś tam, masz coś do mnie, kurwa? Gdzieś tam już wszystko popsuli, rozwalili, kurwa, gdzieś tam jeden skacze drugiemu po głowie, zaraz pójdzie do więzienia, a kobiety tak sobie myślą, no, super, brawo, szacun. Agineski, no nie wiem, czy wszystko poukładane, to dopiero się zacznie, może zaraz. A ja jestem drama queen, jak to KGB Rut napisał, znów drama queen. Jestem gwiazdą, słuchajcie, tu się dzieje, kochani. Aż nie mogę z tych emocji, po prostu wachluję sobie tutaj ręką. Po prostu już nie mogę, po prostu idę spać, słuchajcie, bo mi to na cerę szkodzi. Po prostu pypeć mi aż z tych nerwów, z tym całym zenonem, to aż mi pypeć na nosku wyskoczył, no. Idę się nasmarować kremem na noc. Nawet nie wiesz, jak w błędzie jesteś, pisze Damian. Dawno cię nie słyszeliśmy, krawiec. No właśnie, tak. Ja chcę być kobietą. Znudziło mi się bycie facetem. Już mnie to wkurwia. Ciągle takie znaczenie terytorium. Muszę tam obsikać, wpierdolić komuś. I ja chcę być kobietą. Mnie to... Te małpie zwyczaje to takie właśnie u facetów bardziej. To kobiety są jakieś bardziej cywilizowane. Jednak chyba. Dużo papierosów wypiłem, dużo energy drinków, alkoholu, wody. Jeszcze dary mamy natury, zaraz se wyciągnę tutaj. Co mi dajecie? Właśnie Zenon też tak chyba twierdzi, że wy mnie niszczycie, bo mi dajecie te wszystkie rzeczy, dary mamy natury, prezenty, komputery i że to mnie tak
tego niewdzięcznego krawca, tego chuja, to tak właśnie ja dlatego taki jestem, taki roszczeniowy, taki mi się należy, jestem gwiazdą. Donejciki proszę, bo pójdę. Donejciki, bo pójdę sobie.

0: Damian ma rację, pisze kobieta. Kobiety tylko pozornie uśmiechają się do siebie i malują razem paznokietki. Tak? To taka gra, tak? Czyli co, kobiety nie tylko z facetem grają w grę, ale też między sobą? Także jedna drugiej maluje paznokietki, ale tam już jest jakaś gra, tak? O ja pierdolę, będzie, chyba mi się dostanie za wszystkie czasy. Dobra, Janko, dawaj. Carpe diem, Bonaparte, dawaj, zniszcz mnie, proszę bardzo. Ja jestem, ale wiesz, że to, co powiesz, to będzie użyte przeciwko tobie i że mogę kopnąć w mikser i nawet umrzeć na zawał, bo jestem schorowanym człowiekiem, więc mnie... A dobra, mów co chcesz. Janko Muzykant, dzień dobry, witam. Cześć, Janko.
1: Po takim wstępie to ja już teraz sam nie wiem, co mam powiedzieć, nie?
0: Użyłem swojego jedynego talentu, zbicie cię z pantałyku, więc...
1: Trochę zbiłeś, no i wiesz, no stosujesz takie dziwne zagrywki i potem, nie wiesz, nie wiem, odnośnie tego, tej odpowiedzialności twojej, no stary, jest takie i to, co przed chwilą powiedziałeś, że tam cię psują gracze, ja też tak uważam, że te donaty, na coś powiesz, wiesz, ci wysyłają i ty dobrze wiesz, że tak jest, stary. Więc nie wiem, potem obrócisz sobie to w żart na audycji, wiesz o co chodzi i chuj, i jest fajnie, nie? No ale tak jest, i ty taki jesteś, stary.
0: A ty dałeś, dałeś, przepraszam, dobra, okej, okay, no.
1: Stary, ja dawałem i to pamiętasz i przestałem dawać tak. Też z jakiegoś powodu, więc wiesz, wiem. A to nie o to chodzi, teraz nawet odnośnie nawet tej głupiej kurtki, stary, nie? Ja nie dałem, ale wiesz co powiedziałeś? Ja to było wtedy chyba jak... Dostajesz tam jakiegoś tysiaka czy coś i nagle sam wyskoczyłeś do wszystkich ludzi na antenie, nikt się nie zapytał, o to ja sobie zrobię kurtkę. I ty to wtedy zrobiłeś publiczne. Ty to wtedy zrobiłeś, że każdy, przynajmniej ja tak to widzę, każdy, kto wtedy tego słuchał, ma prawo, wiesz, się ciebie zapytać o to, stary. Bo sam wyskoczyłeś, o to ja sobie zrobię kurtkę. A potem jak się ktoś to zapytał, nagle zrobiłeś się zły i jakaś audycja, jakieś głodne pierdolenie, stary. Masz takie tanie, paskudne zagrywki, nie? Serio, śliski gościu jesteś, tylko tyle ci powiem, stary, nie?
0: Troszkę tak, troszkę jest.
1: No nie troszkę tak, nie troszkę tak, dobrze wiesz, że tak jest, kurwa, obracaj sobie to potem, w jakie chcesz potem
0: mieć. Nie, masz trochę
1: racji. Dobra, ja się też nie chcę nakręcać, stary, też nie chcę cię rozliczać, wiesz o co chodzi, ale sam wiesz, jak
0: ale
1: jest.
0: Ale rozliczaj mnie, Janko,
1: potem,
0: to jest...
1: I potem robisz, nie. I potem
0: ale to jest twoja rola trochę, ty jesteś z tego znany, stary. Że jesteś szczery i walisz kawę na ławę. Słuchaj, ja... Staram się przyjmować krytykę, dałem dupy. Znaczy, słuchaj, na kurtkę nie dostałem tak, tysiaka, tylko 500.
1: Ale nie dostałeś. Ty wtedy to nie było na ten, to nie było powiedziane, że na kurtkę, rozumiesz? To o to chodzi, że ty sam wyskoczyłeś z tą kurtką, nikt się ciebie nie pytał, a ty powiedziesz, o, to ja sobie kupię kurtkę, bo nie mam i chuj.
0: Ale mi zabrakło na jedzenie potem.
1: Ale to nieważne,
0: Nieważne, to mam z głodu mam zdechnąć,
1: nie,
0: tak?
1: Nie, no i chuj, no i widzisz, i taka gadka. Każda osoba, która się potem zapytała, miała prawo i powinien się jej odpowiedzieć. Sam to zrobiłeś publiczne, nikt się nie pytał o kurtkę, ty sam z tym wyskoczyłeś, rozumiesz? I tylko o to chodzi, tak samo sprawa z tym logiem, stary, nie? Też chuj, to nie moja sprawa, ale zrobiłeś to logo? Ile czasu to trwało, stary? I ty jesteś grafikiem, nie? Ja bym się wstydził, naprawdę, ja bym się wstydził.
0: Ale ja się obróć wstydzę.
1: Sobie to potem... Wróć sobie to potem w jakiś żart, czy kurwa, dorób sobie jakąś historię, ale wiesz.
0: Nie.
1: Zrobiłeś to logo? Miało być do świąt. Zrobiłeś, czy nie?
0: Nie, bo stanęło na tym, że jednak ktoś inny zrobił, ja nie chcę się wpierdalać dobra. I teraz komuś
1: wiesz,
0: psuć.
1: Okej, okay, ja też się nie chcę wpierdalać. Okej, okay, stary, dobra, trzymaj się tam, na razie.
0: Ale
1: nie?
0: Czekaj, ale stary, spoko, no, czemu uciekasz od razu, no? Co ja tak... Kurwa, jaki człowiek w ogóle... I poszedł, no ja pierdolę. Nie wytrzymał ciśnienia. Widzicie, Janko niby jest taki silny, ale jest słaby jednak w swoim, na swój sposób, nie? To znaczy, z kurtką to było tak, raz, że nie 1000, tylko 500, raz, że nie rowery, tylko, nie samochody, tylko rowery, i trzy, że nie na Placu Czerwonym, tylko... Nie, no dobra. Okej. Słuchajcie, dosyć szybko zacząłem jednak mówić, że z tą kurtką to, słuchajcie, ja nie kupię jej jednak, bo... aż tak bardzo nie potrzebuję, bo nie chodzę dużo, nie wiem, mam starą kurtkę, która jest całkiem dobra. I tak w sumie powiedziałem, nie wpłacajcie na kurtkę. Ale wiecie, jak to jest, no, ktoś wpłacił, ktoś tam się przejął, ktoś mi pomógł. I myślę, że takie osoby... pozdrawiam, Kate.

0: Powiedziałem, że w zasadzie nie zbieram już na tą kurtkę i że nie kupię jej. Nawet powiedziałem wprost, słuchajcie, ja nie kupię tej kurtki, bo no, gdzieś tam no, pojawiła się ta kasa, okej, wydałem. Myślę po prostu, że te osoby, które mi pomagają, to nie są aż tak bardzo wkurwione, że kupiłem sobie, nie wiem, żarcie, że jakoś tam pomogło mi to przetrwać, że sobie żyję. Machają ręką, mówią, dobra, to sobie tam wydaj na co chcesz. A rozliczać to... to często się do tego garną ci, co akurat nie mają z tym nic wspólnego, no, tylko oceniają. No. Uczę się od Dublińskiego. No cześć, Janko.
1: Hej. Stary, kurde, no zadzwoniłem, rozłączyłem się, bo nie chciałem już rozmawiać, nie chcę się podpalać, ale słucham twojego... Ale poczekaj, możesz mi nie przerywać na chwilę.
0: A Jezu, ja sobie tylko sapnąłem pod nosem, no Jezu, no.
1: Słucham twojego tłumaczenia, stary, nie? I niepotrzebnie rozbijasz tą... To jest przykład tylko tej sytuacji. Tu nie chodzi o kwotę, rozumiesz? Tu nie chodzi o tą kurtkę, chodzi o samą sytuację i jak się w niej zachowałeś i potem jak ktoś się ciebie o to pytał, jak reagowałeś na to, rozumiesz? O tą odpowiedzialność. To chodzi tylko i wyłącznie o to. Tu nieważna jest kwota, nieważna jest kurtka, rozumiesz? Chodzi o całą sytuację i twoje zachowanie w niej. I to jest tylko przykład twoich zachowań, które są... Kurwa, jak ktoś cię zna, to wie, że to jest na porządku dziennym, stary. Ja potem robisz z siebie nie wiadomo jakiego aniołka w tych audycjach i... No i znowu zaczynam się nakręcać, a nie chcę, nie? Nie chcę, stary, bo to do niczego
0: ale
1: nie doprowadzi.
0: Ale spokojnie, tylko... słuchaj, ale twój głos jest okej.
1: Nie, samą sytuację. Nie skupiaj się na kwocie, nie skupiaj się na kurtce. Przemyśl twoje zachowanie w tej sytuacji, rozumiesz? I potem jak się ktoś pytał, potem była jakaś audycja, też coś, bo nie słuchałem całych, nie mam ostatnio czasu, jakieś wyrywki, stary, ale słyszałem coś o kurtce. Potem ktoś się zapytał tylko i słyszałem twoją reakcję, stary. Miałeś po prostu twoim obowiązkiem było wtedy odpowiedzieć i tyle. A ty zrobiłeś, nie wiem, z siebie ofiarę po raz kolejny. No, chujowe zagrywki. Jak ktoś to widzi, to widać, że to są stare, śliskie zagrywki i tyle, kurwa. A dużo ludzi też jest świeżych, nie zna cię, wiesz, to też tak możesz sobie grać. No, ale kto cię zna, to cię zna. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Mhm. Tyle.
0: Ale wiesz co, ta Kate, która mi wysłała tą kurtkę, bo to chyba ona, wiesz, wysłała mi pierwszą tą kurtkę z napisem Russia i ja tak, wiesz, zareagowałem, że co to, jakiś trolling? Jaja sobie ze mnie robicie? Co ja mam w tym chodzić? Może mam do pani Ukrainki pójść w tej koszulce z napisem Russia? To ona mnie zabije nożem kuchennym, się rzuci. Smerc lachom! Wiesz, ja bym tego nie przeżył. Więc tak to odebrałem jako taki trolling, ale chyba...
1: Dobra, no ja bardziej powinienem się czegoś nie przeżyć, że stary, nie robisz tego loga, a potem w audycji robisz audycję zdenerwowany, mówisz do świąt, dobra, już się mnie nie pytajcie, do świąt zrobię to logo. To cię powinno wkurwiać, nie wiem, mnie by takie rzeczy wkurwiało, a ty się teraz o jakiejś Kate pierdolisz. Skup się, stary, na swoich krzywych akcjach i staraj się je może naprostować, a nie, kurwa, rozsiewaniu bajek dookoła tych twoich historii, żeby to jakoś przekręcić na swoją stronę. Może postaraj się chociaż, wiesz, kurwa, trochę lepszym być. A nie wszystko, wiesz, wszystko, kurwa, załatwiać. Sam kiedyś powiedziałeś, w każdej ekipie jest taki, kurwa, krętacz, co dużo pierdoli. I czasami myślę, że w ekipie chyba ty byłeś takim, kurwa, wiesz.
0: Być może trochę tak, takim cwaniakiem, co pierdolił dużo, a nic nie robił.
1: I spoko, wiesz, każdy może być jaki jest, ale to potem po chuj robisz z siebie takiego świętoszka, rozumiesz?
0: Nie robię, nie chcę z siebie
1: robić. Często robisz. Zrób co
0: chcesz. A to niechcący, ale to niechcący może, nie wiem. Ale
1: dobra, stary, bo ja też wróciłem z roboty.
0: Ja wiem, że jestem pełen wad, stary. Czekaj,
1: to nie o to chodzi, każdy jest.
0: Momencik. Zaraz się ustosunkuję. Słuchaj, no to pierwsza sprawa, ale spokojnie,
1: każdy
0: Janko,
1: jest,
0: słuchaj,
1: jest,
0: twoja krytyka, ja sobie ją biorę do serca, nie musisz się denerwować aż tak bardzo, wiesz.
1: Staram się jakoś ustosunkować,
0: jakoś się przynajmniej trochę usprawiedliwić, wiesz, odrobinę, nie? Słuchaj, no Kate, która jest, ona chyba rzuciła na tą kurtkę, tam pamiętam, że się Gosia dorzuciła, ale Gosia mnie lubi, to ona mi nie ma. Ale wiesz, Kate, która gdzieś tam... Ona potem chyba to wzięła do siebie, że ja z tej kurtki się śmieję i chyba mi rzuciła te 500 właśnie, jakoś tak to było. I ona mi dzisiaj wysłała pozdrowionka, że miłych świąt, wszystko jest git, więc tak po części, wiesz, nie jest aż tak źle, no. Ja wiem, że ty stary, możesz mnie surowo oceniać.
1: Ale dlaczego rozmawiamy o tej kurtce? To nie jest... I o to chodzi. Ta kurtka to jest tylko takim jaskrawym przykładem z ostatnich czasów. Rozumiesz? Mi chodzi o tą sytuację, stary. I dużo jest takich sytuacji z tobą, a potem są takie tu kurwa tłumaczenia. I ja rozumiem, zachowuj się jak chcesz, tylko miej potem, wiesz, odwagę wziąć to na klatę i chuj, powiedzieć jak jest, a nie...

0: zdradzi,
1: szef,
0: czy tajemnicę?
1: Jako szef wszystkich szefów. Tak.
0: Ej, tam pewnie jeździsz na spychaczu czy coś, tak. Przyznaj się.
1: No oczywiście, że tak.
0: No, operator dźwigu,
1: jak to
0: Big kiedyś Boss, powiedział. Ten... Big Boss, widzicie tutaj, a gdzieś tam jeździ wózkiem widłowym.
1: Solid Snake, kurwa.
0: No, słuchaj, no kurwa, no... A co do logo? No przepraszałem, Jacek mi wybaczył. No
1: spoko, ja wiem, że ci stary, tylko o to chodzi, że jak ja bym był grafikiem, niby z takim doświadczeniem,
0: wszystko siedzisz
1: na piździe, rozumiesz? Ciężko by mi było lustro, codziennie sobie lustro patrzeć, kurwa, wiesz o co chodzi. I to jest jeszcze taki chłop, nie? Że on powiedział wtedy, ja pamiętam, to było stary, pół roku temu już, rok temu, Jaca powiedział, zrobisz mi logo i będę nadawał. Czyli on nie nadaje jeszcze dzięki tobie, stary. Według mnie to jest najlepszy gościu, jakiego miałeś w tym radiu. Zniknął, kurwa, chciał się pojawić i według mnie tylko dzięki tobie jeszcze go nie ma, nie?
0: No to teraz...
1: Nie wiem, czy mam rację, ale on tak wtedy powiedział, że robisz mi logo i ja wracam, będę nadawał. I chuj, stary, rok minął, kurwa.
0: Masz
1: Jacka
0: rację.
1: Nie ma, loga nie ma i chuj. No,
0: masz rację. A widzisz, a też się trochę uderz w pierś i zwróć uwagę na to, że Jacek odszedł troszkę też z twojego powodu z nocnego
1: radia. Właśnie, że nie. Przecież rozmawialiśmy z Jackiem i na antenie jeszcze z jakiego odszedł i to właśnie nie było, że z mojego powodu. Co ty pierdolisz? Próbowałeś mi to już kiedyś raz przybić. Będzie Jacek prowadził, zadzwonię i zapytamy się Jacka, nie?
0: No to się, nie było. To się wyjaśni nie było, sprawa.
1: Nie było o
0: Przyczyniłeś
1: mnie.
0: Się do tego, bo myśmy się pokłócili, ale tak na noże, co żeśmy sobie grozili, że będziesz mnie łamał i tak dalej. I jak Jacek usłyszał ten dresiarski język, że ja będę ciebie łamał, a ty będziesz mnie, a ty mi kosę ożenisz pod żebro, tak teraz...
1: No dobra, ja też... zapytamy Jacka, jak było, nie?
0: On powiedział kiedyś, on to wyjaśnił, że on jak to usłyszał, to powiedział, nie, ja już to za wiele, takie dresiarskie radio, że ten będzie łamał, ten, kurwa, wyjaśniał, to ja dziękuję. I to się przyczyniłeś trochę swoim takim sposobem bycia.
1: Ale takie akcje przecież były sposobem bycia. Ty jak się najebałeś, to chłopie, ty nieraz potrafiłeś powiedzieć, że kurwa, jak ktoś będzie miał ten...
0: A ja bym cię, połamał błyskawicznie. To by było rachciach po prostu.
1: Ale
0: w to
1: nie
0: po wątpię, tobie.
1: Ale stary, to też się nieraz najebałeś, to też nieraz były takie, ja nie wiem, czy to była jakaś najgrubsza afera do tamtej pory, co żeśmy się wyzywali. Cię też nieraz napierdoliłeś, też taką patolę ciężką robisz, opowiadasz, stary, że tam jakieś... Potem się tego, ja ci to kiedyś przypomniałem, kiedyś mówiłeś, stary, że ty tam z bronią białą na broń palną z krótkiego dystansu ty podjeżdżasz, a najebany już byłeś w chuj. Ja ci to kiedyś potem przypomniałem, to mówiłeś, że nie ma szans, ale było coś takiego, stary, nie? To by się już tak odkleja czasem, jak jesteś najebany, że
0: Rambo... Co odkleja? Ja walczę mieczem dosyć dobrze.
1: Sam się kiedyś też przyznałeś, że z tym mieczem to tam trochę sobie pomachałeś i chuj i tam...
0: Ty no stary, no kilka lat machania mieczem to jednak robi swoje, nie?
1: No dobra, spoko.
0: Ja bym ci ściął głowę tak pyk i nie ma, i nie ma główki. Ty byś tam jakieś kurwa swoje Krav Maga, mięśnie, coś, a ja bym pyk i nie ma główki. No.
1: A skąd wiesz, że ja się nie potrafię też bronią posługiwać?
0: Tak?
1: No nie wiem, ja zadałem to jest pytanie. Wiesz,
0: a ty to pewnie jakimś tam kastetem, coś tam, gazrurą. No.
1: No, tak.
0: A ja to taki Wiedźmin jestem trochę, wiesz.
1: Wiedźmin.
0: Chudy, ale byk. I co ci da twoja siła? Ty jak Hulk taki będziesz tam, Hulk smash, a ja kurwa, myk. Tutaj, wiesz, nie ma ręka, noga, mózg na ścianie.
1: No tak. Inaczej by nie było. No dobra, nie.
0: Janko Zadaniowiec tu piszą. Janko Zadaniowiec. Ale ja nie sądzę, żeby Janko był opłacony przez agentów. On ma swoje jakieś tam przemyślenia. On po prostu wyjaśnia.
1: Jak się po prostu podpali, to dzwonię, no i tyle. A co, ja nawet nie wiem dokładnie, o co chodzi, bo ja tak, wiesz, słucham jakieś, tu raz słucham, raz nie słucham i tak. Ale wiem mniej więcej, o co chodziło i tam słyszałem, jak zacząłeś robić jakieś żale swoje, wiesz, o co chodzi. I tak też ci pisałem tam, żebyś skończył najebane jakieś smuty. Pamiętasz, też ci to ostatnio pisałem, no to właśnie też już ciężko się tego słuchało, stary. A ty masz taką tendencję, że potem robisz sobie ofiarę i tak starasz się ośmieszyć tych, co są przeciwko tobie, wiesz. Ty masz tą przewagę w radiu, rozumiesz, że prowadzisz, dużo ludzi też nie zna dokładnie tych sytuacji i ty masz tą przewagę, że ty możesz potem powiedzieć, masz te ostatnie słowo i często z tego korzystasz. I to jest bardzo nieeleganckie.

0: Nie? Nawet potrafi, że jak ktoś się rozłącza, to potem w tej...
1: Rozłącza,
0: no
1: tak, tak, tak. Bo ja znam te końcówki całe i te słówka, no tak, i cwaniakuję. No
0: tak. O kurwa, no właśnie. No znasz.
1: Ale muszę mieć ostatnie zdanie, więc powiem, że tam pierdolisz, tam kurwa twoje, tam twoje.
0: No dobrze, no wiesz, no kim ja jestem? Tylko tak zadzwoniłem, teraz już sam nie wiem, po chuja zadzwoniłem.
1: Żeby mnie zaorać trochę. A słuchaj, a co myślisz o Zenonie? To mnie ciekawi.
0: O Zenonie?
1: Domyślam się, że go cenisz, bo mnie dobrze podsumowuje.
0: Jest bardzo inteligentnym gościem.
1: Tak.
0: Jest czasami irytujący, tak? Ale kurwa, każdy, wydaje mi się, każdy z tych dzwoniących jest irytujący. Każdy na jakiś swój sposób, tak? No bardzo celnie cię punktuje i to jest, ja to lubię, stary. Ty potem, kurwa, potrafisz zrobić pół audycji, że o, jacy ludzie, coś tam. No ale, kurwa, ja sobie to cenię, bo trzeba punktować ludzi, rozumiesz, że dostajesz na coś albo do czegoś się zobowiążesz, a potem tego nie robisz i udajesz, że w ogóle nic się nie stało, no i chuj. I większość ludzi jest taka, że wiesz, zapomni wszystko i dużo takich krętaczy potem jedzie na tym, nie? I to, żeby nie było, że wiesz, mówię, że jesteś krętaczem, nie?
1: Trochę jestem, no.
0: No to, wiesz, zostawmy to. Ale wracając do tego, a ty nigdy.
1: I ja nie wierzę, Janko, że ty nikogo nigdy nie przekręciłeś.
0: No, jak trzeba było, to przekręciłem.
1: No właśnie, no więc ciach bajera,
0: ale to o czym mówi, no i widzisz, i dalej nie zrozumiałeś, stary. Powiem tak, przewin sobie to. Teraz jesteś chyba też podpity, tak? Przewin sobie to.
1: No trochę.
0: I na trzeźwo, może początek tej rozmowy, co ci mówiłem, o co chodzi. Wiesz, to nie to chodzi. Każdy, kurwa, coś kiedyś zrobił źle, tak? Tylko to jest co innego, jak robi się, kurwa, cały czas te same złe rzeczy w ten sam sposób, potem się tłumaczy, kurwa, w ten sam sposób z tych złych rzeczy, rozumiesz? I się potem jeszcze ma pretensje, że ludzie się, kurwa, denerwują, jak się to robi. O to chodzi, kurwa.
1: Bo ja się trochę wyspecjalizowałem, tak żeby przez życie jak po masełku, tak...
0: Tak się trochę prześliznąć, nie?
1: No,
0: tak trochę jest. No ale ja, stary, ja nie oceniam, wiesz, o co chodzi. No, znalazłeś swoją niszę? Spoko. Masz. Tylko... No miej też jaja, kurwa, wiesz, żeby potem jak ktoś coś ci zarzuci, czy wiesz, ktoś się o coś pyta, jak zrobiłeś coś publicznego, tak? To nawet jak 100 razy się będą się ciebie pytać o to samo, to powinieneś 100 razy, kurwa, odpowiedzieć, tak? I tyle, no. Tak mi się wydaje. Tyle jesteś winny tym słuchaczom. I tyle.
1: Przepraszam was za wszystko.
0: Nie masz za co przepraszać.
1: Psycho, zadzwoń i przeproś za mnie, bo ty... Jesteś ekspertem, przepraszam.
0: Dobra, ty, majster, ja idę się ogarniać, kurwa.
1: Dobra, masz życie swoje, wiem.
0: No trzeba wracać do życia. No. Ty też idź się, wyśpij może, czy coś tam. Zastanów się nad sobą, synek, kurwa, synek.
1: Ja się już chyba nigdy nie zmienię, tak mi się wydaje.
0: Wiesz, o co chodzi, ale to...
1: A co ciebie skłoniło, jak żeby się zmienić? Dobrze. Ciebie skłoniły takie rodzinne chyba kwestie, że znalazłeś w tym jakiś
0: no tak,
1: power.
0: Ja nie mam
1: takiego motora, no.
0: Ale to co, mnie obwiniasz, to sam sobie taki los zgotowałeś, tak?
1: No, mam, muszę sobie.
0: Ale to ja ci, stary, to nie, też nie o to chodzi, że ja ci się każę zmienić. Okej, jesteś jaki jesteś, spoko, bądź taki jaki jesteś, no tylko kurwa nie graj kogo innego, rozumiesz?
1: Ja nie gram, ja cały czas mówię, że
0: i
1: jestem taki byle jaki.
0: Powiedz, że zrobiłeś to, bo taki kurwa jesteś, a nie tysiąc innych tłumaczeń.
1: No przecież mówię, że kurwa taki
0: nie,
1: jestem.
0: No, często no. Są jakieś kurwa, no właśnie nie.
1: Jakie?
0: Często
1: co?
0: Brakuje ci jaj, żeby powiedzieć wprost i są jakieś historyjki, a potem jak ktoś ci coś zarzuci, no to no i znowu się powtarzam, kurwa, stary. Przesłuchaj sobie to, nie wiem, jeszcze raz na trzeźwo, może coś z tego wyciągniesz, może
1: nie. Ja się
0: nie
1: kryję z tym, że jestem łajzą.
0: Dobra, łajzo, kurwa, ja się miałem rozłączać. Rozłączać?
1: Rozłączać, tak.
0: No. Kurwa, też mnie czegoś nauczyłeś powoli.
1: No, jedną rzecz, co ty mnie nauczyłeś różnych rzeczy, a ja cię nauczyłem jednej, że się
0: czego,
1: mówi
0: czego ja,
1: rozłączać,
0: czego ja...
1: kurwa.
0: Niczego cię nie nauczyłem, czego ja cię nauczyłem.
1: Nauczyłeś mnie, że trzeba być mężczyzną.
0: Dobra, ty, trzymaj się tam, kurwa, Maciuś, ja się idę ogarniać.
1: Dobra.
0: Na razie.
1: Trzymaj się, na razie, hej. Muszę się nauczyć, jak być tym mężczyzną właśnie całym. Że co, tak klatę trzeba mieć, no? I taki być solidny. I babie, tak, jak fiknie, to w łeb. Pach! Trzeba być panem domu, mężczyzną. Ja sobie muszę znaleźć jakąś, słuchajcie, jakąś karną kobietę. 10 schabowych plus jeden zapasowy na talerzu podane. I niech mi pilota weźmie, włączy film, mecz, a ja będę jadł i komplementował. Potem niech zmywa te dary. Janko, jaki spokojny. No nie, na początku miał wkurw, aż się rozłączył, ale potem jakoś mu zeszło, chyba się, nie wiem, jakoś troszkę ustabilizował. Ale no, ma rację chłopak, no, co tu dużo mówić, no. Słucha Janko, projekt 28 będzie dzwonił na debatę do Orła. Jaka debata u Orła? Jakaś się szykuje specjalna debata, czy co?

Słuchajcie, mam takie pewne podejrzenia, że to Janko śpiewa. Po prostu, bo identyczny głos jakby. Ten Rogal. To chyba Janko śpiewa sam. Ciekawe jest w ogóle, nie? No zobaczcie, no identyko głos. No ale to nie wiem, to taka moja teoria spiskowa.

0: Nie wiem, czy jak żona z syndromem sztokholmskim się zachowuje. Ale ty, Piotr, a czemu ty tak się zafiksowujesz na tym Zenonie, żeby jemu tam coś dogadywać? Tak cały czas. Właśnie to jest takie niezdrowe trochę tak się zafiksować na czymś. I tak cały czas ten Zenon ci chodzi po głowie. Bez sensu trochę. Etam dziś dzwonił? Nie. To śpiewa typ ze Stalowej Woli. I to nie Janko. Ale podobny głos, nie? Aby krawiec pojszczał się? O to chodzi? Żeby się pojszczał? A akurat mi się chce, więc no, tym bardziej trzeba kończyć. Dobra, przepraszam wszystkich za wszystko. I... O Jezu, co ja robię? W Dublińskiego się zamieniłem, Beckham. No. A słuchajcie, jakby nie było jednak Sylwestra, bo nie wiem, może... Nie wiem, coś się stanie dziwnego i nie będzie. Ktoś mnie tam zdołuje na maksa, coś mi tam napisze, ty chuju, kłamco, złodzieju pierdolony. I ja się załamię. To do Dublińskiego wtedy, nie? A może z Dublińskim zrobimy razem? Co wy na to? Czy... Może zrobię ankietę, kurczę, tutaj plus. Rozpocznij ankietę. Sylwester... Sylwester z Dublińskim. Może inaczej. Krawiec plus Dubliński. Na Sylwestra. Dobry pomysł. O, to będzie już jasne i klarowne. Rozpocznij ankietę. Czy sam Dubliński może, albo sam krawiec? Napiszcie, co tam myślicie. To może być dobry duet. Dubliński to jest taki też w sumie zabawowy koleżka, więc może się to jakoś komponować. Taka kompozycja od Magdy Gessler. Dubliński z nutką krawca. Co o tym myślicie? Czy to ma sens jakiś? Czy to będzie się komponowało jakoś? Czy raczej to będzie jakiś absmak w tym momencie i będzie się czuło taką nutkę goryczy w tym wszystkim? Jak myślicie? O, to coś przyszło. O. Play Finance. Wystawiliśmy nową fakturę. Kurwa, znowu? A tu co minus 20 zł? Za co? Za co? Za co, kurwa? Aha, za tego, za knyszę z podwójnym kotletem. Dobra, okej. Kurwa, nowa faktura. Dobra. Ale stówę tu jeszcze dostałem. No właśnie, bo jeszcze oprócz PB tajemniczego, co ja, co tam, dla mnie tam tajemniczy, panie, ja wiem, kto to jest. Ja wiem, kto to jest, z kim on pracował. Ludzie, panie. Ale No Name jeszcze napisał: krawiec, z tą kasą, co dzisiaj wpłaciłem, zrób, co chcesz, spal, podetrzyj dupę, cokolwiek. Nie lubię, jak wpłacają jedni, a potem inni wyliczają i chcą rozliczać. Jacek, nie goni cię za to logo, a inni się wpierdalają do tego, chore. Nie. W tym przypadku, no... Niech się ludzie wypowiadają, mają prawo. W sumie, niech będzie. czy jutro będzie kulturalnie audycja. Nie, jutro będzie niekulturalna audycja, na pewno. Nie wiem, czy się w ten piątek pojawię. Sam nie wiem, po prostu. Chociaż w sumie jestem gwiazdą. To ja się nie pojawię, to co to będzie? Nic. Będzie srom i w ogóle smutek. Muszę się pojawić i tutaj brylować. Słuchajcie, nasmaruję sobie kremem Nivea pupę i się pojawię. Cały ja. Oto ja. Jestem.
1: Kiedy Zenek zadzwoni? Oj, chyba nigdy. Dziś tu się wypowiedział już. W paru słowach. Nie zanosi się, powiem tak. Chyba się bardzo wkurwił i mnie bardzo, bardzo nie lubi. Ale ja go rozumiem, bo spoko. W niedzielę Sylwester to powinna... To, słuchajcie, w niedzielę Sylwester to prowadzi Ania. Zaraz ją tu wydeleguję. Aniu, masz prowadzić. Ale wiecie, jaka jest Ania? Ona jest zabawowa, imprezowa, filmowa, kulturalna, książkowa. Ona pewnie gdzieś pójdzie tam gdzieś z jakąś ekipą, będzie się bawić tam, tańcować tymi rękami, tam machać nogami. No. Piec ciasta, skakać do wody. Wiecie, jaka jest Ania. No. Tam gdzieś na Woodstocku tańcować w glanach, tam się w błocie taplać, wiecie, jaka jest Ania. No. Gdzie ona będzie tu siedziała? Z geekami. Na internecie, co wy. Ale myślę, że może zadzwonić na przykład i się tu przyłączyć na jakiś czas, nie? Gdzieś tam wyjdzie do toalety, przypudrować nosek i myślę, że może się pojawić. Ania to mnie lubi za to, jaki jestem po prostu. Że jestem gwiazdą. O.

twoi widzowie ani nie oglądają, za trudne w odbiorze treści. Czyli co, ja jestem taki czosnek trochę, tak, że... Tu... Ale to dobrze, to... Nocne radio takie właśnie jest, że i coś mądrego, i coś głupawego. Krawiec plus Sobieski albo Soplica. To dobry duet na Sylwestra. No ciekawe. Ciekawostka. Dobra, zmywam się. Bo mi zaraz oko wypchnie. Już mi się chce do toalety. A tu nie ma telefonów, nie ma donate'ów. O, no, tak to jest. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Ale cóż, takie jest życie. Może ja muszę cierpieć. Po prostu. I to nie jest, że ja robię z siebie cierpiętnika teraz. Po prostu takie jest życie, że niektórzy muszą cierpieć, aby cieszyć się mogli, aby cieszyć się mógł ktoś. Ja cierpię za was, za wszystkich i za Polskę cierpię. O Jezu, takie słowo, hołota od razu. Człowieku, no nieładnie, Koras, to tak wiesz. A szabla to jakoś ludzie w miarę cenią, że jaki jest, taki jest, ale to jest ten szabel i coś tam kulturalnie zadzwoni tutaj, powie, dosyć już tego... świrowania pawiana z tą płaską ziemią, z tym kosmosem, kurwa, bo czegoś takiego nie ma i to zostało wyjaśnione przez ruskich badaczy, rosyjskich, przepraszam. I jak to jest, że ten samolot lata? Na przykład, i można sobie kulturalnie pogadać, na przykład szablem. Szabel powie coś, swoje argumenty, Jacek powie swoje i jest ciekawie, fajnie. A czosnek to od razu, ja się nie podoba, to wynocha, to moje, to mi zazdroszczą, bo mam, zebrałem pieniądze, mam donaty, mam zasięgi i teraz oni chcą mi zabrać. No ale tak to jest, dobra. Miałem już nie mówić właśnie o innych ludziach, kurde, cały czas, nie wiem, tak chyba musi być, że gadamy o innych ludziach, bo inaczej się nie da. No. O czym mam gadać, no... Człowiek, to brzmi dumnie, o człowieku się rozmawia. Człowiek to jest coś ciekawego. A taki taboret na przykład, to jest takie mało ciekawe, to taki taboret. Nic ciekawego, no, kawałek drewna. Bocian. Bocian to u tego, w Chłopeckowie tam. U Barneya. Też ja jakoś nie mam żalu do kogoś, że tam mu stworzyłem jakiś konspekt książki, że dzwoniłem, załatwiałem tamtego, a on powiedział, że ja nie znam żadnego krawca. Spoko. Jak nie zna, to nie zna, trudno. Może jakiś cykl audycji bez obrabiania komuś dupy. To by było coś, pisze John Locke. No, to by było coś. Taka pierwsza audycja. Ja myślę, że takie osoby właśnie jak Jacek są cenione za to, że oni nikomu dupy nie obrabiają, są kulturalni właśnie, nie wchodzą w jakieś tam bagno, gówno i tak dalej. A ja mam inaczej. Ja to tam wchodzę i tam, co kurwa masz do mnie? Mam cię wyjaśnić? Typie, kurwa, jadę do ciebie. No i tam bardziej tak, albo coś w tym stylu. No tak, mieliśmy z Barneyem pisać tą książkę i ja mu tam już ułożyłem taki jakby plan, co by tam mogło być, spis treści, nie? Jakiś pomysł. On nawet się tym nie zainteresował. No. Mnie też takie rzeczy spotykają, że się napracuje i gówno.
bo złapał jakąś tam jazdę czy coś i inne miał sprawy, coś tam. Raz mi nie odpowiadał, potem sam dzwonił, SMS-y, potem coś i tak, kurwa, myślę sobie, a to chuj. Coś tu jest nie halo. Jak tak to ma wyglądać na początku, to... No a potem słucham sobie jego audycji i coś tam go pytają. Ty, piszesz tą książkę tam? Coś Krawiec może ci miał coś tam pomóc? Kurwa, jaki Krawiec tam, kurwa, tam chuj tam. No i tak się skończyło. A całkiem fajnie mu to wymyśliłem. Chłopecek w wielkim mieście. Taki był tytuł pierwszego rozdziału. Chłopecek w wielkim mieście. Najlepiej jeszcze kogoś zadzwonić i powiedzieć, że jest debilem. No, to tak. Na początku samym właśnie powiedzieć komuś, że jest nie debilem, tylko osłem. I zapytać się, ile zarobiłeś na tych półgłówkach swoich. To takie bardzo... Takie, żeby nawiązać kontakt jakiś właśnie, żeby była ta nić porozumienia, to tak dobrze zapytać się, nie? Właśnie, ile zarobiłeś na tych półgłówkach swoich? Dobra, ankieta tutaj, kończymy ankietę. 40 głosów aż, wow. A ja tu kliknąłem, mi zniknęła, ale... Aha, jest, dobra. 62%, że Krawiec plus Dabliński, to dobry pomysł. No, to... Przewaga jest. To tak możemy zrobić, no. Ja sam to się nudzę, nie wiem co gadać, a Dabliński coś tu rozrusza trochę. Będziemy się pięknie uzupełniać. Przecież miał jechać na Mazury w święta. Gadał, że książkę będzie pisał. No, to niech pisze sam w takim razie, no może mu to lepiej wyjdzie. Ja się zaoferowałem jako pomoc, taki trochę nie tyle ghostwriter, co ktoś, kto pozbiera te informacje, posłucha, nagra, ubierze to w ładne słowa, bo no, Barney może nie ma takiej finezji, żeby język giętki przekazał to, co pomyśli głowa i przelać to na papier, prawda? Słowem. No, chciałem tu pomóc, ale gdzieś tam Barneyowi się coś nagle tak... Nie wiedzieć czemu, bo ja mu o nim złego słowa nie powiedziałem. Spoko, dzwoniłem, tu wszystko, a on tak jakby nagle... Nie wiem, może ktoś tam wkurwił, że mu tam... Że pojechał do Konona i Konon się zesrał pod bramką i coś mu tam się odwidziało. Nie wiem, o co chodzi nawet. Za bardzo. No, myślę, Agineski, że to mogło być tak, że myślał, aż przyszło mu do głowy, że co ja będę się z jakimś Krawcem tutaj coś dzielił. Ja nawet nie gadałem za bardzo o Kasie, on tam coś proponował, że coś tam pół na pół, a coś w ogóle. A ja mówię, spoko, pogadamy później, nie, jak coś zrobimy. Ale może mu potem tak myślał i kurwa, to ja mam pieniądze oddawać chujowi? nie wiem, żartuję sobie, no spoko, nie chcę to nie chcę, nie mam pretensji, spoko. Ja mu dobrze życzę, niech on napisze tę książkę. Ten, kto napisze pierwszy książkę o szkolnej, wygra, bo drugi już nie, tak myślę, że nie, niekoniecznie, nie? A Barney jest taką osobą, która mogłaby napisać, mogłaby być tą pierwszą osobą. Albo Sradek, ja już tak nawet go podpuszczałem, wiesz, i mówię mu, słuchaj, bo zaraz Sradek będzie jeździł tam drugim Lexusem, wiesz, nie? On tam, ha, dobra, to robimy. Barney myślę, że on może mieć faktycznie tą dwubiegunówkę, że jego tak nachodzi, że działamy, bo on tam i SMS-y w nocy wysyła, no, robimy, kurwa, działamy, a następnego dnia dzwonię i nie odbiera i mam cię w dupie i nie znam Krawca, nie? No więc
tak pasuje trochę do takiej dwubiegunówki. A z tym prawkiem to co? To Piotr go tak urządził, że na bliźniaka jakby tam mandaty przeszły i bo coś było, nie? Maharadża twierdzi, że tej książki i tak nikt nie przeczyta, bo no zdziwiłbyś się, bo może i prostaki, ale czytać umią. I jak wiesz, jak usłyszą Szkolna, no są takie produkcje dla fanów Szkolnej, na przykład Mortal Bombas teraz się szykuje, gra. Mortal Bombas. Radar go złapał. No nie wiedziałem, wiem tylko, że była sytuacja tam z bratem, że Piotr jakby nałapał tam mandatów na kilka koła i powiedział, że nazywa się tam ten Paweł, tak? I tam podał PESEL, nie wiem, brata czy coś i jakby to spłynęło na Barneya i Barney się tak wkurwił. Mówi, kurwa, nie mam brata. Zajebie, kurwa. Też myślę, że sukces by był, jednak to by się sprzedało, bo o tej książce byłoby głośno, nie? Pierwsza książka o Szkolnej, no to by się rozeszło. Ludzie by pokupowali nawet, żeby, nie wiem, żeby mieć na stole, se postawić i pokazywać, że mają książkę jedną w domu. Oprócz Atlasu Geograficznego i Encyklopedii. Maharadża pisze, Agi może przeczyta. A może ja tu gdzieś mam ten konspekt, czekajcie.

No, czasami tu ciężko coś znaleźć. Kurwa, gdzie to było? Jak to się nazywało? Ojej. Kurczę, nie, już mi się tak siku chce, to może następnym razem znajdę to i wam coś tam przytoczę, co zaproponowałem. Wiecie, ja mam giętkie pióro. Się pisało, kurczę, na blogi, różne teksty, tak trochę copywritersko, to coś tam, no, rodzina humanistyczna po mamie, nie, też i umiem pisać, bym dobrze napisał. Umówiliśmy się tak, że po prostu zdzwaniamy się, on opowiada o swoich tam przeżyciach, doświadczeniach, ja to nagrywam, potem to spisuję. I to nie jest nic niezwykłego, słuchajcie, no nie wiem, kiedyś mi koleżanka, dziennikarka dawała teksty, takie wywiady na kasetach, ja to spisywałem jako teksty. Różne się robi myki, no. A, przelew przyszedł, dobra, se wypłaciłem stipli. Okej. Dobrze jest. Na żarcie jest, no. Ty, słuchaj, Agi, ty jakby... Ty mi się jawisz jako taka osoba, która ma dużo znajomości, dużo ludzi zna. Może ty napisz... Dla ciebie tam, nie wiem, może się wkręcić gdzieś, dostać się do ludzi tam ze szkolnej, coś podziałać, napisać, może, nie wiem. Projekt okładki mu zaproponowałem taki, że jest taka jakby głowa przedzielona na pół, takie pół twarzy i pół twarzy, nie? Wiecie. Dwa światy, nie? I jedna połowa twarzy to jest taka wąsata, taka gruba, z taką tutaj czuprynką, grzyweczką, taka wąsata, sumiasta, trochę taka twarz takiego grubasa właśnie, a drugi to Konon, takie pół twarzy Konona. I to Barney zaproponował Moja Szkolna. Ja mu tam inne tytuły proponowałem, jakieś różne ewentualnie. Moja, tak żeby było bardziej pod sprzedaż, żeby to zarobiło, czyli Moja Szkolna, czyli... a już zapomniałem, ale coś tam mu jakoś to poprawiałem też, żeby się lepiej sprzedało. Nie, okładki nie zaprojektowałem. Rzuciłem tylko pomysł na okładkę. Zaprojektowałem jakby... spis treści, tak jakby o czym ta książka miała być. Nie zrobiłem dużo, więc nie mam też pretensji. Tam jakby taki szkic tej książki, nie? Ale okładkę to tylko pomysł. Rzuciłem. Barney trochę tak jakby... to już wiadomo, zamiast loga robiłeś okładkę dla Barneya. No właśnie nie robiłem żadnej okładki, tylko rzuciłem mu pomysł. Są dzisiaj takie firmy, Tajfonie, które biorą na siebie całą dystrybucję książki, wiesz? Znaczy, jak masz wydrukowaną, to po prostu są takie, wiesz, mają magazyny swoje i te książki zamawiane oni wysyłają, oni się zajmują całym tam kolportażem. Krawiec, jak ciebie zamkną, to do domu dziecka. No ciekawe. Dobra, słuchajcie, bo już nie mogę, normalnie już takie żółte kropelki mi tu na skórze zaczynają się pojawiać, coś przecieka chyba, więc kończę. Dziękuję, że byliście i tak dalej, no i tam się niedługo pewnie pojawię, bo już mi przeszło. Trzymajcie się, cześć.

Witajcie, witajcie, witam was bardzo gorąco i serdecznie w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj przerwy technicznej nie ma, dzisiaj są luźne gadki, ponieważ dzisiaj rano dostałem informację, że profesor Michalik, który był przewidziany jako gość dzisiejszej audycji, niestety nie może wziąć udziału, ponieważ się biedny rozchorował, nie pił gansów, nie brał witaminy C, no i niestety nie był w stanie przyłączyć się do nas na dzisiejszej audycji, ale jesteśmy umówieni na za tydzień i za tydzień będzie długo oczekiwany temat, będziemy rozmawiali sobie o sztucznej inteligencji. A dzisiaj w temacie oczywiście luźno, oczywiście bardzo luźno i oczywiście interaktywnie zapraszam do dzwonienia Skype, Nocne Radio, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę. Dzisiaj wbrew pozorom bardzo konkretny temat. Dzisiaj będzie troszkę przedłużenie audycji luźnych gatek, które miałem jakiś czas temu też w zastępstwie przerwy technicznej. Szermierka słowem, mam nadzieję, że pamiętacie ten odcinek. Rozmawialiśmy wtedy sobie o metodach heurystycznych, o metodach manipulacji, technikach właśnie takich batalii słownej, gdzie nie do końca jest istotne, kto ma rację, nieistotne jest, gdzie leży prawda, bardziej istotne jest to, gdzie leży zwycięstwo tejże dyskusji. Także dzisiaj, wówczas zapowiedziałem właśnie drugą część, do której się dzisiaj zawezmę, mianowicie o błędach poznawczych. Porozmawiamy sobie o błędach poznawczych, natomiast jeszcze tutaj w ramach przerwy będę miał dla was, dzisiaj będzie nam muzycznie towarzyszył dość ciekawy artysta, Zeo Javed. Można tutaj powiedzieć, że to jest nieco, nie wiem, lekcja z korespondencji kultur, ponieważ jest to Turek, jest to Turas, jest to rasowy ciapaty z krwi i kości, tak bardzo znienawidzony, który pewnego dnia pomyślał i stwierdził, że on chciałby rapować i on będzie próbował rapować. Ponieważ dzisiejsza dyskusja może się troszkę rozognić, bo najlepszymi, może nie najlepszymi, ale o to też później wyjaśnię, ale najbardziej dopcierającymi do ludzi metodami tłumaczenia jest tłumaczenie na podstawie pewnych konkretnych przykładów. Wezmę parę gorących przykładów, ale żebyśmy mieli pełną jasność, Na razie zacznę od muzyki, bardzo krótkiego utworu, co by ludzie się zebrali i żeby później pretensji nie było, bo obawiam się, że i tak będą. No ale w międzyczasie, moi drodzy, zaczynamy z Zeo Javed. Co się stanie, jeżeli Turkowi damy rap?

A my wracamy do naszej dzisiejszej audycji. W zasadzie rozpoczynamy ją, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o błędach poznawczych, o metodach, które, tak jak właśnie w tych luźnych gadkach odnośnie szermierki słowem, mówiliśmy o metodach, w jaki sposób jesteśmy manipulowani, w jaki sposób ktoś może odpowiednio zagrać słowem, zadziałać argumentami, zabawić się troszkę naszym kosztem i przekonać nas do czegoś, w co nie do końca byśmy sami uwierzyli. Dzisiaj porozmawiamy o czymś zgoła innym, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy o sposobach, w jaki sami się utwierdzamy w bardzo złym przekonaniu, w jaki sami manipulujemy samymi sobą, moi drodzy, ponieważ tak, to jest największa pułapka, jaką tylko można sobie wyobrazić, kiedy dokonujemy pewnego błędu poznawczego i ktoś, kto zna te metody, te błędy poznawcze, jest w stanie bardzo łatwo wprawić nas, wyzwolić w nas to, żeby te błędy poznawcze się w nas uruchomiły. Ja zapraszam, jak się audycja rozkręci, jak najbardziej do dzwonienia. Dzisiaj porozmawiamy, ja też będę mówił troszkę na swoim przykładzie, na podstawie błędów poznawczych, które sam dokonywałem i dokonuję, ponieważ nie do końca wierzę, że daje się w całości wyeliminować. Musiałbym być, nie wiem, jakimś cyborgiem, żeby to się udało. Natomiast błędy poznawcze zdarzają się każdemu z nas i trzeba mieć dość naprawdę chłodne podejście, żeby ich całkowicie uniknąć. Nie wiem, czy to jest do końca możliwe. Natomiast dzisiaj będę się posługiwał wieloma przykładami, między innymi właśnie z klimatów okołospiskowych, z klimatów, powiedzmy, takich znanym nam na co dzień, znanym nam z różnego rodzaju audycji, a także znanym nam z waszych poglądów. Słuchajcie, to, że ktoś popełnia błąd myślowy, nie znaczy to jeszcze, że się myli. Tutaj nie ma żadnego równania pomiędzy jednym a drugim, więc jeżeli komuś wykaże, że dokonał takiego błędu myślowego, to jedyne, co chcę przez to powiedzieć, to jest to, że jego argumentacja w tym konkretnym punkcie się nie trzyma kupy i zwyczajnie bazuje na pewnym błędzie myślowym. Nie znaczy to, że całkowicie nie ma racji. Błędy myślowe... Jest to coś na zasadzie, no nie wiem, nasz proces myślowy to jest tak troszkę jak jechać samochodem do obcego miasta oddalonego o kilkaset kilometrów, tylko i wyłącznie przy użyciu drogowskazów, bez jakichkolwiek GPS-ów, map, dodatkowych pierdół. W każdym razie tak, bez właśnie jakichś dodatkowych pierdół. I błędy poznawcze to tak naprawdę błędy w tych wszystkich znakach drogowych, które zwracają nam uwagę na przykład nie na największą miejscowość w okolicy, a na jakiś kompletny pipidówek, który pozwala, został akurat wyszczególniony na znaku. I tak jak mówiłem, jeżeli będziemy nawet używali fałszywych tych znaków, możemy dojść do prawdziwego, do faktycznego celu, co nie zmienia faktu, że operowaliśmy tutaj na błędnych założeniach. To, co chciałbym, żebyście wynieśli z dzisiejszej audycji, jest to właśnie niejako taka lista błędów poznawczych, które możecie popełnić i żebyście mieli z tyłu głowy właśnie metody, którymi to się rządzi, tak żebyście byli dużo bardziej odporni na to, jeżeli ktoś zechce was wdrukować błąd poznawczy i... no nie wiem, przykładowo wmanipulować was w coś, bo to też jest częsta metoda, a także jeżeli byłoby ryzyko, że zaczniecie być wręcz orędownikiem osoby, która popełnia oczywisty błąd, często nawet nieświadomie, do tego jeszcze przejdę, ale zwyczajnie będąc tak zwanymi pożytecznymi idiotami. Na sam początek, tak troszkę, nie wiem, z prywatnego bloga wręcz mogę powiedzieć, opowiem wam o moim pierwszym samochodzie. Wbrew pozorom nie jest to kompletnie nie na temat, jest to bardzo, bardzo w temacie. Słuchajcie, mój pierwszy samochód to był Opel Corsa B z silnikiem 1.0, trzycylindrowym, tak, dokładnie ten silnik z kosiarką, rocznik 99, naprawdę uwielbiałem jej zawieszenie, uwielbiałem tanie naprawy, uwielbiałem jej, no nie wiem, niskie koszty utrzymania, słuchajcie, jak się nią dobrze wyczuło, to naprawdę to autko paliło pół kropli na stówę. Ponieważ był to mój pierwszy samochód, darzę go ogromnym sentymentem, natomiast właśnie wokół niego powstała cała gromada błędów poznawczych, które, że tak powiem, przyświecały mi w trakcie posiadania tego auta. Posiadałem je przez jakieś 3
3 lata, jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc tak, no sentyment, ogromny sentyment, pierwsza fura, pierwsza własna fura, na którą sam zapracowałem, którą sam utrzymywałem, którą sam jeździłem, taki typowy miejski dupowóz, ale także zdarzyło się wyjechać na Woodstock, zdarzyło się wyjechać na wczasy czy cokolwiek. Więc naprawdę miałem, darzę do dzisiaj ten samochód ogromnym sentymentem, natomiast pamiętam jak dziś, dałem za nią 5200 zł, w naprawdę fantastycznym stanie, tani samochód, taki w sam raz, słuchajcie, to było, nie wiem, do rozbicia dosłownie, że jako pierwsze auto, żeby mi nie było żal, jeżeli coś spitole i coś z tym autem się stanie. Natomiast właśnie, na czym polegają błędy poznawcze? Błędy poznawcze polegają na tym, że podejmujemy decyzje na podstawie rzeczy, które nie są faktami, na podstawie jakichś właśnie niedoskonałych widzimisię. No i faktem jest, że wbrew pozorom w ten samochód musiałem mechanicznie, no zwyczajnie to się psuło, tak? Ze względu na to, że to był stosunkowo... To było stosunkowo stare autko, jednakże właśnie to, że było moje, naprawdę często przykrywało mi jego wszystkie możliwe wady, jakie tylko można sobie wyobrazić. I to, że te 5200 zł, nawet dwa razy więcej czasami musiałem rocznie w niego ładować, i to nie mówię tutaj o utrzymaniach paliwa, ale o naprawach, o ubezpieczeniu, tego typu pierdafiksach, dowodzi temu, że no może nie do końca była to właściwa decyzja, tak? Tylko dlatego, że to auto było moje, tylko dlatego, że pewnego dnia podjąłem decyzję, żeby kupić właśnie to auto, sprawiło i wpłynęło na mnie, że w późniejszych decyzjach to zakupione auto traktowałem niejako z takim dodatkowym namaszczeniem, ponieważ jest moje, to muszę konsekwentnie brnąć, nawet jeżeli to była głupota, nawet jeżeli to był błąd, który popełniłem, kupując to auto, muszę konsekwentnie w to brnąć, ponieważ to jest moje auto i ja jestem czemuś mu winien. To jest właśnie efekt takiego dysonansu podecyzyjnego, czyli specyficznej formy dysonansu poznawczego. Dzisiaj właśnie będziemy mówili przede wszystkim o dysonansach poznawczych, pewnego rodzaju ambiwalencji, pewnego rodzaju mieszanych uczuciach, na podstawie których podejmujemy decyzje. Tutaj właśnie mówimy o decyzjach, które zostały podjęte na podstawie wcześniej podjętej decyzji. Przed podjęciem właśnie jakiejś dużej decyzji typu właśnie kupno samochodu, ludzie stosunkowo myślą racjonalnie, ale po podjęciu decyzji za wszelką cenę będą się upewniali w tym, że ta decyzja, którą podjęli, jest faktycznie słuszna, jest jak najbardziej prawdziwa, tym bardziej, jeżeli jest ona nieodwracalna. Tutaj pięknym przykładem z kolei byłoby małżeństwo. Jeżeli raz w to małżeństwo wejdziemy, i tutaj naprawdę przykłady można mnożyć wraz z moim nieudanym małżeństwem na czele, że jeżeli w takie małżeństwo wejdziemy, to wówczas będziemy go bronić do ostatniej kropli krwi bardzo często, nie mając do końca świadomości, że istnieją różne inne drogi, typu rozwód, typu separacja, typu właśnie jakieś prawne kroki, które dążą do odkręcenia tego. Nasz mózg stara się zagłuszyć możliwości i ukryć możliwości, które mamy, które zaprzeczyłyby tej wcześniej podjętej decyzji. Dlatego bardzo często ludzie, którzy raz podjęli jakąś bardzo, nie wiem, wiążącą decyzję, traktują ją za bardziej wiążącą niż tak naprawdę jest. Takie to są, nie wiem, deklaracje przyjaźni, deklaracje międzyludzkie, to jest kupno mieszkania, to jest kupno samochodu. Właśnie to są relacje międzyludzkie typu przyjaźń, typu miłość. Bardzo brakuje właśnie w tej deformacji tego, żebyśmy zakwestionowali, czy decyzja, która została podjęta, była właściwa, ponieważ mózg bardzo lubi mieć świadomość, że zrobił wszystko, co może, zrobił po prostu najlepszą możliwą rzecz, jaką tylko mógł zrobić i tak naprawdę nie żałuje niczego. No, ja tutaj absolutnie się przyznam, sam byłem przez dłuższy czas osobą, która twierdziła, że nie żałuje absolutnie niczego i ze wszystkiego, co jest w swoim życiu zrobiła, jest absolutnie dumna.
Ale z czasem okazało się, że jednak to przekułem, bardziej idąc w kierunku tego, że pewnych rzeczy żałuję, pewne rzeczy chciałbym, żeby się potoczyły inaczej, ale przynajmniej staram się z każdej z tych rzeczy, która była całkowicie od początku do końca negatywna, wyciągnąć coś pozytywnego na zasadzie, co cię nie zabije, to wzmocni. Nawet jeżeli podjąłem jakąś decyzję negatywną, która bardzo mnie zniszczyła, skrzywdziła i tak dalej, przynajmniej nauczyłem się czegoś na tej podstawie, przynajmniej później wpłynęło to na moje decyzje tak, że teraz jest zwyczajnie dużo lepiej. Natomiast wracając do całego tego dysonansu, tutaj najbardziej możemy się skupić nad tak zwanym efektem potwierdzenia. Confirmation bias z angielskiego. Jest to potężny efekt psychologiczny, który sprawia, że preferujemy informacje, które potwierdzają nasze wcześniejsze oczekiwania. Jest to niejako taki większy zbiór nad tym, co wam mówiłem, czyli tego dysonansu postdecyzyjnego, czyli jeżeli badamy jakąś rzecz, zastanawiamy się nad nią, nie mamy jeszcze opinii, pojawiło się nam coś nowego. Dajmy na to, nie wiem, no choćby ten znany wszystkim spiskowy efekt Mandeli, zakładający, że jest jakaś grupa, która teoretycznie próbuje zmieniać nam wszechświat, zmieniać nam historię i niektórzy ludzie zapamiętają pewne rzeczy w zupełnie inny sposób, niż one się odbyły. Krótko mówiąc, w pamięci mamy coś zupełnie innego niż to, co mamy w książkach czy w innych materiałach źródłowych. I mamy coś nowego, musimy to przeanalizować i w miarę analizy buduje nam się pewne oczekiwanie. W zależności od tego, czy jesteśmy bardziej skłonni właśnie rzeczom spiskowym, to też jest, słuchajcie, dość istotne. A swoją drogą właśnie zapomniałem, bo na samym początku chciałbym podziękować Furakowi za inspirację do dzisiejszej audycji, mimo że miałem, że tak powiem, z tyłu głowy, żeby porozmawiać o właśnie błędach poznawczych. Dzisiaj odbyliśmy krótką rozmowę na temat właśnie środowiska alternatywnego, nawet nie do końca środowiska spiskowego, od którego, szczerze mówiąc, odrobinkę się oddalamy. Nie dlatego, że to środowisko jest głupie, złe czy coś takiego. Słuchajcie, jedna istotna rzecz, która też na to wpłynęła, to były komentarze pod zeszłotygodniową kuźnią, gdzie Marcin Skilder poprosił mnie o zweryfikowanie pewnego programu do biorezonansu i tak dalej. Potem ja ten program przeanalizowałem, opisałem, w jaki sposób działa, dlaczego twierdzę, że nie może działać, dlaczego jest to zwyczajnie bujda na resorach, ponieważ brakowało tam pewnych rzeczy, które byłyby niezbędne do działania tego programu tak, jak on jest opisywany, że działa. Natomiast tak, pojawiła się pewna osoba, która właśnie stwierdziła, że to jest wszystko bzdura, co pisze, że zbiera jej się na śmiech, ponieważ biorezonans na nią działa i między innymi osoba ta powiedziała coś o pijawkach, że skutecznie leczyła się pijawkami i że wcale to nie jest tak, że trzeba dyskredytować środowisko alternatywne. No 100% racji, moi drodzy. Słuchajcie, wrzucam komentarz. Dobra, okej, słuchaj, ale dowiedziono, że pijawki działają, środowiska naukowe udowodniły,

weryfikowalna, że leczenie pijawkami jak najbardziej ma sens i ma właściwości prozdrowotne. O, tutaj na mnie naskakują, że wrzucam na pijawki. No i wracamy do tego mojego... Wracamy do tego mojego ulubionego syndromu oblężonej twierdzy. Nie chcę tutaj zarzucać oczywiście interlokutorom, że przyjęli pewną postawę anty, natomiast też zrozumcie mnie. Ja, mówiąc tutaj o pewnych rzeczach, a będę mówił o pewnych nawet bardziej spiskowych, nawet bardziej wrednych rzeczach, no jak dojdziemy do szczepionek, jak dojdziemy do medycyny alternatywnej głębiej, no to się dopiero zacznie, moi drodzy. Ale to nie jest tak, że ja tutaj w tym momencie cokolwiek oceniam. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja atakując dość jawnie, odzierając pewne rzeczy z manipulacji, które dzieją się wokół nich, to jest tak, że ja walczę z medycyną alternatywną. Nie, ja walczę z idiotami, ja walczę z ludźmi, których jedynym celem są wasze portfele, którzy pod pozorem tego, że chcą pracować dla waszego zdrowia, zwyczajnie was okradają. Natomiast w tym całym środowisku alternatywnej medycyny jest całe mnóstwo skutecznych metod. Całe mnóstwo skutecznych metod. Znacie mnie troszkę, pijawki, akupunktura i tak dalej, są skuteczne metody, ale w tym całym bajorku tak zwanej medycyny alternatywnej jest mnóstwo oszustów, którzy dybią na wasze pieniądze, także zrozumcie mnie dobrze. Zrozumcie, bardzo proszę, zrozumcie mnie dobrze i nie nadinterpretujcie tego, co mówię. Właśnie pojawiła się taka selektywna percepcja, można powiedzieć, czyli po prostu uznanie mojego argumentu, w zasadzie takie czytanie z niezrozumieniem, można wręcz powiedzieć, czyli mechanizm, w którym wiemy, że ktoś zaatakował częściowo naszą tezę, wobec czego cała jego wypowiedź jest anty. Bez względu na to, co napisałem, zostało to zinterpretowane właśnie w ten sposób. Możecie sobie zauważyć, możecie sobie to zobaczyć w tym momencie w komentarzu pod ostatnią kuźnią wojowników o nowym członku rodziny. Tutaj mamy właśnie, to jest, kurczę, cały czas ten sam mechanizm, że w zależności od tego, co bardziej nam sprzyja, co bardziej nam się podoba, to na tej podstawie przyjmujemy pewne założenia. I tutaj, jeżeli jeszcze chodzi o efekt potwierdzenia, który jest, że tak powiem, osią dzisiejszej audycji, który jest, można powiedzieć, takim one to rule them all, z którego się wszystko tak naprawdę wywodzi, jest to, że jeżeli dokonujemy pewnej analizy i nagle się okazuje, moi drodzy, że ta analiza nie do końca odpowiada temu, czego się spodziewamy, to słuchajcie, jest tak zwany efekt szuflady. Efekt szuflady, który dotyczy dokładnie publikacji naukowych. W sytuacji, kiedy naukowiec próbuje dowieść pewnej tezy, bez względu na dziedzinę, czy to będzie matematyka, czy to będzie fizyka, czy to będzie medycyna, nie jest to w tej chwili istotne, i dojdzie do wniosków, które zaprzeczają jego widzimisię, bardzo często ta publikacja nie trafia na rynek, moi drodzy. Nie trafia żadnego źródła, jest chowana do szuflady, ponieważ naukowiec zakłada, że w takiej sytuacji popełnił pewien błąd, ponieważ to, czego się spodziewał, nie zostało udowodnione, wobec czego badania były błędne. I dlatego w dzisiejszej nauce, moi drodzy, nawet uczy się. Błędy poznawcze są, nauka o błędach poznawczych, właśnie psychologii błędów poznawczych jest integralną częścią szkolenia młodego naukowca, żeby taki młody naukowiec miał tę świadomość, że jeżeli przystąpi do pewnej pracy, to bez względu na to, czy wyniki będą mu sprzyjały, czy nie będą mu sprzyjały, żeby taką pracę opublikował i nie kierował się tym, czy wyniki są zgodne z jego oczekiwaniami, czy niestety są całkowicie sprzeczne, bo nawet jeżeli ta praca schowa się, nawet jeżeli tę pracę wrzuci do szuflady,
to i tak ktoś inny odkryje to za kilka lat, więc naprawdę nie ma sensu dalej się pocić, to i tak wylezie nauka w tym momencie zdecydowanie za szybko do przodu, więc

Więc nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby się temu sprzeciwiać. Nie da się ukryć żadnego odkrycia, prędzej czy później, i to jest rząd najwyżej kilku lat, zostanie ono odkryte w jakimkolwiek innym miejscu, więc nie tędy droga, młody naukowcu, nie tędy droga. Ludzie są tego uczeni. Tak, potrzeba dzisiaj nawija szpulę o błędach poznawczych, a tymczasem wrzucę sobie jeszcze krótką przerwę i przejdziemy do dalszej części audycji. Dzisiaj mówimy właśnie przede wszystkim o okłamywaniu siebie samych, bez wpływu z zewnątrz. Do jakich dziwnych wniosków potrafimy dojść na podstawie pewnego zestawu danych? Bardzo często okazuje się, że na podstawie dokładnie tych samych danych dwie grupy społeczne mogą dojść do zupełnie innych wniosków, ale o tym po przerwie. Wracamy z Zeo Javed, Paranoik Adam.

0: I niestety trafiłem jak protasiuk w pas startowy w Smoleńsku i puściłem nie tę wersję Paranojaka, którą chciałem, ale do tego w takim razie jeszcze wrócimy w dalszej części audycji. Tutaj Anon mi wrzuca, że szczepionki to dybanie na kasę, panie, potrzeba. No właśnie, okazuje się, że z tymi szczepionkami, że tak powiem, na dwoje babka wróżyła, ponieważ obie strony tego konfliktu dokonują tak rażących uproszczeń i tak rażących błędów poznawczych, że włos się jeży na głowie, moi drodzy. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Słuchajcie, wystarczy wziąć dwa zantagonizowane kluby piłkarskie, jakaś Krakowia i Wisła, czy coś takiego, słynne derby wielkich miast i postawić ich przed meczem swoich ulubionych drużyn. Następnie przeprowadzić ankietę wśród kibiców i zapytać ich, czy sędzia był stronniczy i czy był sprzyjający przeciwnej drużynie. Ten eksperyment przeprowadzono w Londynie w 1954 roku. Chodziło tutaj akurat o mecz rugby, natomiast sama konwencja jak najbardziej zostaje. Mówiono wtedy, eksperyment dotyczył wtedy dwóch zespołów akademickich, które się ścierały w ramach jednego meczu i oczywiście kibice jednego zarzucali, że sędzia sprzyjał zespołowi drugiemu, natomiast kibice drugiego zdecydowanie stwierdzali, że sędzia sprzyjał pierwszemu. Także jedyną wspólną częścią, którą można zaobserwować właśnie w tych dwóch opiniach, bo tutaj przede wszystkim pamiętajcie, mówimy tylko i wyłącznie o opiniach, jest to, że sędzia jest pieprzonym kaloszem. Warto zwrócić tutaj uwagę właśnie na ten mechanizm przy zapoznawaniu się z informacjami, przede wszystkim właśnie w polskich mediach różnego nurtu, że bardzo duża część tej informacji jest to tak naprawdę opinia, która również zależy od tego efektu potwierdzenia. I jeżeli mieliśmy ostatnio historię z głosowaniem dotyczącym wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy, już naprawdę pal diabli konotacje polityczne i to, czy Tusk się na to stanowisko nadaje, czy nie. Mówimy tutaj o samym wyniku, który wynosił bodajże 27-1. Jedynie Polska była przeciwna temu, żeby Donald Tusk tę rolę zaczął sprawować, moi drodzy. No i co się okazuje w wydaniu Głównym Wiadomości, ta drastyczna, jednoznaczna porażka została pokazana właśnie jako zwycięstwo. Oczywiście zwycięstwo moralne, no bo czemu nie, że obnażyliśmy standardy europejskiej demokracji. No nie, no trzeba mieć czasami jaja powiedzieć, że dostaliśmy po dupie, że popełniliśmy jakiś błąd i tak dalej, a nie, przekuwanie porażki w sukces jest właśnie tym efektem potwierdzenia, ponieważ on jest zgodny z linią ideologiczną, którą my, że tak powiem, wyznajemy, i jeżeli ta linia ideologiczna będzie wpływała na nasze decyzje, jeżeli tego nie zauważymy, moi drodzy, to mamy... przerąbany. Na czacie jeszcze się pojawiła informacja bardzo istotna. No jak przyznawać się do błędu? No normalnie przyznawać się do błędu. Każdy popełnia błędy i jeżeli ktoś będzie miał pretensje do drugiej osoby, że ta nieświadomie popełniła pewien błąd, że poddała się pewnej iluzji, pewnej ułudzie i tak dalej, to nikt normalnie nie będzie miał pretensji, bo nikt nie jest doskonały wśród ludzi. No nie, no na ramach telewizji publicznej, no mówimy tutaj o jakimś tam, nie wiem, utopijnym świecie, w którym telewizja publiczna jest mniej upolityczniona niż kiedykolwiek, tak? No nie wiem, no troszkę szeroki można temat samej telewizji publicznej, która jest jednym wielkim studium błędów poznawczych i co więcej wciska te biedne błędy poznawcze do głów ludzi kompletnie nieświadomych tego, jak bardzo są manipulowani. I tutaj naprawdę abstrahuję od tego, kto stoi za sterami. Zawsze telewizja publiczna była sprzyjająca aktualnej władzy, natomiast czegoś takiego nie nie widziałem absolutnie nigdy tego, co się teraz dzieje. Co do popełniania napomkniętych dziś błędów, czy jest to wina naszej psychiki, z którą się rodzimy, czy też wychowania. Na przykład, gdyby nas uczono, jakie stosuje się manipulacje i czego unikać, to nasza percepcja wobec całego tego syfu wzrosłaby, czy nadal by nas strzyżono. To, że wiesz, słuchaj Gromisek, ja w tym momencie mówię, jakie to są metody, jakie to są zjawiska. My się z tym fizycznie rodzimy. Wygląda na to, że absolutna większość, drastyczna większość populacji cechuje się tymi dokładnie błędami poznawczymi, ponieważ to jest też tak troszkę może coachingowo zabrzmi, ale taka troszkę strefa komfortu, takie samopoklepywanie się po pleckach jak najbardziej. Wobec czego wiesz, edukacja jak najbardziej pozwala nam na ustrzeżenie się przed tymi błędami. Co więcej, no te błędy idą naprawdę tak mocno, tak głęboko, że nawet mimo doskonałego szkolenia czasami zwyczajnie musimy opuścić gardę, zwyczajnie zluzować i zwyczajnie poczuć się dobrze. I o ile wtedy podejmujemy decyzje, które nie będą jakoś rzutowały na nas głębiej, nie będą jakoś, nie wiem, nie będą nam szkodziły długofalowo, a co więcej, nie będą innym szkodziły długofalowo, na przykład pozwolimy sobie na jeszcze jednego hamburgera, mimo że jesteśmy najedzeni, żeby zostać w swojej strefie komfortu, no to jak najbardziej nic się nie stanie. W sytuacji, kiedy mówimy o czymś dużo, dużo większym, no to zaczyna się problem. Jacku, proszę cię, zadzwoń na nocne radio, a nie na potrzebę. No Jacek tutaj próbował się dobić do mnie prywatnie. Słuchajcie, jeżeli chcecie się dołączyć, dzwońcie na Skype Nocne Radio, a nie do mnie prywatnie, no bo niestety tego Skype'a nie mam podpiętego. W każdym razie tutaj jeszcze na czacie właśnie wspominano o niskiej samoocenie, co jest niezwykle istotne. Jeżeli naszą linią, o której mówimy, jest właśnie to, że nasza samoocena jest niska, to wtedy decyzje, które będziemy podejmowali, tak naprawdę będziemy te decyzje podejmowali tylko po to, żeby nam zaszkodzić, żebyśmy bardziej oberwali od samych siebie. Ja tutaj spróbuję jeszcze dodać Jacka, który się próbował dodzwonić. I teraz powinno być dobrze, mam nadzieję, że tutaj nic się nie popsuje. Moment. Czołem Jacku, próbowało się dobić na mojego prywatnego Skype'a niestety, dlatego się przełączyłem na...
1: Tak?
0: Tak, dzwoniłeś na mój prywatny.
1: A to przepraszam cię bardzo.
0: Okej, okay, ale jesteśmy na antenie.
1: A w zasadzie to nie powinienem cię przepraszać, bo jesteśmy z innego gatunku. Znaczy, jesteś przekonany o tym, twoja rasa jest o tym przekonana, czy raczej konstrukt projektowy, że powinniście nas wyeliminować. Jeśli mi pozwolisz, na krótko przed moją śmiercią, to ja wyjaśnię pewien epizod dotyczący twojego pochodzenia. Mianowicie Cyborg Potrzeba 19, którego teraz słuchacie, to jest niejaki Rudolf Lange, któremu nie doliczyli 5000 austriackich i niemieckich Żydów, którego ciało powinno znajdować się w Poznaniu, jednak nie zostało nigdy znalezione po dokonaniu odbicia przez aliantów, jak wywiad amerykański na spółę z rosyjskim bodajże w latach 80. sprawdzał tamte tereny, to w miejscu, w którym miał zginąć Rudolf Lange, na jednej ze ścian znaleziono napis ultrafioletem Potrzeba 19.
0: Okej, okay, a coś w temacie audycji? Bo po głosie już poznaję, że będziesz trollował.
1: Pomocy!
0: No, to był Jacek. Jak zwykle w formie, po głosie już poznałem, że będzie trollował. Jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do dzisiejszej audycji, to zapraszam jak najbardziej. Skype, nocne radio. Ale słuchajcie, to był najkrótszy telefon Jacka w historii świata. To była minuta 55 sekund. To był najszybszy Jacek Blacha w historii całego wszechświata, moi drodzy. Natomiast wracając do naszego dzisiejszego tematu, zanim odebrałem Jacka, rozmawialiśmy o kwestii samooceny. Eksperymenty dowiodło, wszystko o czym dzisiaj mówię jest swoją drogą dowiedzione naukowo na podstawie właśnie podwójnie ślepej próby. O podwójnie ślepej próbie też dzisiaj, mam nadzieję, jeszcze zdążę powiedzieć o tym, dlaczego pewne fakty są ukrywane podczas takiej próby, w jaki sposób pewne właśnie błędy poznawcze mogą zaburzyć wyniki, pracy naukowej i dlaczego ta metoda naukowa, która tak naprawdę istnieje od stosunkowo niedawna, potrzebowała podwójnie ślepej próby tylko po to, żeby się bronić przed tymi błędami poznawczymi. Ale właśnie w samoocenie, że jeżeli mamy do czynienia z osobą o niskiej samoocenie i nawet jeżeli ta osoba odniesie jakikolwiek sukces, coś czego każdy inny człowiek miałby powody, żeby się cieszyć, żeby skakać wręcz ze szczęścia, żeby być z siebie dumny, wówczas te osoby bardzo często będą dokonywały właśnie błędu poznawczego polegającego na szukaniu dziury w całym, na szukaniu pewnych niedoskonałości w tym, dokonały tylko po to, żeby zmniejszyć wartość czynu, wartość ocenianego czynu, wartość czego, co dokonały, co jest jak najbardziej pozytywną opcją. I z drugiej strony również, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma samoocenę zdecydowanie zawyżoną i no, taki troszkę narcyz, taki troszkę no, człowiek, którego czasami bardzo ciężko słuchać, który zjadł wszystkie rozumy i który jest za bardzo pewny siebie, dokona pewnego błędu, również bardzo często dokonuje błędu poznawczego, że w sytuacji, jeżeli dokona pewnej wtopy, które też się zdarzają, właśnie co się pojawiło na czacie, czyli to picie do telewizji publicznej, do telewizji polskiej, czyli nawet jeżeli no i w sumie do telewizji reżimowej, do rządu, którego telewizja reżimowa reprezentuje, czyli nawet jeżeli błąd zostanie popełniony, to broń Boże nie przyznawać się do tego, że ten błąd został popełniony. To należy przekuć w sukces. I tutaj słuchajcie, bez względu na to, jaką linię poglądów wyznajemy, jesteśmy podatni na te błędy poznawcze, które czają się, które, moi drodzy, czają się wszędzie wokół nas jak najeżone zwierzęta. Tak, ale przechodząc tutaj, tutaj miałem wynotowanych parę rzeczy. O pewnych rzeczach właśnie mówiłem w tej wcześniejszej audycji dotyczącej szermierki słowem, ale ponieważ to też się odrobinkę wywodzi, tam metody, o których opowiadamy w audycji o szermierce słowem, bardzo często bazują na błędach poznawczych i mają na celu sprowokowanie nas do wrzucenia się w ten problem i wystąpienia tego błędu, to tutaj dzisiaj bardziej będziemy mówili o tym, kiedy sami wpadamy właśnie w pewną pętlę i sami przekonujemy siebie i innych w sposób zwyczajnie niewłaściwy, w sposób, który nie ma prawa dotrzeć do naszego przeciwnika, do naszego adwersarza w rozmowie. No i tutaj wejdę na te biedne szczepionki, moi drodzy, ponieważ tak, już pomijając pewne rzeczy, które są weryfikowalne, no i oczywiście, czy sam pan, panie, potrzeba, właśnie nie wpadasz w pętlę, no nie wiem, udowodnij mi, że wpadam w pętlę. Na samym początku audycji zaznaczałem wyraźnie, że ja tutaj nie oceniam i nie odróżniam dobra od zła, ani prawdy od fałszu, a jedynie mówię o pewnych mechanizmach. Dlatego, mój drogi Anonie 0642, wysłuchaj i zrozum. Jeżeli chodzi o szczepionki, faktem jest, że jeżeli przyjrzymy się dobrze tej debacie, to tak naprawdę obie strony bardzo często wykorzystują i bazują na pewnych błędach poznawczych. Jednym z najczęstszych argumentów, już tutaj pominę autyzm, który niestety po głębszym zbadaniu okazuje się bardzo jednostronny, jest wspominanie o tym, że w szczepionkach występuje rtęć. Gdy dokładnie się przyjrzymy sprawie, okazuje się, że w szczepionkach jak najbardziej występuje sól sodowa kwasu etylortęciosalicylowego, złożony związek tiomersal, który był stosowany jako konserwant do szczepionek, który również współcześnie w niektórych szczepionkach występuje, jest wycofywany, natomiast jak najbardziej jest. Faktem jest, że tiomersal jest stosowany we współczesnych szczepionkach. Natomiast co mamy z jednej strony? Z jednej strony mamy antyszczepionkowców, którzy krzyczą, że tutaj trują nasze dzieci i do szczepionków dodaje się rtęć, co teoretycznie można powiedzieć, że jest prawdą, ponieważ atomy rtęci tam występują, natomiast rtęć zawiązana w związku tiomersalu jest nieporównywalnie mniej szkodliwa niż rtęć sama w sobie, więc środowiska antyszczepionkowe, krzycząc o rtęci zamiast o tiomersalu, dokonują jawnej i celowej manipulacji tylko po to, żeby wzmocnić siłę własnego przekazu, ale niestety posługują się nieprawdą, natomiast środowiska antyszczepionkowe, które właśnie, przepraszam, środowiska proszczepionkowe, które zaczną krzyczeć, że to nieprawda, coś takiego nigdy nie było dodawane i nie jest dodawane i to jest wykluczone. Nie, to jak najbardziej jest w dzisiejszym świecie. Niektóre szczepionki cały czas są używane przez ten konserwant, zawierają ten konserwant jak najbardziej jest metabolizowany przez organizm i wydalany w bardzo długim czasie 120 dni, jest to niezaprzeczalny fakt, natomiast nie jest to rtęć, tak jak mówią antyszczepionkowcy, którzy mówią, że nawet oferują 100 tysięcy złotych za podanie sobie samemu dożylnie rtęci, jeżeli ktoś miałby ochotę. Ani prawda nie stoi po drugiej stronie, jeżeli druga strona oczywiście również popadnie w taki berserk, można powiedzieć, i na tej dokładnie samej podstawie popełni ten sam błąd myślowy, efekt potwierdzenia, czy tutaj właśnie bardziej efekt zaprzeczenia po stronie proszczepionkowców, którzy będą przekonani o całkowitej i bezbrzeżnej nieszkodliwości tych szczepionek. Prawdą jest, że każda substancja, która działa w jakiś sposób, która jest w pewien sposób aktywna na organizm, będzie miała skutki uboczne i to jest fakt, moi drodzy. No, za jakiś czas będziemy mieli większą dyskusję na ten temat, natomiast do tego odrobinkę bardziej się merytorycznie przygotowujemy jeszcze z pewną osobą, która za jakiś czas dołączy do nas na antenie za parę tygodni, gdzie powiemy o tej sprawie szerzej. Natomiast jeżeli substancja nie powoduje żadnych efektów ubocznych, to znaczy, że ona jest zwyczajnie dla organizmu neutralna, jest to dla organizmu nieskuteczna, bo w biologii, troszkę jak w alchemii, nic nie bierze się z powietrza. Jeżeli coś chcemy wspomóc, to wtedy coś oberwie rykoszetem i bardzo często środowiska, które właśnie są tak zantagonizowane, które mówią, nie wiem, no proantybiotyki, antyantybiotyki i tak dalej, popadają w ogromne skrajności, twierdząc w pewnym momencie, słuchajcie, no tutaj naprawdę nie chcę jakoś, nie wiem, do bólu szaleć, ale na grupach antyszczepionkowych pojawiają się, nie wiem, wpisy o tym, że do szczepionek dodaje się ludzkie płody czy komórki zaabortowanych dzieci. Z drugiej strony w jednej audycji Tok FM, w której poruszano temat Jerzego Zięby, w pewnym momencie nawiązano do jego wizerunku, ale nawiązano dziennikarze i lekarze, którzy byli na tej audycji, nawiązali do kwestii wizerunku kompletnie nieudolnie, mówiąc o tym, że zaletą pana Jerzego Zięby i jego sekretem jest to, że się ładnie ubiera. I w tym momencie po prostu przypomniała mi się scena z Fight Clubu, gdzie główny bohater siedział w takim opuszczonym korytarzu i walił się pięścią po ryju. Już po co, no to bardziej odsyłam do samego Fight Clubu, żeby nawiązać kontakt z fabułą, ale sam sobie szkodził tak, i tak naprawdę potem mu się wydawało, że potem po tej całej audycji oczywiście Zięba do tego wrócił w swoim nagraniu i oczywiście to obśmiał i oczywiście obśmiał słusznie, bo jest to pewna metoda, natomiast została ona przedstawiona w bezbrzeżnie kretyński sposób, właśnie z zastosowaniem błędu poznawczego, z zastosowaniem takiego całego napuszenia, najeżenia na anty. I właśnie zabrzmiało to, jak zabrzmiało. Zabrzmiało to kompletnie beznadziejnie. Gromistek na czacie pisze, to wszystko ma swój sens. Ludzie lubią głośne tematy, a zwiększają zasięgi, ergo profity z reklam i sponsorów. Za wszystkim są grupy interesów i kasa, a reszta to tylko dym i lustra dla mas. No tutaj jeszcze dzisiaj z Furakiem rozmawiałem na temat kwestii globalnego ocieplenia i też można nawiązać w tym całym efekcie potwierdzenia to, co mu powiedziałem, że jak najbardziej pojawiają się co chwila, wykwitają nam specjaliści, którzy mówią, że stopienie czap lodowcowych nastąpi tego i tego dnia, czy tego i tego roku. Już było kilku takich specjalistów i okazało się, że nic się nie stało. Tak samo jak specjaliści od końca świata, którzy mówili, że 21 grudnia 2012 roku dojdzie do końca świata i nic się nie stało. I nic się nie stało, i znowu nic się nie stało, i cały czas nic się nie dzieje. No moi drodzy, natomiast tutaj w tej sytuacji mamy do czynienia z pewnymi dwoma grupami. Z jednej strony mamy do czynienia z grupami naukowców, którzy jasno mówią, że globalne ocieplenie to fakt, że jest jeszcze na tyle wcześnie, że możemy temu zaradzić, a jeżeli w żaden sposób temu nie zaradzimy, to będziemy mieli przesrane, nie podając konkretnej daty. Z drugiej strony właśnie mamy Ala Gora i mamy bandę frajerów, którzy stwierdzili, że zrobią sobie na tym pieniądze i będą sprzedawali filtry do kominów. Tylko pytanie, czy to, że pojawiła się banda wesołych kupców, którzy wykorzystują finansowo, to znaczy, że cała sprawa jest o kant dupy do rozbicia. To jest właśnie ten problem. To jest właśnie ten problem, że ludzie, którzy postanowili sobie utuc jakiś interes na kontrowersyjnej sprawie, przysłaniają fakt. No tutaj do tego, czy szczepienia szkodzą, czy nie, moi drodzy, słuchajcie, to nie jest temat audycji. Nie będę szedł dalej w to, z czym się zgadzam, w czym się nie zgadzam, ponieważ moja opinia w tym momencie jest całkowicie nieistotna. Ja dzisiaj mówię tylko o tych błędach poznawczych, że jeżeli się na coś nakierujemy, jeżeli coś jest zgodne z naszym światopoglądem, będziemy na to patrzeć nieobiektywnie, przy użyciu właśnie tego efektu potwierdzenia. Gromistek jeszcze dorzuca, ja zawsze wychodzę z założenia, że oni mają w dupie ludzi i chodzi tylko o kasę. Czy to, iż mówią, że naprawdę im na nas zależy, czy inni nas zabijają, nie ma znaczenia. No właśnie, kurczę, słuchajcie, to też nie do końca jest to, bo często mamy do czynienia, nie wiem, no choćby u Claude'a w Teorii Chaosu, który przestrzega nas przed spiskami, przestrzega nas przed rzeczami, skłania nas do pewnych rzeczy, no i przykładowo reklamuje witaminę D3. Wbrew pozorom suplementy diety to też jest intratny interes, nie mniej dochodowy niż, kurde, ta słynna Big Pharma i inne chemioterapie. Bo jeżeli będziemy sprzedawali witaminę D w jakichś tam super kroplach i tak dalej za 200 zł, to naprawdę możemy się na tym nieźle dorobić, mimo że koszty jej produkcji wynoszą jakieś 50 groszy, a my ją sprzedamy za 200. Natomiast słuchajcie, to, że ktoś mówi o czymś, no zakładając, że ma w tym swój prywatny interes, teoretycznie w tym momencie, dobra, jeżeli tylko kasa się liczy, to powiedzcie w tym momencie, jaki ja mam interes w tym, żeby wam mówić o metodach okłamywania siebie, sytuacjach, błędach poznawczych, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Otwieram się na to, słuchajcie, powiedzcie mi, jaka kasa w tym jest, chętnie ją wezmę. A w międzyczasie jeszcze chwilka przerwy, wrzucę tego paranojaka, którego chciałem wrzucić przed chwilą, ale niestety nie trafiłem. I do usłyszenia za 3 minuty.

0: paranoyak adam.
1: W 1979 roku przeprowadzono badania dotyczące opinii na temat kary śmierci. 24 zwolennikom i 24 przeciwnikom kary śmierci przedstawiono wyniki badań nad karą śmierci. Przedstawiono im również wnioski, które były oparte na tym tekście. Oceniający przytaczali wiele argumentów, szczegółów, przykładów dotyczących potwierdzenia swojej oceny. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy kary śmierci byli w stanie wyszczególnić zbliżoną ilość argumentów potwierdzających ich linię, reprezentowaną przez nich linię, reprezentowany przez nich pogląd. Clue tego eksperymentu było to, że przedstawiono im dokładnie te same badania, słowo w słowo, toczka w toczkę, dokładnie to samo. Oni jedynie przy użyciu swoich mózgów tak sobie sami przed sobą zmanipulowali widziany tekst, że byli w stanie go zinterpretować tak, żeby sprzyjał tak naprawdę ich własnemu podejściu. Moi drodzy, odnośnie dyskusji na czacie, ja naprawdę nie zamierzam, nie chcę dzisiaj podejmować tego tematu, mam swoją opinię jak najbardziej, większość z was się pewnie nawet jej domyśla, jeżeli chodzi o kwestie medycyny i rzeczy dotyczących medycyny. Ja tutaj się posługuję jedynie przykładami z pogranicza, gdzie praktycznie każdy, bo tutaj mówimy o życiu naszych najbliższych, ma bardzo wyraźny pogląd. Przykłady, w których najprędzej możecie dostrzec w sobie błędy poznawcze, a to, że błędy poznawcze popełniacie, to macie zapewnione jak w banku, ponieważ nie znam człowieka, nie spotkałem się nigdy z człowiekiem, który takim błędom poznawczym by nie uległ, wliczając w to największych filozofów, myślicieli. To jest ludzkie, to jest normalne, to jest ludzkie mylić się, natomiast fajnie jest poznać te mechanizmy i okiełznać je i wiedzieć, kiedy dokonujemy właśnie pewnego błędu poznawczego, a kiedy tak naprawdę wierzymy w pewien argument. Częstym błędem, który również się pojawia, jest to złudzenie kontroli, czyli przekonanie o tym, że panujemy nad pewną sytuacją, mimo że tak naprawdę nie mamy najmniejszej kontroli nad tym. Tutaj bardzo często może się to zdarzać w sytuacjach inwestorskich, jeżeli wydaje nam się, że na podstawie wszystkich możliwych informacji, które mogliśmy uzyskać, jesteśmy pewni, że tak, tutaj na tej inwestycji zarobimy, a po dwóch dniach zostajemy bez grosza. Jeszcze Gromisek, zadzwoń jak coś, Skype, Nocne Radio. Gorsza jest ignorancja niż samo błędne przekonanie. No właśnie problemem z tym błędnym przekonaniem jest przede wszystkim to, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że u podnóża jego procesu decyzyjnego leży tak naprawdę bzdura. Leży pewien efekt psychologiczny, któremu on daje sobie pomiatać. No niestety, to jest błędne przekonanie, żeby ono jeszcze było błędne przekonanie, to jeszcze pół biedy, ale problemem jest to, że bardzo często właśnie zwyczajnie walczymy, bijemy innych ludzi młotkiem po głowie, tylko po to, żeby ich przekonać do naszych racji, mimo że nasza racja, u podstawie naszych racji nie stoją fakty. Stoi właśnie błąd poznawczy, stoi coś, co niestety jakoś tam się do nas dodaje. Jakiś czas temu, dzwoni słuchacz, to pozwolę go sobie odebrać. Witam, Danielu.
2: Cześć, dobry wieczór.
1: Czołem, miło cię słyszeć.
2: Dzięki, również cieszę się, że jest audycja i jest opcja na zadzwonienie.
1: Jasne. Także jaka jest twoja opinia? Czy ulegasz błędom poznawczym? Może to przede wszystkim, bo tutaj możesz się oczywiście nie zgodzić, to tutaj jest troszkę, rzadko stosuję argument, że wszyscy, ale tutaj zdecydowanie podkreślam, ja i ty wszyscy ulegamy błędom poznawczym, co więcej, nasze błędy poznawcze są zręcznie wykorzystywane przez grupy różnych interesów. Nie będę tutaj wskazywał palcami, przynajmniej nie w tej audycji, ale są wykorzystywane, taka jest moja robocza teoria. Jeżeli chcesz, nie zgódź się ze mną.
2: Nie zgadzam się z tobą. Dodam trochę dynamiki, słuchaj. Nie zgadzam się z tobą. Uważam, że kompletnie się mylisz. I to, co mówisz, właściwie od samego początku mija się z sensem. Otóż mam odpowiedź na to. I tutaj rozpisałem ją sobie i przytaczam ją w tej chwili właśnie. Nie, no oczywiście, że odrobina jest racji w tym, co mówisz. Nie, no nie jestem w stanie ciągnąć tutaj zapierania się i próby udowodnienia, że nie pochodzę z tej planety. Ale wiesz co, tak jak słucham cię, słucham, to pomyślałem, że właściwie z jednej strony nie podoba mi się określenie, czy nazewnictwo całe, jakby wrzucenie tego do jednego worka i obarczenie tego mianem błędu jakiegoś. Bo rozumiesz, jakby można śmiało uznać, że to, że się starzejemy, jest błędem ludzkim. A to jest po prostu jakiś element życia. I to, o czym mówisz, też jest jakby elementem doświadczania tego życia. I próba mówienia o tym, może ja źle to rozumiem, ale jako jakiejś potyczce z życiem, że coś nam nie wyszło znowu w życiu, to ja rozumiem.

0: Oj, bo zapomniałem włączyć mikrofonu jednego. Okej, w każdym razie tak, w każdym razie wracając, błąd poznawczy jako pojęcie stosowane w psychologii, jako pojęcie, do którego możecie wrócić, które możecie sobie wyszukać, ale jeżeli przyjrzycie się tym przykładom, które podawałem, czyli na przykład właśnie ten mecz piłkarski i na podstawie dokładnie tych samych danych, dwie grupy, które mają zupełnie inne nastawienie, dochodzą do skrajnie różnych wniosków i stoją względem siebie w opozycji, to tutaj myślę, że użycie słowa błąd jest jak najbardziej słuszne. Któraś z tych grup musi popełniać błąd, ewentualnie u podstawie tego zjawiska stoi błąd sam w sobie.
1: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że tu jeszcze istotną rzeczą są warstwy, na których się rozpatruje to zjawisko, bo konflikt dwóch drużyn piłkarskich dla mnie jest zupełnie wymyślonym problemem, bo on od samej podstawy może być jakąś spekulacją, jakimś próbą wykreowania rzeczywistości kompletnie niepotrzebnej nam. A temat na przykład szczepionek to już jest innej rangi zjawisko, więc jeszcze inną rzeczą jest kwestia tych ludzi, którzy wypowiadali się czy określali swoje stanowisko odnośnie kary śmierci. Bo o ile w przypadku kary śmierci na przykład tym czynnikiem, który poróżnia te grupy ludzi, mogą być, pewnie są emocje, jakieś doświadczenia wcześniejsze, o tyle w przypadku kibiców zastanawiam się, co może być. No na pewno emocje jakieś, tylko czy one wynikają z jakichś kwestii związanych z egzystencją, z przetrwaniem, wiesz, z jakimiś wyższymi wartościami, czy po prostu nie wiem, no jakby dominacja i potrzeba dominacji też jakby społecznie ma bardzo duże znaczenie, bo to też jakby decyduje o systemach, które się tworzą wokół tego, no ale kibice to jakieś takie mi się wydaje dzisiaj, to raczej jest wentyl społeczny, gdzie po prostu pacyfikuje się jakieś zachowania, albo no, po prostu się je jakoś tam...
0: To znaczy, wiesz, tutaj też rozróżnimy, nie wiem, kibiców od kiboli, jakieś przywiązanie na przykład, nie wiem, kwestia patriotyzmu, tak, bo tutaj troszkę, że tak powiem, grupę kibiców wiązałbym właśnie z takim lokalnym patriotyzmem, że jeżeli wspierasz swoją drużynę, ponieważ ona pochodzi z swojego miasta i twojego osiedla, i z drugiej strony, nie wiem, wspierasz polski przemysł, polski biznes i kupujesz produkty wyprodukowane w Polsce. Oczywiście to ma zupełnie inne, to znaczy to ma podobne konotacje, bo jeżeli twoja drużyna zacznie wygrywać, no to wtedy będzie bardziej popularna, więcej ludzi będzie przyjeżdżało na jej mecze i w konsekwencji może to ruszyć tam troszkę, nie wiem, turystykę, popularność miasta i tak dalej. Można... Tak samo, jeżeli będziesz kupował lokalne produkty, to wtedy zwyczajnie podatki płacone przez przedsiębiorców, którzy sprzedają te lokalne produkty, wrócą, zostaną w twoim kraju. Więc tutaj ten patriotyzm lokalny, który bardzo wiąże ze środowiskiem kibicowskim, nie jest jakoś tam jednoznacznie, nie wiem, odrzucony. No.
1: Słuchaj, no zgoda, bo jak się tak wgłębić w temat, to można to wrzucić jakby w ramy tworzenia jednej marki wspólnej w ramach regionu i tak dalej. Zgoda, no dobra, ale słuchaj, bo jakby co mi się nasunęło słuchając cię, że...
0: Jasne, wracając do tematu.
1: Bo być może jeśli postawić to wszystko na zasadzie problemu, jaki dotknął człowieka, istotę ludzką i problemu, z którym on sobie nie radzi, to myślę, że takim antidotum byłoby przede wszystkim w życiu określić swoje potrzeby. Bo jeśli znamy swoje potrzeby, to nie będziemy ulegali potrzebom różnym, które później będziemy próbowali maskować, tak jak to mówi, że do momentu jakby decyzji racjonalnie się jeszcze w miarę zachowujemy, ale to też już musi być podszyte czymś fałszywym, skoro zaraz po uczestniczymy w jakimś maskowaniu czegoś, wiesz. I może to jest też jakiś sposób, żeby określić swoje potrzeby. Wtedy nie popadniemy w jakieś łudy i nie ulegniemy panu, który zadzwoni do naszych drzwi i oślepi nas, odbijając od pokrywki garnka, wiesz, światło z korytarza, więc
0: A co w sytuacji, jeżeli już jesteśmy uwarunkowani, już jeżeli mamy wyprany mózg, zanim rozpoczniemy proces generowania własnych, listy własnych potrzeb, bo niestety takie warunkowanie odbywa się od samego początku i możemy mieć wgraną pewną niewłaściwą bazę pojęciową, na podstawie której dojdziemy do niewłaściwych wniosków.
1: Rodzice tu są potrzebni, słuchaj. Tego się nie da, podejrzewam, w pokolenie, w ramach jednego pokolenia wewnętrznie załatwić. Tu musi być jakaś ciągłość, wiesz, przekazywania wartości i... Bo być może to, co mówisz, wynika z tego, że nam się trochę próbuje wtłoczyć, że jesteśmy panami samych siebie, wiesz. Że to my decydujemy o nas samych. Nie wydaje mi się, żeby tak było. I po prostu, jeśli ty masz, że tak powiem, to taka moja jest ocena sytuacji, jeśli ja będę mówił o sobie, bezpieczniej będzie, jeśli ja widzę, że już mi coś nie idzie, bo to jest bardzo złożone, bo to są złożone procesy, tak jak w sumie o tym mówisz cały czas, że to, że ja podejmuję jakąś decyzję, to nie jest wynik mojej takiej kalkulacji, którą sobie tu w tej chwili robię, to jest wynik wielu rzeczy, które mnie w życiu spotkały, tego, czy się już kiedyś zawiodłem w takiej podobnej sytuacji, no i innych różnych rzeczy. No jesteśmy zlepkiem takich impulsów, które później mają wpływ na podejmowane decyzje. Więc jeśli ja widzę, że mi to nie idzie, ale mam świadomość tego, że po prostu popełniam błąd i brnę w to, no to jeśli oczywiście gdzieś tam pokolenie swoje przedłużam, to może trzeba się skupić i myśleć nie o sobie już w tej chwili, nie? Myśleć o tych przyszłym pokoleniu, no bo niektórych rzeczy nie jesteśmy w ramach siebie, jednostki.
0: Oczywiście, no oczywiście tutaj to jest, wiesz, fundamentem naszej cywilizacji jest to, że się komunikujemy, że współdzielimy pewne, nie wiem, skille, umiejętności, nasze historie, że się uczymy na cudzych błędach. To jest absolutny fundament cywilizacji człowieka i tego, że jesteśmy dominującym gatunkiem na tej planecie. Wbrew pozorom, luksus posiadania ogarniętego rodzica nie jest aż tak powszechny, jakby się mogło wydawać. I tutaj taka hipotetyczna sytuacja, że masz dzieciaka, nie wiem, tam w wieku szkoły podstawowej, do którego bardzo często przychodzi przyjaciel ze szkoły. Przyjaciel z klasy, z którym cały czas siedzieli w ławce, wszyscy mieliśmy takich przyjaciół. No i ten dzieciak pewnego dnia, nie wiem, tam wspólnie jecie obiad czy coś takiego, bo akurat był i zaczyna po prostu pieprzyć takie farmazony, że ci uszy więdną i wiesz, że skąd się to wynika, że ktoś mu to wdrukował, tak? I masz taką wewnętrzną potrzebę, żeby mu wytłumaczyć, że słuchaj, to świat działa na zupełnie innych zasadach, bo tutaj, wiesz, no tutaj, no niestety, ale powiedział ci tutaj ktoś, kto się myli, także masz w sobie cały czas, ja też to mam i to mnie strasznie wkurza, że jeżeli widzę kogoś biednego, kto został wmanipulowany, gdzie wykorzystano jego niewiedzę, nieświadomość, żeby wtłoczyć mu pewne kłamstwa, a on te kłamstwa powtarza, to ja po prostu czuję taką, nie wiem, misję, czy jak to nazwać, żeby go po prostu, żeby, no nie wiem, spróbować wytłumaczyć, pokazać, a jeżeli zaczyna być nawet bardziej szkodliwy, jeżeli dochodzi, nie wiem, robi tam jakąś karierę czy coś i nagle zaczyna nie wiem, na przykład zaczyna wmawiać twojemu dziecku te rzeczy i twoje dziecko zaczyna wątpić w to, co ty mu przekazałeś, bo kolega dał jakąś tam wygodniejszą alternatywę, w którą zwyczajnie łatwiej uwierzyć. Co wtedy? Czy tutaj nie masz takiego, no nie wiem, takiej potrzeby właśnie misji, ale właśnie nie względem swoich potomków, ale ogólnie względem osób, które po prostu są dalej, które jednak wpływają na twoje otoczenie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że taka misja to jest czysto egoistyczna rzecz. Tak mi się wydaje, że tego typu podchodzenie do rzeczy, bo tego się nie da tak zrobić. Nie wiem, ile osób w życiu przekonałeś, mówiąc im, jak jest. Nie wiem, ile udało ci się przekonać. Albo inaczej, bo wiesz, o ile jedną rzecz komuś wytłumaczysz, to jeśli mówisz o kimś, kto mówi głupoty, no bo rozumiem, jeśli to jest incydentalna kwestia tam związana z jakimś konkretnym przedmiotem, no to faktycznie wykładasz komuś coś i on to albo zrozumie, albo nie. Ale jeśli mówisz o sytuacji, kiedy koleś po prostu ma w głowie słomę i siano, no to nic z tym nie zrobisz. To jedyne, co może uratować całą sytuację, to to, że odpowiednio wcześniej zadbałeś o to, żeby twoje dziecko miało w miarę równo pod sufitem i samo potrafiło dokonać oceny przy tym stole i ty z nim wtedy tylko wymieniasz porozumiewawczo wzrok i wiecie, o co chodzi, że coś jest nie tak i być może to jest ostatni wspólny obiad z tym przyjacielem. Mhm. I to chyba jest taka moja wizja tej sytuacji. No ciekawe w sumie, wiesz, bo to są takie niby pierdołowate rzeczy, ale przykład bardzo mi się podoba, bo to się w życiu jest dużo większa szansa, że taka sytuacja się spotka i trzeba będzie sprostać jej jakoś, niż że będziemy obserwowali jakieś rzadkie zjawisko fizyczne w jakichś doświadczalnych warunkach, o których często też rozmawiacie na antenie i nieraz warto się pokłonić nad taką prozą życia.
0: Dokładnie, no tutaj mam, chyba każdy z nas też będzie miał wśród swoich znajomych nawet taką osobę, która nie wiem, za młodu była naprawdę super do rany, przyłóż, do tańca i do różańca i tak dalej, ale pewnego dnia jej coś odwaliło i kompletnie zmieniła swój światopogląd. Nie wiem, masz kogoś takiego?
1: Wiesz co... Muszę tutaj użyć przerywników i wtrąceń, żeby się zastanowić, bo nie, ale w ogóle to mi się wydaje trochę takie filmowe postaci, wiesz, bo jeśli się takie rzeczy dzieją, to wydaje mi się, że ci bliscy przegapili jakiś moment i to dużo wcześniej.
0: Wiesz co, nie, ja może w ramach przerywnika troszkę tutaj zamarudzę. W mojej sytuacji wśród ludzi, których znam, są to ludzie, którzy w pewnym momencie stanęli na jakiejś krawędzi, którzy przeżyli pewną głęboką traumę. Między innymi będzie to osoba, znana mi osoba, której matkę zamordowano na jej oczach, tak? Która właśnie przeżyła bardzo skrajne, bardzo traumatyczne przeżycie i wtedy stawiasz sobie pytania, których tak naprawdę nigdy sobie wcześniej nie stawiałeś, ewentualnie nie traktowałeś odpowiedzi na te pytania poważnie i wtedy faktycznie ta osobowość, nie wiem, tak jakby nawet nie do końca się zmienia, ale z takiej plastycznej, miękkiej staje się bardzo ugruntowana, bardzo pewna w pewnych formach, natomiast ponieważ stało to za tym naprawdę drastyczne zdarzenie, w mojej opinii te osoby, które znam, zabetonowały się troszkę nie w tej formie, w której chciałbym, żeby się zabetonowały, ponieważ za młodu były dużo po prostu bardziej, nie wiem, spokojne, wyluzowane i tak dalej. Ja rozumiem traumę, która stoi za ich przeżyciami, Aczkolwiek pewnego radykalizmu nie jestem w stanie zdzierżyć, pewnej manii kontroli na przykład, która się w tej konkretnej postaci objawiła, nie jestem w stanie zdzierżyć, nie jestem w stanie zrozumieć i nie jestem w stanie po prostu dalej mówić o tej osobie jako o przyjacielu, tak? Ponieważ stało się coś dziwnego i... No właśnie, no i właśnie wszystko zdarza i opinia na temat, nie wiem, na temat właśnie inwigilacji chociażby, czy tych słynnych ustaw antyterrorystycznych, o których od czasu do czasu wspominam, okazuje się być nagle tak skrajnie faszystowska, ale właśnie ze względu na pryzmat wydarzeń, które zostały przeżyte przez tę osobę. Także nie wiem, czy masz kogoś takiego, kto w pewnym punkcie swojego życia po przeżyciu pewnej traumy okazało się, że kompletnie zmienił oś swojego życia, kompletnie zmienił swoje podejście, kompletnie zmienił swoją opinię na pewne sprawy, ugruntował się w pewnych rzeczach. Nie wiem, spotkałeś się z taką sytuacją?
1: Nie, niestety. Nie mam nikogo takiego w pobliżu.
0: Okej, rozumiem. Dobra, także wracając do tematu, bo tutaj jeszcze jeden słuchacz w międzyczasie się dobijał, ale jeszcze mam jedno pytanie do ciebie, czyli bardziej byś przychylał się w stronę przekazania pewnego fundamentu, pewnej bazy pojęciowej, pewnej bazy moralnej, można powiedzieć, żeby uchronić swoich potomków czy swoich najbliższych przed zostaniem, przed tymi błędami myślowymi, przed okłamywaniem samych siebie, nie widzisz potrzeby nauczania ich odnośnie samego procesu psychologicznego, o którym dzisiaj mówię, na czym polegają błędy poznawcze, jak działa to zjawisko confirmation bias, tej osi potwierdzenia.
1: Wiesz co, bo to wydaje mi się, że tak, że bo to, że powstała definicja i jest ona opisana, to ona już opisuje pewną sytuację, no niezdrową, tak nazwę to tutaj może piętnując to w jakiś sposób, że już jest problem. Oczywiście, kurczę, bo trudne pytanie.
0: Wiesz co, to jeszcze może opowiem w międzyczasie o jednym błędzie poznawczym, bardzo powszechnym, z którym na pewno się spotkałeś, a który swoją drogą nie dalej jak tydzień temu zauważyłem na czacie Nocnego Radia. Mianowicie pojawiła się wielka dyskusja na temat tego, w jaki sposób zmonetyzować Nocne Radio, w jaki sposób je finansować, i się tam ktoś tam wypowiadał, że no ja się na co dzień zajmuję marketingiem i wiem, jak się prowadzi biznesy. No i tutaj wchodzi skrzywienie zawodowe, gdzie skrzywienie zawodowe jest dokładnie nazwą błędu poznawczego, jest to tendencja do oceniania rzeczy z punktu widzenia swojej własnej profesji, gdzie właśnie ta osoba przyglądała się pewnemu zjawisku poprzez pryzmat własnej pracy. W momencie, jeżeli ja patrzę na stronę Nocnego Radia, no to mogę jako programista powiedzieć, że mi się nie podoba pod tym i pod tym względem, ponieważ pracuję w tej branży i pewne rzeczy niedostrzegalne dla normalnego człowieka są kompletnie niewidoczne. Jeżeli ktoś pracuje w PR-ze, no to wtedy zagadnienie hobbystyczne będzie rozpatrywał jako właśnie też z tej perspektywy. Także tutaj te błędy poznawcze. I właśnie istotna rzecz. Nawet jeżeli problem jest dużo szerszy, już nawet pomijając to, że kompletnie nie trafimy, to co miało miejsce, że właśnie Nocne Radio było analizowane przez jakiegoś tam analityka biznesowego jako biznes, gdzie Nocne Radio nigdy biznesem nie było, tylko projektem hobbystycznym, utrzymującym się ze swoich miłośników, tak? Natomiast nawet jeżeli trafimy, jeżeli coś trafi w naszą sferę ekspertyzy, to może wystąpić coś takiego, że jeżeli znamy się

0: konia jakoś tam zwabić, jeden z, i tam kilku ich było, każdy złapał za jedną nogę, jeden złapał za ogon, jeden złapał za trąbę, jeden złapał za kła i każdy mówi, że złapał słonia i każdy mówi, jak ten słoń w całości wygląda, mimo że go całego nie widzi. I tutaj to podanie dokładnie to się tyczy natury Boga, ponieważ porównanie dotyczy tego, że każda z religii, ze współczesnych religii złapała właśnie kawałek tego Boga, nie widzi go całego, ale mówi wszystkim, jak ten Bóg wygląda. Także tutaj też jest takie, wiesz, takie, taka własna perspektywa. Jesteś pewien, że tutaj, bo tutaj na samym początku mówisz, że mówiłeś, że no nie do końca się zgodzisz. Jesteś pewien, że nie obawiasz się, że możesz ulec takiemu błędowi poznawczemu i to możesz zostać wykorzystane do zmanipulowania ciebie?
1: Słuchaj, nie, to wiesz co, próbowałem w żart na początek, jakby od żartu wyjść, ale nie, zgodzę się z tobą, tylko trochę przeraża mnie to całe nazewnictwo, wiesz, bo w dzisiejszym świecie, jeśli coś zaczynamy nazywać, jeszcze to trafia w sferę, jak gdyby w obszar problemów człowieka, to zaraz się pojawiają jacyś ludzie, którzy rozwiązują te problemy i to też ma ten taki wymiar konsumencko komercyjne.
0: A właśnie, tutaj fundamentem jest to, że tego problemu za nas nikt nie rozwiąże. Co więcej, nie potrzeba nikogo, absolutnie nikogo prócz nas samych, żeby ten problem rozwiązać. Także, moi drodzy, nie żadne coachingi, żadni psychoterapeuci, tylko przeczytać listę błędów poznawczych, przeczytać sobie Schopenhauera i do przodu, i będzie, i to wystarczy,
1: ale to
0: tak, nie?
1: Ale słuchaj, to tak samo jest ze wszystkim. Wymiana żarówki w samochodzie, no może nie we wszystkich w tej chwili, ale i też problemy psychologiczne tak naprawdę można samemu rozwiązać, rozumiesz? Ale czy ludzie będą chcieli coś sami zrobić? Czy nie lepiej, czy nie będą bardziej docenieni, jeśli dotknie ich dłoń, czy spojrzenie eksperta? Ja myślę, że... Ale dobra, bo to jest mój jakiś lęk. Nie, wracając do twojego pytania, oczywiście... Prawdopodobnie codziennie w jakimś ułamku jestem nabierany przez to wszystko, ale ja troszeczkę patrzę pod pewne, na pewne kwestie w życiu na zasadzie doświadczenia. Wiesz, my od pewnego momentu, jeśli w ogóle nie od urodzenia czy poczęcia, po prostu umieramy. To jest proces umierania. My znikamy z tego świata. I jeśli byśmy się na tym skupiali, to życie nie będzie miało kompletnie sensu. Ja myślę, że życie to przede wszystkim są doświadczenia. To, co mówisz, to jest obszar doświadczeń, oczywiście nie wszystko, bo niektóre z tych przykładów faktycznie wskazują, że jest ewidentny problem z człowiekiem, ale niektóre z nich również są jakby elementem doświadczenia życia. One sprawiają, że my tam te parę minut przed śmiercią poczujemy takie wewnętrzne, znaczy odczujemy wewnątrz poczucie, że przeżyliśmy życie. Rozumiesz? Że się nam nie powiodło w życiu, że mieliśmy rzeczy, które być może warto byłoby inaczej zrobić. To będzie nasze życie, taka nasza linia papilarna, której nikt inny nie posiada. Nie? I to jest wartość, a nie próba osiągnięcia poziomu samca alfa, wiesz, za wszelką cenę, że musimy być doskonali, że jak przyjdzie koleś z garnkami, to my jeszcze stargujemy te garnki. To jest mój ulubiony przykład.
0: No tak, tutaj wyznacznikiem jest raczej to, że się garnków nie da, że tych garnków nie kupimy, prawda? Natomiast odnośnie tego przykładu, że przyjdzie ktoś do nas i zacznie nas uczyć i trzymać za rączkę, właśnie błędy poznawcze mają to do siebie, że nikt za nas tych błędów poznawczych nie rozwiąże, ponieważ to jest nasz codzienny proces decyzyjny. Jeżeli sami tego, to znaczy możemy oczywiście, wiesz, przede wszystkim usłyszeć o całym zjawisku, tak? Zastanowić się nad tym, sobie wypracować własne metody, natomiast nie jesteśmy pacynkami, jesteśmy ludźmi, którzy posiadają wolną wolę i ponieważ jest to proces myślowy, jest to proces niedostrzegalny nawet z zewnątrz, dochodzą do nas pewne informacje, my na tej podstawie podejmujemy decyzję, pewną intencję, która jest z kolei motorem działania. I może się okazać, że właśnie na podstawie tego, że podjęliśmy złą decyzję, to nasze działanie będzie zwyczajnie głupie, niewłaściwe, czy cokolwiek. Tutaj, w przypadku błędów poznawczych, Żaden psycholog nie pomoże, żaden psycholog nie zapobiegnie temu, żeby nam uniemożliwić popełnienie tego rodzaju błędów. Co najwyżej ktoś może nas nauczyć o tym, jak to one wyglądają, w jaki sposób je rozpoznawać, podać przykłady i tak dalej.

0: Co dzisiaj zresztą staram się robić. Na pewno nie będę w stanie niczemu zapobiec.
1: Słuchaj, no mnie przeraża cały czas to, że to jest błąd. Może po prostu zbyt jednorodnie postrzegam słowo błąd. Bo
0: jako coś błędy, negatywnego, pejoratywnego, tak?
1: Którego należy unikać. Właściwie naczelna to powinna być sprawa, żeby unikać błędów. Więc jeśli, wiesz, żeby nie popaść w jakąś paranoję, w jakiś obłęd. Tyle razy dzisiaj to powtarzałeś, że można uznać, że po prostu to tak jak powiedzieć komuś, uświadomić kogoś, że ma pełno bakterii na sobie, wiesz. Jeśli ma słabe nerwy, to nie wyrobi z tą świadomością, nie?
0: Wiesz, to jest to, co na samym początku powiedziałem, że nawet mimo błędów poznawczych jesteśmy w stanie dotrzeć do właściwej decyzji, do właściwego rozwiązania, tak? Także to są jedynie takie kłody pod nogi, które są nam rzucane, i czasami naprawdę trzeba trzymać bardzo wysoko gardę, żeby się przed nimi... To znaczy niekoniecznie trzeba, tak? Bo jak mówię, no jeżeli sobie weźmiesz większe frytki do obiadu zamiast normalnych, bo dokonałeś błędu poznawczego, bo ci się wydaje, że jesteś głodny, mimo że głodny nie jesteś i tych frytek nie potrzebujesz i pójdzie ci w dupę zamiast w cycki, no to nic złego się nie stanie oczywiście, tak? Tutaj świat się jeszcze na tym nie zawali, tak?
1: Natomiast bo na cycki kurczaka trzeba jeść, to tak dla...
0: Tak, natomiast jeżeli na podstawie błędu poznawczego podpiszesz umowę na kredyt na 25 lat, no to już jest troszkę inna sytuacja, tak? Także tutaj też nie twierdzę, że zawsze trzeba się skupiać, spuszczać nad tym, żeby, broń Boże, nigdy żadnego błędu nie popełnić, bo błąd jest rzeczą ludzką i trzeba być debilem, żeby komuś wypominać, nie wiem, właśnie to, że poddał się takiemu błędowi poznawczemu, raz, drugi, trzeci, jeżeli konsekwentnie w to brnie, no to ewentualnie gorzej jest, jeżeli ktoś takie błędy poznawcze wykorzystuje, żeby zarobić, no to wtedy już można mu w ryj strzelić, ale to już jest zupełnie inna historia. Także wiem, jak to brzmi, wiem, że błąd sam w sobie jest negatywnie nacechowany emocjonalnie.
1: Słuchaj, także... Przepraszam, myślałem, nie, to skądś, bo myślałem, że już...
0: Nie, bo jest nacechowane emocjonalnie, brzmi jak brzmi, no i teoretycznie błędów powinniśmy się wystrzegać. Ja bardziej podchodzę z punktu, że powinniśmy sobie zdawać sprawę z popełnianych błędów, mamy prawo do popełniania błędów, możemy sobie na nie pozwolić. Zwyczajnie, no, z ludzkiej strony pozwólmy sobie czasami zaspać do pracy, wypić jedno piwo więcej, zjeść większe frytki zamiast mniejszych, wolno nam. Tylko miejmy świadomość, kiedy te błędy popełniamy i panujmy nad nimi, miejmy nad tym kontrolę. Do tego zmierzam.
1: Rozumiem, słuchaj, bo mi się taka rzecz jakby tu skojarzyło mi się z inną rzeczą, z innego obszaru ludzkiego życia, bo trochę skłaniam się do teorii, do tezy, że nauka wypiera religię. W sensie, że człowiek ma jakiś obszar wiary, bo w niektórych obszarach nauka funkcjonuje na podobnych zasadach jak wiara i błąd poznawczy jakoś mi się skojarzył, znaczy odpowiednik w religii, przynajmniej katolickiej, znalazłem, znaczy takie coś mi się nazywało grzech pierworodny, czyli takie, jesteśmy obarczeni, wiesz, nieważne czy no właściwie nieważne co, ale jesteśmy skazani na niego. No ale to taka dygresja moja. Wiesz, jakby każda rzeczywistość, nie ma sytuacji, że jesteśmy wolni. Jesteśmy czymś obarczani, bo to ja to tak postrzegam jako ciężar jednak, z którymi ktoś każe przyjąć i sobie wbić do głowy, słuchaj stary, jesteś grzesznikiem, błądzisz. Trochę tak to odbieram, ale to jest jakby to moje tu emocjonalne, wiesz.
0: Ale kurde, nie, naprawdę świetny przykład, taki wiesz, słuchaj, bez względu na to, co byś nie robił, potrzebujesz pomocy, potrzebujesz mojej pomocy, mam dla ciebie odpowiedź.
1: No to mnie trochę przeraża, słuchaj, bo dopóki nie zacząłeś audycji, to byłem szczęśliwym człowiekiem, a jak usłyszałem o błędzie poznawczym, to sobie pomyślałem, o kurde, stary, musisz skupić jakieś podręczniki, nie wiem, zadzwoń do jakiegoś coacha, może da ci rabat i jakoś sobie poradzisz z tym. Jutro będzie ciężko, ale może za rok będzie lepiej.
0: Słuchajcie, to po prostu nie wiem, pogooglujcie sobie, na pewno Schopenhauera polecam, a jeżeli chodzi o literaturę, coachów zdecydowanie odradzam, bo coache to banda skurwysynów. I tutaj nie boję się tego słowa. To są ludzie, którzy wykorzystują, to są szarlatani psychologii, tak? Coache, jacyś tam programiści neurolingwistyczni, to są wszystko jakieś neologizmy, to jest po prostu kesze psychologii, tak jak nie wiem, coach dla psychologii jest tym samym, co jest kesze dla fizyki. Więc tutaj zdecydowanie odradzam. Ewentualnie właśnie, no nie wiem, czy psychoterapia, czy nie, to nie jest coś, co powiedzmy jednoznacznie negatywnie wpływa na twoje życie, natomiast zapoznanie się ze zjawiskiem błędów poznawczych przede wszystkim zmniejszy prawdopodobieństwo, że te błędy będziesz popełniał, co da w efekcie, przynajmniej mi dało, większą kontrolę nad własnym życiem, większą świadomość decyzji, które podejmuję, no i potem nie ma takiej sytuacji, że no coś się stało i ja nie wiem do końca, z czego to wynikło, bo się spodziewałem, że będzie inaczej, że rezultaty będą inne. Dobra, co cały czas się tak zdarza, ale w dużo mniejszym stopniu naprawdę znajomość tego procesu błędów poznawczych pozwala mi mieć zwyczajnie większą kontrolę nad procesem decyzyjnym, jaki mam.
1: Znaczy, ja powtórzę się pewnie, ale wydaje mi się, że dla mnie dobrą metodą jest jednak określenie swoich potrzeb w życiu i właściwie z jednej strony minimalizacja ich, no bo określenie, no to podejrzewam, że można utożsamiać w pewnym stopniu z minimalizowaniem, bo to tak jak gra na giełdzie, na przykład angażujesz się w jakieś finansowe mechanizmy i pobudką do tego jest chęć zdobycia kasy, po prostu chcesz mieć więcej kasy, chcesz wydawać te pieniądze albo je gromadzić po prostu.
0: No po prostu chcesz mieć więcej.
1: I sam tak. Ten fakt, że kieruje tobą ta potrzeba sprawia, że jeśli chcesz oczywiście z sukcesem podjąć to wyzwanie, to musisz jakąś wiedzę nabyć, prawda? Więc jest to dla ciebie po prostu dodatkowe obciążenie, które ci komplikuje życie. I się zastanawiam, czy nie lepszą metodą jest nie startować z tej sytuacji, że pakujesz się w ciężką sprawę i musisz po prostu dużo informacji przyswoić i się zastanawiać, czy to już jest błąd poznawczy, czy to jeszcze nie jest błąd poznawczy. Ale to tylko jakby moja metoda, która zakłada, że im prościej, tym lepiej. Życie...
0: Znaczy, wiesz, no zasadniczo w ogóle błędy poznawcze dotyczące prawdopodobieństwa to osobny rozdział i osobną audycję na ten temat można byłoby zrobić. Tutaj można powiedzieć taki najpopularniejszy, o którym prawdopodobnie każdy z was znał, jest to taki fenomen hazardzisty, paradoks hazardzisty, który mówi, no tyle razy przegrałem, teraz musi się udać. Tak jakby miało to jakieś znaczenie. No dajmy na to, że nie wiem, 40, rzucamy 50 razy orzeł czy reszka i 49 razy wypadł orzeł. Jakie jest prawdopodobieństwo w 50 rzucie, że wypadnie orzeł?
1: No jak 49 razy wypadł orzeł, to chyba bardzo duże jest.
0: No właśnie, jedna druga. Jeżeli moneta jest uczciwa, jest możliwe. Jest prawdopodobne, że zakładamy, że moneta jest uczciwa.
1: Słuchaj, oglądałem film Rosencrantz i Gilberstein nie żyją. Nie wiem, czy jest ci znana ta produkcja.
0: Nie.
1: Tamto zjawisko monety zostało do skraju przedstawione. Polecam film, jest genialny. No, ale to może wypaczyć podejście do rzutu monetą. Dobra, to tylko taka dygresja.
0: Tak, natomiast w 50 rzucie, nawet jeżeli mieliśmy cholernego pecha, to prawdopodobieństwo wynosi cały czas jedna druga. I właśnie bardzo częstym zjawiskiem graczy na giełdzie jest to, że no nie wiem, no jeżeli są jakieś tam malutkie spółki idealne do day tradingu, takie jak Bioton, gdzie to kosztuje kilkanaście groszy akcja i w momencie, jeżeli masz tam powiedzmy 100 tysięcy złotych, to możesz kupić sobie bardzo dużo akcji, jeżeli ta akcja wzrośnie albo spadnie o jeden grosz, no to wtedy wiesz, to wtedy ty masz z tego naprawdę konkret kasy, nie? I bardzo często jest tak, że ktoś się zwyczajnie wpieprzy na day tradingu, bo jeżeli chodzi o giełdę, to no to można sobie bezpiecznie wrzucić jakiś duży kapitał w jakąś taką pewną spółkę typu Orlen, czy jakąś tam, jakąkolwiek dosłownie spółkę z WIG20 i zwyczajnie odcinać z niej kupony raz do roku i cały czas oczywiście trzymając akcję, utrzymując się z dywidend, czy tam sprzedając w razie potrzeby jakiś niewielki pakiet akcji, żeby oczywiście cały czas z zyskiem. Na day tradingu mamy do czynienia z ogromnym ryzykiem, gdzie ten kurs nie jest dyktowany faktyczną giełdową wartością, faktyczną rynkową wartością spółki, ale jest dyktowany spekulantami. Wtedy ty też jesteś spekulantem, jeżeli się bawisz w takie, wiesz, w takie transakcje, że rano kupisz, a następnego dnia rano sprzedasz, tak? Dlatego to się nazywa day trading. I wtedy, jeżeli wiesz, jeżeli raz się wpieprzyłeś w taki nieudany deal z biotonem, bo kupiłeś sobie za 79 groszy, potem spadło do 76 i już ci się zrobiło ciepło w zbroi i postanowiłeś, że więcej nie będziesz tracił, no dobra, no okej, okay, no to próbujemy raz jeszcze. Skoczyło do 90, tak, dojdzie teraz do złotówki, chociaż do 92 groszy, no nie, 82 grosze, sru, dobra, więcej nie będę tracił, no nie, za trzecim razem musi mi się udać. Teraz to się musi udać, za trzecim razem się uda. Bez jakichkolwiek podstaw merytorycznych twierdzisz, że ci się uda, no i to jest właśnie ten paradoks hazardzisty, który zakłada, że określona liczba, skończona liczba nieudanych prób musi się zakończyć w jakimś tam realnym, bliskim czasie pozytywnym, jakimś tam sukcesem. Oczywiście faktem jest, że prawdopodobieństwo, nie wiem, że rzut monetą będzie w nieskończoność w ciągle orły, wynosi zero. Nie jest możliwa nieskończona ilość nieudanych prób. To jest fakt. Natomiast mówimy tutaj o nieskończoności, o próbach rzędu miliardów, dziesiątków miliardów i tak dalej. Coś, co nas praktycznie nie dotyczy. Dobra, ponieważ tutaj jeszcze Gromisek nam się dobijał na Skype'ie, to będziemy, Danielu, powoli kończyć.
1: Dobra, dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia, dzięki ci wielkie za ten telefon, a w międzyczasie spróbujemy się dobić do Gromiska. Dzisiaj rozmawiamy o błędach poznawczych z bardzo ciekawym tłem muzycznym. Zeo Javed, jeżeli ktoś będzie chciał, wrzucę później na czata informację, kto to jest, jeżeli będziecie mieli ochotę go posłuchać we własnym zakresie, a tymczasem witamy na antenie Gromiska. Gromisku, jakie błędy ty popełniasz na co dzień, jaki błąd popełniłeś ostatnio?
2: Dobry wieczór poza tym, a jednym z najczęściej popełnianych przeze mnie błędów jest uleganie emocjom. To jest, myślę, że jedna z najczęstszych stosowanych technik na nas, jako na ludziach. To znaczy wprowadza nas się w stan skrajnych emocji, przykładowo telewizja, i później powielamy te emocje. No, logiczne, że jest, kiedy jesteśmy w stanie wzburzenia, bardzo trudno zejść z tego stanu i nakręcamy się jeszcze bardziej nasze otoczenie, promując tym pewne stacje telewizyjne choćby, czy też inne sytuacje. I to jest, myślę, że takich najczęstszych błędów, jakie popełnia. To jest, strasznie się rugam za to, że na przykład mówię do siebie, do mojej podświadomości, oddzielam siebie od emocji. Dlaczego ty się dla niego denerwujesz, że on zrobił to z tego powodu? Przecież nie musisz się na to denerwować. To jest, tak kończąc, często kiedy mamy udane dwutygodniowe wakacje na Majorce i jakiś jeden penis, brzydko mówiąc, powie nam coś brzydkiego, co nas straszliwie dotknie, no i cały już wypad jest o kant rozbić.
0: Czyli takie niejako rozciągnięcie właśnie tego negatywnego przeżycia na całe przeżycie. W efekcie, jeżeli, dajmy na to, w takim Egipcie ktoś nam nasra do basenu, to potem będziemy kolegom mówili, że wyjazdy do Egiptu są głupie, bo tam wszyscy srają do basenów.
2: Między innymi, nie wiem jak ty, ale łapię się na tym, że przykładowo sięgając pamięcią w dawne lata, to te negatywne wydarzenia jakieś tam scysje ze znajomymi, czy wszelkiego no, niemiłe zdarzenia są o wiele żywsze w mojej pamięci niż te szczęśliwsze momenty. Jest po prostu, te negatywne przeważają w pamięci niż pozytywne, chociaż wiem, że większość dni była powiedzmy taka monotonna, nijaka, tak? Gdzie też było wiele chwil szczęśliwych, to one zostały jakoś zepchnięte na dalszy plan mojego umysłu. Mhm.
0: Tutaj, jeżeli mówimy o błędach poznawczych, bardziej się skupiamy na analizie przyszłości niż przeszłości i o ile byśmy nawet dokonywali, to jest normalny mechanizm, że wydarzenia bardziej traumatyczne mają większy na nas wpływ, w bardziej istotny sposób determinują podejmowane przez nas decyzje, natomiast w tym przypadku bardziej właśnie mówimy o tym, jakie decyzje podejmujemy tu i teraz, czyli jakie czynności będziemy podejmowali na podstawie naszych bieżących decyzji w niedalekiej przyszłości. I tutaj na przykład chciałbym w rozmowie z tobą przytoczyć taki efekt, że no nie wiem jak tam jesteś politycznie nastawiony, ale dajmy na to, no jeżeli by wszyscy olali ten TVN i TVP, a oglądali tylko Polsat i wiadomości w Polsat News, to ten świat byłby po prostu lepszy, bo to jest zupełnie inne. On nie jest tak nasycony, ten świat byłby tak lepszy, on byłby zwyczajnie fajny, Polsat akurat ma najmniejszą naleciałość taką polityczną. Nie wiem, zgodzisz się ze mną, że tak jest?
2: Osobiście wyraziłbym opinię, że jest to super stacja, chociaż staram się unikać tej telewizji, to nie wiem, czy nienawidzę, to już przykładowo dzisiaj oglądając telewizję do obiadu, oglądałem wiadomości i już się łapałem na to, że pewne fakty serwowane mi wzbudzają we mnie emocje i ja już po prostu przyłączyłem, bo to jest próba manipulacji mną i moją opinią. To jest próba wywoływania danych emocji, żeby skojarzyły mi się z daną sytuacją, politykiem i tak dalej. To jest próba mącenia ludziom w głowach, tak jaż posiadam pewną świadomość i jest to po prostu fakt irytujący i niemożliwy do mnie do wytrzymania, więc... Mhm.
0: Tutaj dokonałem pewnego nadużycia jak najbardziej, ponieważ przedstawiłem możliwość wystąpienia takiego idealnego świata z całkowitym pominięciem tego, że jeżeli jakaś stacja by w 100%, czy tam nie wiem, w 90% niczym północno-koreańska telewizja zdominowała rynek, to wtedy by jej się w jej zarządzie ludziom w dupach poprzewracało i robiliby tak naprawdę co chcieli i tylko dzięki temu, że mamy właśnie pluralizm w jednych mediach, tylko mamy całe naręcze mediów, do których możemy sięgać, mamy jakąś tam szansę, że jeżeli weźmiemy serwisy informacyjne z pięciu dzienników w pięciu różnych stacjach, to wtedy część wspólna, która została tam powiedziana, ma szansę tak naprawdę być prawdą. Tutaj całkowicie pominąłem właśnie to, że prawdopodobnie, jeżeli nawet w superstacji, czy kurde w jakichkolwiek innych rękach dana stacja zdobyłaby dominację, to wtedy straciłaby swoją jakość, co mi się wydaje jak najbardziej nie do pominięcia.
2: W pewnym momencie nie przyświeca już ci powiedzmy ideologia, a pieniądz. To jest po pewnym czasie pewne idee wypalają się, a z czegoś trzeba żyć. To bym tak stwierdził, a apetyt rośnie w miarę jedzenia. Rzekłbym, a co do dalszego systemu, to wiem, że to jest pewien przykład telewizji, tak, ale osobiście nie wiem, czy słyszałeś, ale ostatnimi czasy w internecie zalewa fala nas fake news. To jest do tego momentu, że nawet wielkie stacje się na to łapią. Ostatni przykład to jest błękitny wieloryb, czy waleń też słyszałeś?
0: Niebieskie walenie.
2: Tak to
0: lubię nazywać. Nawet do tego, nie wiem, łańcuszka się przyłączyła przecież Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak naprawdę sam się zastanawiam, to jest cover story pod co? Bo jestem tak bardzo przekonany,
2: właśnie
0: że...
2: Jest taka kwestia, że to po prostu była jakaś tam creepypasta, dobry materiał dla jakiejś niskiej prasy, żeby robić wyświetlenia i po prostu to urosło jak fala, tak? I się rozbije w końcu i pochłonie bardzo wiele istnień, bo no cóż, to oni spowodują, że ta gra stanie się realna.
0: Dokładnie.
2: To są pierwsze przypadki.
0: To znaczy tak, to się pojawiło w jakimś mało znaczącym portalu rosyjskim w 2016 roku, gdzie były sytuacje dotyczące samobójczej śmierci dwójki nastolatków w Rosji. Powiązano to właśnie z jakąś grą internetową. Natomiast później ten news urósł do tego, że już mamy ponad 120 przypadków śmiertelnych, co jest absolutnie niepotwierdzone w żaden najmniejszy sposób. Co więcej, w ogóle jeżeli się przyjrzycie pismu, które jest rozprzestrzenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, to mimo, że właśnie ten błękitny, to niebieskie walenie ma formę zwyczajnego łańcuszka, zwyczajnej treści tekstowej, gdzie wrzucasz, że chcesz się podjąć takiego wyzwania, a potem dostajesz od jakiegoś tam anonimowego opiekuna zadania do wykonania, to w piśmie odnośnie niebieskiego walenia wystosowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej możemy przeczytać o bardzo brutalnych grach komputerowych, żeby strzelankach, grach w czołgi i innych pierdołach, kompletnie jakieś właśnie cuda niezwiązane z samym podmiotem.
2: No jest to ciekawy przykład, który jest stosowany w bardzo wielu innych sytuacjach. Wszystko się zazębia, tak? Są wykorzystywane pewne modele, jak nas manipulować i wprawiać w pewne stany, żeby nas wykorzystywać. Albo przynajmniej kierować w nas odpowiednią stronę, żebyśmy my myśleli, że my tam chcemy zmierzać, tak? I tak jak na tym przykładzie, to jest po prostu... To jest totalne fiasko, tam powinni być mądrzy ludzie, którzy powinni zatrzymać po prostu tą falę fake news. No i to jest po prostu zagrożenie dla młodych ludzi, tak, którzy wykorzystują to jako wymówkę do podjęcia pewnych pewnych smutnych rzeczy, które zakończą się tragedią po prostu.
0: Właśnie
2: już wiele razy to było.
0: Tak, w sytuacji niebieskiego walenia fundamentalnym problemem jest to, że tutaj nie bardzo nawet jest grupa, która próbowała nas wmanipulować w coś, która próbowała...
2: Ta gra nie istnieje.
0: Ta gra nie istnieje. Ona została stworzona przez media, ona została stworzona przez właśnie te doniesienia na podstawie jakiegoś mitu. I teraz dzięki mediom, które bezmyślnie zaczęły powtarzać to, ten hashtag Blue Whale jest strasznie popularny raz w kontakteru, a jest również bardzo popularny wśród młodych Francuzów na Facebooku, więc nie zachęcam nikogo, ale to jak najbardziej się dzieje i ludzie zaczną ginąć tylko dlatego, że ktoś pewnego dnia, to swoją drogą się pojawiło, podobna koncepcja się pojawiła w nowym sezonie serialu Black Mirror. Nie wiem, czy znasz.
2: Krótkie historyjki, takie niby
0: tak.
2: Straszne.
0: Kojarzę. Krótkie creepy historyjki. W najnowszym sezonie jest odcinek poświęcony właśnie grze, gdzie pewnego dnia taki mężczyzna w kwiecie wieku dostaje informację, że musi zrobić coś, w przeciwnym razie będzie szantażowany, bo ktoś ma nagranie, jakieś zdjęcia i wolałby, żeby i w interesie jego by było, żeby się nikt nie dowiedział, żeby te zdjęcia się komukolwiek dostały w ręce. W międzyczasie poznaje właśnie innego człowieka, młodego chłopaczka, również uwikłanego w grę, który również jest szantażowany, ponieważ ktoś się włamał do jego komputera i pewne też informacje wyciągnął, i oni zaczynają być po prostu coraz głębiej uwikłani w pewne czynności doprowadzające ich do coraz brutalniejszych, coraz bardziej krwawych zachowań. I to mi się tak jednoznacznie właśnie z tym niebieskim waleniem kojarzy, że to jest nawet nieporównywalne, tylko że w tamtej sytuacji mieliśmy po prostu jakiegoś tam wyskilowanego hakera, który mógł sobie pozwolić na to, żeby się włamać komuś do telefonu, żeby go było stać na to, żeby dostarczyć komuś na przykład broń palną, a nie tylko pisać na Facebooku: ej, weź sobie wytnij wieloryb na ramieniu, nie? Natomiast właśnie podejrzewam, że to zostało w ten sposób wytworzone. No, ale teraz, kurde, ktoś, i to nie dlatego, że wiesz, że tutaj ktoś zapłacił tym mediom, żeby powtarzały te bzdury, czy ktoś, nie daj Boże, zapłacił Ministerstwu Edukacji Narodowej,
2: żeby... Po prostu nośny temat, tak? Nośny temat, który ludzie chwycą i będzie głośno, więcej się sprzeda reklam i tak dalej. To jest ta kwestia.
0: No dokładnie tak, a o ludziach, którzy w wyniku tego wszystkiego zginęli, nie przeżyli, zwyczajnie nie usłyszymy, ponieważ nie będzie komu o tym, mówić. Także tutaj to jest naprawdę piękny przykład takiego błędu poznawczego, gdzie z czegoś, co nie było problemem, zrobiono faktyczny problem i tutaj bardzo istotna rzecz. Na samym początku tutaj nie było żadnej manipulacji, była pewna nadinterpretacja, w efekcie czego media nieświadomie zaczęły manipulować społeczeństwem. Zgodzisz się ze mną?
2: Osobiście nie uważam tej danej sytuacji za manipulację jako taką, tak? Tylko to jest po prostu pewne wykorzystanie, to była szansa na zarobienie, to jest inna kwestia, a to jak na nas wpłynęło, to też jest, powiedzmy, inna kwestia, całość jest bardzo szeroka i zależy na jakim danym fragmencie byśmy się skupili, ale tutaj racja. Ale to też świadczy o poziomie dziennikarskim na świecie, właśnie popełnianie tych błędów poznawczych, nie szukanie źródeł, nie szukanie świadków, pokuszenie się choćby o jakieś napisanie do rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości czy coś, żeby dowiedzieć się więcej o tej sprawie, czy zresztą jest prowadzona, podobno sprawa jest w toku i nic oczywiście nie można się dowiedzieć. Bardzo wiele rzeczy się na to wpływa.
0: Tutaj rozumiem zjawisko, które stało za środowiskiem dziennikarskim, które faktycznie rozpropagowało, rozdmuchało tego niebieskiego wieloryba. Mianowicie we współczesnym, to znaczy tak, no parę dziesiąt lat temu miałeś jedno wydanie gazety na dzień, i miałeś czas, żeby zrobić parę telefonów, żeby wysłać parę telegrafów, żeby zweryfikować informację, którą posiadasz. Teraz, w momencie portali internetowych, każda sekunda jest na wagę złota i jeżeli napiszesz o czymś 15 minut po tym, niż zostało to napisane na TVN24, to wtedy akurat na TVN24, który lubi podawać szybko informacje, które nie są do końca zweryfikowane, z czym się myślę zgodzimy, to oni zbiorą te wszystkie kliknięcia, ponieważ oni wszyscy będą podawali to jako takie pierwotne źródło, że to trafiło do nas, że to trafiło, oni pierwsi o tym napisali, więc jest właśnie ta skala ryzyka, jest dużo mniej dokładna weryfikacja informacji, dużo mniej nawet zastanowienie się nad tym, czy warto to publikować. Tutaj jeszcze jako przykład mogę przytoczyć akta Snowdena, że w momencie, kiedy Snowden nawiązał kontakt z The Guardian, no to wówczas stwierdzono, że ze względów zwyczajnie moralnych wielu rzeczy nie można od razu opublikować, że to musi być zweryfikowane. Tak samo ostatni przeciek Wikileaks, Vault 7, mimo że mógł zawierać, nie wiem, kody źródłowe tych wszystkich wirusów używanych przez CIA, tego nie zawierał. Ktoś włożył po prostu pół roku pracy w to, żeby z tego przecieku te informacje wyciąć i przesłać je tylko do producentów oprogramowania, żeby oni zdążyli sobie to poprawić. Ale to zabiera czas, tak? Natomiast jeżeli masz pewność, że masz te informacje na wyłączność, no to wtedy sobie możesz pozwolić na to, żeby przeprowadzić rzetelne śledztwo dziennikarskie, zweryfikować, czy to jest prawdą, okroić te informacje, co więcej, właśnie okroić informacje, żeby nikomu nie zaszkodziła i dopiero puścić ją dalej. Teraz w sytuacji, gdzie od pojawienia się informacji na, nie wiem, na od wrzutu informacji do jakiejś redakcji, czy nie wiem, wrzutu, kurczę, do jakiegoś portalu pierwszego, lepszego, tworzonego przez społeczność, jakiś Reddit czy coś, do publikacji w poważanym portalu informacyjnym mija ile? Godzina? Dwie?
2: No to jest taka kwestia, czym więcej czasu tracisz, tym więcej pieniędzy tracisz. Ostatnio Niemcy, to jest świeża sprawa, zamierzają karać nawet do 56 milionów, to jest znaleźli projekt, za tak zwane fake news, za wprowadzanie w błąd, bo to może tworzyć pewne informacje, mogą tworzyć zawieruchy na giełdzie, straty, stres. No bardzo wiele rzeczy może się dziać, a zwłaszcza ostatnim czasem to jest wylew za wylewem, tak? W Stanach to było ostatnio, co chwilę łapali jakieś nieprawdziwe informacje przykładowo.
0: No tak, tylko wiesz, tylko właśnie to jest ten moment, gdzie nie ma nikogo, kto by na tym zyskiwał, bo załóżmy, jeżeli jesteś takim redaktorem i wypuszczasz fake news tak, żeby na tym zarobić, Bo sobie na przykład zainwestujesz, wiesz, że po opublikowaniu twojej nieprawdziwej informacji jakaś spółka strasznie straci albo zyska na giełdzie, robisz sobie inwestycje, no to wtedy jest zupełnie inna historia, tak? Ale jeżeli powtarzasz jakąś głupotę, no to tutaj... To też na dwoje babka wróżyła. Tutaj nie jestem przekonany, czy... To znaczy, za głupotę też powinno się karać, tak? Szczególnie za głupotę wpływającą na życie innych ludzi, ale właśnie tutaj mamy dwa rodzaje tego fake news, czyli świadome kłamstwo dla własnej korzyści i nieświadome kłamstwo dla albo korzyści czyjejś, albo właśnie na podstawie tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli błędów myślowych.
2: To jak swego czasu pewien aktor, czy chyba nawet dwóch, czy trzech było takich przypadków, że postanowili pogrzebać bardzo drogie auto o koszcie chyba około $1 milion i bardzo wiele ludzi zwracało się prośbą, żeby przekazać im to auto, były krzyki w mediach, było bardzo medialne, a w rezultacie okazała się to po prostu akcja marketingowa, żeby zwrócić teoretycznie na problem braku organów do przeszczepu, żeby po prostu więcej ludzi uświadomić. Ale pytanie, czy to nie była ich prywatna jakaś akcja marketingowa, żeby ich twarz bardziej była znana. To jest... No obecny świat atakuje nas z każdej strony, próbuje nas zaprogramować na pewne zachowania. To jest do takiego etapu, że już nie masz szans się bronić, tak? To jest na przykład skrypty Google. Tak cię prześledzają, całą twoją pocztę, to co szukasz w internecie, przykładowo chcesz kupić auto, to od razu reklamy do ciebie krzyczą, tutaj w salonie mamy specjalnie dla ciebie zniżkę czy coś. Nie jesteśmy w stanie się bronić, to jest, jesteśmy przesyceni informacjami, to jest problem obecnego świata.
0: To jest o tyle zabawne, że nawet jeżeli nie korzystasz z Google, to Google korzysta z ciebie.
2: Dokładnie.
0: Okej, okay. Dobra, to będziemy powoli kończyć gromisku. Coś na zakończenie jeszcze?
2: To, nie wiem, podsumowując jakby całość problemów poznawczych, tak? To tak się nazywa?
0: Błędów poznawczych, ale pewnie tak. Adwokat wolałby, żeby to były problemy poznawcze, chociaż problemy
2: też... błędy, no cóż, mowa spełniła swoją funkcję, informacja została przekazana. Wszyscy zrozumieli, mam nadzieję, albo większość. To jest taka, że po prostu należy obserwować siebie, swoje myśli, kiedy... No trzeba być świadomym pewnych manipulacji. No to jest pierwsza taka najbardziej bzdetna manipulacja, jaka jest w sklepach, to na przykład pieczywo jest na samym końcu, zawsze, tak? Albo przy wejściu rozpyla się w aerozol zapach pieczywa, żebyś był bardziej głodny, żebyś kupił więcej. No to jest tak bzdetne rzeczy, one tak mają wpływ, tak? Musisz przejść cały sklep, przy okazji zobaczyć wszystkie te promocje, a może coś kupisz. Jeszcze specjalnie na odpowiednich poziomach muszą być produkty, które mają jak najbardziej zejść na poziomie twojego wzroku, żebyś jak najwięcej kupił. Wszystko jest przeciw tobie, a ty nawet o tym nie wiesz. Nawet kolory, tak? Człowiek sugeruje się pewnymi kolorami, to nawet kolory na opakowaniach są odpowiednio dostosowane, żebyś kupił jak najwięcej. W centrach handlowych to też jest, pewne techniki są stosowane, żebyś spędził jak najwięcej czasu, dlatego tam są kawiarnie, żebyś spotkał się z znajomymi, a może coś kupisz, ciasteczko, tak, kawka, książka.
0: Mhm. Czyli poznanie tych metod i poznanie siebie, tak?
2: Poznanie siebie, tak, to jest wiedza, jeszcze raz wiedza, po prostu, no należy się rozwijać, żeby później unikać. I trzeba być też, no niestety, w obecnym świecie podejrzliwym wobec innych, znaczy może nie do stopnia patologicznego, ale zadawać sobie pytanie, czy aby na pewno on robi to ze szczerych intencji, tak? Nie powątpiewać w niego w 100%, ale żeby pojawiła się ta jedna myśl chociaż.
0: No okej, okay. Rozumiem, dobra, dzięki ci za ten telefon, dzięki wielkie i do usłyszenia, trzymaj się.
2: Pajo.
0: To był słuchacz, ja w międzyczasie zrobię krótką przerwę muzyczną, jeżeli będziecie chcieli dołączyć do audycji, zapraszam na Skype Nocne Radio, a po utworku małe podsumowanie, no chyba, że ktoś zadzwoni, zapraszam na Skype.
3: Al bir kulaklık tak da dur. Yükselir enerjin yerimi bul. Kafamda ritmimin yeri budur.

0: A w międzyczasie na antenie Jacek, który nie rozumie, co to znaczy, że odbiorę za 3 minuty.
1: Podejrzewam, że za 3 minuty już by mnie nie było.
0: Mam a poniżej, właśnie mam jest poniżej, za 3 minuty.
1: Mam poniżej 5 minut, bo mniej więcej tyle zajmie ci znalezienie mojej lokalizacji i około 30 sekund zanim odpali się moduł, więc ku przestrodze rasy ludzkiej przeczytam pewną deklarację, która została opublikowana w sieci Tor. Jest to powszechna deklaracja eliminacji rasy ludzkiej.
0: Jackowi już podziękujemy, bo dzisiaj się chyba troszkę za bardzo czuję. Sorry, Jacku, ale bardzo cię proszę, mamy audycję tematyczną, luźne gadki co prawda, ale miejmy jakieś granice. Dzisiaj rozmawiamy o błędach poznawczych i myślę, że tutaj nie jest moment na składanie deklaracji niszczenia jakichkolwiek ras, moi drodzy. Także nie tędy droga, Jacku, no proszę. Po prostu proszę, szanujmy się nawzajem. Tutaj właśnie, jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę dołączyć w temacie, niekoniecznie eksterminacji rasy ludzkiej, do tego jeszcze przejdziemy. Zapraszam do zadzwonienia na Skype nocnego radia jak najbardziej. Natomiast dzisiaj właśnie mówiliśmy o błędach poznawczych, czyli błędach w myśleniu, które pojawiają się w naszym mózgu, które nawet nie do końca, w które możemy zostać manipulowani, ale na które, którymi możemy również ulec, jeżeli będziemy nawet niezależni, jeżeli znajdziemy jakąś informację i w internecie przeczytamy w jakimś artykule i zaczniemy sobie uzasadniać jej prawdziwość tylko i wyłącznie na podstawie własnego widzimisię. Tutaj właśnie słuchacze Gromisek i Daniel dużo mówili na temat samorozwoju, na temat właśnie pewnej bazy pojęciowej, pewnych fundamentów we własnej osobowości, we własnej postaci, jakiegoś takiego zbioru zasad, które teoretycznie powinny nas uchronić. W mojej opinii nie jest to do końca spójne, do końca zgodne i do końca skuteczne, ponieważ właśnie wydaje mi się, oczywiście jest to tylko moja opinia, wytworzycie sobie własną na podstawie tej audycji, natomiast wydaje mi się, że bez znajomości tychże mechanizmów, z którymi niestety jesteśmy urodzeni, możemy bardzo często właśnie nieświadomie, nawet tak jak mówiłem w rozmowie z Danielem, wybudować sobie niewłaściwy pogląd, niewłaściwą bazę pojęciową, niewłaściwą bazę potrzeb, na podstawie której będziemy podejmowali kolejne decyzje. Druga bardzo istotna rzecz, o której mówił Gromisek, czyli emocje, czyli dokładanie emocji do procesu decyzyjnego, co bardzo jednoznacznie wpływa i bardzo jednoznacznie jest też wykorzystywane przez cały mechanizm marketingowy, dający nam jakieś krótkie okazje, że kup już teraz, bo za 4 dni tej oferty nie będzie, wobec czego nawet jeżeli tego nie potrzebujesz, to ty kupisz to tylko dlatego, że to jest tylko i wyłącznie teraz, będziesz czuł się lepszy, będziesz czuł się elitarny, ponieważ skorzystałeś z tej oferty, z której nikt inny nie skorzystał. Także co mi pozostaje na sam koniec, bo dzisiaj będę troszkę wcześniej kończył, bo mam parę rzeczy do zrobienia bladym świtem, a pewnie w teorii chaosu się pojawię. Koniec końców naprawdę chciałbym, żebyście zrobili sobie takie troszkę swojej pracy u podstaw, szczerze mówiąc, pozwolili sobie na wyszukanie pojęcia błędów poznawczych, zwyczajne poczytanie na ten temat, żebyście mieli z grubsza pojęcie nie tylko to, co dzisiaj mówiliśmy, ale też o innych rzeczach, które pominąłem, tak samo jak ze względu na czas byłem zmuszony pominąć pewne zabiegi erystyczne w luźnych gadkach dotyczących szermierki słowem. Natomiast z tą myślą was zostawiam, że ja otworzyłem przed wami pewną książkę waszej gestii, waszą decyzją jest to, co z tym dalej zrobicie. Ja nie będę mówił, ja nie będę was uczył, co jest w waszym interesie. Takie decyzje podejmiecie oczywiście sami. Natomiast chciałbym jak najbardziej polecić wam zgłębienie tego tematu, ponieważ bycie oszukiwanym przez kogoś innego to jest jedno. ale bycie oszukiwanym przez samego siebie, a potem jeszcze nie daj Boże uświadomienie sobie tego, oj nie, nie życzę tego nikomu. Życzę spokojnej nocy, za godzinkę niecałą teorię chaosu, dzisiaj przepis na silnik antygrawitacyjny. Do usłyszenia, trzymajcie się.

0: Dobry wieczór słuchaczom, krawiec się kłania. Dzisiaj jestem sam i do tego jeszcze niezbyt jakoś specjalnie przygotowany. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale może ktoś zadzwoni, może porozmawiamy na jakieś aktualne tematy. Okej. No, pozdrawiam tych, którzy już się zbierają. Powoli, powoli, pomału, pomału, bo wokół pełno kału. Taki prowokacyjny tytuł dałem. Tak, w sumie nie jest za bardzo przemyślany, ale spontanicznie przyszło mi do głowy. Znalazłem obrazek taki, takie zdjęcie. To nie jest moja półka z książkami, od razu mówię. Ten kraj potrzebuje Hitlera. Taki jest tytuł. No tak się zastanawiam. Może potrzebuje. No niekoniecznie ja. Może niekoniecznie ty. I ty też może niekoniecznie, ale ogół społeczeństwa, większość, statystyczny Polak, który nie istnieje, może on potrzebuje. Jakaś taka trzecia rzesza RP. Coś takiego, nie wiem. Chodzi mi o to, że Polacy chyba oczekują, chcą, potrzebują silnego wodza, takiego jak na przykład Jarosław Kaczyński. No, nad podobieństwami Jarosława do Hitlera, no, nie obrażajcie się, wiem, że nawet taka antypatyczna, wstrętna postać jak Jarosław znajdzie swoich sympatyków tutaj w radio, no, ale on mi się zawsze kojarzył. Taki mały Hitler. Taki nieudany trochę Hitler. Taki mini Hitler. Taki pseudo Hitler. Taki Hitler. Każdy kraj ma takiego Hitlera, na jakiego zasługuje. No. Ale Polacy lubią wodzów. Popatrzcie, a czy Jan Paweł II to nie jest wódz? Czekajcie z telefonami, może chwilkę, tak z 10 minut. Pewnie, że można dzwonić, tylko tak lubię się wygadać przynajmniej z parę minut i zapraszam do dzwonienia. Żeby nie było tak, że się zaczyna audycja i od razu
1: halo? No, dzień dobry. No, słucham.
0: No więc mamy tego małego Hitlerka, mamy też takiego świętego Hitlerka, innego wodza, który no, też ma plan, jak Polskę zmienić, jak wszystko zmienić, jak rozliczyć. Mówię tutaj o ojcu dyrektorze. Ojciec Tadeusz Rydzyk, oczywiście no, ma łeb do interesów, już maseczki sprzedaje. To znaczy jakaś tam spółka, której jest współwłaścicielem. Wychodzi na to, że on jest współwłaścicielem bardzo wielu różnych spółek. Słyszałem już o jakiejś fabryce okien, słyszałem o Żabce, teraz słyszę o jakiejś wytwórni, o jakiejś fabryce, która maseczki już zaczęła robić. No ale cały czas bieda, bieda, kochani, bieda. Pomóżcie, bo zginiemy bez was. Zginiemy. I jak, no, ojciec Tadeusz oczywiście złamanego grosza gdzieś tam nie wysupła i nie przeznaczy teraz na walkę z epidemią. Jezus, w ogóle co to za jakieś głupie myśli? No tak, coś tak jest z tymi niskimi. To się nie obrażajcie, niscy, ale

coś takiego jest, że tych niskich to tak jakoś ciągnie do tego, żeby zajść wysoko. Nie wiem, o co chodzi. Miałem kiedyś jakąś teorię, że ich trawa po jajach smyra i ich to jakoś denerwuje i jakoś ich tak pobudza ta trawa, ich po jajach smyra i nie wiem, o co chodzi. W każdym razie mamy też tego ojca Tadeusza, którego nikt nie rusza. To jest w ogóle zabawna sytuacja, nie? Że on coś powie i wszystkie media o tym piszą i rząd już się trzęsie i nie wiadomo, jak tu się ojciec Tadeusz powiedział. No to trzeba, wszyscy o tym mówią, co powiedział ojciec Tadeusz. To jest druga najważniejsza osoba w państwie chyba po Jarosławie. No przynajmniej dla pewnej grupy ludzi. No i ojciec Tadeusz namawia cały czas, żeby jeszcze bardziej pomagać, jeszcze więcej wysyłać, bo teraz ten kryzys i nie wiadomo, jak to będzie. No i jak Radio Maryja zniknie, to zdaniem ojca Tadeusza będą już tylko media lewicowe w Polsce. No tak, nie to, żebym tutaj nie wierzył, to nie wolno nie wierzyć ojcu Tadeuszu, ale kurde, balans, no. Nie wiem, czy to jest jakiś, no to kraj częściowo rządzony przez takiego dyktatorka, który by bardzo chciał tu sprawować sam władzę, ale nie za bardzo może. Jakoś mu ta demokracja doskwiera i nie do końca sobie w niej radzi. Jest sprytnym strategiem zdaniem niektórych, ale jakoś tam go to uwiera, tak samo jak ta trawa, która go po jajach smyra i uwiera, no to też właśnie ta demokracja go uwiera. Tego. On tak też ma taki sposób mówienia dyktatorski, nie? Musimy w tym oto dniu zebraliśmy się tutaj, żeby pomodlić się wspólnie przy grobach. Hitler też bardzo lubił się modlić przy grobach, też mieli ten swój rytuał, nie? Ci jego towarzysze, którzy zginęli podczas zamieszek, jak on dopiero co raczkował, to stali się męczennikami, bohaterami i ci naziści też się spotykali, jakieś pochodnie zapalali przy grobach, też taki. No, są tacy ludzie, którzy lubią po prostu groby. To jest ich świat, groby, nie? Katolicyzm jest z tym bardzo kompatybilny. To jest taka religia cierpienia, śmierci, grobów właśnie. To najważniejsze są groby, smutek i ta płacząca matuchna przenajświętsza i ten cierpiący Pan Jezus i Jan Paweł biedny cierpiał, ale trwał, ale cierpiał, ale trwał. I tak wszystko wokół tego cierpienia. Widzieliście kiedyś jakiegoś takiego radosnego katola? To chyba tylko Bite Eater, nie? No, nie wiem, taki kult cierpienia w sumie, no. Przecież cały czas mają przed sobą to, symbolem jest przybity człowiek gwoździami do desek, nie? Torturowany, krwawiący, krwawe łzy, krwawa sraczka, wszystko w ogóle. Przepraszam bardzo, nie mogę włączyć tipem, zapomniałem właśnie, kurczę, zepsuło się, nie ma, zepsuło się. Widzicie, takie coś się na ekranie pojawia. Connection problem, try again later. Błąd połączenia, spróbuj ponownie później. Tak już jest od jakiegoś czasu. Może padło tip and donation. Dobrze, że wypłaciłem, ale cholera, nie wiem, czy wypłacą, bo to jakoś tak wczoraj wypłaciłem. No i biała plansza. Może zbankrutowali. I szlak trafił moje ciężko wyżebrane pieniążki. No, sam Hitler z kolei twierdził, że Polacy nie potrafią się rządzić, chociaż on to mówił ogólnie o Słowianach, jeśli dobrze pamiętam, czy o Polakach. No. Tak więc, no, mam nadzieję, że nie przepadł.

chętnie, jeśli działa i ktoś wysłał, to spróbuję to odtworzyć przy następnej audycji, jak już może wstanie. Jeśli wstanie. Może już padakę zaliczyli. Chociaż nie, chyba taka firma jak Tip and Donation, to chyba nie. Ale ładnie zdzierają, trzeba przyznać. Jak się wypłaca ekspresowo, w każdym razie. No, trwa dyskusja na temat wyborów korespondencyjnych. Wszyscy się boją strasznie, co to będzie, bo to właściwie to jest trochę cyrk na kółkach, ponieważ całe te wybory byłyby obsługiwane i byłyby liczone głosy nie tak jak normalnie jest, że są jakieś komisje, że ludzie pilnują różni, że ktoś, wszyscy się patrzą innym na ręce, tylko to będzie jakoś tak inaczej zupełnie zrobione i komentarze są takie, że to będą robili ludzie z dworu Kaczyńskiego, jego dworzanie, jacyś tego Lizusy, Toady. Jakiś tam, nie pamiętam nazwiska, choć w ogóle warto pamiętać nazwiska tych ludzi, tych wycieruchów. Gdyby była inna władza i inna okazja dobra, żeby coś ugrać, to by się przylepili do kogoś innego, to są tacy ludzie. No, tak więc de facto rządzi Kaczor w sumie, tam wszyscy się go słuchają, przecież tam nikt nie ma własnego zdania. Tam jest dyscyplina przy głosowaniu, tam wiadomo, za czym trzeba głosować. No, a Rydzyk już się wypowiedział, że bardzo mu się nie podobają teraz działania PiS-u, skrytykował PiS, bo PiS wysłało co z wywiadem z pracownikiem 112. No, niestety nie będzie. To potrzeba miał zrobić w sumie ten wywiad, ale jakoś tam nie wyszło, bo był zajęty. Ale u profesora Leniucha w końcu ten słuchacz się znalazł w audycji i tam można sobie znaleźć u profesora Leniucha. Może profesor Leniuch się zjawi, to wam wklei linka. Tak więc przegapiliśmy trochę okazję. No więc skrytykował Rydzyk PiS za to, że zbyt się ociąga z tą ustawą zaostrzającą prawo aborcyjne, że gdyby chcieli, to już by dawno zakazali całkowicie aborcji, aby chronić życie napoczęte. Ale i tak naprawdę to oni chyba nie chcą tego zrobić, tylko tak pod publiczkę grają, co w sumie jest prawdopodobne, bo Kaczyński jest bardzo wyrachowany. On myślę, że wykonuje wiele ruchów tylko pod publiczkę, żeby zyskać, żeby było widać, że jemu zależy, że on coś chce zrobić, ale on niekoniecznie tak naprawdę chce coś zmieniać, bo umie liczyć. I on jest bardzo chytry, jemu zależy na władzy. Ja myślę, że to jest taki człowiek, któremu zależy na tym, żeby żeby po prostu uzyskać jak największą władzę i niekoniecznie najważniejsze są dla niego takie sprawy jak tam ochrona życia, coś. On chce tam po prostu stworzyć silną partię, on chce, nie wiem właściwie co on chce. Ktoś wie, co on tak naprawdę chce? Na czym tak naprawdę mu zależy? No tak naprawdę to mu zależy na chodzeniu na groby też. No, to jest jego największe hobby. Przecież to jest człowiek, który on cały czas w żałobie jest. Jeszcze po katastrofie smoleńskiej on cały czas jest w żałobie. Do tej pory i on ciągle biega po grobach. To jest jego świat, groby. Zombie taki, człowiek, który, no wiem, że na władzy absolutnej orzech, ale co zrobi, jak już tą władzę zdobędzie, jak myślicie, co jemu chodzi po głowie, no nie wiem, żeby komunistów odsunąć całkowicie, lewactwo, nie wiem, żeby poustawiać jakichś swoich najwierniejszych kompanów gdzieś, żeby zarobić. No nie wiem, jak uważacie, na czym mu zależy, bo ja do końca tak jakoś nie sobie tego

0: nie imaginuje. Na czym mu zależy oprócz władzy, no ale władza dla władzy. Jak można popierać aborcję? Aborcja równa się morderstwo. No to tak bardzo takie proste myślenie, nie? Aborcja równa się morderstwo, zakazać. No to jest moim zdaniem bardziej skomplikowane. I to jest bardzo indywidualna sprawa i osobista. I są bardzo różne przypadki. Nie wiem, pewnie byś nie był taki radykalny i nie traktowałbyś tego tak prosto, że aborcja, morderstwo zakazać, gdyby na przykład twojej kobiecie się przytrafiło i tobie coś takiego, że urodzi wam się dziecko bez rąk i bez nóg, jakaś taka wada płodu, jeszcze jest bardzo wczesna ciąża, ten zarodek jeszcze jest nierozwinięty i ciekawe, czy wtedy byś też tak myślał, że o, życie musi być zachowane i niech się urodzi bez połowy mózgu, bez rączek, bez nóżek i będziemy się nim opiekować, nie? Łatwo jest wydawać wyroki takie proste, jeśli to chodzi o innych, nie? Zresztą sam raczej nie chciałbym się urodzić taki i żyć przez całe życie na przykład śliniąc się albo, nie wiem, nie mieć połowy mózgu. No, słynny przypadek tego dziecka, które miało mózg na wierzchu i zmarło zaraz po porodzie, bo doktor Hazan, wielki obrońca życia, chciał się spełnić jako dobry katolik, nie? To jest właśnie egoizm. Ktoś sobie ma swoją misję, chce pokazać, jaki on jest dobry, jakie ma czyściutkie sumienie, jaki jest zasłużony dla kościółka, jak żyje z zasadami kościółka zgodnie a innym robi raczej krzywdę, nie? I to wielką, najgorszą. No, są jakieś metody, że można dość wcześnie rozpoznać znaczące wady płodu, nie? Ja nie mówię o takim zupełnie nierozwiniętym zarodku, ale no, nie wiem, nie znam się na tym. Ale wiem, że gdyby mnie na przykład wyskrobano na wczesnym etapie, gdzie nie mam jeszcze układu nerwowego, świadomości, niczego, to bym specjalnie nie cierpiał. Za to bardzo bym cierpiał, kiedy już bym się urodził. Oczywiście, być może, gdybym się już urodził jakiś bardzo kaleki, zdeformowany, wykrzywiony, niepełnosprawny w stopniu znacznym, no to bym pewnie chciał żyć i to jest taki argument, ale sądzę, że to jest normalne, że jak już się ktoś urodzi, no to każde życie chce przetrwać i to jest jakiś naturalny instynkt. Ale tego instynktu nie ma na tym etapie, gdzie nas wyskrobią i jeszcze nic nie czujemy. Nie czujemy bólu, nie czujemy strachu. No to chyba, no nie chyba, tylko na pewno bym wolał coś takiego. W mojej rodzinie miał być chłopiec z zespołem Downa, a jest całkowicie zdrowy i też dziewczynie polecali aborcję. Różne są przypadki, dlatego mówię, że to jest bardzo skomplikowana rzecz i nawet już było wiele dyskusji w Nocnym Radio na te tematy, bardzo też różne zdania, co też jest naturalne, że przy takich tematach to nie będziemy raczej zgodni, ale też ciężko dojść do porozumienia jakiegoś, bo to jest niekończąca się dyskusja właściwie i można przedstawiać nieskończoność swoje racje, przekonywać drugą stronę, ale tak naprawdę nikt nikogo nie przekona. No to trochę jak rozmowa wierzącego z ateistą, też można się tak spierać. Jest pytanie, czy byłem dzisiaj na spacerze? Nie, nie byłem. Cześć cię tam.
1: Cześć, wiesz co, nie wiem czemu ja cię wcale nie słyszę prawie. Daj mi sekundę, jeszcze raz zadzwonię. Chyba wiem czemu.
0: No dobra. u mnie wszystko ok. No, także z takich aktualnych tematów, no to mamy te wybory. Ciekaw jestem waszego zdania. No, moje zdanie jest takie, że ta władza, jeśli tylko będzie mogła, to nadużyje naszego zaufania, delikatnie mówiąc. A mówiąc bardziej żołnierskim językiem, zrobi nas w chuja przysłowiowego. I wykorzysta... No też słowa Dudy mnie trochę zaskoczyły, bo Duda powiedział, że wybory muszą się odbyć, bo inaczej krajowi grozi jakiś permanentny chaos i w ogóle państwo upadnie. Jak, czyli ja tego nie rozumiem właśnie do końca. Często nie rozumiem naszego pana prezydenta, ale to co, on uważa, że jak on jeszcze sobie pobędzie te 2 lata prezydentem, to się kraj rozwali? Tak słabo ocenia swoje możliwości i doświadczenie i zdolności? Czy co? Czy o co chodzi? Bo on coś mówił, że ustawy nie będzie można na trwałe żadnych ustaw. Coś tam, jakieś bzdury. To co tam Budyń gada, to w ogóle... No, posłuchajmy lepiej Etama. Cześć, Etam.
2: No cześć, nie wiem, czy on dobrze mówi, czy źle mówi. Nie jestem konstytucjonalistą i akurat nie sprawdzałem tego, ale coś tam jest na rzeczy, że jak nie będzie tego prezydenta o czasie, to będą go musieli potem rodzić przez cesarkę czy coś w tym stylu, nie?
0: A co to tak dziwnie brzmisz, jakby się garnek na głowie?
2: Garnek? Nie, mam garnka na głowie. A teraz lepiej?
0: Nie, no, to tak jak ostatnio dzwoniłeś, to tak jakoś już normalnie, wiesz, klarownie. Dzwonisz z tego samego urządzenia co zwykle, z mikrofonu tego samego, czy jakoś inaczej się łączysz?
2: Nie, zmieniłem i mikrofon, i telefon.
0: No, to tak, no to by tłumaczyło wiele.
2: Ale spokojnie, nadal są chińskie sprzęty, to co? Jeszcze jedna próba? Dajesz mi czas? Będzie z powrotem, tak jak było, cholera.
0: I jeśli masz możliwość się przełączyć, bo taki przytłumiony jesteś, wiesz, jakbyś tak stał z 2 metry od telefonu i miał reklamówkę na głowie.
2: No dobra. Dobra, może ktoś w międzyczasie będzie inny, chętny. Dobra, ja się przełączę.
0: Ale teraz jakby lepiej trochę. Być może miałeś ten telefon gdzieś tam na stole i leżałeś sobie na łóżku, nie wiem.
2: Nie, to nie o to chodzi.
0: No nie jest najlepiej, no ale dobra, to już nie czarujmy, po prostu ten, niech
2: dobra,
0: już to będzie taka
2: jakaś... zajmować kabelkami dalej i ten. No, z Hamera dzwonię, iPhone'a nowego. No w każdym bądź razie takiego pancernego, nie, dla wojskowych, bo to takie czasy są niepewne, to trzeba mieć pancerny telefon, wiesz. To jest telefon, w którym jak krtań przyłożysz, to... tak jak w tej piosence, kiedy ja przyłożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże, nie? No, także to jest dobry sprzęt do tego typu rzeczy. To, co o czym tam mówiliśmy o Dudzie, znaczy wiesz co, to ja szczerze mówiąc jestem zdziwiony tą całą sytuacją. Znaczy wybory, czy się odbędą wybory, gdybym miał odpowiedzieć. Jeszcze 2 tygodnie temu powiedziałbym, że nie, no ale teraz odpowiem, że tak. Natomiast po tych wyborach będzie bardzo dużo protestów wyborczych i kto wie, jak to się rozstrzygnie. Będzie takie bicie piany wokół tego, nie? Bo to jest ważne, żeby był jakiś temat zastępczy. Teraz są zbyt ważne tematy, które krążą, żeby po prostu między innymi 5G, tak, szczepienia obowiązkowe dla dorosłych, czy na przykład, nie wiem, co tam jeszcze, te sprzedaż tych naszych złóż, no przecież jakby te złoża, które odkryli ostatnio po oddzieli, się tam wychodziło po 1 milionie na łebka, nie? I to dolarów, nie? Także, wiesz, no jest dobra przykrywka, żeby tam majtać, ale niech majtają, wszystko mi już jedno jest, bo to wiesz, nie ma sensu o tej polityce ciągnąć, bo co my możemy zrobić? Możemy zrobić, ale nam zabrali te przedmioty, którymi możemy coś zrobić.
0: Nie? No w Izraelu okazuje się, że ludzie wyszli na ulicę mimo epidemii, żeby zaprotestować przeciwko Netanyahu. To jest premier, tak? To jest premier I no, on jest tam oskarżany o łamanie demokracji, o jakieś antydemokratyczne metody, korupcja też. No i ludzie wyszli na ulicę w tym Izraelu i co ciekawe, bardzo to dziwnie wygląda, bo wszyscy stoją od siebie 2 metry. Wygląda to jak matryca jakaś z ludzi. Nie jest taki tłum gęsty, tylko wszystko zgodnie z przepisami. Wyszło tam kilka tysięcy ludzi i wszyscy od siebie stoją 2 metry. No, to
2: jak pokaz na stadionie, coś w tym rodzaju.
0: Tak, trochę jak pokaz, takie... dokładnie.
2: No, no cóż, no, młode faszyzmy właśnie charakteryzują się takimi różnymi właśnie dziwnymi rzeczami, no bo co tutaj dużo mówić, no dzisiejsze państwa są państwami faszystowskimi, to z definicji po prostu. Są mniej faszystowskie, bardziej faszystowskie, no my teraz akurat jesteśmy w takim stanie, że właściwie trudno określić, czym to jest. Gdybym miał najbliżej zdefiniować, to jest to dyktatura z takiego drugiego jak gdyby fotela, no, bo trudno powiedzieć, kto tym tak naprawdę zarządza. Nie wiem, czy pan Jarosław akurat, znaczy ja bym to widział jako króla, akurat koronawirus, to koronę by sobie włożył na głowę i by było bardzo fajnie. Ja myślę, że Jarek byłby świetnym królem.
0: To rozumiem, że jako żart chyba trochę, nie? Nie wiem. No chyba, że podoba ci się taka wizja kraju, gdzie najważniejsze są groby, rozliczanie i rozdawnictwo i kłócenie się i propaganda nachalna. No teraz TV PiS walczy z TVN-em i to znaczy, no... Bardziej TV PiS nadaje cały czas programy o TVN-ie, jak TVN zły i wytykają im różne rzeczy i poświęcają pół godziny na gadanie no, o tym wiesz, TVN-ie.
2: Ja miałbym prostą receptę, no mają 2 miliardy, niech kupią ten TVN, no i tyle. Będzie TVN PiS wtedy tam coś tam. Znaczy ja nie oglądam telewizji, nie specjalnie tam nie... Nie ten, im mniej, że tak powiem, zaglądam też ostatnio na portale, tym mniej mnie cokolwiek interesuje. Interesują mnie takie rzeczy, które bezpośrednio jakoś tam nas dotyczą, na przykład noszenie maseczek, których się nie da oddychać i tak dalej. Tym, którym wczoraj mówiłem, tak, oczywiście załatwiłem dzisiaj sprawę, jestem predysponowany do tego, że mi zaświadczenie lekarskie o tym, że nie muszę nosić tam maseczki na ulicy, jedynie w miejscach publicznych, gdzie jest zagęszczenie, czyli w sklepach i tak dalej.
0: Czyli dzwoniłeś, tak? Gdzie ty miałeś właściwie dzwonić? Bo już nie pamiętam.
2: No, w sumie w kilka miejsc zdobyłem tam, gdzie się tego akurat najmniej spodziewałem. U prywatnego lekarza, krótko mówiąc, no jak on się nazywa, ten laryngologa. U laryngologa, tak ja też jestem osobą, która ma przygodę osobą skrzywioną, mniejsza jak do tego doszło. Ci co wiedzą, to wiedzą. W każdym bądź razie to powoduje u mnie trudności z, tak powiem, czerpaniem powietrza przez te maseczki. I to spróbowałem kilku rodzajów, bo to nie, że tam specjalnie tam chcę nie nosić, bo mogę nosić, a nie, to nie jest jakiś problem. Nawet bym powiedział szczerze mówiąc, że pomysł z maseczkami jest dość dobrym pomysłem, bo jakby doszło do jakiegoś czegoś, to wszyscy będą zamaskowani, nie? Mogą sobie wykorzystywać. Systemy CCTV wtedy do tego, do identyfikacji. No, przecież nie da się zidentyfikować kogoś w maseczce. No, także krótko mówiąc, jeśli ktoś, komuś to naprawdę przeszkadza, to może sobie załatwić, ale mówię, no, to nie jest jakiś wielki problem. Natomiast trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. No. Wczoraj miałem okazję, mówiłem przez chwilę tym swoim takim głosem, co mówię, że smutnym głosem mówię, rozmawiać z dwojgiem lekarzy, w tym jednym zawodowym kardiologiem, ordynatorem zresztą i drugim lekarzem, takim internistą z jakąś tam specjalizacją, nie pamiętam już tej chwili jaką. Spotkałem ich na spacerze, obaj mieli maski. No jak tam panowie się czują w tych maskach i tak dalej. No i oni mi tłumaczyli, o co chodzi i teraz dokładnie wiem. I potwierdzam to, co miał Ator wczoraj, czy przedwczoraj na jakimś wideo nagrał z takim panem z obsługi, no jak to się nazywa, ten pielęgniarz i jednocześnie nie rehabilitant, ale ten, co się zajmuje w tym, w wozach, w karetce na intensywnej terapii, tam ratowaniem ludzi, nie? Ratownikiem medycznym, to słowo tutaj. No otóż pod maseczkami powstaje mikroklimat. No i najlepszym rozwiązaniem jest kupienie sobie 100 czy 200 maseczek jednorazowych, tak zwanych maseczek chirurgicznych, i zmienianie je co 20 minut, pół godziny do góry, tak, bo one się na tyle są liczone. Nie? I po prostu wtedy jest zdejmowanie, utylizacja, bo to jest biohazard, nie? Także utylizacja tych maseczek. I to wtedy ma jakikolwiek sens. Natomiast w przypadku maseczek wielorazowych lub takich, jak ja mam użyć, te dwuwarstwowych z HEPA-filtrem w środku pomiędzy warstwami, no następuje takie zjawisko, jak właśnie gromadzenie się tego, co wydychamy, czyli hiperwentylacja dwutlenkiem węgla. Nie wiem, czy pamiętasz takie filmy nieraz, na filmach to najczęściej można zobaczyć, jak człowiek wpada w panikę, dodaje się mu torbę taką papierową, żeby oddychał w tej torbie. Nie wiem, czy widziałeś coś takiego, takie zjawisko. No, no ktoś na czasie będzie kojarzył. To jest hiperwentylacja przy użyciu CO2. Ona nas po prostu uspokaja, bo wdychamy mniej tlenu, ale robienie tego przez dłuższy okres czasu, na przykład przez pół godziny, powoduje to, że zaczynają uszkadzać się pęcherzyki płucne zwyczajnie. Nie mówiąc już o tym, że fauna, czy tam flora, zawsze to mylę, która jest w naszych płucach i drogach oddechowych, będzie powodowała stany zapalne w górnych dróg oddechowych. Także jeżeli ludzie będą nosić maseczki godzinami, a tak słyszałem, że również w zakładach pracy, które są niestety zobowiązane do siedzenia w tych maseczkach osoby przez 8 godzin, no to będą mieć po prostu infekcje, najczęściej to będą jakieś anginy lub coś podobnego. Tak? Także będziemy mieć prawdopodobnie, jak się tylko zrobi cieplej, a jak się zrobi cieplej, pamiętajmy o tym, że nie tylko oddech. Jak się zrobi cieplej, będzie parowała cała nasza skóra. To się nazywa pot popularnie, nie? Także wtedy będziemy musieli jeszcze się zabezpieczyć maseczkami na ciało całe, nie? Żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens.
0: No, w każdym razie dziś wprowadzono prawo, że można w końcu do lasu sobie iść bez maseczki. No.
2: Jesteś pewny, że bez maseczki?
0: No tak.
2: No a ja nie. Ja słyszałem, że nie. Że owszem, do lasu tak, ale tylko w maseczce.
0: No ja słyszałem, że bez maseczki. Ale może się mylę, nie wiem. Może ktoś sprostuje. Słuchałem też, co mówił Jerzy Zięba o tym, co się dzieje w jednym z ostatnich nagrań. Opowiadał, że ci ludzie, którzy umierają na koronawirusa, to dlatego umierają, ponieważ płuca są obłożone jakieś, wiesz, mają stan jakiś tam chorobowy i po prostu nie działają tak, jak trzeba. No, ty oddychasz, to powietrze się dostaje do płuc, ale nic z tym się dalej nie dzieje, nie jest wchłaniany ten tlen przez te płuca i ustawia się respirator na większe ciśnienie, bo tak dochodzą do wniosku lekarze, że tak trzeba, no bo coś tu nie idzie ten tlen i pękają ludziom płuca wtedy i to są właśnie zgony.
2: One nie tyle pękają, co pęcherzyki płucne. Natomiast tutaj odpowiem Orzechowi, bo pyta się, że co, że ci przysłał w PDF-ie. Nie, dostałem przez okno. Taka dziwna może forma otrzymania, ale tak dostałem w policji, taki zapakowany mam, że zwalnia się obywatela takiego odnoszenia maseczki. Uwaga, w miejscach, gdzie nie ma dużej ilości ludzi, bo poza sklepami i tak dalej. Raczej powiem wam tak, co was predysponuje do takiego otrzymania takiego pisemka? Otóż po pierwsze właśnie krzywa przegroda nosowa, bo rzeczywiście to przeszkadza i to mogę powiedzieć osobiście, bo taką mam. Na pewno jakieś problemy typu astma, na pewno jakieś problemy alergiczne może być. Dlatego proponuję, jeżeli macie maseczki wielorazowe, nie pieszcie ich w detergentach, bo po prostu to nie ma sensu. Najprostsze wysterylizowanie maseczki, to jest takiej wielorazowej, to jest włożenie jej do wrzątku na 10 minut I to w zasadzie wystarczy. Można potem jeszcze to spłukać prysznicem, dokładnie wyrzymać i powiesić. Nie ma potrzeby żadnego stosowania spirytusów, ani nic. Bo będziecie to wdychać zwyczajnie. Będziecie to zwyczajnie wdychać do płuc. No ale przede wszystkim najgorsze jest to, że my po prostu, to efekt naszego wydychania gromadzi się między maseczką a twarzą. Ci, którzy mają dodatkowo zarost, no to jeszcze do tego dochodzi grzybnia, bo jak wiadomo, wąsy i broda to jest miejsce, gdzie jest najwięcej grzybów. No takich, powiedzmy, grzybów rotnych, tak, ale jednak one nie są przyjemne, jeżeli się je wdycha. A my możemy sobie zrobić oczywiście taką infekcję. No, trzeba się po prostu rzeczywiście zastanowić nad tym. Ja myślę, że z tych maseczek oni się wycofają raczej. To minie tydzień, dwa, góra, i się wycofają. Natomiast w miejscach publicznych, tak zagęszczonych, tak, no to jak najbardziej to ma sens. Natomiast mówię, no 20-30 minut to jest czas, kiedy mnoży się, i to na potęgę, pod tą maseczką mnoży się fauna, jest mikroklimat taki stworzony. I zaczynamy wdychać to, co powinno zostać z organizmu wydalone. Także sprawdźcie to sobie. Także tak. Nie wierzcie mi na słowo. Nie?
0: Było pytanie, ktoś dzwoni jako grupa, jako rozmowa grupowa. Więc nawet jakbym chciał, to nie mogę dołączyć, bo rozłączę etama. Proszę dzwonić pojedynczo, jako jedna osoba.
2: Może do mnie ma jakieś pytanie, to wiesz, to ważna sprawa może być. Może chce się coś więcej dowiedzieć o tym, co predysponuje do zdobycia. Może też to maseczce mu jest za gorąco. Ale to... Znaczy, w tej chwili nie ma problemu żadnego. Powiem wam jedną rzecz. Jak idziecie na ulicy, macie maseczkę, to kant maseczki zaczepiacie o kant nosa i oddychacie sobie nosem i tak na zewnątrz, a macie buzię zasłoniętą. Nikt pies z kulawą nogą zauważy, że tak macie. Nie mówię tego dlatego, że idę pod prąd, choćby nie wiem co, bo to nie o to biega, tak? Tylko biega o to, że rzeczywiście dla osób z różnymi problemami może to stanowić istotny problem przy wciąganiu powietrza zwyczajnie. Zaczną się upały, zobaczcie, co się będzie działo. Gdyby masowo, niezależnie od tych mandatów, będą masowo zdejmować, szczególnie osoby starsze, będą masowo zdejmować te maseczki, będą mieć to w dupie. Grozi to bunt. Dlatego właśnie zostanie to w ciągu 2 tygodni, jak się tylko zrobi cieplej niż teraz, zostanie to zlikwidowane. I tyle. No.
0: Było pytanie wcześniej, a co krawiec, teraz wierzysz ziębie? A że jak zacytowałem wypowiedź Jerzego Zięby, to jest równoznaczne z tym, że w to wierzę, tak? No to dobra, to niech będzie, skoro ktoś ma taką logikę. To...
2: Nie no, słuchajcie, tak, ograniczenia, jeśli chodzi o to, co jest. Ja pewne ograniczenia bym posunął nawet dużo dalej, niż zrobił to rząd. Chociaż jak mówię, mam wątpliwości co do legalizmu, zresztą nie tylko ja, bo oglądam kilku prawników i to nie jakieś tam kanały o prawie, tylko prawników. Oglądam kilku w internecie, którzy mówią wprost, to jest nielegalne. Tak? Natomiast zadbałbym o legalizm, czyli wprowadził stan wyjątkowy, ograniczył część praw obywatelskich. Wtedy konsekwencją tego byłoby to, że osoby będące pod kwarantanną, czy w jakiś tam sposób odizolowane, miałyby dostarczany prowiant w postaci racji dziennych. Wojskowych lub nie, zależy, jakby to tam zrobili, tak, ale miałby dostarczane. Tak jest w Chinach. Dzisiaj słuchałem wywiadu robionego z Weroniką Tuszczyńską, która opowiadała, bo na żywo była świadkiem tego. Tam były dostarczane racje po prostu uczestnikom, że tak powiem, tego całego zamieszania. Państwo chińskie dostarczało jedzenie po prostu i tyle. Tak? Przecież jak ten człowiek ma się żywić? No to przecież jeżeli twoja mama, tak, przyjechała do ciebie, bo miała kontakt z kimś, kto miał kontakt z kimś, kto być może był podejrzany o to, że miał kontakt z kimś, kto był zarażony, tak? No to powinieneś być objęty kwarantanną i ty, i ona, nie?
0: Albo no ty i się wprowadzono wyprowadzić. Takie prawo, tylko że później, no. I się nie zastosowałem, bo jakbym się zastosował, to już nie miałby kto zakupów zrobić. No,
2: dokładnie.
0: Ciągnij mnie za język w takich sprawach, bo nie chciałbym gadać za bardzo o takich sprawach na antenie, okej?
2: Tylko chcę wytłumaczyć jedną rzecz, że w normalnych warunkach po prostu Jest okno, tak? Zresztą masz balkon, powiedzmy, ale masz okno. Ten objęty kwarantanną spuszcza na sznureczku wiaderko i ktoś zobowiązany przynosi mu prowiant i wrzuca do tego wiaderka i ten sobie podnosi i ma. No tak powinno być. Tak powinno być normalnie. I tutaj trzeba po prostu się nad tym zastanowić. Tak? Natomiast te wszystkie ograniczenia, które są, no nie czarujmy się, no to nie potrwa miesiąc ani dwa jeszcze, to potrwa jeszcze bardzo długo. I trzeba po prostu takich rozwiązań, które są jakieś realne, tak? Bo ludzie w końcu po prostu to oleją i wyjdą, no taka jest prawda. No. Kto będzie się zastanawiać, jak będziesz głodny, to po prostu, no co cię mandat powstrzyma, co będziesz jadł. Sobie buty ugotujesz, tak jak w czasie okupacji robili, że skórę z butów jedli, czyli obierki po ziemniakach, no byś musiał wyjść, żeby kupić jedzenie. No ewentualnie zostaje ci ta możliwość zadzwonienia. Jak na przykład nie masz pieniędzy w domu, no też tak może być, tak? Nie byś mógł zapłacić, bo już nie masz obowiązku posiadania pieniędzy w domu. Wszystko musi mieć swoją jakąś logikę, tak? Każda tutaj, w takich rozwiązaniach, każda sytuacja musi być przewidziana. Musimy nawiązać taką po prostu, taki algorytm opracować tego, żeby i wilk był syty, i owca cała, tak? Rozumiesz, o co chodzi, nie? Czy wszyscy rozumieją, mam nadzieję. Sorry, że tak ci pojechałem z mamą i tak dalej, ale to generalnie po prostu daje do myślenia, że po prostu my robimy rzeczy na bieżąco. To znaczy nikt chyba o tym wcześniej nie myślał, i dopiero teraz na bieżąco te sprawy są wprowadzane. Nie był przygotowany, jak to kiedyś Korwin opowiadał o tym planie wojny tam z Prus, tam z kimś tam, że wstał generał i mówił, że plan wojny z Francją jest tam na którejś półce i tak dalej. Przecież tego po prostu nie było najprawdopodobniej u nas. My nie byliśmy na to gotowi. I teraz wychodzą pewne rzeczy. No. Natomiast czy ja bym biadolił nad tym legalizmem, tak? No, w sumie w pewnym sensie nie ma co, no tak, dają te rozporządzenia, wysyłają te cholerne SMS-y. Właśnie miałem dzisiaj zapomniałem o tych SMS-ach. Z tymi kolejnymi nakazami, rozkazami, przykazami, poluzowaniami, bo o tym, że mogę chodzić do lasu, też przyszło. I to tam akurat bez różnicy, bo do lasu nie chodzę, ale ktoś może mieć na przykład taką fanaberię, żeby sobie pójść do lasu i sobie poprzytulać drzewa, nie? Byli tu tacy, co mówili, że przytul drzewa, no.
0: Okej, dobra. Dzięki za telefonik, za twój głos.
1: No, wiem, że znowu trochę monologiem pojechałem, no ale to no. Tak wiesz, no, no, no. Dajmy szansę innym krawiec. Bo...
0: Dobra.
1: No hej.
0: No to hej. No tak, trochę monologiem, to prawda. No ale cóż... Myślę, że powinienem być cierpliwy jako Radio Op. No, czemu nie? No, ktoś ma ochotę się wypowiedzieć, a niekoniecznie ma ochotę rozmawiać, tylko chce wygłosić jakąś treść. No, to też jak najbardziej. Zamojskie drogi wcześniej jeszcze drążył dalej ten temat z ziębą, ale sam śmiałeś się, że sok z buraka leczy raka. Co, zapomniałeś, krawiec? Ty, ale o co ci chodzi, człowieku, właściwie, bo nie rozumiem, do czego zmierzasz. No, śmiałem się i się dalej śmieję, że sok z buraka leczy raka. No i co? A ziębę zacytowałem wcześniej, nie ustosunkowując się do tej wypowiedzi za bardzo. Ani się z ziębą nie zgadzałem, ani się nie zgadzałem. Po prostu zacytowałem jako ciekawostkę jego zdanie na ten temat. I co dalej? Tak samo jak się nadal mnie bawi to, że można zawał serca wyleczyć wykałaczką, smyrając się pod nosem nią. Nadal mnie to bawi, potwierdzam. Ale staram się jakoś tam obiektywnie patrzeć i czasami jak coś dobrego mogę o kimś powiedzieć, nawet jak się z kimś tak za bardzo nie utożsamiam, nie jest to moja bajka, to też wspomnę. No, wspominałem o tym, że mojej mamie rady zięby jakoś tam pomogły, nie? Przeczytała sobie książkę i akurat jej to pomogło. I tyle, no. Nie bądźmy takimi TV-pisami, nie? Że tylko w jedną trąbę dmiemy. Może się kiedyś, nie wiem, zupełnie nawrócę na ziembizm i będę krzyczał: kochany pan Jurek, jak to dobrze, że jest pan Jurek. Wiwat pan Jurek. Pan Jurek, niech nam żyje 100 lat. Gdyby nie pan Jurek, to byśmy umarli wszyscy, gdyby nie pan Jurek. A ci wszyscy, którzy pomstują na pana Jurka, żeby zdechli, jeszcze będą skamleć pana Jurka. Może też i być tak. Też człowiek się na starość trochę zmienia, nie? A ja już się robię stary, powoli. No to może kiedyś taki będę właśnie. Może się na ojca Rydzyka nawrócę. Będę mówił: pan Jurek i ojciec Tadeusz to jedyne, co dobre w tym kraju. Jedyne, co spotkało dobrego ten kraj. Wszystko to lewactwo, to pedalstwo wstrzęczone. Tylko pan Jurek i ojciec Tadeusz, jak Prometeusz. Jedyny. Jeszcze tak może być w radio kiedyś, no co? No, a taki tytuł dzisiaj audycji: czy ten kraj potrzebuje Hitlera? I wykrzyknik. No bo tak mi się wydaje, że jak się tylko zjawia jakiś silny wódz, który jest bardzo radykalny, ma proste recepty na naprawę i chce karać, rozliczać i chce rządzić twardą ręką i mówi wszystkim, obiecuje dużo, mówi, wskazuje drogę, prosto, tu idziemy, razem, to Polacy są oczarowani takimi ludźmi. Z czego to wynika? Z braku wiedzy na różne tematy na pewno. Jak ktoś myśli bardzo prosto, to właśnie tak jak Etam trochę, no sorry Etam, no właśnie, o fajny byłby król, by wziął za mordę i by było fajnie, by rządził sobie, nikt by mu nie przeszkadzał, by był króla, byśmy mieli, no, myśmy mówili mu: wasza wysokość Jarosławie, fajnie by było, śmiesznie, fajnie i lepiej pewnie też, no. Nie mówię, że Etam nie ma wiedzy, no, ale akurat tak, on ma takie proste rozwiązania, no. To tak jak, nie wiem, Polacy tak ogólnie się nie znają na ekonomii, na polityce za bardzo. No, i tak chcieliby jakiegoś właśnie władcę, który przyjdzie, tupnie nogą, naprawi żelazną ręką, rozgniecie to plugastwo tych, co ich nie lubimy, co się nakradli. Dużo jest takich, co się nakradli. Wszyscy, tam co drugi się nakradł tutaj. To wszyscy te pieniądze, to skąd oni je mają? No. Skąd oni je mają? Pan mi odpowiedz na to pytanie. Skąd taki ma? Jak normalny człowiek tyra i nic nie ma. O. A tamten, już od razu ma. Skąd on to ma? Niech da trochę tym, co nie mają. Może by tak dał trochę. Ale on nie da. O, sobie chce zatrzymać, a dużo jest takich ludziów, którzy też im się by coś należało chyba, nie? Od życia. A oni nic nie mają. A taki jeździ sobie, na Bahamy, całe te. Powinno się takim trochę zabrać i dać trochę biednym ludziom, co im się w życiu nie ułożyło. Tak ludzie myślą tutaj w tym kraju. No, dużo jest takich ludzi, co tak myślą. No. Śmiem twierdzić, że miliony. No. Miliony Kononowiczów są w tym kraju. No. Tylko sobie tak nie zdajemy z tego sprawy. Jak ludziom to mówię, że w tym kraju żyją miliony Kononowiczów, to wszyscy, weź się nie wygłupiaj, chyba żartujesz, krawiec. Weź. No. Bez przesady. Bez przesady. A jak bez przesady? Wiecie, ile jest starych ludzi, którzy w życiu się nie uczyli, nie mieli takiej możliwości za bardzo. Całe życie nie mieli też żadnych pasji, chodzą tylko do kościółka. Są bardzo, bardzo prości ludzie, którzy nie mają pojęcia o niczym. O niczym. Często nie wiedzą, czy to się ziemia wokół słonka, czy słonko wokół ziemi. Kto tu rządzi w tym kraju, to rządzi pan prezydent, no i on tam ma tych swoich ludzi i to wszystko, no i to a jak pieniążków nie ma, to co? A to nie można wydrukować pieniążków? Co? Pewnie im się drukarnia zepsuła, o. No to trzeba naprawić. Tak sobie myśli taki człowiek, no to co on ma za pojęcie? No. I on wybierze zawsze tego, kto powie właśnie, o, ty jesteś ten biedny, patrz, jaki tu... I TV PiS podjęło teraz taką retorykę, jak telewizja Trwam. Coraz bardziej się TV PiS upodabnia do telewizji Trwam, bo też muszą mieć jakiegoś wroga. Tak samo jak ojciec Rydzyk od lat trąbi, że TVN, lewactwo, LGBT, wcześniej na Żydów jechał. Coś mu się nagle, parę lat temu, nagle odwidziało. Tak ciągle o tych Żydach, oto Żydzi, tak, Żydzi. A nagle stał się wręcz takim filosemitą, można powiedzieć, bo zaczął się dobrze o tych Żydach wypowiadać. Co tam się stało? Nie wiem, może jakiś Żyd mu przyniósł walizkę pieniędzy i on nagle zmienił. Cholera wie, nie wiem, o co chodzi. Ale to... Myślę, że to jest najpopularniejsze radio, Radio Maryja. Najbardziej znane radio w Polsce, na pewno. Rzesza słuchaczy, myślę, że rzesza to dobre słowo, też chyba najbardziej prężna, to jest taki, w cudzysłowie, twardy elektorat, nie? Twardzi słuchacze. Oni przecież się za to radio dadzą zabić, no, własną piersią chronić, wysyłają renty swoje, emerytury, renty, potem głodni chodzą, kochają to radio, nie? Słuchają, to jest dla... Spędzają dzień często cały przy tym radyjku. To nie do pomyślenia. Jest po prostu dla mnie, jak można takimi rzeczami się jarać, że tam jakieś różańce, modlitwy, jak to trzeba mieć zryty łeb. Przepraszam, bo może są tutaj takie osoby też wierzące bardzo. Proszę, dzwońcie, opowiedzcie. Przepraszam, że tak się śmieję, ale tak głupio trochę, nie? Jakieś tu różańce, jakieś koronka, tak dzień spędzać w takich farmazonach, ludzie straszne. No zobaczymy, no może faktycznie się wykruszą trochę ci słuchacze, no bo to raczej są starsze osoby, to nie jest żaden stereotyp, tylko tak po prostu jest, to są takie babinki, no i dziadunie raczej, a z tymi młodymi nie za bardzo ojcu dyrektorowi wyszło. To jest w ogóle dziwna postać. Nie, dosyć tajemnicza. On gdzieś wyjechał do Niemiec, on był jakoś wydalony z kapłaństwa, potem go nagle przyjęli z powrotem. Takie jakieś dziwne akcje się tam działy. W każdym razie ma... Od zawsze miał smykałkę do interesów. No to w Radio Maryja się też niezłe rzeczy działy. Jeden z księży z tej ekipy Rydzyka przehulał na hazardzie pieniądze, inny zainwestował w coś, zupełna klapa, miliony potracili, ale to co, milion w te, milion we w te. To... Była i telefonia, i jakieś tam inne przedsięwzięcia różne. No, teraz ojciec dyrektor już od paru lat wygląda na to, że bierze się za takie bezpieczne inwestowanie, po prostu wykupuje sobie akcje różnych takich spółek, które dobrze bardzo rokują. Jakieś Żabki czy coś w tym stylu. No ale cóż. Jakoś tam staram się to zrozumieć, że po prostu Radio Maryja zaopiekowało się tymi ludźmi, którzy byli w pewien sposób wykluczeni. Nie za bardzo się mogli odnaleźć w nowej rzeczywistości po przemianach ustrojowych. Jako osoby takie, no, interesujące się bardzo mocno katolicyzmem, religią, tam albumy z papieżem, w ogóle nie za bardzo mieli... inne jakieś media, no byli po prostu niezagospodarowani, zostawieni trochę sami sobie. No i geotermia była i do dzisiaj chyba wiercą. I za bardzo nic z tego. Wiem na pewno, że energia geotermalna jakoś tam posłużyła do zmniejszenia kosztów normalnego ogrzewania w szkole Tadeusza Rydzyka. No ale mamy też świetną kuźnię kadr. W TVP jest teraz bardzo wielu dziennikarzy z tej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Rydzyka. Tam w tej szkole to trochę jak w Korei Północnej, powiem wam, kołchoźniki na ścianach jakieś, przez które ojciec dyrektor przemawia, w każdym pokoju kołchoźnik. Słyszałem, że tam w ogóle taka inwigilacja dosyć mocna, jakieś kamerki, tam każdy się musi mieć na baczności. No takie imperium faktycznie trochę, nie, tego Rydzyka. No jest taki, mówi się o nim ojciec imperator czasami, nie? To są wszystko ludzie o takiej mentalności właśnie totalniackiej, nie? Silna władza w jednych rękach, wodzu prowadź, wodzu mów, kto zły, kto dobry. Słuchałem sobie ostatnio wystąpień profesorów różnych katolickich i wszędzie to samo, słuchajcie. Co wykład, to zawsze schodzi na tematy, że chcą nas zniszczyć, to jest walka cywilizacji, ale się nie damy, jak pomożecie nam, oczywiście. To może dlatego to są takie treści, bo to bardzo sprzyja zbieraniu hajsu, no jakby nie patrzeć. No na pewno nie przeszkadza, tak? Jeśli mówimy, że jest wróg i on i wszystko już przejęte, tylko my zostaliśmy, ale jesteśmy tacy biedni, no jak tylko pomoże, ktoś by nam pomógł właśnie, to ja pomogę, ja wszystko oddam, żeby to jest walka, to jest wojna, proszę pani, to jest wojna. No to pani, a to w telewizorze to mówili właśnie, że to ta cywilizacja śmierci, wszystko, całe te. No i tak sobie można nakręcać ludzi mocno. Syndrom oblężonej twierdzy zawsze się sprawdza. No. I od czasów, kiedy Kurski się wkręcił, został mianowany na prezesa TVP, no to jest właśnie też taki klimat podobny. Łatwo jest wytykać innym błędy, nie? Tak ciężej jest coś konstruktywnego powiedzieć, jak coś naprawić, jak coś dobrego zrobić, albo coś miłego o kimś powiedzieć, to jest trudno, nie? Najłatwiej jest atakować, szukać u kogoś błędów, potknięć. Tak samo jak łatwiej jest kopnąć domek z klocków i go rozwalić, ale już ciężej jest zbudować go. Witam słuchacza, kto się do nas dodzwonił?
3: Hej, Krawiec. Jestem Łukasz.
0: Cześć, Łukasz.
3: Ja może zacznę takim pytaniem, a później powiem, do czego się to pytanie odnosi. Co byś powiedział o człowieku, który na przykład wyjeżdża sobie na miesiąc albo na rok w Bieszczady albo w jakieś inne ustronne miejsce i zajmuje się tylko i wyłącznie medytacją, kontemplowaniem, nie wiem, jakiejś filozofii albo jakiejś innej religii niż chrześcijaństwo.
0: No powiedziałbym, że to z pewnością jest ciekawy człowiek i wybrał ciekawą drogę życia i pewnie ma dość trochę tej cywilizacji i go ona drażni, jakoś go wyniszcza i postanowił iść inną drogą, taką nietypową. No i chętnie bym sobie z kimś takim pogawędził, szczerze mówiąc, bo na pewno to taka osoba miałaby wiele fajnych rzeczy do powiedzenia.
3: Okej, to w takim razie tutaj chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś wcześniej o tych babciach, które cały dzień spędzają na różańcu, na modlitwie. i uważasz, że jest jakaś fundamentalna różnica między tymi dwiema sytuacjami?
0: No, ciekawa analogia, powiem ci. No, czyli sugerujesz, że to jest po prostu forma medytacji. No, tak się czasami mówi o różańcu, że to jest taka katolicka medytacja, nie?
3: No właśnie.
0: No, no, ale te osoby są bardzo zaangażowane i w politykę, i wiesz, jeżdżą na jakieś zloty, i chodzą karnie na wybory, bardzo się przejmują losem państwa i uważają, że to jest ich obowiązek iść i głosować, więc tak jakoś no, aktywnie w miarę uczestniczą tutaj w życiu i w budowaniu tej rzeczywistości, więc tak nie do końca mi pasuje to do kogoś, kto wyjechał, wiesz, i medytuje, i odciął się od świata. Poza tym, no tak, sorry, może będę trochę stronniczy, ale uważam, że taka jakaś medytacja, obcowanie z naturą jest trochę zdrowsze niż karmienie się jakimiś modlitwami, koronkami, różańcami, tak ojcze naszami. Nie wiem, czy to można tak do końca przyrównać, ale słuchaj, no częściowo na pewno się zgodzę z tobą, że podobieństwa są tutaj jakieś pewnie. To takie oderwanie się od rzeczywistości w pewnym sensie jest. Ja myślę, że wiara ogólnie, czy ta, czy tamta, to zawsze jest trochę takie oderwanie i ucieczka może od rzeczywistości w świat duchowy, nie? Coś takiego.
3: No tak. No właśnie, tutaj się zgadzam z tobą, że tutaj sytuacja jest inna właśnie, że ci ludzie są często właśnie bardzo aktywni i też bardzo mocno jakby też często sobie biorą do serca tę misję ewangelizacyjną, że tak powiem. Próbują przekonywać swoich wnuczków, swoje dzieci i tak dalej, ale jakby sama chciałem tylko i wyłącznie do tego różańca się odnieść, bo fakt, że jest coś takiego, co jest właśnie że te babcie mają takie narzędzie, które im pozwala jakoś też na starość ćwiczyć może i skupienie trochę. To wydaje mi się całkiem pozytywne, ale oczywiście to, że ktoś to wykorzystuje do swoich celów politycznych, no to jest karygodne. Tutaj się z tym zgadzam.
0: A powiedz, ty jesteś osobą wierzącą? Tak zgaduję, no bo jakoś tam starasz się stanąć w obronie tych ludzi. Czy sam jesteś osobą wierzącą, albo może nawet czujesz jakąś więź troszkę z takimi mediami, jak media ojca Rydzyka?
3: Ja jestem wierzący, tak. Tutaj dobrą miałeś intuicję. Ale jeżeli chodzi o media ojca Rydzyka, to w ogóle jakby pałam czystą nienawiścią do wszystkiego, co jest z tym związane.
0: No, a czemu? A dlaczego? Dlaczego? Co ci zrobił ten ojciec Rydzyk?
3: No właśnie to fakt, że naiwność jakaś jakby wynikająca z wieku i też z prostoty ludzi, naiwność jest wykorzystywana do jakichś celów politycznych, celów finansowych, no to to jest odrażające, pchające.
0: Mój kochany, no chyba zdajesz sobie sprawę, że muszą być fundusze, bo inaczej byśmy nie wytrwali. Nocne radio też by nie wytrwało, nie przetrwałoby bez donatów od słuchaczy. No to taki zarzut, że pieniądze bierze, no ale to... A z pustego to i Salomon nie naleje, jest takie przysłowie, no.
3: No tak. No myślę, że dałoby się wymienić na fundamentalna różnica między nocnym radiem a radiem Maryja.
0: Ale... No nie wiem, a może to samo... No, na pewno taka różnica, że do nas może zadzwonić każdy w sumie i powiedzieć, co mu tam leży na wątrobie. No, nawet jakby się okazało nagle, że jesteś ortodoksyjnym katolikiem i bardzo cenisz ojca Tadeusza, to też by było fajnie, byśmy sobie tu pogawędzili. No, ale mówisz, że tak nie do końca ci leży ojciec Tadeusz, jak Prometeusz.
3: No tak. I jeszcze wydaje mi się, że znaczy ciężko mi sobie wyobrazić sytuację taką, jak na przykład była jakiś czas temu tutaj na antenie, że na przykład ojciec Tadeusz po dostaniu jakiegoś przelewu od kogoś, kto się później okazuje, że był pijany albo coś w tym stylu, oferuje, żeby zwrócić te pieniądze.
0: No, w sumie te pieniądze to może nie są najgorsze, bo ludzie dają jednak z własnej woli. Nawet jak człowiek się dał troszkę zmanipulować czy coś, no to jednak to jest jakaś tam jego decyzja, nie? Każdy sobie tam sponsoruje, co lubi. Gorsze jest to, że to Radio Maryja ma taką siłę, to znaczy, no, że ma taki wpływ, że ma taki wpływ na polityków, no bo no, co to ma być? Tutaj rządzi Kościół i jakieś Radio Maryja, wszyscy tak się przejmują, nie? I tam jeżdżą do tego ojca Rydzyka, ci politycy z PiS, tam z PSL-u, z jakich tam jeszcze partii, no z jakichś pewnie jeżdżą. No i tak trochę dziwnie to wygląda, że i tak słuchają, wiesz, i widać, że to są ludzie, którzy nie podejmą nigdy polemiki jakiejś z tym ojcem prowadzącym, który by to tam nie był, tylko oni się słuchają po prostu. To jest taki nawet nie autorytet, tylko taki mistrz, nauczyciel i co on powie, to tak ma być. Z tym się nie dyskutuje w ogóle. No to przepraszam, no to co to? Czyli wychodzi na to, że jeżdżą po instrukcję do Torunia sobie, tak? No, dajcie spokój, to jest chore jakieś.
3: No ja w sumie to dawno, bardzo dawno o Rydzyku nie słyszałem w jakimś kontekście politycznym, nie wiem. Czy ja po prostu jestem jakoś odcięty od tego typu wiadomości, ale bardzo dawno o tym nie słyszałem.
0: Wiesz co, no bo musiałbyś sobie oglądać telewizję Trwam, czy słuchać Radia Maryja i zobaczyłbyś, jak wiele znanych osób, znanych posłów tam się pojawia w studio przy różnych okazjach, jak jeżdżą na uroczystości organizowane przez Radio Maryja, jak ojciec Rydzyk sprytnie oddziaływuje na polityków w taki sposób, że kiedy ma jakaś ustawa powstać, jakiś projekt ustawy tylko ma powstać albo będzie jakieś głosowanie, to ojciec Rydzyk, on ma taką swoją audycję, w której komentuje wszystko i on komentuje, że o, to jemu się to nie podoba i chyba trzeba będzie na kogoś innego zagłosować, moi drodzy, bo PiS, widzimy, że to się do końca nie sprawdziło. To już zaszło za daleko i tamci już trzęsą dupą, wiesz, że po prostu odpłynie im bardzo dużo elektoratu, bo ci ludzie są bardzo zdyscyplinowani. Jak ojciec Rydzyk mówi babciom i dziadkom, że nie głosować na PiS, to oni nie zagłosują na PiS. No a tych katolików jest bardzo dużo, którzy słuchają Radia Maryja, więc ma duży wpływ na tych ludzi i nimi steruje, tak zwyczajnie, radiem nimi steruje, są zdalnie sterowani i mówi nie głosować na PiS. On nie mówi tego wprost, on mówi, no chyba trzeba będzie na kogoś innego oddać być może głos, no ale to wiesz, ojciec Tadeusz to jest świętość dla jakiejś tam babci czy ciotki naszej i ona słysząc takie coś, ona, o, to się trzeba zastanowić, ojciec Tadeusz mądrze mówi właśnie, trzeba się będzie zastanowić, czy zagłosować na ten PiS. No i PiS trzęsie dupą i się dostosowuje do tego, co każe ojciec Rydzyk. No, zbyt mało ludzie samodzielnie tutaj myślą i podejmują decyzje, tylko zawsze są kierowani przez kogoś, nie? Dlatego stąd też taki tytuł dzisiaj dałem trochę prowokacyjny. Ten kraj potrzebuje Hitlera, nie? Że w sensie takim, że Polacy lubią wodzów, no.
3: No tak. Tak, rzeczywiście teraz to w ogóle, szczerze powiedziawszy, to by było całkiem ciekawe zobaczyć taką właśnie wojnę propagandową między TVP a Radiem Maryja na przykład. Tak, bo jakby myślę, że można powiedzieć, że mają podobny wpływ, jakby sieją podobną propagandę w tym momencie, na właśnie na tych starszych, może TVP trochę szerzej sięga, trochę dalej, też na ludzi powiedzmy 40-50-latków, podczas Radio Maryja jednak tą średnią wieku ma dużo wyższą, ale to by było ciekawe zobaczyć taką wojnę propagandową.

0: by była taka walka, może taka delikatna na początku, bo by wiesz, coś tutaj, wiesz, taka dziwna sytuacja, nie do końca by wiedzieli i tak by, i by się tak szczypali tylko tak delikatnie, no. Tu w Radio Maryja głos, który nas zaskoczył, nie powiem, że pozytywnie, nawet powiem wręcz przeciwnie, poczułem się dziwnie słysząc słowa tutaj takiego. A z kolei tam w Radio Maryja, no, TVP zawsze, tam były dobre treści, ale ostatnio, no, z przykrością to mówię, usłyszałem coś takiego, że jakby mnie piorun trafił. Mam nadzieję, że to chwilowe jakieś było. I by tak sobie, wiesz, tak się macali i tak coraz mocniej, może, no nie wiem.
1: No, to było na pewno ciekawe.
0: A ty pierwszy raz chyba dzwonisz do nocnego, nie?
1: Wiesz co, drugi raz. Ja jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu dzwoniłem do Furaka, jak jeszcze prowadził.
0: O, to dawno temu, faktycznie. No to gratuluję odwagi też, jak każdemu, kto się zdecyduje.
1: Dziękuję.
0: No i co, normalnie się gada, nie ma jakiegoś stresu, nie ma tutaj żadnych tego...
1: Nie, stres... Stres był ogromny tuż przed zadzwonieniem, ale z czasem to na pewno ustępuje.
0: Dzwoń częściej, bo ten fajnie się gada, to sobie możemy pogawędzić od czasu do czasu.
1: No, mam nadzieję, że często, chyba jak każdy tutaj, kto pierwszy raz dzwoni, często miałem ochotę zadzwonić, coś powiedzieć, ale jak ten strach był zbyt duży. Ja mam nadzieję, że to pójdzie z górki teraz już.
0: No, na pewno. Na pewno. To jak się mamy do ciebie zwracać? My tutaj w społeczności nocno-radiowej masz taki tutaj tajemniczy trochę nick.
1: Znaczy ja na czacie, jak już jestem na czacie, to jestem pod nickiem Kaczuś. Nie wiem, czy ktoś kojarzy.
0: Kaczuś. A ja sobie tu nie mogę zmienić. No, ciekawe. A dodaj kontakt. A, już sobie dodałem i sobie tu od razu zmienię na Kaczuś. O, bo mam jakoś inaczej. Dobra. No i fajnie. Dobra. No to co? To dzięki za telefonik.
1: Dzięki. Dzięki, do usłyszenia.
0: Trzymaj się, hej, hej. To był Kaczuś. No, i się nie takie nocne radio straszne, jak je niektórzy prowadzący audycje o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych malują. A ostatnio znowu coś było, że nie sponsorujcie tego radia, to w ogóle te tam nocne coś, tam nocne gówno, to nie, absolutnie, kochani. Chcecie to już jak macie, jak się jak w ogóle najlepiej to jak nikomu nie wpłaćcie, ani jak się zastanawiacie, czy mi, czy im, to nie wiecie, to w ogóle nikomu lepiej, żeby tylko im nie dać. Oni to w ogóle to szkoda gadać, nawet szkoda to reklamować, w ogóle to. I co on powiedział jeszcze? Że to jest radio przejęte przez agentów. To pozdrawiamy Kubę z USA. To jest agent, który nas przejął. No dobra, przyznam się wam, no Kuba nas kupił, przyniósł mi taką walizkę pieniędzorów. Mówi, hej, krawiec, masz tu, słuchaj, hej, to słuchaj, znalazłem takie, słuchaj, to ja ci dam to, tylko słuchaj, żebyś tam, wiesz, mówił tam, że Ameryka dobra, wszystko, hej, krawiec, masz tu, wariacie, tu kładę te. I tak szybko się zmył, ja nawet nie zdążyłem zaprotestować. Tam krzyczałem przez okno, Kuba, zapomniałeś walizki z pieniędzmi. A Kuba tam, hej, dobra, tam, niech se leży, hej, dobra. Tam. I tak mnie kupił sposobem, no, to przyznam się, no, kurde. No co miałem zrobić, no? Do śmietnika wyrzucić te pieniądze, no. Wziąłem, jak mawiają niektórzy politycy polscy. Wziąłem, poszłem, otwarłem, to tak mówią czasami.

0: No, ale ja mu oddam kiedyś to, te pieniądze. Te $1 000 000, co tam było w tej walizce. Oddam kiedyś, zarobię z donatów. Tylko właśnie się tip and donation zepsuło. Przypominam, żebyście, broń Boże, nic nie wpłacali. Broń Boże, to będą zmarnowane pieniądze, kochani, zmarnowane. Na złego wilka, nie. To są, tyle jest wspaniałych mediów. Naprawdę, tutaj te, wszystkie te, co puszczają moje wspaniałe audycje, to, a inne to byle jakie w ogóle. Ale to te nocniki to najgorsze, słuchajcie, najgorsze są te nocniki. To w ogóle, to szkoda gadać, to jest takie byle jakie, to w ogóle gówno takie, to się śmierdzące, wstrętne takie, to parszywe, nikczemne takie, no. Ale nie, no tak serio, to chciałem podziękować Michałowi, bo przez tą antyreklamę i przez to nawoływanie, żeby nie słuchać, ludzie są przekorni, tak słuchają, że złe, że okropne, że straszne i tak z ciekawości sobie zaglądają i tylu fajnych ludzi przyszło. Dzięki, Michał, słuchaj, to cholernie miło, wiesz? Naprawdę, no, ja nie wiem, jak się odwdzięczyć w ogóle, bo tak właściwie to kupa fajnych ludzi przyszła, no tak sprawdzić sobie, co to za radio, przyszli i jakoś tak się nie wystraszyli i zostali i sobie siedzą tu z nami. I czasami też dzwonią i mówią też ciekawe rzeczy, rozmawiamy sobie, fajnie jest. No i może to cię zdziwi, Michale, ale to jest takie medium tutaj, że można na przykład zadzwonić i się nie zgodzić z prowadzącym. I ja wtedy nie mówię tam od razu, o, troll, tu cię, coś. No, Michał też coś mówił, że mu się przed audycją puściła nie ta MP3, co trzeba, czy tam się odtworzyła dwa razy, coś takiego. Dziwne rzeczy. I to chyba Bilderbergi odprawiają jakieś mroczne rytuały magiczne. To jakaś magia poszła w ruch. Nie wiem, jak to skomentować, takie rewelacje. No. Grubo. Cholercia. Sam nie wiem, czy wierzyć w takie rzeczy, czy to by było możliwe, że taki rytuał odprawili i się źle puściła MP3, tak specjalnie mogli zrobić, to jakiś taki, jakiegoś demona przywołali, takiego audiodemona i złożyli mu w ofierze stary radioodbiornik Grundig, jakiś taki bardzo cenny i ten audiodemon mógł coś tam z tymi MP3-kami poplątać, żeby tak ośmieszyć, skompromitować, nie? To się trzyma kupy, cholera jasna. To się naprawdę, to wiem, że brzmi jak wariactwo. Wiem, że na pewno też się znajdą takie osoby, które teraz tutaj się śmieją, tam hi, hi, hi, ha, ha, ha, ale to pamiętajcie, ten się śmieje, kto się śmieje, co się śmieje, tam jakoś tam było, nie? I to tak o, ho, ho, ho, hi, hi, hi, to taka idiokracja właśnie, nie? Tak wyśmiać wszystko, a to są takie rzeczy, co to... A niech mi ktoś udowodni, że nie przywołali audiodemona i mu nie złożyli w ofierze radioodbiornika Grundig zabytkowego. O, a to ci niespodzianka, słuchajcie, Błażej zadzwonił. Błażej, którego niektórzy kojarzą z audycji Lewym Okiem. Błażej, komunista, tak na niego mówimy. Cześć, Błażeju.
1: Cześć, w ogóle jak już mówiłem, to będę wracał do radia, bo już tylko muszę sprzęt znaleźć, bo już się przeprowadziłem i mam swoje miejsce do nadawania. I mogę wracać, tylko jest taki największy problem, jak jest przy przeprowadzkach, że nie mogę nic znaleźć, bo na kartonach jestem. Także muszę mi mikrofon gdzieś znaleźć i się zmontuję i no max za 2 tygodnie musimy się dogadać i mogę wracać.
0: No to klawo. A coś zachrypnięty jesteś strasznie, jakiś wirus cię dopadł?
1: A nie, tak wieczorem już co, bo cały dzień coś nosiłem i ten, bo ja w ogóle to już dzieje, nie? Na home office.
0: Trochę tak brzmisz jak, nie obraź się, jak Menel trochę tak.
1: Właśnie ja staram jeszcze głośno nie mówić, bo się przeniosłem do kuchni. Nie jestem jeszcze w moim tym, do nadawania.
2: Planuję wrócić do radia. Planuję wrócić do radia i nadawać.
0: audycję.
1: No, no, no, coś takiego. Nie, trochę się przewiałem, bo ja tutaj no, mam ten plus, że mogę sobie w ogródku pobiegać i tam porobić różne rzeczy. Cię zrobiła ładna pogoda. Już się prawie przeprowadziłem. No i teraz już jestem na swoim, można powiedzieć. Znaczy nie na swoim, no w banku domu mieszkam, nie? W końcu to nie mój, tylko banku.
0: No tak. No, gdyby, a gdyby był komunizm, to byś dostał od towarzyszy na przykład. Bo,
1: nie,
0: bo
1: to by, wspólny by był, nie?
0: Albo wspólny, albo by towarzysze na przykład ustalili, że ty jesteś taką osobą, która bardziej zasługuje na ten dom, bo działasz w słusznej sprawie, bo jesteś dobrym człowiekiem i pracowitym.
1: Trzeba działać w słusznej sprawie. No, ale w ogóle taka ciekawostka, bo on się wyprowadza z poprzedniego mieszkania i właściciel jego mieszka, bo tutaj wszyscy tak mieszkają, wiesz, że ta granica nie istnieje tam z Belgią, Holandią. Tak sobie, ktoś kupi dom tam i akurat właściciel mojego mieszkania mieszka tam 3 kilometry dalej już w Belgii. Powiedział, że niestety nie może przyjechać i odebrać, bo granica zamknięta. Także nie wiem, jak odbiorę. Będzie ten. Będzie też na Skype'ie może odbiór mieszkania.
0: O. Takie eventy zawsze fajne są. No a teraz w ogóle wprowadzili jakieś dziwne prawo, że za granicę nie możesz wyjechać, chyba że w ważnej sprawie. I to na granicy pan celnik, pan kontroler zadecyduje, czy to jest ważna sprawa, czy nieważna.
1: Nie, no to też się niemiecka policja rozstawiła, holenderska, belgijska i nie wpuszczają. Nie wypuszczają.
0: Jak jedziesz do pracy, to jest raczej uważane jako ważna sprawa. No.
1: Ale się tak gusto zrobiło w ogóle tutaj, jak ostatnio trochę chwilę jeździłem tymi autostradami od tego starego do nowego domu, no to gospodarka zamarła. Tu już jest, nie ma ciężarówek w ogóle, tam osobówek parę, ale ciężarówek wymiotło kompletnie. Będzie kryzys chyba. Będzie. I w ogóle nie ma sraj taśmy. To już jest miesiąc, już mi się kończą zapasy, ale to już jest nie półtora miesiąca, jak w żadnym markecie nie widziałem kawałka sraj taśmy. To jest jakaś paranoja w ogóle.
0: A powiedz, masz jakieś nowe plany? Czy coś zamierzasz zmienić? Czy to będzie dalej audycja lewym okiem prowadzona tak,
1: nie,
0: jak prowadziłeś?
1: Właśnie,
0: czy masz
1: nie,
0: jakiś nowy pomysł? O, czy masz jakiś nowy pomysł na nadawanie może?
1: Myślę, bo ja... Mówię, wróciłem do pisania, teraz siedzę na home office, to mam kupę czasu wolnego, bo wiecie, jak wygląda home office, nie? To jest tak 90% czasu trzeba wymyślać sobie samemu, wymyślać o czym pisać maile, żeby był, wiesz, ten przepływ, żeby było widać, że coś robisz, nie? Strasznie męczące. No, w ogóle nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy mogę, bo ja nie, chyba mogę. Pamiętacie tego towarzysza Michała, który się tam czasem odzywał?
0: Tak.
1: No, towarzysz Michał jest bardzo zajęty ostatnio, bo już ma syna, który ma już tam, oj, będzie 3 miesiące. I taka ciekawostka, wysyłam ciągle zdjęcia dziecka, czyli się taki tatuś zrobił, taka, no, taki był towarzysz komunista, a taki się zrobił dobry ojciec teraz, nie? I się dzieckiem wszędzie chwali.
0: Czyli rozumiem, że jak się spotkacie na przykład i...
1: Będziemy o pieluchach gadać.
0: Wasze dzieci będą się razem bawiły, to zabawki będą wspólne.
1: No oczywiście. Oczywiście. Ale w ogóle na nowe mieszkanie tutaj dostałem, mam 42-tomowe wydanie dzieł wszystkich Lenina. Tak sobie postawiłem na takim ładnym półce. Bardzo ładnie wygląda. W ogóle ciekawostka, bo tu... Sorry. No mówię, coś mi jakaś pucha siedzi w gardle, ale nie mam jeszcze wirusa, udało mi się uniknąć. Zresztą u nas to spada już. No taka ciekawostka, bo ten mój dom był budowany w 70-tych latach, ale zaraz ten obok, który ze mną graniczy, był budowany tam 120 lat temu i przy wejściu, bo my dzielimy jedną ścianę, jest ładnie wyciargana swastyka i jest podpis jakiegoś tam Hansa coś tam, 37 rok chyba. Takie mam ładne na wejściu historyczną pamiątkę z czasów, kiedy to było mainstreamowe w Niemczech. Takie pamiątki, ale w ogóle to nie wiem, pierwszy raz w życiu mieszkam na wsi i to jeszcze takie tutaj nie ma kawałka lasu, same pola wokół. Jakieś tak dziwnie się czuję.
0: Dziwnie?
1: Bardzo dziwnie. Się jedzie godzinami od autostrady i tak pola, pola, pola, pola. Z jednej strony jakieś jajka gospodarza, jest automat na mleko, krowy, w ogóle, no tak w życiu takim mieszkałem jeszcze.
0: No tak, bo ty mieszkałeś w wielu różnych miejscach, ale raczej ale zawsze byłeś nie. mieszczuchem, nie? I zawsze cię chyba ciągnęło tam, gdzie się dużo dzieje, gdzie jest... Gdzie
1: no teraz niby
0: życie.
1: To powinienem się ustatkować jako ojciec już rodziny i ten, ale jest tak dziwnie pośród tego, nie? Pośród pól zielonych. Taki, no nie wiem, no jakiś taki jeden market jest, tylko jedna apteka. Już sąsiadki już mi machają sprzeciwka. Jest tak dziwnie i te wszyscy znają, wszyscy wiedzą, że się Polak wprowadził. No. Chyba jestem. Nie jestem pierwszy obcokrajowiec, bo na skraju wioski przy autostradzie stoi dom, gdzie jakieś czterech chyba czy pięciu uchodźców mieszka. I tak se chodzą, ciągle wychodzą gdzieś tam na rowerku do sklepu i z powrotem. Tak przyuważyłem jakieś trzech Arabów, chyba jeden Murzyn, coś takiego. Także nawet tutaj na wiosce, która ma jakieś 500 ludzi, to też mamy uchodźców.
0: A ja dzisiaj taki temacik podrzuciłem o wodzach, o tym, czy... Znaczy, rzuciłem taką myśl,
1: właśnie,
0: że Polacy lubią wodzów, a gdyby był na przykład jakiś taki komunistyczny wódz, to jak on by tutaj sprawował, jakby Polskę zmienił?
1: Jak już mówimy o wodzach, to wiesz, my tutaj w Niemczech mamy wodza, siłę spokoju, naszą Angie, którą coraz więcej ludzi to ją tam tak ten pieszczotliwie Muti nazywa i Muti się ciągle udziela teraz w telewizji i przemawia siła spokoju, mówi, no może nie jest za dobrze, sobie w domu posiedzimy, ale ona jakiś ma taki dziwny sposób mówienia, ona taka nie, że porywa ludzi, ale tak potrafi uspokoić. Taka mama se stoi, taka jest tak, moi drodzy mieszkańcy. Dużo Niemców ma to, mówię, no, mówi, dobrze, że mamy taką, ona jest, mówi, tak potrafi uspokoić nas tu. Jak tu się mieszka, to coś takiego jest, że ona taka jest, taka mamuśka. Bo wiem, że w Polsce to Merkel nie ma za dobrej prasy, nie? Tutaj zresztą też nie miała, ale za czasów epidemii to jest jakoś tak uspokajająca jest w telewizorze. Nawet się przyznam, sam czasem ją ten, jak orędzie jest, to łączy i tak uspokaja. Ma coś, tak jak był kiedyś siła spokoju, pamiętasz? Tak. Kto miał siłę spokoju w Polsce?
0: Miał ten, jakąś...
1: Pawlak.
0: No Pawlak też, ale Mazowiecki
1: nie,
0: chyba
1: miał
0: też.
1: Chyba na plakatach, nie? Na plakatach wyborczych. Siła spokoju.
0: I Mazowiecki chyba też, nie?
1: A Mazowiecki. Nie pamiętam, a to piękne. W ogóle tak zauważyłem, że wśród moich znajomych, jak tak wszyscy siedzą w tych z dupą, to zaczęli wrzucać jakieś stare zdjęcia. Jakaś nostalgia się w ludziach obudziła i zaczęli sobie przypominać czasy młodości. Nie wiem, też się jakaś nostalgia łapie.
0: Zawsze chyba trochę tak nostalgicznie. No.
1: No, w ogóle widziałem, że tam z bronią długą zaczęli w Polsce chodzić i ludzi kontrolować. W ogóle co tam się dzieje u was?
0: Polska policja to wiesz jaka jest, nie? Taka właśnie psiarnia, która... Ja zawsze tutaj jestem na HWDP. Jakbym gdzieś wyjechał, to pewnie bym się zetknął z trochę inną policją, bardziej
1: ale
0: taką
1: nie zauważyłem, że wojsko
0: rozsądną,
1: nawet...
0: miłą, pomocną, a u nas to tak zawsze taka właśnie psiarnia. Wydaje mi się, że policjant niekoniecznie musi być takim psem, który robi co kazali mu na smyczy zawsze i wbrew zdrowemu rozsądkowi nawet pokazali mu, tylko może być takim szeryfem bardziej, nie?
1: Niemiecką psem. Policję to miałem parę razy styczność i jakoś tam nie mam złych doświadczeń z nimi. Raczej byli pomocni zawsze i uprzejmi, i mili, i tak... Nie, no naprawdę, nie mogę złego słowa powiedzieć, nie?
0: No ja to samo też mam raczej dobre same
1: ale,
0: doświadczenia.
1: Ale o co mi chodzi? Bo kiedyś się śmiali z tego, nie? Z kolegi, jak on miał Macierewicza, swoją prywatną armię robi, nie? Jakieś tak tych harcerzy, jak oni się nazywają, ci harcerze, obrona terytorialna, nie?
0: No,
1: i się śmiali, że ten, znaczy śmiali, no, że mówili, że kiedyś rząd po to PiS gotuje, żeby wyprowadzić przeciwko ludziom na ulicę. I co się stało? No i patrz, wyprowadzili na ulicę przeciwko ludziom. Zesrany WOT. No bo ty powiedz mi, po co to, co ja widziałem na zdjęciach, chodzi ten podczas zarazy wojsko z długą bronią na ulicach? Ktoś mi to wytłumaczy.
0: No faktycznie, widziałem takie nagranie, gdzie policjanci katowali jakiegoś typa, który zaprotestował, kiedy mu policjanci potrącili wózek z dzieckiem, on ich tam coś nakrzyczał, to wysiedli i zaczęli go tam...
1: No, policja, ale po co ci wiesz, nie za bardzo ogarnięci harcerze, chodzą sobie z tymi kałachami po ulicach, no to już jest taka...
0: I właśnie na tym nagraniu byli gliniarze i razem z nimi jakiś taki w moro ubrany z bronią, to chyba był właśnie ten być może, nie? No nie wiem, no takie bojówki, no to jakieś, wiesz,
1: także się czekał, coś tu jest na rzeczy. Także się bunkruj się w piwnicy.
0: No, to moja piwnica się nie nadaje do tego za bardzo.
1: O właśnie, będzie głos z lewej strony z piwnicy, bo się przenoszę z nadawaniem do piwnicy właśnie i będzie piwniczna audycja. Zmienię się w prawdziwego piwniczaka. To było moje marzenie zawsze, tak.
0: No proszę.
1: Nie, bo mieszkałem na czwartym piętrze i nie miałem jak piwniczyć.
0: No to taki właśnie zwariowany tatko, który do piwnicy idzie i ma tam swój świat.
1: A wiesz, że ceny kontraktów na ropę dzisiaj widziałeś to, co się tam porobiło na rynku?
0: Ja się nie znam na tym zupełnie.
1: Dopłacali, żeby tylko wziąć ropę. $36 za baryłkę dopłacali. O,
0: i co to oznacza?
1: No, że już nie mają gdzie tego składować i nikt tego nie chce kupować i ci zapłacą $36 za to, żebyś odebrał baryłkę od nich ropy.
0: Jakieś zwariowane czasy nam nastały.
1: Dużo masz miejsca tam u siebie? To może widzisz, jakbyś tam 100 baryłek składował, bo to musisz mieć miejsce, żeby to fizycznie składować, to byś $3600 byś dostał za to, że... I jeszcze mógłbyś ją sprzedać tą ropę kiedyś, nie?
0: No to jednak jest... bardzo cenna rzecz mieć właśnie swój dom z tego powodu, że można tam różne rzeczy trzymać. Ile ja się w życiu rzeczy wyzbyłem wartościowych, bo nie było gdzie tego trzymać właśnie.
1: A no nie, właśnie ja się przeprowadzam z dosyć małego mieszkania. No dom też nie za duży, ma tam 150 metrów, no ale kuźwa, zwiozłem to wszystko i teraz to rozpakowuję i nie mam cię tego upychać. I ja nie wiem, jak to w tym mieszkaniu się to pomieściło. W tym domu już nie mam gdzie upychać. Same beznadziejne, w ogóle to człowiek jakieś, nie wiem, tak to chyba w polskiej tradycji jest takie, nie, że wszystko się trzyma w razie Niemca. To się, ja tego nie wyrzucę, bo się może przydać. Nie? I tak to odkładasz latami. Jak mieszkasz parę lat w jakimś mieszkaniu, zaczynasz to pakować, żeby wyjechać i kuźwa się tego robi, nie? Parę ciężarówek, jakiś taki właśnie bez... zupełnie... Ja jeszcze pamiętam moja babcia, jak się kiedyś robiło porządek, a już w latach 90. to znaleźliśmy nawet paczkę cykorii sprzed wojny. Ładnie zapakowane. Także. Ale jest, nie? Coś takiego w Polaka, że się nie wyrzuca rzeczy, tylko się trzyma na...
0: No, raczej tak.
1: W razie Niemca.
0: No, nie wiem, czy w razie Niemca. No, może jest taka myśl tutaj, że kiedyś to się przyda, że to jest jednak wartościowe, że szkoda wyrzucać. Może bardziej tak po prostu, nie?
1: I potem jak się człowiek przeprowadza, dopiero sobie uświadamia, ile rzeczy można w takim małym miejscu w małym miejscu pomieścić. A w ogóle kiedyś ostatni raz przeprowadzałeś?
0: No, jakieś 3 lata temu, jak tutaj do tej Środy Śląskiej. Nie wiem, ile już nawet, ile tu mieszkam. 2 lata, 3 lata. Szczęśliwi czasu nie liczą.
1: No, ale jak się przeprowadzałeś, to zauważyłeś, że nie wiesz, skąd się te rzeczy biorą w tym domu.
0: No nie, bo właśnie tak z przeprowadzki na przeprowadzkę różne rzeczy wywalam. Część jest tam u znajomych, leży, którzy tam przechowują, kurczę, już tyle czasu, aż mi głupio. Tak po prostu na minimalistycznie sobie żyję trochę, nie, że...
1: Ja też bym chciał, ale to wiesz, jeszcze żona, nie? Żona to jest taki osobnik w życiu mężczyzny, który ten dużo rzeczy tak trzyma i powoduje, że masz się więcej tych rzeczy. W ogóle jeszcze taka ciekawostka, jak, nie wiem, pewnie słuchacze ma duże domy, ale to jest takie moje pierwsze zderzenie z rzeczywistością posiadania domu, że nie ma co robić ze śmieciami. Miałem trochę gruzu budowlanego, tak jedna śmieciarka przyjechała, panie, nie, to ja bym tylko papier. Pan tu nie ma papieru, to jedziemy, nie? Drudzy jakieś tego plastiki zbierali. Ci od zwykłego to wzięli śmietnik, ale tam tylko 60 litrów jest i tam skanują sobie kodem, nie, panie, co 4 tygodnie przyjeżdżamy, więcej nie zabierzemy żadnych worków i mam stoją jakieś budowlane, bo nie mam co z tym zrobić, nie? Śmieci to są problemem.
0: Nie, no tak.
1: Jak mieszkasz w bloku, to tak sobie możesz wyrzucać, ale tak ten. Jak masz ten, musisz sam sobie iść. Ach, same problem. Po co w ogóle mi to było? Trzeba było siedzieć, piwniczyć.
0: W Irlandii to już to w ogóle było jakieś chore prawo, znaczy dla nas dziwne i popieprzone trochę, bo tam nawet za niewystawienie kubów przed dom określonego dnia już jakieś mandaty, kary, wszystko, wiesz, trzeba było segregować i nie było możliwości, że możesz sobie tak jak u nas segregować, a jak ci się to nie podoba, to sobie wrzucasz do zwykłego kubła. Ja przynajmniej tak
1: trochę inaczej zrobili, że masz kubły, tam chyba kosztuje za 60 litrów co 2 tygodnie wybierania, chyba kosztuje 150 euro czy coś takiego. Ale to chyba rocznie, mam nadzieję, bo tam oglądałem ten katalog, to mam nadzieję, że to rocznie, bo 150 miesięcy to chyba przesada. No, ale to jest ten kubeł na wszystko, ale masz jeszcze jeden na opakowania i jeden na papier. I one są darmowe. I one są wielkie, tam po 500 litrów, takie kupuj sobie, możesz darmowo. Dlatego wszyscy segregują, żeby jak najmniej mieć tego drogiego, nie? Żeby jak najwięcej tego darmowego. Jest to jakiś sposób. Lepiej nagradzać niż karać,
0: pewnie,
1: nie?
0: Pewnie. Ja bym poszedł w ekologię taką, że zawsze jakiś bonus byłby taki namacalny, że no tak jak były kiedyś te skupy i ludzie chodzili... W sumie to nadal są, można nadal przecież zbierać puszki i zanosić do skupu, tylko że teraz jest tego mało, a kiedyś było więcej i jak masz gdzieś jechać do innego miasta z tym, no to raczej to jest bez sensu, ale kiedyś tego było więcej i ludzie chętnie zbierali makulaturę, no jakieś puszki, bo mieli za to jakiś grosz, no i przecież można by to zrobić tak, żeby się opłacało, nie? I czasami wystarczy nawet drobna zachęta, bo dla niektórych te 10 zł, te 20 zł, to też jest dużo. Znałem kiedyś taką rodzinę, jak jeszcze byłem mały, chodziłem do podstawówki, to rodzina kolegi bardzo się liczyła z każdym groszem, kolegi z klasy, i kolega gdzieś tam jeździł pod cukier, gdzieś tam, bo jest tańszy o złotówkę. No są ludzie... A co ciekawe, ci ludzie mieli własny domek, nie? No to nie są raczej biedni ludzie, którzy mieszkają sobie we własnym domku, mają, a nie wynajmują. No ale po prostu się bardzo liczyli i jakby była jakaś drobna zachęta, to takich ludzi jest bardzo wielu, którzy się liczą z każdym groszem i woziliby, zbieraliby makulaturę, puszki.
1: Ale tu właśnie to robią tu ludzie, bo jak wprowadzili ten system w Niemczech, jest taki kaucyjny, nie na wszystko, czyli nie tylko butelki szklane, ale też puszki, nie, i plastikowe butelki, PET i tak dalej, wszystko ma kaucję. I ona wcale nie jest mała, nie? Jak kupujesz taka butelka coli plastikowa, to jest 25 centów, czyli złotóweczka. To samo za puszkę, nie? No, butelki trochę mniej mają, ale wszyscy Niemcy, jak jeden mąż, po tym wprowadzeniu tych kaucji, bo możesz, w każdym markecie masz automat, nie? Każdy jeden market ma automat, to jeżdżą z tymi, widzisz, przy weekendzie tam wychodzą dziadki z samochodów, 3 skrzynki piwa puste, nie, tam milion tych butelek po kolei, wszystko ładnie wrzucają do automatu i to ładnie działa. Podobno mają 90%, 95% recyklingu już puszek, plastików i szkła, że to nie idzie do tego ogólnego śmieciarstwa. No, można by to w Polsce wprowadzić, to by było piękne, ale wiem, że rządzący mają raczej inne problemy.
0: No tak. Okej, okay, dzięki za telefon.
1: Ale jeszcze ten, bo tarcza antykryzysa mówiłem, że macie, bo to taka ciekawostka sobie mi się przypomniała. Jak masz działalność gospodarczą, to już zamknęli, bo wszyscy zaczęli na działalnościach gospodarczych, to tu w większości pracują coś tam, wiesz, rzemiosło, nie, co kładą tam panele czy coś, nie, budowlańcy i inni tacy, głównie tam z Polski, z Rumunii i tak dalej. No i wprowadzono prawo takie, że na początku, jeśli napiszesz wniosek, że ci spadły dochody tam o połowę, to dostajesz chyba 9000 euro na 3 miesiące, nie? Bezzwrotnej pomocy, 24 godziny masz na koncie te 9000 euro. To w ciągu chyba pierwszych 2 tygodni 90% tych ludzi wystąpiło, nie? Chociaż ja sam znam paru tych Polaków, zawaleni robotą po czubę głowy. Wszyscy wystąpili, nikt tego nie sprawdzał, bo to komputer klepał i no, i wszyscy dostają 9000 bezwzwrotnej pomocy na konto, bach. Żona jest na działalności, bo ona pracuje przez granicę. Nie miała zezwolenia w Holandii, to musiała na niemieckiej działalności. Chciałem też, mówię, no mówi, kupi będziemy, to weźmy też te 9000, wchodzę już... przez tych to wszystko już nie działa. W 2 tygodnie wyczerpali cały limit. Ale to taka...
0: Właśnie. No jest takie powiedzonko, u nas dają to brać, nie? Bardzo znane i popularne powiedzonko. I...
1: Ale 9 tysięcy euro to już można żyć przez 3 miesiące.
0: Dają brać. No też zaczyna się w Polsce dyskusja na temat dochodu gwarantowanego, to znaczy, jak to się nazywa? Dochód gwarantowany, tak?
1: Tak, no, tak. Dochód podstawowy.
0: Albo dochód podstawowy właśnie, że dostajesz, no u nas się mówi o kwocie 1500 zł, nie, na obywatela. Co myślisz o takim rozwiązaniu?
1: No to jest, wiesz, są, po lewej stronie są przeciwnicy i zwolennicy, ale ja to jestem, taką podchodzę z wielką rezerwą do tego, bo jeśli najwięksi kapitaliści tego świata są za tym, czyli tam Gatesy, Musk i inni, to coś w tym jest, nie? Nie tak. Bo to jest trochę takie sponsorowanie, wiesz, że wszyscy będziemy sponsorować tych, co chcą płacić pensję poniżej minimalnej, nie? Bo każdy tam będzie chciał sobie to robić, bo szczerze mówiąc siedzenie w domu męczy, bo ja na home office już po 1,5 miesiąca dostaję w łeb. No, ale to ludzie będą chcieli pracować, nie? Żeby coś zrobić, jakiś kontakt socjalny i tak dalej. No, wtedy pracodawca będzie musiał płacić 200 zł, no bo masz już 1500 i tak przeżyjesz, nie? Więc takie dofinansowanie. To tak z minusów.
0: Ja już chyba przestaję tak analizować, wiesz, czy dobre, czy złe, czy to godne, czy niegodne, tylko po prostu jakby dawali, to, chyba... to też bym chyba wziął, wiesz, teraz.
1: Ale chyba to zauważyłeś, że przez tą całą epidemię już nic nie będzie takie samo. Zobacz, zaczynają politycy z głównonurtowi rozmawiać o tym dochodzie, co jeszcze 2 miesiące temu to był, wiesz, była jakaś taka abstrakcja, którą tam, wiesz, wszyscy się pukali w głowę. No, nikt w głównym nurcie o tym nie rozmawiał, nie? Polityki, bo jak to można dawać ludziom pieniądze za darmo, nie? A teraz o tym się rozmawia na poważnie. Teraz daje się ludziom pieniądze za darmo na poważnie i drukuje się pieniądze na poważnie, mówiąc o tym, że się drukuje, bo się drukowało oczywiście pieniądze wcześniej, ale nikt tego nie mówił. A teraz to wszystko tak wchodzi do takiego, wiesz, głównego nurtu i no, coś się zmieniło, nie?
0: No, właściwie zawsze się przeciera trochę ścieżki i myślę, że cała akcja pod tytułem 500+, to jest trochę ten sam kierunek i to są jakieś podobieństwa w tym, bo to też jest gwarantowana kwota, tyle że są pewne warunki, no ale to
1: podobne. No nie, no 500+ to akurat było już praktykowane, nie, w większości chyba krajów w Europie. My po prostu dołączyliśmy do tego grona. Ja się dziwię, że ludzie jakoś, wiesz, no, się śmieją z tego 500+ i tak dalej, no ale że głupi PiS wprowadza 500+, no ale to istnieje i w Niemczech, i w Holandii i tak dalej, nie? W większości cywilizowanych, rozwiniętych krajów. Także...
0: No, jeśli brać, no... Jeśli bierzemy przykład od innych, którym się jakoś układa i powodzi, to czemu nie? No, może to, wiesz, to czasami taka zazdrość trochę jest zwykła. Też się przyłapuje na takiej myśli, że o kurde, ci dostają i...
1: No wiesz, ja to też nie dostajesz za nic, nie? Bo w końcu wychowujesz nowego podatnika, nie?
0: No, zobaczymy jeszcze, jak czy przypadkiem nie wyrośnie rzesza roszczeniowców cała?
1: Nie, to wyrośnie, nie wyrośnie, to jest, wiesz, jakby to powiedzieć, to jest taka ruletka, ale ja wiem, wiesz, niektórzy nie wkładają w ogóle żadnego wysiłku w wychowanie tego dziecka, no jak ja, ale jak się już wkłada jakiś wysiłek, jest to jakaś robota jednak. Ale to było, wiesz co, dobry program był za czasów, o ile pamiętasz, jeszcze Lule w Brazylii. Czy nie pamiętasz?
0: Nie, ja tak nie wiem nawet, kto to jest Lula.
1: Lula, prezydent Lula, ten pierwszy taki socjalny prezydent w tym. W Brazylii, no i otóż, no i on wprowadził właśnie socjale w Brazylii dla tych najbiedniejszych rodzin, ale i oni tam dostawali mieszkanie, chyba jakieś pieniądze i tak dalej, tylko było jedno opuszczenie, że dziecko musi mieć frekwencję 100% w szkole, być zaszczepione, chodzić do lekarza i tak dalej, to były jakieś właśnie opostrzenia, że to dziecko musi, wiesz, być zadbane, nie? Jak nie, to się wszystko zabierało.
0: No to tak trochę już dziwnie, bo to wtedy władza uzależnia od siebie. U nas też by na pewno, jeśli któraś partia by się zdecydowała na taki projekt ustawy właśnie jakiś pod tytułem dochód gwarantowany, to by zaraz były jakieś wymagania, trzeba by spełnić właśnie jakieś wymogi. I dziwnym trafem to wszystko byłoby w jakiś sposób na rękę tej opcji politycznej pewnie. No, nic za darmo, nic za darmo, panie. To też takie no powiedzonko
1: teraz
0: u nas
1: szybko
0: popularne.
1: Teraz szybko nie zmienicie opcji, nie? Politycznej.
0: No, kurczę, no PiS w ogóle genialny ruch zrobił. Zrobił to, co nie przyszło do głowy partiom lewicowym, żeby sobie kupić głosy za socjal. To aż dziwne, że nie przyszło to do głowy żadnym lewicowym partiom, nie?
1: Nie no, przychodziło, tylko że nie rządziło od dłuższego czasu, no nie nazywajmy SLD lewicową partią, bo o ile pamiętasz, to SLD było chyba najbardziej prawicową partią, która tam obniżyła CIT-y i tak dalej, i tak dalej. Także oni chyba byli najbardziej prawicowi z tych wszystkich.
0: No i Konkordat, jeśli dobrze pamiętam, za...
1: Tak, Konkordat, nie, to chyba za Suchockiej podpisali.
0: A za Suchockiej, tak. I Suchocka w nagrodę gdzieś tam dostała fuchę w Watykanie, siedzi do dzisiaj w jakiejś dobrej posadce.
1: Ale w każdym razie ten... To ja chciałem powiedzieć, jak mi się podobało dzisiaj, jak Duda powiedział, że on no, z przykrością, może z bólem, ale on się zgodzi na te przedłużenie tej kadencji o te 2 lata, te 7 lat, no tak, i przyjmie ten krzyż na siebie.
0: Tak powiedział? A ja słyszałem właśnie, że mówił, że nie wyobraża sobie, żeby nie było teraz tych wyborów.
1: Nie, no to właśnie dzisiaj czytałem, że Duda powiedział, że no jak już podejmie sobie taką decyzję, to on będzie musiał się zgodzić z bólem, no, że będzie dłużej rządził.
0: Nie chcę, ale muszę.
1: Przyjmie to brzemię na siebie. I... Jakie to sympatyczne, nie?
0: Nasz Chrystus będzie niósł ten krzyż. Jaki on jest dzielny.
1: To mam w pracy takiego tego architekta, który właśnie tak chodzi za szefem i tylko wykonuje. I powiedziałem, że jest jak ten polski prezydent, ale nie zrozumiał za bardzo. Bo on coś tam mówi, że mam nową ideę, ale on tak zawsze kopiuje, co ten szef mówi. Mówię, to jesteś decyzyjny jak Duda w Polsce. Nie rozumiem. Mówię, dobrze, że nie rozumiesz.
0: Arek M. pisze, PiS jest lewicowo-narodowy. Taki potworek. Ale to, czyli co... Narodowy socjalizm?
1: No to było, nie? Tylko, że narodowy socjalizm ma mało wspólnego z socjalizmem. To jest jak masz krzesło i krzesło elektryczne, no niby też można usiąść na obu, ale trochę się różnią.
0: No to PiS też niby ma mało wspólnego z socjalizmem, ktoś może tak powiedzieć. No to ja już wiem, czemu mi się ciągle ten Kaczyński tak kojarzy, że to taki mały Hitler. To jest narodowy socjalizm, po prostu mały Hitler.
1: Nie no, wiesz, jedyne co się można cieszyć, że no, jest mały Hitlerek, ale w Polsce to raczej to słabo wychodzą jakiekolwiek rządy silnej ręki, nie? No była przed wojną sanacja, to doprowadzili kraj do takiego czegoś, że tam w 3 dni nas Niemcy rozjechali, nie? Króle kiedyś próbowali rządzić, to i tam złota wolność rozjechała, no ta komuna też była taka w porównaniu do innych komunistycznych krajów taka bardziej no, wolnościowa, może powiedzieć. Także no, rządy silnej ręki w Polsce jakoś tak nie za bardzo wychodzą.
0: Wiesz co, ja mam taką teorię, że to wynika z prostego faktu, że Polacy po prostu nigdy nie są zgodni. Nigdy się, tak jak Niemcy, nie porwą na jednego wodza, bo zawsze się dzielimy i polaryzujemy przy każdej możliwej okazji.
1: Każdy wie lepiej, jak rządzić, także...
0: I zawsze, nawet jak się zdarzy jakiś taki Kaczyński, to połowa narodu będzie go wielbić, całować po stopach niemytych, a druga połowa będzie mu życzyć śmierci, nienawidzić go. I kto by to nie był? Nawet popatrz, nawet Jan Paweł II, wiesz, nie jest taką postacią, którą wszyscy kochają, nie? Tylko ma całą masę takich, którzy na niego plują po prostu.
1: O właśnie, ktoś mówi, że ten, przypomnieli Tuskowi dziadka z Wehrmachcie Węgrzy. No, i to chyba w nie napisali ten, mówi, a czemu Węgrzy przypominają mu dziadka z Wehrmachtu? Czy to jest jakiś problem, że miał dziadka, który walczył po tej samej stronie, co Węgrzy? Bo nie zapominajmy, że Węgrzy tak byli ten, raczej przeciw nam niż za nami. W ogóle widziałeś, na Węgrzech to już się zrobiło zupełnie, nie? Jest, Węgrom się udało zbudować taką dyktaturę w środku Unii Europejskiej.
0: No i to jakoś tak demokratycznymi metodami, nie? To tak...
1: No bo facet już rządzi tymi dekretami, a co najlepsze w prawie, które mu dało prawo do rządzenia dekretami, jest zapis, że jedyne, co może mu odebrać to prawo, to jest on sam. Czyli Orban musi sam zadecydować, że już nie może rządzić dekretami. To on ogłosi to dekretem.
0: To jak jakiś, kurczę, ten na Haiti, Papadok, czy tam inni, którzy nagle dają takie rozporządzenie, że nie potrzebujemy już innych prezydentów, ja jestem już dożywotnio i dostałem wiadomość od duchów, że mam rządzić już na stałe i zmieniamy. Już. Może Kaczyński tak zrobi kiedyś, powie, miałem sen, przysnił mi się święty Jerzy, który powiedział, będziesz rządził już zawsze, Jarosławie, i wprowadzą tam jakieś nowe prawo.
1: Ty, ale w ogóle Jarosław to jest takie dla mnie, wiesz co, bo no, byli różni władzowie na świecie, niektórzy nawet byli kochani, tak jak Tito w Jugosławii, ale oni jakoś wyglądali, jakąś charyzmę mieli, nie? No Stalin, taka postać pomnikowa, czy Hitler, który tam umiał zakrzyczeć dobrze i ten. No nawet Orban jakąś charyzmę, a ten to jest takie jakieś odzwierciedlenie tego naszego starego pokolenia w Polsce, no taki, wrzucisz go do Felicji w kapeluszu, rozumiesz, gdzieś na wsi z kwadratowego domu, Felicją, z Kodą do kościółka, w sklepie po te 10 gramów szynki, tak, i sobie chodzi. No taki grzyb, taka pierdoła, taki, ani to charyzmy nie ma, nic, tylko taki, i wiesz, jak wchodzisz do domu takiego człowieka, to jest ten taki specyficzny zapach starych ludzi, tak tam się kojarzy. No taki grzyb, nie? I oni pewnie ludzie go lubią, no bo on jest, jakby to powiedzieć, on jest taki jak oni.
0: Może właśnie ten zapach też jakoś, bo człowiek tak czasami odbiera coś, wiesz, zapachem trochę. Może to, że on ciągle na cmentarze jeździ, to on też tak pachnie pięknie.
1: No nie, no
0: pięknie
1: przecież te dziadki cmentarzem. Nasze czy inni też ciągle na cmentarze jeżdżą.
0: No nie? I on tak pachnie i właśnie tak cmentarzem też i tak coś. Nasz człowiek.
1: Nasz człowiek, on jest taki, wiesz, no taki grzyb, taka pierdoła. Dziadek pierdoła w Skodzie Felicji w kapeluszu jadący w niedzielę na cmentarz. No i on... No muszą go ludzie lubić, przynajmniej te stare dziadki, bo on jest taki swój chłop, no, taka swoja pierdoła, nie? A nie prawo jazdy, nie, ma konta w banku, bo po co, internetu też nie umiał obsługiwać, nie, swój, no.
0: Nigdy nie pracował w normalnej żadnej pracy, nigdy nigdzie nie był za granicą. Właściwie to chyba nawet nic nie kupował sam, bo jak kiedyś go gdzieś tam zabrali ochroniarze do Biedronki, to nie wiedział, że się płaci.
1: No, taka pierdoła, no. I on w tej pierdołowatości swojej jest taką projekcją tych pierdół wszystkich, które na niego głosują, no, bo lubią taką pierdołę. Poczty, Cenek, swój chłopi z takim futki, bo można się napić, zobacz, no. Nie?
0: No i takie proste ma przesłanie zawsze w stylu tam do tej pory było tak, że Polaka nie było stać. Teraz wielu Polaków jest już stać. Brawa takie i 10 minut braw. Jak z, nie wiem, za gumułki.
1: No a zresztą kto ma mu zagrozić? No, masz główny kandydat opozycji do prezydenta, niejaka Kidawa Błońska, no jeszcze tak bezpłciowego polityka to ja dawno. No z czym ona cię kojarzy?
0: Ona dużo miała w top jakiś, nie? Bo ona tam mylą jej się jakieś słówka, co.
1: Ale to wszystkim przecież. Ale tak poza tym to jest tak bezpłciowa, tak szara, taki nic, no. To Kaczyński jeszcze może mieć jakieś emocje, ludzie to mają do niego, nienawiść czy coś, czy miłość ten, ale do tego całego, z tej strony opozycyjnej, to zobacz. To nie ma żadnych uczuć, bo to w ogóle nic, no.
0: Ale Duda to też taki nic, taki bezpłciowy, taki wieczny...
1: No, ale za nim stoi Kaczyński. No tak. A za kim stoi, za Kidawą co stoi, też takie bezpłciowe. No bo właściwie jak pisać się, wiesz, możesz kojarzyć, że oni kościelni, że rozdawią coś tak dalej, ale to co, po tej stronie PO, no to masz, z czym oni się kojarzą, co oni mają. No nic, no. W kojarzysz coś, co by chcieli zrobić, czy rozdają, czy są to socjalni, kapitalistyczni, czy coś. Oni są nic. Kompletnie nic.
0: No Polacy nie lubią takich tak zwanych fajnistów na przykład, nie? Takich ludzi, którzy są właśnie bardzo mało radykalni, mało wyraziści, mało przerysowani, tylko jakieś tam robią swoje. To nie, to musi być właśnie ktoś, kto wzbudza emocje, nawet takie negatywne. Jak Kononowicz taki, nie? Że on jest, no powiedzmy, głupi, śmierdzi, ale jest i przy nim coś się dzieje. On coś no, powie, tak, tupnie, to walnie.
1: Prezydent, czyli właściwie człowiek, od którego nic nie zależy, ale on musi, wiesz, no, jakieś emocje wzbudzać, coś, no. Komorowski właściwie przegrał, on też taka było, takie nic, nie? Dlatego też go nie było. Kadencję jedną wytrzymał. A zobacz, a Kwacha połowa ludzi nienawidziła, połowa kochała, ale Kwachu był jakiś, nie? I tak się umiał pokazać, taki był, no.
0: No, fikał se koziołki na grobach. No, ta choroba filipińska, co i fajny, bo tak coś faktycznie, no też kontrowersje. Znaczy, on starał się być taki właśnie poukładany, nowoczesny.
1: Porównaj go z takim dziadkiem Komorowskim, takim z wąsami, co tam sobie chodził polować.
0: To Komorowski, no to takie, no dobrze jest, będzie, proszę panie redaktorze, no, jeszcze lepiej, no. I musimy w tym momencie się skupić na jakimś tutaj, tak powiem, działaniu. No to...
1: Wiesz co, ja byłem na wyborach tych, co wygrał, czekaj, ten co wybrał Duda, to ja byłem na tych wyborach i już naprawdę nie miałem na kogo zagłosować i się przyznam, na kogo zagłosowałem, bo już nie było innego. Z lewicy, wiesz, kto był z lewicy wtedy kandydował.
0: Nie wiem.
1: No ta, jak ona ma? No ta blondina, co teraz się udziela w narodowo-katolickich. Ogórek, właśnie.
0: Ogórek, tak.
1: O Jezu, to było. No, z lewicy, no to nie za bardzo na Ogórek głosować. No, był Komorowski, był Duda, no to chyba też, nie? No i wiesz, co mi zostało? Jarubas. Kuźwa, pierwszy raz w życiu zagłosowałem na PSL, ale... Ale czemu nie? Czemu nie? Narodowy agraryzm. To jest nasza przyszłość.
0: Puszczałeś taką piosenkę fajną. Jak ona się nazywała?
1: Kombat wiejskiej klasie. No.
0: To może puszczę na zakończenie. To jest piękne. Ta.
1: Viva Waldek Pawlak, nie? Może do tego w PSL-u jest ten zbawienie dla nas.
0: Może.
1: Na wieś jak za Pol Pota i ten. Będziemy sobie uprawiać ziemię. Czemu nie?
0: Tylko to trzeba się wtedy jakoś związać z tym PSL-em, bo to tam, wiesz, rodzina PSL-owska na swoim zawsze musi być. Oni tam dbają, oni się nawet nie kryją z tym, że jest tam nepotyzm, że wiesz, że dbają o swoich. To
1: no i za to ich trzeba cenić. I za to ich trzeba cenić, bo...
0: Szczerze.
1: Tak, to wszystko jest w PiS-ie i w PO i tak dalej. U wszystkich jest ten nepotyzm. Ale ci się nie kryją, oni są uczciwi, oni są przejrzyści.
0: Narodowy nepotyzm, taki zrobić w ogóle billboard.
1: No, ale ty co? Nie zatrudnisz żony? Kogo znasz lepiej jak żonę? Matkę? No, z rodziny znasz najlepiej ludzi, tak pozatrudniasz i ufasz. No.
0: Dobre hasło.
1: Obstawisz nimi w spółki, bo im ufasz, bo ich znasz, no.
0: Dobre hasło od razu im podsunąłeś. Kogo znasz lepiej niż żonę? Tak, i Pawlak, i
1: no.
0: Billboard wielki. No.
1: I Pawlak prezydentem, żona Pawlaka premierem. Jest pięknie.
0: Stryjek, koledzy, wszyscy tam. Ale to...
1: Mieliśmy już chyba, nie, jakąś rodzinę, że prezydent, premier, rodzina, to chyba już tak było, nie? No. No, dlaczego nie? Dobra, wiesz co, kończmy z tą polityką. Jak wrócę do dodawania, to ja do ciebie się odezwę jakoś w tygodniu. Jakoś sobie poustalamy, jak to technicznie rozegrać. I będę wracał do dodawania już z mojego piwnicznego studia.
0: No dobra, to czekam.
1: W czasach zarazy. Także życzę wszystkim, żeby nam nie odbiło w tej kwarantannie, żeby ta zaraza się cofnęła. Już jest dobrze, w Niemczech już spada ilość... Nawet bardzo spada ilość chorych, także może niedługo to się rypnie i nie będzie już tej zarazy.
0: No oby. No dobra, no to w takim razie do usłyszonka.
1: Trzymaj się, Krawcze, i miłego, nie?
0: O, hej.
1: Trzymaj się, hej.
0: No, a ja kończę już audycję. No, trochę dzisiaj nie spałem, trochę zmęczony jestem, szczerze mówiąc. Ale jakoś daliśmy radę. Jakoś postaram się pojawić w tygodniu z weselszymi tematami i z ciekawszymi. Faktycznie polityczka to... Discovery. A ja słyszałem, gdzieś wyczytałem ostatnio, aż się zdziwiłem, że TVN należy do Discovery. Do korporacji Discovery. Czy tam spółki Discovery. Dziwne. No, a na zakończenie Rock Against Cities, kombat wiejskiej klasie. Fajny utworek. To powinna być piosenka wyborcza PSL-u. No i do usłyszenia. Ciekawe, czy Tip and Donation wstało. Coś patrzyłem przed chwilą, cały czas leży. Kurde, zaczynam się martwić o swoje ciężko wyżebrane pieniążki.

Ja też chcę być wielki. Nie chcę być maleńki już. Całe życie taki maleńki. A gdyby tak być wielki, nie maleńki, lecz wielki. Tak, aby niepotrzebne były mi nawet szelki. Abym nie bał się zobaczyć belki w oku swym. A nie tylko drzazgi w oku bliźniego swego, jednorodzonego. Tak.

Jezu, Danusia, aż mnie wystraszyłaś. Chyba nie ma nic bardziej złowieszczego niż telefon w nocy. To jest coś, co... Ach, coś cię nie rozpieszcza ostatnio życie, kłopoty, jakiś stres, a tu jeszcze ci dzwonią, ale słuchajcie, okazało się, że pomyłka. Nie wiem, jak taki telefon w nocy to jest mega mroczna sprawa i ja bym się chyba już nie powiem co bym zrobił w majtki, bo to jest kulturalne radio, ale byłoby co wytrzepywać z nogawki naprawdę po takim telefonie. Ja nawet sikam, jak ktoś domofonem dzwoni, się boję, że to... Nie, no w sumie nie, ale... No tak. Song o grzywce. Jakoś tak dawno nie słyszałem tej piosenki, a bardzo ją lubię. Taka Beatlesowa trochę. Afterek, luźnogatkowy. Właściwie nie wiem, co to będzie, czy to coś z tego wyjdzie, czy ktoś zadzwoni, czy podrzuci jakiś ciekawy temat. Rzucajcie jakieś tematy. O czym dzisiaj gadamy, bo ja się na wszystkim znam. O czym chcecie gadać? Fizyka kwantowa, biznes, gospodarka, polityka, religia, malarstwo, tapicerstwo, ginekologia. Ja się na wszystkim znam. Ginekolog, tapicer, amator. Tylko rzućcie mi temat. Ja wam wszystko wytłumaczę. Nie no, dobra, bo tak troszkę chyba zaczynam parodiować Etama w tym momencie, mówiąc, że się na wszystkim znam i tylko poproszę o jakiś temat. Właśnie, to Etam mógłby tak zadzwonić, powiedzieć: cześć, krawiec, słuchaj, ja jako, że znam się na wszystkim, to rzuć mi jakiś temat, a ja skomentuję. Mogłoby tak być. No, Etam teraz słyszałem, dzwoni do Ewy Lipki, do NKiego, po różnych radiach się pałęta, innych, zdrajca, obciąć mu jajca. Opowiedz coś o swoich marzeniach, proponuje Danusia. Marzenia to w sumie taka intymna trochę sprawa. O, Kuba się pojawił, dawno niewidziany. W ogóle chyba inny zestaw słuchaczy, ludzi tutaj widzę niż w poprzedniej audycji. No cóż, Marvel nie każdego interesuje, ale jest Pan Bóg, jest Kuba. Kuba się teraz podpisuje Kuba Marduk, ale to jest nasz stary, dobry Kuba z Washington. Yeah, wariaty. Come on, wariaty. Tomu się pojawił, którego też wcześniej nie widziałem. Co to za nieobecność na audycji? Proszę się wytłumaczyć, przynieść zwolnienie. I Turtle Polska. To jest chyba jakaś nowa osoba. Chociaż gdzieś mi tam mignęło chyba. Żółw Polski. Turtle. Ale jak ja pięknie wymawiam po angielsku. Turtle. W ogóle zaczyna chyba się akcent poprawiać. Probably. Czyli prawdopodobnie po angielsku. Probably. Dobrze wymawiam? Kuba, powiedz, czy dobry mam akcent. Probably. No, wśród nas dużo jest w sumie osób, które są na obczyźnie i nieźle mówią po angielsku. Marzenie. W sumie przyszło mi do głowy teraz takie marzenie, że chciałbym umrzeć i polatać sobie po kosmosie.

chyba się okazało, że Kuba jest synem Danusi, bo Danusia pisze: witaj synu. Mama? To patrzcie. Okazało się. Teraz wiadomo, już wiemy, ale nie spodziewałem się tego zupełnie. Rodzinne koneksje wyszły w tym radio. Okazało się, że to dawno zaginiony syn. Przepraszam, witaj synu marnotrawny. No dobra. Ale Kuba nie jest marnotrawny. On umie oszczędzać. To ja jestem marnotrawny. Zaraz mam to, zaraz rozpieprzę, nakupuję sobie kurczaków z czegoś tam, kurde, i zmarnotrawię wszystko. Taki syn marnotrawny właśnie. Lobo, a propos komiksów, jak kiedyś wylądował w niebie przez pomyłkę, bo jest największym zakapiorem, zabójcą kosmicznym i wylądował w niebie, bo coś tam się chyba popieprzyło komuś. Już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło Lobo w niebie. I tam rozrabiał strasznie. I mordował w tym niebie te aniołki, te cherubinki tam rozrywał. No to jest straszny zakapior. I w końcu się pojawili jacyś tacy inkwizytorzy zakapturzeni i witaj, zły synu. Zły synu? Zły synu. A to my jesteśmy złe syny i złe córy. Bo no tak o nas mówią niektórzy. Ale to wiecie, ludzie tak marudzą. Mówią, że raz, że tak, że nocne radio to komuniści. Innym razem ostatnio usłyszałem, że podczas audycji, zresztą bardzo ciekawej, Jacka, gdzie towarzyszy mu Byte Eater, z prawej strony mapy, można już znaleźć na kanale naszym YouTube. No to ktoś wyraził opinię, że mu to nocne radio pachnie kontestacją, trąci, czy śmierdzi mu kontestacją, nie wiem, już nie pamiętam. W każdym razie czuć kontestację mu było i mu chyba ten zapaszek nie odpowiadał. No to takie dwie przeciwstawne siły, to jest bardzo antykomunistyczne radio, to zdecydujcie się, czy komuchy, czy libertarianie. No bo Byte Eater i Jacek z Australii się wywodzą ze środowiska kontestacji zresztą, więc no trudno, żeby nie śmierdziało kontestacją. Śmierdziało, zaznaczam. Tak to jest. No dobra, pachniało, ja też się wywodzę z kontestacji. No. Zaczynałem tam jako błazen etatowy. Od kapitana Tomka, z którym sobie uciąłem taką pogawędkę, że ho, ho, to północy przegadaliśmy. Dowiedziałem się, mówiłem wam, no nie mogę wam nic za bardzo zdradzać, za bardzo. Też chcę być ostrożny, bo coś powiem, co mi się wydaje, że na przykład się nie kwalifikuje zupełnie jako tajemnica, jako poufne, a chlapne. A już się nauczyłem, że nawet jak komuś, kogo dobrze znasz, coś powiesz tam z zaznaczeniem, że to między nami, czy coś, to potem wcześniej, czy później to wypłynie. Porządne katolickie radio, pisze KG Bierut, który był dzisiaj gościem, przypominam, możecie sobie już odsłuchać audycji. No może się jeszcze przetwarza. Porządne katolickie, komunistyczne, libertariańskie radio takie. To musiało ci się przyśnić, bo Lobo nie umiera, a właśnie w jednym odcinku go zabił. Pamiętam, zabił go taki mega skurwiel i ten mega skurwiel by przegrał, tylko że miał takiego pasożytniczego brata bliźniaka w brzuchu. I Lobo już myślał, że wygrał, a ten pasożytniczy brat bliźniak z brzucha z giwerą strzelił do Lobo i go zabił. Tak więc no... Antoni pisze, że porządni ludzie śpią o tej porze, no i dlatego właśnie ty nie śpisz. Ja to jak coś powiem... No. Kurde, miałem iść na stację, jak ja się dla was poświęcam, ale to dzięki waszej hojności, bo tutaj jest wiele osób, które pomagają radyjku. I to sprawia, że mnie się bardziej chce. Tak wam powiem, przyznam wam się, że chyba jestem taką kapitalistyczną, wstrętną świnią, co jest jakby potwierdzeniem tego, że nie jest to komunistyczne radio, bo jak dostanę donaty, to się cieszę i bardziej się cieszę niż z technologii cache, nawet wam powiem. Ale o co miałem powiedzieć, że się dowiedziałem ciekawostkę na przykład, bo jakbyście nie wiedzieli, kapitan Tomek, zwany też mapetem, no...

0: się obraca no, w tych kręgach, tam kesze coś i żarcik Mehrana Keshe jest taki, że ludzkość jest jak klaun taki, który się zakochał w swoim guziku świecącym, takim czerwonym się zakochał w guziku. Co uznałem za dowód na to, namacalny, że Mehran Keshe ma poczucie humoru. Chociaż kapitan Tomek twierdzi, że to jest takie poczucie humoru trochę a la Tadeusz Drozda. I że niekoniecznie jest to jego zdaniem jakoś, jakiś wybitny humor. No, a mnie to nawet rozbawiło, że ludzkość jest jak taki właśnie klaun, który się bardzo zakochał w swoim guziku. No, może kapitan Tomek kiedyś mnie odwiedzi, go tu zapraszam, ale on jest zapracowany, różne tam roślinki, urządzenia, energie, wiecie, rozumicie, jak to jest. U szalonych wynalazców. Ale być może mniej szalonych niż się wydaje niektórym i może i mi się wydawało, bo no, zaczynam być mniej sceptyczny coraz bardziej do wielu rzeczy. Dałem się przekonać tak jakby różnymi ciekawymi informacjami. Ktoś może powiedzieć, że łatwowierny krawiec jest. Owszem, czasami bywam, ale no, też staram się analizować i rozkminiać, czy coś ma sens, czy nie. No i powiem wam, że ciekawe rzeczy. Także może usłyszymy za jakiś czas o Mapecie, o Tomku, jak jakieś fajne rzeczy nagle zostaną opublikowane, odkryte. No, jeszcze się możemy zdziwić. Nieźle. No, przyznam wam się, że chciałem zaprosić Tomka, żeby też jako gość się tu pojawił, żebym go tu wypytał o różne sprawy z nim. Taki wywiad trochę, ale on się jakoś tak nie garnie bardzo do wywiadów, do robienia z siebie tam gwiazdy. Znaczy, trochę się czuję może gwiazdą, ale nie tak, żeby tam gdzieś wywiady z nim, wiecie, no... Nie jego bajka. Tak trochę sparodiuję kapitana Tomka. Nie moja bajka, człowieku, nie moja bajka. I no wiecie, nic na siłę. A może kiedyś się da przekonać i uda mi się z niego wydobyć jakieś więcej informacji przed wam tutaj. Ale nie chcę być nachalny też zbytnio. A jakby co, jak ktoś jest fanem jego twórczości, jego podcastów, to możecie znaleźć w internecie. KeyMike, który ma świetny profil na chomiku, gdzieś mi mignął w komentarzach na stronie Nocnego Radia. Znaczy mignął, ja czytam te komentarze po prostu. I właśnie na jego profilu, na profilu tego jegomościa możecie znaleźć bardzo zacne archiwum z Radia na Fali, w którym macie audycję w dużej części właśnie Tomka. Dokładka, substancja, hiperprzestrzeń. A także Wieczorowa Pora, która była takimi trochę innymi luźnymi gadkami. A luźne gadki to się wywodzą z czegoś, co kiedyś nazywaliśmy afterami po prostu. Aftery. Aftery to były zawsze, nawet jak się, nawet jak nie było nic przed afterem, to był after. No. I to była taka luźniejsza audycja. Nocne Radio słynie z takich luźniejszych audycji i nawet niektórzy to lubią, bo wtedy wszystko się może zdarzyć. Może nagle... Brak tematu jest też tematem, tak filozoficznie powiem. Brak tematu jest też tematem. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na temat braku tematu. Chciałbym porozmawiać z wami na temat tego, właśnie jak nadawać, jak nie ma tematu. Otóż, kiedy nie ma tematu, trzeba pajacować. Ja, jako dyplomowany, starszy, senior clown, comic assistant, key assassin manager, mogę wam powiedzieć, że jeśli nie ma tematu, po pierwsze pajacować, tak? Rozumiemy się? Po pierwsze pajacować. Pajacerka, nie jedno ma imię. Pajacowanie sprowadza się po prostu do robienia z siebie pajaca. Przypajacować można na różne sposoby. Istnieją różne techniki pajacowania. Pajac to jest jedno, co robię. Jedna moja pasja, pajacowanie, pajacerka tak zwana. Druga to żebractwo. W tym też się czuję nieźle, tak? Ostatnio nawet Byte Eaterowi wskazówki dawałem. Ja mu mówię, musisz mówić, wpłacajcie. Musisz takie smutne oczy robić, takie sarnie oczy zeszklone, muszą się błyszczeć po prostu jak psu jaja te oczy. Taki smutny i tak musisz się lekko pochylić, żeby tak z dołu patrzeć na tego sponsora. I tak rękę trzeba wyciągać w określony sposób. Nie można zbyt nachalnie, nie można tej ręki komuś, prawda, tam do nosa palca wsadzić, tylko trzeba tak delikatnie i tak przy sobie tą rękę, tak wyciągniętą, lekko otwartą, ale tak ona musi lekko drżeć, ta ręka, tak? Tak po prostu... Wtedy to działa. Tak więc odpowiednia technika pajacowania, odpowiednia technika żebrania i mamy nocne radio. I nocne radio pełną gębą po prostu. A Danusia napisała, że najbardziej lubi jak szczeplenie. Najbardziej lubi jak szczeplenie, no to mogę też szczeplenić. W szczeplenieniu też jestem całkiem niezły. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o szczeplenienie, to też się sprawdzam. Jakoś to wychodzi, to szczeplenienie, nie? Bo jak powtarzałem w naszej rozgłośni, szczeplenie też trzeba umieć. I nie chodzi... Ważna jest treść. Nie jak ktoś się wypowiada się, tylko treść. Nie można się z kogoś śmiać, tylko dlatego, że nadaje w jakiejś tam audycji, rozgłośni i no nie ma dykcji wyśmienitej, tylko tak troszkę się pleni, bo ważna jest treść. Ktoś się będzie ze mnie śmiał, jest po prostu... Niech spierdala po prostu, no. Ale Danusia napisała, że jej się to podoba, bo jestem wtedy taki słodki i bezbronny. To ja bardzo dziękuję bardzo. To od razu sobie wyobraziłem, że taki ja taki malutki i Danusia mnie tak łapie i podnosi i tam ciu, ciu, ciu, ciu, ciu. Bym się głupio czuł. Tak co, ja tak nóżkami majtam, tak? A ona tam bu, ciu, ciu, bu, bu, ciu, bu, bu. To nie, to... By mnie nawet nie udźwignęła Danusia pewnie. Gąbka ma co zbierać. O, to muszę sobie właśnie nową gąbkę kupić, bo ta już taka jakaś zaskorupiała od tego plucia. Taka skorupka się mała zrobiła, tu widzę. Gąbki, no, słyszałem takie rady od radiowców. Radiowiec to jest właśnie ktoś, kto daje rady, tak? Radiowiec. Rady daje owcom. Radiowiec. Ewa Lipka mi się włączyła, kurczę. Ona mnie chyba nie lubi, ona się obraziła za te kawały, za to, że się tam śmiałem, że to sobie jajka robiłem, bo tam jest zupełnie inny klimat. Wiecie, że jak Etam dzwoni do Ewy Lipki, to tam witam panią, tu pan Etam, a Ewa, no Ewa tam witam pana Etama. Tak, no za te zakupy się obraziła chyba, no. Za te zakupy. No ale jak ona tak do tego podchodzi, no to tak faktycznie sobie wyobraziłem, że ona przychodzi do tego sklepu, kupuje tam serek, pomidorka, chlebek. Sprzedawca mówi, 8,50, a ona wyciąga taki słoik właśnie z czymś brązowym i mówi za kupy. No to tak, czemu nie? No. I tam i wszyscy tam do siebie per pan, pani. Nigdy tego tak do końca nie rozumiałem, bo to takie pan, pani, to za granicą na przykład nie ma tego, nie? I wszyscy do siebie są per you. No to tak... tak normalnie, nie? A u nas pan, ciągle pan, czy pan... Nawet jak się ludzie żrą ze sobą, to panie, panie, spierdalaj pan, dobra? Panie, żebym ja panu zaraz nie przypierdolił, pan, proszę pana. To jest dziwne takie, już w ogóle zabawne, nie? Że z jednej strony szacunek, a z drugiej kogoś tam wyzywasz i grozisz. Żebym ja panu zaraz... Panie, panie! Panie, nie obrażaj pan, dobre? No... No nie ma panów za granicą. Danusia potwierdza, no. I też było mi... I Kunrad też potwierdza. Kunrad, ty... Aha, ty przeprosiłeś już, dobra. To ja nie przeprosiłem. I nie przeproszę. Za chuja Wacława. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale nie przeproszę. Choćby mnie końmi rozrywali... Choćbym, nie wiem, zdychał, choćby mnie łamali kołem, to ja nie przeproszę. Bo nie. Bo się uparłem i nie przeproszę. Nie ma przepraszania. Tego słowa ode mnie nie usłyszycie już nigdy. Postanowiłem nigdy już za nic nikogo nie przepraszać. No, a jak byłem za granicą, no to miałem nawet tak problem trochę, żeby tak do policjanta na przykład coś chciałem zapytać, żeby podchodzić i tam, hey you, no to tak się dziwnie czułem trochę, ale potem zauważyłem, że w ogóle nie ma żadnego tam zaskoczenia, nic, luz, bluz. Nie no, można niby mówić ser, nie? To tam, ale to tak do przełożonego chyba się mówi ser, tak? Powiedzcie, jak to jest. Bo kiedyś mi nawet, jak jeszcze byłem młody, piękny, jurny, rześki, owocowy, cytrynowy, miętowy, to pamiętam, że w jednej pracy, gdzie tam przychodziłem po zlecenia, nie pracowałem tam na stałe, ale przychodziłem, tam wychodził szef, coś mi dawał, to ja do niego tam na ty i mi zwrócono potem uwagę, ty nie mów do szefa na ty, co ty, no co ty, dziwne. Danusia pisze, krawculku, wolę jednego Zenona za 1000 nawet kuń radów. Czyli taki radosny koń. Kuń rad, tak? Kuń rad, radosny kuń taki. No, każdy ma swoje upodobania, słuchajcie, tutaj i animozje swoich tutaj debeściaków na antenie, którzy jak wchodzą, to komuś tam się buzia rozpromienia i rumieńców dostaje i zaparcia. To tak jest, no to jest normalne. Byłoby wręcz nienormalne, gdyby wszyscy się lubili. To ja bym zamknął to radio, jakby się wszyscy lubili, bo to by było coś chorego takiego, że tam sobie kadzą, z dzióbków spijają i się głaszczą tam po szyjce, nie powiem czym. Mimo, że już jest pierwsza w nocy w sumie. Można by mówić, ale... Radioaktywny kuń. Kuń rad. I o kuniu mowa, że tak powiem, bo jest na antenie kuń rad. Przepraszam.
1: Ja widzę bardzo wielką przyszłość przed koniami i innymi kopytnymi w przyszłości. Nie widzę żadnych szans dla samochodów elektrycznych. Także kuń to nasza przyszłość. Witaj krawiec i słuchacze, będzie się działo.
0: No, witam serdecznie.
1: Dzisiaj, bo Chciałem, widzę, że była jakaś poprzednia audycja o superbohaterach i że przełączyłeś na luźne gadki, więc pomyślałem, że może warto by wykorzystać jeszcze powiedzmy w tym zamykającym tygodniu tę okazję, żeby porozmawiać o Zenonie bez jego obecności albo jego, albo może nas słucha, więc albo
0: nie,
1: odsłucha.
0: Nie.
1: Ale mam coś nowego do powiedzenia, bo
0: nie
1: chce mi się pisać. Mówiłem, że będę pisać o tym na blogu, ale kto to będzie czytał? No.
0: Nie.
1: Bo nastąpiło ciekawe zjawisko, wiesz? Nie. Bo ja chciałem przeprosić Zenona ogólnie.
0: A to już go przepraszałeś, to ile można?
1: To tylko za jedną rzecz, bo faktycznie Zenon jakby zwrócił uwagę w trochę mocny sposób, ale jednak na błędy poznawcze nasze, nie? Że nam się coś wydaje, że tak było. Poczekaj, czy ty nie mówiłeś o tym, że to jest efekt Mandeli, że coś tam się wydaje, że było tak w przyszłości? Mnie się wydawało, to wytłumaczyłem, że po prostu jest taki boczny panel w przeglądarce i tam się powiadomienia pojawiają. Żeby nie odświeżać cały czas tej samej strony audycji, bo nie chciałem tobie nabijać niepotrzebnie oglądalności, więc po prostu otwierałem ten boczny panelik i tam po prostu taki ciąg tych wymiany opinii był i pod którym to było wątkiem, ja nie kojarzyłem, więc odpisywałem i mnie się to zlało, że dwa były wątki, a wydawało mi się, że to jeden wątek i faktycznie coś tam mi się wymknęło, że Zenon, no dobra, nie będę już opisywał sprawy. W każdym razie niesprawiedliwie pomówiłem Zenona, że on coś robił, a czegoś nie robił. I faktycznie wszedłem już na właściwą stronę, a nie na boczny panel i się okazało, że byłem w błędzie, za co Zenona przepraszam, bo to było niesprawiedliwe takie posądzenie. Ale coś innego jeszcze chciałem powiedzieć, że ja napisałem taki inny tam pod audycją Green Arrow, że ty mówiłeś, o ludzie, dzwońcie do audycji i tak dalej, a ja tak, wiesz, w odpowiedzi na, bo ty mówiłeś w audycji o tym, prawda, że dzwońcie, bo coś nie dzwonicie. I ja tak, wiesz, trochę, wiesz, ironicznie, wiesz, napisałem, że o, mogłem do ciebie dzwonić, ale no wiesz, ale nie zadzwoniłem. No to wiesz, głupio wyglądało, więc wymyśliłem jakiś powód. No bo jeszcze jakbym zadzwonił, to komuś tam, wiesz, by się to mogło nie spodobać. Wiesz, zupełnie z takim przymrużeniem oka, tylko nie napisałem tego przymrużenia oka. Nie mrugnąłem, wiesz. I z tego Zenon wziął sobie, że ja się tam skarżę, że coś. A tak naprawdę, jak ja się przyjrzałem już po fakcie, po tym wszystkim, że faktycznie coś, co nam się wydaje, że ma jakiś taki przekaz, innej osobie może się wydawać zupełnie inaczej, wiesz, i to taki odcień znaczeniowy może mieć, a z tego zupełnie grube konsekwencje mogą powstać, że się ktoś na kogoś pogniewa, czy dojdzie do jakiejś awantury.
0: A ja chciałem publicznie w tym momencie, z tego oto miejsca, przeprosić Zenona. Martyniuka.
1: No, ale to już prawie połowiczne tutaj, wiesz. Pół identyfikatora się zgadza, więc...
0: Ja nie wiem,
1: w stronę Zenona może, na pewno.
0: Może kiedyś zrozumiem, jak to jest, że się można obrazić za jakieś takie pierdoły, nie? Że na przykład ktoś się dał wkręcić w coś i nie jest Jackowskim i nie wiedział, że to... Znaczy, nie, chodzi w sumie pierdoły jakieś takie, że można przestać słuchać nocnego radia, bo się ktoś coś usłyszał, obraził go, a może nie chcę tego tematu rozwijać, po prostu nie rozumiem. Ale i nie zrozumiem i trudno.
1: Ja właśnie celowo chcę jakby poruszyć ten temat. Bo...
0: Ale to nie pierwszy raz jest, że się akurat te osoby obrażają, ponieważ... śmiertelnie i nie chcą już nocnego radia słuchać i odchodzą i kasują, więc też trzeba brać to pod uwagę, że niektórzy może tak mają, że lubią się tak czuć trochę obrażeni i tam sobie gdzieś płakać w kącie czy coś, nie wiem. Sorry, nie, to nie powinienem tak mówić. Dobra, ja to luzuję. Nie, mnie obrażają cały czas, kurwa, tu i tam, ktoś coś do mnie ma i jakoś zachowuje dobry humor. No ale to zawsze można w tym momencie odpowiedzieć, bo jesteś krawiec szmatą i się dajesz, a ja mam charakter i dumę. No to jak ktoś ma wielką dumę, to sobie tam do kieszeni może niech wsadzi czy coś i niech nie pajacuje, no. Nie świruje pawiana. Tak, no.
1: Ja chciałem zwrócić uwagę na te zespoły neuroróżnicowe, że różnorodnościowe neurologicznie, czyli autyzm, zespół Aspergera, te sprawy. No, ja sobie uświadomiłem po czasie, że ja coś takiego mam. I właśnie dlatego mówię, chcę tu przeprosić Zenona, że to nie było z mojej złej woli, tylko widocznie jest to kolejny przykład na moją taką nieporadność komunikacyjną, nie? Że coś, co mnie się wydawało, ja widzę to po innych ludziach też, że tak mają, że ktoś pisze coś i tak, wiesz, jemu się wydaje, że to jest zabawne albo że to jest groźne, a to, wiesz, inne osoby ten tekst odbierają zupełnie inaczej, nie? Opacznie. I to jest jeden z takich przykładów. I myślę, że warto by sobie uświadomić, że tak bywa po prostu i że jeżeli krawiec coś powie w radio, to ktoś to może zupełnie inaczej odebrać. Nie dlatego, że nawet krawiec źle to powiedział, chociaż może to się zdarzyć, tylko że ktoś ma jakby taki filtr na oczach czy na duszy, który po prostu powoduje, że on inaczej odbiera inne sprawy i inne wypowiedzi innych ludzi.
0: Wiesz co, żeby było śmieszniej, to ja w tej samej audycji, jak Zenon zadzwonił, to go przeprosiłem i się usprawiedliwiałem, słuchaj, a dzisiaj się dowiaduję, że mam jeszcze raz przeprosić. Tak czasami też niektórzy mają, że przeprosisz ich raz, a oni jeszcze chcą drugi, a potem chcą jeszcze, żebyś ich pocałował w pazur, a potem jeszcze twierdzą, że przez ciebie doznali urazów wewnętrznych. No i ja tak też tego nie do końca rozumiem, więc sorry, troszkę luzuję temat, myślę, że dobrze, żebyśmy skończyli w ogóle ten temat, bo dla mnie to jest jakiś absurd.
1: Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że ja słuchałem tych twoich wypowiedzi w tamtej audycji i po prostu mi się głupio zrobiło, że ty masz, jak gdyby się, jak to się mówi po polsku, świecisz oczami za coś, co ktoś inny wywołał, czyli ja być może, w związku z tym dlatego chcę tutaj jakby wejść i jasno powiedzieć, że to powiedzmy z mojej przyczyny i przepraszam, żeby z ciebie zdjąć część jakby tego zamieszania, bo tobie się to rykoszetem odbiło i ja to też zauważyłem, więc ciebie też, ale ciebie nie chcę przepraszać, no bo skoro...
0: Proszę mnie przeprosić, właśnie proszę mnie przeprosić.
1: No to
0: w tym momencie słucham, nadstawiam ucha.
1: Jeżeli mógłby się ktoś poczuć urażony moim nieadekwatnym pisaniem i nieporadnym, jak to się mówi? Nieadekwatnym, więc to jeżeli byś się poczuł urażony, to cię przepraszam, jeżeli cię uraziłem.
0: Masz zadatki na polityka.
1: No właśnie, musimy. To traktuję jako takie ćwiczebne doświadczenie, żeby się wyszkolić na własnych doświadczeniach, żeby to wyćwiczyć w sobie, bo kiedy wejdę, kiedy będę starał się o urząd prezydenta, czy króla, czy o intronizację, no to będzie wiele takich potyczek, debat, więc będę się musiał wyszkolić w tym.
0: Ja przepraszam za Ewę, która zerwała owoc z drzewa. Tak, za nią chciałem przeprosić, ten temat się tu też pojawił na czacie. Za co jeszcze moglibyśmy, Konradzie, przeprosić? Wszystkich, tak w imieniu innych może.
1: Ale
0: też,
1: słuchaj, ja wiesz, że ja mam Aspergera i jestem taki emocjonalnie dziwaczny.
0: Dziwaczny, więc ja też mam.
1: Przynajmniej, bo jak ci palnę, za co mamy przepraszać, to się zrobi niemiło.
0: Palnij mi, ja chcę, żebyś mi palnął, Konradzie. Palnij mi.
1: No to przepraszamy, że żyjemy wszyscy, bo niszczymy naszym życiem naszą przepiękną planetę i prowadzimy do katastrofy ekologicznej i wnuki, jakie wnuki, już dzieci naszego pokolenia, taka na przykład, ja, kurde, nie będę tego mówił, bo znowu wywołam u kogoś emocje nadmierne. W każdym razie, ja jestem posądzany o to, że straszę, tak, że straszę tam katastrofą. Słuchajcie, ja nie straszę, nie jest moim celem straszenie, tylko ostrzeganie, tak, mówienie, ja jestem taki jasnowidz Jackowski, przepowiada, no to ja jestem jasnowidz Kunrad, tak, i ja widzę jasno przyszłość pod kątem ekologii i no mam to niemiłe uczucie, no chwila, moment, tutaj samochody niszczą atmosferę, wydzielają CO2, no ale przecież ja też idę do sklepu, żeby kupić w tym sklepie coś, co przywiozły ciężarówki i wala się tam mnóstwo na przykład bananów, czasami kupię banany, no to te banany zostały też przywiezione z innego kontynentu, przecież w Wielkiej Brytanii nikt bananów nie uprawia chyba. W związku z tym, jedząc, konsumując w tej gospodarce te rzeczy, które mają ten ślad węglowy za sobą, no...
0: Też wypadałoby przeprosić.
1: Wypadałoby przeprosić te przecież młode pokolenie, które wchodzi w życie.
0: Są też takie teorie, że rośliny też czują, że czują więcej niż nam się wydaje. No tutaj mogę wam zdradzić, bo mówił o tym też publicznie w sumie Ułenkiego kapitan Tomek, że no on jest zwolennikiem takiej właśnie teorii. Twierdzi, że nawet są badania na ten temat, że rośliny czują dużo, dużo więcej niż nam się wydaje. No to ja przepraszam marchewkę za wyrywanie jej z ziemi i przepraszam, ale wiesz, masz w ogóle nowy pseudonim, Greta 44, bo to chyba z powodu twoich jakichś ekologicznych tutaj zapędów. Greta 44, tak niektórzy tu twierdzą.
1: To już Gretę można by nazywać Kunreta 44, a nie mnie Greta. No,
0: no właśnie.
1: Ja byłem przed Gretą, pamiętasz, ja przecież rozpocząłem działalność 2012, kiedy kalendarz Majów przepowiednie przepowiadały nadejście nowej ery. Greta była wtedy w przedszkolu chyba, także ja zacząłem wcześniej ostrzegać o katastrofie.
0: Przepraszam za tego słuchacza, który tak cię nazwał właśnie Greta i przepraszam, że tutaj wspomnę o nieobecnym, bo to nie wolno mówić. Ja bardzo się wystrzegam tego, żeby nie mówić nigdy o nieobecnych. Chyba nigdy tego nie zrobiłem, jak tak sięgnę pamięcią, tak 5 lat w tył. Chyba nigdy nie mówiliśmy o nieobecnych. To jest bardzo brzydki zwyczaj. U Enkiego też nigdy nie słyszałem, żeby o nieobecnych się ktoś tam wypowiadał. Tego nie ma. Chciałem tu przeprosić, że właśnie o Umo się wypowiem. On jest ekspertem od przepraszania. On nawet przeprasza na zapas, słuchaj, wiesz, bo on jest znany z tego, że tu psoci, głupoty gada, wariuje i on wpadł na pomysł, że przeprasza na zapas za to, co dopiero zrobi. Też jakiś sposób, prawda?
1: Ale słuchaj, jest taka moda na przepraszanie. Jest to w dobrym stylu, taki nowy lifestyle, to może byśmy przeprosili za jedwabne, słuchaj, w końcu. Wypadałoby.
0: No.
1: Czy nie przepraszamy za jedwabne?
0: Przeprośmy, tak. Przepraszamy za jedwabne. Przepraszamy i prosimy o przeproszenie.
1: Ale przepraszamy wszystkich tych, którzy mogliby się czuć urażeni, prawda, przez jedwabne.
0: Urażeni, no tam to się niektórzy czuli urażeni w tym.
1: Urażeni, no właśnie.
0: Bardzo nawet tak, także, urażeni, że...
1: Wie, ale no,
0: tak było.
1: Jeżeli ktoś jest, kto mógłby się czuć urażony, to my przepraszamy za jedwabne w takim... Ja uważam, że myślę, że powinniśmy otworzyć nowy rozdział, żeby rozpocząć przepraszać za Smoleńsk. Byłby to taki dobry trend właściwie.
0: No,
1: przepraszam, Smoleńsk.
0: Przepraszamy. To był taki list biskupów tam niemieckich. Przepraszamy i wybaczamy i prosimy o wybaczenie. To my przepraszamy i prosimy o przeproszenie. Też nas.
1: Tak. To jest to. Tutaj jestem ostro atakowany z bocznej flanki, z zachodniej flanki NATO. Tu mnie Inka atakuje, że Kunradzie przeproś za Jaruzelskiego. No nie, Inka, to już bez przesady.
0: Aż tak dużo... nie. To...
1: A to aż tak, to wiesz, to...
0: Są pewne granice. Możemy przepraszać, ale są pewne granice. Ja na przykład nigdy nie przeproszę Zenona i Oli. Nigdy. Bo już przeprosiłem w poprzedniej audycji. Nie lubię dwa razy przepraszać, chociaż może się zdobędę na to jakoś. Może zdołam dwa razy przeprosić. A ja się wtedy głupio czuję, bo już przeprosiłem. I mój Asperger mi mówi, że bez sensu jest coś robić dwa razy.
1: No wiesz, raz, dwa można, żeby ktoś, wiesz, nie przeoczył, ale jak już jest za dużo, to już może być niedobrze.
0: A poza tym, skoro ja mam przeprosiłem już poprzednio Zenona, ale nie przeprosiłem Oli, ale Ola jest no rodziną Zenona, jakby nie było, i to przeszło po prostu z obraza z Zenona przeszła na Olę automatycznie, no bo to są tam takie rodzinne sprawy.
1: Ale widzisz, no. Tu jest, ja zauważyłem, bo ja interesuję się różnymi mowami, lingwistyką i jest bardzo istotna różnica, bo my, ale wy, polska populacja przyjmuje jakby częściowo kulturę amerykańską, anglosaską, a tutaj nie mówi się I apologize you, tylko mówi się I'm sorry, a nawet się nie mówi apologize to me, tylko mówi się say sorry. A say sorry, czy I am sorry, to wcale nie znaczy ja przepraszam, tylko coś w rodzaju przykro mi. Tak?
0: I am sorry.
1: Wiedzieć, że przykro mi, jest to absolutnie mówienie prawdy, no bo jak doszło do jakiejś kłótni, bo ktoś coś powiedział, a ktoś inny tam nie zrozumie, tak, to mnie jest absolutnie stuprocentowo przykro i mogę o tym powiedzieć, że jest mi przykro z tego powodu. A co innego jest przepraszam i to występuje w mowie polskiej, w kulturze polskiej, a nie ma tego w amerykańskiej kulturze. Oni powinni mówić tak, I am sorry, therefore I apologize. A oni nie mówią tak, oni tylko mówią I'm sorry i tyle.
0: Ale to ciekawy temat poruszyłeś.
1: To taki trochę
0: temat poruszyłeś.
1: Jest przeproszenia według mnie.
0: Aha. No, ale to cię widzisz, ciekawy temacik znowu podrzuciłeś, czyli różne rodzaje przepraszania, stopniowanie tego przepraszania, w różnych językach przepraszanie też, no różne. Tak, ja tu wpisałem hashtag przepraszam i udało się w końcu, bo myślałem, że nie umiem tego zrobić, a tu się zrobił z tego link. W tytule jest hashtag przepraszam i jak kliknę, to co się stanie? To się inne filmy uruchamiają przepraszające. Różne tam utwory muzyczne, przepraszam.
1: Ale wiesz co, to ja cię proszę
0: ja cię przepraszam.
1: Upraszam niniejszym, żebyś nie robił hashtaga przepraszam za jedwabne, bo nie chcemy, żeby tu licznik nam przebił 10 tysięcy i więcej, i plus. Miarkujmy się. Ale ja ci powiem, jak przepraszają Deutschery u Deutschlandu. Także tam się jeszcze inaczej przeprasza. Wiesz, jak się przeprasza u tak zwanych waszych zachodnich sąsiadów?
0: No, jak?
1: Tam są dwa słowa, które mniej więcej znaczą to samo, co by też sugerowało, że w narodach różnych, w kulturach różnych narodów jest to mentalne nastawienie do przepraszania, a nie tylko samo słowo. Wybacz mi.
0: Forgive
1: nie Schuldigung,
0: me.
1: Tylko Entschuldigung, czyli odwiń mnie. Odwiń mnie. Nie obwiniaj mnie, tak? Przestań mnie obwiniać. O, tak się mówi po dojczemu niemiecku. Albo mówi się Verzeihen Sie, czyli proszę mi wybaczyć. Czyli wybaczcie mi, wybacz mi. I to też jest inny rodzaj przepraszania, tak? To nie jest przykro mi. Wcale mi nie przykro, ale wybacz mi. Nie? Proszę cię, wybacz mi. To jest tak jakby przyznanie się do winy, prawda? Amerykanie nie przyznają się nigdy do winy. Oni mówią, jest mi przykro, że wpadłem, tak? To gangster też jak wiesz, napada na bank, obrabia z tam 30 milionów, jeszcze do tego przez przypadek albo nie zastrzeli iluś kasjerów i strażników i łapią go i on mówi, oh, I'm sorry.
0: Co to znaczy?
1: No przykro mu, że wpadł, tak? Bo że dał się złapać. Tak, ale tak. Czy on przyznaje się do winy i prosi, żeby mu wybaczyć winę Entschuldigensi? Albo przeprasza, że wiesz, to tego nie ma w tej wypowiedzi.
0: Dokładnie. W Polsce jeszcze taki jest zwyczaj, jeśli ktoś nabroił mało i to jest mały kaliber, to się mówi po prostu sorry, nie? Tak na zasadzie sorry tam.
2: Kogoś tam mówiłem o tej przejmowanej kultury angielskiej.
0: No ale to nie jest, wiesz, takie jak po angielsku. Myślę, że I'm sorry to jest trochę większy kaliber niż to polskie takie sorry, bo sorry to można powiedzieć do ziomeczka, jak się wzięło niechcący jego szluga, wiesz, nie swojego, albo nie wiem, mu się tego, się go tam pryknęło za mocno w przejściu, to sorry, nie? Albo mu się tam na podłogę coś, jakaś skórka spadła, to sorry, że ci tu śmiecę, a to jest takie nic w sumie, nie? To takie, wiesz, a I'm sorry to już takie jest poważniejsze, nie?
2: Nie, mi się wydaje, że nie właśnie, że...
0: No jak to nie?
2: Że sorry to jest takie lekkie, taki zamiennik przeproszenia, wiesz, takie, no niby coś powiedziałem, ale to jest takie na pół gwizdka, to nie używam nawet mowy polskiej do tego, o, KGB robię, soreczki mordo, tak?
0: No to jest takie, tak.
2: Takie wywinięcie się z...
0: Sorasy.
2: No nie możesz mówić, że nie przeprosiłem, no bo powiedziałem sorki albo co, no niby coś padło, takie, ale wiesz, ten, kto to wypowiada, nie czuje się naprawdę winien i że dokonuje zadośćuczynienia.
0: Okej, no to w takim wypadku, skoro Zenona już w sumie przeprosiłem, on się chyba domagał przeprosin dla Oli właśnie, na którą to przeszło jakby, ale skoro przeszło, to straciło na mocy automatycznie jakby, no bo też trudno, żebym potem przepraszał jeszcze tam rodzinę, Oli i tak dalej, no to ja mogę użyć mniejszego kalibru i już nie mówić przepraszam, tylko do Oli to sorry, a do Zenona przepraszam, a do Oli sorry.
2: Nie, do Oli powiedz, jest mi przykro.
0: Sorasy, mordeczko.
2: Do Olu jest mi przykro z tego powodu, że tak się stało.
0: Sorasy, mordo. To tak mogę.
2: To już...
0: To brzydko, coś, tak?
2: Ale to czemu? Tylko, to tak się mówi tylko w Półświatku Nocnego Radio.
0: Półświatek Nocnego Radio. Dobre, podoba mi się. A to ty też tu jesteś w tym Półświatku.
2: O kurczę, wiesz co, muszę już lecieć.
0: Gangsta 44. Gangsta 44. Pseudonim ksywka Zbawiciel. I wyobraźcie sobie takiego gangsta Kunrada, tak wydzierane, takie wielkie 44 na klacie, taki napakowany.
2: Wiesz co,
0: broda.
2: Ja, gdyby ktoś, bo wiesz, że ja lubię zwalać na innych robotę, więc ja bym chętnie zwalił na innych robotę przygotowania mojego rapowania, bo była ta akcja tego challenge'u, Hot Challenge, i no przyjrzałem się sprawie i zaczęło mi się to podobać. Odkryłem, że są jakieś rapy chrześcijańskie, buddyjskie, jakieś inne, że rap... Jest to po prostu forma ekspresji, forma nie wiem, propagandy, ale po prostu wyrażania uczuć, ideologii i tak dalej, więc ma to sens. Według mnie, a niektóre te polskie challenge rapowania były naprawdę poruszające, tam nie wiem, poseł Berkowicz chyba tam ostro dał, więc niektórzy, nawet taki Jasnowidz Jackowski brał udział w tym i mianował jakiegoś wójta miasteczka innego, sąsiedniego, więc to i weszło też do naszej kultury, więc trochę by było dziwne, żeby to jakoś omijać. Ma to sens. W ogóle najpierw ja myślałem, że to chodzi o śpiewanie, a to wcale o śpiewanie w tym nie chodzi. Chodzi o jakby deklamowanie pewnych treści. Mogą to być ważne, mądre treści społeczne, a w takt muzyki. I to ma sens.
0: Ja jestem Kunrad 44, nie ze mną te numery, idźcie do cholery.
2: Nie ze mną te numery. Aha.
0: No, także tu jest 44 cent. A... 44 cent.
2: MC Kunrad. Popełniłeś błąd ortograficzny, bo już to C w MC już jest od Cunrad, tak? Kunrad.
0: A wcześniej Arcyjanusz pisał, że skoro przeprosiliśmy za jedwabne, to przeprośmy jeszcze za dżinsowe i bawełniane. Taki komentarz. A i też przypomniał tutaj...
2: Przepraszam, no. Nawiążę do tego, to jest słuszna racja, słuszna uwaga. Jak najbardziej za bawełniane trzeba przepraszać, ponieważ jak mówiłem, ktoś tam obliczył, ile wody przemysł zużywa na koszulki bawełniane i dżinsy, i to są jakieś ogromne ilości wody, zasobów naturalnych, i często te koszulki są, wiesz, jednorazowe i ludzie to wyrzucają do śmieci albo, wiesz, nie szanują tych bawełnianych dżinsów czy t-shirtów. A tak naprawdę jest to ogromny tak zwany impact na środowisko, więc akurat nie wiem, czy na jedwabne, bo jedwabne tkaniny pochodzą z mordowania żyjątek, czyli robaczków jedwabnikowych, dzieci, mordowania życia nienarodzonego jedwabnikowego, nie wiem, czy ty wiesz, to jest jedwabne. A z kolei tkaniny bawełniane powinniśmy za nie przepraszać, bo niszczymy środowisko, degradując je tam z wody.
0: Warto używać takich słów jak przepraszam, chociaż chyba nigdy od nikogo w Polsce nigdy nie słyszałem tego, co wcześniej mówiłeś, wybacz mi, to chyba nigdy w Polsce nie słyszałem.
2: Dawniej tak się mówiło.
0: To w Polsce to tak tylko na filmach. No to nie wiem, czy staropolskie, no to jest normalne, współczesne też, wybacz mi. Znaczy ja tak do niektórych osób potrafiłem powiedzieć, no nie jest to łatwe powiedzieć, bo to jest jakby taki...
2: Powiedzenie krótsze, wybacz. Krótsze, wybacz, ale coś tam, prawda?
0: Nie, bo jak używasz takich słów wybacz, to tak to taki pedał jesteś trochę, nie? Jak taki pedał.
2: Nie. No widzisz, znowu postrzeganie czegoś, co ktoś postrzega albo... Mówi się wybacz, ale nie mogę przyjść, tak? Nie mówisz wybacz mi, bo to by było już za dużo, nie? Ale wybacz, nie mogę się pojawić na tej imprezie, coś takiego. Wybacz, nie mogę ci tego przekazać, zrobić, czy wybacz, nie mogę ci pomóc jutro.
0: Ja chciałem powiedzieć...
2: Nie mówisz się wybacz mi, bo to by było już takie, że czuję się winny za to.
0: Chciałem teraz powiedzieć z tego miejsca tutaj, radiowego, z radia, przed wszystkimi. Ola, wybacz mi, ale nie mogę cię przeprosić.
2: Ola, wybacz mi, bo jest mi przykro.
0: Nie.
2: I jest. Nie?
0: Przykro mi, że nie mogę przeprosić. Mi to przez gardło nie przechodzi. Ja się zaczynam krztusić i jąkać, jak mówię przepraszam.
2: Ty masz zespół antyprzeprosilny.
0: Tak, coś wtedy tak po prostu to w gardle gdzieś tam...
2: Znajesz objawów tych wegetatywnych. No. Pot się pojawia, rozczęsienie, trudności w przełykaniu i tak dalej. Na samą myśl o przepraszaniu.
0: Luke napisał, o co chodzi z tym przepraszaniem, bo przypomina mi Kiepskich, gdzie cały naród przepraszał Mariana Paździocha. To był taki odcinek, że cały naród przepraszał Mariana Paździocha? To ciekawe. A czy to miło być przepraszanym? Lubisz być przepraszanym? Czujesz wtedy się lepiej, jak ktoś cię przeprasza? Tak ja? Fajnie? No. Czy ktoś cię w ogóle kiedyś za cokolwiek przeprosił? To jest to pytanie też.
2: Chyba tak, ale...
0: Chyba, masz rację, ale nie
2: to, to nie jest jakieś częste... To nie jest jakieś... Tak, chyba mi się zdarzało, ale to nie jest jakieś częste doznanie, tak mi się wydaje. A to, co słyszymy, przepraszanie, to jest właśnie przepraszanie takie niskowartościowe, czyli takie sorry, tam nie mam czasu. Takie, wiesz, no niby jest, ale takie poważne przeproszenie to się rzadko zdarza. Ludzie nie lubią. Ludzie mają ten zespół antyprzeproszeniowy, tak, że...
0: Ja też tak mam trochę.
2: Bardzo nie lubią przepraszać, bo źle się czują, jak przepraszają. Ale wiesz, no są poważne badania, nie wiem, religijne. Religia chrześcijańska, katolicka chce zbić na tym kapitał, że się tak wyraża na tym przepraszaniu, że patrzcie, my przepraszamy, bo my, u nas jest przepraszanie centralne, tak? Nawet nawet nasz Bóg w przeprosiny dla siebie samego poświęcił na śmierć swojego syna, prawda? U nas przepraszanie jest wysoko cenione, przepraszajcie. I co tydzień chrześcijanie idą do kościoła na tak zwaną mszę, żeby przepraszać właśnie i przepraszają, że bardzo zgrzeszyłem myślą wszystkim, myślą, mową, czynkiem, zaniedbaniem i tak dalej. Także być może to jest, że ludzie w Polsce, katolicy, mają awersję do przepraszania. Moment, ja przecież byłem w niedzielę na mszy, już przepraszam, co będę w ciągu tygodnia też przepraszam. Jeszcze czego?
0: Zenon, przepraszam, ale gdzie są teksty powpisywane do audycji? I jeszcze można powiedzieć, przepraszam, która jest teraz obecnie aktualnie godzina? Na przykład? Albo przepraszam bardzo. Można, to słowo bardzo często pada w uniwersum szkolnej. Oni sobie tak przerywają co chwilę i przepraszam bardzo, ale to nie tak było, jak ty mówisz. No, też można tak przepraszać. Kurczę, można na tyle sposobów przepraszać, nie? A Marcin pisze, że o ile przepraszanie idzie mu kiepsko i nie za bardzo potrafi, to obrażanie mu wychodzi dobrze. Więc no, różne też są skille, nie? No, każdy z nas jest trochę jak taka postać z gry RPG wyjęta, że mamy te skille. Przepraszanie, obrażanie. Ja mam dużo więcej na obrażanie. Przypakowane w statystykach, na obrażanie dużo. O Jezu, ile ja osób obraziłem, ludzie w tym radio, bo jak się dużo mówi, to łatwo jest obrazić, chyba że się tak słodko pierdzi, jak w jakimś tam radiu Nowy Świat i tylko gada, że tam gra Bob Dylan akurat i witamy serdecznie i za chwilę pogoda, no to się nikogo nie obrazi za bardzo i nie ma co przepraszać, ale jak się gada na tematy życiowe, co tam u kogo, w takim społecznościowym radio, gdzie rozmawiamy, co się tam komu przydarzyło, kto kogo obraził, czy kto się obraził, no to łatwo jest coś chlapnąć i jak się dużo mówi, nagrywa 5 audycji w tygodniu, to można łatwo, jest większe prawdopodobieństwo, że kogoś obrażę. Ale to też nie bądźmy tacy obrażalscy, czy bycie takim mega obrażalskim do granic absurdu, że się o wszystko obrażasz, niektórzy tak mają, to jest sens jakiś? Chyba nie. Za bardzo, bo to marnujemy energię na obrażanie się, którą moglibyśmy spożytkować na coś ciekawszego, na przykład na
2: to właśnie
0: przepraszanie,
2: na myśli,
0: albo dziękowanie.
2: O tej metodzie,
0: no, tak?
2: O tej metodzie Kościoła katolickiego, że to jest taka metoda właśnie terapeutyczna. Ja o tym nie dopowiedziałem, ale Kościół katolicki to wykorzystuje i to się przyjęło. Tak? Ludzie lubią być katolikami, bardzo, bardzo dużo ludzi, chrześcijanami, bo to jest rodzaj mechanizmu, to prawdopodobnie to niewiele ma z Bogiem wspólnego, ale raczej ma za zadanie takie rozładowanie napięcia emocjonalnego u wyznawców, tak? Że przepraszam tam, że zgrzeszyłem i ukradłem tam wiem, kurę sąsiadowi, czy się patrzyłem, jak się sąsiadka kąpie nago, czy cośkolwiek, wiesz, tam ją zambarasowałem. No i wiesz, jak się przeprosi, no to schodzą te negatywne emocje i wtedy życie społeczne toczy się lepszym torem bez tych napięć. Także ma to takie funkcję terapeutyczną, łagodzącą napięcia społeczne i własne emocje.
0: Chciałbym sprostować, bo Danusia tu napisała, że zarzuca ci, że ty nie potrafisz przepraszać, a ona potrafi. Moje przepraszanie jest lepsze niż twoje. Mój ból jest... A właśnie, że nieprawda, Danusia, bo Kunrad już drugi raz przeprasza Zenona. Jedną osobę już dwa razy, a nawet z 3 razy, bo jeszcze w komentarzu przeprosił, to Kunrad już Zenona z 10 razy przeprosił. Ja raz... Kunrad jest świetny właśnie w przepraszaniu, jest mistrzem przepraszania. To jest mega...
2: Ty miałeś audycję, która szła na 11 godzin, prawda? Czyli takie rekordowe. No to można robić też na jak największą ilość przeprosin w jednostce czasu. Czyli w miesiącu na przykład.
0: A przepraszam cię bardzo, Kunrad.
2: Ale, bo tu padły też takie uwagi, że Anglicy nie lubią przepraszać, Amerykanie. Ale właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tak jak Eskimo, Polacy, to mowa polska jest taka uboga, bo ma tylko jedno słowo na śnieg, a Eskimosów mowa ma tam ile, 60 czy 50 słów na różne rodzaje śniegu. I podobnie jest z przepraszaniem po angielsku. Tutaj po polsku, wiesz, kopnąłeś kogoś, nie wiem, w nogę i na dworcu i mówisz, o, przepraszam, nie chciałem się. A jak idziesz za kimś i spieszysz się do kasy biletowej i nic nikomu złego nie zrobiłeś, to mówisz dokładnie to samo. Przepraszam. I chcesz przejść obok nich szybciej, tak? A Anglik nie powie ci I'm sorry czy I apologize, tylko mają inne słowo na to. Excuse me.
0: Właśnie, excuse
2: chciałem przejść, me. Prawda? Czyli mają różne słówka na różne odcienie czy rodzaje przepraszania. Nie za, przepraszanie za drobną niedogodność, ale nie wyrządzenie żadnej krzywdy, tak? Excuse me, what time is it? Przepraszam, która jest godzina? No za co masz przepraszać, że pytasz? Nie, no właśnie nie ma tego po polsku. Po angielsku jest excuse me, a nawet skrócone do excuse me, tak? Taki przerywnik. Wybacz mi, że ci przeszkadzam, no ale to nie jest I'm sorry, prawda? Bo nikt się nie czuje sorry, że prosi kogoś, żeby mu powiedział, która jest godzina, czy się na pociąg spóźni na dworcu.
0: A przepraszam bardzo, Konrad, bo jest tutaj tego, że powielasz mit, że ja też o tym nie wiedziałem, nie wiem, czy tak jest, ale Antoni twierdzi, że wcale nie mają tak dużo na ten śnieg określeń, więc może ich trochę przeceniamy. Przepraszam,
2: tak,
0: że ci przerwałem.
2: Powielam mit, to nie jest potwierdzona informacja, powielam mit, słuszna uwaga. Przepraszam.
0: Przeprosił, widzicie. A też, faktycznie, bo Anglik, jak się tam podejdzie do kasy, to powie excuse me, a Polak, przepraszam, o której odjeżdża pociąg do Szczebrzeszyna? Bo my jesteśmy tak nauczeni, że panią w okienku trzeba przepraszać, bo inaczej cię nie obsłuży, bo wiesz, albo wystawi taką karteczkę tera jem i pozamiatane, więc trzeba bardzo być grzecznym i przepraszać. Jak coś pytasz, to trzeba przepraszać tą panią na dzień dobry trzeba przepraszać już na zapas, żeby się nie zdenerwowała na ciebie. To z PRL-u jeszcze takie przyzwyczajenie. Ale widzisz, tutaj poruszyłeś też ciekawą kwestię, bo jak kopniesz, bo powiedziałeś, kopniesz kogoś w nogę i mówisz przepraszam. No zaznaczmy, że niechcący kopnąłeś, bo jak na przykład...
2: Spieszysz się gdzieś, chciałeś przesunąć walizkę tak. I ktoś tam się w zatłoczonej poczekalni dworcowej gdzieś nawinął i kopnąłeś. No to co? Wypada przeprosić, bo... Może nie krzywda, ale coś niemiłego komuś wyrządziłeś, tak? No to przepraszam, tak? Ale jest to zupełnie inna sytuacja w tej samej. Wyobrażamy sobie takie sceny, bo byliśmy w takich scenach w jakimś zatłoczonym miejscu, w szkole, na targowisku, czy na dworcu kolejowym, czy autobusowym. No trzeba się przecisnąć przed stół, no to nie będziemy ludzi przepraszać za niewyrządzone krzywdy. No to co powiedzieć? Anglicy mają excuse me, a Polacy nie mają takiego słówka.
0: I nawet jak podchodzisz do kogoś na ulicy, to mówisz przepraszam, która jest godzina? No bo jak, nie wiem, czy ty kiedyś podszedłeś do kogoś na ulicy i tak się spytałeś bez tego przepraszam, tu w Polsce na przykład podchodzisz i która jest godzina? No to ktoś to odbierze, że bardzo źle, że nie powiedziałeś przepraszam. My się chyba lubimy przepraszać trochę, tak? Bo,
2: ale wiesz, to są właśnie formy nie będę używał brzydkich wyrazów, będę się starał dobierać słów powszechnie uważanych za kulturalne. Formy grzecznościowe, łagodzące relacje międzyludzkie, że na przykład ten pan, tak? Pan, przepraszam panią.
0: Właśnie,
2: przepraszam
0: pan panisz. Panią,
2: czy z tego przystanku odjeżdża numer 44? Po co przepraszam panią? Ty jedziesz stąd 44?
0: Ty.
2: No, ty, która godzina? No ale właśnie o to chodzi. Co jest złego z ty, prawda? Albo w ogóle bez ty, tylko... Czy odjeżdża stąd autobus numer 19, tak?
0: Nie, mi się bardziej to podoba z ty.
2: We Wrocławiu chyba 19 jeździ.
0: Z ty lepsze.
2: Albo która godzina? Po prostu mówisz, która godzina? Nie mówisz ty, ani nie mówisz przepraszam pana, które... Mówisz, która godzina? I kto ma zegarek? No mówi ci, no jest powiedzmy 19:30, tak? Ale właśnie te wszystkie dodatki typu ty albo proszę pana, przepraszam panią, czy mogłaby mi pani powiedzieć, która godzina? No? To jest takie wata słowna, nie służąca komunikacji w ogóle, bo to nic nie wnosi do rozmowy, oprócz łagodzenia konfliktu. Takie

0: W Polsce przyjęto to, że proszę pani, wiesz, ma to jeszcze jakiś sens, jeżeli to mówią dzieci w przedszkolu albo w szkole podstawowej do swoich nauczycielek, tak? Proszę pani albo pani profesor, kiedy będzie następna lekcja polskiego albo w której klasie, w sali? No to uczeń się poniża, uznaje zwierzchnika pana nad sobą, tak? Który ma mu
1: To
0: wskazać.
1: przepraszam, to nie można nawet tak sobie od razu się odezwać i powiedzieć: przepraszam pani profesor, tylko trzeba pierw podnieść paluszki dwa do góry
0: A, no
1: i
0: właśnie, tak, bo
1: dopiero
0: to
1: ci
0: bez
1: udzielą
0: tego byłoby
1: głosu.
0: bezczelnie i brakiem szacunku. Więc jest kolejny poziom takiego poniżania człowieka do człowieka, nie? A na ulicy jesteśmy sobie równi, jesteśmy, no to
1: No
0: po
1: to
0: co w ogóle?
1: ty, no to tak, ty
0: Proszę,
1: wtedy.
0: ty,
1: Ja
0: tak, ty.
1: muszę jutro to przetestować do jakiejś takiej starszej pani, podejdę i ty, która godzina? A chciałem w ogóle na wstępie już przeprosić z góry za Jana Dynamina, za to, co powie.
0: No właśnie powiedziałem,
1: Jest, dołączył,
0: że
1: no.
0: nie chcę używać tego typu wyrażeń i frazeologii. A co, pojawi się u nas?
1: No już się pojawił, jest
0: Już się
1: tutaj.
0: pojawi. O zgrozo. To ja wyłączam. To ja ściszam sobie
1: Komputer.
0: słuchawki.
1: Komputer
0: O
1: wyłączył. Nie,
0: 46.
1: uciekaj 44, bo chciałem ci tylko przypomnieć, że twoja fascynacja rapem zaczęła się chyba nawet w 2016 roku, kiedy zafascynowałeś się Ryszardem Andrzejewskim Peją, między innymi piosenką Wandalt. Nie wiem, czy pamiętasz.
0: Tak było. Pamiętam.
1: I
0: Właśnie żałuję, że
1: już wtedy
0: wtedy.
1: przejawiałeś takie, sam układałeś jakieś tam piosenki do tego, to znaczy nie piosenki to były jakieś wersety, które się rymowały, między
0: No to ja
1: innymi o Konradzie.
0: ułożyłem świąteczną
1: Kulędę jeszcze była.
0: kulędę, tak, kulędę, nie kolędę świąteczną, tylko kulędę, tak.
1: Tak
0: Gdy się
1: powiedziałem,
0: Konrad
1: Kulędę, pamiętam.
0: rodzi i na świat przychodzi.
1: Tak, i to jest sławetna piosenka, którą chyba mam nadzieję, że pamiętają osoby, które mają pamiętać. I jeszcze chciałem poruszyć temat zwracania się pan, pani. Jest to bardzo przyjemny zwrot. Chyba każdy chce być traktowany z szacunkiem. Jeśli nie chce być traktowany z szacunkiem, no to niech nie używa i wtedy sam nie będzie traktowany. Jest takie powiedzenie: jeśli chcesz być dobrze traktowany, to dobrze traktuj siebie. I tak samo jak nie będziesz siebie szanował, no to inni ciebie nie będą szanowali. Także Konradzie, mów do wszystkich: ej, ty, a będą wszyscy na ciebie pluli.
0: Ale ja
1: Jak
0: mówię
1: będziesz się
0: właśnie.
1: ładnie, elegancko zwracał, Mr., Mrs., albo Sir na przykład, bo to też się często pojawia bardziej w amerykańskiej wersji, bo to Mrs., Miss to bardziej chyba brytyjsko, to możesz się ty wypowiedzieć. Sir to jest właśnie w Ameryce bardzo popularne. To kultura właśnie, kultury niższe pozbywały się takich przedrostków, kultury wyższe, na przykład w Japonii, mają jeszcze bardziej rozwinięte ten system pranuacji do innych osób w zależności od rangi. Także nie jest to nic złego, jest to bardzo fajna rzecz i
0: Słusznie zauważyłeś.
1: także nie
0: Rangi,
1: pozbywajmy się tego.
0: rangi.
1: Tak, rangi, ale kastowość też nie jest postrzegana jako osobny byt. Czy osoba z tej samej kasty ma się zwracać jako do parobka do innej osoby z tej samej kasty? Na przykład spotykają się premierowie i ty mówi: ej, masz szluga, kop z nimi szluga. Czy tak się będą
0: Nie,
1: odzywali?
0: nie, ale nie, ty nie rozumiesz. Wiesz. Mowa, to już moglibyśmy albo powinniśmy wejść na wysoki poziom analizy. Otóż mowa to nie tylko słowa, tylko też intonacja, nie wiem, prędkość wypowiedzi, więc nie musisz powiedzieć, ty, tam właśnie kopsnij. No to możesz powiedzieć, podaj mi ten wspaniały papieros.
1: Czy
0: I
1: mógłby
0: tu
1: mi
0: nie ma
1: pan
0: braku szacunku. A
1: ewentualnie
0: jak mówisz, jak
1: podać?
0: używasz tę samą ty, ale wtedy mówisz, kopnij mi szluga, no to już wtedy rujnujesz to. Więc samo wypowiedzenie ty zamiast proszę pana, ale ja chciałem jeszcze poczuć taki, bo ja tutaj deprecjonuję pan, a przecież jest ruch w Polsce, który wręcz odwrotnie, taki Janusz Korwin-Mikke. On nie powie pan, to już dla niego za mało. Wielce czcigodny pan marszałek, czy wielce czcigodny
1: Ekscelencjo,
0: pan prezes, prawda?
1: ekscelencjo.
0: On

0: on tak, wiesz, ubarwia to jeszcze dodatkowymi słowami, wielce czcigodny pan.
1: Ale także nie zajmujmy się może pranałacją Korwina, który jest upośledzony, także zostawmy temat ułamków na inny
0: nie,
1: temat.
0: Ale wiesz,
1: zajmujmy
0: co,
1: się poważnym.
0: Ja ci powiem tak, kilka rzeczy. Pierwsze, tak, ja mówię ty. Mianowicie mieszkam w Anglii i to mi się naprawdę podoba. Byłem też w Ameryce, poszedłem załatwiać sprawy do urzędów i tam nikt mi specjalnie sir, tylko you, please sit down. Please wait here for a moment. Słuchaj, ja miałem naprawdę wiele serdecznych rozmów z wykształconymi ludźmi, urzędnikami, mniej wykształconymi pracownikami sklepów i nie trzeba mówić pan, mister, sir, a można być uprzejmym, do tego dorzucasz jeszcze troszkę uśmiechu, intonacja i jest bardzo przyjemnie bez konieczności tytułowania się per pan, poniżania się, prawda? Jest to do zrobienia i zwróć uwagę, że kultura anglosaska tak zwana, czyli amerykańska, kanadyjska, australijska, brytyjska, szkocka, irlandzka, to są setki milionów ludzi w najbardziej, że się wyrażę, bogatych, zamożnych krajach. Czyli to nie prowadzi to do w krajach, w którym bardzo długo był pokój i porządek i są to państwa, tak zwane państwa prawa. Czyli można ominąć to panowanie, a mimo to budować dobrobyt swojego kraju i społeczeństwa i stabilność społeczną.
1: A więc zacznijmy od początku. Poniżanie się, bo powiedział ktoś pan, to jest oczywiście błąd, ponieważ może twój autyzm automatycznie przekształca to na jakąś autoponiżanie tak. siebie, że...
0: Przepraszam, przerwę ci.
2: No. Tak, no to Konradzie, to, ale to my może tak zachowajmy, bo tutaj wiesz, bo nie, jak przerwiesz, to będziesz znowu pół godziny mówił, a dajmy się ustosunkować nie, Janowi, panu Janowi, panu
0: to,
2: Janu.
0: Przepraszam, Janie, jeżeli mogło ci to urazić, ale chciałem wtrącić, że masz rację, to
2: jest no i już, chciał wtrącić, że masz rację.
0: Że inni na to nie zwracają uwagi, a aspergerowcy zwracają na to uwagę. Po co to? To mnie razi, bo ludzie tego typu właśnie neuroróżnorodni widzą nieadekwatność, tę dziwaczność tego. Reszta ludzi na to nie zwraca uwagi, masz rację.
2: Ja może wymyśliłeś tego aspergera, bo zazdrosny jesteś, że ja mam i też chcesz mieć. Ale dobra, dajmy panu Janu może coś chciał skomentować, odnieść się.
1: Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Mam nadzieję, że tym razem pan Konrad nie będzie przerywał dialogu myślowego.
0: Także
1: nie wiem, czy mogę przyjąć te przeprosiny, ponieważ podejrzewam, że są zwyczajnie nieszczere z pana strony. Nie wiem, jak pan uważa, czy to jest rozsądne, szczere, czy po prostu pan się naigrywa ze mnie. Proszę odpowiedzieć.
2: Czy pan obraża tym przepraszaniem? Czy pan przypadkiem nie obraża przepraszając?
0: Ale ty nie mów do mnie pan.
1: Czy my przeszliśmy, proszę pana, na ty? Proszę stosować poprawny język, bo zaraz pana wyjebie z tej konwersacji.
0: Przepraszam, że tobie przerwałem. Mów dalej, mówiłeś o tym, że tego typu rzeczy być może wynikają z jakiegoś Aspergera.
1: Tak, może wynikają z Aspergera, ponieważ za bardzo
0: tak, przywiązujesz
1: się...
0: Czepianie się.
2: O Jezu, no znowu przerywa. No. Pan, ty przerywaczu, ty.
0: Przepraszam.
1: Przerywacz 44. Poniżanie się. Za bardzo przywiązujesz wagę do słów jako... Jak jest nauka, która mówi o znaczeniu słów, ale nie o historii słów?
0: Etymologia to jest historia, właśnie, pochodzenie.
1: No właśnie, a chodzi mi o to drugie.
0: To jest semantyka chyba.
1: Możliwe, że za bardzo skupiasz się na semantyce danych słów, zamiast analizować cały kontekst wypowiedzi. Jest to oczywiście jak najbardziej cecha aspergerowców czy tam autystów, którzy nie potrafią brać całego kontekstu, tylko rozszczepiają pojedyncze rzeczy, rozszczepiają nawet, ba, nawet konkretne słowa, które składają się z kilku członów, potrafią rozbić i analizować, że skoro to jedna część była z innego wyrazu, a druga z innego wyrazu, to będą łączyli to, jakoś tworzyli sobie własny język, własny leksykon, własny słownik i to nie do końca jest poprawne. Albo wysuwali wnioski, które są niepoprawne dla ogółu społeczeństwa, ponieważ tak się po prostu nie robi. Mamy opisany słownik języka polskiego, gdzie jest ładnie wytłumaczone, co każde słowo znaczy i tworzenie własnej interpretacji prowadzi nas tylko niestety do niezrozumienia siebie nawzajem. Także nie wiem, czy poniżaniem się jest mówienie pan? Nie. Jest to jak najbardziej w kontekście zdania bardzo poprawne. I jeśli nie chcesz być traktowany jak, jeśli chcesz być traktowany jak ty, no to bądź traktowany jak ty. Ja wolę być traktowany jak pan i radzę panu dokładnie robić to samo.
0: Właśnie to między wami, panami Polakami, tak było.
2: Przepraszam bardzo.
0: Bo panowie Polacy mówili do siebie per pan, bo byli panami, a moi przodkowie pochodzą z chłopów i moi przodkowie, jak mówili pan, nasi przodkowie chłopscy, wandalscy, nie mówili do siebie pan na wsi, mówili kumie. To jest germańskie słowo.
2: Guma, dobrze, kuma, kumie. To...
0: Nie mówili pan. Dopiero jak chłop szedł do pana wezwany, to ściągał czapkę, poniżał się, kłaniał się nisko i mówił tam dzień dobry panu, czy pa, jaśnie panu, jaśnie panu.
2: Okej, okay, oddajmy może głos Janko muzykantowi, który już tu dość długo czeka i sapie. Witam.
3: Na wstępie chciałem przeprosić, że przerywam jakże interesującą dyskusję.
1: Jest to wybaczone panu.
3: Witam cię, Janie.
0: Nareszcie się ktoś pojawił, żeby nam przerwać, bo nam już zasycha w ustach od tego panowania.
3: No ciebie, Kunrad, nie witam.
2: Czemu
3: ja
2: tak,
3: tylko tak zapytałem, nie, bo po prostu nie mogę słuchać gościa. Cały czas ostatnio jest w tym radiu i...
2: Gościa 44, jeśli już.
1: Proszę pana. Proszę...
3: Najlepsze było w piątek, włączam audycję w piątek, Konrad.
2: Włączam. Tego.
3: No,
1: proszę uargumentować jakąś swoją wypowiedź, no, ponieważ jest to troszeczkę pustosłowie.
3: A, nie dzwonię w tym, to by dłużej zajęło, nie dzwonię w tym temacie.
1: To bardzo proszę się wypowiedzieć, to będzie bardzo miłe i edukujące.
0: Ja podejrzewam, że słuchacz połączył się, żeby przeprosić kogoś z nas chyba.
3: Znaczy nie, ja dzwoniłem z zapytaniem, no po prostu Kunrad to jest typowy taki bezrobotny w Anglii, siedzi na benefitach, ma za dużo czasu, naoglądał się BBC, poczytał parę artykułów i dzwoni do każdego radia i on swoje mądrości, on odkrył to. No, w skrócie.
1: Ale czy w takim razie pan zazdrości panu Kunradowi?
3: Nie, po prostu za dużo go jest, tak? Taki drugi etam się zrobił. W piątek włączam nocne radio, czy włączam nocne radio. Tak, przepraszam.
2: Proszę.
3: Jest Konrad. Mówię, nie, zaczyna się teoria chaosu, spierdalam, stąd nie mogę gościa słuchać. Włączam teorię, bez Konrad. Przełączyłem, włączam nocne radio. Tak, w kółko. A wcześniej mówił, że on już się odcina. Nie wiem, dzień wcześniej, czy w ten sam dzień mówił, że się odcina, go już nie będzie i teraz dzwoni już wszędzie. Ale mniejsza o to. Ja tylko z takim małym zapytaniem, bo wcześniej nie mogłem zadzwonić, a bardzo mnie zaciekawiło to, co Krawiec powiedziałeś odnośnie Tomka, że cię przekonał. Czym cię przekonał?
2: Tak. Czym mnie przekonał? Czym mnie przekonał?
3: Opowieściami o współpracy, no Muppet, czarodziej. Opowieściami o współpracy z austriackim rządem, czy z NHS-em, o badaniach jakichś tajnych, co nikomu nie może pokazać, czy że raz mówi, że takie laboratorium, nie laboratorium, a potem mówi, takie mamy laboratorium, że Chińczycy przyjechali, to nawet kurwa śrubki skopiowali.
1: Z Muppetem jest ten problem, że on uprawia bilokację, ponieważ raz mówi, że jest w laboratorium w Szwajcarii, a raz mówi, że siedzi na wsi w Wielkiej Brytanii.
3: Znaczy to już, to nie, to było, to akurat nie, bo to miało sens. Był i potem niby wrócił, tak?
1: Ale nie, to miała być bilokacja.
3: Nie, on tam był ponoć rok czy dwa, potem wrócił z powrotem. Mówił, że on tam z austriackim rządem współpracował, wychodził jakieś badania z Chińczykami.
2: Bze, coś nie słychać, nic, coś kabelek się chyba przetarł.
4: Może tracę zasięg.
2: Ale to się może odniosę. Po pierwsze, chciałbym zaapelować, żeby nie obrażać mojego kolegi dobrego, sympatycznego Tomka, Tomasza, który uważam, że jest bardzo mądrym człowiekiem o wielu talentach. Bardzo...
3: Stary, gdybyś mówiłeś, że dowody, chciałbyś mieć dowody, a oni mówią, dam ci jakieś dowody, czy tak znowu jak chorągiewa, pogadajesz im trochę.
2: Wiesz,
1: dowody
2: co?
1: To się skacze.
2: Musiał...
3: To właśnie znaczy... mówił krawiec. Znasz jakieś dowody od niego?
2: A jaki byś chciał dowód na przykład od niego?
3: I tyle. No chociaż te badania ci pokazał, że ma jakiś dostęp do jakichś badań, wyniki, chuj wie co, papiery jakieś, cokolwiek, czy tylko te jego historie.
2: Ale co, ma mi jakieś dokumenty wykraść
3: stary,
2: z laboratorium?
3: Nawet
2: i...
3: powiedział o nim wprost. Klopp, nie powiedział o nim wprost, ale powiedział, że jeden z jego kolegów cały czas mówi, że badania, współpracuje, to ten go poprosił, pokaż mi chociaż co.
2: Bzy, coś powiedział, znowu nie słychać. No. No, słuchaj, Janko, wiesz co, ty tak, ja przepraszam, ale tak zawsze jak dzwonisz, to Rybacza. Dzwonisz z pretensjami i że kogoś bardzo nie lubisz, a to Etam, ale a to Kunrad, a to Tomek, i to wiesz, taki słuchacz obrabiający dupę się z ciebie zrobił trochę, nie? Słuchacz, obrabiasz dupy. Może byś na przykład kiedyś zadzwonił i coś powiedział, nie wiem, o polityce, religii, kosmosie, nie wiem, malarstwie no, współczesnym.
3: Gadałem, co był przecież z tym. Ostatni mój telefon, co dzwoniłem, to gadaliśmy normalnie. Nie pamiętasz?
2: No. Słuchaj,
3: raz zadzwoniłem, obrobiłem...
0: Ja bym prosił o
3: dobrze, kurwa, to się nie mówię na razie, nie proś.
2: Ale to może, to ja tu jestem
0: ale
2: od przerywania,
0: no właśnie,
2: tak?
0: Krawiec powiedział o twoich zarzutach do ludzi, więc ja chcę odpowiedzieć, że nie mówisz
3: ale
0: prawdy.
3: Ale mnie interesuje twoje pytanie.
0: Powiedziałeś, że ja dzwonię do każdej audycji, do wszystkich radiów. To jest nieprawda. Zadzwoniłem w piątek
3: stary,
0: do Loda Monet po raz pierwszy chyba od kilku lat, bo mnie temat interesuje.
3: No co ty?
0: Dzisiaj nie dzwoniłem do audycji do Nocne Radio o superbohaterach, a wczoraj zadzwoniłem na koniec audycji o lotach w kosmos i wypowiedziałem się merytorycznie o NASA, więc...
2: Zostawmy może te personalne takie tutaj jakieś zarzuty.
1: To jest ciekawe. Myślę, że innych też to ciekawi.
2: Ja bym się chętnie ewentualnie o Tomku mogę jeszcze... Zostałem zapytany... Zostałem zapytany o Tomka, to mogę jeszcze coś dodać, zamiast tutaj się wykłócać o to, czy Kunrad jest fajny, czy niefajny i czy go za dużo, za mało, czy akurat w sam raz. No więc jeśli chodzi o Tomka, wydaje mi się, że wiele osób, które są nim w pewien sposób zafascynowane, jak Jan Dynamin na przykład...
1: Znaczy, od razu sprostuję, po prostu fajnie opowiada, ma flow wypowiedzi fajne i
3: tak, to
1: nawet jeśli się wie, że to jest bullshit totalny, że to są kłamstwa, albo to są jakieś książki czytane, które opowiada historię książki, którą wcześniej przeczytał, to się tego słucha po prostu bardzo dobrze.
2: Tu się zgodzę i wielu tak uważa, ale co do bullshitów, chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że wiele osób ma niewystarczającą ilość informacji na jego temat, mylą im się, gdzie on był, gdzie nie był, a nie też, że on coś zmyśla, po prostu nawala trochę dedukcja, bo brakuje danych, to jedno.
0: Zasięg znika.
2: Zasięg ci znika. Chyba gadasz ze śmietnika.
4: Tak.
2: No więc słuchajcie, ja Tomka znam chyba najdłużej, tak? Tutaj z obecnych w ogóle w radio. Tomek lubi ubarwiać.
3: Potem potraktował cię jak zwykłego śmiecia.
2: Przerywasz mi. Nie, dzisiaj na to inaczej patrzę. Nie uważam, żeby mnie tak potraktował. Zreflektowałem się, przeprosiliśmy się, pojednaliśmy się. Jestem mi z tym całkiem spoko. Cieszę się, że znów mogę z nim sobie fajnie porozmawiać. Bardzo miło mi się z nim gada. Sympatycznie. Ta rozmowa jest inspirująca. Dużo się fajnych rzeczy dowiaduje. A z racji tego, że trochę się zaczynam przekonywać, że świat faktycznie nie jest do końca tak, jak nam to mówią na Polsacie czy TVN-ie, czy na Onecie.
4: Ale nie o to zapytałem.
2: I podzielam jego poglądy coraz bardziej w wielu różnych sprawach na temat kształtu tej rzeczywistości.
1: 13-letnich i palania i marihuana.
2: Wiecie, panowie, no tak przykro mi się gada, bo nie chciałbym, żeby na przykład on to usłyszał teraz i odniósł wrażenie, że ja znów obgaduję go gdzieś.
1: Nie, no prawda, bo najbardziej, no to może go zaboleć.
3: Wcześniej mówili, że nie problem gadać o kimś, kogo nie ma. Tobie tak jak pasuje.
2: Nie, wiesz, no co więc to już dużo gadaliśmy, kimś, tak? Ale już dosyć długo na ten temat gadamy, więc nie mam jakichś oporów, tylko może ale znowu zmieniłeś, kwestia dawki wiesz, też, nie?
3: Tego, znowu kwestia zmieniłeś dawki. Podejście o 180 nie. stopni, dlatego mnie to zaciekawiło. Czemu, tak? Co?
2: Dosyć,
3: nie, ja nie mówię, no, nie mam każdemu... żadnych zarzutów. Czy coś, czemu? Jaki jest powód?
2: Dałem Janowi możliwość nawet obrażenia Tomka, co też nie jest mi do końca w smak, że w moim radiu się go teraz tak obraża, wyzywa obelżywie.
1: Uważaj, bo cię jeszcze tam powie, że pracujesz ze złymi wilkami i to jesteś w ogóle terrorystą i nie chcę z tobą znać, nie chcę cię znać, bo tak już zrobił jeden twój kolega.
2: No to inny kolega. A Tomek się okazał właśnie, że nie chowa urazy i okazało się, że wyciąga normalnie rękę na pojednanie, chociaż z obu naszych stron padły swego czasu dosyć ostre słowa. Okazało się, że ma dystans, że potrafi, wiesz, komuś tam wybaczyć. Ja też mu odpuszczam tam jakieś tam rzeczy, co powiedział. Jest fajnie. I czemu teraz to psuć i tutaj jakieś takie samo jechanie? To tak...
1: Tylko a poza tym zauważyłem pewien moment, Janku, poczekasz chwileczkę. Zauważyłem też pewną dziwną rzecz, że jak ty kogoś poznajesz i chcesz się z nim przyjaźnić, to automatycznie chcesz chronić jego poglądów tej osoby. Czy to nie jest przypadkiem błędne, ponieważ słuchacz zapytał cię o dowody jakieś, na to, żeby potwierdzić po prostu te tezy, na które zaczynasz się, do których zaczynasz się przekonywać. I ty nie odpowiedziałeś, a zacząłeś bronić Tomka. Także to jest zastanawiające i to jest troszeczkę dziwne. Czemu się tak zachowujesz?
2: Faktycznie, trochę mi brakuje dowodów takich namacalnych. Nawet o to, wiesz, o tym gadaliśmy z Tomkiem. Chętnie bym zobaczył różne cudowności na własne oczy i przekonał się na własnej skórze, owszem. Ale też przyszła mi taka myśl, że gdyby Tomek faktycznie był osobą, która wszystkie te historie zmyśla, to by był chyba najbardziej popierdoloną osobą na świecie, jaką kiedykolwiek spotkałem i widziałem. Yes. I to mi nie pasuje do jego sposobu zachowania, charakteru, do tego, co o nim wiem. Nie klei mi się to, że no, musiałby być totalnie chory psychicznie, żeby tak się zachowywać.
3: Nie miałby
2: w tym też celu jakiegoś, ani na tym jakoś by... nie wyszedł do przodu, ani nic na... Chyba nie, no. Nie, słuchajcie, jest coś takiego w życiu, jak takie zwyczajne ludzkie zaufanie, którego się albo się ma, albo się nie ma. No, nie wiem, no...
1: Dobrze, to może... w takim razie miałeś do niego zaufanie, tak? Odnośnie tego, co powtarzał w 2016 i 2017 roku przed zakończeniem działalności Radia na Fali, że jeszcze pół roku, rok i... Wielką Brytanię zaleją wielkie wody, będzie trzęsienie ziemi i Yellowstone wybuchnie. Czy wtedy mu ufałeś, czy uznawałeś, że on mitomani? Czy jak opowiadał o wielkim złocie, które przeczytał w książce przygodowej i opowiadał tą historię, jakby była prawdziwa, czy wtedy uważałeś, że jednak można mitomanić i nagle teraz mówisz, że nie można mitomanić?
3: Przykłady, tak? Tych opowieści było multum. I to
1: tak to dodajesz do siebie.
3: Że...
2: Zawsze jest tak, że często, znaczy możemy się mylić w wielu sprawach, źle przepowiedzieć jakieś rzeczy. No, on miał takie przekonanie, że coś się wydarzy, nie sprawdziło się, okej. Okay. Jackowskiemu też się na jego niektóre przepowiednie nie sprawdzają. Też pewnie u każdego z nas by się coś takiego znalazło, co się nie sprawdziło, co myśleliśmy, że będzie.
1: To idziemy dalej. To w takim razie zacząłeś mu ufać odnośnie technologii cache, tak? O to mówili, że zaczynasz się przekonywać coraz bardziej, tak?
2: Niekoniecznie może tak, że od razu ufam w tą technologię, ale zauważ, Janie, ale proszę mi nie przerywać, tak. Zauważ, Janie, że nie jestem w tym jakiś taki fałszywy, że nagle zacząłem Kesze jest nagle spoko, bo z Tomkiem się pojednałem, tylko że już od dłuższego czasu zaczynałem na antenie mówić, że a może to Kesze faktycznie działa, a niech ktoś to zbuduje, przetestuje. Prawda jest taka, ja mógłbym wam zarzucić, że żadna tu z osób obecnych, ani na czacie, ani nic nie zbudowała nawet tego Magrava, nie przetestowała.
5: Stary, ale
2: i zawsze wszyscy
5: mówi opowiadających o tym.
2: Ale elektryk może się mylić. To, że ktoś jest elektrykiem, nie znaczy, że jest niemylny. Czyli
5: którzy to budowali, rozumiesz? I ci mówili, że to nie działa. Nie pamiętasz tych audycji?
2: Jedna osoba była, przepraszam bardzo, która właśnie twierdziła, że była wkręcona w kesze, zbudowała i nie działało. I to jest też w sumie normalna rzecz, że ktoś mógł źle... Słuchaj, jak będziemy mówić jednocześnie, to ja nawet nie słyszę, co mówisz, jak mi przerywasz. Była jedna osoba, która twierdziła, że zbudowała i była nie zawiedziona, jest, że... Kurwa.
6: Ja przerwę może.
2: Dobra, to ja już nic nie
6: Krawcowi
2: mówię.
6: Bo to nie ma sensu, wiesz? Pozwól Krawcowi mówić.
2: Nie, no w sumie to nie ma za bardzo o czym mówić. Po prostu wszystko się sprowadza do tego, że ludzie się dzielą na takich, którzy koncentrują się na czymś fajnym, pozytywnym, dobre wibracje, jak to się mówi, nie? Dobra energia, znowu coś tak dla innych. A są tacy, którzy, dla których...
5: Jest argumentacja.
6: Nie przerywaj mu.
2: A nie chcę, dobra, to mów, Janko, proszę bardzo, mów.
5: Taka argumentacja, z tobą się często rozmawia jak z dzieckiem. Nie wiem, kurwa, za dużo Marvela albo za dużo komiksów. Pierdolę taką rozmowę na razie.
2: Jak pierdolisz taką rozmowę, to więcej od ciebie telefonów nie zamierzam odbierać i masz bana i spierdalaj, nara.
1: Pocieszę cię tak, ten Janko, tak, że do mnie też mówił, że mniej więcej już nie odbierze, a odbiera. Tak samo jednemu ze swoich kolegów groził nawet tam pobiciem i teraz z nim prowadzi audycję, także...
2: Tak? A komu groziłem pobiciem?
1: Na samym początku swojemu koledze radiowemu.
2: Potrzebie?
1: Tak.
2: To dawne dzieje. Bardzo się wtedy pokłóciliśmy, bo pomyliłem go z kimś innym. A widzisz, a szybko się potem pogodziliśmy i fajna współpraca.
1: No, groziłeś paralizatorem wtedy mu.
2: Tak, jasne. No, to właśnie wyciekło moje nagranie ze mną. No. To ja jestem. No i no, trudno się mówi, no. Gdzie ten Janko? Nie, ja teraz normalnie banuję. Słuchaj, Jan, ty, a teraz mówię do ciebie tutaj na antenie, nie do tamtego Jana, a ja do ciebie mam jakiś, wiesz, dystans, jakąś tam odrobinę sympatii, jesteś inteligentną osobą i fajnie się gada z tobą po prostu i nie miotasz się. Rzadko bywasz agresywny, bardzo rzadko i to, wiesz, jakoś tam ostatecznie na plus, więc ciebie nie chcę banować, no. Chociaż nie w smak mi niektóre rzeczy, które mówisz, ale trudno się mówi. Ale teraz lekką rączką zaczynam banować, bo nie lubię takich właśnie miotających się, przerywających, coś tam, ty kurwa, co, kurwa, takich internetowych dresiarzy, to nie lubię. Więc dlatego Rybka wyfrunął, dlatego Janko.
1: Zostaw, no taki byczek. Dobrze ukierunkować tą energię i będzie.
6: Ja jestem za tym, żeby nie karmić złej rybki.
1: To byś umarł, Kundradzie, jakby cię nie karmili.
2: Przyszedł się tu, miota, skacze, podskakuje, kurwa, maś. I to jest właśnie taka toksyczność. Weź coś człowieku, wnieś coś stwórz, coś zrób, coś miłego, nie wiem, żeby coś było fajnie, coś zbuduj, a nie zawsze dzwoni i ten chuj, ten popierdolony, tego to powinieneś skasować, wiesz? A chciałem powiedzieć, że ten zadzwonił drugi raz i kurwa mnie wkurwia, słuchać się nie da.
6: Dzwoni wszędzie, zawsze.
2: Kurwa, co za ludzie w ogóle.
1: Ale teraz
6: to się nazywa postawa roszczeniowa. Postawa roszczeniowa, tak? Czyli ja mam roszczenie, żeby inni się dopasowali do tego, co ja chcę.
1: Zbanowałeś go i teraz jedziesz go publicznie na antenie.
2: No jeszcze go nie zbanowałem.
6: Takich ludzi, nie go, tylko takich ludzi.
2: Jeszcze go nie zbanowałem. Tego dobra, pana. Olać, nawet mi się nie chce klikać na banu i nie chce zostanie. Może kiedyś zadzwoni i znowu będzie miał pretensje, że ten mu się nie podoba, ten nudny, a dlaczego to zrobiłeś, odebrałeś.
1: Ale mimo wszystko miał dobrą uwagę odnośnie Mapeta, bo ja tego nawet nie słuchałem wcześniej i nie wiedziałem, że się z Mapetem zacząłeś zgadzać względem technologii cache.
2: Niekoniecznie zgadzać, tylko po prostu troszkę dopuszczam, że może się za rok, za dwa, za trzy, coś z tego będzie fajnego jednak. Znaczy, słuchaj, być może Tomek robi rzeczy, o których, wiesz, nie wiemy i faktycznie, wiesz, pomaga, leczy, no czemu nie, no. Nie wiem, jeśli tak, to jest wspaniałym człowiekiem wtedy i biorę, wiesz, ja tak wierzę w to teraz, szczerze mówiąc, że pomaga innym. I to jest bardzo chwalebne, kimś się opiekować, komuś pomagać, a złorzeczyć komuś przez ileś lat, kogoś tam tarmosić, wyzywać, to już takie mniej godne, mniej chwalebne wydaje mi się. Może się starzeje, może ja nie, jak też się zestarzejesz, to też się zrobisz bardziej do ludzi przyjazny, na przykład coś takiego, chociaż w swoim...

0: Już, że
1: to nie.
0: przyjdzie takie wyjebanie na koniec. No, zobaczymy, ale to jak to mówił Kunrad, pierwotne energie nie gasną. Także to nie wiem, czy przyjdzie takie coś. Ale zobacz w takim razie na Mehrana Keshe, który też leczył, nawet leczył pewną dziewczynkę, no i teraz przez tą dziewczynkę siedzi w więzieniu.
1: Z tego, co ja wiem, to nie siedzi właśnie.
0: Czyli go wypuścili już?
1: Jest normalnie na wolności, robi swoje. Często mamy jakieś jednak takie fejkowe informacje. Myślę, że z Tomkiem też tak jest, że wiem, że się właśnie no, lubisz interesować, co tam u niego. To w ogóle u ciebie to jest dziwnie, bo z jednej strony go szanujesz w jakiś tam sposób przynajmniej, pod pewnymi względami, interesujesz się tym, co robi, lubisz go słuchać, a z drugiej strony wyzywasz go najbardziej obelżywym powiedzonkiem tylko dlatego, że ci się skojarzyło z czymś logo Radia na Fali. No to tak nieładnie trochę. Wiesz w ogóle, że mój wspólnik miał kłopoty przez to? Bo Anonki sobie tam podpięły pod telefon, myśląc, że 30 Fingers nadal jest Mapeta, to podpięli mu tam, że pedofil i mój współlas, biznesmen, do kogo nie dzwonił, to się wyświetlało, że pedofil dzwoni. No to tak też bardzo... To są jajca, ja pierdolę, ale jaja. Po prostu boki zrywać, no.
0: No mnie to bawi, tak samo jak żarty o twojej starej, no ale to są rzeczy takie popkulturowe, uniwersalne, które po prostu... Są zabawne, jakbyś się troszeczkę odciął, zdystansował, tak jak wcześniej mówiłeś, że na starość dystansujesz się od tego wszystkiego i jest ci coraz bardziej obojętne. No to zdystansuj się troszeczkę jeszcze bardziej, wyjdź poza to, wyjdź poza tą ochronkę Keshe, którą tak naprawdę, bo to miały być kapsuły, które pozwalały na polecenie w kosmos i połączenie się z pierwotną energią, bo taki był początkowy zamysł. Później było tworzenie złota, robienie ludzi nieśmiertelnym, leczenie wszystkich chorób. Przecież te Health Station, Health Penny, które leczyły. Sam kupiłem Health Pena, myślę, że ty też kupiłeś, chyba, nie wiem. Giereś miał kiedyś kupić Health Pena, zarzekał się, że będzie kupował i no i będzie za tydzień, jak zawsze. I to po prostu nie działa. Nikt nie jest w kosmosie, złota nie produkuje, leczyć chorób też nie leczy. I teraz pytanie, co z tego wszystkiego, co oni opowiadają, jest prawdą?
1: No... Ciężko też mi się ustosunkować, tak wiesz, no co, mogę tylko się zdać na pewne zaufanie, wiarę i też, wiem, co chciałbym ci, do czego cię chciałbym przekonać, że może właśnie może tobie dystansu trochę do tego wszystkiego właśnie brakuje, bo wiesz, bardzo tak poważnie podchodzisz, proszę tu dowody, a co się sprawdziło, a można do tego podejść trochę inaczej, po prostu nawet założyć, że ktoś koloryzuje coś, czy wymyśla, a mieć do niego nadal sympatię i nie drążyć tematu. On sobie, wiesz, robi swoje, to jego świat i tak bardzo się na tym nie skupiać. Wiesz do czego zmierzam?
0: Próbujesz wam coś teraz odwrócić kota ogonem i powiedzieć, że tak naprawdę... To, że można mu nie wierzyć, jego fajnie słuchać. Tak, jak najbardziej to wcześniej mówiłem, że jego się po prostu dobrze słucha tych opowieści. Nawet jeśli by opowiadał o Gansach, o tych Health Penach, locie w kosmos, jaki odbywał, że po piciu Gansów widzi lepiej kolory, że wcześniej nie widział koloru autobusu czerwonego, a teraz zaczął widzieć koloru autobusu czerwonego.
1: Może faktycznie tak jest, no. Kto wie, ja biorę to pod uwagę, że nauka w pewnym momencie zaczęła odkrywać nowe rodzaje pól, energii, które zupełnie się w głowie nie mieściło ludziom jeszcze całkiem niedawno w sumie żyjącym, że będziemy rozmawiali na odległość, że będzie coś takiego jak radio. To zupełny kosmos, nie? No to czemu to dalej nie miałoby być ciągnięte? Czemu nie mielibyśmy odkrywać nowych rzeczy, które zupełnie nas zaskoczą? Tylko się zatrzymać na skostniałej akademickiej nauce, twierdząc i budując mur, że dalej już nic nie ma. Czy to nie jest zadufanie w sobie, twierdząc, że już wszystko odkryliśmy? Ale dajmy może Kunradowi.
0: Sorry. To ja tylko jeszcze odpowiem na szybko.
1: Proszę.
0: Tak, tylko że jak była akcja z radiem, to pokazali działające radio. I dało się odbierać sygnały, dało się sterować
2: dwa tak. Konkurencyjne sprzęty.
0: Dokładnie, ale to nie wiadomo, jak tam
2: i
0: było.
2: I ktoś jeszcze, i Tesla chyba.
1: No, sprawdźcie, nie wiadomo, jak tam było. Podobno. Zbudujcie Magrawa, nikt nie zbudował, a Health Pen, no to jest taka,
0: no ale zobacz w takim razie, pierdółka. Co się stało z radiem. Z radiem, jak powstały te radia, to był szum na cały świat. Działające rzeczy, naukowcy przyjeżdżali, badali, testowali. To działało. Tam jakaś wódka na radio działała, te, co Tesla zbudował. Wszystko zaczęło iść do przodu właśnie przez wynalazki, które działały, które zostały przetestowane i działały bez względu na wszystko. A tutaj musisz mieć, pamiętasz? Musisz mieć pozytywne nastawienie, żeby MagRaf działał. Zapomniałeś o tym?
1: To można rozumieć różnorako, ale to się za momencik odniosę, bo chciałbym, już nie chciałbym Konrada przetrzymywać, który już pół godziny czeka.
2: Ja bym chciał zdruzgotać wasz spór omówieniem zespołu Zbawiciela, czyli no powiedzmy, że słyszycie kogoś, kto mówi coś, co wam się wydaje niesłuszne, tak? I teraz, no dobra, gada niesłuszne, no to ci ludzie zrozumieją, że on mówi nieprawdziwe rzeczy i odejdą od niego. Się okazuje, że nie odchodzą od niego, co więcej, gromadzi się tam regularnie, może nawet coraz więcej ludzi. No to co robić? No, jeżeli masz taki zespół Zbawiciela, to czujesz, że masz misję, żeby kogoś uświadomić, że to nieprawda, że i to, rozumiecie, do czego zmierzam. A ja w pewnym momencie zrozumiałem, że trzeba po prostu porzucić ten zespół Zbawiciela i przyjąć do chwila moment. No, no ci ludzie mają swój, jak to katolicy mówią, nauczają w doktrynie rozum i wolną wolę. I po prostu trzeba nadawać na swoim kanale swoje rzeczy. Jak ludzie dokonają wyboru między twoim kanałem, który mówi prawdę, a jego kanałem, który prowadzi na manowce i opowiada rzeczy nieprawdziwe, no to jest ich wolny wybór. I podam przykład taki. Świat islamu, tak? Miliard ludzi, bilion 200 milionów, którzy wierzą w rzeczy, że na przykład stanie się absolutnie coś strasznego, jak przez miesiąc czy coś nie byś spróbował jeść w ciągu dnia, a nie w nocy. Albo, że nie będziesz badał na twarz 5 razy dziennie w kierunku jednym, jedynym. Nie możesz w drugim kierunku. To musi być dokładnie, precyzyjnie ten kierunek, bo jak nie będziesz w tym kierunku 5 razy dziennie na twarz padał, to się w ogóle do piekła pójdziesz, nie? I teraz ja byłem w Londynie, idę sobie na zakupach i wchodzę do jakiegoś sklepu z elektroniką, patrzę, a tam jakiś muslim za ladą pada na twarz i się kłania na ziemi i tak dalej. Ja mówię, o to nie będę przepraszał, nie będę pytał o jego sprzęt, ale wiesz, to takie zostaje w pamięci, że ludzie w to wierzą naprawdę, nie? Że tak może być. I pytanie, no nie, no można przyjąć postawę, chcą w to wierzyć, niech wierzą. Jest ludzi 7 bilionów na ziemi, wszystkich i tak się nie przekona. Jeżeli ty będziesz przekonywał innych na siłę, to się znajdą tacy, co ciebie zaczną przekonywać na siłę do ich poglądów, więc po prostu chyba trzeba przyjąć taką postawę pogodzenia się, że tak musi już być, że część ludzi musi pójść na straty. I mam kolejny przykład. Frankowicze w Polsce, tak? Kolejny przykład. Afera Amber Gold. O, złoto tutaj, no, wpłać, to ci zwrócą 20% po roku. Dlaczego? Bo inwestują w złoto, złoto, dużo złota, Amber Gold. I ludzie w to uwierzyli, a no, nie mogłeś im mówić, że nie, że bzdury, że procenty normalnie w bankach to jest 0,5%, a nie 20, ale nikt cię by nie słuchał. No trudno, muszą się ludzie na własnym, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz, no po prostu każdy się musi nauczyć na własnym bolesnym przykładzie i trzeba respektować ludzi za to, że ciebie nie chcą słuchać. Znaczy nie respektować, tylko tolerować, pogodzić się z tym, że nie mamy na to wpływu.
1: Jeszcze chciałbym dodać, myślę, że świat jest obecnie na pewno takim miejscem, gdzie jeśli się pojawiają, no przyjmijmy na chwilę, że technologie Tomka, te, o których on mówi, różne te rzeczy, wynalazki faktycznie działają, istnieją, no to jest oczywiste, że jeśli one stanowią zagrożenie dla obecnego status quo, mogą sprawić, że duże grupy nie zarobią, że stracą miliony wręcz, że nagle nie będzie trzeba czegoś kupować, no jest to logiczne, że będzie to blokowane i ryzykowne jest zbytnie otwieranie się. Trzeba mieć jakiś plan na to, żeby to pokazać światu, żeby to wdrożyć. Trzeba to zrobić sprytnie i bardzo no, w taki odpowiedni sposób, bo inaczej cię no, dojadą. No to chyba się, ja nie zgodzisz ze mną, że tak jest. I zgodzisz się chyba, że jest zjawisko nie. dysonansu społecznego, które jakiego społecznego, kurwa, poznawczego, że rzeczy, które zbytnio wyprzedzają swój czas, no, będą nam się jawiły jako jakaś czaramarnicka magia dziwna, hokus pokus, no to też jest normalne. A czemu się nie zgadzasz, że rzeczy, które zagrażają biznesowi, wiesz, że trzeba budować nagle, przebudowywać świat, to są potężne pieniądze, no sama zmiana linii produkcyjnej mała, to jest olbrzymi wydatek. Nie wiem, to, że nie potrzeba nagle jakiegoś leków kupować. No Tomek twierdzi, że do tego się to sprowadza trochę, wiesz, i trzeba ostrożnie. Zresztą Tomek nigdy tak nie miał jakiegoś parcia też, żeby ludzi do tego na siłę przekonywać. W sumie zawsze mówił, zróbcie, przetestujcie. Nikt nie przetestował. Z tego grona gdzieś tam jesteśmy sceptykami. Ja też do pewnego momentu bardzo długo sceptyk. Też nic nie przetestowałem, nie zmajsterkowałem, nie spróbowałem. No wiesz, no trochę śmieszna sytuacja, nie? W sumie.
0: Nie.
2: Ja bym ale powiedział tak,
0: że... Jeszcze Konrad, bo trzeba po kolei, zachowajmy jakąś kolejność. Pierwsze do ciebie, Konrad, chciałbym się odnieść, bo powiedziałeś, że nie ma co przekonywać fanatyków, ale chyba nie zrozumiałeś, przynajmniej mnie, nie wiem jak innych, ale ja chcę być przekonany przez tych fanatyków, a nie chcę ich przekonywać. Ja chciałbym zobaczyć dowody na to, że mogę mieć darmową energię, że mogę sobie produkować złoto, że mogę być wiecznie młody, i żyć, no wiecznie młody, czyli żyć wiecznie. Ja tego naprawdę chcę. I ja chcę, tylko chcę też dowodów na to, że tak jest. I ja nie chcę tych fanatyków przekonywać, że wasza wiara jest zła i nie możecie w to wierzyć, nawet jeśli to jest prawda. Ja chcę poznać od tych fanatyków tą prawdę wiary, której nie chcą przekazać. To można powiedzieć, że to są dowody. Tak, chcę po prostu dowodów i się przekonać, że oni mówią prawdę. Ja nie chcę ich deprecjonować z tego względu, że mówią coś, co mi się nie podoba.
2: Dla mnie,
0: chcę poznać tą prawdę.
2: Ja też
0: jeszcze, słuchałem... Poczekaj, to odpowiem jeszcze Krawcowi. Nie zgodzę się z tobą, ponieważ to w sumie uzupełniłem to, co Konradowi odpowiedziałem i rozumiem pewną zasadę, że zresztą jest takie powiedzenie, if you want make enemies, try to change something, tak? To jest podstawa, jeśli będziesz chciał coś zmienić, no to jest najprostsza droga, żeby zdobyć wrogów. Ale myślę, że skoro istnieją takie rzeczy jak na przykład panele fotowoltaiczne, które też produkują teoretycznie prąd z niczego, no to w takim razie czemu bać się ujawnienia technologii Keshe, które mało tak naprawdę ona jest ujawniona, oni wszystko udostępniają. Czemu nikt tego się na to nie rzucił,
1: inny level,
0: jak z panelami?
1: Bo to jest inny level zupełnie. Nawet się śmialiśmy z Tomkiem, ja też w końcu to zrozumiałem. Pamiętacie na pewno film Powrót do przyszłości, druga część, gdzie był przedstawiony świat przyszłości i tam były niesamowite różne rzeczy fajne pokazane, na przykład klinika odmładzająca, gdzie wymieniają ci organy i tak dalej. Były różne inne niesamowitości, a ludzie się mocno zafiksowali na deskolotce i wszyscy, o, nie ma deskolotki. To pokazuje, że społeczeństwo jest bardzo niedojrzałe i zabaweczki jeszcze w głowie i tak samo z tym Keshe. Wszyscy ciągle o tym prądzie. Gdzie mój prąd za darmo? No i co? A będzie ten prąd? A ile zarobię? I to jest znowu analogiczna sytuacja z tym powrotem do przyszłości i tą deskolotką. Technologia Keshe miałaby mieć wiele innych zastosowań, oszczędność...
0: Przedstaw jedno zastosowanie, które faktycznie działa i jest udowodnione.
1: Nie potrafię,
0: jedno,
1: za mało się...
0: Jakikolwiek.
1: To jest
0: jedno.
1: Właśnie mój błąd, gdybym się mocniej w to tym zainteresował, może miałbym takie przykłady i musiałbym się przejechać do Tomka przede wszystkim i zobaczyć, tak? A tego nie zrobiłem, albo musiałbym zmajsterkować i sam, ale zupełnie mam dwie lewe ręce do majsterkowania, nie zrobiłem. Po prostu trochę pokory, skoro sam nie wykonałem żadnego ruchu, to czemu mam krzyczeć dookoła, pokażcie mi, udowodnijcie. Mogłem się postarać, żeby się dowiedzieć, nie zrobiłem tego, więc trochę przycichłem z krytyką, nie?
0: A ja kupiłem sobie healthpena i na mnie to zupełnie nie działało.
1: Spierdługa nawet... ten healthpen. I może był źle zrobiony, no... Wiesz, kupa cwaniaków... tak powiem, trochę Tomkiem. Wiesz, stary, kupa cwaniaków chce nagle zarobić na tym. Robi to byle jak. Robi to, wiesz, nieumiejętnie. I chce, wiesz, sprzedaje ci takie gówno. No i nie działa, no. Sorry, nie, sorry.
2: Ja tu się nie zgodzę, bo jeżeli po prostu przyjechał do wsi jakiś okrężny woźnica z jakąś furą jakichś czarnych kamieni na pace i mówi, słuchajcie chłopy tutaj, wy tu chodzicie po chrust do lasu, to tam się wam dymi, tego musicie tego narąbać i to daje mało ciepła. A patrz, ja tu taki czarny kamień przywożę, jak zaczniecie to palić, to będziecie mieli mnóstwo ciepła i szybko wam się zagotują ziemniaki i tam i tak dalej. No to co, no to taki nowy rynek, klienci na nowym rynku biorą te czarne kamienie, podpalają i sprawdzają. I albo się nie można mówić, że słuchajcie, te kamienie, co to mówią na nie węgiel, to one były nie takie jak trzeba, ale te jakby były takie jak trzeba, to
1: kiepskie,
2: by nam się zapisali.
1: Kiepskie analogie, Konradzie. Kiepskie, moim zdaniem, są po prostu, analogie.
2: To ma działać. To tak jak przypadek z demonstracją Microsoft Windows, że podchodzi Bill Gates i mu się zawiesza Windows podczas prezentacji.
3: Od razu sprostuję, że to były sterowniki zewnętrznego providera, które nie były poprawnie napisane.
1: Okej, przerwę, ponieważ chciałbym oddać nowo przybyłemu słuchaczowi głos. Już trochę czeka. Witam cię, Tomisiu.
4: Witam.
1: Witamy na antenie. Proszę bardzo.
4: No, nie wiem, czy mnie dobrze słychać.
1: Dobrze.
3: Nie słychać coś.
4: Z góry przerywam?
3: Tak.
1: No to słuchacz trolujący chyba, bo słychać.
2: Nie, właśnie. Dobrze. Słychać się zwyczajnie.
4: Zwyczajny, czyli chyba dobrze.
2: Nie za dobrze, ale...
3: Zwyczajnie przerywa.
2: Okej.
1: Mów. Śmiało.
4: W takim razie z góry przepraszam, jakby się przerwało, bo nie mam już dużo baterii, a dzwonię z telefonu.
3: On coś teraz mówi?
2: mów.
4: W każdym razie odnośnie tej technologii cache, ja się przyznam szczerze, że pierwszy raz o tym chyba usłyszałem w waszym radiu jakiś czas temu. Nigdy o tym wcześniej nie słyszałem i chciałem sobie na ten temat jakieś zdanie wyrobić, więc zacząłem szukać i szczerze mówiąc, tutaj w ogóle ja mieszkam w Stanach, w ogóle tutaj się o tym kompletnie nie mówi. Nie ma żadnych informacji, ja tam czytam różne gazety, takie trochę też techniczne i science i nic na ten temat nie ma, więc mam kolegę, który też jest troszeczkę starszy ode mnie i też pochodzi z Iranu, to jest akurat inżynier, który jest z pochodzenia Irańczykiem i pracuje w General Atomics, więc ja się go spytałem, co on na ten temat sądzi, bo wydaje mi się, że ten Keshe to też jest inżynier z Iranu i wydawało mi się, że jakieś tam może mieć pojęcie na ten temat i on się w ogóle zaczął śmiać. On stwierdził, że to jest szarlatan, że on ma jakiś tam tytuł, jest inżynierem, ale to, co on robi, to on mówił, że wielu inżynierów z Iranu, w ogóle wiele ludzi w Iranie ma do niego taki trochę taki stosunek może, że nie wierzy mu, temu inżynierowi i że po prostu dużo ludzi, nawet którzy mają tytuły naukowe w Iranie, to oni trochę tak, że tak powiem, ściemniają. Tak przynajmniej tak mi mówi mój znajomy, który też pochodzi z Iranu, więc nie wiem, czy do końca tak jest. Ja w każdym razie, tak jak mówię, chciałem sobie jakieś zdania na ten temat wyrobić, więc spytałem się u kogoś, kto po prostu tamtą osobę mógłby znać ze swojego jakiegoś tam środowiska.
3: Ale to jest dowód anegdotyczny, który nie jest dowodem. Dokładnie. To jest po pierwsze. A po drugie, zbudowałeś urządzenie, że się tak wypowiadasz sceptycznie?
1: O. I co to takie, mój znajomy mi mówił, że on tam jest śmieszny, ten Mehran. No to takie, wiesz, no słabe to jest, nie? No, a moja ciotka, która się zna też trochę, mi mówiła, że to głupek ten Keshe cały.
3: Ale to do ciebie to w takim razie też pytanie, ponieważ trzeba mieć duże dowody na udowodnienie śmiałych tez. Także w takim razie, gdzie są dowody na to, że to działa?
4: To w takim razie
3: spoczywa obowiązek udowodnienia, skoro masz śmiałe tezy. Ale to nie do ciebie teraz było. To nie do ciebie, to było do Krawca.
4: Do Krawca, dobrze. Ja mam do ciebie skromne pytanie, a skoro to działa, czy ty zbudowałeś, żeby to potwierdzić, że to działa?
1: Ja?
3: Do kogo pytanie?
1: Dynamin.
2: My tu jesteśmy sceptykami.
4: Pytanie do osoby, która mnie się spytała,
2: czy ja
4: zbudowałem, żeby potwierdzić, że nie działa. No ale ktoś, kto chce potwierdzić, że działa, to też musi zbudować. Tak, czy nie?
3: Ale nie wiem, czy zauważyłeś, wyzerowałem się przed chwilą.
2: Nie, ja uważam,
3: że... Zaatakowałem też jedną stronę i drugą stronę. Tak, po prostu...
4: Ja z kolei chciałem podkreślić, że powiedziałem na początku, że nie mam wyrobionego na ten temat zdania, więc się spytałem osoby, która może coś na ten temat bardziej wiedzieć. Nie zakładam, że ta osoba to, co mówi, to jest w 100% prawda, więc to też
1: podkreślam. Okej, prosta sprawa i krótko i na temat ci odpowiem. I zapytam się szybko, czy zależy ci faktycznie, żeby się dowiedzieć?
4: Jako osobie, która się interesuje nauką i technologią, tak.
1: Okej, okay. Czyli ci zależy, ja chciałem... czy zależy, już za chwilę Konradzie, czy zależy ci na tyle, Tomisiu, na tym, żeby się dowiedzieć, że kupisz sobie wiertarkę, trochę miedzianego drutu, parę tam drewienek, trochę chemii, jakąś tam płytkę i takie rzeczy, czy no mogę cię przekierować na jakieś linki, gdzie będziesz miał instrukcję, jak to zrobić. Zajmie ci to, powiedzmy, tam kilka dni, trochę
3: ale
1: się
3: jeszcze
1: wyślisz.
3: Dorzucę jedną rzecz. No. Jest jedna rzecz, której kupić nie możesz, a mianowicie musisz mieć pozytywne nastawienie do tej technologii i do tego urządzenia, bo jak nie będziesz miał pozytywnej energii, pozytywnego nastawienia do tego urządzenia, to urządzenie nie będzie ci działało. Tego zupełnie nie można kupić.
1: Słuchaj, to można rozumieć w przenośni trochę, wiesz? Nawet gadałem kiedyś o tym z Tomkiem i ta pozytywna, magiczna energia, która ma uruchomić niby rzekomo tego magrawa, to słuchaj, a podejść do tego w inny sposób. Ta pozytywna energia to, tak jakbym ci powiedział, ale musisz chcieć i przyłożyć się do tego i to zrobić starannie i tak dalej. To jest ta intencja, bo intencję można rozumieć wielorako, nie?
3: To dlaczego na przykład sam Tomasz Dubi, aka pedofil, twierdził, że,
1: proszę, nie obrażaj,
3: że można kupić magrawa dobrze skonstruowanego, on nawet może go zrobić, ale jeśli my nie będziemy mieli tej wewnętrznej pozytywnej energii do tego urządzenia, to urządzenie nam nie będzie działało, ponieważ ono musi się zsynchronizować z naszą pozytywną wolą. Także coś tutaj kłamiesz. Albo kręcisz.
1: Nie zupełnie. Z tą pozytywną energią, która miałaby faktycznie już tak w sensie realnym jakoś oddziaływać na wynalazek i tak dalej, już nie rozumiejąc tego tam symbolicznie, że dobre chęci i staranność, to dopuszczam jakoś tam możliwość taką, że ta technologia faktycznie ma coś wspólnego z naszymi falami mózgowymi, z polami i osoba niechętna, sceptyczna może emanować jakąś energią, która, wiesz, psuje ten wynalazek, sprawia, że on gorzej działa i tak dalej. No, wiem, że to, że szuram ostro tutaj kapciami teraz, ale... No kurde, trochę otwartości, ludzie, na nowe, wy dziady technologiczne, smoluchy, jakbyście żyli dawniej, otwarty. To byście na kolej tam rzucali kamieniami pewnie, albo byście się klepali po łydkach i turlali ze śmiechu, że można latać, że coś cięższe od powietrza lata, albo że można gadać na
3: jakoś
1: odległość.
3: Ptaki od zawsze latały.
1: No ale byli też tacy naukowcy, którzy twierdzili, że samolot to nie ma prawa działać.
3: Dlaczego? Skoro ptaki latają, a są cięższe od powietrza, to czemu...
2: Właśnie, ale to jest przykład. Dajcie mi mówić w końcu.
1: No to mów, Konradzie, faktycznie trochę już.
2: No, więc kilka rzeczy. Pierwsza, może od końca zacznę. Kurczę, już się sam pogubiłem. Od końca zacznę. Tak, pogubiłem się niestety. To zacznę od początku. Więc to, co Tomiś powiedział chyba, albo inaczej. Żyjemy w cywilizacji, która się rozwinęła, jest oparta już od dłuższego czasu, kilkuset lat, kilku wieków, na metodzie naukowej, na tak zwanej nauce i metodzie naukowej. Nie będę wchodził w szczegóły, wszystkie...
4: Ja wiem, to jest evidence-based practice,
2: tak,
4: dokładnie.
2: Teraz to, tam było takie, że to Jan ma zbudować urządzenie, żeby udowodnić, że to nie działa. Nie, tak nie działa metoda naukowa. To ten, kto twierdzi, że coś działa, nie przerwaj, ma zbudować to urządzenie i nie na YouTubie, na kamerce pokazywać, że to działa, tylko ma... Ja mieszkam w Wielkiej Brytanii i tu jest od wieku wielowiekowa tradycja, jest Royal Institution i tam się pojawił Charles Darwin, a w XVIII wieku Mesmer i jeszcze wszyscy inni, Faradaye, osobiście przychodzili i stawali przed gremium uczonych i widzów i pokazywali, że coś działa. Jeżeli nie pokazał on, że jego metoda, czy coś działa, jakieś bateryjki przekładane, blachy polane kwasem, czy cokolwiek, oni tam przykładali elektrody do jakiejś udka żaby, to się martwa żaba ruszała, cuda. To były podstawy nauki. To ty, jeżeli masz twierdzenie, masz osobiście pójść na rynek, stanąć przed tłumem i pokazać, że to działa. Jeżeli nie, to jesteś obśmiany i zlekceważony.
3: To się nazywa ciężar dowodu.
2: Ciężar dowodu, a ci, którzy przychodzą, dają mu tak zwany kredyt zaufania. A to, co robił Tomek, który go atakuje, to odwrócenie kompletnie tej metody, czyli on się gdzieś pojawia, w ogóle nie mówi, to dopiero wielu, wielu, wielu tygodniach, miesiącach próśb pojawił się na kamerce internetowej i coś pokazywał, że mu działa. I jeszcze do tego dopowiedział, że ale to działa, bo ja wierzę, że to będzie działać. A jak wam nie działa, to znaczy, że nie wierzycie. No to nie jest... I właśnie teraz przechodzę do tego drugiego wątku. Jest metoda naukowa, czyli ja kupuję u handlarza telefon komórkowy i rozpakowuję go z pudełka i nieważne, czy ja wierzę, że będzie działać, czy nie, on ma działać. A to, jeżeli sprzedawca mówi, jak uwierzysz, że ten telefon cię połączy z szefem i rodziną, to on cię połączy, to jest magia. Rozumiecie? Mówimy o dwóch rozdzielnych sferach działalności ludzkiej. Magia i nauka, cywilizacja oparta na nauce.
4: Dokładnie.
3: No, jeśli mogę się wtrącić.
2: Na razie, mogę się wtrącić potem.
3: Magia też powinna działać teoretycznie jak naukowe rzeczy, ponieważ magia zakładała wpływanie na coś, czego zbadać jeszcze nie możemy, ale jest to coś obiektywnego, niezależnego od naszych widzimisię. Także tutaj to troszeczkę nie tak. Kunradzie, magia działa...
2: Ale przynajmniej w dobrym kierunku to wyjaśniam, że to chodzi o myślenie magiczne, że w pewnych warunkach, jak wyjdzie księżyc i będzie w pełni, to zadziała, nie? A normalnie ci może nie działać, bo to wtedy nie ma tych wszystkich warunków. To tego typu tłumaczenie.
4: No, dokładnie. Ja się zgadzam chyba, nie wiem, chyba Konrad, tak?
2: Kunrad.
4: Kunrad.
2: Ja mam do ciebie spór. Zaraz możemy się pospierać z tobą.
4: Zaraz się będziemy spierali, a ja...
2: Na temat samochodu
4: Zanim się będziemy spierali, to ja poprę ciebie tutaj w tym, bo wyjąłeś mi dokładnie słowa z ust, które chciałem powiedzieć, że żyjemy teraz w takich czasach, gdzie po prostu nie trzeba nic kupić, żeby sprawdzić, czy to działa, czy nie, tylko się opierasz na ten EBP, czyli Evidence-Based Practice, a Evidence-Based Practice z kolei to jest oparty na takich trzech zasadach. Jest clinical expertise, client perspectives, evidence. I evidence to jest i external, i internal. Więc ty w sumie jako konsument, czy jako osoba, która chce się dowiedzieć, czy coś działa, czy nie, nie musisz nic kupować, żeby sobie to udowodnić, tylko sięgasz po źródło i tak jak ty powiedziałeś, to źródło to musi opublikować osoba, która chce udowodnić, że jego urządzenie, czy jego metody, czy cokolwiek bada, że to działa. I nie ma tutaj problemu, żeby to zrobić, bo jest bardzo dużo instytucji, które chętnie nawet ci zasponsorują, żeby takie coś zrobić. Więc tak jak mówisz, że to nie są takie czasy, że ty musisz coś kupić, żeby sprawdzić, że nie działa. Это

Przeglądam oferty na Amazonie, ponieważ chciałbym kupić statyw, stojak, nie wiem jak to nazwać, dla mikrofonu, taki na biurko, ponieważ mikrofon, który kupiłem, ma, to się nazywa chyba raczej stojak, bo to ma stojak, tylko taki na czechnóżkach i on jest mało stabilny. Chciałem kupić coś bardziej stabilnego, żeby zabezpieczyć jakoś ten mikrofon przed przypadkowym przewróceniem go. I tak sobie pomyślałem, że może nagram właśnie audycję, o której mówił ostatnio Etam w nocnym radiu, czyli sami o sobie. Zacznijmy więc. Ja nazywam się profesor Leniuch i prowadzę kilka przedsięwzięć w internecie. Jest to blog, vlog, podcast. I wszystkie są dostępne na mojej stronie internetowej wiejaczka.pl.

wyparowała i postanowiłem założyć bloga na blogerze, tym goglowym. Prowadziłem go przez jakiś czas, ale jakoś nie dawałem rady tam dłużej wytrzymać ze względu na to, że ciężko tam jest z formatowaniem strony. Ta strona mi się w kółko rozjeżdżała. Ustawiona czcionka po zapisaniu projektu nie była taka, jaką wybrałem. No strasznie się ten szablon rozjeżdżał i trafiłem jakimś przypadkiem na medium.com. No i powiem wam, że to jest idealna platforma blogowa. Na tej platformie bez problemu można zająć się tylko pisaniem. Platforma zajmie się tym, żeby ten post zawsze wyglądał dobrze. Także dla osób, które planują początek swojej drogi jako blogerzy, medium.com zdecydowanie polecam. Co jeszcze? Kręcę filmy. Kręcę filmy z Irlandii. Chcąc pokazać jej piękno, vloguję od roku. I chciałbym, żeby te vlogi, mimo tego, że ja w nich nic nie mówię, często słyszę taką sugestię, że Leniuch, ale wejrze ty coś mów w tych swoich vlogach. No ja nie chcę. Ja myślę, że jednak obraz, przepraszam, że jednak obraz obroni się sam. To, co chcę pokazać właśnie, jak ta Zielona Wyspa wygląda. W ogóle Zielona Wyspa to jest mój dom, moja ojczyzna od 11 lat. Wyjechałem tu w wieku 22 lat, w 2006 roku. Mieszkam tu już 11 lat i powiem wam, że jest to idealny kraj do życia. Jeżeli ktoś szuka kraju dla siebie, takiego kraju, który dałby mu spokój i taki po prostu czas na życie, na to, żeby, jak to powiedzieć, enjoyować każdy dzień, to jest idealny kraj do tego. Nie ma tu nerwów, nie ma tu pośpiechu, nie ma tu takiej gonitwy szczurów. Właśnie to jest piękne w Irlandii, że można tu żyć spokojnie. Także zapraszam do oglądania moich vlogów. Oczywiście do nich linki też są, też jest link do mojego vloga na wiejaczka.com. A ostatnio wziąłem się za nagrywanie podcastów. Jestem młodym, początkującym podcasterem. Zacząłem ile? 2-3 miesiące temu, mniej więcej w okolicach czerwca, lipca tego roku 2017 i muszę powiedzieć, że wciągło mnie maksymalnie. To jest tak, że w pewnym momencie, jeżeli się ma chwilę wolnego, zaraz chce się włączyć mikrofon i coś nagrywać, coś nadawać. Jest to w pewien sposób uzależniające i trzeba patrzeć na to, zwracać uwagę, żeby po prostu nie przegiąć, bo ja zauważyłem po pierwszej swojej audycji, która jest, no nie oszukujmy się, jakościowo fatalna. To była audycja, gdzie jeden z słuchaczy nocnego radia powiedział mi, że może bym nagrał coś. Ja mówię, spoko, spróbuję, tylko powiedzcie mi jak. No i dostałem dostęp do anteny, pomogli mi tam słuchacze ustawić głośność, z jaką mam nadawać, no i ruszyłem. No i powiem szczerze, wciągnęło mnie to maksymalnie, mimo że jakość tego dźwięku była okropna. Później zacząłem nagrywać na smartfonie, ponieważ mam smartfon z dwoma mikrofonami, pomyślałem, że może to będzie dobra opcja. Ustawiłem sobie smartfon na statywie i nagrywałem audycję na takim programie jak HiQ MP3 Recorder, bardzo fajny. No ale stwierdziłem, że pora pójść dalej, troszkę trzeba się bardziej sprofesjonalizować i właśnie zakupiłem niedawno nowy mikrofon do podcastów. Jest to mikrofon firmy Samson, model

to C01 U Pro. Bardzo fajny, bardzo ładny design, bardzo przyjemnie wygląda na biurku i cały czas chce się do niego mówić, co jest troszkę niebezpieczne, bo mógłbym go nie wyłączać i cały czas coś nadawać, ale staram się tak nie robić. Wracając do podcastów, prowadzę podcast profesora Leniucha. Jest to podcast, który składa się z dwóch różnych audycji. Są to Androny profesora Leniucha oraz Na kozetce u profesora Leniucha. Androny to jest taka audycja, gdzie mimo tego, co sugeruje tytuł, jednak staram się do niej przygotować bardziej merytorycznie. No a audycja Kozetka na kozetce u profesora Leniucha, tak zwana kozetka, to są takie pogadanki luźne, gdzie po prostu wchodzę na spontanie i po prostu nawijam, co mi leży na sercu. A ostatnio wpadłem na pomysł, żeby nadawać podcast w formie live'ów na YouTubie. Ustawiłem wszystko, ustawiłem sobie fajnie w OBS-ie, to jest taki program do streamowania. Poustawiałem wejścia, wyjścia, audio, ścieżki, skąd ma co brać. No i tym sposobem właśnie zacząłem myśleć jeszcze bardziej poważnie o live'ach. I teraz jest tak, że na stronie wiejaczka.com łatwo jest znaleźć przycisk live i on prowadzi prosto do podstrony mojego kanału na YouTubie, gdzie po prostu nadaję audycję na żywo i można tam się ze mną kontaktować za pomocą czata. Jest fajnie, można wejść w jakąś, jak to się mówi, kooperację. Mogę poodpowiadać troszkę na pytania, porozmawiać z słuchaczami. Bardzo fajnie. Zapraszam do słuchania właśnie live'ów. Ostatnio wpadłem na pomysł, żeby podcast profesora Leniucha trafił na YouTube'a i wrzucałem go w ten weekend, w zeszły weekend właśnie wrzucałem go na YouTube. Już jest cały do słuchania. No i oczywiście kolejne audycje, które będą się pojawiały, a będą to już po prostu live'y nagrywane jako Androny lub jako kozetka i będą się automatycznie tam publikowały same na YouTubie. Także tutaj czas publikacji zależy od tego, jak szybko serwery YouTube'a poradzą sobie z przetworzeniem tego materiału. Co jeszcze? Podcastów łatwo też jest słuchać na przykład na takiej aplikacji mobilnej, Podcast Addict. Ja używam. Jest wersja darmowa, jest wersja płatna. Ta płatna kosztuje parę groszy dosłownie i pozbywamy się w ten sposób reklam. Ja bardzo lubię. Mój podcast Addict jest zawsze zapełniony jakimiś podcastami, gdzie na bieżąco są szczytywane, odświeżane źródła podcastów i dostaje się po prostu powiadomienie, kiedy coś jest nowego. Można sobie łatwo pobrać taki podcast jednym kliknięciem lub słuchać po prostu na łączu internetowym. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Co jeszcze? Z ostatnich ciekawostek. Tak, na przykład założyłem kawiarenkę. Kawiarenka jest to profil na Facebooku, gdzie można sobie śledzić moje wszystkie poczynania, moje produkcje, blogi, vlogi, właśnie podcasty. No i ale przede wszystkim kawiarenka została stworzona po to, żebyśmy mogli się poznać, żebyśmy mogli wejść w jakąś kooperację, żebym miał kontakt z słuchaczami, z widzami, z czytelnikami moich blogów. I póki co sprawdza się to fajnie. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijało. Na dzień dzisiejszy jest tam około 30 osób, co bardzo, bardzo mnie podbudowuje. Na początku nawet nie myślałem, czy zbiorę 10, ale taka jest prawda, że podcast ma być po prostu do gadania. I tak samo z vlogiem,
z blogiem. Tego się nie robi dla pieniędzy. To znaczy można, oczywiście, że można robić to dla pieniędzy, ale ja traktuję to jako takie miejsce, gdzie po prostu można sobie fajnie porozmawiać, gdzie jest po prostu miło. No stąd też nazwa kawiarenki. Kawiarenka to się chyba wszystkim zawsze dobrze kojarzy. A na stronę kawiarenki też łatwo właśnie trafić przez moją prywatną stronę internetową wiejaczka.com. Ja oczywiście linki dodam do opisu, chociaż nie ja będę publikował ten wpis na Nocnym Radiu. Prawdopodobnie zrobi to Etam, więc poproszę go, żeby tam dodał opis taki, jak ja mu wyślę. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. No, a teraz jeszcze troszkę o mnie. Od 11 lat, tak jak mówiłem, mieszkam w Irlandii. Przyjechałem tu w 2006 roku. Przez ten czas dużo się zmieniło, ale powiem tak. Jak przyjechałem do Irlandii, pierwszego dnia się tu sprzedałem. Pokochałem ten kraj, sprzedałem się całkowicie Irlandii i muszę powiedzieć, że kocham ten kraj, jest to super kraj do życia, jest to piękny kraj do zwiedzania i jeżeli tylko mógłbym polecić komuś, jeżeli, nie wiem, miejsce, wypad na wakacje, ktoś chciałby zobaczyć coś nowego, Irlandia, ale nie Dublin, nie Cork, nie Galway, nie te wielkie miasta, pojechać właśnie dalej, do tych małych miasteczek. Sam na początku mieszkałem w Bundoranie, to jest miejscowość, która nie wiem, ma 1000-1500 osób, to jest w County Donegal. Później przeprowadziłem się po kilku latach do Sligo, tutaj zamieszkałem z moją narzeczoną Madzią, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. No i mieszkam w Sligo. Sligo to jest miasto, myślę, około 15 tysięcy osób, może więcej, nie wiem, nie sprawdzałem tego. Ale bardzo fajnie się tu żyje i właśnie taka Irlandia jest fajna, taką Irlandię polecam zwiedzać. Nie stolice. Stolica Irlandii oczywiście jest piękna, można spędzić tam parę dni, ale ona nie oddaje natury tego kraju. Tam jak to w stolicy, Hook, Harmider, korki, ludzie biegają, krzyczą. W innych miejscach jest spokojnie, naprawdę. Czasem można by powiedzieć, że to jest taka, nie, że bezludna wyspa. Można odnieść wrażenie, że jest bardzo mało zamieszkana, ponieważ ludzie często po pracy siedzą w domach, mało ludzi chodzi po ulicach, a jak chodzą, to często już biegają, tacy sportowcy. Dużo ludzi tutaj uprawia jakąś aktywność fizyczną, no ale nie są to z reguły spacery, tylko nie wiem, biegają gdzieś albo pływają. Jest fajnie. Co jeszcze ciekawego mógłbym o sobie powiedzieć? Wędkarstwo. O, wędkarstwo. Zajawiłem się wędkowaniem nad Oceanem Atlantyckim i muszę przyznać, że mój najdłuższy wypad na ryby to trwał chyba z dobę. Miałem niedaleko w Bundoranie na klify, które pokażę we vlogu z Bundoranu. Mam nadzieję go wypuścić już niedługo na mojego vloga na kanale YouTube'owym. Jest super miejsce do wędkowania i tam przesiadywałem czasem całymi dniami, szedłem sobie na rybki, zarzucałem zestaw i ściągałem i tak w kółko, taki spinning na choinkę. Choinka to jest taka żyłka, na której jest przywiązanych kilka haczyków z imitacją jakiejś tam rybki, no, która ma podrażnić drapieżne ryby. Ja tam z reguły chodziłem na makrelki, ale również na jakiegoś dorsza, na basa, to jest taki okoń morski jakby, okoń oceaniczny. Tak i w zasadzie
wolnej chwili właśnie bardzo dużo wędkowałem nad Oceanem Atlantyckim, na samym wybrzeżu, z klifów, no ale wędkuję też na jeziorze. Mamy jezioro tutaj w Sligo i można sobie śmiało na nim powędkować. Bez jakichś większych opłat, chyba że chcemy łowić łososia, to trzeba zapłacić tam chyba 50 czy 60 euro za rok licencji, a tak to można spokojnie sobie przyjść z zestawem, czy to na grunt, czy na spławiczek, czy na spinning i po prostu łowić. Nie ma najmniejszych problemów. Nikt tu nikogo nie ściga, chociaż muszę przyznać, że mieliśmy z Madzią jedną kontrolę. Podjechał Jeep, tam oznakowany, że to panowie zajmujący się tam właśnie opieką nad rzekami, nad wodą, nad zarybieniem. No i podeszli do nas, zapytali, co robimy. Powiedzieliśmy, że wędkujemy, bo Madzia też jest zapaloną fanką wędkarstwa. Także zapytali tylko na co, pokazaliśmy im sprzęt, że nie łowimy na łososia, nic nie ten, no i podziękowali, poszli, nie było żadnego problemu. Także spokojnie, można sobie łowić w Irlandii, jest tutaj bardzo dużo ryb, są piękne, czyste wody, nie ma najmniejszego problemu, nie ma ryzyka, że ktoś tam złowi rybkę, jeżeli ją przyrządzi dobrze, oprawi na gorąco, to na pewno się nią nie struje. Także polecam wędkowanie. Jeżeli ktoś lubi wędkować, Irlandia, kraj idealny do tego. Oprócz tego jestem też graczem w Quake'a. Gram w Quake'a od lat, myślę, że już 10, a od kilku dobrych lat gram w Quake Live. Quake Life jest genialny, bardzo lubię, z reguły lubię sesje freestagowe, gdzie mamy do dyspozycji tylko Railguna i Gauntlet. Bardzo mi się podoba ten rodzaj rozgrywki, no i można ze mną pograć oczywiście, jak ktoś ma konto na Quake Life, jeśli nie, to polecam. Też czytam mnóstwo książek i ostatnio też zajawiłem się w audiobooki. Właśnie słucham audiobook Sztuki Wojny. Było o nim w podcaście Potrzeby na Nocnym Radiu. No i postanowiłem kupić. Kupiłem. Bardzo fajnie. Można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Daje do myślenia. Z ciekawostek jeszcze. Zawodowo prowadzę firmę zajmującą się drukiem 3D, projektowaniem modeli oraz drukiem 3D jako takim. Praktycznie drukujemy z wszystkich możliwych materiałów, jakie są obecnie dostępne na rynku. No a firma nazywa się Surface 3D. Jest to zarejestrowana, w pełni legalna firma. Strona surface3d.eu. Link oczywiście podam też w opisie. A z takiej mojej pasji, którą mam już od lat 4, myślę, 4, od 2013 roku, jest zamiłowanie do rynku Forex i kontraktów CFD. Bardzo dużo czasu spędziłem na analizowaniu rynków, na handlu na rynkach. Muszę przyznać, że ten rynek wciąga. To on może nie jak narkotyk, ale jest bardzo takim fajnym miejscem, gdzie człowiek się dużo rzeczy innych dowiaduje, bo ktoś powie, że rynek Forex, zwykła wymiana walut. Nieprawda. To jest bardzo specyficzny rynek, na którym zarówno można bardzo stracić dużo pieniędzy, można też zarobić. Ja na chwilę obecną nie gram, ale mam w planie powrót na rynek, całkiem myślę niedługo. Zobaczymy, jak się potoczy wiele spraw, ponieważ mamy z Madziuszką swoje tam prywatne sprawy, jeszcze troszkę wakacji do ogarnięcia. Wylatujemy teraz do Polski, później wracamy i mamy miesiąc później wakacje na Maladze,
więc nie ma sensu wchodzić w rynek, kiedy nie ma się na niego czasu. Na rynku oczywiście ważne jest to, żeby znać siebie, nie popadać w zbytni, jak powiedzieć, szał, kiedy uda nam się bardzo łatwo dużo zarobić, bo zawsze trzeba pamiętać, że równie dobrze to mogła być nasza strata. No i tyle. W zasadzie rynek Forex dla mnie to jest coś jak prowadzenie własnej firmy, bo ludzie wyolbrzymiają, że tam masa ludzi traci pieniądze na tym rynku. Tak, oczywiście, pamiętam 15 stycznia 2015 roku, tak zwany czarny czwartek, no ale umówmy się, takie rzeczy się zdarzają, będą się zdarzały, ale to jest jak w normalnym biznesie. Nie ma tak, że otworzysz firmę i ona na pewno będzie zarabiać i ty na niej nie będziesz nigdy tracił. To tak nigdy nie wygląda. Zawsze prowadząc jakiś biznes, próbując zarobić jakieś pieniądze, mając pieniądze i próbując pomnożyć je jeszcze bardziej, zawsze jesteśmy w pewien sposób narażeni na to, że coś pójdzie nie tak i jednak stracimy. Albo po prostu inwestycja się nawet nie zwróci. Także nie panikowałbym, ale też z rozwagą podchodziłbym do właśnie rynku. Jeżeli ktoś jest na poważnie zainteresowany handlem na rynku Forex i kontraktów, mogę pomóc. Oczywiście można się mnie zapytać, raczej wolę na priwa, bo to nie ma sensu prowadzić jakichś większych dyskusji na ten temat w komentarzach pod audycją. Chętnie pomogę, chętnie wskażę jakiegoś brokera, jeśli ktoś jest zainteresowany. Chodzi mi o brokerów, którzy nas nie oszukają, albo nie będziemy mieli u nich jakichś przypołowych akcji typu, że ustawiamy stop loss i rynek idzie w naszą stronę, po czym następuje jakaś jedna świeca, która nam wszystko wybija, zeruje rachunek. Bo trzeba powiedzieć uczciwie, ten rynek jest pełen również oszustów, firm, które chcą nas tylko okraść. Ja przeszedłem już te swoje 4 lata doświadczenia, więc chętnie pomogę, zapraszam do kontaktu. Ale mówię, to poważne osoby, a nie osoby, które chcą tam, nie wiem, mają 10 zł i zastanawiają się, co z tym zrobić. Tak, co jeszcze chciałbym dodać? Jest taka opcja, że możesz postawić kubek pysznej, gorącej kawy profesorowi Leniuchowi, czyli mnie. Łatwo to zrobić, wystarczy wejść na stronę wiejaczka.com i tam w menu znaleźć taką zakładkę. Polega to na tym, że zostaje po kliknięciu na nią otwiera się strona PayPala, paypal.me z moim profilem i tam można jakąś małą dotację, małą kawkę postawić. Mi jest zawsze bardzo miło, kiedy dostaję jakąś dotację od właśnie od słuchaczy, czy od osób, które oglądają moje vlogi, czy czytają blogi. Powiem wam, że to tak bardzo motywuje do tworzenia nowych rzeczy. Chce się wtedy bardziej coś robić, chce się tym osobom, które cię doceniły, dać coś w zamian i człowiek jak ma tylko wolny czas, tworzyłby coś, żeby odwdzięczyć się właśnie osobie, która mu tą kawę postawiła. Ja z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować moim wszystkim dotychczasowym nie tyle sponsorom, co osobom, które postawiły mi ten kubeczek kawy. Bardzo wam za to dziękuję i bardzo chcę, żebyście wiedzieli, że bardzo dużo radości mi takie coś sprawia. Taki przelew, kiedy mogę sobie, że tak powiem, za te pieniądze coś tam właśnie kupić takiego. Co jeszcze z ciekawszych rzeczy? Oczywiście linki do wszystkich stron, w zasadzie nie ma ich tu wiele, będą wrzucone w opisie audycji. Ja będę się już powoli żegnał. Oczywiście bardzo chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Nocnego Radia.
No i powiedzieć, że czekam na Was i do usłyszenia w podcaście profesora Leniucha. Wejdźcie na stronę kawiarenki, będzie też link w opisie audycji lub przez wiejaczka.com. Polubcie i obserwujcie ten profil. Mam nadzieję, że będziemy razem częściej się słyszeć, częściej razem współpracować. To tyle. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz wszystkich słuchaczy Nocnego Radia, słuchaczy podcastu profesora Leniucha. No i do zobaczenia, do usłyszenia na live'ach.

Witam serdecznie drogich słuchaczy Nocnego Radia, witam serdecznie słuchaczy kontestacji, którzy będą tego słuchać z OFU. Poczekajcie, dajcie mi tu chwilę jeszcze raz ustawić to, co było ustawione pięknie. Connecting stream, proszę bardzo, nagrywanie, poziomy już ustawiłem, bo tu będę pięknie rapował. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Nocnego Radia na czacie. Obserwuję Discorda, ale przede wszystkim obserwuję czata YouTube'owego. Jest z nami już Emarcins, mówi Buenos Tardes. No, Buenos Tardes, ale Tardes to chyba mówimy do 12, z tego co pamiętam. Teraz o 3, 2 w nocy mówimy, a cholera wie jak mówimy, nie pamiętam jak to było na tych lekcjach hiszpańskiego. Słychać mnie na streamie, sprawdzam, czy pięknie słychać podkład, czy tutaj zaraz dobrze wszystko słychać. Słuchawki przekładamy, witam serdecznie, z nami jest już pani kierowniczka na czacie. A, słychać mnie, a, ale nie słychać tego podkładu jak powinno być słychać, no to jest jakiś dramat. A, zaraz może będzie słychać, dobra, a cofamy i pięknie podkład słychać, dobra. Dzisiaj luźna strona mapy, taka luźna audycja, luźnogadkowa. Luźna strona mapy to są moje luźne gadki. Jacek przy mikrofonie. Ach, był ustawiony, słuchajcie, stream jako prywatny. I pokazuje mi to wszystko, że pięknie nadaje, ale nikt nic nie widzi. Ale OBS i YouTube Studio mówi, że wszystko pięknie słychać. Ale stream jest jako prywatny. Witam serdecznie Ole i witam WB. Cześć. Można do mnie dzwonić. Od samego początku. Najlepiej, żeby kobiety dzwoniły. Zdecydowanie najlepiej, żeby kobiety dzwoniły. Nie muszą być ładne, bo to radio, ale muszą być inteligentne i mądre. A takich nie brakuje u nas w Nocnym Radiu. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, o czym by tu wam opowiedzieć. I wiecie co? Tak, Ola już mówi, WB zadzwoń. To obiecano. Świetnie, świetnie. Ja czekam na Skype'ie Nocnego Radia. Ola mówi, że przede wszystkim ładne jesteśmy. Oczywiście, że tak. Nocniczki najładniejsze, bez dwóch zdań. Żadnej nigdy nie widziałem, ale na pewno tak. Dzisiaj mija 5 lat od mojego pobytu w Chinach i tak sobie pomyślałem, że to chyba piękny czas, żeby coś o tym moim pobycie w Chinach opowiedzieć. A zanim zacznę, to chciałem jeszcze powiedzieć, że zgadzam się z Krawcem w tym, co mówił audycję, czy dwie audycje temu, bo mówił, że nie warto robić dymów i dram. Ja się z tym zgadzam. Dramy i dymy to jest rozrywka dla ubogich i głupawych. To nie jest rozrywka dla dżentelmenów. Jak ja kogoś nie lubię, jak czasami w radiu za bardzo śmierdzi traulerem albo czymś takim, to gałeczka w lewo albo gałeczka w prawo. Ja jestem, wiecie, prawak. A sporo na naszym radiu jest lewaków, chociaż nie tylko, i ateistów, i w dodatku straszny ze mnie katol. Ale jakoś dobrze się odnajduję w tym naszym radiu i to mi się bardzo podoba, że nie ma dram, że nie ma, no przynajmniej nie ma ich za dużo jak na razie. Mamy naszego kochanego lewaka Błażeja, ja na niego mówię Belzebub kochany. Nie wiem, czy to ładnie tak, ale ja mi się tak podoba. Pamiętajcie, że można dzwonić, najlepiej, żeby się ze mną nie pozgadzać. Bo ja bardzo lubię, jak ktoś się ze mną nie zgadza. Dzisiaj przeszła podobno ustawa aborcyjna. PiS, słuchajcie, wchodzi z nowym pomysłem, jak tu zrobić Polskę jeszcze bardziej

0: z prawej strony, to znaczy PiS to nie jest tak naprawdę prawica moim zdaniem, tylko pobożna komuna. I teraz popatrzcie, odkręcili kompromis, ile teraz będzie tematów zastępczych przez te wszystkie lata, które będą, jak będzie wspaniale. Ile tego będzie, słuchajcie, o Jezu, ile będzie razy można o tym mówić w Polsacie, w wiadomościach, ile debat, ile razy ktoś się z kimś pokłóci, ile razy się ponawyzywają od katoli, ile razy tak będzie, no niesamowite. Taki samograj ten nas PiS stworzył. Wiecie, oni na swój sposób niestety są mądrzy. Oni na swój sposób w tym polityce umieją mieszać, a o to w polityce często chodzi, żeby umieć mieszać. Marcin spisze, hit the road, Jack. No dobrze, to może wchodzimy, uderzamy w drogę. Takie audycja drogi. Kino, a bardzo lubię kino drogi. Kiedyś na spoilera może kino drogi się uda, ale zrobić. Ja bym chętnie posłuchał, ale dzisiaj będzie audycja drogi. Bo 5 lat temu, jesienią 2015 roku, dostałem zaproszenie z Uniwersytetu w Harbinie. Ile założę się, że większość z Was nie słyszała o Harbinie. Harbin to jest takie małe chińskie miasteczko. Naprawdę malutkie jak na chińskie warunki. Może z 5 milionów ludzi. Max. A dlaczego dostałem od nich zaproszenie? Dlatego, że w 2014 roku spędziłem trochę czasu... Ja wtedy jeszcze mieszkałem w Danii. I w 2014 roku spędziłem trochę czasu na uniwerku tutaj w Sydney. A Sydney dosyć blisko współpracuje z tym uniwersytetem w Harbinie. Gdzie jest Harbin? Harbin jest na północnym wschodzie Chin. Tam, gdzie naprawdę diabeł mówi dobranoc. W tajemniczej Mandżurii. Tak wciśnięty pomiędzy Koreę Północną, Rosję, czyli Związek Putinowski. Ta kraina jest wciśnięta. Ale first things first, jak to mówią. Dostałem zaproszenie, żeby przyjechać do nich na kilka tygodni. Pobyć na uniwersytecie, pokręcić się, porobić jakieś wspólne, wspaniałe rzeczy. Witam serdecznie wszystkich. Powiedzcie, czy dobrze mnie słuchać i czy słuchać mój podkład, żebym już nie musiał o tym myśleć. Ach, kawki sobie doleję, bo noc już bardzo stara. No i chętnie na to zaproszenie skorzystałem, które wysłali mi drodzy przyjaciele Chińczycy. Ale że do Chin potrzeba wizę, więc pierwsze, co było potrzebne, to wiza. Bartłomiej Rybka na czacie mówi, och, nie wiem, co to znaczy. Dark Viper mówi, że jest idealny, świetnie. Słuchajcie, pierwsze, co było mi potrzebne, żeby pojechać do Chin, to wiza. Jeszcze zanim kupiłem bilet lotniczy. A tak naprawdę nie ja go kupiłem, tylko duński podatnik, bo pracowałem wtedy na uniwerku w Walborgu. Otóż byłem na wakacjach w Polsce i postanowiłem wybrać się do Kopenhagi, do ambasady chińskiej po wizę. No, niestety trzeba było się stawić osobiście i odpowiedzieć na kilka trudnych pytań. Nie ma tak dobrze jak do Australii albo do Stanów od niedawna. A że do Kopenhagi z Polski najlepiej się dostać promem do Szwecji, to wysłałem moją rodzinę samolotem do Danii, a sam wsiadłem na prom w Świnoujściu. Wjechałem na prom w Świnoujściu. I po kilku godzinach w nocy wylądowałem w Ystad w Szwecji. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię pływać promem. Bardzo lubię wypływać, no w ogóle pływać statkiem, wypływać z brzegu na pełne morze. Szczególnie wieczorem ma to swój urok, ma to swój romantyczny taki klimat. I gdzieś tak okolicy 23:00 usnąłem w kabinie, zostawiłem mój telefon włączony. Ci z was, którzy pływali promem, na pewno wiedzą, że zasięg telefonu jest dostępny tak 10, może 15 km od brzegu, czasami 20, zależy jaka jest pogoda. A ja usnąłem i zostawiłem telefon leżący gdzieś tam przy łóżku, w kajucie. Obudziła mnie syrena przed 6:00, bo trzeba było się zwijać na pokłady, bo dobijaliśmy do Szwecji i spojrzałem na telefon. Na moim telefonie była informacja, witamy w Szwecji. No, nic dziwnego. Ale... Oprócz tego, słuchajcie, widzę, że jakaś drama jest między na czacie. Tak, Bartłomiej Rybka mówi, że baby wstrętne jesteście. Wiesz co, Bartłomiej, ja bym się powstrzymał od takich tekstów na razie. Także może uspokójcie się tam, bo zacznę bany rzucać, a wiecie, o drugiej w nocy mogę być zdenerwowany nieco. Także przestańcie. Przestańcie dymić, moi drodzy. Ale mamy naszą panią moderatorkę. Mam nadzieję, że to nam ogarnie jakoś ładnie. No, słuchajcie, wracając do tej mojej wycieczki. Okazało się, że na telefonie... Wiecie, jak się gdzieś jedzie do jakiegoś kraju, to w pewnym momencie na telefonie pojawia się SMS. Witamy w Burkina Faso. Witamy w Niemczech. Witamy to tu, to tam. Przegwizdane mają ci, którzy mieszkają blisko granicy. Czasami im się telefon łączy do zagranicznego BTS-a. Obudziłem się w Szwecji i oprócz SMS-a, który mnie witał w Szwecji, był SMS: witamy we Włoszech. Co dosyć wydaje się ciekawe. Płynąłem promem ze Świnoujścia do Istat, a tu napis: witamy we Włoszech. Muszę wam powiedzieć, że do dzisiaj się zastanawiam, co to było. Po konsultacjach z kolegami stwierdziliśmy, że najprawdopodobniej statek jakiś przepływał po to, żeby... i który miał BTS-a włoskiego, jakiś zarejestrowany we Włoszech, i być może stąd się wziął to, że nagle mój telefon zalogował się do włoskiej sieci. Do dzisiaj niewyjaśniona dla mnie zagadka. Dziwna. Dopłynąłem do Istat, przejechałem przez most, który łączy Szwecję z Danią, wjechałem do Kopenhagi. Tak naprawdę to jest połowie most, a w połowie to jest tunel. Na środku morza, na środku cieśniny między Szwecją a Danią wyrasta z ziemi, wychodzi z tunel, zamienia się w most. Przyjechałem do Kopenhagi, miałem dobry humor, był piękny wrześniowy poranek, pojechałem do ambasady chińskiej. Podchodzę do chińskiej ambasady, a na drzwiach karteczka: z powodu chińskiego święta ambasada dzisiaj zamknięta. Także, no cóż, takie były moje pierwsze wspomnienia z Chinami. Chińczycy, okazuje się, że w ambasadach na całym świecie pilnują się chińskich świąt. I jak jest święto, to wtedy jest święto. No, musiałem wrócić do Alborga, który jest 400 km dalej. I kilka tygodni później przyleciałem po tą chińską wizę. Okazało się, że ta chińska wiza wcale nie jest taka trudna do zdobycia. Zapytali mnie, kim jestem, skąd jestem i dlaczego chcę jechać do Chin. Pokazałem im moje zaproszenie i za godzinę miałem wizę. I na kilka tygodni jednego wjazdu. W moje urodziny. Łyczek kawki. Dobra rzecz po tej porze. Łyczek kawki. Bartłomiej, daj już sobie spokój na czacie. Bardzo cię proszę. Odpuść sobie. Bo to zaraz zacznę. Bo ja chcę patrzeć tutaj na fajne komentarze na YouTubie, na czacie i na Discordzie. A nie chcę rzucać banami. Także bardzo cię proszę, Bartłomiej, daj już spokój. No właśnie, te Chiny. Poleciałem w moje urodziny do Chin. Poleciałem przez Kopenhagę, Frankfurt, Pekin do Harbinu. Pamiętam, taka ciekawa sytuacja miała w samolocie miejsce, że ja jak zwykle siedziałem koło okna, bo mi się dobrze przy oknie śpi, a obok mnie było wolne miejsce, a kawałek dalej siedziała taka starsza pani z Chin. No i jak się leci 8 godzin czy 9 do Pekinu, to trzeba czasami pójść w nocy siusiu. I gdy wróciłem, to ta pani z Chin, która kompletnie nie mówiła po angielsku, już zajęła moje miejsce przy oknie i z takim uśmiechem triumfującym spojrzała się na mnie i powiedziała: teraz ja tu będę siedzieć. No, ja machnąłem na to ręką. Był środek nocy, poszedłem dalej spać. Ale ja lubię spać w samolocie. Wylądowałem o jakiejś dzikiej porze wcześniej rano w Pekinie. Lotnisko w Pekinie to jest Moloch. Jest niesamowite. Jest wielkie. I mnóstwo ludzi. Ale gdy poszedłem do tej części lotniska, które odlatywało do Harbinu, to były linie Air China. W Chinach są trzy główne linie lotnicze: Air China, China Southern i China Eastern. Zależnie od tego, w której części Chin jesteście, te linie dominują. W północnej części Chin, w okolicach Pekinu i tak dalej, dominuje Air China. Poszedłem do tej części terminalu, która odpowiadała za loty do Mandżurii, i tam było prawie pusto. Nie było prawie nikogo. W porównaniu z resztą lotniska było naprawdę mało ludzi. W samolocie też było niewiele ludzi. Okazało się, że mało kto z Chin lata do Mandżurii. To jest taka granica, taka dzielnica Chin, która jest trochę zapomniana przez Boga i ludzi. Chińczycy bardzo nie lubią, jak się na to mówi Mandżuria. Chińczycy na to mówią kraina Czarnej Rzeki, czy kraina Czarnej Smoczej Rzeki. Rzeka Amur, która oddziela Chiny od Rosji, to jest właśnie Smocza Rzeka. Marcin mówi na czacie, że zgodnie z tymi ambasadami, zgoda z ambasadami, bo jego siostra pracuje dla ambasady Malezji i niemieckie i malezyjskie święta obchodzą w ambasadzie. No słuchajcie, tylko się w ambasadzie zatrudnić. Poleciałem do Harbinu i to jest bardzo dziwne miasto. Kolega z Uniwersytetu Chińskiego, Chińczyk, już na mnie czekał na lotnisku. Wiecie, Harbin ma 5 milionów mieszkańców, ale Sydney też ma 5 milionów mieszkańców, jest kolosalne. Ma powierzchnię mniej więcej taką jak pół województwa zachodniopomorskiego, a Harbin da się objąć wzrokiem. Prawie wszyscy mieszkają w wysokich budynkach, w wielgachnych blokach. Nie ma tam prawie w ogóle domków jednorodzinnych. Tacy są, dla najbogatszych. I na ogół znajdują się na szczytach tych wysokich wieżowców. Jest to coś niesamowitego i nigdy więcej, i nigdy wcześniej i nigdy później tego nie widziałem. Wysoki blok, to jest jak na poznańskich ratajach, na 15 albo 20 pięter, a na samej górze, na dachu, domek z ogródkiem, willa. To są podobno mieszkania dla tych najbogatszych. Stoją na blokach po to, żeby ich nie było widać, żeby ci, którzy stać na te domki, na te domki na blokach, nie razili tymi domkami w oczy innych. Skąd o tym wiem? W centrum tego Harbinu stoi taka wielka wieża, nazywająca się Smoczą Wieżą. No jak to w Chinach, wszystko jest smocze. W sumie brzydka wieża dosyć, zrobiona z takiej kratownicy, ale bardzo wysoka. Wjechaliśmy tam na samą górę i można było spojrzeć na miasto z góry. I wiecie co? Muszę wam powiedzieć, że naprawdę dało się to miasto objąć wzrokiem, a potem był tylko step. Smutny, nudny, żółty, chiński step na północnym wschodzie. I na tej wieży widać było te domy zbudowane na 16-piętrowych blokach i ludzi opalających się w ogródkach. Jeżeli ktoś chce mi przerwać ten monolog, to zapraszam do dzwonienia na nocne radio. Dzięki potrzeba. Serdecznie. Gdy byłem na tej wieży w centrum Harbinu, no na dole odbywała się giełda samochodowa. I wiecie, jakie samochody są najpopularniejsze wśród Chińczyków? Jak największe. Volkswagen specjalnie sprzedaje Passaty L, czyli długie, na rynek chiński, dlatego że marzeniem każdego Chińczyka nie jest mieć piękny samochód, ani nie jest mieć samochód z dużym silnikiem, ale najwspanialszym samochodem to jest taki duży samochód. Dlaczego to wynika? Podobno dawniej duże samochody były zarezerwowane tylko dla partii. Dlatego auta duże, długie, no były wyznacznikiem luksusu. Także można powiedzieć, że każdy Chińczyk chce mieć długiego Passata. W Harbinie zarabia się słabo, podobno. Pensja w odpowiednik naszych 1000 czy 2000 zł wtedy to była zupełnie normalna pensja. Nieporównywalna z Pekinem, który jest raptem 800 km dalej, ani z Szanghajem. I dużo Chińczyków próbowało się stamtąd wyrwać. To jest bardzo, bardzo zimne miasto. Jak ja przyjechałem w październiku, to już było około 0 stopni. Jak wyjeżdżałem stamtąd w listopadzie, było już minus 20 i było dosyć śnieżnie. To jest ciekawe miasto, dlatego że tam się krzyżują wpływy japońskie, rosyjskie i chińskie, a nawet polskie. Architektura budynków często przypomina budynki rosyjskie albo japońskie z takimi specyficznymi dachami. Za cara Polacy budowali kolej w Harbinie i podobno wciąż żyją tam Polacy. Jeszcze w czasach przed II wojną światową w Harbinie była wielka polska Polonia. W Szczecinie bodajże jest rondo Polonii Harbińskiej albo coś takiego. Witam Monikę Lee na czacie serdecznie. Ile mamy ludzi? 40 osób. To jak na luźną stronę mapy, całkiem nieźle. W Harbinie była słynna jednostka 731. Kto z was słyszał o jednostce, o japońskiej jednostce 731? A jak nie wiecie, co to była japońska jednostka 731, to się spytajcie Krawca. Otóż Krawiec kiedyś zrobił audycję, w której długo mówił o tej jednostce. Audycja nazywała się bodajże Laboratoria Diabła. I Krawiec, wyobraźcie sobie, poprowadził tą audycję z kim? No ciekawe, kto zgadnie na czacie. Z kim była audycja o jednostce 731? Bardzo dobra zresztą audycja. Ta audycja była z... No, czekam, aż ktoś zgadnie na czacie. Zaraz wam powiem. To był taki obóz koncentracyjny japoński, w którym Japończycy popełnili mnóstwo zbrodni wojennych, w którym testowali broń, robili makabryczne doświadczenia na ludziach. Nawet nie chcę jakoś epatować tutaj okrucieństwem, co oni tam robili, ale były to jedne z najbardziej obrzydliwych rzeczy, jakie ludzkość robiła w czasie wojny. Potem po wojnie Amerykanie przejęli te wszystkie badania. Nocnoochroniarz Schoroszcze pyta się, czy z Bajtem, a Łukasz Szachul z Błażejem. Nie, otóż audycja ta była z Claude'em Monet. Była to audycja Teorii Chaosu, Laboratoria Diabła, z tego co pamiętam. Chińczycy nie chcieli mnie zabrać do tej jednostki 731. Powiedzieli, że oni mnie tam nie zabiorą. Że to jest tak okropne miejsce, że nie chcą, żebym to oglądał. Jak chcę, to mogę sobie jechać sam. No problem był taki, że ja nie znam chińskiego, a w Harbinie mało kto mówi po angielsku. W Harbinie mówią dosyć ładnym, podobno mandaryńskim chińskim, bo to północne Chiny, takim jak się mówi w Pekinie i takim jak zalecał wielki towarzysz Mao, ale ja nie znam chińskiego. Nie znam mandaryńskiego, poza raptem kilkoma słowami. Więc w taksówce bym sobie nie poradził. Być może jakbym pokazał coś na palcach albo na rysunku, to by mnie zabrali, no ale szczerze mówiąc jakoś tak bałem się jechać sam. Nie chciałem jechać sam. Może wiecie, to miasto widać, że jest kilka dekad do tyłu w porównaniu z Szanghajem, Kantonem czy Pekinem, chociaż jest wielkie. No i słuchajcie, zatrzymałem się w takim hotelu, takie chińskie trzy gwiazdki, takie powiedzmy europejskie dwie gwiazdki, ale był bardzo blisko uniwerku, spacerkiem 10 czy 15 minut. Ogon konia się pyta, czy to wszystko o czym. Zadzwoń, Błażej, jak chcesz się dowiedzieć więcej, tyle ci mogę powiedzieć. Nie, zadzwoń, przepraszam, Zenon. No jak zwykle mi się Zenon z Błażejem myli, nic na to nie poradzę. Przyjechałem do hotelu, takie chińskie trzy gwiazdki, i był to... O, dzwoni nam piękny. Halo, halo, panie Błażeju. Panie Zenonie.
1: Tak szczerze się pomyliłeś?
0: Mhm. Szczerze, bo miało być
1: wszystko przez szy, dużo nie miało być napisane, bo to jest słowo, jakie znam po chińsku.
0: Co, nie wiem, strzelasz powyżej mojej pokrywki teraz. Wszystko miało być gdzie?
1: No, że wszystko to tam, napisałem, że znam szy słowo i że wszystko to jest wszystko, co znam po chińsku. I chujowe żarty, ktoś.
0: No, ciekawe.
1: No, tylko to jedno słowo, że tak powiem. Chiński jest dla mnie niesamowite. Nie pojmuję tego zupełnie. I oni chyba celowo się tego trzymają, żeby ludzie tego nie rozumieli.
0: To jest inna cywilizacja. Ja się próbowałem nauczyć i przez ten pobyt nauczyłem się prosić kelner jeszcze jedno piwo. Naprawdę. I kelnerzy mnie rozumieli. Więc coś, więc nie było aż tak źle.
1: Oj, tam kelner to zawsze, wiesz, ma zdolności lingwistyczne, jeżeli chodzi o zamawianie towarów.
0: Tak, ale podobno Chińczycy, nie wiem, może mnie komplementowali, ale mówili, że jakoś mi to wychodzi. Nawet pamiętam, fu ja pi dzio, to było kelner jeszcze jedno piwo. Bo piwo nazywa się pi dzio po chińsku, bo oni to wzięli z zachodu.
1: Ale cerveza, bir, to raczej u nas jest piwo.
0: Tak, tak, dlatego oni to wzięli z zachodu. Oni to wzięli od Rosjan. Po rosyjsku jest chyba piwa, dlatego...
1: Jeszcze wiesz co? Podobno po egipsku, temu, ale oryginalnie egipsku, nie tam arabsku. Mój stary jest na antenie, spoko. Śkacz, to było piwo po egipsku.
0: Naprawdę? Jak ciekawe. No ale
1: także słowo
0: piwo pochodzi od picia. Czy to tak, chyba że odwrotnie, chyba że to słowo pić pochodzi od piwo. To by znaczyło, że stary egipski, jeszcze przed czasem Arabów, też miał coś wspólnego z językami indoeuropejskimi. Strasznie dziwna sprawa i tajemnicza.
1: A czemu miałby nie mieć? Miałby nie mieć, bo to semici niby tak i już zupełnie inaczej? Nie wiem, słuchaj, to od tego jest bajt świętej pamięci, ale powiem tak, kultura chińska jest mi kurde kompletnie obca, ona jest tak naprawdę większa niż japońska, ale japońska ma lepszy PR.
0: Wiesz co, ja się z tobą nie zgodzę, że ona jest lepsza niż japońska. Moim zdaniem nie jest.
1: A lepszy PR, powiedziałem.
0: Chińska czy japońska ma lepszy PR?
1: Japońska ma lepszy PR.
0: O, na pewno.
1: Na pewno ma lepszy. Sprawa. W Japonii też byłeś, tak?
0: Tak, tak, byłem w Japonii, ale krótko. Łącznie w Japonii byłem kilka dni. Nawet nie. No powiedzmy jeden dzień z kawałkiem. I byłem dwa razy. Jak się przesiadałem, lecąc do Australii, to zrobiłem sobie długie postoje w Tokio. Także bardzo mam małe doświadczenie z Japonią.
1: A z Japonią z kolei jest taka sytuacja, że te głoski japońskie są takie same jak polskim. Polacy mają łatwo się nauczyć japońskiego pod względem fonetyki i tak samo Japończycy mają łatwo nauczyć się polskiego. Co zresztą chyba wiele osób wspominało, nie? Że tutaj gdzieś jakiś tam, Błażej chyba mówił, że jakiś tam w Poznaniu był profesor, który udawał, że nie zna polskiego, a gada idealnie po polsku i w ogóle gra na pianinie i zawsze wrzynął Japończyka, jak mu dawali mandat, nie? Albo ty?
0: Nie, ja tego nie mówiłem, nie, nie. Wiesz co, wiem, że na przykład Japończycy nie mają słów literki L, dlatego cola to u nich jest kora.
1: Tak,
0: nie potrafią
1: nie
0: powiedzieć
1: mają,
0: ly.
1: Tylko... No.
0: W szkole.
1: I to której... Impossible, nie? Na przykład to słynny mem taki.
0: Tak. W szkole, w której uczy się moja córeczka językiem od zerówki takim promowanym jest japoński. To jest pierwsza szkoła w Australii, która jeszcze w latach 60. nawiązała współpracę z jakąś szkołą w Japonii. I ja się uczę razem z nią kanji i uczymy się mówić, jaka jest pogoda, jaki jest dzień tygodnia i co będziemy dzisiaj robić. Także coś mam, liznąłem tego japońskiego, że tak powiem, trochę.
1: A Hawaje zaliczone?
0: Nie. Ja jeszcze nie byłem na Hawajach, ale wybiorę się, myślę, za jakiś czas, jak się COVID-ek skończy.
1: Będzie, to mi powiedz, czy to prawda, że tam jest bardzo dużo rzeczy po japońsku napisane.
0: A ci powiem chętnie. Są takie miejsca w Australii, gdzie są rzeczy po japońsku napisane. Mianowicie w Queenslandzie, na północnym wschodzie Australii, swego czasu było bardzo dużo turystów z Japonii. Teraz jest coraz więcej turystów z Chin, ale więc nie muszą zmieniać napisów, bo kanji i chińskie litery to samo, te chińskie znaczki. Także tak, w Queenslandzie tego było dużo, no ale teraz w Sydney, gdzie jest najwięcej Chińczyków, bardzo często znajduje się ogłoszenia po angielsku i po chińsku, a czasami nawet widać ogłoszenia tylko po chińsku.
1: Nie wiem, czy to jest takie wybrane, jak mam być szczery. Znaczy, że ze wszystkich kultur, które robią ekspansję do Chińczyków, mam trochę większe zaufanie. Natomiast cały czas przypomina mi się to, co rząd chiński gada na temat tego systemu sprawiedliwości społecznej, czy jak to się tam nazywa, kredytu, że to w dużej mierze wynika z tego ich takiego dziwnego braku empatii, nie? Że po prostu oni się zdecydowali to zrobić, bo tam jak dziecko przejedziesz, to nikt się nie obejrzy i jest na to setki dowodów.
0: Tak, oczywiście, że tak. Ja w ogóle, wiesz, ja jestem katol i chrześcijanin i moim zdaniem, z moich doświadczeń z Chińczykami, oni nie przepracowali paru spraw. Ja wiem, że ty jesteś dosyć antyreligijny, ale chrześcijaństwo bardzo i te zasady, które były w chrześcijaństwie, moim zdaniem bardzo wyprostowały zachodnią kulturę. 10 przykazań.
1: Ale ja to powiedziałem już wielokrotnie, powiem to jeszcze raz. Dla mnie chrześcijaństwo i katolicyzm to jest najlepsza religia. W dalszym ciągu nie znaczy się, że zawsze będzie dobra.
0: No dobrze, ale gdyby nie było katolicyzmu i chrześcijaństwa w ogóle w zachodnim świecie, to on by wyglądał zupełnie inaczej i moim zdaniem gorzej. Abstrahując od tego, czy Bóg jest, czy go nie ma, a jeżeli Bóg jest, to dzięki Panie Boże, to zasady, które wprowadziło chrześcijaństwo, naprawdę zmieniły podejście, bo przed Chrystusem zasady, jakie były w Rzymie, były okropne. Tam nie obywatel miał naprawdę złe prawa.
1: Bardzo różnie to wyglądało. Cały czas się zapomina, że to było zdrowo ponad 1000 lat historii. I jeszcze raz przypomnę, ten purytanizm seksualny chrześcijański się wziął nie od Żydów, tylko się wziął od Rzymian, współczesnych im, bo wtedy akurat Rzymianie mieli fazę purytanizmu moralnego i to był czas Cezara Augusta.
0: Tak, i szybko się Rzymianie tego pozbyli. No przecież to, co się działo, no tak już od pierwszego wieku naszej ery, to był tylko spadek w dół. Przecież te orgie w starożytnym Rzymie, one zaczęły się rozlewać od góry, od warstw wyższych na niższe warstwy. I oprócz tego bardzo się upowszechniła aborcja z tego powodu. Małżeństwa bez, znaczy właśnie związki bez małżeństw, no i ten Rzym się również z tego powodu, nie tylko z tego, ale również z tego powodu zaczął rozpadać.
1: Rozpowszechnił ze względu na legiony, które miały zakaz hajtania, nie? ale później były różne takie furtki, typu, że tu może mieć konkubinę, może mieć kogoś tam, tam już może jest to zawieszone i tak dalej. Dlatego, że one się rozpowszechniły. Z tej prostej przyczyny, że facet był na 20 lat, ta służba wojskowa trwała 20 lat, był wyciągnięty ze swojego życia.
0: Tak, ale wróćmy do tych Chińczyków na chwilę. Moim zdaniem oni sporo nie przepracowali. W Chinach oszustwo...
1: To prawda.
0: Na przykład oszustwo to nie jest tak jak u nas, że człowiek nawet jak to zrobi, to się trochę wstydzi. W Chinach powszechnym problemem, z którym ja się spotkałem, w taksówkach było to, że wydawali fałszywe pieniądze. Każdym razem trzeba było sprawdzać, czy taksówkarz wydaje ci te ich juany prawidłowe, a to były trudne do sprawdzenia, bo one mają słabe zabezpieczenia. Wszystkie juany wyglądają praktycznie tak samo. Na każdym banknocie jest wielki towarzysz Mao. Ja, jak zalogowałem się do tego ich chińskiego systemu, to co chwilę dostawałem na mój duński wtedy telefon ogłoszenia po chińsku, które mi koledzy tłumaczyli Chińczycy, które tak naprawdę były skamem. Skąd one się brały? Otóż tam są całe mafie, które mają fałszywe BTS-y. I BTS-y takie, którymi się łączą komórki i rozsyłają skam. Tego było mnóstwo tego typu problemów w Chinach i niestety oni jeszcze sporo mają tego typu problemów. Pamiętam takie hece, jakie widziałem z kierowcami. Jedna pani, która jechała dużym SUV-em, takim naprawdę widać, że jest bogatszą kobietą, trzymała komórkę w ręce, prowadząc ten samochód i podjechała do czerwonego światła na przejściu dla pieszych. Coś tam krzyczała do tej komórki, więc ktoś ją musiał zdenerwować i w momencie, gdy ludzie szli przez przejście dla pieszych, ona wjechała na nie na czerwonym, ludzie musieli się rozstąpić i zaczęła na tym przejściu dla pieszych zawracać. Znaczy, jak w momencie, gdy tam byli ludzie. I zawróciła na tym przejściu dla pieszych. No coś, co u nas jest nie do pomyślenia, tam jest czymś zupełnie normalnym.
1: No, mi się z kolei przypomina audycja, tutaj była z moim kolegą Arturem, który pochodzi z Kolumbii, mieszkał w Niemczech, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Stanach. Też kupę świata zwiedził. No i powiedział, pamiętam, z pewnej przyczyny gdzieś tam dosyć kawałek Polski zjeździliśmy razem. No i wiesz, i tak sobie jeździmy. No i zauważyliśmy, że on jest taki, jak to się mówi po polsku, daredevil. Ma, wiesz, ciężką stopę miał, nie? I w ogóle.
0: No.
1: No i się go pytamy, ty loko, kurde, ale bardzo oryginalna cyfra, loko, ale co ty tak, kurde, szarżujesz tym autem i w ogóle, nie? No, wiesz, bo w Kolumbii to jest taka zasada, że kto ma większe auto, ten ma pierwszeństwo.
0: No, dokładnie tak. W tych krajach, powiedzmy, nie pierwszego świata tak jest. W Chinach było dokładnie to samo, dokładnie ten sam problem. No, już nie mówiąc o tym, co się dzieje w Indiach. W Indiach jest taki problem, że tam ludzie co chwilę jadą i trąbią. Pamiętam mój kolega Hindus, który mieszkał już wiele lat w Australii, opowiadał, że jak przyjechał jego tata z Indii i wsiadł z nim do samochodu tu w Australii, to się pyta, słuchaj, dlaczego ty jedziesz i w ogóle nie trąbisz? Oni tam trzymają jedną ręką kierownicę, a drugą rękę mają na klaksonie. A ci, co mają większe auto, mają większy klakson. No tam się to... Nam się to, wiesz, dla nas to jest jak bajka o żelaznym wilku. I nawet niektórzy twierdzą, że takich rzeczy nie wolno mówić, bo to jest rasizm. Ale to nie jest rasizm, to jest po prostu różnice kulturowe.
1: Oj, nie, mój drogi, to tak nie działa. Nie jest rasizm, to jest wina białego człowieka. Bezwzględnie, nie? Nie ma wątpliwości co do tego.
0: No. Właśnie, mówisz, że to jest wina białego człowieka?
1: Znaczy mają myślenie. Ja nie wiem, czy to jest nasz taki fenomen, to się nazywa twitterowe jurki. Już na wykopie znaleźć, teraz wykopie odkrył. To są takie dziewczyny około 20, plus minus, ja wiem, 4-5 lat. I one co drugie słowo wplatają coś po angielsku i cały czas jest wina białego mężczyzny i że w ogóle powinno się z powrotem otworzyć obozy koncentracyjne dla białych mężczyzn i tak dalej i tym podobne.
0: Wiesz co, trochę mi jest smutno, że to dotarło do jakoś do nas, do Polski. Jantar mówi, że w Australii mnie często haltują, że muszę mieć podejrzany wygląd. Mnie w Australii? Nie. Mnie w Australii chyba jeszcze nigdy nie zhaltowali. Także nie wiem za bardzo, o co ci chodzi, Jantar. Zadzwoń. Pyta się na Wielki Wódz Niepokój, czy ktoś to czyta. Ja to czytam. Ja czytam cały czas czata. Przynajmniej próbuję. Dotarło tak tutaj. Witamy wodza. Serdecznie.
1: Bardzo witamy. Wielce witamy wodza i tak dalej i tym podobne, jak trzeba. Są różnice kulturowe, ludzie tego nie potrafią pojąć, nie? Jaka to jest ogromna siła, że kultura się różni. Ja widzę to jako Ślązak, jak jestem poza Śląskiem, nie? Tak, to jest niesamowite. Na przykład są rejony w Polsce, gdzie bycie ateistą to jest wielkie halo. To jest

0: skomplikowany temat, a ludzie lubią proste odpowiedzi, nie? Taki chrześcijan, który troszeczkę bardziej kumają ten temat, to ze świeczą szukać i jest mniej niż ateistów tak naprawdę, moim zdaniem. Może się mylę, chciałbym się mylić.
1: No, ale gdzie ty mówiłeś, że to jest na Śląsku, czy na Podkarpaciu, czy w Małopolsce?
0: Na Podkarpaciu, powiedzmy, tak. No.
1: Ja nie byłem nigdy na Podkarpaciu, ale słyszałem dużo ciekawych historii o tym rejonie. W Chinach, wiesz co, w Chinach widziałem takie pomieszanie buddyzmu z komunizmem. To znaczy tam wzięli mnie do takiej świątyni, gdzie były jakieś bożki, które tak naprawdę były jakąś mutacją buddyzmu, zmieszaną ze spirytyzmem chińskim. I oni tam palili przy tym świece, jakieś świeczki i mówili, że to wszystko jest dla przodków. Że to są głównie wspomnienia przodków. Jeden z kolegów, który tam ze mną pracował, wychował się w jakiejś chacie, takim domku z błota. No może przesadzam, że z błota, ale z jakichś prostych cegieł gdzieś w tej Mandżurii. To mówi, że tam ta rodzina była bardzo religijna, czy taka szamanistyczno-spirytystyczna, powiedzmy. Więc tam ta kombinacja religijna jest bardzo specyficzna.
0: My mamy złe pojęcie o buddyzmie. Nam się wydaje, że to jest taka jednolita religia, bo w najlepszym wypadku podzielona religia, tak jak chrześcijaństwo, jest wybitnie podzielona, dużo bardziej niż chrześcijaństwo. To jest religia, która wyrosła z hinduizmu i ma bardzo różne takie swoje odnogi. Konfucjanizm też jest odnogą buddyzmu i są szkoły jakieś tam, Shingon, Tendai i w ogóle w każdym kraju jest kilka tych szkół buddyzmu. Nawet Dalai Lama się ze wszystkimi szkołami, które teoretycznie mu podlegają, nie zgadza. A z kolei ten buddyzm tybetański wcale nie jest jakiś najważniejszy. Dalai Lama to nie jest papież buddyzmu. No, to jest skomplikowana sprawa i buddyzm bardzo jest synkretyczny, nie? On, tak jak mówisz, łapie wszystkie wpływy kulturowe. Czy to jest Shinto, czy to jest komunizm, nie ma problemu dla buddyzmu, nie? Właśnie w Japonii masz buddyzm pomieszany z Shinto, a to są tak naprawdę dwie zupełnie osobne religie, nie?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo mi to się tak trochę, może nie tyle nie podoba, co wygląda mi to dziwnie, że właśnie buddyzm nie do końca jest religią, to jest coś w rodzaju filozofii, prawda? Bardzo mi się podoba to, co kiedyś powiedział jakiś buddysta, że nie wiem, jest przed 23, to może nie powiem tego, ale powiedział coś w stylu, że jedną z najpiękniejszych rzeczy jest masturbująca się kobieta. Ja się zgadzam z tym buddystą. Na świecie.
0: Ja też.
1: Ale... I to nie był dowcip. To było jak najbardziej w jego filozofii.
0: No, widocznie był bardziej zaczepiony w hinduizmie, który też te tematy bardzo porusza. Ale wróćmy na chwilę do tego buddyzmu, żeby mi się do nich to mówiłem, no nie, rok czy dwa lata temu. W Japonii była tradycja strzelania z łuku do psów na ulicy. Po prostu. No bo wbrew obiegowej opinii, bronią samuraja nie jest honorowy pojedynek na katany, tylko broń, żeby jak najdalej mieć tego przeciwnika i go zabić. Czyli to jest łuk, muszkiet albo włócznia, nie? Tam jak katana już była, no to już było słabo, nie? No, i w związku z tym oni sobie tak dla praktyki strzelali do psów, kiedy tam było tego Shinto. Ale jak tam przyszła ta szkoła Tendai czy Shingon, już nie pamiętam, no to zaszczepiła w nich coś takiego, że to ty możesz być następnym wcieleniem tym psem i nie wolno do psów strzelać. I tak w Japonii się skończyło mordowanie psów na ulicach.
1: Ciekawe bardzo. No ja muszę przyznać, że w Chinach próbowałem psa. Czy aby nie jest smaczny? Nijak, muszę przyznać. Ale to, co wydaje mi się najbardziej... Chiny to jest wielki kraj, to jest kontynent, to jest oddzielna cywilizacja i w różnych częściach Chin różnie te psy są przyrządzane i najbardziej chore rzeczy są podobno na południu Chin. Psy są polewane na żywca gorącym olejem, bo wtedy takim wrzącym, bo podobno wtedy najlepiej smakują. Przepraszam wszystkich, którzy słuchacie tego, ale takie są zwyczaje w Chinach. Są nawet gorsze rzeczy, o których już nie chcę mówić, ale jedzenie, szczerze mówiąc, ci powiem, przepraszam, tak odchodzę od tego buddyzmu, ale ja się na buddyzmie nie bardzo znam. Natomiast buddyzm coraz bardziej robi się popularny wśród elit, takich Warszawki, zauważyłem.
0: Ale to też jest jakaś, wiesz, mutacja buddyzmu. Znam ludzi z tej szkoły w Warszawie, która dominuje i to jest szkoła wyrosła ze szkoły Tendai, o której wspominałem, nie? Japoński buddyzm. Plus gdzieniegdzie tybetański buddyzm jest. Przy czym zaznaczam, że tybetański buddyzm to jest coś, co ucywilizowało Tybetańczyków do pewnego stopnia, bo Tybetańczycy byli znani w Chinach jako krwiopuszcze, mordercy i rozbójnicy. Pojawił się ten buddyzm, to troszeczkę się to ucywilizowało. Niemniej jednak była taka tradycja, że trzeba było do kapłana młodej dziewczyny z

0: ścieżki wysłać na wiadomo co, nie?
1: No tak, no tak. Ten ich cały... Właśnie my tak się często zachwycamy tym, tą częścią Chin, tym dachem świata, prawda, Tybetem, ale z tego, co słyszałem, co nawet Chińczycy mówili, że to są bardzo prości i bardzo okrutni ludzie. Znaczy ich kultura taka tak. była zawsze.
0: Tak, tak, tak. I to jest, wiesz, i to jest coś, czego ja mam taki dysonans poznawczy, bo jednak obawiam się, że partia komunistyczna Chin pchnęła do przodu Tybet. Elektryfikacja, analfabetyzm i ilość tam martwych dzieci urodzonych i tak dalej.
1: Zresztą zawsze się pojawia to pytanie, czy to dobrze, że ZSRR przejęło państwa bałtyckie, dlatego że wtedy zbudowali tam sporo fabryk. Ja nie jestem takim... Mam tutaj to bardzo podzielone zdanie.
0: To nie jest kwestia fabryk, to jest kwestia samego stylu życia, nie? Tak naprawdę jeszcze w XX wieku, jak miałeś córkę, to ich córek to musiałeś na które wysłać, żeby je dobrze opracował jakiś mnich, nie?
1: No. Nie brzmi to dobrze, rzeczywiście. Tu się
0: ja wiem, że to nie brzmi dobrze, ale takie są fakty, nie?
1: Można się też tutaj podłączyć pod to spór o to, czy dobrze, że kolonializm skończył się tak szybko. Niektórzy twierdzą, że Zachód się za szybko wycofał z kolonii, że trzeba było jeszcze parę dekad tam posiedzieć i zrobić więcej porządku i trochę poinwestować pieniędzy w kolonie, trochę poinwestować w kształcenie, a poszło to wszystko za bardzo ideologicznie. Dobra, wycofujemy się i koniec. I to było na rękę wielu politykom i społeczeństwom Zachodu.
0: I tak dalej. Słuchaj, no Indie, jak się rozwinęły, tam dalej są problemy. Jak taki mem krąży po internecie, że 40% parlamentarzystów indyjskich to są ludzie ze zbrodniami na rękę, czyli zabójstwa, morderstwa, gwałty i tak dalej i tym podobne. Nie? Możliwe, jestem w stanie to uwierzyć. Jeszcze do niedawna, jak ja pracowałem w korporacji, to było coś takiego, że patrzyliśmy, czy Hindus, który nas był z Indii, z którego miasta w Indiach, czy był z Wielkiej Brytanii. Bo jak był ktoś z pewnych rejonów Indii, to nie mył rąk po kupie.
1: No, to rzeczywiście jest słabo to. Słabo to brzmi. To były w Indiach duże problemy z higieną, to prawda. Ale też nie we wszystkich częściach Indii. To jest jednak wielki kraj. Ale tu chcę powiedzieć, że wódz pisze, że PRL też pchnął do przodu Polskę. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że akurat PRL pchnął Polskę, ściągnął Polskę mocniej do tyłu niż ją pchnął. To znaczy porównanie jakości życia w państwach demokracji ludowej z Zachodem wygląda źle, ale też pisze, że Zachód zbankrutował i nie mógł utrzymać kolonii. Myślę, że tu są zdania podzielone, bo Zachód rzeczywiście po II wojnie zbankrutował, ale jednak wycofał się moim zdaniem trochę za szybko. Jest mitem to, że Zachód drenował kolonie finansowo. To jest nieprawda po prostu. Więcej Zachód do kolonii dopłacił rzeczywiście, niż z nich wyciągnął. Ale myślę, że tutaj można by się pokłócić. Marcin pisze, że...
0: Etam zaraz przyjdzie. Jest taki problem, słuchaj, z kolonializmem i w ogóle tym całym ruchem nazistowskim. Otóż jak się sprawie bliżej przyjrzeć, to okazuje się, że te ruchy, którym się łatwia rasizmu i wykorzystywania przylepia, one szczególnie na chwilę przed tym, kilka lat przed tym, jak się zaczęły te ruchy wyzwoleńcze, nawet w Stanach, ci z południa, Dixies, mieli pomysł, jak tych ludzi, że tak powiem, ucywilizować, w sensie, żeby dać im najpierw wykształcenie i dać zarobić kasę, a dopiero później zrobić ich wolnych ludzi, żeby oni na tym rynku wystartowali z wyższej pozycji.
1: Tak.
0: I to tak samo było w USA, tak samo było w Stanach i nie tylko, w ogóle w koloniach.
1: Zgadza się.
0: Ten pomysł upadł właśnie na taką ideologiczną zajawkę, nie? Która tak naprawdę nie była ideologiczna.
1: Nie jestem pewny, czy mnie nie zerwało streama, bo pokazuje mi zero słuchaczy. Napiszcie na Discordzie, czy mnie dobrze słychać, bo coś tutaj się...
0: Zerwało.
1: Zerwało?
0: Zerwało.
1: Michael, że...
0: Zerwało.
1: Ale nie, tutaj piszą, że jest OK. Więc już tak? Więc ja sam już nie wiem. Sam już nie wiem, czy nas zerwało, czy nie. Ja zobaczę, co tu się dzieje. Nie, no widzę, że jestem na live'ie.
0: Kształcenie.
1: No to jest OK, dobra.
0: Ludzi, żeby oni na tym rynku wystartowali, że...
1: Wiesz, to no, słychać, słychać, coś tak... przebija. Coś przebija tam. W ogóle za mną słabo cię słychać. Ty dzwonisz z telefonu, bo masz taki, jakbyś dzwonił z takiej puszki trochę, takiego wiadra. Ten telefon...
0: Dzwonię z telefonu. Właśnie specjalnie, bo chcę sprawdzić moje nowe słuchawki, czy się nadają.
1: No, słuchawki być może dobrze, ale mikrofon się za bardzo nie nadaje. Dawniej brzmiałeś dużo lepiej.
0: Tu zaraz spadam w takim układzie.
1: No nic, dzięki za telefon. Ja chcę poglądać, posłuchać, pogadać o jedzeniu. Słuchajcie, jakie tam było jedzenie w tych Chinach. Ja sobie, wyobraź sobie, po 5 latach ja do dzisiaj tęsknię za niektórymi smakami. To jest coś niesamowitego po prostu.
0: A ten glutaminian monosodowy to tam jest tak faktycznie dodawany? Czy to jednak też jest?
1: Tak, ale do tych rzeczy... W Chinach są dwa rodzaje jedzenia. Jedzenie, które robią stołówki, jedzenie, które można kupić w restauracjach, które jest niesamowite, nieziemskie, nie ma nic wspólnego z chińskim jedzeniem, które znajdziesz gdzieś tutaj w restauracjach chińskich. I jedzenie, które jest w supermarketach, którego się po prostu nie daje, w jakichś sklepikach. Wyobraź sobie takie najtańsze, najgorszego pokroju chipsy, albo jakieś... Chińczycy mają jakąś manię chrupek. Oni uwielbiają różnego rodzaju chrupki, które błyszczą kolorami, kolorowymi napisami, postaciami z jakiejś mangi na opakowaniach, i tego typu sklepy są w całych Chinach. I tam kupują nie tylko dzieci, czy jacyś młodzi ludzie, dorośli ludzie też. Słodycze, których moim zdaniem się nie da zjeść, które są okropne. Ja próbowałem tego trochę, ale to jest niejadalne. Jak się spojrzy na skład, to ciekawe, czasami skład był napisany po angielsku. No, cieszę się, że nie umarłem od tego.
0: Ja
1: od razu.
0: Tak. Mhm. W latach 90. mój dziadek miał jakąś taką dziwną fazę, żeby karmić psy. To było głupie, ale żaden pies nie umarł. Chociaż jak się zastanowię. Łapami od kur. Nie?
1: Tak.
0: Nawet
1: tak.
0: Samemu zdarzyło to zjeść. Ale w pewnym momencie tych łap nie było w masarniach. Co się później okazało. Te łapy są przy smaku w Chinach. Kurach.
1: Tak. Tak, nawet mnie próbowano tym częstować. Rzeczywiście widziałem coś takiego. Podobnie jak w Danii, która jest tak blisko Polski, przysmakiem do piwa jest skóra świńska, prażona.
0: Nie tylko w Danii, nie tylko w Danii.
1: Ja to widziałem w Danii, ja tego kijem przez szmatę bym nie dotknął, ale Duńczycy się do piwa tym zajadali.
0: Ja bym spróbował mimo wszystko. A golonkę jeszcze co robisz ze skórą?
1: Ja nie jem golonki, wiesz? Bardzo nie lubię. Ograstnij raz golonkę, jadłem 15 lat temu, przesadzam może.
0: Ja się przeprosiłem z golonką i jak się przeproszę z flakami, to już wtedy możecie mi mówić Janusz.
1: A wiesz, że flaki są moim zdaniem całkiem niezłe. Ja wolę flaki niż golonkę. Znaczy też jadłem ostatnio na weselu 5 lat temu w Polsce, ale wolę to niż golonkę.
0: Tylko wodę piłem z flaków. Pamiętam, moja mama w Tarnowskórach zawsze w jakimś barze sobie kupowała takie flaki, bo były najlepsze i w ogóle. Niedaleko rynku i przywoziło to, ja tylko tak spijałem tą wodę, a ona flaki tranżelała, potem nie.
1: A propos wody, to jeszcze ci powiem, w Chinach, słuchajcie, są niesamowite miejsca, restauracje z pierogami, jakie tam można zjeść pierogi z mięsem, z takim mięsem, z kaczym mięsem, ze świńskim mięsem, z jakim mięsem sobie życzycie, z warzywami, z grzybami, podsmażane, niepodsmażane, coś cudownego. I wiecie, co się zamawia do picia, czekając na pierogi? Żeby sobie już nabrać smaku. Chińczycy uwielbiają pić wodę po pierogach. Tak. I na przykład zabrał mnie kolega do pierogarni i stawia przede mną szklankę takiej mętnej, słonawej wody. I sam sobie też wstawia. Mówi, pijemy. Ja tak mówię, co to jest? Mówi, woda po pierogach. No i wiesz, nie chciałem go obrażać, ale to po prostu piłem. No mi się to wydawało absolutnie obrzydliwe. Słona, tłusta woda, którą trzeba było popijać. A oni to piją ze smakiem, żeby już jako przystawkę, żeby już nabrać sobie smaku. Jest takie powiedzenie w Polsce, jak słyszałem wśród młodszych ludzi, twoja stara pije wodę po pierogach. Chińczycy też.
0: O, tak. A ja mam inne powiedzenie. Słuchaj, ty jesteś ofiarą zespołu nabytego z otamienia mózgu, bo już słyszę to 5 raz.
1: Ja? Tak?
0: No, co ty raz to opowiadasz?
1: No, być może. No i bardzo dobrze. Trudno.
0: Słuchaj, a jak wyglądają podzienniki ciepła w Australii?
1: Nie, no fajne są. Jest spółdzielnia. I nas dzieli tutaj. Wiesz, że dostałem, a żebyś, słuchaj, dzisiaj dostałem rachunek za podzielnik ciepła w Australii, ale za podzielnik ciepła od ciepłej wody. I dosłownie dzisiaj przed terminem płatności pół roku, nie, 9 miesięcy do przodu, za 9 miesięcy w czerwcu 2021 roku, czy do czerwca, muszę zapłacić $400 za podgrzanie ciepłej wody. No bo wiadomo, ogrzewania tutaj nie ma, znaczy jest, ale elektryczne, gdzie ktoś sobie chce włączyć, ale jest podzielnik do ciepłej wody.
0: $400, tak?
1: Tak, za ciepłą wodę. To jest na rok.
0: No, to 1000 złotych.
1: 1000 z hakiem.
0: No. Ja już miałem trochę do czynienia z kupowaniem rzeczy w Australii i mój księgowy się tylko za głowę łapał.
1: A czemu? Dlaczego? Dlaczegoż to?
0: Panie, to jest import usług, to nie jest tak i w ogóle i bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ale podliczył.
1: Ha, to dobrze. Bardzo fajnie. Odważna słuchaczka pisze, że dostaje rachunek za gaz z góry na rok, na cały rok. Jak to z góry? Jak można dostać rachunek za coś z góry?
0: No, jeszcze tak co do tej Australii, bo to był pan, który miał na nazwisko Condon, który mi sprzedał tam rzecz. I ja w swojej głupocie napisałem mu, że wiesz, że masz po polsku zabawne nazwisko, po czym on mi odpowiedział, wiem, żona mi powiedziała, jest z Polski.
1: Zdarza się, tak. Polski są bardzo poszukiwane w Australii. Naprawdę mają świetną opinię. Szef takiej firmy, dla której kiedyś pracowałem, też miał żonę Polkę, Agnieszkę. I spytał się mnie, czy wszystkie kobiety w Polsce mają na imię Agnieszka, bo on znał same Agnieszki. Pozdrawiamy Agnes na czacie. Coś chciałem powiedzieć o tych rachunkach, ale już, ach, nieważne.
0: Czekaj, to jeszcze tak co do Podkarpacia. Znacie coś takie prozaki albo prożaki? Takie pieczywo?
1: Czy ja znam?
0: Ja sobie dzisiaj...
1: Ja nie słyszałem.
0: No,
1: nie,
0: to jest pieczywo, gdzie zamiast drożdży czy zakwasu jest używana soda.
1: To da się tak?
0: No da się, nie? I mało tego, tak sobie googlowałem dzisiaj i okazuje się, że coś takiego jest używane w ogóle w Irlandii jako chleb, nie? Takiej zrobili chleb. Bez zakwasu, bez drożdży i tak dalej. Może ty w wódzu coś wiesz? Proziak. O, proziak, tak.
1: Co, dla mnie prozak to jest taki amerykański lek na poprawienie nastroju, ale to chyba coś zupełnie innego. Tylko to mi się
0: wygooglaj sobie, to wygląda jak English muffin.
1: Wiesz co, ja jestem taki słaby w kuchni. Naprawdę, ja w kuchni robię tyle, ile muszę. Jestem słabym kucharzem. I takie rzeczy, wiem, że ty jesteś taki mistrzu patelni i lubisz takie rzeczy oglądać, eksperymentować. Ja to jestem taki, że jak krawiec, posmaruję płytę pilśniową keczupem i jem.
0: O, krawiec już taki nie jest. Krawiec się już ze mną zamienia. Niestety. Wiesz, jak to jest szara eminencja, radio działania. No. I tak go najpierw zmiękczyłem i jak żeby schaba ładnie w piekarniku, jak to tamto, a teraz prawie zrobić takie rzeczy, że już nie zgubcie, nie? Jakieś kurde zupy z kosmosu i tak dalej, nie? Tak, ciekawe. Ema, cin się jeszcze mistrzem patelni, dosłownie i przenośni. Tak już musisz wiedzieć.
1: Jeszcze jest przed 23. No tak, a my tu o pierogach rozmawialiśmy. Wiesz co, Błażej?
0: No.
1: Co ja mam z tym Błażej? Co ja... Dobra, zostajmy. Błażej już zadzwoń. Fajnie, bo jakby zadzwonił do mnie straszny lewak. Wiesz, że on nigdy do mnie nie zadzwonił do audycji? Ja do niego zadzwonię przy najbliższej okazji.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Obserwator, 20 zł na wspaniałą współpracę polsko-chińską.
0: Największe i najlepsze donaty dali nasi prawacy i lewacy, nie? Daliście w zasadzie to samo, nie?
1: Korwiniści i komuniści, to pokazuje, ile te podziały są warte. To jest to, o czym mówiłem na samym początku. Ile to wszystko jest warte, te takie etykiety.
0: To jest bardzo zabawna historia, muszę powiedzieć, zastanawiająca, nie? Że dobrze, jak ktoś nie jest taki zakopany w tych swoich poglądach, tylko też było lepiej, nie? Tak po prostu, zwyczajnie.
1: Tak, ale o tym mówił Potrzeba na którejś audycji poprzedniej. Słyszałem bardzo mądrze zresztą, że jeżeli macie jakiś wspólny cel, żeby coś zrobić, cokolwiek, w jakiejkolwiek sprawie, to wsadź sobie swoje poglądy w dupę i zajmij się robieniem tego celu. Jeżeli z kimś... Bo przecież, słuchajcie, ja znam mnóstwo korwinistów, którymi bym muchy w toalecie nie ubił, a już nie mówiąc o biznesie, i znam sporo lewaków, których bardzo lubię i bardzo szanuję i dobrze mi się z nimi gada. Znam katolików, którymi się kompletnie nie dogaduję i znam wspaniałych ateistów, którym się świetnie dogaduję. Znam homoseksualistów, bardzo fajnych. naprawdę bardzo przyjemnych, ale znam też takich, których mniej lubię. Więc to jest... To chyba nie o poglądy chodzi, jak się nad tym zastanowić trochę głębiej.
0: Komuś zależy, żeby nam się wydawało, że o poglądy chodzi. Tak, ten czas największego rozwoju ludzkości w XX wieku po wojnie właśnie chyba na tym polegał, nie? Że były te różne poglądy w niektórych miejscach i pozwalało się im jakoś razem działać. Jakieś mam takie dziwne wrażenie.
1: Tak, tak. No nic, Nocne Radio jest takim miejscem, zdecydowanie. Wiesz co, Zenon, i tym pozytywnym akcentem...
0: Tak, dziękuję bardzo.
1: Ja dziękuję.
0: Z Panem Bogiem, którym tam chcesz. Nawet tego Jachwę już przeżyję dzisiaj, nie?
1: Dziękuję ci bardzo. Cześć, na razie. Dzięki, Zenon. No właśnie, a donate'ów, słuchajcie, na razie niewiele. No, potem mnie postawi krawiec do raportu, czemu nic nie ma. Zajmuję streama, a donate'ów nic. Ech, no, co ja wtedy zrobię? Słuchajcie, dzwońcie do mnie. Dzwońcie, bo u mnie już po 3:15 w nocy, więc nie będę tutaj długo siedział sam. Chcecie, żebym jeszcze trochę został? To dzwońcie. Wracając do tego jedzenia w Chinach. Czy wiecie, co to jest hot pot po angielsku, czyli gorący garnek? To jest taki garnek wypełniony gorącym olejem. O, krawiec mówi, że był donate przed chwilą od obserwatora. To czemuż mi się nie wyświetlił się? To ja przepraszam. Nie obserwuję OBS-a tak, jak powinienem. No to dziękujemy serdecznie obserwatorowi. Nie wiem, jak to tu ustawić, żeby mi się te donate'y wyświetlały. Znaczy, było je słychać. Coś mam tutaj jeszcze na tym OBS-ie źle ustawione. Nie. Ech, tu klikniemy. Wszystko dobrze. Wyświetlił się, ale nie było go słychać chyba. Krawiec mówi, że wyświetlił się. No nie wiem, coś tu jeszcze nie gra tak, jak powinno. A zaraz, czekajcie. A sobie puszczę tutaj może podsłuch. Puszczę sobie zwrotną. Tu będę więcej wiedział. No to takie... No ale wtedy będę słuchał siebie, to nie. No, takie tutaj nasze radiowe technikalia. Dobra. Wracając do jedzenia. Nie chodzi o honey pot, tylko chodzi o hot pot. Słuchajcie, hot pot, w tym gorącym oleju pływają przyprawy. Przede wszystkim ostre. To jest północny wschód, więc tam jest zimno. Zimą dochodzi do minus 30, nawet minus 40 stopni czasem. Więc oni lubią bardzo na ostro. I dużo ostrej, czerwonej, pysznej papryki. Ja jestem taki człowiek, co uwielbiam na ostro. Ja sypię pieprz kajen nawet do zupy mlecznej, jak ten marynarz z morskich opowieści. I w tym gorącym, wrzącym oleju do niego wkłada się warzywa, wkłada się mięso, czeka się, aż to się usmaży w środku i kładzie się sobie na talerz. Mięso, jakie chcecie. Warzywa, jakie chcecie. Pełne spektrum. Ja mogę to jeść codziennie. I pamiętam, jak piekły mnie usta od tego gorącego, pikantnego oleju, ale wciąż chciałem to jeść i nigdy wcześniej tego nie jadłem, nigdy później. Nie wiem, może ktoś z Was mieszka w jakimś wielkim mieście z dobrymi chińskimi knajpami. W Australii jest problem z tym. Nie ma takich dobrych chińskich knajp. O, Meunika Lee pisze na czacie, że ona też lubi ostre potrawy. No ja uwielbiam. I do dzisiaj mi się czasami śni ten hot pot z harbinu. I pyszne, smażone, grillowane jedwabniki. Nie wiedziałem, że jedwabniki są takie dobre. Kładzie się, nabija się na taki duży, długi, metalowy, ma taki metalowy patyk, kładzie się na ruszcie i po kilku minutach są gotowe do jedzenia. Trzeba je przekroić na pół. One mają grubość, wyglądają mniej więcej jak kciuk dorosłego mężczyzny. Trzeba je przełamać na pół, wyciągnąć takie coś czarnego ze środka, wyrzucić i wyssać to białko. Niesamowite. Niesamowite, słuchajcie, coś pysznego. Dzwońcie na Skype'a Nocne Radio. Jeżeli ktoś chce dzwonić, chyba Wód zadzwonił. Wód dzwoni. No WB miała zadzwonić. WB, ty dzwoń również. To mi się pisze, że w San Francisco, w Chinatown są naprawdę dobre restauracyjki. No, chyba najsłynniejsze Chinatown w Stanach. Chinatown w San Francisco. Ja nie byłem jeszcze w San Francisco, ale chętnie bym się wybrał. Także pyszne jedzenie. Nawet, słuchajcie, taka przeciętna, głupia kantyna uniwersytecka. Były jakieś niesamowite pieczone warzywa z jakimiś ostrymi sosami, które jadłem codziennie. Tak jak mówię, do dzisiaj mi się śnią. I w ogóle to nie kosztowało praktycznie nic. Jakieś śmieszne pieniądze. Facet, słuchajcie, sprzedający mandarynki prosto z jakiegoś takiego niedużego tuk-tuka, czyli takiego małego motorka z z taką przyczepką transportową i te mandarynki, słuchajcie, były prosto z drzewa, były takie soczyste, bez żadnej chemii, no coś po prostu wspaniałego. I herbata. No, Chińczycy piją bardzo dużo herbaty zielonej. Piją ją w ten sposób, tak jak my pijemy szoty. Czyli biorą zieloną herbatę, leją do małych, niedużych kieliszeczków i jedzą, lecą szoty. A nawet czarna herbata. O! Ho, ho, kto to dzwoni? No witam serdecznie panią kierowniczkę.
4: No cześć Jacku, witam cię również serdecznie. Musiałam się wyłączyć jakiś czas temu, nie wiem, z 5-10 minut temu z audycji. Nie wiem, jaki jest aktualnie etap, czy dalej o jedzeniu.
1: O jedzeniu. Słuchaj, jedzenie to największa przyjemność w życiu mężczyzny, a niektórzy twierdzą, że druga. I dużo teraz będzie o jedzeniu.
4: No i super. Ja też lubię ten temat. Bardzo lubię jeść.
1: Ja też. Ale to trochę potem, myślę, kończy na wadze, ale ja lubię jeść też. To jest coś niesamowitego. I te chińskie, słuchaj, ostre. Nie wiem, czy ty lubisz ostre potrawy, ostre przyprawy. Ja uwielbiam na ostro, że tak powiem. A w Chinach...
4: Co? Och. Pikantne, tak. Nie mam takiej tolerancji ogromnej na ostrość, więc unikam raczej tych potraw takich bardzo, bardzo ostrych. Kiedyś mi się zdarzyło kupić taki sos Mad Dog 357, to jest jakieś chyba 800 tysięcy, a nie, przepraszam, dobrze, to inny, 357, 357 tysięcy chyba w skali Scaville'a, w skali, wiesz, poziomu ostrości i ugotowałam kiedyś rosołek i tak pomyślałam, no, wszyscy lubią tak troszkę ostro, to wiesz, zanurzyłam patyk w tym sosie, nie to, że wlałam, tylko zanurzyłam taki patyczek.
1: Jasne.
4: I pomieszałam kubkę. Niestety rosołek był do wywalenia. Nie nadawał się. Po prostu był tak ostry, że wypalało nam wszystkim, wiesz, podniebienia. Także od tamtej pory nie ryzykuję. Każdy sobie sam przyprawia tak, jak lubi, na ostro. No ja tak średnio raczej nie mam. Wiem, że są ludzie, którzy mają olbrzymie przyprawy. Ja nie mam.
1: Ja bardzo lubię na ostro. Chyba trzeba było dać tylko kropelkę tego jedzenia. Tego sosu.
4: Taki zwykły tabasco ma około 7000 jednostek w tej skali Scaville'a. No a ten miał, wiesz, 350 tysięcy, więc no.
1: To jest niewyobrażalne aż. Nie da się tego wyobrazić.
4: Mocniejsze, są jeszcze. Nie da się. I to ciekawe, akurat ten sos jest całkiem naturalny, bo jest papryczek, zdaje się, habanero robiony. Mhm.
1: Słynne papryczki, tak. My tu mamy taki konkurs, ale jest z nami odważna słuchaczka. Halo, halo.
5: Halo, witam serdecznie wszystkich. Witam
2: sponsorowanie
5: was.
2: Złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
5: Na ten temat jest mowa, że Bartłomiej, one są bardzo też TV. Korzystne dla naszego zdrowia.
3: 9 zł 99 groszy.
5: A chciałam nawiązać to taki do tani donate sytuacji, dla wszystkich wrednych bab, które mają ból 4 liter, kiedy ja tylko się witam z ludźmi. Że, kobiety tak się nie zachowują. Baby się tak zachowują. I dla potrzeby na waciki za zbanowanie mnie, hihi, haha, uśmiechnięta buźka. Lekarski, proszę Państwa, najnowsze odkrycia są takie, że ma silne właściwości przeciwwirusowe, właśnie przeciwko koronawirusowe, ponieważ spożycie imbiru powoduje produkcję interferonu typu pierwszego w organizmie i powoduje, a wiadomo, interferon jest sprzymierzeńcem walki z koronawirusem, właśnie typ pierwszy, i imbir lekarski właśnie odnośnie ostrych przypraw skutecznie, bardzo skutecznie niweluje i blokuje wnikanie koronawirusa do komórek i przyczepianie się do receptorów znajdujących się w wyściółkach naszej błony śluzowej, więc no ja chciałam zachęcić, a tak jednocześnie na przykład, jeżeli mówimy o ostrych przyprawach, czy jalapeno papryczki, czy pieprz, kajen, tak jak wspomniałeś, no zawierają w sobie piperyna. Piperyna, jak wiemy, jest niezbędna do tego, aby odbyło w naszym organizmie odpowiednio się wchłaniała witamina D, którą musimy w tej chwili suplementować. Niestety, bo nie ma słoneczka, nie mamy tej witaminy D3 w organizmach i musimy wszyscy niestety, a witamina D3 i na inflamację w organizmie działa, czyli te przeciwzapalne stany i jednocześnie właśnie chroni nas również jednocześnie przed wirusami, więc to nie można mówić o jednym czynniku, który przed tym wirusem chroni, ale o wielu składowych, które się do tego przyczyniają, więc te ostre przyprawy jak najbardziej są bardzo pomocne i do produkcji właśnie tego interferonu, jak również do, potrzebne są do syntezy tego, żeby działać wspólnie z witaminą D3, na przykład ta piperyna w ostrych przyprawach, więc te przyprawy ostre są niezwykle ważne i lecznicze dla nas.
4: Jacek, no, myślę, że to może ta piperyna tak cię zachęca do tych ostrych chińskich.
1: Bardzo tak, możliwe.
4: No, przyswoiłbyś pewnie.
1: Podoba mi się nazwa. Ja szczerze mówiąc nie lubię medycznych nazw, ale odważna słuchaczko, lejesz mi miód na serce, jeżeli chodzi o imbir, bo ja uwielbiam piwo imbirowe i to zarówno takie alkoholowe, jak i bezalkoholowe. Bardzo tu w moich stronach popularne i zaraz sobie chyba pójdę do lodówki otworzyć jedno. Bezalkoholowe oczywiście.
5: Tak. Tylko ile w tym piwie imbiru?
1: Spakuję dosyć mocno imbirowo.
4: Ja nie uważam, że imbir jest jakąś bardzo ostrą przyprawą, szczerze mówiąc. Nawet bardzo często dodaję imbir, dodaję takiego fajnego smaku. W ogóle uwielbiam zapach świeżego imbiru, no i często używam w kuchni, bardzo lubię imbir.
5: Nie, no taką wiesz co, ostrą mocno nie jest, że piecze nas bardzo, ale jak ja wezmę, przekroję na pół imbir i do języka dotknę, no to ja czuję taką ostrość tego imbiru, taką intensywność, no ja odczuwam taką ostrość, ale mówiliście, tu też mówiliście o imbirze, więc chciałam to wspomnieć i to naprawdę są najnowsze badania, więc jeżeli ktoś lubi imbir, dodawać do wszystkiego imbir i przyjmować jak najbardziej cynk, to jest bardzo ważne, przyjmujmy cynk, zaleca się w walce z obecnym koronawirusem od 30 do 50 mg dziennie tego cynku, jednocześnie selen, pamiętajmy, że nie razem, selen, cynk osobno, selen, cynk rano, drugi wieczorem, ale musimy przyjmować, naprawdę to pomaga, więc no strzeżmy się, unikajmy. Wiadomo, zarażenia się nie możemy szczec, bo to jest nowy wirus, organizm nie ma odporności na tego wirusa, więc dostać, jak się z nim stykniemy, jakby no skonfrontujemy, to dostaniemy tego koronawirusa. To nie jest tak, że ktoś ma silny organizm i nie dostanie, bo dostanie, bo organizm go przyjmie, bo nie ma na żaden organizm, to jest nowość, nie ma odporności nikt na koronawirusa, natomiast to, jak my sobie poradzimy już po wniknięciu koronawirusa do naszego organizmu, no to już jest właśnie rola naszego układu odpornościowego, jak działa układ odpornościowy, jakie zasoby może wykorzystać składników odżywczych zgromadzone w naszym organizmie ten układ odpornościowy. I właśnie to dlatego ja mówię. I mówię tutaj naprawdę do wszystkich, żeby no, takie badania naukowe, ja na bieżąco czytam te badania naukowe i chcę, żeby wszyscy wiedzieli, jeżeli ktoś może, właśnie ten imbir, czarny bez jest bardzo korzystny, teraz jest sezon na czarny bez, zbierać, robić czarny bez. Są badania naukowe mówiące, że od 60 do 1500 mg czarnego bzu dziennie skutecznie niweluje koronawirusa, zabija, nie pozwala replikować się wirusowi w naszych komórkach. Także no, podaję takie rzeczy, które wyczytuję, które na bieżąco śledzę.
1: No, dziękujemy ci bardzo. Go ahead. Idź, Egi.
4: Jana, przepraszam cię, że już takie badania są na takie naturalne sposoby jakby walki z koronawirusem. Ale być może, chociaż mi się zdaje, że to może bardziej chodzi o to, że jakąś taką ogólną odporność naszą na grypy, nie grypy w tym okresie to wszystko przynosi, a nie specyficznie na wirusa.
5: To znaczy się, wiesz co, no oczywiście te rzeczy, o których ja mówię, one oczywiście podnoszą naszą ogólną odporność, ale wykazano w licznych badaniach, bo teraz robią i Chińczycy badania w wielu rejonach, w USA robią mnóstwo badań, od razu mnóstwo się instytucji uruchomiło, które takie badania robią i właśnie szczególnie właśnie cynk, selen, właśnie ten imbir, czarny bez, właśnie te produkty właśnie na koronawirusa działają, bo nie, no, ale masz rację, no ogólnie nasza kondycja naszej odporności, no ale żeby ta odporność była, no musimy skądś tą odporność czerpać i brać. I najlepiej właśnie brać ją tutaj zapewniając takie boostery, można powiedzieć, takie doładowania do naszego organizmu tych składników odżywczych, które będą wspierały naszą immunologię. Także dlatego ja polecam no, te rzeczy różne stosować, ale są różne i propolis oczywiście, o czym się nie mówi, a propolis jest doskonały, ja zawsze polecam i powtarzam, nasz polski propolis ULA wspaniały, przeciwwirusowy, przeciwbakteryjny, działa na szereg różnych szczepów i bakterii i wirusów różnego typu, więc naprawdę to jest wspaniałe, jak antybiotyk, dosłownie, tylko tyle, że nie niszczy nam flory bakteryjnej jelit i nie zabija naszego mikrobiomu. Także ja polecam.
1: Ja polecam też ostre przyprawy, podobno świetnie zapobiegają rakowi okrężnicy, czyli jelita grubego. Tak jest napisane na każdym pieprzu kajen. Przepraszam was, ale ten temat medyczny, to odważna słuchaczko, chyba jesteś fanką tematów medycznych. Mnie on jakoś zaczyna coraz bardziej nudzić. Ja pochodzę w ogóle z rodziny medycznej 3 pokolenia wstecz. I ja nie poszedłem na studia medyczne, dlatego że jak słyszę o interferonie, to strasznie jakoś, nie wiem, mało mnie to podnieca, ale rzeczywiście teraz to się robi coraz bardziej ważne, szczególnie tak jak mówisz, ilość witaminy D u was spada. No u mnie niestety słońca się robi coraz więcej i chyba nawet za dużo ostatnio, ale tak, to jest ważne, żeby tą witaminę D sobie dostarczać. Co do koronawirusa, jakoś moim zdaniem jedyne, co możemy zrobić, to tak jak mówisz, podnosić swoją odporność, czekać, aż nas to dotknie i przejść to po harcersku i dobrze. A co do imbiru, polecam wszystkim piwo imbirowe. Jak ktoś nie lubi, to zacznijcie lubić, bo jest pyszne i zdrowe.
5: No dokładnie. W takim razie, no ja chciałam tylko o interferonie mówiłam dlatego, bo jak wspomniałam o imbirze, to chciałam dać uzasadnienie, dlaczego ten imbir jest dobry na akurat na to, więc no nie tylko, że imbir jedźcie tylko dlatego, bo mi się tak wydaje, tylko chciałam podać uzasadnienie, dlaczego. Ale żeby nie być gołosłowną. W każdym bądź razie, no jeżeli tutaj się nie wpisuję w tematykę audycji, także dziękuję, to będę kończyć. Dziękuję wszystkim serdecznie za słuchanie.
4: Ja tylko jakoś zagadnionko jeszcze, jeżeli można. I chciałabym wykorzystać obecność pani Moniki na linii, bo domyślam się, że myśli w tym względzie podobnie jak ja. I do Jacka też, może nie na temat spożywczy, ale Jacku, zacząłeś mówić o tej ustawie dzisiaj, którą usankcjonował Trybunał Konstytucyjny. Troszeczkę tak się też wywołałeś mnie do tego telefonu, wiesz o czym mówię.
1: Tak, o aborcji mówisz teraz.
4: Tak, o tym zaostrzeniu ustawy aborcyjnej i uważam, że to jest absolutny skandal, absolutny smutek i średniowiecze to, co się wydarzyło. I pewnie rzeczywiście jest to jakiś tam temat zastępczy. Ale powiedz mi, jak ty do tego podchodzisz? Bo
1: wiesz, ja nie znam szczegółów. Ja nie znam szczegółów, jakbyś tak mogła przez minutę nakreślić, co konkretnie zostało w tej ustawie powiedziane.
4: Ustawy o zaostrzeniu ustawy aborcyjnej do tego stopnia, że jeżeli badania prenatalne wykażą, że płód jest nawet zdeformowany, czy wiadomo, że dziecko będzie do końca życia, no, że tak brzydko powiem, warzywem, wady genetyczne, wady wrodzone, olbrzymie. Nie mówimy o zespole Downa, bo zaraz pewnie się podniosą głosy. Nie mówimy zupełnie o tym. Tylko mówimy o bardzo silnych deformacjach i takich wadach, które spowodują, że to dziecko prawdopodobnie po porodzie będzie nawet żyło kilka godzin, a jeżeli nie, no to będzie do końca życia skazane na cierpienie i swoje, i matki. W tej chwili kobiety będą musiały urodzić takie dziecko. Nie będą miały możliwości jakby aborcji z tego względu. Uważam, że to jest naprawdę straszne dla kobiety. Czytałam wiele wypowiedzi, również katoliczek, które dokonały aborcji z takiego powodu, ponieważ cierpienie dziecka I trauma dla matki związana z tym, że wie, że dziecko jest już w jej łonie, tak nieszczęśliwe i jeszcze musi je urodzić i wiadomo, że to dziecko będzie tylko i wyłącznie cierpiało, w tej chwili to zostało usankcjonowane przez Trybunał Konstytucyjny. To było wiadome, że tak się stanie, no bo Trybunał wiadomo, jaki w tej chwili jest.
1: Tak, i tak. Ja zawsze byłem przeciwnikiem ruszania tej ustawy, która była, tego kompromisu tak zwanego. Nie podoba mi się też to, bo zawsze dziwiłem się postawie katolików w sprawie doktora Hazana. Ta sprawa, ja nie wiem, czy ona tutaj pasuje, ale chyba pasuje dosyć dobrze. Ona jest takim bardzo jaskrawym przykładem. To dziecko nie miało z tamtego przypadku, nie miało szansy przeżyć, zresztą zmarło bodajże po kilku dniach. I dlaczego tak gorąco broniono tego prawa do aborcji w tej sprawie, nie wiem, nie rozumiem tego, bo tak jak mówisz, temu dziecku już nie pomożemy, a dodamy więcej cierpienia matce w imię jakiejś tam ideologii, prawda? Więc też mi się to nie podoba.
4: Dokładnie tak. I w tej chwili będą protesty straszne w całej Polsce i uważam, że bardzo słusznie, bo odebrano kobietom, wiesz, prawo do decyzji, a to jest tak trudna decyzja. I ja uważam, że kobieta jak najbardziej ma prawo w ogóle decydować, czy czuje się na siłach urodzić dziecko, szczególnie w takiej sytuacji.
1: No nie, ja tutaj stoję, wiesz, w innej części tego spektrum, ale czy ty wiesz, jaka ilość tego typu przypadków w Polsce się wydarza co roku? To znaczy dzieci nie, tak ile? Około?
4: 3% wszystkich aborcji, bo jeszcze są z różnych innych powodów aborcji, prawda? Z powodu gwałtu, zagrożenia życia matki i tak dalej. 3%.
1: Mhm. 3% aborcji.
4: Tak, 3% aborcji było dokonywane z tego względu. W tej chwili nawet, słuchaj, ale nie bierzmy tego statystycznie, bo to każdy przypadek to jest tragedia ludzka, to jest tragedia właśnie kobiety głównie, no, niestety, wiesz.
1: No tak,
4: olbrzymia trauma, że się dowiadujesz, a druga trauma, że musisz urodzić takie dziecko i czekać, aż ono umrze.
1: No jasne, jasne. Wiesz co, przepraszam, tylko powiem, dzwonisz do mnie, ale dzwonisz do mnie tak, że ja cię nie mogę odebrać. Musisz dzwonić, nie mogę cię dodać, wodzu. Wiesz co, no ja, tak jak mówię, jestem przeciwnikiem aborcji, tak jak chyba ty uważasz, że powinna być na życzenie. Ja uważam, że aborcja nie powinna być absolutnie na życzenie kobiety. Uważam, że jako zastępcza metoda antykoncepcyjna to jest bardzo zły pomysł. I no jest to po prostu barbarzyństwo, moim zdaniem.
4: Podobnie jak... fortunne bardzo określenie na życzenie. Takiego czegoś nikt sobie z całą pewnością nie życzy. I również sformułowanie, że jest to antykoncepcja, tak, jako antykoncepcja, również jest bardzo niefortunne, ponieważ ja nie mówię o takich przypadkach. Chyba nie sądzisz, Jacek, że kobieta idzie z mężczyzną i po prostu stwierdza, dobra, nie będę się zabezpieczać, najwyżej usunę, tak?
1: Wiesz,
4: tak wygląda.
1: Wiesz co, takie przypadki zdecydowanie widziałem w Skandynawii. Ja się obracałem ze względów rodzinnych w Danii, w której mieszkałem 9 lat, wśród lekarzy. Większość moich znajomych Polaków to byli lekarze. Część z nich pracowała na ginekologiach i położnictwie. I zdarzały się przypadki dziewczyn, które mają 17, 18 lat i na przykład są po trzeciej aborcji. No więc myślę, że tak, że one były na tyle niewyedukowane albo po prostu głupie, że traktowały to jako jeszcze jedną formę antykoncepcji, jako ostatnią linię. Więc tego typu przypadki się dzieją. Ale nawet jeżeli kobieta nie chce tego... No tak, tak, tak. To jest skrajność, bez dwóch zdań. Ale jeżeli kobieta tego nie chce, bo nie ma teraz jeszcze na to czasu, bo chce się poświęcić karierze, albo nie ma domu taki, jak powinna mieć, uważam, że... Załóżmy, że dziecko jest zdrowe. Załóżmy, że może się urodzić zdrowe. Na razie odejdźmy chwilę od tego tematu, tej ustawy. To dlaczego kobiety dokonują aborcji? Według ciebie. Wymień pięć powodów.
4: Według mnie po prostu znajdują się w sytuacji jakiejś bardzo trudnej i bez wyjścia. Bo to nie jest łatwa na pewno decyzja, wiesz, podjęcie takiej właśnie decyzji o usunięciu ciąży.
1: No one nie są chyba bez wyjścia. Skoro w Polsce kobiety nie mogą dokonać aborcji, dzieci się rodzą, i żyją, to czy na pewno to są sytuacje bez wyjścia?
4: Mogą, tylko za pieniądze i to grube, najczęściej za granicą. I ja dlatego jestem przeciwniczką, ponieważ uważam, że to jest gigantyczna hipokryzja, a która kobieta chce dokonać aborcji do tego 12 tygodnia, to oczywiście dokona, przecież wiadomo, że na tym zarabiają lekarze i nie ma czegoś takiego. Oficjalnie na papierku jest to zabronione, ale wiadomo, że podziemie działa bardzo prężnie, Jacek, także to jest hipokryzja.
1: Oczywiście, że tak, no ale można też powiedzieć, że jeżeli masz dostatecznie dużo pieniędzy, to możesz kogoś zniszczyć, albo nawet go zabić, ale czy to jest powód, żeby legalizować morderstwo na zlecenie? Nie, moim zdaniem nie. Ja zawsze się odnoszę do tego w ten sposób, że wymagam od ludzi, nie tylko od kobiet, pewnej odpowiedzialności. Moim zdaniem kobieta powinna mieć tą świadomość, że idąc do łóżka z facetem, może zajść w ciążę, nawet jeżeli się zabezpiecza. Jeżeli musi to brać pod uwagę. Po prostu. Może się to przytrafić.
4: Tylko do tanga trzeba dwojga. Jeżeli odpowiedzialność ma brać kobieta, tą większą, gdzie w tej sytuacji jest facet? No. A jeszcze rozmawialiśmy o tym, że ty się nie zgodziłeś z tym, że facet nie ma prawa podejmować decyzji i radzić kobietom, co mają w tej sytuacji robić, tak jak powiedzmy, że piszą, podkreślają, że panowie w garniturach, wiesz, dyskutują na tematy aborcji, a to są tematy, to są sprawy kobiet, ograniczają wolność kobiet, wolność wyboru jako mężczyźni. Do tanga trzeba dwojga i taka odpowiedzialność powinna spoczywać na obojgu. A niestety to prawda jest taka, że kobiety usuwają ciąży, ponieważ zostają z problemem same. Faceci się odwijają i znikają, kiedy pojawia się kłopot, kiedy pojawia się problem.
1: Tak, oczywiście, że tak. No, mamy problem z odpowiedzialnością mężczyzn, to prawda. Więc nie są to łatwe czasy dla kobiet. Krótko mówiąc, jeżeli decydujesz się na to, żeby uprawiać seks z jakimś facetem, to licz się z tym, że będziesz miał, być może, nawet jeżeli nie chcesz tego dziecka, to możesz zajść w ciążę. I licz się również z tym, że ten miły pan, który teraz jest miły i uczynny, pójdzie sobie. Odejdzie, zostawi cię. Ciężki wybór. Tak niestety przyroda to ustawiła, że to na kobiecie to spoczywa. No, krótko mówiąc, wybierajcie sobie dziewczyny tych, z którymi dzielicie łóżko. I masz rację oczywiście, że to jest często wina mężczyzny, który niemalże popycha kobietę do aborcji. Bo zgadzam się z tobą, że mało która kobieta tego chce. Ale to jest ta odpowiedzialność. Musicie się liczyć z tym, że facet was zostawi.
5: No to też jest takie gadanie głupie, wybierajcie sobie dziewczynę takiego, który nie zostawi. Faceci bardzo często kłamią w żywe oczy, okłamują, stwarzają pozory po to, żeby tylko właśnie był ten seks, żeby się zadowolić. Niestety potem kobieta zostaje z brzuchem sama i pomimo tego, że nasza ocena wstępna danego mężczyzny i danej sytuacji może być mylna, mężczyzna się pokazuje wiadomo na początku z jak najlepszej strony, my możemy myśleć w ten sposób, że będzie okej, niestety potem okazuje się co innego, więc no niestety, no często te kobiety się decydują też i mężczyźni, no bo to nie tylko kobieta, na zbyt szybkie kroki, żeby mieć to dziecko, no i potem jest, mężczyzna zostawia, leci do drugiej, niedobrze się poznają, a nawet jak się lepiej poznają, to i tak do końca nie, bo wiadomo, nigdy się drugiego człowieka nie pozna, jak w danej sytuacji zareaguje. No i potem wychodzi, jak wychodzi. To nie można tak mówić, lepiej poznawajcie mężczyzn, jak idziecie z nim do łóżka, bo faceci są też kłamliwi. Każdy przypadek jest inny, ale tak nie można mówić, bo naprawdę faceci potrafią tak zamydlić oczy, zrobić dzieciaka, a na końcu się ulotnić.
1: No dlatego kobiety muszą być mądre. Musicie się liczyć po prostu z tym, że jeżeli decydujecie się na to, żeby iść z facetem do łóżka, to możecie zostać same. Po prostu. Ale to nie jest jeszcze powód, żeby...
5: No to dzieci nie
1: dzieci.
5: Będzie w ogóle. No to najlepiej. Nie dopuścić.
1: Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Dlatego, że część kobiet podejmie to ryzyko. Bo pozna faceta na tyle, że wie, że to ryzyko, że on sobie pójdzie, jest małe. No bo przecież nie każdy mężczyzna jest zły. Tak jak nie każda kobieta to zołza. Nawet jeżeli każdej kobiecie zdarza się czasami przysuczyć. To jest naturalne. Tak samo nie każdy facet to ostatni sukinsyn, który zostawi kogoś z dzieckiem. Więc nie jest aż tak źle. Natomiast nie można tego, że na dzieci zrzucać tego, że niektórzy mężczyźni zachowują się nieodpowiedzialnie. Niestety nie można tego. A poza tym kobiety, im są starsze, tym są mądrzejsze, ale młode laski często są po prostu, przepraszam, głupie. I tak jak mówiłyście, lecą na ładne oczy, albo na to, że facet, jak to było w piosence, dobrze strzela na strzelnicy sportowej. Dobierajcie sobie mężczyzn.
5: No ale to nie uprawnia facetów do wykorzystywania tych, tych kobiet, bo jeżeli facet widzi głupkowatą laskę, no to wie, to co, to ma przyjemność z tego, że ją zapłodni, ucieknie i robi z siebie takiego macho, no to, bo mówisz, że no, niektóre kobiety są głupie, no i faceci też, ale to nie uprawia, jak widzę, że ktoś jest głupszy ode mnie i mogę go wykorzystać, to tego nie robię, no to jest właśnie ta odpowiedzialność. Ja jestem ogólnie, bo powiem w sprawie aborcji, ja jestem przeciwko aborcji, przeciwko zabijaniu ludzi, bo to jest zabijanie człowieka już od początku. Samo zapłodnienie jest już dla mnie człowiekiem, to już rośnie człowiek w brzuchu. Nie można mówić o czymś, co jeszcze nie ma, na przykład, nie wiem, tam ma tydzień, dwa, trzy i jeszcze to nie jest człowiek, więc można usunąć. Dla mnie jest to człowiek. Nie można usunąć, natomiast absolutnie w 100% zgadzam się z rozmówczynią co do ciężkich wad genetycznych, które są wykrywane. Jeżeli dziecko miałoby się urodzić, bo są takie choroby i wady genetyczne, gdzie dziecko miałoby się urodzić, nie wiem, i z różnymi deformacjami ciężko oddychające, które wiemy, że z tą chorobą żyłoby tydzień, dwa lub miesiąc, albo tam kilka dni i to by było dziecko, które by ogromnie cierpiało i mamy tego pewność, to jestem za tym, aby można taką ciążę było usunąć. Natomiast na to, że kobieta zajdzie się w ciążę i jest lekkomyślna czy coś i dziecko jest i zdrowe i usuwać, to dziecko, no to absolutnie dla mnie nie ma takiej zgody, jest to życie, jest to człowiek, który ma prawo do życia i absolutnie z tym bym nie polemizuję nawet, bo dla mnie to nie ma co.
1: Zgadzam się, ja też te ciężkie wady.
4: Wybór jednak, wiesz, to nie traktuję tego i nie uznaję czegoś takiego, że tam na życzenie, czy jako ta, jak już mówiliście, antykoncepcja, ja absolutnie nie tak do tego podchodzę. Natomiast uważam, że kobieta może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji i powinna mieć swobodę podjęcia decyzji, czy czuje się na siłach dziecko urodzić i wychować. To jest decyzja na całe życie, czy też nie, po prostu do pewnego momentu.
1: A co powiesz, sądzisz o takich przypadkach, które moim zdaniem wydają się naprawdę głęboko moralnie obrzydliwe wprost, gdy małżeństwo ludzi, którzy odpowiedzialnych ludzi, szczęśliwych nawet w tym małżeństwie, okazuje się, że ich dziecko będzie miało na przykład zespół Downa. To jest taki charakterystyczny przykład. I nie decydują się na coś takiego. Decydują się de facto na rodzaj eutanazji. Przepraszam, eugeniki. Eugeniki powiedzą, że nie pasuje im dziecko z Downem. Znowu moim zdaniem to jest kwestia odpowiedzialności. Jeżeli kobieta zachodzi w ciążę, no to musi się liczyć z tym, że to może być Down, na przykład.
4: Mhm. Oczywiście, ja czegoś, znaczy wiesz, to jest indywidualna decyzja pary, prawda, małżeństwa, czy będą czuć się na siłach. To są tak trudne z całą pewnością decyzje. Ja ani nie potępiam, ani nie pochwalam czegoś takiego, bo to są naprawdę trudne. Ja znam kilka małżeństw, które mają dzieci z zespołem Downa i to są bardzo szczęśliwe rodziny. Dzieci są cudowne, wspaniałe i nie widzę w tym najmniejszego problemu. Ja sama prawdopodobnie podjęłabym decyzję, że urodzę takie dziecko. Mnie by to bardzo nie przeszkadzało, szczerze mówiąc. To ja mówię za siebie.
1: No tak, ale to jest to kwestia odpowiedzialności. Może się to zdarzyć. Wkalkuluj to ryzyko. Idziesz w ciążę, czy nie? Po prostu. Odpowiedzialność. To jest coś, czego naprawdę żądam od ludzi. Odpowiedzialności.
4: Odpowiedzialność, zgadza się, Jacek. Ja też jestem za tym, żeby jak najbardziej odpowiedzialnie podejmować takie decyzje. Ale nie zabraniałabym nikomu, wiesz, podjęcia jej, bo musiałbyś być w czyjejś skórze, w czyichś butach, żeby zrozumieć, jak i dlaczego ta decyzja została podjęta.
5: Dokładnie, to jest też niezwykle delikatny temat i dla mnie to też jest, jeżeli ktoś ma urodzić zespołem Downa, to jest każdego sumienie indywidualne, jeżeli decyduje się zabić takie dziecko, no to będzie mieć, o ile ma w ogóle jakiś kręgosłup moralny, będzie po prostu miało to na sumieniu, no niestety, do końca życia, że zabił dziecko, bo dla mnie Down nie jest chorobą taką, która uniemożliwia dziecku funkcjonowanie, czy nie wiem, no jakieś cierpienia ogromne mu sprawia, jeżeli ma żyć to dziecko, więc ja osobiście też bym takie dziecko nie usunęła, natomiast jeżeli ktoś decyduje się zabijać, my nie możemy też za kogo odpowiadać. Takie decyzje powinno jednak dać się no żeby ktoś miał wybór tego, czy chce, czy nie, ja uważam, ale no to jest kwestia sumienia danej osoby. Jeżeli ktoś ma takie sumienie i będzie w stanie z tym żyć do końca życia, że zabił swoje dziecko, no to, to ja gratuluję. No, proszę bardzo, nie chcę być w kogoś skórze po prostu.
1: No właśnie to proszę bardzo. Przecież dzwoni. No. Halo, halo. Witamy, Bartłomieja Rybkę. Jest z nami.
6: Witam. Ja tylko na 30 sekund. Mhm. Głos i uciekł. Głos mam już dzisiaj. Tylko daj mi 5 sekund. Bo telefon mi spowalnia. Spowalnia, wiesz?
1: A może opóźnienie między nami jest. Dobra. Spora odległość. Może dlatego.
6: Ja się tylko wyrażę w jednym temacie. Każda sprawa aborcji jest różna. Każda kobieta jest inna. Każdy związek jest inny. Każdy mężczyzna jest też trochę inny. Oczywiście bazujemy na instynktach męskich, na instynktach kobiecych. Samica, samiec. Ale wyrażę się bardzo kontrowersyjnie w tym temacie, bo poświęcam tematowi lata i nie ma usprawiedliwienia dla morderstwa istoty, która chce żyć. Nie ma usprawiedliwienia. I teraz proszę mnie posłuchać. Ostatnie 30 sekund. Znam dużo młodych kobiet i dużo młodych mężczyzn, którzy mieli taki problem, bo się za przeproszeniem uprawiali miłość, a później nikt nie chciał brać odpowiedzialności za to dziecko i była aborcja, czyli morderstwo. Nie było ciężkiej sytuacji finansowej, nie było ciężkiej sytuacji jakiejkolwiek. Było po prostu chęć, był po prostu egoizm i było morderstwo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękujemy, Bartłomieju. W sumie mądry głos, no właśnie, ten egoizm.
4: Nie albo jako morderstwo. Morderstwo to jest, wiesz, inna sprawa, ale ja już nie będę drążyć tego tematu.
1: Nie, ale ja może na końcu coś, jeszcze jedną rzecz, bo często tak ludzie mówią, zostawmy tą decyzję małżeństwu, czy kobiecie, choćby człowiekowi, który nie jest tym dzieckiem. Czy to nie jest trochę umywanie rąk? I czy taka decyzja, no przecież nie mamy prawa na przykład mordować ludzi, którzy przyszli do naszego domu, bo nam nie odpowiadają. Więc zostawmy to właścicielowi domu, bo może ci ludzie są bardzo nieprzyjemni. Tylko państwo zabrania takich rzeczy. No mamy pewien porządek prawny, w którym żyjemy. Więc moim zdaniem akurat sprawę aborcji również państwo powinno regulować. Czy taka mamy regulacja, jak teraz wprowadzono? No nie, ona jest moim zdaniem robi więcej szkody niż pożytku, ale państwo jednak powinno to regulować porządkiem prawnym, moim zdaniem.
5: Ja uważam, że państwo nie powinno się za bardzo wtrącać w życie drugiego człowieka. Oczywiście powinno być jakiś tam nakaz, że na przykład właśnie tak jak wspomnieliśmy, no można, że no nie wolno tego dziecka usuwać, ale tak jak wspomnieliśmy, no w przypadku zespołów Downa, jakichś takich chorób, ja uważam, że decyzja powinna należeć do rodziców. To jest temat niezwykle delikatny, dotykający konkretnych przypadków rodzin i ja bym się nie podjęła tego, żeby komuś nakazywać czy zakazywać usuwania dzieci z zespołem Downa, czy jakieś restrykcji, żeby państwo dawało wytyczne to, tamto, tamto, to wolno, to nie wolno. Nie wiem, państwo nie powinno się za bardzo do ludzi wtrącać, każdy ma swoje sumienie, każdy odpowiada za siebie, za swoje potomstwo. Co zrobi, to zrobi. No wiadomo, zdrowych dzieci absolutnie nie wolno zabijać. I tu już się wypowiedziałam w tej kwestii, żeby nie było, że jestem za aborcją zdrowych dzieci. Ale w przypadku chorych dzieci, no ja uważam, że jednak każdy powinien mieć swoje sumienie i państwo nie, według mnie nie powinno się wtrącać do kogoś i zaglądać, no i być czyimś sumieniem oczywiście, bo już uważam, że państwo i tak za dużo się do obywatela wtrąca i dużo jest zakazów, nakazów. Mam wrażenie, że nie żyjemy w wolnym państwie, tylko po prostu pod reżimem jakimś w tej chwili.
4: Tak, a jeżeli już się wtrąca i jeżeli już robi takie restrykcje, to powinien równocześnie być opublikowany jakiś program wsparcia dla tych kobiet, również finansowego, dla rodzin, które decydują. Nie decydują się, tylko po prostu są zmuszone przywołać na świat dziecko, które jest ciężko upośledzone i które będzie wymagało nie wiadomo jakiego leczenia i automatycznie powinno być wskazane, w jaki sposób państwo będzie takie rodziny wspierać, również finansowo, psychicznie i tak dalej, a czegoś takiego u nas niestety nie widzę. Natomiast pierwsi są do ograniczeń, ostatni do szukania rozwiązania, jakim.
1: Coś się Agnieszka urwało trochę Agnieszkę. Ja się zgadzam.
4: Jest olbrzymie wsparcie.
1: Ja się zgadzam z tym.
5: Tak, ale Aga, wiesz co, no, nawet teraz stworzono jakiś program, taki ja dokładnie nie czytałam, ale wiem, że jakiś jest program, że osoby, które urodzą dzieci z zespołem Downa, do któregoś roku będą miały coś tam od państwa, nie wiem, czy pomoc jakąś finansową, coś takiego było na 100%, bo czytałam o tym kiedyś i to całkiem niedawno, że pieniądze dodatkowe będą miały wypłacane, czy jakąś pomoc, coś takiego do 18 czy któregoś roku życia. No ale, no dobrze, a co potem? A co potem oferują? Do pewnego momentu tak, a potem co? A zazwyczaj potem zaczynają się problemy, bo rodzice takiego dziecka umierają i to dziecko nie może samo funkcjonować, bo no niestety dzieci z zespołem Downa nie mogą sobie żyć w samotności i się sobą opiekować i tak dalej. No i państwo...

0: krótkoterminowa czy jednorazowa jakaś większa nawet wypłata finansowa, czy nawet załóżmy nawet kilka lat, to przecież to nie ma znaczenia, bo właśnie później dopiero schody się zaczną, bo póki rodzice mają siły i są młodzi, są w stanie tym dzieckiem jeździć na jakieś zajęcia i tak dalej, się opiekować, okej. A będą starzy, poumierają, a potem już takie dziecko, wiadomo, no kto weźmie osobę dorosłą z zespołem Downa, która właśnie może zachowić się jak dziecko małe. No niestety tą osobą trzeba się zająć. A państwo tylko liczy na...
1: Przepraszam.
2: Poczekaj, Bartłomieju. Nie wtrącać na razie, pozwól skończyć i za chwilę wbijesz się. Pozwól jeszcze odważnej słuchaczce skończyć.
0: No ja chciałam tylko powiedzieć, że państwo tylko liczy na to, żeby wiadomo, palczy na to, jak jest koniec kadencji, żeby naobiecywać, potem ludzi zostawia z ręką w nocniku. To proszę bardzo, bardzo.
3: Ktoś napisał na czacie, że jestem prawakiem. Nie jestem prawakiem, nie jestem lewakiem, nie jestem centrowcem. Jestem człowiekiem, który walczy o sprawiedliwość i o to, żeby świat był lepszy. I posłuchajcie mnie w tym momencie. Wiem, że są gwałty i tak, w takich przypadkach, w takich traumatycznych przypadkach, gwałtów zbiorowych, gwałtów, gdzie kobieta idzie na ulicy, ktoś ją napada i gwałci, oczywiście powinna być aborcja, bo kobieta sobie nie poradzi z tym.
0: No tak, ale zostało.
3: Znaczy ja mogę skończyć? A posłuchajcie wywiadu kobiety. W tym momencie ona ma jakieś 50 lat. Bardzo ładna kobieta, pięknie utrzymana, taka Amerykanka, bardzo piękna kobieta. Ona miała być abortowana, dzieckiem jest po gwałt, jest po gwałtowym dzieckiem. I w ostatecznym momencie matka jej urodziła ją i ją oddała i opowiada swoją historię. Jak obejrzycie to, to uwierzcie mi, że wam się troszkę zmieni zdanie na temat, każdy chce żyć. Życie poczęte. Ja nie mówię do drugiego miesiąca, do trzeciego. My nie wiemy, kiedy się tak naprawdę nerwy kształtują, kiedy dziecko czuje ból. Czy to będzie trzeci miesiąc, czy czwarty miesiąc. Są różne teorie. Różni naukowcy mówią inaczej. Posłuchajcie mnie. I jeszcze na temat dzieci z zespołem Downa. Ja studiowałem oligofrenopedagogikę. Miałem styczność z dziećmi z zespołem Downa. Jeśli nie macie styczności z takimi dziećmi, tak, to nie wiecie, jakie są pełne radości, jakie są, mają kompletnie pozbawiony egoizm, mają naprawdę, poziom egoizmu jest tak mały u tych dzieci. Są wspaniałe dzieci i są wspaniali ludzie. Więc jeśli słyszę takie argumenty, tak, od pań, to ja się pytam, kto tu ma uczucia? Czy mężczyźni mają uczucia, czy kobiety w tych czasach zrobiła się już seksmisja? Bo żyjemy w matriarchacie, a nie w patriarchacie, tak? Gdzie kobietom można wszystko, a mężczyznom już nic nie można. Bartku, tak, ja zostałem spanowany w tym momencie.
2: Nie uruchamiaj się, poczekaj, przecież...
3: Raczej przepraszam, kolego, ja się nie uruchamiam. Nie traktuj mnie jak dziecko, bo to jest poważny temat.
2: Ja cię nie traktuję dziecko, ja mam... Bartku, ja mam
3: kończę
2: na imię.
3: Temat.
2: Ja mam na imię Jacek.
3: I kończę temat. Kończę temat, trzymajcie się, bo ja byłem w ośrodku z dziećmi upośledzonymi i nie mogłem tego wytrzymać. Wiecie dlaczego? Bo te dzieci... Dają z jednej strony tyle, ale z drugiej strony zabierają człowiekowi duszę, w takim sensie, że nie można się, ja nie byłem w stanie wytrzymać, tak, psychicznie, bo do tych dzieci nawiązuje się relacja bardzo głęboka. Więc jeśli ja walczę przeciwko aborcji, walczę przeciwko w szczególności aborcji z zespołem Downa dziećmi, u mnie na kanale jest film o tym, 6-minutowy, o dziewczynce, i ojcu, policjancie, który teraz jest prawnikiem i jest adwokatem w Ameryce na rzecz dzieci upośledzonych, dzieci z zespołem Downa, tak? I słuchajcie, nie użyję epitetu żadnych w tym momencie, a powinienem, bo mnie zaraz zbanują. Kończę temat, naprawdę. Trzymajcie się, ludzie, ale jak podejmujecie takie tematy, jeśli nie macie podstawowej wiedzy...
2: Bartku, ale skąd ty wiesz, że nie mamy podstawowej wiedzy? Trochę jesteś niegrzeczny w tym momencie i to jest powód, dla którego nie chciałem cię za bardzo odbierać, bo nie masz, nawet nie wiesz, jak ja mam na imię, a to dopiero skąd możesz wiedzieć, jaką ja mam wiedzę. Więc nie mów, że ktoś nie ma wiedzy.
3: Ja mówię o tym, nie wiesz. Ja słyszę panie.
2: Możesz wiedzieć, co te panie mają, jakie wykształcenie i jakie mają doświadczenia życiowe?
3: Po wypowiedziach słyszę.
2: Bądź trochę grzeczniejszy do pań. Bardzo cię o to proszę. Bardzo cię elegancko to proszę.
3: Jestem taki sam dla każdej płci. Tak? Jeśli ktoś wypowiada się w taki sposób, mało empatyczny, że słuchajcie, to są dzieci z

0: Downem to są cudowne stworzenia. To są inne stworzenia. Jeśli mamy tolerować, mówimy o tolerancji, tak? Dla różnorodności, tak? Lewacy mówią, tolerujemy gejów, tolerujemy lesbijki, tolerujemy transwestytów, a mamy nie tolerować dzieci z zespołem Downa?
1: Ale Bartek, czy... ty chyba źle zrozumiałeś, źle usłyszałeś, bo żadna z nas nie powiedziała absolutnie czegoś takiego przeciwko dzieciom z zespołem Downa, a wręcz odwrotnie. Także ja jestem zdziwiona twoją wypowiedzią.
0: Bardzo. Ja tylko usłyszałem, bo ja miotałem się, bo byłem na dole i tego, ale usłyszałem coś od ważnej słuchaczki, że nie dokończyłem, znaczy nie słuchałem całości, tam mi wpadło jedno zdanie, ale tak, ja że... rozmawiam z ludźmi na temat aborcji i jak słyszę ich zdanie,
1: jak słyszę... Słuchaj jeszcze raz, co my mówiłyśmy, bo zarzucasz nam obydwu coś, czego żadna z nas zupełnie nie powiedziała.
2: Nie powiedziała, tak, ja tylko słucham i chciałam, aż pan Bartłomiej skończy, bo po prostu mną całą ponosi. Pan zupełnie mówi rzeczy, których ani słowa nikt nie wypowiedział. Okay, nikt nie powiedział panie Bartłomieju, o tym, że te dzieci są niemiłe, niefajne, że one nie mają nieempatyczne i tak
0: ale w żaden pani sposób. Pani mówi o że państwo będzie musiało je utrzymywać, tak?
2: Jeżeli
0: tak?
2: są rodzice, nie, ja powiedziałam, że potem właśnie pozostawiane są w jakichś ośrodkach same sobie. Aha. I nie mają tych uczuć od rodziców. O to mi chodziło, że państwo się potem tym nie interesuje, rzuca na głęboko, ich potem to nie obchodzi. Matka, ojciec umiera, proszę bardzo, z tymi dziećmi one mają uczucia, one potrzebują miłości, a są rzucane do ośrodków, gdzie za bardzo, no właśnie ja to chciałam przekazać, a pan mi próbuje nam wmawiać słowo, które my w ogóle nie wypowiadywałyśmy. Ja powiedziałam wyraźnie, w mojej opinii, ja bym absolutnie w życiu nie usunęła dziecko z chorobą Downa i naprawdę bardzo współczuję osobom, które decydują się na takie usunięcie, bo ja bym nie mogła żyć ze świadomością, że zabiłam dziecko własne z chorobą nawet Downa.
0: Proszę, natomiast proszę panią, we Francji jest, ponad 90% dzieci jest usuwanych z Downem, ponad 90%.
2: To już pani jest...
0: Jaka jest kampania we Francji?
2: Osoby, która usuwa. To już jest sumienie osoby, która usuwa i pan nie może odpowiadać za sumienie drugiej osoby. Taka jest prawda. To jest indywidualna każdego decyzja. I nie
0: to
2: mówimy
0: nie może
2: tutaj,
0: być.
2: Panie Bartłomieju, że te osoby są nieempatyczne, że nie mają prawa do życia, że one, bo pan próbuje imputować nam rzeczy, których my absolutnie nawet nie wypowiadałyśmy.
0: Mówię tu, nie, to przepraszam, ale mówię to ogólnie, na wizji, do ludzi, którzy pewnie będą tego słuchać, bo mnóstwo jest ludzi, którzy bez problemu mają, tak, wolny wybór, dzieci z Downem idzie do kasacji. Jeśli utrzymujemy morderców, psychopatów w więzieniach, mają siłownie, mają 3 posiłki dziennie, mają telewizory, tak, i z naszych podatków utrzymujemy morderców, to co? To morderców trzymamy, a dzieciom nie możemy zajebistych ośrodków wybudować zajebistymi opiekunami? Ja pracowałem, znaczy studiowałem oligofrenopedagogikę, więc proszę mi nie wmawiać, że, znaczy ja nie przysłuchałem, to się przyznaję, ale w tym momencie mówię do ludzi, że jeśli chcemy zbudować lepszy świat, to lepiej morderców ukarać w taki sposób. Niestety, jestem za karą śmierci dla morderców. Jestem za karą śmierci.
3: Dobrze,
1: myślę, że wróćmy do audycji, bo...
3: Słuchajcie, ja jeszcze powiem...
0: Trzymajcie się.
3: Trzymajcie się, dziękuję bardzo. Ja powiem jeszcze, o co chodzi z tym, że państwo powinno się mieszać. Państwo absolutnie nie powinno się mieszać do ludzkiego życia. Przynajmniej powinno się mieszać jak najmniej. To nie państwo powinno decydować na przykład, jaki jest program szkolny. Każda szkoła powinna mieć prawo do innego programu. No, u mnie na szczęście jest to bardziej liberalne niż w Polsce. Ale akurat w tej kwestii, czy wolno dokonać aborcji dziecka, uważam, że to państwo powinno regulować. Wiecie co, chyba już zarysowaliśmy różnicę między nami. Tak mi się wydaje.
2: Ja już też podziękuję. To, co miałam powiedzieć, to powiedziałam. Bardzo uprzejmie dziękuję za głos i wszystkim państwu na czacie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo serdecznie. Trzymaj się, odważna słuchaczko. Dzięki. No tak, przeszła nam
1: Przepraszam, troszkę chyba zamieszania wprowadziłam niechcący.
3: Ale twoje zamieszanie to jest najpiękniejsze zamieszanie, jakie może być. Słuchaj, no to jest rewelacja. Dziękuję ci bardzo.
1: I jeszcze tylko nawiążę do chińskiej kuchni.
3: Jasne.
1: była w Warszawie taka restauracja kultowa, Shanghai. To jeszcze dawno, dawno temu była to jedna z nielicznych restauracji w ogóle w Warszawie, a jedyna, gdzie podawano jedzenie chińskie, orientalne i to był zawsze taki, ja pamiętam jako dziecko, jak rodzice wzięli nas do restauracji, ja to do dzisiaj pamiętam, pamiętam co jedliśmy i jak myśmy się szykowali, że jakie to było tak inne, takie, tak egzotyczne dla nas te potrawy. I w ogóle sam fakt, że jako dzieci, wiesz, do restauracji. Pamiętam, że była wspaniała ta kuchnia. Nawet jedliśmy chyba zupę z rekina wtedy. Wow. A to były czasy jeszcze hu, hu, hu. I ta restauracja przez dziesiątki lat, wiesz, była jedną z najpopularniejszych restauracji w Warszawie. Ale w tej chwili już chyba jej nie ma. To tylko tak chciałam wspomnieć o chińskiej kuchni.
3: Chińska kuchnia jest niesamowita w smaku, taka zupełnie inna, ale jako dziecko dziwię się, że ci to smakowało. Dzieciom często chińszczyzna nie smakuje.
1: Smakowało. No, smakowało, a najbardziej smakowało i to było takie, wiesz, olbrzymie wrażenie, że restauracja i w ogóle, wiesz, no, dla dziecka...
3: No tak, taki, kiedyś to było świat. Coś, prawda? Kiedyś to było taki wielki świat.
1: Oczywiście, tak. Wielki świat i w dodatku chiński.
3: Jak ja miałem 12 lat, to mnie babcia wzięła do Warszawy. Pierwszy raz byłem wtedy w Warszawie i dla mnie wielkim przeżyciem była podróż do McDonalda. McDonald był w takim centrum handlowym, które się nazywało bodajże Smyk, ale mogę coś pomylić. I tak. Dla mnie to było naprawdę, no było to przeżycie. No, pójście do McDonalda trochę jest jak pójście do toalety dzisiaj. Zresztą po to się tam głównie chodzi. Bo ja tam nie chodzę jeść, a nie lubię McDonalda, muszę wam przyznać się, że wolę KFC, ale to było, też pamiętam to, jak wydaje mi się, że to była inna restauracja, bo ona mi się wtedy wydawała światowa, to było coś innego, coś dziwnego, no rozumiem twoje uczucia z tym związane. No, piękne wspomnienie.
1: No, piękne. Dobrze, także ja dziękuję bardzo i słucham dalej.
3: Dziękuję, Agi. Pozdrowienia. Trzymaj się. Tak, przeskoczyliśmy nieco od Chin do aborcji, przez jedzenie do aborcji. Może wróćmy na chwilę do tych Chin. Spróbujmy się wyciszyć trochę. U mnie już 15 po 4 rano, więc ja będę niedługo kończył, ale wróćmy na chwilę do tych Chin. No w Chinach, jeszcze łącząc to jakoś z aborcją, długo aborcja była problemem. Ta polityka jednego dziecka chińska była... moim zdaniem zbrodnicza, była nieludzka i był to typowy przykład, kiedy państwo próbuje regulować za dużo. Mnóstwo dzieci zostało zabitych, abortowanych, porzuconych już po porodzie, dlatego że w chińskiej kulturze to chłopiec, to jest ten potomek, którego rodzice chcą, a nie dziewczynka. No i to doprowadziło do powstania takiego pokolenia małych cesarzy, jak to mówią, czyli takich wymuskanych jedynaków, którzy są rozpieszczeni i nie wiadomo, jaka będzie dalej przyszłość Chin. Nawiasem mówiąc, z tego, co czytałem, ta polityka jednego dziecka narodziła się w głowie jakiegoś bodajże norweskiego akademika. To on zaproponował to partii komunistycznej chińskiej. Patrzę, co tu piszecie. To mi się przy o wycieczkach autokarowych do McDonalda. Takie to były czasy. Wodzu, możesz jeszcze zadzwonić. Teraz nie ma nikogo, więc mogę cię odebrać po prostu jako zwykłą rozmowę. Także spróbuj, proszę, zadzwonić jeszcze raz. Spróbuję teraz.
4: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Nie ma. Jeszcze chciałem o tych Chinach opowiedzieć.
5: 5 złotych. Szacun dla prowadzącego za ogarnianie na poziomie audycji, bo no, nie było lekko.
0: Halo, halo.
3: Cześć, wodzu, kopelat.
0: Cześć. Tak, to prawda. Słuchaj, bo jeszcze ostatni głos odnośnie tej dywagacji na temat aborcji. To tutaj słuchaczka, która rozpoczęła ten temat, popełniła jeden rzeczowy błąd. Najwyraźniej nie zapoznała się tak naprawdę z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Ja też nie, ale przynajmniej przeczytałem artykuł na Rzeczpospolitej dotyczącej i tam Trybunał Konstytucyjny powiedział, że to jest niezgodne z konstytucją. Ustawa w obecnym brzmieniu pozwala przerwać ciążę w przypadku samego tylko dużego prawdopodobieństwa, a nie wystąpienia. I to jest niezgodne z konstytucją. Oznacza to,
6: że z dużym prawdopodobieństwem w poprawionej ustawie, aby była ona zgodna z konstytucją, nie będzie dopuszczone przerywanie ciąży w przypadku prawdopodobieństwa, ale tylko stwierdzenia wady fatalnej u dziecka. Więc cała dyskusja była po prostu no, bezprzedmiotowa.
3: Ciekawe. I... ciekawe, jak to się będzie odnosiło do praktyki teraz. To mnie interesuje. Znaczy,
6: praktyka będzie taka, że prawdopodobnie aborcja zostanie dopuszczona w przypadku stwierdzenia, faktycznego stwierdzenia ciężkiej wady, tak? Czyli jakiejś mikrocefalii i tym podobnych wad. Czyli na przykład takich przypadków, o które właśnie wspomniany przez ciebie profesor Hazan próbował, że tak powiem, walczyć. Natomiast jakby prawdopodobieństwo nie oznacza pewności, więc jeżeli to wada nie będzie spędzona, stwierdzona z całą pewnością, to w takiej sytuacji jakby do aborcji nie będzie dopuszczona. I to tyle z mojej strony, bo właśnie przyszły moje pociechy z zajęć. No ja nie wyskrobałem, więc idę ponosić odpowiedzialność.
3: Dziękuję ci za telefon.
6: Dzięki. Trzymajcie się. Zdrowo wszyscy.
3: Cześć. Przepraszam, że długo to trwało. Na razie. To był wódz? No ciekawe. Ja przyznam, że nie czytałem tej ustawy, słyszałem tylko o tym, co się rozeszło po internetach, ale jednak coś mnie dziwi w tym. Dlaczego ta ustawa wyszła teraz? Tego nie rozumiem. Czy to rzeczywiście zasłona dymna przed czymś innym? Przecież są dużo ważniejsze problemy w Polsce, z tego co oglądam newsy. Dlaczego oni to przepchali teraz? Nawet jeżeli ta ustawa miałaby sens, nawet jeżeli ona byłaby potrzebna, to dlaczego akurat w tym momencie? Przecież są ważniejsze sprawy chyba niż zajmowanie się aborcją. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ach, no dobrze, koniec aborcji. Dajmy już spokój temu tematowi. Jest zdecydowanie za późno i nie chciałbym tym tematem skończyć. Wracamy do Chin. I też nie mówimy o aborcji w Chinach. Otóż w Chinach poznałem sporo Chińczyków. Oni bardzo o mnie dbali. Rzadko kiedy pozwalali, żebym sam wracał z uniwersytetu do hotelu. Na ogół upierali się, żeby mnie odprowadzić. Nie wiem, czy to była troska, czy też obawa o to, że będę fotografował jakieś obiekty tajne, ale chyba raczej troska, więc bardzo to było miłe. Ale jednak Chińczycy to jest inna kultura i miałem wrażenie, że oni się trochę krępują ze mną rozmawiać. Może dlatego, że nie znali angielskiego tak dobrze, może dlatego, że ludzie z Harbinu no, nie tak często mieli do czynienia z ludźmi z Europy, z Zachodu po prostu. A ludzie, z którymi najwięcej zamieniłem na nie tematy nieakademickie, to byli Rosjanie. Harbin leży stosunkowo blisko rosyjskiej granicy, kilkaset kilometrów od granicy, i w tym mieście było mnóstwo Rosjan. I zaskakująco kwitło życie nocne w Harbinie, właśnie głównie napędzane przez Rosjan i Ukraińców. Bardzo mi się z nimi dobrze rozmawiało, bardzo mi się dobrze z nimi piło piwo, a nawet coś mocniejszego. Nawet mnie wzięli kiedyś w nocy, już nawet nie pamiętam gdzie to było, gdzieś w centrum Harbinu do jakiegoś tajnego ruskiego klubu, który był w jakichś podziemiach i tam nie było praktycznie żadnych Chińczyków. No, kilka Chinek. Głównie to byli Rosjanie. Wiecie, takie mocna techniawa, mocne disco tam leciało. Wypiliśmy trochę wódki, ja wróciłem do mojego hotelu bodajże o 6 rano. Bardzo to pozytywnie wspominam. Dużo Rosjan robiło tam różne interesy, niektórzy bardziej legalne, inni mniej. Niektórzy przerzucali złoto przez granicę. W jedną stronę szło rosyjskie złoto, w drugą stronę szła już przerobiona biżuteria. WB pisze, że opieka to była. Być może ten uniwersytet w Harbinie techniczny ma dużo wspólnego z technologiami kosmicznymi i lotniczymi. Nawet fabryka śmigłowców, z tego co pamiętam, jest tam. Więc być może to była opieka. O, dzwoni Zmora. Halo, halo Zmora. Witam serdecznie. Cześć.
7: No, jak słychać?
3: Słychać cię, jakbyś był na biegunie północnym, czyli tak nie najlepiej. Ale co tam? Nie przejmuj się.
7: Sekunda. No teraz myślę, że jest lepiej.
3: O, dużo lepiej, jakbyś stał obok mnie.
7: Okej, okay, no to cześć wszystkim. Chciałbym tu zwrócić uwagę na to, co wspomniałeś przed chwilą odnośnie tych Chińczyków i ich nieokrzesania odnośnie kontaktów z ludźmi z Zachodu.
3: Jasne.
7: Tak sprzeczności zauważyłem, bo powiedziałeś, że mimo wszystko w tym mieście, Harbinie, czy jak to tam było, występowało dużo Rosjan. No, Rosjanie to jednak są jacyś tam ludzie Zachodu, a tym bardziej z perspektywy Chińczyków to jest totalny Zachód. Bardziej niż Amerykanie, którzy jednak leżą na wschodzie.
3: Wiesz co? I tak i nie.
7: I z czego to wynika może? Ja myślę jednak, że to był... Oni, powiedzmy, dostali pozwolenie na zaproszenie ciebie pod warunkiem, że byłeś tam po prostu przez nich pilnowany. Myślę, że to tak wyglądało. Ten aparat państwowy zrobił swoje, chiński.
3: Być może. Być może tak było i to było przede mną ukryte. Ale wiesz co? Dziwna rzecz, o której nie opowiedziałem. Być może kiedyś o tym opowiadałem. Jeżeli mam syndrom Entama, to przepraszam. Otóż okazało się, że nie są w stanie mi wyrobić oficjalnego wejścia na uniwersytet, dlatego że takie oficjalna karta wymagałaby kilku miesięcy przechodzenia przez biurokratyczne procedury. Więc za każdym razem dzwoniłem telekomórką do kogoś, żeby po mnie zszedł i wpuścił mnie na ten uniwersytet. I któregoś dnia powiedzieli mi, żebym dzisiaj lepiej nie przychodził. Ja mówię, dlaczego? Okazuje się, że mają kontrolę z jakiegoś ichniego Urzędu Bezpieczeństwa, która sprawdza, co ma jest u nich na komputerach i kto jest w laboratorium. A ponieważ ja byłem co prawda oficjalnie zaproszony, ale nie przeszedłem nigdy tej procedury dostania tej karty wstępu, to ja nie do końca legalnie bym tam był. Więc oni woleli, żebym na ten jeden dzień został w hotelu albo poszedł na wycieczkę, na grzyby sobie jedź, jak to było w Misiu, jeżeli ci się nudzi, ale nie przychodź dzisiaj na uniwersytet. Więc...
7: No to wydaje mi się, że świadczy to tylko o tym, że po prostu byli mimo wszystko, że mieli jakiś nakaz z góry, to jednak byli na ciebie przyjaźnie nastawieni i nie chcieli ci zaszkodzić.
3: Tak nie, ja nie mogę narzekać.
7: Zwyczajnie jak ludzie, potraktowali cię jak ludzia zwyczajnie.
3: Dokładnie, ale rzeczywiście masz rację. Cały czas ktoś mnie pilnował, mi się udało kilka razy się jakby wymsknąć z tej... Po prostu powiedziałem, że idę do hotelu i znikałem na parę godzin. Tak więc takie były tam historie. No, bardzo to pozytywnie wspominam. Ach, najważniejsza rzecz. Czy może mniej najważniejsza. Teraz dopiero zrobi się... już nie będę mówił jak u kogo. Otóż przeżyłem coś bardzo intymnego pierwszego w Chinach. Naprawdę bardzo intymnego. Przeżyłem moje pierwsze trzęsienie ziemi w Harbinie. Harbin leży niedaleko Morza Japońskiego, Japonii, więc wstrząsy tam są odczuwalne. A pierwsze trzęsienie ziemi przeżyłem siedząc na toalecie. No cóż, każdy czasami musi skorzystać z toalety.
7: Wytrząsało się to wszystko.
3: Słuchaj, ja się nigdy tak szybko nie podcierałem, jak wtedy, gdy poczułem trzęsienie ziemi i tak szybko nie zbiegałem z budynku.
7: O, jaki niesympatyczny tabak.
3: To nie jest wymyślna historia.
7: Bo wsiadłem do pociągu i cię ledwo słyszę.
3: Jasne. Nie ma sprawy. A dzięki za telefon.
7: Mówię, że kończę, bo ledwo cię słyszę. Okej, cześć.
3: Cześć, na razie. Także przeżyłem moje pierwsze trzęsienie ziemi w Chinach. Następne już przeżywałem w Australii. Dwa razy zdarzyło mi się przeżyć trzęsienie ziemi. Też nieduże, niebezpieczne, ale odczuwalne w zachodniej Australii, która jest dosyć sejsmicznym terenem, jak na Australii oczywiście. Między innymi dlatego bałbym się mieszkać w Nowej Zelandii na dłużej, dlatego, że przez te trzęsienia ziemi, to mi się mówi, że to było chińskie jedzenie, a nie trzęsienie. Być może, ale chyba nie, bo inni też je czuli, nawet w tych stronach o trzęsieniach ziemi było wyszczególnione. Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, no tak, o Chińczykach, czy oni są pracowici? Moim zdaniem nie. Znaczy, są pracowici, ale nie przesadnie. Dlatego, że siedzą co prawda w pracy od 9 do 9, ale mnóstwo tego czasu idzie na drzemki, na jedzenie lunchu. Potrafią jeść lunch 2 czy 3 godziny. Potem mają jeszcze drzemkę 15 minut. Potem muszą jeszcze chwilę porozmawiać i z tych 12 godzin w pracy de facto tej pracy robi się tak jak u nas 7 albo 6. Więc ja traktuję lunch jak czy jakieś jedzenie drugiego śniadania jak tankowanie samochodu. 15 minut jestem i tyle. Natomiast oni, dla nich cały proces. Pójść, zamówić jedzenie, przy jedzeniu porozmawiać, zamówić coś do picia, wrócić do pracy, przespać się chwilę i zajmowało im to 2-3 godziny. Dlatego to, że Chińczycy, nie wiem jak to jest w Japonii, ale to, że Chińczycy pracują po 12 godzin, tak, to prawda, tyle są w pracy, ale ile tego czasu rzeczywiście będą pracować, chyba mniej niż nam się wydaje. Dużo Chińczyków też jak się okazało, próbowało się dostać do Australii albo do Stanów Zjednoczonych, głównie do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii. Jak tak rozmawiałem z tymi studentami, to połowa z nich miała takie marzenie, żeby wyjechać do Kalifornii, albo druga połowa chciała pojechać do Australii. Niewielu z nich chciało jechać do Europy, ewentualnie do Wielkiej Brytanii. Także wciąż to poczucie nasze, że Chińczycy teraz chcą zostać w Chinach i budować tylko Chiny, chyba nie jest do końca prawdziwe. Wciąż im się marzy inny świat. Co mnie trochę zdziwiło, bo ja myślałem, że Chińczycy już zapomnieli o Zachodzie, a nie. Wielu z tych młodych studentów chciało się wyrwać z Chin. No dobrze, to tyle. To tyle odnośnie Chin. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Słuchajcie, przyjechał do Canberry do mnie jakiś ambasador. Nie do mnie, ale do naszego miasta tutaj. Jakiś starszy pan, nie powiedziano kto, nie powiedziano z jakiego miasta, z jakiego państwa. I jest pierwszym przypadkiem COVID-u od ponad 100 dni w moim mieście. Na razie u nas spokój, duży spokój. Mamy tylko kilkanaście, może kilkadziesiąt przypadków dziennie w całym kraju. Idzie wiosna, więc może będzie coraz lepiej. Zobaczymy. No, poza jednym miastem, poza Melbourne, nie było obowiązku maseczek. I chyba poradziliśmy sobie z tym zagrożeniem. Widzę, że na czacie wciąż temat aborcji idzie. Ja, wiecie co, nie chcę mi się już gadać o aborcji. A że już jest pół do piątej rano dochodzi, to będę się powoli żegnał. Dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję Wam serdecznie za telefony. Jak zwykle dopisywały telefony. To była luźna strona mapy. Przy mikrofonie był Jacek. Życzę Wam dobrego wieczoru. Ja idę spać jeszcze na 3-4 godziny. Jeżeli ktoś chce jeszcze dzwonić, to ma minutę. Fufu obiecała, że zadzwoni. Głubę, przynajmniej tak słyszałem, że obiecała, że zadzwoni. No, na razie nie spotkał mnie ten zaszczyt. Nie wiem, czy krawiec coś jeszcze poprowadzi. Może poprowadzić dzisiaj coś wieczorem, ale to musicie już jego pytać. Ja żadnych przecieków nie mam. Będzie audycja spoiler, ale nie najbliższą niedzielę, tylko to będzie bodajże 1 listopada. Nie ma Oli, więc będę ja razem z krawcem. Będziemy mówić o kinie australijskim. Także wpadnijcie. No, Ola normalnie będzie na spoilerze, ale akurat nie za tydzień w niedzielę. Prawej strony mapy nie ma w tą sobotę, ale będzie w następną sobotę prawa strona mapy. Jeszcze do końca nie wiem o czym, ale dam znać. Zapraszam Was serdecznie na naszego Discorda. Jeżeli słuchacie Nocnego Radia, a nie ma Was na Discordzie, to robicie to źle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. To była luźna strona mapy. Bye!

0: Dobry wieczór wszystkim, witamy słuchaczy Nocnego Radia, audycja Nocny Marek i dzisiaj temat gry komputerowe, które zmieniały branżę, ewolucja gier komputerowych, tytuły, które wnosiły coś nowego, które... które były nową jakością, a prowadzą dla was dzisiaj Krawiec i...
1: Dobra, Krawiec, nie gadaj, nie traćmy czasu, bierz rakietnicę i wbiegaj tam, za 3 sekundy kład się pojawi. Witam was serdecznie, potrzeba się kłania.
0: No właśnie, i o, ale dzisiaj dużo ludzi coś, to fajnie, to fajnie. Ale jeszcze do nas nie dzwońcie, dzwońcie do nas trochę później, oczywiście na profil skype'owy Nocne Radio. I, ale no, możecie oczywiście proponować swoje tytuły na czacie, a my zaczniemy może od początku.
1: Tak, tak, od początku trzeba by było tutaj, wymieniliśmy się listami gier, o których chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z wami i okazuje się, że aż jedna gra była zarówno na mojej liście, jak i na liście Krawca, więc będzie ciekawie.
0: Która,
1: jako,
0: która?
1: Że ja byłem, że tak powiem, troszkę później się zainteresowałem grami, bo początkowo, mając od 92 roku IBM PC XT, naprawdę fantastyczna maszyna, miałem tam jakieś 4 gry, Prince of Persia, które nie do końca działało i jakiś symulator lotu i 2 gry, które już pamiętam, ale były gówniane, także o nich dzisiaj nie będziemy rozmawiali, ale warto się właśnie zapoznać z historią, z tą najwcześniejszą historią, którą tutaj nam przygotował Krawiec.
0: A tymczasem pojawił się

0: Konrad, który już chyba wyzdrowiał i dziwuje się, że 44 słuchaczy. Czy to przypadek?
1: No absolutnie właśnie. Nie, absolutnie nie. Aloha, Kunradzie.
0: Aloha, aloha. No właśnie, spróbujmy ogarnąć temat właśnie tak od tej strony, jak to się wszystko zaczęło. Jak myślicie w ogóle, jakie były pierwsze maszyny, na których pojawiały się pierwsze gry, który to był rok? No i tu być może niektórych zaskoczę. Zresztą to jest tak ciężko czasami trochę sprecyzować, bo czy mówimy o grach na komputery, czy mówimy o maszynach arcade'owych, czyli o popularnych automatach, jak to się u nas... Swoją drogą fajna nazwa, taka właśnie automaty. Polska, automaty.
1: Ale wiesz, ale tutaj te automaty jak najbardziej były automatami, bo one wywodzą się z tak zwanych deterministycznych automatów skończonych, czyli krótko mówiąc, te pierwsze gry były zwyczajnie tak na kablach polutowane, tam nie mogłeś wgrać innej gry, tam nie miałeś jakiegoś ROMu, nie mogłeś tam wgrać oprogramowania. One były te pierwsze automaty i tutaj mówimy o grach typu Pong. Jeszcze nie mówimy, nie wiem, o Metal Slugu czy czymś takim, które pewnie większość z nas kojarzy z kolonii w latach 90., ale właśnie to były automaty, tak że na ten automat nie dało się wgrać zupełnie nic innego. No i pierwsze komputery właśnie mniej więcej na tej zasadzie działały, że one nie pozwalały na takie zwinne, zręczne programowanie, na jakie sobie możemy dzisiaj pozwolić, tylko trzeba było te druty zwyczajnie polutować w odpowiedniej kolejności, żeby to działało tak, jakbyśmy chcieli.
0: Pierwsza taka, z tego co wyczytałem, pewnie niektórzy z was może znajdą coś, co było jeszcze wcześniej, ale mi wychodzi na to, że pierwszym takim seryjnie produkowanym komputerem, który można było kupić za jakieś normalne pieniądze, to był PDP-1. I to właściwie był... To jest w ogóle ciekawe, że pierwszym bohaterem gry nie był kwadracik, piksel, tylko kropka. Ponieważ ten komputer nie miał standardowego monitora, miał taki okrągły monitor przypominający radary, trochę takie maszyny, które nam pokazują, prawda, tam gdzie samolot jest, czy tam coś. Nie wiem dokładnie, co to jest za maszyna, ale właśnie tam już się dało zagrać w pierwszą grę, no w coś, co możemy uznać w ogóle za grę, bo wcześniej były jeszcze takie zabawy, można było zaprogramować maszynę tak, żeby za pomocą kart perforowanych coś tam się z nią działo, no ale czy to twoim zdaniem można to w ogóle uznać za grę, takie coś?
1: To znaczy za grę jak najbardziej można uznać. Tutaj nie udało mi się co prawda znaleźć tej historii, ale z tego co pamiętam właśnie była pewna postać programisty w IBM-ie, który na takim komputerze do kart perforowanych na pewnym dziedzicu ENIAC-a właśnie zaprogramował coś w stylu współczesnych asteroidów, jeżeli mnie pamięć nie myli, który został później zwolniony z pracy za to, że zwyczajnie zmarnował moc obliczeniową komputera, dlatego że ze względu na to, że te komputery po pierwsze zajmowały przestrzeń, a po drugie jadły bardzo dużo prądu, a po trzecie i najważniejsze, w momencie kiedy ty przyszedłeś ze swoją kartą perforowaną, która miała zbawiać świat, no to wtedy przynosiłeś tę kartę perforowaną do administratora tego komputera, on wpuszczał tę kartę perforowaną, no i ty wtedy tam korzystałeś ze swojego programu. I w momencie, kiedy twój program był przetwarzany, to były systemy jednowątkowe, tak? I to dużo bardziej jednowątkowe nawet niż DOS. I wtedy wszyscy inni, no pamiętajmy, że jednak komputery były przede wszystkim narzędziem naukowców, którzy mieli swoje rzeczy do przeliczenia, jakieś tam, nie wiem, wyniki z astrometrii i tak dalej. I kiedy ty sobie grałeś w te swoje asteroidy, tak naprawdę blokowałeś dostęp do tego komputera innym ludziom. Ów programista, którego nazwiska w tym momencie nie pomnę, został oczywiście zwolniony karnie z IBM-a i następnie założył piękną arkadową firmę i jako pierwszy właśnie zaczął produkować automaty i zrobił na tym naprawdę mnóstwo pieniędzy. Natomiast ze względu na to, że te najpierwsze komputery miały, no, zajmowały mniej więcej tyle, co taka duża sala, tak? Taka duża sala lekcyjna, no to oczywiście, że to nie były komputery, na które my mogliśmy sobie pozwolić w domu, więc możemy oczywiście mówić o grach, ale o jakiejkolwiek ich popularyzacji absolutnie to jest wykluczone.
0: Właśnie, pamiętam takie zdjęcia, gdzieś widziałem, jak przywożono ciężarówką takie komputery w ogromnych kartonach, kilka osób to niosło, kosztowało to krocie. Wyobrażam sobie, że dochodziło, gdzieś tam pewnie doszło do sytuacji, że jakiś pan Czesio źle chwycił i tam mu się wypsło i się tu tam rozwaliło.
1: Ale te komputery, powiem ci, że były bardzo łatwe w naprawie, ponieważ tak jak mówiłem, to były po prostu polutowane na pająka stosy kabli, więc nawet jeżeli coś się umsknęło, urwało i tak dalej, teraz mamy w procesorach technologię liczoną w kilkunastu, tam dwudziestu paru nanometrach, tak? Więc jeżeli dojdzie tam do awarii, no to jest kompletnie przekichane, ale jeżeli coś takiego rozwiniemy, jeżeli ten sam procesor miał pomiędzy swoimi tranzystorami kilkanaście centymetrów, że mogłeś tam podejść z lutownicą, poprawić i tak dalej, one były wbrew pozorom bardzo łatwe w naprawie, w porównaniu do dzisiejszych maszyn. Co nie zmienia faktu jednak, że dzisiaj taniej jest wyrzucić procesor i włożyć nowy.
0: Bardzo się wszystko zmieniło. Patrzę właśnie na Steve'a Russella, twórcę właśnie chyba pierwszej gry, takiej, która miała i wyświetlacz, i czymś się sterowało, jakimś manipulatorem. To jest gra Space War, kosmiczna wojna, co za piękny tytuł.
1: A może właśnie o nim mówiłem i z asteroidcami pomyliłem, ale nie wiem, bo nie dotarłem do tego, szukałem wynika, dobra, ale kontynuuj, sorry.
0: No i Steve Russell sobie siedzi przy biurku, koło siebie ma coś, co wygląda jak taki bardzo duży pecet, ale taki, wiecie, na pół pokoju, bo to trochę wygląda jak taki, jak taka obudowa od późniejszych komputerów, tylko że dużo, dużo większa. Przy tym jest jakaś maszyna do pisania, którą się pewnie dało wprowadzać jakieś dane do tego, bo to dziwnie wygląda trochę ta maszyna. No jest ten dziwny monitor z okrągłym ekranem. Ekran jest w kształcie kółka. No to też ciekawe, jak monitory się zmieniały. Te pierwsze komputery miały monitory na przykład nie horyzontalne, tak jak się to później robiło, tylko wertykalne, że po prostu były wyższe niż szersze. No i właśnie tu powstał ten Space War. Gra polegała, co ciekawe, była to gra od razu z multiplayer, gdzie można było sterować dwoma stateczkami kosmicznymi, które się ścigały. Chociaż to były takie dwie gry, się uważa za te jedne z pierwszych. Computer Space, która była kontynuacją, to jest 71 rok, ale jaki to jest przedział czasowy, te pierwsze gry się ukazywały w bardzo dużych odstępach czasowych, ponieważ Space War to jest rok 61, a Computer Space 71. 10 lat aż trzeba było czekać na kontynuację tak prostej gry, że właśnie dwa stateczki się tam gonią. No i mówi się też czasami właśnie o Pongu jako o pierwszej grze. Pong początkowo się ukazywał na automaty, z tego co pamiętam. No oczywiście paletka odbijająca kwadratową piłeczkę, to zabawnie trochę brzmi, kwadratowa piłeczka, no ale tak to wyglądało. Były też gry The Wall, które rozwijały troszeczkę te motywy, tworząc takiego pra arkanoida, chociaż nie, to nie był arkanoid, po prostu się odbijało od ściany, zdaje się. Pamiętam też, miałem jeszcze przed Spektrumem, przed pierwszym gumiakiem, to był ten z gumową klawiaturą, to był Spectrum Plus, prawda?
1: No tak.
0: No to on, jeszcze przed tym miałem w domu taką konsolę, to był klon właśnie konsolki domowej, która oferowała wiele różnych gier, no takich typu właśnie tenis, gdzie odbijało się kwadratową piłeczkę albo od ściany, albo można było już grać we dwóch, ponieważ tam były dwa takie dziwne manipulatory w kształcie rury i tą rurą się kręciło po prostu. To był taki pra joystick, gdzie kręciło się rurą i no i dwie rury były takie schowane i to był klon, to była już podróba, ja nie miałem tego oryginalnego. No i to są wszystko te pierwsze właśnie gry, czyli pierwsze gry. To był kosmos w ogóle, bo w sensie dosłownym, bo się latało po kosmosie jakimś stateczkiem, albo się odbijało piłeczkę. Była też gra Tennis for Two, w której właśnie już no, to rozwinięcie chyba było, gdzie już dwie osoby mogły sobie tą piłeczkę odbijać, a nie tylko grać w squasha i o ścianę odbijać samotnie. No, ale myślę, że możemy spokojnie już teraz przejść do pierwszych gier na Spektruma i tytułów, które wtedy robiły niesamowite wrażenie, na przykład Knight Lore, który oferował, mimo że oferował rzut izometryczny, wcielaliśmy się tam w Sabermana. Saberman to jeden z pierwszych chyba bohaterów, który się stał popularny. To był taki koleś w takim kapelusiku, jak mieli, nie wiem, Brytyjczycy jadący do Afryki, tak, prawda? Taki kapelusik podróżnika, nie wiem jak to się nazywa. Zaciemnione oczy i szabelkę, on z szabelką tam biegał, to był właśnie Saberman, koleś z szabelką po prostu. I w Knight Lore to była taka rewolucja trochę i to nazywano wtedy, że to jest gra 3D, mimo że to był po prostu zwykły rzut izometryczny i chodziło się po planszach, to była bardzo trudna gra. I no, przeskakiwało się po różnych wzniesieniach, unikało się różnych kulek. Attack to był chyba ten sam bohater, Saberwolf, to kolejna część, on się właśnie w kilku odsłonach pojawił. No z takich największych hitów na Spektruma, no to były wtedy takie gry, które wszyscy znali, czyli można powiedzieć, że to były odpowiedniki, nie wiem, dzisiejszego Wiedźmina 3, na przykład Jet Set Willy.
1: No tak, tylko że musimy też mierzyć to, że jednak te komputery nie były za bardzo dostępne i szczerze mówiąc to jest troszkę jeszcze sprzed mojej ery. Ja tak na moment tylko wkręcę odnośnie mojego pierwszego peceta. Bo ja niestety jestem pecetowy. Miałem przez jakiś czas Commodore, ale mnie nie zaciekawił, bo nigdy nie miałem Amigi, a ponieważ miałem Commodore, to może nie będę kontynuował tematu, bo mnie zaraz zaczną pałować. Natomiast w 92 roku pojawił się w moim domu IBM PC XT z procesorem 8088. Tam nie wiem, w tej chwili mój zegarek jest szybszy niż ów procesor. Dysk twardy 20 MB. 640 kilobajtów pamięci RAM, system DOS, także to już było stosunkowo nowoczesne, ale jeszcze ciekawostka odnośnie wyświetlaczy, ponieważ IBM PC XT korzystał z takiego terminalowego wyświetlacza, zazwyczaj marki Hercules, i ten IBM, którego miałem, potrafił wyświetlić oczywiście oprócz czarnego trzy kolory. Ciemno-pomarańczowy, jasno-pomarańczowy oraz niebieski. Przez długie lata wielkim dla mnie zaskoczeniem było, w jaki sposób ten niebieski udało mu się wykorzystać, ale jak później doczytałem, współcześnie już w zasadzie, okazało się, że ten niebieski kolor był generowany w ten sposób, że bardzo szybko migano pomarańczowym, wykształcając pewną częstotliwość fali świetlnej, i udawało się, że tak powiem, zasymulować kolor niebieski. Pamiętam, miałem taką DOS-ową grę w golfa, na których te jeziora były faktycznie bardzo niebieskie. O jednej grze właśnie w systemach na DOS-a i na Atari ST, o której chciałbym powiedzieć, z roku 85, co jest bardzo ważne, do dnia dzisiejszego nikt nie przeszedł tej gry. Gra się nazywa NetHack. Jest to tak zwana gra roguelike, gdzie schodzimy do pewnej generowanej losowo jaskini, która ma 100 poziomów i coraz głębiej rozbudowujemy swoją postać na zasadzie RPG, że tam mamy klasy chaotyczny, neutralny, dobry, zły i tak dalej. Mamy pewne kategorie postaci typu czarodziej, turysta. Turysta jest moją ulubioną postacią, ponieważ turysta zaczyna z aparatem fotograficznym i z koszulą hawajską i próbuje właśnie zejść i na setnym poziomie znajduje się kryształ. Naszym celem w tej grze jest zejść do setnego poziomu, zebrać ten kryształ i wydobyć go na górę. Co ciekawe, właśnie kiedyś raz jeden zagrałem tym turystom i grało się naprawdę fantastycznie. Nigdy nie doszedłem tak daleko jak turystom, ponieważ okazało się, że turysta, korzystając ze swojego aparatu fotograficznego, robił takiego flesza, migotnięcie ekranem, co powodowało, że wszystkie potwory od niego w tej jaskini uciekały. Natomiast kiedy na 26 poziomie mi się wyczerpały baterie w aparacie, już nie było tak fajnie.
0: No te gry to potrafiły zaskakiwać, prawda? Ten NetHacki właśnie, na pewno twórcy Diablo potem myślę, że podpatrzyli trochę tą ideę właśnie losowego budowania plansz, ale o Diablo to później powiemy. Spróbujmy trochę tak jeszcze chronologicznie. Może do peceta przejdziemy za moment, a ja bym się chciał jeszcze zatrzymać na moment przy Spektrumie. I na przykład przy takim chyba pierwszym bohaterze, który przeszedł do zbiorowej świadomości graczy. Myślę, że był to górnik Willy po prostu. Manic Miner to była pierwsza gra Matthew Smitha, słynnego twórcy gier, którego no, we współczesności jakoś odnaleziono. Okazało się, że on w zasadzie no, nie jest nikim takim wielkim, nie jest żadną gwiazdą. On pracował w jakimś sklepie rybnym sobie, tu nie ma zęba, jakiś taki przećpany trochę. No chyba no, życie go jakoś tam nie rozpieszczało albo po prostu się stoczył troszeczkę. No ale jest postacią kultową oczywiście, ponieważ Manic Miner i kontynuacja Jet Set Willy, w której to grze musieliśmy posprzątać cały dom ze śmieci, to w ogóle były fajne czasy, ponieważ gry były bardzo takie absurdalne i wręcz surrealistyczne, ponieważ no, wyobraź sobie, że musisz posprzątać swój dom, który ma 100 pokoi ze śmieci, gonią cię jakieś kible, zwariowane zające, jakieś jaja z nogami, no taki horror trochę, jakby to tak na współcześnie spróbować.
1: Prawie jak nocne radio, próbujesz zrobić audycję, a tutaj gonią cię ci inni, tak?
0: Właśnie, a wszystko to trzeba było zrobić po to, żeby nasza gruba żona wpuściła nas do łóżka. Jeśli nie zebraliśmy wszystkich śmieci i przyszliśmy do pokoju z żoną, to tak się do niej zbliżaliśmy, a ona bardzo wolno wyciągała tak rękę, taką piąchę. No i zawsze było tak, że jak podchodziliśmy, to ta piącha już była wyciągnięta i życie traciliśmy, bo nam dawała gonga w nos czy tam coś. No,
1: wiesz, celem, zasadniczo celem gry jest to, żebyśmy się wczuli w pewną postać czy w pewien charakter, którego nie będziemy, którego prawdopodobnie nigdy nie będziemy mieć na co dzień, ale o wczuwaniu w charaktery to będzie zupełnie inny rozdział dzisiejszej audycji. Jednakże tutaj nie wiem, czy się ze mną Krawcze zgodzisz, że jednak jest coś takiego, że gry komputerowe przede wszystkim pozwalają nam poczuć to, czego nam w dzisiejszym świecie brakuje. Nie ma, nawet takiego posunięcia do absurdu typu sprzątanie pokoju, ale jednak te wszystkie gry, absolutnie wszystkie pozwalają nam, nie wiem, wczuć się w karierę sportowca, wczuć się w jakiegoś kosmicznego pirata, czy wczuć się w tych słynnych piratów, tak? Piratów średniowiecznych. To jest, że tak powiem, ten fundamentalny klimat. Myślę, że jeszcze o tych grach, które faktycznie symulują rzeczywistość, jeszcze powiemy, czyli SimCity, czyli Simsy, czyli jak się nazywa, bo ten... Dobra, to do tego wrócimy jeszcze. Ale myślę, że to się wszystko jednak w tym wszystkim zamyka, że mamy, że stajemy się kimś, możemy być kimś, kim nie możemy być na co dzień.
0: No mówi się o imersji właśnie, czyli to, jak bardzo wnikamy w ten świat gry. I tutaj na pewno wspomnimy też o takich grach, które urzekły nas wyjątkowym swoim klimatem, bardzo specyficznym, jak Hotline Miami na przykład.
1: Ale sam zaznacza już na czacie, jejku, ile to już czasu minęło od kontry. No myślę, że Nesowi chwilkę poświęcimy.
0: O, czemu nie? W ogóle możecie sobie ściągnąć emulatora, na przykład NES-a, albo NES-a, albo Super Nintendo, czyli następcy. A czy wiecie na przykład, w jakiej grze pojawił się po raz pierwszy słynny Mario? Mario! Ty wiesz na przykład?
1: Wiem, ale nie powiem. Kurde, mam to na końcu języka. Niech cię szlak.
0: Donkey Kong.
1: Tak.
0: To jest rok 81. No i Mario to był wtedy taki troszkę jeszcze niepodobny do tego znanego dzisiaj. To był taki właśnie koleś z wąsami, który musiał się wspiąć na samą górę i uratować swoją dziewczynę przed tym właśnie tytułowym Kongiem, wielką, ważącą 800 kilo małpą. No i to właściwie Donkey Kong był chyba troszkę bardziej tutaj... chociaż nie, no to można powiedzieć, że Mario już był bohaterem, no ale tytuł jest Donkey Kong. Donkey Kong się pojawił później jako drugoplanowa taka postać, albo też pierwszoplanowa w grach na przykład takich jak Donkey Kong Country. Swoją drogą jedna z lepszych gier na Super Nintendo. No, a dzisiaj Mario to już jest w tylu różnych grach, są całe jakieś zestawy do projektowania swoich własnych gier Mario, Mario Kart, Mario tu, Mario tam, Mario taki, Mario owaki, no a pierwszy to był właśnie Donkey Kong. I no, też powiemy wam na pewno o różnych takich grach, w których coś się pojawiło jako pierwsze. Możemy sobie też pospierać się na przykład o to, jaka była pierwsza gra FPS albo FPP. Ja tu bym stawiał na przykład na The Maze. The Maze to była bardzo ciekawa gra, ponieważ zaskakująco dużo oferowała jak na prekursora. Już sobie tutaj patrzę, zaglądam do notatek, to jest rok 74, kurczę, starsza od nas, widzicie, gra FPP, od większości z nas i...
1: Maze War.
0: No, a ja powiedziałem jak?
1: The Maze.
0: O kurde, to się przejęzyczyłem, nie wiem czemu. Maze War, no oczywiście, Maze War. Dokładnie, Maze War. I ta gra oferowała, słuchajcie, multiplayera, posiadała edytor plansz i już były zwizualizowane awatary naszych postaci i co ciekawe, one były zwizualizowane w postaci dwóch gałek ocznych po prostu, czyli widzieliśmy naszego przeciwnika w postaci poruszających się w powietrzu dwóch gałek ocznych. No i wędrowało się po labiryncie. Oczywiście nie było to oteksturowane jeszcze. Pierwszą chyba grą FPS, która posiadała oteksturowane ściany pokryte już jakąś tam graficzką, no to był, myślę, Wolfenstein.
1: Wolfenstein 3D.
0: Czy Wolfenstein, tak. Właśnie, 3D.
1: Tak, pamiętam, ryłem na to, jak u mojej mamy w szkole, bo jestem dzieckiem nauczycielskim, jak pewnie wiecie, pojawiły się w 95 roku, pojawiły się pierwsze komputery, Intel Pentium 100, ale na tym zapieprzał ten Wolfenstein, jak z bratem ryliśmy. Powstała w ogóle taka mała salka komputerowa, tam do naszej wiejskiej szkoły chyba skierowano 6 komputerów, na tyle budżet pozwolił i z bratem w ogóle tam były naprawdę jaja, żeby zbudować sieć lokalną. Łączyło się takim kablem przy użyciu portówką, kabel o nazwie Null Modem, który pozwalał na właśnie takie granie w sieci, łącząc fizycznie ze sobą dwa komputery, tak?
0: Dokładnie. Jeśli mówimy właśnie o takich prekursorach, o tym, co było pierwsze, to wydaje mi się, że pierwszym komputerem, który z kolei oferował większą społeczność, takim komputerem społecznościowym, to była Amiga, o której też możemy potem jeszcze powiedzieć parę słów. Może etap
1: chyba
0: się przyłączy. No, ty byłeś za biedny, widzisz. Miałeś jakiegoś tam Commodorka czy coś?
1: No, peceta miałem. Żeby było śmieszne. Zacząłem od peceta, potem miałem Commodore.
0: A Herkules to zdaje się, że była karta graficzna, bo ty mówiłeś coś o wyświetlaczu Herkules.
1: Monitor był Herkulesa i karta graficzna też była Herkulesa.
0: No
1: to
0: potem
1: znaczy,
0: było CGA,
1: z tego co pamiętam,
0: nie?
1: To był chipset na płycie głównej, ale w ogóle pamiętam ten komputer, gdzie to był taki desktop, tak? Czyli taka pozioma klofta i tak się sięgało ramieniem i taką wielką wajchę przekładało, tak jakbyś po prostu włączał czyjeś krzesło elektryczne i on się włączał i się odpalał DOS.
0: No, o ile Amiga była trochę dla bogatszych dzieciaków, myślę, to PC-t, wydaje mi się, że w PC-cie było świetne to, że ktoś o trochę mniejszych zasobach finansowych mógł sobie kompletować ten sprzęt powolutku, tak? I dokupywać sobie właśnie pierw jakiegoś mieć Herkulesa, potem jakieś CGA sobie dokupić, jak dostał trochę kasy tam na gwiazdkę czy
1: no
0: coś.
1: Tak, no przede wszystkim też pamiętajmy, że komputery typu PC na samym początku nie potrzebowały dysku twardego, tak? Dlaczego mamy teraz w dzisiejszych komputerach typu Windows nasz główny dysk ma literę C? Ponieważ jak to dawniej bywało, był napęd dyskietek A i był napęd dyskietek B. Do napędu dyskietek A wkładało się dyskietkę z systemem operacyjnym, do napędu dyskietek B wkładało się grę, którą czy program, który chciało się uruchomić, no i się bzikało.
0: Dokładnie. Jedną z pierwszych gier, która właśnie już działała na tych, działałaby na PC-cie twoim z kartą Herkules, było Znaczy z pierwszych gier takich symulacyjnych, które pozwalały nam się wcielić, no w tym przypadku w burmistrza miasta, to było słynne SimCity, pierwsza część, 89 rok. No chyba w ogóle pierwszy ze wszystkich Simów, bo potem były jeszcze Sim Ant, gdzie wcielaliśmy się w mrówkę w mrowisku.
1: Sim Ant, mam chyba jeszcze gdzieś oryginalne dyskietki.
0: Jakiś Sim Earth, Sim... No różne te simy, już dokładnie tytułów nie pamiętam. No ale SimCity było pierwsze i no, robiło to wrażenie, czuło się... Myślę, że ta gra na tamte czasy oferowała niesamowitą imersję i wkręcenie się w ten świat, no bo czuliśmy, że jesteśmy tym burmistrzem, nie? Faktycznie.
1: Tak, i jedno co pamiętam z SimCity, to kody. Pierwsze kody, które mi trafiły się w ręce, się wciskało shift i się wpisywało funt i wtedy dostawało 10 tysięcy dolarów za każde wpisanie funt, o dwójka sama. A jeżeli wpisałeś ten funt za dużo razy, to wtedy ci wujek sam sponsorował trzęsienie ziemi. Ale był taki motyw, że jeżeli zacząłeś grę i sobie napompowałeś tego funt pod tam 999 tysięcy dolarów, no to wtedy było to trzęsienie ziemi, no ale na pustym terenie, wobec czego nie szkodziło ci to twojemu pięknemu miastu.
0: Można było też przywołać różne kataklizmy, na przykład tornado, Godzillę, która nam niszczyła miasto. Ale ja nigdy mi nie szło jakoś w tą grę. Chyba za głupi byłem jako dzieciak. Może teraz też bym był za głupi. A tobie dobrze szło bycie burmistrzem? Udawało ci się osiągać jakieś sukcesy?
1: Oj tak, byłem naprawdę mistrzem w SimCity. Nawet mój 5 lat starszy brat mi zazdrościł, kiedy ja jako mały 5-latek cisnąłem i budowałem większe miasta od niego, bo tam wyznacznikiem zwycięstwa była tak naprawdę populacja i w zależności od tego, ile miałeś populacji, to były pewne poziomy. No i między innymi było coś takiego, że jeżeli miałeś 50 tysięcy mieszkańców, no to byłeś kapital, czyli stolica, i jeżeli miałeś 100 tysięcy mieszkańców, no to wtedy stawało się metropolis. I pamiętam, jak raz mnie brat doprowadził do płaczu po tym, jak właśnie pierwszy raz osiągnąłem poziom kapital i dostałem Godzillę, która zaczęła tam rozpieprzać, ale utrzymała populację powyżej 50 tysięcy mieszkańców. No i tak patrzę w statystyki i tak mówię do brata: ty stary, co to znaczy kapital? A on mówi: ruina. I pamiętam, że się wtedy poryczałem i poszedłem płakać do pokoju.
0: To właśnie to było zabawne wtedy, że wielu z nas nie znało jeszcze angielskiego i nie znało zachodniej kultury. I jakiś starszy kolega, który też nie wiedział, jak nam na coś odpowiedzieć, często nas wkręcał i opowiadał nam jakieś niestworzone historie na temat Bruce'a Lee, czy tam jakieś gry, a po prostu zmyślał sobie, a reszta się tam dziwowała. To co ciekawe, SimCity wyszło na bardzo dużo platform, bo tu widzę w spisie jest nawet Acorn Electron, komputer, którego byłem szczęśliwym posiadaczem. Już opowiadałem zabawną historię, że dwa razy odkryłem, jak można zepsuć ten, znaczy raz odkryłem, jak można zepsuć ten komputer, wciskając szybko przycisk break, ciach, zepsułem go.
1: A potem chciałeś sprawdzić, czy za drugim razem zadziała, to jest to?
0: Tak, i potwierdziłem to właśnie, że się da w ten sposób go zepsuć za drugim.
1: Mi się przypomina historia z jednego odcinka Simpsonów, kiedy Homer Simpson postanowił naprawić instalację elektryczną w swoim domu miał dwa kable, zielony i czerwony, no i tak się zastanawia, w którym jest faza. No i najpierw dotknął czerwony, oczywiście prąd go poraził i tam po chwili doszedł do siebie: dobra, to sprawdźmy, czy dalej w czerwonym jest faza. Także słuchajcie, Homer Simpson jest tutaj protoplastą Krawca.
0: No i mniej zabawne to było, że Krawculek zepsuł komputer raz, który kosztował 10 wypłat, potem drugi raz zepsuł ten sam komputer, który kosztował 10 wypłat, a z kolei Spectrum zepsuł mi się, przypuszczam, przez mojego ojca, który jako taki konstruktor, on zawsze lubił coś konstruować, coś ulepszać, zrobił taką niesamowitą obudowę do tego malutkiego Spectruma z drewna, pomalował to jakimś srebrnym sprayem, że to wyglądało jak taki wielki komputer, taka wielka klawiatura. Troszeczkę to przypominało, nie wiem, taką pra Amigę trochę. I przypuszczam, że on się spalił po prostu, bo tam było za gorąco. W końcu nie pomyślał o wentylacji.
1: To mi przypomina jakiś czas temu podczas słuchania podcastu Nerdy Nocą, polecam nerdynocą.pl, był wywiad z jednym z twórców Amigowej Cytadeli, nie wiem, czy kojarzysz
0: o,
1: pewnie.
0: No ba, to była bardzo dobra gra FPS, jak w ogóle jak na tamte czasy, która konkurowała z zachodnimi tytułami.
1: Tak, dokładnie, naprawdę, naprawdę piękne wydanie, natomiast koleś opowiadał, jak to się stało, że on dostał tę Amigę. Zbierał ileś tam pieniędzy i mając tam kilkanaście lat, właśnie powiedział rodzicom, że chciałby mieć Commodore, no bo Commodore jest no, takie, no włożył, dał im tam ileś tam złotych, które sobie uskładał gdzieś tam. No i tak wiesz, dochodzi do świąt Bożego Narodzenia, a ta paczka pod choinką jest odrobinkę za duża. I tak wiesz, i tak

0: Odtworzone było demo Juggler z takim ludkiem, który żonglował kryształowymi kulami. To było wyrenderowane. No i niesamowite wrażenie to robiło, bo muzyka jeszcze jakaś fajna tam sobie grała, chyba z drugiej Amigi. No ludzie byli w szoku, bo to oferowało 4096 kolorów, no a jakieś tam Commodorki, czy no Spectrum miał 8 kolorów plus 8 wersji ciemniejszych, z tego co pamiętam, niech ktoś poprawi. Komodorek też miał taką, no, paletę, no, że to były, no, często takie... O, tu widzę, że fajne tytuły wklejacie. Wcześniej była Contra, Spy vs. Spy, Dizzy, przygodówka słynna, no, bardzo dużo części tego wyszło. No, ale to nie były gry, które były jakąś rewolucją, myślę, większą. Były świetne, tak, ale no dzisiaj się skupiamy się bardziej na tych grach, które były jakąś rewolucją i na maszynach też, które
1: jeszcze jedną ciekawostkę chciałbym wyciągnąć odnośnie Cytadeli, którą zasłyszałem we wspomnianym podcaście. Link do niego się pojawi w opisie audycji. Natomiast to był zespół czteroosobowy i Kalosz, który robił tam, był akurat odpowiedzialny za dźwięki. On później bawił się w jakieś samplery i tak dalej. Natomiast bardzo się zastanawiał właśnie, bo mieli pomysł, żeby sobie zrobić shotguna w tej grze i bardzo się zastanawiał, żeby zrobić takie które masz charakterystyczne dla shotguna, żeby to właśnie zagrać w jakiś tam charakterystyczny sposób, który Amiga będzie w stanie odtworzyć. I cała historia, która jest za tym dźwiękiem shotguna, się sprowadza do tego, że trzymał garść dyskietek w dłoni, kiedy mama go zawołała na obiad i on wtedy rzucił te dyskietki na blat i nagle się okazało, że te dyskietki wyrobiły taki dźwięk. Więc jak rzuciłeś dwa razy, to było... się idealnie nadawało do tego. Idealnie się nadawało do shotguna.
0: Komputery typu Commodorek oferowały w zasadzie samplowany dźwięk, czyli dźwięk niegenerowany przez chipseta, jakieś tam bipnięcia i pipnięcia, tylko że to zajmowało tyle miejsca na kasecie i w pamięci, że sporadycznie się pojawiały te samplowane dźwięki. W Amidze już było lepiej, było tego więcej, oczywiście więcej RAM-u, więcej się mieściło na 3,5-calowej dyskietce. Jeszcze jak mówimy o SimCity, to ciekawostka, że w najnowszych odsłonach tej serii można sobie na przykład do własnego miasta zaimportować simy z gry The Sims, tak? Czyli te ludki, które tam wychowujemy, one se żyją. No i patrzymy, jak one łażą sobie po tym naszym stworzonym mieście. Już takie bajery są. Na pierwsze SimCity było bardzo proste. Trochę wyglądało jak Cywilizacja, czyli inna taka gra, która zmieniła, myślę, oblicze Ziemi, tej Ziemi, tego komputera. No, kultowa gra. Niektórzy nawet lubią dzisiaj pograć w tą pierwszą Cywilizację. Nie przepadają za tymi nowszymi, które już oferują niesamowite bajery, dużo większe drzewko wynalazków, więcej ustrojów, bajerów, szmerów, a to była w zasadzie taka prostsza trochę gra. Ja byłem wtedy za młody jeszcze,
1: tak,
0: żeby się tym jarać.
1: Ale nie jestem wielkim fanem Cywilizacji, to znaczy ja rozumiem mniej więcej sukces komercyjny Cywilizacji ze względu na to, że mieliśmy, wiesz, że jeżeli odpowiednio dobrze graliśmy, no to mogło się okazać, że my tutaj już wykształciliśmy sobie rakiety atomowe i statki kosmiczne w momencie, kiedy nasi rywale dopiero odkryli kucie brązu, tak? I to jak najbardziej działało, ale wbrew pozorom jednak ten model był prosty i jednak do dnia dzisiejszego, przynajmniej do Cywilizacji 5, bo na tej skończyłem, ten model dalej zostaje w pewien sposób prosty, w pewien sposób przewidywalny, bardzo przyjemny oczywiście, ale bardzo daleko mu do symulacji.
0: Fajne to były czasy, kiedy jedna osoba mogła zrobić całą grę praktycznie. Wiele jest takich sław. No właśnie Sid Meier od Cywilizacji. Czy na przykład Prince of Persia, gdzie autor Jordan Mehran.
1: To samo pomyślałem.
0: Nam to wszystko się kojarzy z Keshe. robił grę za pomocą techniki rotoscopingu. To było, polegało to na tym, że nakręcało się pierw kamerą na przykład biegnącą postać, a potem się ją po prostu obrysowywało na komputerze, żeby uzyskać realistyczny ten ruch. No bo

0: Bardzo ciężko jest odwzorować realistyczny bieg postaci, rysując ją piksel po pikselu. To już trzeba być naprawdę mega doświadczonym animatorem, przeznaczyć dużo czasu. A to było takie uproszczenie i no, dzisiaj Prince of Persia to już taka wielka marka, tak? Ukazały się te części już w 3D, Piaski Czasu, Dusza Wojownika, potem następne części. No a to było pierwsze Prince of Persia i autor nagrywał swojego brata, który w piżamie biegał po ogrodzie i potem go właśnie obrysował, no i powstała pierwsza taka gra, która wszystkich zadziwiła tym, że bohater potrafił się łapać ścian, wspinać, robił niesamowite skoki. No, słynny książę akrobata właśnie. No i jedna osoba zrobiła taką grę, która zawojowała świat, tak? Podobnie jak Matthew Smith i jego Manic Miner. No to fajne czasy, a dzisiaj też w sumie jest jakiś powrót do tego, ponieważ wychodzi dużo indyków, no gier niezależnych, gier indie, które też są często tworzone przez dwuosobowe zespoły. Gra, nad którą ja pracuję w tej chwili, którą współtworzę, Business Inc., to jest gra robiona przez dwie osoby i jest to dość zaawansowany, fajny, taki rozbudowany symulator prowadzenia studia, które tworzy gry.
1: Mam nadzieję, że nie jesteś tutaj specjalistą do scenariuszy.
0: Jestem i dlatego można zatrudnić małpę, kosmonautę, zombiaka można zatrudnić. No, to takie dziwna to będzie chyba gra. Mam
1: małpę, kosmonautę, czyli potrzebę i krawca.
0: Małpa i kosmonauta, no.
1: Tak, także może powoli przechodząc w te bardziej współcześniejsze rzeczy, bo jednak, wiesz, jednak te czasy, o których mówimy, kiedy pojedynczy ludzie, no to wtedy jeszcze rynek nie do końca dostrzegał to, że jest to naprawdę krowa, taka kura znosząca złote jajka. Czy krowa znosząca złote jajka, czy... whatever.
0: Pięknie
1: whatever.
0: To powiedziałeś.
1: Tak, krowa znosząca złote jajka. Gra, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest Commandos Behind Enemy Lines. Gra z lat 90., bodajże z roku 96, którą pamiętam miałem demko z Gamblera, przepięknego czasopisma, które, że tak powiem, które było zarzewiem mojego programistycznego dzisiaj podejścia. Gra, która naprawdę pokazywała nam świat w... No, już tutaj przechodzimy do kolorowych monitorów i tak dalej, jednakże, no właśnie, mieliśmy zespół komandosów, który miał mnóstwo opcji i było zwrócenie uwagi na pewne szczegóły, typu, że komandos, który szedł po śniegu, zostawia za sobą ślady, które później ci biedni Niemcy będą w stanie zauważyć i iść za tobą, ale ten sam komandos będzie się w stanie na przykład zagrzebać w tym śniegu i być niedostrzegalnym dla tych Niemców, którzy tam patrzyli na niego. I tutaj już gry właśnie przeszły w taką symulację bliską realizmowi, tak? Tutaj jeszcze dużo więcej powiem pod sam koniec, ponieważ jeżeli chodzi o gry symulacyjne, że tak powiem, uwielbiam gry symulacyjne, szczególnie symulacje wyścigów i w jaki sposób one się rozwijały, ale o tym będę mówił. Jednak właśnie takie zwrócenie uwagi na pewne detale, na które na co dzień się nie zwraca uwagi. Ale jeszcze wracając, chciałbym cię zapytać, czy grałeś w Jazz Jackrabbit?
0: No tak, bardzo fajna platformówka, bardzo taka dynamiczna, gdzie graliśmy zielonym królikiem, tak?
1: Dokładnie, Jazz Jackrabbit był swego rodzaju odpowiedzią, taką kontynuacją, odrobinkę widać inspirację Sonic the Hedgehog, czyli gra, która się pojawiła, kurde, aż tutaj nie wiem, ona chyba na jakieś Nintendo platformy.
0: Na konsole chyba, na Mega, to on jest związany z Segą, wiesz?
1: Tak, na Segę się pojawił, ale to była pierwsza gra, która pokazała, że te gry potrafią być szybkie, że potrafią być naprawdę zajebiście dynamiczne.
0: No to myślę, że Zul na Amigę był też trochę taką grą, która szła w tym kierunku, gdzie właśnie bohater szybko zapiernicza, robi niesamowite skoki, wszystko się bardzo szybko dzieje. Tam z kolei była Mrówka Ninja, Earthworm Jim, Metroid, który... taka postać w pancerzu kosmicznym, która się w końcu okazała kobietą. To też były jakieś takie przełomy, bo pierw bohaterami byli zawsze faceci i też można by poszukać gry, w której pierwszy raz pojawiła się bohaterka kobieta. Ale nie potrafię chyba wskazać takiej gry. No, padła przecież tutaj nazwa Great Gianna Sisters.
1: No tak.
0: Tam była chyba po raz pierwszy
1: kobietka. Jeszcze Tomb Raider się pojawia. Jeszcze mi się przypomina, ale to już bardzo współcześnie, czyli powiedzmy późny rok 98, gra Trespasser, której dużo czasu nie poświęcę, bo ona nie była szczególnie rewolucyjna pod jakimkolwiek względem, natomiast było mniej więcej taki klimat Parku Jurajskiego, gdzie wcielaliśmy się w postać kobiety, natomiast wyjątkowe było to, że patrzyliśmy faktycznie, to była strzelanka z pierwszej perspektywy, z perspektywy oczu bohatera i w momencie, kiedy graliśmy tą kobietą, kiedy się rozglądaliśmy, to widzieliśmy jej ręce i jeżeli się spojrzeliśmy pionowo w dół, to widzieliśmy jej bujny biust.
0: No właśnie. To była chyba, ty mówisz chyba o tej grze, która oferowała jak na tamte czasy niesamowitą fizykę. Prawda? Bo tam można było przesuwać jakieś obiekty, one mogły spaść skądś, można było zwalić chyba jakieś drzewo i po nim przejść. To jest ta gra i dinozaury tam były, tak?
1: Tak, dokładnie. Trespasser.
0: No, to wiem, że ta gra też jest darzona sporą estymą, no ale na przykład taki Tomb Raider to jest gra, która wspaniale pokazuje, jak ewoluowała grafika w grach i możliwości, prawda? Pierwsza Lara Croft, którą zresztą sparodiowałem, bo robię teraz właśnie takie okładki niby tych gier, które się wydaje w tej mojej grze. I zrobiłem taką sparodiowaną Larę Croft, Flara Bimbo. To taka po prostu głupia Lara Croft, która trzyma mapę do góry nogami, blondynka, prawda, na różowo ubrana.
1: Dwie cewki na biodrach, buteleczka gansu z tyłu na pasku.
0: Nie, to musiałaby właśnie bardzo mądra być, żeby technologii cache używać.
1: Larwa cache.
0: A może jest głupia, ale ma dobrą intencję na przykład i dlatego działa.
1: A od kiedy cycki nazywam intencją?
0: Można się też zastanowić, jak ona zdała archeologię. Można się domyślać. O, Boulder Dash się pojawił. Też no, gra, która bardzo dużo wniosła. No, gry, to były fajne kiedyś były czasy, ponieważ można było wyjść z czymś zupełnie nowym, z czymś, czego jeszcze zupełnie nie było. Gry typu właśnie Boulder Dash, Tanks, czyli pierwsze gry, w których ustawiliśmy kąt strzału i strzeliliśmy. Scorched Earth było pierwsze, mówisz, tak?
1: No tak.
0: No być może. W ogóle okazuje się, że gry, które opierały się na fizyce, wszystkie te najfajniejsze tytuły w zasadzie opierają się na fizyce, bo i Boulder Dash opiera się w pewnym sensie na fizyce, ponieważ musimy uważać, żeby nam kamol nie spadł na łeb i kamol tam spada w dół zawsze. Asteroids też oparty na fizyce.
1: Tak, pewne siły bezwładności i też Sokoban, czyli bierzemy sobie kamyczki, mamy ograniczoną możliwość ruchu i tymi kamyczkami musimy zakopać dziury, które są w naszej planszy i tutaj mała ciekawostka, że w NetHacku, o którym mówiłem, z roku 85 było parę poziomów Sokobana, które trzeba było właśnie przejść na zasadzie, że poruszaliśmy pewne kamulce tak, żeby je wrzucić do tych dziur i dojść do kolejnego poziomu jaskini.
0: No i można by też się zastanowić, w których grach po raz pierwszy pojawiły się minigierki, czyli taka mała gra w grze, nie? Typu, że tam otwieramy drzwi wytrychem, albo musimy jakieś klocki poukładać. No ale tu bardzo ciężko byłoby wskazać. Tak jeszcze wracając na moment do Tomb Raidera, zwróćcie uwagę, że pierwsza Lara miała cycki takie stożki dwa, po prostu. Była kanciasta, miała kwadratową dupę i stożkowate cycuchy. Ale to też była rewolucja. To była chyba jedna z pierwszych gier third person perspective, nie? Gdzie... I myślę, że świetnie się ta kobieca bohaterka wpasowała, ponieważ no, oglądaliśmy cały czas tyłeczek tej Lary sobie, która biegła i to było pewnie jakaś dodatkowa motywacja dla facetów, żeby sobie w tą grę zagrać.
1: No wiesz co, nie wiem, miałem wtedy 10 lat i wtedy zadawanie się z dziewczynami było passé. Wygrałem, to był Tomb Raider 2 i swoją drogą właśnie wrzuciłem przed chwilą na czata link do Tomb Raidera w przeglądarce, został on od nowa napisany i można zagrać sobie w niego w cywilizowanej dzisiejszej przeglądarce.
0: O, a to bardzo chętnie sobie zagram, bo przyznam, że próbowałem sobie ściągnąć gdzieś tego pierwszego Tomb Raidera i w końcu po długich bojach uruchomiłem jakoś drugą część i no nie zachwyciła mnie, ciężko się troszkę jakoś w to grało, a tu przypuszczam jest poprawione i sterowanie trochę i grafika.
1: Tak, oczywiście, no nie oszukujmy się, że jednak wiesz, że jednak my mówiąc o tych starych grach też przemawiamy przez pewien pryzmat nostalgii, że my je widzieliśmy 20 lat temu i nie widzieliśmy ich później, wobec czego to wrażenie świeże, które było w momencie, kiedy tę grę poznawaliśmy, jest jedynym wrażeniem, jakie posiadamy.
0: Dokładnie. Lara Croft, myślę, że Tomb Raider to była próba zrobienia czegoś a la Prince of Persia w 3D trochę. W ogóle nie jest, jak się zastanowić, to wszystko było ewolucją czegoś. Zaczęło się, popatrzcie, od kropki i od tej kropki ewoluowało, kurczę, w to, co mamy dziś, nie? Zmieniły się i tematy, kiedyś te naiwne takie historyjki, które opierały się na tym, że kosmici napadli na Ziemię, jesteś ostatnią szansą ludzkości, wsiadaj do statku, leć i strzelaj. Space Invaders jakieś, nie? A dzisiaj jakie mamy scenariusze? Już bardziej jakaś inżynieria, genetyczna, mutacje, już takie no, poważniejsze rzeczy.
1: Mutacje, alternatywne źródła energii. Nie, to znaczy, wiesz co, jest jak najbardziej, jest to jak najbardziej rozwojowe, troszkę jak w bluesie, jeżeli wiesz, jeżeli widzisz jakiś fajny motyw, powiel go, ukradnij go, nie bój się go ukraść i przerób go po swojemu, jednak się pojawiają pewne nowe rzeczy, ale to już bardziej w tych właśnie współczesnych grach.
0: Wskaż mi w ogóle jakąś dowolną grę, wymień to, postaram się wymyślić, czego była ewolucją ta gra.
1: Fallout.
0: A to się zaskoczy. No był wcześniej Wasteland, niby to taki niby zerowy Fallout. Ale czy wcześniej nie było izometrycznych gier RPG?
1: Były, ale to jest tylko rzut graficzny. Mówimy o jakimś... Dobra, słuchaj, bo możemy sobie wprowadzić, także... Dobra, kolejna rzecz, którą bym ci powiedział, to jest Portal.
0: No, Portal był nowatorski, to fakt, i zupełnie czymś nowym. Chociaż, widzisz, bo właśnie Portal, coś takiego jak Portal w silnikach graficznych do gier pojawiło się w pewnym momencie, czyli taki jakby widok na level, który mamy w jakimś właśnie portalu i widzimy sobie, oglądamy ten inny level w tym portalu, to była nowinka techniczna, tak samo jak obiekt typu teren, tak, który możemy sobie wymodelować i robimy całą ziemię sobie, modelujemy. To wszystko były takie nowości właśnie w silnikach graficznych, które się pojawiały. No i no taki na przykład Far Cry początkowo był demem, które miało pokazywać możliwości silnika, po prostu Cry Engine. A ewoluowało to właśnie w grę.
1: To jeżeli jesteśmy przy silnikach, to jeszcze wrzucę jeden tytuł, który nie jest zbyt popularny. Jest to przez pewne alternatywne studio zrobione. Teoria Bigosu. Antichamber. Czy słyszałeś?
0: Nie. Co to? Za szatańskie nasienie?
1: Jest to gra z pierwszej perspektywy, gdzie jednak nasze postrzeganie rzeczywistości jest zaburzone. Czyli korytarz, który przebiegniemy dwa razy, on nie będzie za każdym razem taki sam. Antichamber jest dostępny na Steamie za jakieś tam gówniane grosze, także wszystkim polecam. Daje naprawdę fajne, przyjemne poczucie czegoś innego. Troszkę przypomina, to jest taka gra troszkę z gatunku Portal, tak? Czyli że musisz znaleźć wyjście, natomiast musisz odrzucić wszystko, czego się spodziewasz na samym początku. Czyli jeżeli nie możesz znaleźć wyjścia i przebiegniesz jeszcze raz tym samym korytarzem, okaże się, że ten korytarz jest zupełnie inny za drugim, za trzecim, za piątym razem, kiedy go przebiegasz.
0: Jak wspomniałeś o Falloutie, to zatrzymajmy się na chwilę przy tej niesamowitej grze. To jest chyba jedna z moich ulubionych gier. Chyba najwięcej czasu poświęciłem na Fallouta pierwszego, drugiego, potem te wydawane 3D przez Bethesdę. Jakoś tak najbardziej mnie te gry zauroczyły. Ja myślę, że to był przełom w tym sensie, że wcześniej gry RPG bazowały na scenariuszach typu elfy, smoki, krasnoludy, a tu nagle mamy rzeczywistość zupełnie inną i to jakże niezwykłą, prawda? Bo to jest po pierwsze rzeczywistość alternatywna, po drugie postnuklearna.
1: No nie wiadomo, czy taka alternatywna. To jest, wiesz, 2200 któryś tam rok i 2100 w Falloutie 1, tak?
0: Alternatywna, ponieważ to jest rzeczywistość, w której Stany Zjednoczone postawiły na energię atomową, tak? Znaczy, jak to się mówi, czy nuklearną, czy atomową? Że wszystko jest oparte na tej energii nuklearnej, nie? I lodówka, i samochód. Wszystko się potoczyło trochę inaczej i zatrzymało się trochę w klimacie lat 60.
1: No tak, tak patrząc powiedzmy na budynki czy samochody jak najbardziej, tak. Ja wszystkim polecam podejście do Fallouta 2, które jest moim, że tak powiem, mistrzowskim, aż żałuję, że go nie nagrałem, ale właśnie stworzyłem sobie postać, która, tam mieliśmy system special budowania postaci, czyli tam siła, charyzma, inteligencja, pierdu. Zbudowałem sobie postać taką absolutną, za przeproszeniem, pizdeczkę, takiego po prostu wypłosza, ale niesamowicie charyzmatycznego, niesamowicie inteligentnego, super złodzieja, super gadacza, którym udało mi się Fallouta 2 przejść, nie oddając praktycznie ani jednego strzału.
0: Nie wierzę. No to jak ty na Wastelandzie unikałeś spotkań
1: Uciekałem.
0: Z bandytami?
1: Uciekałem! NPC-ki się do mnie przyłączały, które mnie broniły, tam piesek, slaversi i tak dalej. I zasadniczo brudną robotę robiły postacie, które przekonałem do tego, żeby wykonać za mnie brudną robotę.
0: Słynny pies Middog, czyli ochłap, po polsku przetłumaczyli. Ja ci powiem, że uwielbiałem pierwszego i drugiego Fallouta, zauroczył mnie, mimo że to był rzut izometryczny, mimo że te postacie takie ludki, malutkie były, to imersja jak na tamten czas była niesamowita. Dzisiaj już oczywiście nie potrafiłbym się wczuć tak mocno grając w takim stylu, ale pamiętam, jakim niesamowitym szokiem było uruchomienie Fallouta już wydanego przez Bethesdę, czyli Fallout część trzecia. No gdzie po prostu czułem, że żyję w tym schronie, w tym wolcie, że jestem mieszkańcem, że mogę się przechodzić, że widzę oczami bohatera, że muszę obronić koleżankę, którą tam zaczepiają, że siadam w ławce i się uczę. Po prostu to było fajnie, świetnie to zrobili. Wiele osób oczywiście marudziło, że to już nie jest ten Fallout, to gówno. Zepsuł się klimat. Jak się zepsuł? Był właśnie niesamowity i pozwalał się stać mieszkańcem Wastelandu, mieszkańcem pustkowi na chwilę i ja się czułem po prostu, jakbym wniknął w ten świat po prostu. No, pamiętam, że się czułem niesamowicie grając w tą grę, nie mogłem się oderwać. Chyba żadna gra mnie tak nie wkręciła. Może oprócz Diablo, które też niesamowicie uzależniało, no do tego stopnia, że były nawet przypadki śmiertelne. Tylko że Diablo wkręcało w inny trochę sposób, ponieważ Diablo zatrzymywało nas przy komputerze, bo jeszcze lepszy miecz chcę zdobyć, już zaraz będę miał jeszcze jeden level, jeszcze jeden przedmiot, jeszcze jeden miecz, jeszcze jeden level i tak dalej, nie?
1: Jeszcze jedną cewkę. Akurat wiesz, akurat sam należę do krytyków Fallouta 3 i Fallouta 4, które przeszedłem, naprawdę fajnie się do tego podeszło, natomiast ponieważ to już było grubo po tym, ponieważ najpierw, po kolei, najpierw przyszedłem do Fallouta 2 w sposób całkowicie zbrojny. Później przyszedłem do Fallouta Tactics, którego nie dało się przejść inaczej niż w sposób całkowicie zbrojny. Później przeszedłem znowu Fallouta 2 w ten sposób, o którym mówię, całkowicie charyzmatycznie, inteligentnie, wrabiając ludzi, knując, kombinując i tak dalej. I w Falloutie 3 mi tego zabrakło. Mimo że na samym początku zbudowałem sobie taką postać, która sobie powinna poradzić, przynajmniej według standardów Fallouta 2, ona sobie kompletnie nie radziła, zabrakło opcji, nie wiem, opcji dialogowych, opcji decyzji, tak żeby sobie ta postać, która była no takim wypłoszem tego całego Wastelandu, żeby sobie poradzić. To jednak była bardziej taka RPGowa strzelanina niż faktycznie RPG.
0: To prawda. Miały te pierwsze Fallouty pewną przewagę właśnie, o której mówisz. Można było sobie nawet zrobić postać prawdziwego i rasowego debila, który z racji posiadania inteligencji 1 miał opcje
2: i
0: dialogowe... Miał opcje dialogowe tylko w stylu... I tak dalej.
1: To było na swój sposób. Kurde, słuchajcie, muszę sobie postawić Fallouta 2 i przejść takim takim debilem Fallouta 2.
0: A ja sobie zrobię potrzebę, czyli takiego cwaniaka. Taki cwany, taki właśnie zakłamany, taka menda, taki wężowaty właśnie taki sobie zrobię. O, taki potrzeba.
2: Spisek.
0: No, próbowałem też, pamiętam, zrobiłem sobie postać Jezus Chrystus w Falloutie.
1: Antichristos.
0: Antichristos. Nie, to był właśnie Jezus Chrystus, bo chciałem przejść też nie oddając ani jednego strzału Fallouta New Vegas, czyli New Vegas to nie, no przez niektórych nazywany Falloutem 4, ale to nie był Fallout 4, to był po prostu...
1: Nie, to był silnik trójki, tylko z zupełnie inną linią fabularną, bo czwórka jednak dodawała crafting, bardzo rozbudowany crafting, który ogromnie cenię.
0: A grałeś w czwórkę? Grałeś,
1: tak.
0: Mówisz.
1: Tak, oczywiście.
0: No i jak ci się widział? Ja mam mieszane uczucia. Z jednej strony fajny, no coś nowego w końcu troszkę, nowy silnik, nowe bajery, ale coś mi w nim do końca nie grało i chyba nie potrafię do końca powiedzieć co.
1: Wiesz co, może dlatego, że byłeś miłośnikiem 3 i Vegas, które, że tak powiem, nie wiem, ci jakoś tam zapadły pozytywnie w pamięć, bo jednak czwórka się bardzo mocno różni od tego, co było wcześniej, mimo wizualnego podobieństwa. Tutaj bardzo dużo jest nałożone na crafting. Troszkę mi się to przypomina z grą, którą warto wspomnieć, mianowicie Deus Ex. I jako taką kreacją, budową postaci, jej możliwości, nie tylko właśnie możliwości pod kątem budowania postaci pod kątem siły i tak dalej, ale też pod kątem akurat w Deus Ex wszczepów, które rozwijałeś na zupełnie, wiesz, inną, że tak powiem, drogą fabularną. Fallout 4 daje niesamowite możliwości craftingu i to należy fajnie zaznaczyć. To się naprawdę udało. I ponieważ masz te różnice pomiędzy takim wastelandowym FPS-em, który się troszkę dodaje do RPG-a, taki Wiedźmin 3, tylko że w świecie nuklearnym, Fallout 4 bardziej się skupia właśnie na tym rozwoju, który bywa zwyczajnie upierdliwy. I całkowicie rozumiem to, że jeżeli ci się trójka i to 3,5 w postaci Vegas spodobało, to, że jednak wiesz, jednak czwórkę oceniasz niżej.
0: Wiesz, może tutaj znowu działają takie siły typu właśnie nostalgia, ciekawe wspomnienia. Przyznam, że w Fallouta trójkę i New Vegas grałem często będąc tak bardzo zrobionym, jak to się mówi. I ten świat nabierał w ogóle, i imersja rosła o 100%. Może tak to... Pamiętam, jak kiedyś zapaliłem, to już wam opowiadałem, się śmiałem, że kiedyś zapaliłem, tak dla testów sobie kupiłem jakieś dopalacze. No i po tych dopalaczach, grając z kolei w Skyrima, kryłem się, nie wiem, pół godziny w krzakach jakiś przed jakimś takim szkieletorem, którego się jednym strzałem zabija, a ja tam się czaiłem, bałem tego szkieletora. No to widzicie, co dopalacze robią z głową. Nie palcie tego gówna. Nie popełniajcie wszystkich tych błędów, o których ja wam mówię w audycjach, no. Nie bądźcie ćpunami, frajerami.
1: Tak, nie grajcie w Fallouta 3 i 3,5.
0: Wyszła jakiś czas temu przeróbka, to znaczy właściwie nowa gra oparta na silniku pierwszych Falloutów, Fallout Resurrection, która jest bardzo trudna. Chyba Czesi to zrobili z tego, co pamiętam, no ale jakoś nie miałem okazji się z tym spotkać. Nie wiem, czy koniecznie bym chciał nawet. To, co było niesamowite też w Falloutach wydawanych przez Bethesdę, to, że niesamowita scena moderska i ilość modyfikacji, można było nowe ciuchy, nowe stwory, nowe mapy, ciągle coś nowego można było sobie doinstalowywać. Pamiętam, że udało mi się nawet cały Wasteland zalesić, czyli to była do tego dopowiedziana taka historyjka, że bodajże ten taki gul, który zrósł się z drzewem, taki drzewolud, drzewiec, którego spotkaliśmy w osadzie takiej, która, której się udało właśnie utrzymać tą przyrodę, te rośliny, bo właśnie mieli tego Harolda, który swoje zarodniki jakieś tam rozprzestrzeniał i fajne były te trudne dylematy moralne, czy zabić go, bo on się strasznie męczył, jemu to drzewo się wrastało w to ciało i on prosił nas, żebyśmy go zabili, a ta sekta, która się wokół niego zebrała, no to go tam czciła i bardzo chciała, żeby on żył, no i trzeba było takich trudnych wyborów dokonywać, no i ten mod zakładał, że nie zabiliśmy tego Harolda całego i że cały Wasteland się w ogóle zazielenił. No, albo można było zimę zrobić, że zima jest w całym świecie. To było niesamowite. Albo, że można było dzieci zabijać. To też było bardzo...
1: Nagrajcie to, po prostu mamy na dżingla. Krawiec chwali moda, w którym można było zabijać dzieci.
0: To była też ciekawa historia, ponieważ w tych pierwszych Falloutach był właśnie motyw, że dzieci były pierwnie nieśmiertelne, ale można to było jakoś odblokować, że właśnie że zabijało się te dzieci. To też takie dziwne, że potem się ukazywały modyfikacje też do Fallouta trójki, które właśnie odblokowywały możliwość zabijania dzieci. Kill Children Mode. Ciekawe bardzo były pomysły na lokacje, ponieważ była na przykład w Falloutie 3 latarenka, w której same dzieciaki były i sobie tam stworzyły swoją własną społeczność. No dobra, ale może już, bo strasznie dużo, widzisz, chyba lubimy tą serię, bo się o niej rozgadaliśmy, a ja rzucę tytułem.
1: Zanim rzucisz, ja tylko chciałbym zaznaczyć, że przygotowaliśmy sobie z Krawcem całą listę gier, o których będziemy chcieli rozmawiać, z czego może 15 minut z ostatniej ponad godzinę audycji poświęciliśmy faktycznie tej liście.
0: Właśnie. Trochę się boję, co to będzie. No to lećmy trochę szybciej. Maniac Mansion. Bardzo fajna przygodówka, która w swoim czasie też była swego rodzaju rewolucją. 87 rok. Pierwsza przygodówka LucasArts, no słynnej firmy przygodówkowej, która wydawała potem Secret of the Monkey Island i dużo innych fajnych tytułów. Sam and Max. I co takiego było niesamowitego w tym? No po raz pierwszy użyto silnika Scum. Scum to można przetłumaczyć jako łotr, tak? Tylko tu jest przez 2M i to jest skrót od Script Creation Utility for Maniac Mansion. Można było zmieniać tam bohaterów. Raz graliśmy jednym bohaterem. To była taka grupa przyjaciół, która zawędrowała gdzieś do opuszczonego domu. No, takie wiecie, spooky, nie? Spooky, trochę takie Scooby-Doo. Ale to było fajne, ponieważ w przeciwieństwie do popularnych wtedy gier Sierry, czyli questy popularne, tak? Police Quest, King Quest, Space Quest... Z Rogerem Wilco. Tutaj nie było wszystkiego tego, co drażniło nas w tamtych grach, czyli nie trzeba było pisać ręcznie komend, na przykład open door, drop baby i tak dalej, tylko po prostu wybierało się z listy ikonkę take i klikało się na przedmiot. No to taka rewolucja trochę. No i pod tym względem ta gra była wyjątkowa, że wprowadziła zupełnie nowy interfejs, taki bardziej wygodny i też pod tym względem była gra lepsza od tych gier Sierry, że tutaj nie można było zginąć i ani się zakałapućkać w sensie takim, że popełniliśmy jakiś błąd i nie mogliśmy już skończyć gry po prostu, bo ze względu na popełniony błąd, co zdarzało się właśnie w tych questach dosyć często, co było trochę nie fair, ponieważ czasami nie wiedzieliśmy nawet, że popełniliśmy jakiś błąd i nie mogliśmy dalej przejść i łaziliśmy i tam nie wiedzieliśmy nawet, czy autor gry przewidział, że musimy wpisać get zamiast take. No było to chore trochę, no umówmy się, że to było chore trochę. Tych gier Sierry na dobrą sprawę nie dało się skończyć bez opisu.
1: No tak, ale było wiele, wiele takich gier, zresztą też często było choćby wspomniana Cytadela, która miała w najwyższym poziomie trudności to, że nie mogłeś zasejwować od początku do końca całkowicie, nie miałeś opcji, żeby wrzucić save'a gry. Ale to też jest pewien taki dodatek realizmu, do którego przejdę oczywiście w dalszych symulacjach, o których będę mówił. Ma to swój urok, tak? Ja swoją drogą się powoli przymierzam do Project Cars wyścigu Le Mans 24 godziny, gdzie faktycznie będę musiał 24 godziny jeździć autem po torze Le Mans.
0: A Project Cars to jest open source? To jest niekomercyjna produkcja?
1: Nie, to jest produkcja komercyjna, ponieważ oni musieli zapłacić licencję dla właścicieli torów, dla właścicieli marek tych samochodów, natomiast ona była tworzona przez community, czyli jeżeli po prostu miałeś tam, jeżeli stworzono jakiś model samochodu i dajmy na to, ty jakimś cudem miałeś dostęp do tego samochodu, no to wtedy mogłeś wpływać na to, w jaki ten, jak ten samochód będzie się poruszał. Jest to bardzo dokładny symulator jazdy, jest to symulator jazdy wręcz dokładniejszy niż Gran Turismo obecnie dostępne, natomiast Gran Turismo Sport niedługo wyjdzie i wyznaczy nowy trend, ale w tym roku będziemy mieli trzy bardzo istotne samochodówki, mianowicie Project Cars 2, Gran Turismo Sport i F1 2017.
0: A potrzeba, kochani, już tutaj raz jeździł samochodem i testował właśnie retransmisję, no i to działało, jeździł sobie, co prawda było słychać bardzo głośno silnik, a potrzebę tak jak przez za siódmej góry, za siódmej rzeki, no ale myślę, że to wszystko się da wyregulować i może wam zafunduje taką właśnie przejażdżkę samochodem.
1: No tak. F1 2017 wychodzi 26 sierpnia i myślę, że będę robił jakieś takie weekendowe wyścigi.
0: Fajnie. W ogóle no cały czas tutaj kombinujemy, jak zrobić jakiś turniej. Były pomysły, żeby Quake Arena? Czy
1: Quake Life. Aha, profesor Quake Life. Leniuch i Max.
0: Mm-hmm. No przydałoby się, fajnie by było, gdybyśmy mieli taką platformę, na której możemy sobie porywalizować po prostu, tak? Czy pograć sobie na zapałki, które potem wymienimy na pieniądze. Różne takie rzeczy. Myślę, że taką bardzo też rewolucyjną przygodówką był i kultową dziś oczywiście jest Secret of the Monkey Island, czyli przygody słynnego Guybrusha Threepwooda. Grałeś?
1: Nie.
0: No nie gadaj, że nie grałeś w Secret of the Monkey Island. No to cię ominęła naprawdę świetna gra, kultowa. Ona była niesamowita, ponieważ oferowała humor świetny, taki bardzo, no wiesz, taki nie humor, że tam się na skórce od banana poślizgnął czy coś, Tadeusz Drozda, tylko taki naprawdę fajny, że się brechtałeś, tak? I powiedzonka fajne. Główny bohater, w ogóle tam było też, były takie nawiązania śmieszne do tych gier Sierdy, w których ciągle się ginęło, spadało gdzieś, a tutaj na przykład Guybrush to był koleś, który chciał zostać piratem bardzo i taki piracki świat, pirackie klimaty, różne wyspy, piraci, szkieletory, skarby. I Guybrush Threepwood już na początku gry się chwali, że ma taką umiejętność, że potrafi bardzo długo oddychać pod wodą. Znaczy, bardzo długo nie oddychać pod wodą. I faktycznie, jak ktoś spróbował zejść z mostu pod wodę, no Guybrush tam wtedy sobie pływał i odczekał 10 minut, to zaczęli się schodzić tam na moście jacyś gapie i dziwowali się. Ej, słuchaj, on już tam 10 minut jest i no niesamowite. I coraz więcej się pojawiało tych gapiów. No naprawdę, niesamowite było. Niesamowicie fajny humor był w tej grze. No potem wyszło Secret of the Monkey Island 2, Cures of the Monkey Island, które już trochę było takie rysunkowe, no oczywiście LucasArts i Interface Scam też. Bardzo miło wspominam tą grę, uczyłem się na niej trochę angielskiego, pamiętam. I pojedynki były na przykład świetne, jak spotykaliśmy jakiegoś łotra, to pojedynkowaliśmy się z nim na miecze, a walka była pokazana tak, że musieliśmy odpowiednią tam gadkę mieć i wypowiadać odpowiednie opcje dialogowe i się tam
1: A to akurat fajne, jakaś taka starożytna sztuka prowadzenia sporów rodem ze średniowiecza, gdzie lżenie swojego przeciwnika było częścią faktycznej batalii, że najpierw po prostu stawałeś, opowiadałeś, troszkę wiesz, to troszkę tak jak w żywocie Briana Monty Pythona, nie? I tej walce gladiatorów.
0: No, dokładnie. Bardzo wam polecam zapoznać się z tą serią, ponieważ jest ona kultowa. Co tu jeszcze mam z takich gier, które... Wiesz co? A przecież, no myślę, że taką jedną z gier, które naprawdę dużo wniosły, były czymś zupełnie nowym, to był Minecraft właśnie z 2011 roku.
1: Minecraft był rewolucyjny pod tak wieloma względami. Zabawa w Boga, po prostu zabawa w Boga. Mamy piaskownicę, mamy świat. Słuchajcie, Minecraft jest odrobinkę jak heroina. Dopóki tego nie spróbujesz, nie dostrzeżesz jej faktycznie wartości dodanych, tak? I jeżeli raz spróbujesz Minecrafta, to naprawdę nigdy więcej nie będziesz go szkalował. Minecraft ma tę dziwną właściwość, że on jest bardzo kojarzony z jakimiś tam 8-10-latkami, którzy sobie coś tam kombinują i tak dalej, ale jednak wbrew pozorom jest jak najbardziej grą dojrzałą. Mimo kwadratowej grafiki, mimo naprawdę ograniczonych tekstur, jest to system, który zawiera tak naprawdę nieograniczonie wiele modeli craftingu, tworzenia różnych rzeczy, tworzenia różnych przedmiotów, tak, budowania sobie najpierw chatki z gówna, potem chatki z drewna, potem chatki z betonu, potem chatki ze złota. Jest to absolutnie coś, czego nie było i coś, czego się nie udało nigdy później sklonować. Oraz Minecraft, moim zdaniem, jest grą, która posiada największe zasoby, jeżeli chodzi o modowanie. Możemy sobie zainstalować naprawdę niezliczoną ilość modów do tego Minecrafta, które wprowadzają nowe funkcje do gry, budowanie jakichś statków powietrznych, budowanie łodzi, budowanie różnych dziwnych rzeczy, od właśnie najprostszych tam, nie wiem, zaczarowanych łuków na bombie atomowej kończąc.
0: No, gdyby nas słuchali ci, co się trochę mniej znają na grach, to tu przypominamy, że crafting to po prostu tworzenie na przykład jednego przedmiotu z dwóch innych, tak? Że bierzemy kijek, bierzemy sznurek i robimy sobie łuk. No tak najprościej mówiąc, nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem.
1: Tak.
0: A gra polega na tym, że budujemy, że cały świat jest stworzony z małych klocuszków, z sześcianów po prostu, z których możemy budować różne rzeczy, różne budowle. Sam bohater ma kwadratową głowę, tak, kwadratowe ręce, wszystko jest kwadraciekowate. Tak jakby przenieść ten stary świat, retro świat ze starych komputerów rozpikselowany w trójwymiar, trochę tak to wygląda. I ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że Minecraft jest jedną z najpożyteczniejszych gier, które są najlepsze dla dzieciaków, ponieważ dzieciak zafascynowany tą grą może się nawet nauczy i programować, tak? Pisać skrypty, to nie wiem, czy to programowanie jest...
1: Jak najbardziej. Pisanie skryptów jest to programowanie. Istnieją w Minecrafcie tak zwane command bloki, czyli co prawda jest to w pewnym trybie gry, w takim god mode, w takim trybie Boga, gdzie możemy sobie pozwolić na więcej, natomiast możemy sobie oprogramować taki command block, który na przykład wokół siebie wygeneruje, dajmy na to, magrawa, czy samolot, czy domek, czy cokolwiek innego.
0: I co ciekawe, w tej grze nie ma ściśle określonego celu, no chociaż ukazał się jakiś
1: przetrwać.
0: Tak, tylko trzeba przetrwać. W dzień budujemy sobie jakąś twierdzę, a w nocy budzą się demony i jakieś tam pająki włażą do tej naszej twierdzy, chcą się wkraść. No, a my musimy tak wszystko zbudować i to jest fascynujące, prawda, że musimy przewidzieć, jak one będą się tam starały do nas dostać, te różne stworki.
1: Tak, Minecraft też ma tę charakterystyczną cechę, że on się bardzo rozwijał w kontakcie ze społecznością, z użytkownikami, którzy korzystali z tej gry i między innymi jest taka postać w Minecrafcie, czyli Creeper, czyli taka dziwna, zielona postać, która sobie idzie i jeżeli do ciebie podejdzie, to wybucha niczym skrzynka dynamitu. Creeper powstał z powodu buga. Creeper początkowo był owcą, tylko że programista źle zaprogramował konstrukcję tego i ustawił jej tors pionowo zamiast poziomo, no i tak mniej więcej powstał Creeper. I w Minecrafcie jest fajne to, że w zależności od tego, którą wersję wybierzemy, wszystkie wersje są publicznie dostępne i możemy się spokojnie tym wszystkim pobawić, natomiast Minecraft ma tę piękną cechę, że widać jego rozwój oraz widać wpływ społeczności na charakter gry.
0: No i zdradzę wam tutaj, że ja kiedyś przyszedłem do Markusa Persona, no i mówię mu, weź ty zrób grę, panie, weź ty zrób grę, taką właśnie, że tam z klocków tworzysz. No i zrobił, panie, zrobił. To ja mu wszystko opowiedziałem, panie, nie chwaląc się.
1: A potem się krawiec Wałęsa po tych wszystkich światach.
0: Ale to też ciekawa historia, bo człowiek został milionerem, nie? Z tego, co wiem, stworzył tę grę.
1: Ja za swojego Minecrafta zapłaciłem 20 euro, to było 80 parę złotych i nie żałuję ani jednej złotówki, które w to włożyłem.
0: No, no. To taka, to jest chyba jedna z tych gier, które po prostu kupujesz, wydajesz na nią kasę z szacunku dla autora, nie?
1: Tak, też. Tak, dokładnie.
0: Bo tym bardziej, że no potem to zostało, chyba teraz Minecraft należy do Microsoftu, tak?
1: Co?
0: Do Microsoftu.
1: Tak? Nie wiedziałem nawet.
0: No tak, tak pamiętam, że aż sprawdzę.
1: Zaraz zadzwoni Microsoft. Ten słynny Jan D. i nam wszystko opowie o Microsoftie.
0: Microsoft. A jak należy do Microsoftu, to myślę, że Jan D. słynny tym bardziej tutaj jest wielkim fanem, jako fan marki Microsoft. No ale on zawsze musi być na bakier. Jak wszyscy nie lubią Microsoftu, to on pewnie lubi tylko dlatego, że wszyscy nie lubią.
1: Ale wiesz co, ale może troszkę zmieńmy temat, bo się zrobiło odrobinkę miękko. Taka najbardziej brutalna gra, taka pierwsza krwawa gra.
0: Mortal Kombat!
1: Tum tum tum tuturum tum tum tum tuturum tum tum tum tuturum tututum.
0: Potrzeba.
1: Tak. Mortal Kombat, dwuwymiarowa napieprzanka, gdzie mieliśmy do czynienia ze sprite'ami postaci, czyli zwyczajnie nagranymi aktorami, którzy klatka po klatce się poruszali. Tam nie było, to nie był model, że sobie zbudowaliśmy tego człowieczka i machaliśmy jego nóżkami, tylko to byli nagrani ludzie, którzy faktycznie tymi łapami i wszystkim innym wymachiwali, ale to też pokazało pewną skalę brutalności, która później oczywiście się rozwinęła choćby w tytule Carmageddon z 96, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale to było takie pierwsze mordobicie z roku 92, gdzie no właśnie, gdzie ludzie jednak spotkali się z tym czymś, no znowu wracam do takiej najpierwszej definicji gry, że wczuwamy się w kogoś, kim nigdy nie możemy być, czyli w takiego brutalnego fightera. Liu Kang!
0: No i też w sumie w tych znanych grach często widać już inspirację, że ten Liu Kang to Bruce Lee, w Tekkenie to samo. O Tekkenie też powiemy parę słów, bo to była z kolei pierwsza gra, w której pojawiły się trójwymiarowe modele postaci. Niektórzy mogą twierdzić, że pierwszy był Battle Arena Toshinden, ale to rok później było właśnie. Pierwszy był Tekken, sprawdziłem dzisiaj. I no też taka mała rewolucja. A Mortal, myślę, że sukces Mortala polegał na takiej zwykłej i prozaicznej rzeczy, że on był po prostu cholernie grywalny, tak? Dobrze zbalansowany. No i świetnie wyglądający. Takie po prostu proste rzeczy. No i ta brutalność, czyli słynne Fatality, gdzie na końcu mogliśmy pohańbić wroga, jeszcze go wyrywając mu tam głowę razem z kręgosłupem, wyrywając serce, zamieniając się w smoka i odgryzając głowę. Później trochę to zepsuli.
1: Ja na czata jeszcze wrzuciłem obrazek z tego, że w Tekkenie jest postać Janusza Korwin-Mikke.
0: Tak, ten, jak on się nazywał, ten, nie Yakuza, tylko ten, no ten, jak ten dziad się w klapkach drewnianych nazywał?
1: Czekaj, kurde, pogromca lewaków, mam to na końcu języka, jak on miał? Nie, kurde, o Jezu, zaraz konsolę odpalę.
0: Ale jestem zły, że nie pamiętam też. Kazuya? Nie, Kazuya to był jego syn.
1: No dobra, w każdym razie wszyscy wiemy, że Janusz Korwin-Mikke wystąpił w Tekkenie, jest bardzo istotną, fabularną postacią, ale jednocześnie Tekken, przynajmniej te późniejsze Tekkeny, ponieważ nie miałem przyjemności, ponieważ pierwsza konsola, jaką miałem, to było PlayStation 3 i wcześniej w Tekkena nie grałem, natomiast to, co bardzo chciałbym docenić w Tekkenie, to jest to, że tę całą trójwymiarową walkę, która się tam pojawiła, jednak ona nie była spłycona do takiego czystego mordobicia player versus player, tylko właśnie było to całkiem zgrabnie wplecione fabularnie. I to ogromnie doceniam w Tekkenie, że udało im się takie durne, proste mordobicie player versus player wpleść fabularnie.
0: Pamiętam te czasy, kiedy graliśmy w Tekena, no setki godzin z kumplami, to była idealna gra na imprezy. Próbowaliśmy potem Wormsy, jakieś inne gry, ale chyba Tekken był taką grą, która się najlepiej sprawdzała po prostu przy piwku, wieczorkiem, z kumplami. Dzięki słuchacze za przypomnienie, oczywiście Heihachi Mishima. No, już dzisiaj chyba jest tych Tekkenów, nie wiem, z 10, ile? 7?
1: 7?
0: Albo
1: tak 7,
0: no dużo w każdym razie wychodziły też Street Fighter kontra Tekken, takie krzyżówki różne.
1: Jeden z ciekawszych mashupów to był, które miałem no, nieprzyjemność grać, to były postacie z uniwersum DC w Mortal Kombat, które z kolei były dość zgrabnie, fabularnie wciśnięte, ale no sobie wyobraź, no Liu Kang kontra Superman.
0: No tyle tych właśnie hybryd jest, już można grać nawet z Jasonem z piątku 13 i walczyć z postaciami tam z Mortal Kombat i Predator nagle wyskakuje w Soul Blade, Soul Blade lub Soul Edge. Różne te tytuły były chyba w zależności od szerokości geograficznej się tytuły
1: zmieniały. Tak, Soul Edge w Japonii, Soul Blade w Europie i w USA.
0: No to tam wychodziły nawet takie specjalne edycje, gdzie mogliśmy grać Jodą i Vaderem, którzy się jakoś przenieśli do tego uniwersum. Zrobiła się w pewnym momencie taka moda właśnie na łączenie uniwersów DC versus Marvel, Tekken versus Street Fighter. Nawet wyszła gra, w której mamy połączony świat, ten, zapomniałem jak on się nazywa, tu pewnie fani anime i chińskich bajek mogliby coś podpowiedzieć. Mieliśmy te postacie z Yatamana. Miss Dronio, Yataman i tak dalej, trójka Drombo. I oni walczyli z kim? Chyba ze Street Fighterem bodajże.
1: Wiesz co, był pod koniec lat 90. powstał silnik o nazwie Mugen, który pozwalał nam na właśnie wgrywanie, to był silnik do takich bijatek 2D, do takiego odrobinkę rozszerzonego dwuwymiarowego świata, gdzie mogłeś załadować dowolne postacie, mogłeś załadować dowolną mapę i oczywiście stworzyć dowolne postacie i dowolną mapę. Silnik nazywa się Mugen, on był szczególnie rozpowszechniony wśród fanów Dragon Balla, natomiast nie było problemu, żeby sobie skompilować historię typu Son Goku kontra Superman.
0: Tak, to już w ogóle przypuszczam, że postaci do tego to są setki do dogrania sobie. A powiedz tak z ciekawości, którymi postaciami na przykład najczęściej grałeś w Tekkena, w Mortala czy w Street Fightera?
1: Kurde.
0: Miałeś jakieś swoje ulubione?
1: Shang Tsung w Mortalu.
0: Shang Tsung?
1: Shang Tsung w Mortalu zawsze. I Shiva jako, że tak powiem, druga postać, jeżeli ludzie się za bardzo wkurwiali, że mi za dobrze szło Shang Tsung, a w Tekkena nie miałem ulubionej postaci.
0: No te gry też przechodziły w jakieś tam ewolucje, pojawiały się na przykład rewelsale, czyli możliwość skontrowania błyskawicznie ciosu. Ktoś nas chce zaatakować, a my to przechwytujemy tam jego cios i wykonujemy swój. Pojawiały się tag teamy, czyli bierzemy sobie po dwóch zawodników i zmieniamy ich w trakcie gry. Pojawiały się kombosy, czyli kombinacje ciosów. Dużo, no na początku to było proste, potem coraz więcej dodawano, ale teraz z kolei widzę, że niektórym brakuje takich właśnie prostszych gier, które są idealnie zbalansowane, no jak Street Fighter 2, tak, na przykład, gdzie wszystko się opiera troszeczkę tak na dłuższą metę, w nieśmiertelnej grze papier, nożyce i kamień, tak, że...
1: Wiesz, nie oszukujmy się, jednak współczesny Tekken polega na znajomości bardzo skomplikowanych kombosów i tutaj, jeżeli chodzi o bijatykę, chciałbym wspomnieć o konsolowym Naruto, który bardzo ładnie oddaje fabułę, który jest naprawdę spójnie fabularny, posiada dokładnie to, co widzieliśmy w mandze, to, co widzieliśmy w serialu, a jednocześnie nie jest grą trudną, jest taką właśnie idealną grą na popitkę.
0: No właśnie, spróbujmy przejść już do następnych gier, może zrobimy sobie przerwę na złapanie oddechu i zapodam jakąś muzyczkę.
1: Jasne.
0: to puszczę wam muzykę związaną z pewną grą, która też była swego rodzaju rewolucją małą i o której powiemy wam za chwilę. I'm gonna go.

Save the dragon. Use the magic sword.

0: mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair.
1: Tak, Dragon's Lair. Dragon's Lair. Gra, którą, której pomysłodawcą był, już wam mówię, Rick Dyer, a autorem grafiki Don Bluth, animator pracujący wcześniej dla Disneya. I to było też taka mała rewolucja, ponieważ gra oferowała nam nagle jakość grafiki taką jak w filmach animowanych. To była po prostu animacja, w której pojawiły się takie quick time eventy, czyli w odpowiednim momencie trzeba było kliknąć w bok, w lewo, w prawo, w górę albo fire i dzięki temu bohater Dirk, taki rycerzyk z mieczem gdzieś tam przeskoczył, uniknął ciosów. No, niesamowite wrażenie to robiło. Gra zajmowała wiele dyskietek, wymagała karty VGA, to taki, no, spore wymagania.

0: Więc, ale musiałeś wrzucać, zresztą później kurse, później pojawiało się parę gier, nawet w czasach dla nas współczesnych pamiętam taką grę Necronomicon, która była naprawdę indykowym wydawnictwem, którą kupiłem za 10 zł jako w jakimś salonie prasowym. Necronomicon, czyli gra taka typowo point and click, która naprawdę dużo, że tak powiem, piękna historia, wzorowana na Lovecraftcie, ale niesamowicie drewniana, czyli poruszamy się w pewnym świecie, w którym właśnie sobie klikamy w pewne konkretne miejsce, żeby coś się zadziało i wtedy pojawiają nam się naprawdę bogate, głębokie animacje trójwymiarowe, ale ilekroć animacja się skończyła, no to wtedy postacie zastygały niczym figury woskowe. I była właśnie w tej, ponieważ ona była na dwóch płytach CD, jeżeli nie przechodziłeś jej tak do końca, jakby chcieli twórcy, no to w pewnym momencie się zdarzało: włóż płytę numer 2, włóż płytę numer 1, włóż płytę numer 2.
1: No kurczę, skoro mówimy o rewolucjach, no to bez wątpienia taką rewolucją było właśnie przejście na napędy CD, które nagle zaoferowały zupełnie nową jakość gier, prawda?
0: No teoretycznie tak, jednak wiesz, jednak dopóki to były gry jednopłytowe, no to zresztą nie wiem, zapewne pamiętasz, że jeżeli się instalowało taką grę, nawet takiego Fallouta 1, to miałeś tam pewne opcje, że sobie zainstaluj 6 MB, tak aby tylko gra chodziła, zainstaluj sobie tam 200 MB, zainstaluj sobie 600 MB, żeby chodziło super płynnie, no i faktycznie, żeby ta gra, żeby płyta tej gry cały czas była w napędzie.
1: Spróbujmy trochę przyspieszyć, bo już zaraz nam tu nagle miną 2 godziny audycji, a my jeszcze tyle tytułów mamy. To jest w ogóle temat rzeka się okazuje, bo no dziś w ogóle przemysł growy, to mówi się, że jest już prężniejszy i przynosi większe dochody niż przemysł filmowy. To też się właśnie zmieniło, kiedyś filmy więcej zarabiały. Splinter Cell, czyli skradanka, jedna chyba z pierwszych skradanek w takiej jakości, która oferowała takie niesamowite rzeczy, gdzie sam Fisher, bohater gry, potrafił się gdzieś tam wspinać, szpagat robić oparty jedną nogą o jedną ścianę, drugą nogą o drugą ścianę, czekał. To była gra, w której czekało się na wroga dłuższy czas, kryło się w ciemnościach.
0: Tak, ona była bardzo dopracowana pod względem graficznym. Tutaj myślę, że po raz pierwszy Splinter Cell pokazał nam zasłonki, że jeżeli przechodziliśmy przez pewną, nie wiem, kojarzy mi się taka scena, gdzie w jakiejś rzeźni czy czymś takim przechodziliśmy przez takie wiecie, takie plastikowe pasy, no i one tak się pięknie od tego bohatera odbijały i tak powoli falowały, tak fajnie było i tak dalej. Natomiast jest to bardzo niemalże surowy klon Metal Gear Solid.
1: Czy ja wiem, mówisz, że ale pierwszy Metal Gear Solid to był trochę jednak inny. Dopiero druga część Sons of Liberty chyba bardziej przypominała Splinter Cella, z tego co pamiętam troszkę. A pierwsza to tam, wiesz, mieliśmy widok z góry na bohatera najczęściej, prawda? I to było trochę
0: no,
1: inne
0: tak.
1: Jednak. Ale to, no wiadomo, że to są konkurenci dwaj, nie? Splinter Cell i Metal Gear Solid. Myślę, że ostatecznie wygrało chyba dzieło Kojimy, nie? Kojima Studio.
0: Tak, jako że to była pewna, wiesz, pewna ciągłość, która jest dostępna, która się rozwija tak naprawdę do dnia dzisiejszego. Metal Gear Solid akurat znałem tylko i wyłącznie z konsol, także nie wiem czy, bo jednak też bardzo dużą granicę stawiam między gierkami komputerowymi a grami na konsole. Ale Metal Gear Solid jest, no, ma pewną konsekwencję, tak? I mamy tę pewność, że kolejny Metal Gear powstanie.
1: Metal Gear Solid na PC-ta to się bodajże jedna część jakaś ukazała, tak w drodze wyjątku, to było chyba Twin Snakes, czyli takie połączenie, chyba jakaś hybryda pierwszej i drugiej części, coś w tym stylu. No, ale...
0: Nieudany eksperyment.
1: No, ale to zawsze był trochę taki ekskluzyw, tak? Gra, dla której kupujemy po prostu konsolę. Myślę, że trochę tak to wyglądało. No, gra, która też świetnie pokazuje, jak zmieniała się grafika w grach i możliwości, no bo te najnowsze Metal Gear Solidy, no to już otwarty świat. To otwarty świat to też coś, co się pojawiło na pewnym etapie.

0: tylko czy ewoluowało, czy twoim zdaniem bardziej to była ewolucja, czy rewolucja? Otwarty świat.
1: Wiesz co, sam fakt otwartego świata, który w pierwszym momencie najbardziej zaprezentował w grze Gothic, moim zdaniem, było czymś nowym, tak, że te questy mogłeś przechodzić według własnego upodobania, według własnego widzimisię. Było to w pewien sposób rewolucyjne i jest to rozkręcane, rozbudowywane, powiedzmy w Wiedźminie, choćby w Minecrafcie i tak dalej. Gry przecież z otwartym światem rywalizują między sobą pod względem wielkości tego świata. Jeżeli chodzi o gry z otwartym światem, trzeba tutaj zwrócić jeszcze uwagę na serię gier GTA od trójki w górę, gdzie ten otwarty świat jednak był naprawdę ogromny, naprawdę bardzo duży i faktycznie od, no nie wiem, no GTA 4 się nie sprawdziło, ale GTA 5 jest opisywane jako naprawdę rewolucyjna gra, którą skończyłem na PlayStation 3, naprawdę fajnie się bawiłem, ale żeby sobie kupić na czwórkę, no to nie do końca mi się chce, ale jeżeli jesteśmy przy grach konsolowych, to tak, sobie tutaj zanotowałem, żeby nie mówić o The Last of Us, ponieważ bardzo dużo o tej grze powiedziałem w historii Nocnego Radia. Zanotowałem sobie, żeby nie mówić za dużo o The Last of Us, także jeżeli, no, nie będę mówił o The Last of Us.
0: Wspaniała Heavy gra.
1: Rain. Heavy Rain jest grą naprawdę niesamowitą. Grą, która posiada kilkanaście możliwych zakończeń, gdzie prowadzimy pewną sprawę detektywistyczną, z punktu widzenia różnych postaci. I istotną cechą gry Heavy Rain jest to, że bardzo się wczuwamy w postać, nawet w samym intrze, w takim zapoznaniu się ze sterowaniem gry, mamy coś takiego, że wykorzystujemy wszelkie możliwości kontrolera PlayStation. I na samym początku, przykładowo, mamy prostą scenę, kiedy główny bohater, ojciec dziecka, które później zaginie, najpierw musi sobie umyć zęby i wtedy musimy szorować na lewo i prawo kontrolerem, a później musi sobie wyczyścić włosy i szorujemy w górę i w dół, żeby mu wysuszyć włosy ręcznikiem. Ta gra Heavy Rain jest naprawdę, pozwala wczuć się w konkretną postać. Mamy tam bodajże cztery główne postacie, którymi sterujemy. Detektywi, funkcjonariusz FBI, niezależna dziennikarka śledcza, w których naprawdę możemy się wczuć w postać. To jest całkowicie interaktywny film, gdzie można zauważyć, jeżeli przechodzimy tę grę po raz kilkunasty, że jest to w jakiś sposób wtórne, natomiast Heavy Rain jest czymś takim, to jest tytuł typowo konsolowy, którego nie da się za żadne skarby przenieść na pecety, ze względu na to, że ona jest typowo napisana pod PlayStation, pod możliwości tej konsoli i jedna bardzo istotna cecha w Heavy Rain, zwrócili bardzo uwagę na fotorealizm, na mimikę postaci, nawet jeżeli gra się ładuje i ładuje się, powiedzmy, postać tego agenta FBI, to wtedy widzimy, jak on tak sobie kołysze głową na boki i tak, wiesz, i takie ma tiki nerwowe i widać, jak ta mimika jego działa. Heavy Rain jest absolutnie skarbem, jeżeli chodzi o historię gier konsolowych.
0: No, ale ja bym przed Heavy Rainem wspomniał o pierwowzorze, znaczy nie o pierwowzorze, o takim nieoficjalnym prequelu może, znaczy o czymś, co było wcześniej, o Fahrenheitie oczywiście, który oferował dokładnie to samo, znaczy w Heavy Raina nie grałem, szczerze mówiąc, ale oglądałem tam gameplaye i widzę, że to jest po prostu rozwinięcie tamtej idei, tam też było właśnie nietypowe sterowanie, też wcielaliśmy się raz w bohatera tego, raz w tamtego i w zależności od tego, jak postąpiliśmy grając jednym bohaterem, miało to wpływ na to, co działo się, kiedy zmienialiśmy tego bohatera. No, podobny zabieg był chyba trochę w Call of Juarez, w polskiej grze Techlandu, jeśli dobrze pamiętam, Techland. Mm-hmm. No, tak. Kowbojska gra, w której w pierwszej części też graliśmy pierw Indianinem Billim, jakimś takim pół-Indianinem Billim, który uciekał przed ścigającymi go kowbojami, a potem się zmienialiśmy nagle z ofiary w myśliwego, bo dostawaliśmy takiego zabijakę, który ścigał tego Billego. No, po prostu fajne takie zabiegi tego typu, że nagle ścigamy samego siebie, tak? Kogoś, kim wcześniej graliśmy, i te rzeczy się właśnie pojawiały w Fahrenheicie i myślę, że w Heavy Rainie też było chyba, też było pewnie tak, że miało to znaczenie, co zrobiliśmy jednym bohaterem dla grania drugim bohaterem, tak?
1: Tak, miało ogromne, natomiast dopiero na samym finale gry okazało się, że faktycznie jedna z tych postaci, którą sterujemy, jest faktycznym sprawcą oraz była pewna zbudowana psychologiczna konstrukcja, przede wszystkim wokół ojca tego zaginionego dziecka. Przede wszystkim tak, sam progres czasu, który następował w Heavy Rain. Sama fabuła mniej więcej dotyczyła tego, że dziecko, 10-letni chłopiec został porwany i został umieszczony w pewnej klatce, która wypełniała się wodą. I mamy do czynienia, widzimy, w jaki sposób ta woda narasta, cały czas pada deszcz i wiemy, że jeżeli nie dokonamy pewnych czynów w określonej jednostce czasu, no to wtedy to dziecko zwyczajnie utonie i wtedy mamy prywatnego detektywa, dziennikarkę, ojca tego dziecka, który jest też postawiony przed pewnymi ciężkimi wyborami, który musi wykonywać pewne zadania zlecone przez tego porywacza. Nie będę za dużo spoilerował, jeżeli macie możliwość zagrania w Heavy Rain i jeszcze tego nie robiliście, spróbujcie, naprawdę wczucie się w bohatera jest... Co mi się rzadko zdarza, bardzo rzadko mi się zdarza wczuć faktycznie w bohatera i Heavy Rain jest jedną z tych gier, gdzie faktycznie udało mi się wczuć w tę osobę.
0: No, ja się ostatni raz wczułem w tak strasznie w Falloutie 3, jak Liberty Prime ginął, to krzyczałem Prime! No! No, ale ale to niesamowita na swój sposób gra, ponieważ pierw zwiększa nam imersję przez to, że musimy te zęby sobie wyszorować, że musimy dziecko gdzieś tam oprowadzić po centrum handlowym, tak? Znaczy nie, to szorowanie to było w tym, The Last of Us, tak?
1: Nie, szorowanie było w Heavy Rainie. The Last of Us troszkę inaczej się to odbywało. The Last of Us... Miałem nie mówić o The Last of Us.
0: No właśnie, to nie mów, nie, to może nie będę cię tutaj kusił. No ale to popatrz, bo mamy z jednej strony granie na emocjach, typu właśnie ratowanie dziecka, z drugiej strony to zwiększanie imersji. Można powiedzieć, że ktoś nieźle tutaj zakombinował, nie? Żeby właśnie wkręcić...
1: Wiesz co, akurat jeżeli chodzi o Heavy Rain, to najbardziej się wczułem w bohatera, który był agentem FBI, który był zlecony do tego lokalnego komisariatu policji, który miał im pomóc w rozwiązaniu spraw, bo to nie było pierwsze dziecko, które zaginęło i z nim największą taką współczulność wykształciłem. Agent, który naprawdę był w stanie się poświęcić i swoją drogą przez to poświęcenie za pierwszym razem, kiedy go grałem, go zwyczajnie zabiłem. Ponieważ ów agent miał pewną technologię za sobą. Miał takie bioniczne okulary, które pozwalały mu na widzenie rzeczywistości w postaci rozszerzonej rzeczywistości. Czyli jeżeli był na miejscu zbrodni, był w stanie sobie włączyć te okulary i przyjrzeć się terenowi odrobinkę inaczej niż widzą to inni ludzie. No i faktycznie podjąłem jedną złą decyzję, w której okazało się, że poświęciłem rozpracowywaniu tej sprawy odrobinkę za dużo czasu. No i to się skończyło jednym wielkim udarem mózgu, no i koleś po prostu umarł i tyle. W ogóle właśnie ciekawostką jest w Heavy Rain, że nawet jeżeli zabijemy jedną, drugą, trzecią postać, to ta fabuła pójdzie dalej.
0: No, to są ciekawe rzeczy. Ja w ogóle lubię też takie, właśnie strasznie mi się podobają takie motywy w grach, że pierw wcielamy się w jakąś ofiarę, jesteśmy słabi, musimy strasznie dużo kombinować, a w pewnym momencie dostajemy zupełnie nowego bohatera, który już ma broń, który jest jakimś właśnie agentem czy twardzielem. To jest taka zmiana klimatu, która fajnie robi na głowę, bo nagle dostajemy nowe możliwości, jesteśmy już kimś, wiesz... większym i silniejszym. To są wszystko fajne zabiegi. I czasem bywa tak, że ktoś połączy to, wiesz, to wszystkie te rzeczy, o których mówimy w jedno i tworzy niesamowitą grę, nie?
1: W bijatyce, o której wspominałem wcześniej, Naruto Ultimate Ninja Storm, Shippuden 4 w tym przypadku, pod sam koniec mamy, no jak to zwykle bywa, walkę z bossem i mamy walkę, mamy walkę, nie będę zdradzał między kim a kim, fanatykom serii, bo wiem, że nas słuchają, wbrew pozorom, ale mamy walkę, w której oni się, no dobra, no Naruto i Sasuke, wiedzący będą wiedzieć, gdzie mamy kilka poziomów tej walki, gdzie najpierw się spotykamy stosunkowo dorosłymi bohaterami i walczymy i tak dalej, natomiast część tej walki przebiega na wspomnieniach, gdzie oni się cofają do tego, jak mieli tam po 8-10 lat i przeprowadzają pierwszą walkę między sobą, gdzie nie mają tych wszystkich chwytów, gdzie nie mają tych wszystkich bajerów, tam supermocy i tak dalej, czakry i w ogóle. Musimy przejść każdą walkę, która odbyła się między Naruto i Sasuke, która jest de facto finalną walką z finalnym bossem.
0: Bardzo lubiłem tą serię. Przyznam, że może się tutaj fani anime, którzy znają dużo więcej tytułów, jakichś, nie wiem, może i lepszych, może się będą śmiali, ale mnie strasznie wkręciła ta seria swego czasu i śledziłem z zaparciem kolejne odcinki.
1: Zaparcie to nie jest nic złego, pamiętaj.
0: No, ale to coś w tym jest takiego niesamowitego, ale to jest chyba trochę taka telenowela dla chłopców, mi się wydaje, bo tam ciągle jest to takie niedopowiedzenie i ciągle czekasz, co będzie dalej.
1: Znaczy, wiesz, akurat jeżeli chodzi o Naruto, to przynajmniej w kwestii mang było coś takiego, że dosłownie Sakura gotowała zupę przez 3 tomy mangi, tak.
0: Troszkę już potem mi się przejadł ten cały czas ten sam schemat, że to samo co w Dragon Ballu, że Goku zawsze najzajebistszy i zawsze w ostatniej chwili musi przyjść i uratować wszystkim dupę, no i z Naruto trochę tak samo.
1: Ale słuchaj, ale to każda seria na tym cierpi, że główny bohater po prostu nie może zdechnąć, no.
0: Ciągle Goku, ratuj nas, Goku! I jeb, i na jedno kolano spada Goku. Na pewno warto wspomnieć o genialnym wprost tłumaczeniu polskiego Dragon Balla. No komiks po prostu rewelacyjnie przetłumaczony. Nie wiem jak z Naruto było, ale pewnie też nieźle.
1: Z Naruto było lepiej, bo jeżeli chodzi o Dragon Balla, to mieliśmy jednak tłumaczenie, które było najpierw zrobione z japońskiego na francuski, a potem dopiero z francuskiego na polski.
0: No ale ja mówię o mandze, nie o anime. O komiksie Dragon Ball. Pamiętam, że świetnie po prostu przetłumaczony. No dobra, lecimy dalej. To będzie gra, której pewnie nie znasz. Life and Death. Stara z 1988 roku. Jeszcze na Amidze w to grałem.
1: Nie znam.
0: To jest symulator chirurga. Co ciekawe, to był chyba pierwszy symulator chirurga.
1: Coś mi świta.
0: No, widzisz. Pierwszy symulator chirurga i jeden z najbardziej realistycznych do dziś, ponieważ tam musieliśmy na przykład wyciąć komuś wyrostek i trzeba było dokonać wszystkich tych rzeczy. Bardzo realistycznie było to pokazane, bo musieliśmy i znieczulić, i podać jakieś substancje odpowiednie tam, i odpowiednich narzędzi używać, tu nacięcie, tu zszywamy, no i wystarczyło, że popełniłeś jeden błąd i pacjent ginął, nie? I game over.
1: Tak,
0: no.
1: Ja pamiętam właśnie, tak, taki symulator chirurga, nazwy nie pomnę, ale prawdopodobnie jest to o czym mówisz. I użyłem dosłownie gąbeczki na brzuchu tego ziomeczka. No i nie. I tutaj już pacjent zginął i się wkurwiłem i odinstalowałem tę grę.
0: To była dziwna gra, ponieważ tam właściwie nie było chyba żadnego tutoriala, żeby się nauczyć tego zawodu chirurga. No i to takie bezsensowne, bo ciągle robiliśmy
1: tak,
0: jakiś głupi błąd.
1: To jest irytujące, że musisz do końca krok po kroku dokładnie te same kroki odwzorować i to jest... Okej, z jednej strony to jest fajne, tak? To są te surowe symulatory, które nie pozwalają ci na najdrobniejszy błąd, ale z drugiej strony, no kurde, dokąd to prowadzi?
0: Nie wiem, właśnie. Jakoś mi tak nie przypadła chyba też do gustu ta gra, bo za trudna była i ciągle pacjent mi ginął i taki jeszcze był taki sample, że on się darł wtedy tak jakoś... Tak dziwne to było. A jakby ktoś lubi jednak takie klimaty, a chciałby zagrać w coś bardziej współczesnego, to polecam Sargeon Simulator. Nie wiem, czy dobrze czytam. Sargeon, czy Sargeon. My English is very bad. No i tu mamy już wszystko w 3D. I wyciągamy normalnie w 3D jakieś tam serce, coś i pacjent cały trójwymiarowy. I co ciekawe, można sobie tam wybrać różnych pacjentów i do wyboru jest nawet Donald Trump. To możecie sobie Donalda Trumpa zoperować. Swoją drogą przypomniał mi się śmieszny rysunek satyryczny, że samolot jest pokazany, wychodzi Donald Trump i ten samolot ma takie włosy, taką grzywkę tą właśnie charakterystyczną i napisane jest Air Force One. Air Force One. Taki humorek. Co do jeszcze innych gier, które na pewno stały się jakąś ikoną, były ważne, no to oczywiście Angry Birds, którego chyba wszyscy znają, więc nie trzeba opisywać. Ptaki wystrzeliwane z procy, które walczą ze świniami. Ukazał się też film nawet Angry Birds. No, wszystko się chyba ukazało. Czapeczki, gumy, buty. Angry Birds już chyba wszystko jest. Niesamowita marka, bo bardzo prosta gra w zasadzie. I znowu ta grawitacja zrobiła tu wszystko, tak? I fizyka.
1: Wiesz, akurat w Angry Birds mi się wydaje, że przede wszystkim główną rolę odegrał marketing, bo Rovio, studio, które za tym stało, nie wiem, bodajże izraelskie, jeżeli mnie pamięć nie myli, z początku, no właśnie, to było coś małego, a z drugiej strony, no tutaj odsyłam do audycji o tym, że zaklejamy mikrofony, stała się w pewnym momencie taką główną grą telemetryczną, której połowa kodu tak naprawdę ma na celu nas tylko i wyłącznie śledzić.
0: Znaczy co, ty mówisz, że ta gra jest upstrzona jakimiś szpiegowskimi tam skryptami, coś?
1: Nie ma gry bardziej upstrzonej szpiegowskimi skryptami.
0: Kurde, a ja w to tyle grałem, tak się ciągłem. Kurde. No to żydostwo cholerne, widzisz.
1: No ale kurde, ale zauważ, że jeżeli sobie kupujesz grę, to wtedy wkładasz ją do napędu i odpalasz i ona działa. Jeżeli sobie ściągasz grę jakąś, typu Angry Birds czy coś takiego, najpierw jest taka, jest najpierw ekran, który mówi ci, zaakceptuj politykę prywatności. I bezmyślnie klikasz i jedziesz do przodu. Tak?
0: No tak.
1: No właśnie, więc te wszystkie darmowe gry, one robią taką telemetrię, że sobie nawet nie wyobrażasz.
0: Kurczę, a to w ogóle, to mówisz, że to żydowska gra i tam świnie są, to tak, żeby wkurzyć Arabusów zrobili te świnie, nie? No nie wiem.
1: Nie, akurat wiesz, akurat jeżeli chodzi o rzeczy związane z samą treścią gry, to nie jest istotne. Oni zrobili naprawdę fajną rzecz. Gra, która się po prostu dodaje, w którą sobie grasz, nie wiem, siedząc na kiblu, jadąc tramwajem, ona jest fajna, ona jest po prostu fajna, będziesz w nią grał, ale jednocześnie ona zbiera informacje o twojej telemetrii. Pamiętaj, że jeżeli korzystasz z jakichkolwiek gier mobilnych, no to wtedy wysyłasz pewną telemetrię. W ustawieniach, nie wiem jak to jest w Androidzie, ale na pewno jest w ustawieniach iPhone'a, że możesz sobie zresetować swój identyfikator reklamowy i wtedy stajesz się momentalnie nierozpoznawalny. Ja sobie ten identyfikator resetuję raz na miesiąc, tak na wypadek, żeby no za bardzo mnie nie śledzili, bo powiedzmy, no każdy ma jakieś tam... Ostatnio była taka afera odnośnie festiwalu Open Air, gdzie pewna firma pokazała, kto na ten Open Air przyszedł i między innymi pokazała, ile tam procent było klientów Biedronki i Lidla, ile było młodych par starających się o dziecko, jaki był podział wieku i tak dalej. Te informacje pochodzą z telemetrii. I te informacje telemetryczne pochodzą z tego, co im dajemy, tak, z innych aplikacji, które korzystają z tych samych systemów.
0: No, na Androidzie tam się czasami zapytowywuje nas, czy chcemy udostępnić dane takie, owakie, czy lokalizacje chcemy udostępnić. No, ale to zdaje się jest tak, że większość osób chyba tam zezwala na wszystko, bo jak nie zezwolisz, to pewnie się gra nie uruchomi, czy coś.
1: No, dokładnie. I wiesz, i to, że pewna gra, która jest atrakcyjna dla ciebie, działa, opiera się tylko i wyłącznie na tym, no, serwery za darmo nie pracują i ty dajesz swoje dane, żeby ta gra działała. Jeszcze jeżeli chodzi o gry mobilne, bo tutaj o grach mobilnych jak najbardziej należy wspomnieć, jest to gra Pokémon Go, czyli kieszonkowy Mongo. Bardzo popularna, że tak powiem, jego ona święciła swoje triumfy mniej więcej rok temu, kiedy wyszła, gdzie możemy sobie wyjść i łapać te wszystkie Pokémony, możemy sobie złapać Pikachu. Gry mobilne mają to do siebie, że korzystają z dodatkowych sensorów, które nasze komputery nie posiadają, typu właśnie GPS, typu właśnie kamera. I Pokémon Go jest czymś wyjątkowym na tym tle, ponieważ jest to gra w tak zwanej rozszerzonej rzeczywistości, czyli opieramy na fizycznej płaszczyźnie naszej Ziemi pewne punkty, do których musimy przyjść, złapać pewne stworki, wyjść z domu z tym telefonem, podejść do nich i... No i tyle, no i mniej więcej tyle, tak? Jedna rzecz, którą spiskowcom wrzucę kamyczkiem do ich ogródka jest to, że była taka teoria, że Pokémon Go jest grą, która została stworzona przez CIA, żeby zmapować nasze wnętrza domów, żeby zrobić nam zdjęcie i tak dalej. Słuchajcie, CIA nie obchodzą wasze twarze, CIA obchodzi wasza telemetria. Jeżeli zainstalujecie Angry Birds, CIA skorzysta na tym dużo bardziej. Nikogo nie obchodzi wasza twarz. Także tyle mniej więcej uspokajając wszelkich spiskowców w kwestii Pokémon Go. Natomiast jest to gra naprawdę rewolucyjna, której twórcy też nie do końca ogarniają skalę swojej popularności, bo oni dostali bodajże 50 milionów dolarów od Nintendo, która jest właścicielem marki Pokémon. Ale ostatnio była taka, można powiedzieć, taki event dotyczący Pokémonów, bodajże w Chicago, gdzie zorganizowano taką akcję, że zbieramy się w jednym miejscu i walczymy o pewnego Pokémona. Zebrało się tam 20 tysięcy ludzi i serwery Niantic zwyczajnie nie wyrobiły. Także no to mniej więcej mówi o skali. Słuchajcie, nie bójcie się korzystać z tych aplikacji mobilnych, tylko czytajcie te polityki prywatności, zanim je zaakceptujecie.
0: No właśnie, to kolejne takie rewolucje, właśnie ta rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna. Wcześniej było też sterowanie, na przykład w konsoli Nintendo Wii, które też było taką troszeczkę rewolucją, bo dostawaliśmy na przykład wagę, na której mogliśmy stawać i wykonywać skoki a la małysz. Mieliśmy ten nunchako i ten kontroler podstawowy, które miały wbudowane żyroskopy i w tenisa sobie można było grać. Szczerze mówiąc, mimo wszystko nie zachwyciła mnie ta konsola, trochę się rozczarowałem. To jest taka fajna rzecz, żeby się pobawić przez chwilę. Chociaż znałem na przykład, miałem kolegę, który dość zaawansowany był, znaczy zaawansowany, no mocno się interesował grami, znał różne konsole i on uwielbiał to Nintendo Wii, miał tam całą kolekcję gier. Są tacy fani Nintendo, to jest zupełnie inna konsola niż PlayStation czy Xbox. Bardzo specyficzna. No teraz Nintendo Switch jest na topie, najnowsza konsola Nintendo, która jest podobno świetna, ponieważ to jest pierwsza na dobrą sprawę konsola, która się sprawdza i w graniu w domu na kanapie, a możecie sobie ją wziąć, ona ma własny wyświetlacz, bierzecie pod pachę, wkładacie te kontrolery, przypinacie je do wyświetlacza i konsolki pod pachę i jedziecie z tym, gdzie chcecie, w samochodzie sobie gracie i oferuje i parametry niezłe. No i naprawdę świetne gry. Najnowsza Zelda, Breath of Wild, To jest zupełnie nowa jakość w grach z otwartym światem, ponieważ jest niesamowita wprost interakcja z otoczeniem. Przykładowo, możecie na przykład... Idziecie sobie tym linkiem całym i widzicie, że gobliny se siedzą przy ognisku, skradacie się, ścinacie drzewo, drzewo wpada w to ognisko, zapala się, gobliny się podpalają i pieką się od razu jabłka, które były tam na tym drzewie. I pogoda ma znaczenie. Jedna chyba z pierwszych gier, w których nie można biegać w samych majtkach tam zimą, tak? No bo zamarzniemy. W ogóle jak pada deszcz, to robi się ślisko. I mimo tego, że możemy wejść na każdą górę dosłownie, na każdy szczyt się wspiąć, to robi się ślisko i jest po prostu ciężej gdzieś wejść. No po prostu nowy wymiar interakcji z otoczeniem, crafting, cały świat żyje. To jest o poziom wyżej niż gry Bethesdy, tak? Które były uważane za takie właśnie jedne z lepszych pod tym względem, że można było i porozmawiać z każdym czy coś. No ale co z tego, że można było z każdym porozmawiać, jak każdy miał gówno do powiedzenia, tak? A tu właśnie nie. No.
1: Trochę mi to przypomina historię Second Life, natomiast odnośnie tego podpalania, o którym mówiłeś, mi się przypomina jedna historia z serwera Minecraft, który prowadzę, gdzie wpadliśmy na pomysł, żeby podpalić las, który był koło naszych domków. I użytkownik, z którym podpaliliśmy ten las, podpaliliśmy las, ładnie było, wszystko się zaczęło jarać i nagle niestety zaczęła się jarać jego chałupa, ponieważ była z drewna. I miało to, że tak powiem, swój urok. Natomiast wracając do kwestii tego wpływu otoczenia, no to też jest pewien stopień realizmu. Ja tutaj może już przejdę do kwestii gier symulacyjnych, gier wyścigowych, których prekursorem moim zdaniem był Colin McRae Rally 2, który pokazał na swój sposób możliwość prowadzenia auta rajdowego przy użyciu naszych możliwości, tak, naszych komputerów, gdzie mamy mnóstwo, naprawdę mnóstwo czynników, jeżeli się bawimy w samochody, tak? Mamy choćby to, czy pada deszcz, czy nie, czy jesteśmy na lodzie, czy nie i tak dalej. Mamy tak naprawdę nieskończoną liczbę czynników. One są bardzo łatwe do przeliczenia w każdym naszym komputerze. Pytanie, jak wiele tych czynników zostanie wzięte pod uwagę przez twórców gry. I w takim Project Cars bierzemy pod uwagę takie rzeczy jak ciśnienie powietrza, jak opady, które występują tylko na części toru, i z każdą nową wersją bierzemy zwyczajnie kolejne czynniki pod uwagę. One są naprawdę bardzo łatwe do przeliczenia, ale dają naszej symulacji kolejne poziomy, które urealniają naszą grę. I kolejne wersje tych gier będą brały pod uwagę coraz więcej tych czynników, jak choćby ciśnienie opon z dokładnością tam do 1 miliatmosfery.
0: No, a ja jeszcze powrócę na chwilkę do Zeldy, ponieważ słuchajcie, ta gra otrzymuje zwykle oceny 10 na 10 i porównywana jest z Wiedźminem Trójką pod względem jakości. Więc nie grałem, ale przypuszczam, że skoro wszyscy są tak zachwyceni, niektórzy w ogóle twierdzą, że kupujesz sobie taką grę i możesz w nią grać i nie nudzi się po prostu zupełnie, tak przebogata jest. No i to może być dobry pretekst do kupienia faktycznie tej konsoli Nintendo Switch. Ona kosztuje coś koło 1400 zł. Gdybym nie był takim frajerem, który się ciągle daje okradać, to bym sobie kupił chyba. Nawet tą konsolkę. Myślę, że jest to... W ogóle Zelda wytyczała, już nawet pierwsza część wytyczała troszeczkę też nowe kierunki, ponieważ to była pierwsza gra na Nintendo, w której można było na przykład zapisać sobie stan gry na kartridżu, tak? Też był taki pseudo otwarty świat, bardzo przeogromny i przebogaty. No i tutaj Nintendo, które zawsze idzie trochę tak po wytyczonych szlakach, tu nagle zaszalało i zrobiło nową jakość w ogóle, jeśli chodzi o otwarte światy. Niesamowita jest też jakość techniczna czasem tej gry, ponieważ wspinamy się na jakiś wysoki szczyt i ilość obiektów, które widzimy w oddali na horyzoncie, też jest podobno niesamowita, bo zwykle w grach no, to niestety trzeba wykasowywać te rzeczy, które są w tle, które są oddalone od nas, albo zastępować je uproszczonymi, a już potem znikają całkiem po chwili. A tutaj podobno jest tak, że patrzysz i po prostu nie znika ci nic. Widzisz w nieskończoność. No niesamowita gra, można sobie konia wytresować, smoka, gryfa, broń się rozwala, można skonstruować nową, jakieś eliksiry sobie ważyć. Co wam tylko przyjdzie do głowy, to możecie tym linkiem sobie tam wykonać, nie? Więc no, radzę się zainteresować tą grą i tą konsolą Nintendo Switch. Bardzo zachwalana konsolka i gra. A ja wspomnę o innej grze, która używała z kolei rewolucyjnej techniki graficznej i to jest polska gra. Vanishing of Ethan Carter. Zaginięcie Ethana Cartera. I tutaj użyto czegoś, co nazywa się fotogrametria. Czyli taki sposób na bardzo realistyczne odwzorowanie środowiska 3D za pomocą odpowiednio przygotowanych zdjęć. I faktycznie, no, robi to wrażenie, tak? Bardzo wysoka rozdzielczość tekstur też tam jest, że możecie się przyglądnąć z bardzo bliska na jakieś obiekty, one wam się tam nie rozpikselowują, jak to zwykle bywa. Wszystko wygląda hiperrealistycznie. No i coś takiego w Polakach jest, że my lubimy właśnie tak kozaczyć z tą grafiką, nie? Że wykonać wszystko tak niesamowicie fajnie i dopieścić. No Wiedźmin Trójka, no, pod względem technicznym też jest po prostu niesamowity. No i to taka nasza specjalizacja się zrobiła trochę. W ogóle okazało się w pewnym momencie, że Polacy robią naprawdę świetne gry, nie?
1: Tak, tylko że wiesz, tylko fundamentalnym problemem Polaków jest to, że zrobimy jedną grę na 2 lata czy na 1,5 roku, która będzie naprawdę ekstra, która będzie naprawdę dopracowana. Jeszcze tutaj można wspomnieć takie tytuły jak Crime Cities. To też ze starego chyba studia CD Projekt, jeszcze zanim CD Projekt Red powstało, ale też wykształcenie tego Wiedźmina Trójki wymagało jednak 2 mniej udanych tytułów i ten Wiedźmin Trójka, mimo że był rewolucyjny, też ma swoje wady, jeżeli chodzi, wiesz, jeżeli chodzi o przyglądanie się choćby tym nieszczęsnym teksturom, to naprawdę nie pamiętam, ile razy udało mi się wbiec na jakiś szczyt góry, który nie miał tej dokładnej tekstury i jeżeli wlazłem na tę górę przy użyciu mojego konia, no to wtedy niestety wyglądało to jak gówno, tak?
0: To przenosiłeś się wtedy do roku 2003 na przykład.
1: coś koło tego, wiesz, po prostu programiści nie wzięli pod uwagę tego, że wiesz, że ktoś tam wejdzie. Jest mnóstwo takich przykładów. Zresztą mam też jeden screenshot z Wiedźmina Trójki, jeszcze zanim ściągnąłem poprawki po tym, jak kupiłem Wiedźmina Trójkę, gdzie siedzę sobie w jakiejś karczmie i głowa płotki tego konia Wiedźmina zwyczajnie wystaje przez ścianę i tak sobie kołyszy tym łbem niczym trofeum na ścianie. Także aż tak dokładnie, aż tak doskonale nie jest.
0: No, ale Wiedźmin 3 jest też zachwalany, to znaczy z CD Projekt Red, czy tam z CD Projekt Red, jest zachwalany za politykę też, bo dodatki były tam albo za darmo, albo jakieś po bardzo korzystnej cenie. No wiesz, widać było, że to nie jest... No jak to nie? No ile tam kosztuje krew i wino?
1: 5 dych?
0: 5 dych, mówisz?
1: Coś koło tego. To znaczy ja kupiłem wersję Game of the Year Edition, która z obydwoma dodatkami kosztowała mnie 120 zł, ale to była promocja na PlayStation Store, więc nie wiem.
0: No ale te dodatki są też cholernie dobrej jakości, tak?
1: Oj tak. Oj, zdecydowanie tak.
0: No widzisz, i to nie jest Bethesda, która ci wydaje dodatek zbroja dla konia tam za $10, nie? Czy coś.
1: Tak, naprawdę kompletna fabuła. Serca z kamienia, po prostu 10/10, jeżeli chodzi o fabułę, wplecenie mitologii twardowskiego do tego, kurde, absolutnie mistrzostwo.
0: Genialny klimat, nie? Takie jakieś dziady, wesele, właśnie tu jakiś szlachcic, kurcze, tu jakiś duch. Takie to słowiańskie po prostu, nie bali się zrobić tego na słowiańską modłę wszystkiego, nie? No bo a z drugiej strony, co by było, gdyby nie zrobili? No to by strzelili sobie w stopę chyba, bo Wiedźmin musi być taki trochę
1: znaczy,
0: nasz.
1: Wiesz, akurat jak pierwszy raz zagrałem w Wiedźmina Trójkę i dość charakterystycznym, nie wiem, czy pamiętasz taką grę Chrome. To też jest gra z polskiego studia, która miała bardzo piękne takie poruszanie się wszelkiego rodzaju roślinności pod wpływem wiatru. Natomiast Chrome był troszkę ubogi pod tym względem i scena, kiedy przebiegałem po prostu płotką razem z Geraltem poprzez las, gdzie te wszystkie korzenie się chyliły i tak dalej, to mi przypomniało moją po prostu wioskę na Podlasiu. Naprawdę piękne, naprawdę odwzorowanie tego, co jest u nas najlepsze. No ale kurde, no nie oszukujmy się, ta mitologia, która jest w każdym narodzie, jest czymś, nad czym warto pracować. Tak, jeżeli się bawimy w science fiction, no to się bawimy w pewnej ograniczonej, w pewnym ograniczonym zbiorze. Jeżeli spróbujemy uderzyć w drugą stronę, w coś archaicznego, ustawionego w roku 1200, któryś tam jak Wiedźmin, no to mamy ładnych kilkaset lat naszej polskiej szanownej mitologii.
0: Ale to jest w ogóle moim zdaniem znakomity ruch, wykorzystać albo w przekręcony sposób mitologię cudzą, albo właśnie wypromować swoją, bo wszystko się da na dobrą sprawę fajnie wypromować i ze wszystkiego się da coś wykrzesać. Z tą słowiańszczyzną to nie ma tak łatwo w sumie, ponieważ no Sapkowskiemu się to udało oczywiście i to dzięki niemu myślę... W dużym stopniu to zagrało, bo wiesz, bo my nie mamy takiego bestiariusza może aż tak atrakcyjnego. No są te utopce, utopielce, jakieś tam i południce i tak dalej, ale to wszystko jest takie, że no nie jest tak łatwo z tego coś wykrzesać. Poza tym no ludzie też są przyzwyczajeni do pewnych schematów, ale na przykład takie, wiesz, takie anime Berserk, no on, który miał w sobie coś takiego europejskiego, nie? I patrzymy nagle, jak sobie Japończyk imaginuje pewne rzeczy i pokazuje trochę w takim krzywym zwierciadle to jest trochę takie nasze, nie? Pierwowzorem Gatsa był podobno jakiś prawdziwy koleś, który miał takie faktycznie działo na ręce czy tam coś, taki trochę, no coś tam się naczytał o europejskiej kulturze chyba autor, z tego co pamiętam, i powstało coś fajnego, no samo przedstawienie Boga, inkwizycja, która tam się pojawia, to wszystko ma w sobie cechy takiej kultury europejskiej, widzianej oczami Japończyka. My też moglibyśmy kiedyś spróbować na przykład zrobić coś ichniego, po swojemu, i też mogłoby z kolei coś zupełnie nowego wyjść.
1: No wiesz, ale, z historią no... europejską akurat warto zaznaczyć grę Assassin's Creed, która opowiada, no bardzo, bardzo ładnie oddaje wizualnie historyczną Florencję, historyczne miasta, tak? Ale też nie... Też patrząc na Wiedźmina widzimy Polskę, widzimy archaiczną Polskę, którą znamy z podręczników do historii i patrzymy na to w sposób odrobinkę inny, tak? Ta przestrzeń jest jednak dużo bardziej zamknięta, a im bardziej jest zamknięta, tym bardziej jest kompletna i to prawdopodobnie zaważyło na sukcesie Wiedźmina.
0: No ale no właśnie, ale uruchamiasz takiego Wiedźmina i widzisz te polskie pola, już nie jakieś takie lasy, wiesz, po których byś się spodziewał zobaczyć jakiegoś tam Celta, nie pustynie, gdzie byś się spodziewał zobaczyć jakiegoś Rzymianina albo Nubijczyka czy kogoś tam, tylko widzimy te polskie pola, polskie wsie, Klną. To jest takie nasze, fajne i można to sprzedać. Okazuje się, że to jest coś, co można znakomicie sprzedać, bo ludzie też, no przejadło się w pewnym momencie chyba ludziom te, przejadły się krasnoludy, smoki, elfy, nie?
1: No bo ileż można, tak? Każdy folklor ma swoją moc, tak? Swoją historię i ten folklor, który stoi za historią Wiedźmina, jest czymś, no kurde, nietuzinkowym. Bo jednak w sadze Wiedźmina mnóstwo postaci się pojawiło, mnóstwo tych kreatur, tak? Nie tylko te południce, północnice, góle, utopce i tak dalej. Mnóstwo różnych mitycznych postaci, które nie są na co dzień widziane w tym folklorze. Bo jeżeli sobie bierzemy takiego Assassin's Creed'a, no to wtedy robimy pół Europy. A jeżeli się zamkniemy w mniejszym świecie, który będzie z drugiej strony dużym światem pod kątem gry, no to jest coś zupełnie innego i możemy się pobawić w coś dużo większego.
0: Możemy przejść, bo mieliśmy też powiedzieć o dziwnych grach. No co do takich jeszcze gier, które były zupełnie unikalne, to Lemmingi na pewno można wspomnieć. Też taka niesamowita gra. Chyba najbardziej mi się druga część podobała, The Tribes, czyli Plemiona, bo tam było tych Lemmingów multum, one były różne. Lemming Superman, Lemming z jetpackiem, Lemming z shotgunem. Nagle się pojawiła cała masa tych różnorodnych Lemmingów, a nie tylko kopacz, budowniczy mostów, to było coś nowego. Przychodzi ci do głowy jeszcze tak na koniec, jak już mówimy o tych grach, które dużo wniosły, które były zupełnie inne i rewolucyjne. Jakieś tytuły ci przychodzą do głowy?
1: Wiesz co, jeszcze na pewno bym chciał wspomnieć o World of Warcraft, czyli grze, która była nastawiona na multiplayer, która wbrew pozorom posiada niesamowitą historię za sobą. Historię, która jest opowiadana w miarę jak do tej gry podchodzisz i jeżeli później wstąpisz do tej gry niż kiedy ta gra się rozpoczęła, no to wtedy zupełnie inni są władcy, zupełnie inne są questy. Ja bym to zostawił jednak fanatykom World of Warcraft, natomiast jest to gra, którą naprawdę, gra, której nie można pominąć, która jest opisana w uniwersum Warcrafta. Natomiast ona się rozwija fabularnie i jeżeli dołączymy się dzisiaj, a byśmy się dołączyli za 2 lata, ta gra będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo jednak twórcy gry zwracają uwagę na to, żeby ta historia, ten lore, ta cała fabuła, która stoi za tą grą, była jednak zmienna.
0: Jak mówiliśmy o grach na mobilki, to na pewno mogę wam polecić grę Mr. Robot. To jest niesamowita gra, ponieważ ona udaje, że nie jest grą. Krótko mówiąc, otrzymujemy SMS-y na telefon jakieś, na które odpowiadamy, coś tam nam się uruchamia. To tak trochę chyba to jest tak zrobione, że niby znaleźliśmy ten telefon czy coś takiego. No w każdym razie fajny zamysł cały jest, nie? Że gra, która udaje, że nie jest grą i telefon się po prostu zachowuje jak telefon, ale tam mamy grę w tle. To jest fajne.
1: Tak, była też taka gra, która wyszła razem z filmem Marsjanin, The Martian, która była stworzona przy współudziale NASA, gdzie przy użyciu telefonu nawiązywaliśmy kontakt z takim wirtualnym naszym Marsjaninem, który został tam na tym Marsie i musimy mu pomagać, musimy podejmować pewne decyzje, decydować co on ma tam zrobić, przekazać mu pewne informacje, zapewnić mu bezpieczny powrót do domu. Ale to jest stosunkowo stare, ponieważ była taka gra Uplink. Nie wiem, czy kojarzysz, taki najpierwszy symulator hakera.
0: No nie wiem, czy najpierwszy Uplink. A z którego to roku tak mniej więcej?
1: Nie wiem, coś późny, koło 2000?
0: Nie, to pamiętam, jeszcze na Commodorka były takie jakieś gry, w których na przykład lataliśmy jakimś, ale to co nie, to co innego jednak. Pamiętam, była gra, w której lataliśmy małym robocikiem w środku komputera i musieliśmy tam coś tu przylutować, poznawaliśmy jak ten komputer jest zbudowany, też ciekawa koncepcja, pamiętam, była, ale to coś innego z tym. A jak wygląda taki symulator hakera w ogóle?
1: Masz terminal, przychodzą ci maile, dostajesz zlecenie, musisz sobie zbudować sieć połączeń przez serwery proxy i tak dalej. Wchodząc na jakiś serwer masz, wiesz, licznik czasu ci ucieka, że za 63 sekundy cię namierzą. Później rozbudowujesz swój mainframe, rozbudowujesz swój dom, system komputerowy w domu, że jeżeli zostaniesz na przykład namierzony, no to jeżeli masz odpowiednio dużą ilość pieniędzy, no to wtedy sobie stawiasz kamerkę na wejściu do swojego domu i jeżeli ta kamerka wykryje służby albo jakieś helikoptery, no to wtedy rozwala w pizdu cały twój mainframe i jesteś nienamierzalny i musisz to zbudować od początku znowu. Czyli po prostu dostajesz maile, Musisz zbudować sieć połączeń, jak najbardziej skomplikowaną, tylko najpierw musisz się włamać do serwerów, z których będziesz później korzystał. Jeżeli raz się włamiesz, no to później możesz z tego skorzystać. No i kopiujesz, tak? Musisz sobie zarządzać zasobami w swoim komputerze. Przykładowo właśnie dekodując, deszyfrując, możesz... jest coś takiego dość fajne w Uplinku, czyli identyfikacja głosem. Czyli musisz ustalić numer telefonu administratora danego systemu, dzwonisz do niego, on odbiera, mówi hello, hello, hello i później twój program, którego później wykorzystasz, zasyntezuje ten jego głos, który powie hello, I am the system administrator, my voice is my password, verify me. Ale oczywiście cały czas się ścigasz z czasem do namierzenia ciebie i z możliwościami twojego komputera, które musisz właśnie odpowiednio wypoziomować tak, żeby nie zabrakło ci czasu na to, żeby skopiować dane z obcego komputera, żeby je zdekodować po drodze, ściągnąć, wysłać do zleceniodawcy i być czystym.
0: Ty, ale mieliśmy gadać o grach, a nie o pracy twojej.
1: A, sorry.
0: No, ale ciekawe, ale powiedz, to się trzeba trochę znać na tych sprawach, czy to jest tak pokazane?
1: Uplink nie, kompletnie. Uplink nie. Uplink daje pewne takie luźne skojarzenie z faktyczną pracą hakera, ale jest dostępny grywalny dla osoby, która się na tym nie zna.
0: I Trojan tam jest ukryty, który wykrywa tych, którym najlepiej w to idzie i potem helikoptery zaczynają ci latać koło domu.
1: Przychodzą do ciebie smutni panowie i składają ci ofertę pracy.
0: No, mogłoby tak być w sumie. Nawet. A jeszcze pamiętam, że wspomniałeś o Hotline Miami. I wiesz co, ja do dzisiaj nie wiem, co mnie takiego urzekło w tej grze. Dlaczego ona jest tak wyjątkowa? Bo uważam, że jest... wyjątkowa. Jest po prostu...
1: Mnie urzekła zdecydowanie muzyka i cały klimat tych lat 80. i muzyka jest największą siłą Hotline Miami, bo nie lubię indyków, tych, które po prostu mają w głębokim poważaniu grafikę, nie wychodzą jakoś tam do przodu, jeżeli chodzi o jakość tej gry. Zresztą Hotline Miami 2 na Maca, który sobie kupiłem, nie działa mi do dnia dzisiejszego. Ale ma swój klimat, ma swój naprawdę niepowtarzalny klimat. Jest to gra kompletna, gdzie wizuale plus muzyka plus fabuła dodają się do siebie i to jest największa siła tej gry.
0: Mnie chyba urzekło, no oczywiście też to, co mówisz, dźwięk, grafika też jest ciekawa. To jest taka siła prostoty i takie no coś... zrobienie z tej retrografiki właściwie dzieła sztuki trochę, dodanie do tego współczesnych różnych efektów, ale to, co jest niesamowite, to to, że ja się w pewnym momencie poczułem jak psychopata taki trochę, wiesz, i morderca, i może to jest to niesamowite, nie, że przez chwilę się, na chwilę się możesz stać takim po prostu psycholem, który robi totalną rozpierduchę gdzieś na posterunku, wszędzie krew, wiesz, no a tym młotkiem kogoś tam zabijasz, no...
1: No ale co w tym, wyjątkowego?
0: fajna gra. Pamiętam, że Dreamweb trochę też taki był, to jest już starsza sporo gra, w której też właściwie na początku nasz bohater... Ryan się chyba nazywał, Ryan, dostawał, śniła mu się jakaś mistyczna postać, która mówiła, że jest 7 złych ludzi na świecie i on musi ich zabić. I właściwie tak ta gra pokazywała trochę od... znaczy, to było tak, że nie do końca to było właściwie wiadomo, czy to jest psychopata, któremu coś się przewidziało, czy faktycznie dostał jakieś przekazy. Taka dziwna. I na końcu, tu spoiler, giniemy, bo gliniarze nas otaczają, a my wyskakujemy z ganem i nas rozwalają, czyli się źle jeszcze kończy ta gra. Jest cyberpunkowa taka mocno w swoim klimacie. Świetna i muzyka jest, i klimat. No i też mi się tak skojarzyło trochę z Hotline Miami, chociaż Hotline tamto była przygodówka, a Hotline Miami to zręcznościówka. Kupiłem sobie nawet engine do zrobienia gry typu Hotline Miami pod Unity. Można sobie kupić za parę groszy coś, co udaje, że jest tym Hotline Miami. ostatecznie okazało się to bardzo uproszczone, niestety. Trzeba by poświęcić dużo czasu i mieć sporo umiejętności, żeby to rozbudować. Tym bardziej, że Playmaker, mój ulubiony dodatek do Unity, który pozwala na visual scripting. No, jestem za cienki, żeby z palucha programować, robić skrypty, a tutaj visual scripting to pozwala wam za pomocą przeciągania sobie różnych gotowych funkcji zbudować kompletny kod gry, więc i przestało to nagle działać z nową wersją Unity. Jestem zrozpaczony po prostu. Dobra, to przechodzimy do jako taki dodatek, bonusik na końcu. Pomówmy o takich grach, które są z kolei dziwne, które są szalone, które są tak głupie, że aż śmieszne. No i tu spisałem parę tytułów, na przykład symulator alkoholika i symulator palacza, który możecie sobie ściągnąć za frajer. I to jest fajne, bo sterujemy tą taką ręką, lekko tak ciężko się steruje, musimy tą puchę chwycić i fizyka tam jest, nie? Że wylewa nam się to piwo po prostu i musimy jakoś tam w końcu wychlać. Zabawne nawet. Albo na przykład coś, o czym już wspominaliśmy, Shower with Your Dead Simulator, czyli symulator kąpania się z tatą pod prysznicem. Grałeś? Byłeś z tatą pod prysznicem?
1: To znaczy byłem czy grałem, bo nie wiem.
0: Jedno i drugie możesz odpowiedzieć.
1: Nie, nie.
0: Nie, dobra. No i trzeba uważać, żeby nie wejść pod prysznic, gdzie nie jest nasz tata, tylko jakiś obcy facet. Trzeba po prostu znaleźć tego naszego tatusia i tam po to odpowiedni prysznic. Rozpikselowana grafika, no durny, no coś takiego. To jest tak głupie i śmieszne, że ludzie chyba z ciekawości sobie to kupują tam za parę euro, tego typu gry. Może tędy droga właśnie.
1: No tak, ale to no. Wiesz, ale to ten słynny symulator kozy, który przeszedł już, że tak powiem, do mainstreamu, który chyba był taką pierwszą, najdziwniejszą grą, która się przebiła do ludzi.
0: Tak, to chyba właśnie taki symbol tych głupkowatych gier, nie? Symulator kozy i symulator chleba. To takie dwie chyba najsłynniejsze.
1: No, z tym symulatorem chleba, no to tak już jak wcześniej na czasie zauważyłem, że tutaj dokonano bardzo solidnego gwałtu na języku, przetłumaczając to na język polski, ponieważ w oryginale jest to I am bread, gdzie wcielamy się w kromkę chleba, która żyje swoim życiem, tak? Teoretycznie możemy sobie pozwolić. Nawet z tego, co wiem, na Androidy jest dostępny symulator kota. Muszę zobaczyć, czy jest dostępny też na iPhony. Muszę zobaczyć, jak to działa, ale takie wcielanie się w postaci, które... No właśnie, no, czy komukolwiek przyszłoby do głowy, żeby zasymulować bycie chlebem?
0: I marzeniem tego chleba jest zostać tostem. I musimy uważać, bo my tym chlebem tam się przemieszczamy i pełzamy tym chlebem i na przykład jak po kiblu poszerujemy za dużo tą kromką, no to ona już się staje mniej smakowita, tak? Wiadomo, nikt nie chce jeść chleba z podłogi, z kibla. No, były takie dziwne symulatory. Symulator kota, pamiętam, też był i tam polegało to, że trzeba było pozrzucać różne przedmioty tą kocią łapą, nie? I symulator pająka też był, gdzie walczyliśmy z jakimiś tam skorpionami, jakąś taką tarantulą tam graliśmy. Bardzo dziwna i taka abstrakcyjna wręcz trochę gra, to jest Octodad, Deadliest Catch. Wcielamy się tam w ośmiornicę, która udaje, że jest ojcem i głową rodziny. I co ciekawe, nikt nie rozpoznaje, że to jest ośmiornica, wszyscy myślą, że to jest człowiek. I cały pitch polega tutaj na sterowaniu. Po prostu tą ośmiornicą się porusza w bardzo specyficzny sposób. Ona się jakoś tam przewraca, wije, te macki gdzieś tam zaczepiają o różne rzeczy. By the way, symulator chleba podobno powstał w 2 dni, prototyp tej gry. Są takie często spotkania różnych właśnie twórców gier, gdzie oni stawiają sobie za cel stworzyć jak najszybciej jakąś fajną grę. Tak powstał, z tego co wiem, ten Timberman. Nie, Timberman to po prostu... A Timberman też szybko powstał. Komuś się... Jednemu było tam 2 twórców, przyśnił im się koncept całej tej gry. I jakoś zrobili tą grę w jeden dzień, okazało się to wielkim sukcesem. Bardzo prosta gra, po prostu ścinamy drzewko drwalem i raz z jednej strony, raz z drugiej. Musimy uważać na gałęzie, żeby nas nie cofnęły.
1: bardzo ważna rzecz w życiu drwala. Jeszcze warto wspomnieć o naszej rodzimej produkcji Maluch Racer.
0: Właśnie, właśnie.
1: Maluch Racer, Poldek Racer to była cała seria, która była tak absolutnie gównianym symulatorem jazdy. Jako, słuchajcie, jeżeli Need for Speed to jest absolutnie niski, to nawet nie jest symulator, to jest arkadówka, to Maluch Racer był tak obrzydliwie drewniany, no ale to była nasza polska siła, nasz Poldek, tak, w tym Poldek Racer, nasz Maluch Racer. Kurde, co ci ludzie mają w głowie robiąc te gry?
0: Chyba to jest taki sposób w stylu zróbmy coś tak czerstwego, żeby to było aż śmieszne i żeby ludzie dla draki to kupowali. Czasem trochę myślę, że tą drogą szli też trochę twórcy Franco, którzy zrobili tak beznadziejną grafikę do tej gry, że ona była aż fajna, nie? Ale bardzo źle skończyli ci twórcy, bo jakiś czas temu jakiś tam Polak potrafi chyba, czy na innym Kickstarterze tam polskim zbierali kasę na drugą część Franco i do dzisiaj nie zdobili tego Franco 2 i ludzie już są wkurwieni. Okazało się, że ci, którym całkiem nieźle szło robienie gier za czasów Amigi, bo zrobili i to Franco i Domana i to były naprawdę fajne gry, to dzisiaj w ogóle się plączą. Pierw to chcieli w ogóle od zera pisać kod, po

0: czy coś, no i nie dajemy rady zwyczajnie, nie?
1: No tak, no to jest, wiesz, w tym momencie mamy swego rodzaju gałęzie informatyki, gałęzie programowania polegające na, nie wiem, level designie, tak? Czegoś takiego kiedyś nie było, nikt nie zwracał na to uwagi, robiłeś sobie level i fajnie się czułeś, a jeżeli spojrzymy sobie na listę płac Wiedźmina, który kosztował, nie wiem, dużo, aż sprawdzę.
0: No bardzo dużo musiał kosztować, ponieważ kolesie z CD Projekt Red oświadczyli któregoś tam razu, że Wiedźmin im się dopiero zaczął zwracać po iluś tam miesiącach, po roku, nie wiem. No to musieli dużo zainwestować, skoro dopiero po długim czasie on zaczął się zwracać, nie? Będąc tak, tutaj... tak popularną grą.
1: Aż tutaj sobie $81 milionów.
0: Łocie pecie. No nieźle.
1: Więc sobie porównajmy nasze jakieś tam próby stworzenia małej gry, gdzieś tam w zespole 2-3-4-osobowym, do, no oczywiście tam to będą, nie wiem, osoby, które robią dialogi, osoby, które robią jakieś tam cuda, to też swoje pieniądze robi, ale $81 milionów.
0: No... Ale to z drugiej strony to są gry tak zaawansowane technologicznie, że one się też wolno starzeją, prawda? I one zarabiają potem przez lata całe, nie?
1: No to też prawda, tak? Zresztą Wiedźmina 1 czy 2 w dniu dzisiejszym spokojnie można sobie zagrać i te gry się za bardzo nie zestarzały, mimo że w Wiedźminie 1 nie wybaczę Geraltowi, że nie był w stanie przeskoczyć 20-centymetrowego płotka. Nie wybaczę mu.
0: To dobre było. No w ogóle ta gra tak powstawała po polsku trochę, bo zmieniali się i twórcy tej gry. Początkowo to miało, to wyglądało jak Tomb Raider 1 trochę, potem coś, potem... No, w końcu... No, pierw to Metropolis miało chyba robić tą grę. Mhm. Jak jeszcze było we Wrocławiu w ogóle. No, bardzo długo ta gra powstawała, zanim w ogóle zmieniał się silnik, koncepcja, wszystko. Z ciekawych takich jeszcze gier to Bad Mojo sobie zapisałem. Tutaj symulator karalucha. A właściwie się przemieniamy w karalucha za pomocą złych czarów. Bardzo fajna gra. Musimy gdzieś tam, wiesz, przed szczurem uciekać. Obserwujemy świat w ogóle z perspektywy karalucha. Tu widzimy jakąś mysz złapaną w pułapkę na myszy, która jest dla nas przeogromna, nie? Jakaś tam, no, po jakichś rurach gdzieś łazimy do zlewu, musimy przez rurę przejść. Bardzo fajna gra. No i cieszę się bardzo, że tutaj jeszcze została twoja lista, z której mało co... W sumie...
1: Troszkę próbowałem przebić, ale to były jednak... topowe tytuły, ale coś się przebiło, także myślę, może jeszcze wrócimy kiedyś do tego tematu, bo temat jest no, szeroki jak najbardziej, tak?
0: No, ale na pewno wymieniliśmy sporo takich kultowych tytułów. Mamy nadzieję, że wam się spodobała audycja o grach od takiej strony.
1: No dokładnie, także okej, okay, dobra, to zeszło nam trochę, także dzięki wam wszystkim za słuchanie i do usłyszenia.
0: No, do usłyszonka w takim razie, trzymajcie się i wpadnijcie jutro posłuchać Byte Eatera, pewnie będzie. No to dzięki potrzeba, to trzymaj się też.
1: Na razie, trzymaj się, cześć.
0: Nara. Jeśli podobała wam się audycja... To możecie zasponsorować wasze ulubione radyjko dowolną kwotą w biletach Narodowego Banku Polskiego na przykład, albo też w innych walutach. No, sponsorom podziękujemy imiennie w następnej audycji, bo nie zdążyłem zapisać, kurczę, ale... No, już wy wiecie, że jesteśmy wam wdzięczni i dziękujemy i prosimy o więcej. No, i tak dalej. Dobra, to ja też zmykam sobie. Może jakiś afterek, jak zwykle, będzie na pyskotece, a może ktoś wejdzie na antenę. U nas wszystko możliwe, u nas się dużo dzieje. Najwięcej się dzieje. Na żadnym czacie radiowym się nie dzieje tyle, co u nas. Nigdzie nie ma takich dram jak u nas. Wiecznie, cały czas nowe dramy. No i w ogóle...

Jesteśmy najlepsi. Muszę zmienić podpis pod Nocne Radio, najlepsze radio na świecie. Chociaż nie, to jest niezgodne z prawem. Nie można się reklamować, że jest się najlepszym. I dlatego jest prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie na przykład, nie? No, więc tak to wygląda. Sranie jeden na drugiego. To my, nocniki, napisał profesor Leniuch. Dobra, to ja sobie idę. Trzymaj się. Do usłyszenia, hej.

Cześć, witam was przeserdecznie, jak zwykle. Jak w każdy piąteczek o 21:00. Luźne gadki, chociaż ta nazwa audycji coraz mniej jakoś pasuje do niej. Ponieważ dzieje się sporo rzeczy, które są takie... że ciężko je nazwać luźnymi gadkami, dyskusje o tych sprawach. No i coraz ciężej znaleźć jakieś wesołe tematy, bo o czym mam z wami rozmawiać? O tym, że Ryan Gosling zagra Kena w nowym filmie o Barbie? Czy to jest ciekawy temat? No, trochę jest deficyt wesołych, zabawnych tematów. Nie wydaje wam się, że kiedyś mieliśmy ich więcej, że mieliśmy wesołych tematów luźnych pod dostatkiem, a dzisiaj jest duży deficyt. Może stały się towarem właśnie deficytowym luźne jakieś tematy. Zawsze możecie coś zaproponować. No, ja w każdym razie mam takie, które się raczej nie kwalifikują jako luźne. Na przykład dowiedziałem się trochę dokładniej, jak to jest z serwisem wolnemedia.net, którego cenzura właściwie tego serwisu, bo o tym tu mówimy, sprawa jest już jakby klarowna, jest blokada DNS-ów na Polskę u wszelkich dostawców internetu. Niedawno sprawdzaliśmy. Okazało się, że u niektórych ten serwis, który ma już 10 lat, znaczy właściwie miał, bo on już się będzie zwijał teraz, bo raczej nie wydolą, bazując tylko na czytelnikach, a także i słuchaczach, ponieważ to jest taki agregat różnych audycji, między innymi nawet Teorii Chaosu. I paru innych jeszcze audycji, których autorów znam lub znałem, z którymi kiedyś współpracowałem. No i raczej nie wydolą, nie uzbierają na działalność. Zwykle Maurycy Hawranek, bo on jest szefem tego serwisu, założycielem, to zbierał tak miesięcznie coś koło tam 2000 z hakiem, co miało być takim minimum, odpowiednikiem minimalnej pensji jakby w Polsce na funkcjonowanie tego serwisu. No przypuszczam, że jest to już jakaś tam struktura stworzona, nie wiem, jakieś tam prowadzenie działalności, wiecie, może nawet jakieś biuro, w którym sobie siedzą 2-3 osoby, jakieś tam koszta są, nie? No i na VPN-owcach, na ludziach używających VPN-a to daleko nie zajadą, prawda? Więc to jest takie zamknięcie gęby, bardzo brutalne zamknięcie gęby na mocy pewnej ustawy takiej dziwnej, która pozwala po prostu wyłączyć na przykład jakiś serwis internetowy, jeśli jego funkcjonowanie zagraża stabilności funkcjonowania państwa. Coś takiego. Stabilność funkcjonowania pań-

0: I to jest... Nie ma żadnej blokady DNS, pisze Zamojskie Drogi. No to jesteś źle poinformowany, bo jest. Bo sprawa, bo widziałem po prostu skan pisma, które przyszło od operatora, gdzie on powiedział, że przez służby zostało to zablokowane, że musieli to zrobić. Właśnie na mocy tej ustawy wysyła się takie pismo do operatorów. Trzeba też wziąć pod uwagę, że z tą blokadą na poziomie tam DNS-ów to często nie jest takie w 100% skuteczne. To czasem są takie czynniki, które mogą sprawiać, że u kogoś to się wyświetli, bo jeszcze się to nie, gdzieś tam nie zaktualizowało w tych DNS-ach, wiecie, u kogoś tam. Różnie to może być, no. Jak jest, jak przed chwilą wszedłem na tą stronę? No to masz szczęście, jesteś jedną z tych osób, u których wyjątkowo to działa. U mnie i u całej rzeszy ludzi to nie działa, widziałem pismo, więc nie będę się tu spierał. W ogóle... Nie wiem, troszkę mnie irytuje czasami taka tendencja do przeciwstawiania się każdemu wszystkiemu, co ja tu wam powiem, że ktoś sobie siedzi i czeka tylko, żeby coś tutaj, kurwa, podważyć. A wcale, że nie, a bo u mnie działa, a kurwa, jakie masz dowody? Nie wiem, czasami są sprawy jasne i klarowne dosyć i nie wymagają jakiemuś tłumaczenia. Oczywiście Zamojskie Drogi możesz... przyjąć, że mi się śniło na przykład, że widziałem te druki, jakieś tam pismo od operatora, który to mówi wprost, że musiał to tam przyblokować, że właściciel jest jakimś, kurwa, z Księżyca spadł, jest jakimś, ma jakieś zaburzenia i rozgłasza jeszcze kłamstwa. No zawsze możemy tak sobie rozmawiać, nie? No... Ale ty nic nie prostujesz, ty właśnie robisz coś przeciwnego, ty wprowadzasz zamęt i podważasz to, co ja się tam dowiedziałem w moim jakimś tam mini researchu. Czytałem, co ma do powiedzenia sam właściciel, jakie pokazuje pisma i tak dalej, więc dla mnie sprawa jest jasna, ufam w to, co czytałem, to, co widziałem. I to, że u ciebie jakimś cudem to działa, to też niczego nie dowodzi, bo ja się z tym nie spieram. Ja nie podważam tego, że nie robię tego, co ty robisz. To ty podważasz, w jakiś sposób chcesz podważyć moje jakby moje wiadomości, że ja się mylę i ja nie podważam twoich. Ja po prostu uważam, że u ciebie jakimś cudem działa. Tak czasami jest. U pojedynczych osób działa czasami. Może masz dziwnie skonfigurowaną sieć. Da się to łatwo obejść na poziomie routera też. Nie w każdym routerze, ale da się tam zmienić coś w routerze. Czytałem i też czasem to działa. Więc może... No, nie dogadamy się, bo ty nadal piszesz, a u mnie działa. I to jest taka rozmowa w kółko. Bardzo nie lubię takich rozmów, bo to są rozmowy na poziomie... Nieważne, nie chcę ci jakoś umniejszać, czy cię tutaj obrazić. Po prostu nie mam ochoty na takie przekomarzanie się jakby, nie? Jak w piaskownicy, że... I co nie powiem, ale to tak jest, że u niektórych działa, bo DNS-y się jeszcze nie zaktualizują. A u mnie działa! Ale słuchaj, no widziałem tu od operatora takie pismo, gdzie było wszystko wytłumaczone i potwierdzone. Ale u mnie działa! No to jest rozmowa... Przepraszam, będę niegrzeczny trochę, jak z debilem. Nie twierdzę, że ty jesteś debilem, ale ja się czuję jak debil, jak rozmawiam w taki sposób. I teraz piszesz, niech ci krawiec będzie, strona nie działa. I to jest kolejny przykład, że nie dogadamy się, bo jesteśmy z różnych światów jakby, nie? Tak samo jak ja bym ci mówił, że nie smakują mi mandarynki, a ty byś mnie przekonywał, ale one są smaczne. Ja mówił, no ale mi akurat nie smakują. A ja z córką jadłem dzisiaj, bardzo je smakowały, są pyszne. Ale słuchaj, no czasem tak jest, że niektórzy nie lubią mandarynek. Jednemu smakują, drugie nie. Nadal pytam się, mam tu córkę, mówi, że niedobre są. To jest taka trochę rozmowa w tym stylu. Taka idiotyczna. Więc nie będę już za bardzo komentował. Pisz sobie, szanowny panie Zamojskie Drogi, co tam chcesz. Pisz, że działa i to ma być dowód, że nie ma żadnej blokady, bo u ciebie działa. Dobrze, dobrze. Rozumiem twoją dziwną, pokrętną logikę, kulawą, taką upośledzoną trochę, ale jakaś tam, powiedzmy, że jest to twoja logika, że jak u ciebie działa, to jest to nieprawda, że jest jakaś blokada na poziomie DNS, bo u ciebie działa. Dobrze, dobrze, spoko. Nie ma problemów. Ja się będę trzymał tego, co wiem, że jest blokada i że... I tyle. Zresztą, gdyby to była jakaś awaria, to byłoby to już dawno po krzyku i by działało u wszystkich. I nie musieliby pisać na Facebooku swoim: szanowni użytkownicy, u większości z was nasz serwis nie działa. Przepraszamy, jest to spowodowane tym i tamtym. Zapytaliśmy się, dostaliśmy pismo tutaj, sprawa jest jasna. No, prawdopodobnie Maurycego Hawranka czeka jeszcze jakaś sprawa. Ale co jest w tej... Dobra, bo ja się skupiam na pierdołach, na przekomarzaniu się, czemu, czy działa, czy nie działa, czy to, co mówię o blokadzie DNS jest prawdą, czy nie. A to jest w tym wszystkim najmniej istotne. Najistotniejsze są powody, dla których ten serwis miałby być zablokowany. Hawranek twierdzi, że stało się to krótko po tym, jak znowu wziął na tapetę temat afery podkarpackiej. O aferze podkarpackiej było już w Nocnym Radio, ale tym, którzy nie pamiętają lub nie słuchali akurat, to przypomnę tak w skrócie, o co chodzi. No słuchajcie, jeśli to by była prawda, to mamy naprawdę przekichane i to jest kolejny, jakby kolejna bardzo mocna poszlaka na to, że mamy przekichane. Właśnie to, że serwis został zablokowany krótko po tym, jak została nagłośniona znowu ta afera, w bardzo, że tak powiem, niepoprawnym politycznie temacie, jakim jest Ukraina. Dlaczego Ukraina? Bo chodzi o agencje towarzyskie na Podkarpaciu, świadczące usługi seksualne, oczywiście między innymi dla wysoko postawionych funkcjonariuszy państwowych, że tak powiem, różnych członków z ramienia, że tak powiem, różne gnidy parszywe, złodziejskie, no i pedofilskie niestety, bo to była taka agencja, gdzie można było uprawiać seks z nieletnią, kontrolowane przez, to właśnie ważne, przez... To było przez ukraińskie służby specjalne. Wszystkie nici prowadzą do ukraińskich służb specjalnych. Przy udziale oczywiście tam naszego jakiegoś funkcjonariusza z CBS-u, który tam zapewniał bezkarność, funkcjonowanie, brał łapówy. Osobami, które kontrolowały cały biznes, byli bracia Aleks i Żenia, Ukraińcy, którzy po pierwsze bardzo... przeszli drogę od bazarowych, drobnych sprzedawców, jakiś kurwa, kołder, kocy. Okej, okay, ja, słuchajcie, ja nie mam problemu z tym, że wam się ładuje ta strona. A jaki operator blokuje tą stronę? Jeśli dobrze pamiętam, ale głowy nie dam sobie uciąć, ale na 90% to był Play. Ale takie pismo idzie do wszystkich operatorów możliwych i jest blokowane, gdzie się da po prostu, nie? Nie wiem, może macie jakoś dobrze skonfigurowany internet, także on jest jakby odporny na takie rzeczy, bo jak mówiłem, można sobie tak skonfigurować router, tylko to wymaga troszkę wiedzy i chwilę tam zachodu. Ja się nie znam na tych sprawach. U niektórych będzie działać, owszem. No i Światowid też pisze, że u niego też działa, ale on używa ruskich serwerów. No to masz odpowiedź, sam sobie odpowiedziałeś, dlaczego u ciebie działa, bo to dotyczy właśnie polskich dostawców. Nie sądzę, żeby można było cokolwiek tutaj ugrać łatwo z jakimiś operatorami zagranicznymi. No i tak, więc bracia Aleks i Żenia szybko stali się milionerami. I czytałem cały artykuł, który miał dowodzić, wskazywać różne poszlaki, że są oni związani z ukraińskimi służbami specjalnymi. Zresztą zostało to poruszone w śledztwie. To zostało w końcu przez jakiegoś byłego funkcjonariusza CBA, Wojciecha J., wykryte. No taki renegat trochę. Były już oficer, prawda, się za to wziął. I ten sam człowiek, to nie jest byle kto, tylko były oficer CBA, który wziął tą sprawę, się nią zajął, powiedział wprost, że widział na nagraniach z tych agencji, z ukrytych kamer, no bo oczywiście jak to w burdelach prowadzonych przez służby, wszędzie kamery i nagrywamy biznesmenów, polityków, i że widział tam na nagraniu, do dziś się nie wyparł tych słów, po prostu twardo przy tym stoi, że widział, i jest tego pewien, że widział marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. To był taki burdel dla ludzi z wyższych sfer ogólnie, bo tam były tańce, tam były występy artystyczne. Zorganizowano jakieś bardzo dobre tancerki, takie, wiecie, którym trzeba było bardzo dużo pieniędzy zapłacić, żeby robiły to, co właśnie robiły. Być może były szantażowane. Tym właśnie zajmował się po polskiej stronie ten taki no CBS-iak, renegat, który... Uwaga, został za to, że był... Tam w ogóle byli zarówno ci bracia, jak i ten CBS-iak rzeszowski, byli umoczeni w handel ludźmi, w szantaże, w łapówki. Wiecie, jakie wyroki podostawali po półtorej roku? Przypominam, że znowu są to mniejsze wyroki, niż ja dostałem za posiadanie odrobiny trawki. Tak więc mam wyjebane jaja na wszystko praktycznie już teraz, co ma związek z Polską, z rządem, z prawem. Jak ten astronauta na screenie trochę mam takie właśnie nastawienie, że sobie siedzę i popijam piwko, a może świat stanąć w ogniu, co niewykluczone, że się stanie. Wszystko wskazuje na to, że faktycznie ukraińskie służby i to w wolnych mediach był cały artykuł o tym wątku ukraińskim, że być może jest to ta sytuacja właśnie z szantażem ukraińskich służb, które mają materiały z polskimi posłami uprawiającymi seks z nieletnimi, że jest to wykorzystywane i że to jest rozwiązanie tej tajemnicy, dlaczego ciągle Polska tak idzie na wszelkie tutaj, rwie się do tego, żeby tu rozdawać Ukraińcom pieniądze, zapomogi, równać nasze prawa Polaków, Ukraińców, dawać im mieszkania w ogóle i wysyłać tam różne rzeczy i być tak za nimi cały czas i w ogóle bratnia pomoc. I że, a nawet jak organizujemy jakąś imprezę, gdzie no pewne reguły, nie wiem jak to się fachowo mówi, nakazywałyby wieszanie ukraińskiej flagi po stronie gościa, a polskiej po stronie gospodarza, to nawet to jest zamienione i Ukraina jest jakby jako gospodarz, mimo że nim nie jest, mimo że spotkanie odbywa się gdzieś tu po stronie polskiej, jakby takie ciągłe what the fuck, tak? What the fuck ciągłe. I to miałoby być rozwiązanie tej zagadki. Dlaczego polski rząd jest taki, jak to się ładnie mówi, serwilistyczny i jest takim toadim, który zawsze chętnie wszystko odda, nawet nam od gęby odejmie, a im odda wszystko. Właśnie dlatego, że paru znaczących polskich polityków, że mają na nich haki znowu. I ten wątek haków powraca już po raz enty. Nie tylko przy sprawie ukraińskich burdeli kontrolowanych przez ukraińskie służby. Oczywiście świat jest dzisiaj taki, że jak w ogóle poruszę ten wątek, to zaraz będę zhejtowany przez niektórych, że naszych przyjaciół, którzy są w tak strasznej sytuacji, oczerniam, bo ludzie dzisiaj tak myślą emocjonalnie i myślą głupawo. To znaczy, że jak Krawiec był wcześniej, miał inne stanowisko i był taki proukraiński, to czemu teraz jest taki antyukraiński? Takie myślenie... Myślenie prymitywa, że na przykład czemu nie z nami, tylko czemu raz za nami, a za tamtymi, a teraz nie za nami, a za tamtymi, a co wy zrobili, a co wy... Takie po prostu pierdolenie, mam tego dosyć już. Mówię to, co chcę, mam naprawdę głęboko gdzieś to, o co mnie ktoś tu oskarży, albo ktoś wyjdzie z jakimś konkretem, a jakieś takie emocjonalne, że jak możesz, a dlaczego, a jak, a ładnie to tak, to mam, to po prostu mogę fają wam pomachać wszystkim tym, również tym, którzy będą się bardzo tak wstawiali jakoś tu za Rosją i mówili, że to nie, to no, musimy się trzymać razem. Z kim razem się trzymać? Z barbarzyńcami, którzy gwałcą ośmiolatkę i każą na to patrzeć matce, bo ich to jara? To jak komuś to nie przeszkadza, to też to niech wypierdala po prostu. Niech wypierdala jak najszybciej, bo źle się skończy jego pobyt tutaj jeszcze. Mogę się zrobić bardzo, bardzo nieprzyjemny, jak ktoś zacznie tutaj wstawiać się za orkami na przykład, bo ja tak bardziej się człowiekiem czuję jednak, mimo wszystko. Nadal się czuję człowiekiem, chociaż ciężko dzisiaj zachować człowieczeństwo jakieś. Nawet dzisiaj się w sklepie zdenerwowałem, bo starsi ludzie bywają okropni. Ja to tak raczej widzę, że mają problemy starsi ludzie. Są bardzo na sobie skoncentrowani. Baba, jak zwykle starsza baba, nie wpadnie na pomysł, że zakupy można spakować zanim się zapłaci, że można to wcześniej zrobić, żeby potem ktoś nie czekał 10 minut, jak ona se spakuje. A ta mało, że tego nie wiedziała, takich rzeczy, za głupia była, żeby tak wykoncypować sobie, że można wcześniej spakować. To jeszcze zanim zaczęła pakować, to zaczęła sobie coś w portfelu szukać jeszcze i tak sobie tam szlip, przegląda, nie wiem, szukała czegoś. Ja się wkurwiłem i trochę na nią nakrzyczałem. Właśnie powiedziałem jej, że taką mądrą radę jej dam. Znaczy, pierw powiedziałem, spytałem się grzecznie, czy może się pani pospieszyć. Ta się na mnie popatrzyła, jak mnie chciała wzrokiem zabić, a się pytam, no co się pani tak patrzy? No każdy chce skorzystać, nie będę czekał 10 minut. Można spakować się, zanim się zapłaci a jak se pani chce coś poszukać, to proszę to później zrobić, a nie teraz, jak ja tu czekam. Nie ma tu miejsca, widzi pani, tak wytłumaczyłem. A ta zaczęła się na mnie drzeć i mnie wyzywać od razu. No, tempa starucha po prostu jakaś i dzisiaj jest cała masa takich ludzi. A co dopiero się będzie działo, jak się zrobi kryzys jeszcze większy. No, ja drżę dosłownie przed jesienią i zimą, przed tym okresem, bo myślę, że to będzie czas bardzo ciężki dla mnie osobiście. Bo w ogóle zacznę od tego, że jakiś naprawdę wspaniały, w cudzysłowie oczywiście, system sobie stworzyliśmy na Ziemi. Tak wszystko zorganizowaliśmy, że z powodu widzimisię jednego skurwysyna niedługo może świat zapłonąć, nie? Z powodu widzimisię jednego typa. Jak to jest możliwe w ogóle? Co będzie, kiedy Putin niebawem, a wszystko na to wskazuje, zablokuje eksport pszenicy na Bliski Wschód, do Afryki, bo tam najwięcej wysyłają. Chodzi mi o jednoczesną blokadę eksportu z Rosji i z Ukrainy, czyli dwa spichlerze świata, prawda? No będzie głód, co za tym idzie, zamieszki, trup się będzie ścielił gęsto, może jakaś wojna domowa, w to się może przekształcić, obalenie władzy, czyli jednym słowem chaos i rozpierducha z powodu jednej decyzji jednego człowieka, nie? Który, przypominam, tym, którzy tak twierdzą, że wszyscy jesteśmy w gruncie rzeczy tacy sami. 80%, 80 parę procent poparcia dla Putina. Jak łykasz, krawiec, że wszystko przez Putina, to niezwykle naiwny jesteś. Ja nie mówię, że wszystko przez Putina, tylko bardzo dużo przez Putina, ale to co? To jest w gruncie rzeczy dobry człowiek, twoim zdaniem? I dobre decyzje podejmuje i bardzo dobrze rządzi krajem, tak? To może mamy inne trochę, inną definicję dobrego rządzenia i bycia dobrym władcą, bo mi się nie podoba destabilizowanie sytuacji na całym świecie i rozpierdalanie i napadanie na inne kraje bez wypowiedzenia wojny, szabrowanie, gwałcenie, torturowanie, trucie. I przede wszystkim cały czas jedno wielkie kłamstwo. Nawet jak Putin się teraz spotkał z rzekomymi ofiarami wojny z Rosjanami, którzy gdzieś tam ucierpieli na polu bitwy, to zaraz wykryto, że są to rządowi statyści. Czyli nic się nie zmieniło od czasów Stalina, kiedy ludzie żyli w wielkiej iluzji. Przypominam, że Stalin miał sobowtóra. Niewykluczone, że Putin też ma sobowtóra jakiegoś, albo że jest matrioszką, czyli że dawno już został podmieniony i też to w ogóle nie jest Putin. O Rosji się mówi jako o kraju, w którym po prostu rządzą służby. Putin prawdopodobnie jest marionetką służb. Te pieniądze wielkie, które ma, to, że się go nazywa jednym z najbogatszych ludzi na ziemi, to może nie być prawda, to może mogą wcale nie być jego pieniądze. To może być jedna wielka iluzja, jak większość rzeczy, których się dowiadujemy ze strony rosyjskiej. To jest jedno wielkie oszustwo. Mi się z zasady nie podobają rzeczy, które są zbudowane na kłamstwie, na fałszu, na iluzji. Czyli Związek Radziecki był dla mnie totalnym syfem. Nie chciałbym żyć w kraju, w którym wszystko jest kłamstwem, w którym mogą mnie skazać w jakimś pokazowym procesie w każdej chwili. Nawet ci najważniejsi ludzie obok Stalina, to oni też strasznie się bali o swoją przyszłość, o swoje jutro. Stalin zbudował taką całą strukturę właśnie jakby opartą na strachu, cały system rządzenia oparty na strachu, na zastraszaniu, na niepewności, że jego osobiści ochroniarze bali się wejść do pokoju, jak on przez dwa dni z niego nie wychodził i nie wiadomo było, co się z nim dzieje, czy żyje, czy nie żyje. Bali się tam wejść, ponieważ za zbyt głośne tupanie można było zostać rozstrzelanym, jak Stalin się zdenerwował, nie? Był władcą absolutnym, mógł zrobić wszystko. Czy Putin jest takim samym władcą? Możliwe, że zupełnie nie właśnie. Możliwe, że jest po prostu marionetką, że władza przeszła na służby zupełnie. I jest tylko takim właśnie jak kimś w rodzaju sobowtóra Stalina, można powiedzieć. Dobra, kontynuuję. W chwili rozpoczęcia wojny na Ukrainie tona pszenicy kosztowała 290 euro. Teraz kosztuje 400 euro.
1: Znak zapytania. 10 zł. Najlepsze życzenia dla Anni F.
0: To Ania ma dzisiaj urodziny czy imieniny? Kurczę, no to wstyd mi trochę, bo chyba zapomniałem o tym. A może to z okazji Dnia Matki? Albo coś, no bo jest matką, jakby nie było. Przyłączam się oczywiście do najserdeczniejszych życzeń. Ania jest przemiłą osobą, bardzo taką wesołą, bezproblemową, bardzo i taką życzliwą zawsze. To jest fajna osoba. Także jak najbardziej się przyłączam. Rosja i Ukraina to jest łącznie około 30% globalnego handlu pszenicą. I co się stanie, jak zostanie to wszystko zablokowane? No, masakra może być, nie? W Polsce ceny w ogóle są zaskakująco różne w różnych regionach, nie? Też popatrzcie, teraz w niektórych... Bielsk Duży, to jest w Mazowieckim, ludzie tam dostali rachunki za prąd, na przykład, uwaga, wyższe o 300%. Jak to wpłynie? Także i przedsiębiorcy, na przykład ktoś używa prądu w swoim przedsiębiorstwie do czegoś, no w sumie to każdy używa prądu. Nagle 300% więcej, a używa go dużo, nie? Słuchajcie, do wyhodowania głupiej marihuany trzeba bardzo dużo prądu użyć, bo się lampy po prostu muszą wiecznie palić i te rośliny grzać. Dlatego marihuana tak podrożała ostatnio. No tak, ale co chciałem powiedzieć, w takim Bielsku dużym wzrosło o 300%, a w innym regionie o 25%. Ciekawe, nie? Moja Środa Śląska chyba jakoś tutaj nieźle stoi, bo jakoś no, takich absurdalnych podwyżek nie odczułem jeszcze. Znaczy odczułem, ale nie takie jak niektórzy, nie? Odczuwamy wszyscy. No, póki co zagrzanie czajnika, próbowałem dzisiaj dojść do tego, ile kosztuje zagrzanie sobie wody w czajniku, 1 litra na przykład. I to nie są duże kwoty, to jakoś tam groszowe sprawy, takie jedno zagrzanie, ale jak to się sumuje, to było 7 groszy, jakoś tak, nie? 7 groszy. W ogóle takie, ktoś wyliczył, że roczne grzanie sobie herbaty czajnikiem elektrycznym to jakieś 60 zł wychodzi tak na rok, nie? No, a może teraz 100, a może 150, może to był nieaktualny artykuł, chociaż starałem się znaleźć aktualne właśnie, z aktualnego roku. No w każdym razie, tutaj mówimy o prądzie, a no właśnie, mówi się, że rząd sobie bardzo mocno przycina. Obajtek cały czas nie chce puścić pary z gęby, pytany o to, jaka jest marża Orlenu na benzynie, na paliwie. Chwali się tylko rekordowymi zyskami, że takich zysków to nigdy nie było. Z czego to wynika? Co, że Polacy się nagle rzucili na paliwo, mimo że drożeje, to się nagle rzucili, jeżdżą w ogóle po świecie? No nie. Po prostu, no, logika. Po prostu przycinają sobie rekordowo i stąd te rekordowe zyski. Dlatego paliwo po 7,50. No i Obajtek wie, ale nie powie. No bo słuchajcie, no musi być na socjal, nie? Musi być na socjal, żeby się ludzie nie zaczęli buntować. Znowu się da 14. emeryturę starszym ludziom. Komuś innemu tam dzieciatym się da na dzieci. No i tak to będzie. Ale wróćmy jeszcze do tematu zboża. Można sobie zadać pytanie, czy Polsce grozi głód z powodu niedoborów żywności? No, czytałem sobie tam opinie ekspertów i głód to nie, bo Polska okazuje się jest trzecim krajem po Francji i Niemczech, jeśli chodzi o produkcję zboża, więc zapewnienia rządu, że jesteśmy samowystarczalni w tym temacie akurat, brzmią dla mnie w sumie wiarygodnie, no. Tylko jest jeszcze kwestia nie tylko tego, czy będzie, tylko po ile będzie, tak? Piekarze mówią, że chleb powinien już kosztować 12 zł na dobrą sprawę w piekarni. Taki wielki bochenek to można kupić już za 25 zł. Niedługo może bochenek chleba będzie kosztował tyle, co narkotyki, nie? Albo co chleb będzie kosztował tyle, co dawniej obiad niezły w restauracji. No bo do tego się to sprowadza. No za 25 zł to dawniej można było sobie coś przekąsić w jakiejś restauracyjce i w sumie nadal się może tak zdarzyć, że gdzieś tam mogę sobie coś przekąsić. Słuchajcie, za 20 zł kupuję sobie naprawdę półmetrowego kebaba tu w Środzie Śląskiej i to bardzo dobrego. Arabusy robią tutaj naprawdę świetnego kepsa z baraniną. Znaczy, no wiadomo, mięsiwo mieszane, nie? Ale jest tam też i baraninka. Ciekawy smak. I to mogę kupić. No to duży bochenek chleba już kosztuje w niektórych piekarniach więcej. I kto do tego doprowadził? Rząd doprowadził swoją polityką dotyczącą właśnie dotyczącą wszystkiego, no, dużo się rzeczy na to składa. Także podwyżka ZUS-u, co chwilę nowe haracze. Wiecie, że niedługo ozusują umowy o dzieło? Tak się też dowiedziałem. Jakoś w styczniu 2021 wprowadzili taki obowiązek, że trzeba gdzieś tam zgłaszać umowy o dzieło do ZUS-u. I to okazuje się, że to było preludium do całkowitego już ozusowania umów o dzieło. Czyli co, ja będę musiał zrobić 150 logosów, żeby w ogóle zapłacić za działalność, za ZUS, za księgową, tak? Czyli już nie będę mógł sobie od czasu do czasu. No, 90% przepytywanych przedsiębiorców, zapytanych o to, co to ich zdaniem może oznaczać w przyszłości, mówią, że to będzie tylko i wyłącznie powiększanie się szarej, a nawet czarnej strefy. I do tego się to sprowadza. Jebać ich, no. Przecież nikt nie jest frajerem takim, żeby się w nieskończoność dawać tak doić, prawda? I co? I z wywieszonym jęzorem zapierdalać jak beduin, jak niewolnik jakiś? No przepraszam, złe porównanie, bo niewolnik to często lepiej miał, nie? Więcej mógł sobie zatrzymać. To nie, to dzisiaj tak sobie pomyślałem, że takim wyznacznikiem świetnym tego, czy dane prawo zaakceptuje, ja czy zaakceptuje, czy nie, jest to, po prostu mogę sobie to prawo porównać z prawem w innych krajach. Dlaczego ja mam się czuć kimś gorszym od Czecha, który sobie za prowadzenie działalności, za wszystko, za odpowiednik naszego ZUS-u, ubezpieczenia tak dalej, zapłaci łącznie z księgowością tam 300 zł, a mi wyjdzie 2000 na przykład, nie? To czy ja mam to uznać, że ja jestem gorszym, jakimś takim parchem, który ma się czuć w obowiązku płacić wiele razy więcej, ileś tam razy więcej? Nie, ja tak się nie godzę się na to, tak po prostu. Ktoś powie twarde prawo, ale prawo. Sed dura lex, sed durak, że tak ładnie przekręcę i zawieśniacze. No właśnie, durak. No niech, ja nie chcę być tym durakiem i w dupie ich mam. Naprawdę nic nie dostaną i wiele osób tak pomyśli sobie, chociaż się mało kto przyzna do tego, bo jest to bardzo niebezpieczne. Przypominam, że nawet kosmiczny zabójca, przed którym drżała galaktyka, Lobo, jedyna rzecz, której się bał, chyba to właśnie skarbówka. W którymś tam odcinku go dopadli ze skarbówki, się okazało, że nie płacił podatków za swoje zlecenia na zabójstwa i okazało się, że trzęsie portkami, bo to naprawdę wielka siła, taka kosmiczna skarbówka. Nic nie dostaną, nic. Absolutnie nic. Ciągłe podwyżki kredytów. Wiecie, ja dostaję na komórkę co 2 dni powiadomienie, że zmieniły się stopy procentowe i też tego nie rozumiem do końca. Dlaczego one się tak zmieniają co 2 dni? To już teraz tak będzie cały czas. Ja mam tam w sumie nieduży kredyt, nie? A co ma powiedzieć ktoś, kto ma duży na 20 lat na mieszkanie, to się dowiaduje, że o 100 zł więcej, o 200 zł więcej, o 300 zł więcej, o 400 zł więcej, o 500 zł więcej. No już. I płać, płacz i płać, nie? I co 2 dni? Tak sobie śpisz, leżysz sobie i nagle patrzysz na komórkę, zmiana stóp procentowych i od razu sobie myślisz, o kurwa, znów mi wzrosło o 100 zł. Chlapnij sobie coś, krawiec, bo masz wisielczy humor jak na piątek. Nie mogę pić alkoholu za bardzo. Znowu mi zaszkodził ostatnio. Ewidentnie mi woda szkodzi. Wypiłem trochę wody i w ogóle głupie rzeczy potem robię. Czektula i Anię gdzieś tam dorwałem na Skype'ie, jakieś tam im smrakloki gadałem. Nie jestem z siebie zadowolony. Po prostu po alkoholu się dziwnie zachowuję. Jakieś dziwne rzeczy gadam i nie pamiętam nawet do końca, co gadam. I no i ale to tam pikuś, nie? Bo to jeszcze się da jakoś tam naprawić, wyprostować, przeprosić, ale na twarzy mi się właśnie, jak wiecie, robi takie zaczerwienienia mi się robią od alkoholu. Ktoś tłumaczył, że mam tam po prostu jakąś tam złą przemianę czegoś w coś. No w każdym razie nie mogę pić alkoholu. Mam jedno piwko słabe, jabłkowe, takie sobie sączę, żeby czymś gardło zwilżyć. Ale powiem wam, że kurwa, coraz bardziej zniechęcony jestem i wisielczy humor. A co mam? Skakać? Hip, hip, hurra! Świat się wali! Świat w płomieniach! Trzecia wojna światowa! Widmo trzeciej wojny światowej! Putin zaraz zacznie grozić Zachodowi bronią nuklearną. Tak też niektórzy twierdzą, że zaraz właśnie będzie groził. Ale fajnie jest! Bomba! To małpia ospa, COVID, serowit, podatki, wszystko. Pieniędzy mi brakuje, ale fajnie, hip, hip, hurra! Cieszmy się, bawmy się, pomówmy o tym, że Ryan Gosling będzie grał Kena w nowym filmie o Barbie. To jest dobry temat. Albo powspominajmy sobie, jakie fajne piosenki nagrywało Modern Talking na przykład. Sherry, Sherry Lady se pośpiewajmy. To będzie wesoło, nie? Nie wiem, wydaje mi się, że w obliczu katastrofy, znaczy nie, no, w obliczu katastrofy, katastrofa trwa. Dla mnie świat się wali, dla mnie świat jest skończony, nie ma sprawiedliwości, nie ma... Słuchajcie, no... W ogóle strzelanina w Teksasie, nie? Pewnie słyszeliście, 21 osób w sumie zginęło przez to, że jakiś młodzian, 18-latek, dopiero co skończył 18 lat. No i wiadomo, no, jeden chce komputer sobie kupić tam na 18, mu kupią coś tam, samochód. A on karabin sobie kupił i 300 sztuk amunicji, przeszedł się do podstawówki i zaczął dzieci zabijać. I nauczycielkę. Mąż tej nauczycielki zaraz po tym zmarł, serce mu chyba pękło, jak to się mówi. No jednak są takie rzeczy możliwe, że ktoś po prostu... ze stresu, ze zgryzoty umiera. Tak to jest. No i Biden już mówi o tym, o restrykcjach dotyczących posiadania broni. Chcą, jest to, no zaraz ktoś, co bardziej spiskowi ludzie powiedzą, że kolejna operacja pod fałszywą flagą, że to się wszystko nie wydarzyło tak naprawdę. No ja to nie wierzę w takie rzeczy. A po co się smucisz? I tak nie masz wpływu na to, co się dzieje, tylko niepotrzebnie się dołujesz. No masz rację, Zamojskie drogi, tu akurat masz rację, że nie warto się smucić rzeczami, na które się nie ma wpływu, ale czasami to jest silniejsze, nie? Od nas. Chciałbym wrócić do tego świata, który pamiętam jeszcze całkiem niedawno. Żyliśmy właściwie całkiem spoko, nie? Niczym się nie przejmowaliśmy w zasadzie. No... Po prostu to silniejsze trochę, jakoś, wiesz, te wszystkie nieszczęścia, te wszystkie tragedie, jakoś nie potrafię się na to zamknąć, nie potrafię, nie wiem, może z takiego przyzwyczajenia trochę dziennikarskiego, czytam wiadomości, interesuję się tym, co się dzieje na świecie, nie potrafię przestać, bo musiałbym, nie wiem, zostać jakimś pustelnikiem, nie? Albo kimś, nie wiem, czy ktoś, kto się przestaje interesować światem, to czy to też nie jest jakaś takie, no takie zaburzenie psychiczne, wiecie, że się odcinasz, nie? Znaczy i poniekąd to następuje, bo ja się jakby odcinam od wszystkiego. W ogóle tak, wiecie, żyję, coraz bardziej się zamykam po prostu w sobie, nie? Coraz bardziej się zamykam w sobie, już przestaję gadać z ludźmi, nie chce mi się... Przestaję się przejmować czymkolwiek, nie chce mi się. Coraz lepiej rozumiem czasami Etama, który no, ma taką swoją własną filozofię niczego, można by powiedzieć. Czyli, że nic mu się nie chce, ma wszystko w dupie, żyje sobie swoim prostym życiem, w sposób minimalistyczny też, to też ważne. Ja go doskonale rozumiem. Ja nawet go za to zupełnie nie potępiam, jak niektórzy, bo niektórych to denerwuje. Nie? Czemu on tak żyje? Czemu on nie robi tego? Czemu on nie robi tamtego? No, bo nie robi, bo to jego życie i ma prawo do tego. I jestem ostatnią osobą, która będzie go krytykować za to, jak żyje, bo kimże jestem, żeby go oceniać pod tym względem, jak on sobie żyje i co robi ze swoimi pieniędzmi, ze swoim życiem, ze swoim mieszkaniem, jakie ma relacje z Karoliną. Dlaczego ja mam go oceniać? To jest jego życie i ja mogę ewentualnie delikatnie mu powiedzieć, że no tam wziąłbyś się za coś tam, coś byś tam zmienił albo trochę te poglądy twoje, no też takie nie do końca mi pasują, ale no wiecie, z pewnym umiarem, bo tak widziałem, że niektórzy bardzo surowo ostatnio Etama oceniali, przodował w tym niejaki Dimitri, Jak się pojawia ktoś taki wredny bardzo i tak bardzo wprost pisze, co myśli o drugim człowieku, obraża, wyzywa, to ja mam często takie pewnie mylne przekonanie, że to jest ktoś na multikoncie, kogo znam z takich zachowań. I... Ale pewnie tak nie jest. Co to jedna taka osoba jest? Wiele jest takich osób, które lubią dosrywać innych, czepiać się, krytykować w taki bardzo chamski sposób, bez szacunku zupełnie, nie? Dla drugiego człowieka. Młodzian, który przybierał się w sukienki i spódniczki, znowu ta sama akcja z ograniczeniem dostępu do broni. Tak, no... ja wiem, że to był jakiś ten... jak to się ich nazywa? No nieważne, może to nie jest takie istotne, jaki odcień skóry, nie? Akurat uważam, że wśród wszelkich nacji, wszelkich kolorów skóry się tacy ludzie zdarzają. Jakby tak prześledzić sprawców tych różnych masakr, to znajdziemy tam wszelakie odcienie skóry, więc czy warto w ogóle podkreślać, nie, że on był taki i owaki. No ale to, że się przebierał tam sukienki, spódniczki, to nie wiedziałem. W ogóle nieznane są do teraz za bardzo motywy jego działania. Myślałem, że może on chodził kiedyś do tej szkoły, był tam źle traktowany, nabrał wstrętu, bo rówieśnicy go tam źle traktowali, czy coś. Ale wiecie, to jest... Powracamy trochę do tematu tego efektu motyla jakby, nie? Że jedno słowo czasami wypowiedziane w stosunku do tego człowieka, czy parę słów, które miały bardzo dużą wagę, mogły sprawić, że to, że on właśnie kupił tą broń, że poszedł, że zaczął strzelać. On swoją babcię też postrzelił, nie wiadomo, może po prostu jakiś pierdolnięty całkowicie, nie? Może po prostu odchyły. Ale też, no, trochę dziwny kraj w sumie ta Ameryka, gdzie łatwiej chyba kupić karabin niż alkohol, nie? Młodemu człowiekowi. Przecież to fake z tymi sukienkami, pisze Christopher. No, nawet jakby się przebierał w jakieś tam sukienki, to czy to miałby, bo rozumiem, że idziemy tu w kierunku stwierdzenia, że to wszystko przez pedałów i transów i tak dalej, tak? No to też nie moje klimaty trochę, ale no możecie sobie tam myśleć. Wybrania się w internecie? To nie wiem. No w każdym razie jest straszna tragedia, nie? I decyzja jednego człowieka, na którą mogło wpłynąć właśnie jedno wypowiedziane słowo, które przelało czarę goryczy. I nagle tak, ten człowiek idzie, zabija te 20 parę osób w tej szkole, straszna masakra. Potem prezydent zaczyna kombinować tutaj, żeby zmienić prawo, żeby ograniczyć dostęp do broni. I popatrzcie, no to jest właśnie ten efekt motyla, a ostatecznie zmiana takiego prawa może w sposób, którego może jeszcze nie do końca jakoś to ogarniamy i nie przewidujemy, ale może to też mieć wpływ na życie milionów ludzi. To, że nagle w Stanach zostanie zmienione prawo dotyczące broni. Na przykład nasz rząd, który tak lubi się patrzeć na różne zmiany, które są na świecie, a jak Ameryka coś zrobi, to w ogóle klękajcie narody, my też tak musimy to samo. No to może u nas nie zliberalizują prawa. Może już chodziło coś po głowie rządzącym, że może by zliberalizować to prawo, żeby więcej osób miało broń, chociażby na wypadek tego jakby ruchole w końcu, jakby orkowie, jakbyśmy mieli inwazję orków, nie? Bo wtedy, no wiadomo, dobrze, jeśli obywatele mają broń i mogą się bronić. Broń, jak sama nazwa wskazuje, jest do obrony, między innymi. Co kiedyś podkreślał Etam, który właśnie tutaj dzwoni, no to ja oddzwonię do niego. Zaraz będzie jakiś hejt. O, odebrał tego Etama. Czemu on go odebrał? Ja se idę, przestaję słuchać tego radia. No, cześć Etam, witam cię serdecznie.
2: A hej, zauważyłeś mój wpis jednak, że jakbyś psychicznie gotów, żebyś do mnie zadzwonił.
0: Nie, no, ja po prostu nie zauważyłem, że dzwoniłeś. Czasem nie zauważam, bo mam ten na początku audycji zawsze status nie przeszkadzać i wtedy mi nic nie dzwoni, tylko mi się, wiesz, mogę co jakiś czas się patrzy, czy nie było tu połączenia, ale to muszę zerknąć specjalnie, więc czasami z opóźnieniem.
2: Ja rozumiem. Chciałbym się wytłumaczyć z czegoś, to znaczy tego wspomnianego Dmitrija teraz poznałem, on nawet nie zdaje sobie z tego sprawę, bo jak ja rozmawiam, tak jak czasami sobie porozmawiamy prywatnie z ludźmi, ja w każdej rozmowie wrzucam, to jest taka taktyka filozoficzno-psychologiczna, wrzucam jakąś taką rzecz, po której mogę później rozpoznać taką osobę. No, przyznam ci na tobie tej taktyki nie zastosowałem jeszcze na jednej osobie. Ale to wy takie wyjątkowe jesteście ludzie. Natomiast, bo tobie ufam, no, a tak generalnie to takie coś robię. To jest trochę chamskie może z mojej strony, ale pozwala mi w miarę precyzyjnie stwierdzić później, kto, że tak powiem, coś tam powiedział. Ale nie po to, żeby się na nim jakoś tam wyżywać specjalnie, tylko żeby po prostu dalej już nie kontynuować tego zaufania, nie? Bo to w tym jest, mi się wydaje, rzecz. A tak w ogóle ten odbiór, no znowu będę o sobie mówił, ale dobra, to odbiór tej mojej osoby, przyzwyczajcie się, że ja jestem właśnie tym kosmonautą, z tą jedną uwagą, że ten kamień w tą kulę, co tam jest na horyzoncie, to ja sam puściłem i po prostu mam aż tak bardzo wyjebane, nie? Dosłownie. I jak sobie siedzę od 14 lat, zamiast piwa mam kisiel w kuflu, takie drobne, że tak powiem, różnice. A tak poza tym, to ja doskonale sobie zdaję sprawę, że ludzie, którzy mnie słuchają, tam tych moich wynurzeń, wywodów, mogą być tym bardzo podrażnieni, ale to nie dlatego, że ja jestem, jaki jestem, bo to przecież co im to da. Mogą mnie wyłączyć, tak, albo po prostu no, wzorować się w jakiś sposób. Oni po prostu tak się denerwują, bo oni doskonale wiedzą, że to właśnie ich życie nie jest takie, jak powinno być. A nie potrafiliby tak. To jest tak samo, jak ja na przykład bym chciał być kamperowcem, albo jest jeszcze taki ten van life, o to się nazywa. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie poradziłbym sobie z tym, żeby tak przygotować samochód, żeby żyć sobie w vanie, nie? Nie mam takich umiejętności manualnych, aż motoryzacyjnych, żeby coś takiego sobie zorganizować. Musiałbym mieć dużo pieniędzy, żeby ktoś mi to zrobił, nie? I wiem, że takiego życia raczej nie podejmę, chociaż nigdy nie mów nigdy, nie? No, także to jest zupełnie, że tak powiem, żeby być dobrze zrozumianym, dla mnie neutralne. Ja się z tym specjalnie nie przejmuję po prostu i tyle. Natomiast swoje zdanie na pewne rzeczy mam i no, myślę, że chyba mam prawo je wyrażać, tak?
0: Jak każdy tam, no ale to wiesz, może się na przykład ustosunkujesz tak już konkretnie bardziej do tematu. Co myślisz na przykład o tej aferze podkarpackiej i całej tej sprawie? No pamiętasz śmierć boksera Dawida Kosteckiego, którego też seryjny samobójca oczywiście dorwał. I to jest też chyba jedyny przypadek na świecie, że powiesił się ktoś w pozycji horyzontalnej na łóżku za pomocą prześcieradła. To takie wyczyny to tylko w Polsce. Z sejfu miały zginąć te nagrania, gdzie marszałek Sejmu uprawia seks z nieletnią. Jak zawsze u nas wszystkie nagrania z sejfów, co do ważniejszych, jeśli dotyczą ważniejszych osób, to giną. Czy Polska nie jest przypadkiem takim krajem, gdzie rządzą służby, tylko widzisz, to jest jeszcze gorzej niż w Rosji, bo w Rosji rządzą rosyjskie służby krajem, a w Polsce rządzą jakie służby? Też rosyjskie i ukraińskie być może, jeśli prawdą jest to wszystko, co wiemy o aferze, co słyszymy, co czytamy o aferze podkarpackiej, o tych burdelach i kamerach, i nagrywaniu, i hakach. Służby izraelskie, które mają na pewno dużo haków przez to, że Pegasusa używaliśmy i wszystko tam szło przez centrale w Izraelu. Służby niemieckie, służby amerykańskie, wszystkie tylko, a nasze gdzieś tam lawirują, patrzą komu tu wylizać dupę i komu tu być uległym, komu tutaj z kim pójść na układ, bo bardziej grozi, na przykład, no też tak może być. I wszystko na to cały czas wskazuje. Wszelkie poszlaki, które dostajemy na to, to potwierdzają. Więc jeśli coś pachnie jak gówno, ma konsystencję gówna, kolor gówna, to jest duże prawdopodobieństwo, że faktycznie jest to gówno, a nie czekolada. Ja tak podchodzę prosto i po chłopsku czasami.
2: Wiesz co, w sprawie tego podkarpackiego nagrywania czy coś, to cię zaskoczę, bo przyznam ci, że nie mam kompletnie na ten temat wiedzy, nic wam na ten temat nie wytłumaczę, bo po prostu się tym w ogóle nie interesowałem.
0: To faktycznie zaskoczony jestem straszliwie, się nie spodziewałem,
2: że... Zawsze mam coś do powiedzenia, no w tej sytuacji nie mam nic do powiedzenia.

0: nie są takimiś aniołkami, tak? Tylko są po prostu ludźmi do zabezpieczenia i w razie czego są czyścicielami, nie? Także nie ma się co dziwić w sumie. No bo tutaj, no tak. Tutaj kwestie moralne po prostu no, są na takie, że no, tych ludzi jest tylko jeden wyrok, tak? Gdyby była taka kara w Polsce, nie?
1: No mieliśmy też przecież tyle różnych wątków związanych z Jeffreyem Epsteinem, czy Epsteinem, nigdy nie wiem, do dzisiaj nie wiem, jak się to wymawia, to nazwisko, tego typa, który miał tą wyspę dla pedofilów i tam, kogo tam nie było w ogóle, znani, politycy, przyjaciel okazuje się, Trumpa, Clintona, wszyscy tam do niego przyjeżdżali i to jest dokładnie taki sam wątek, myślę, tylko w takiej mniejszej skali trochę i w innym regionie świata. Izraelskie służby właśnie zasłynęły z tym, że się do takich posunięć, że takie posunięcia robiły krzywe właśnie z pedofilią, bo dawniej służby, owszem, wrabiały ludzi, ale to były takie, wiesz, rzeczy mniejszego kalibru, że wkręcano cię w romans z jakąś tam dorosłą kobietą, powiedzmy, takie bardziej lightowe, no bo wiesz, do tego to nawet się można przyznać i posypać głowę popiołem i żona najwyżej cię zostawi, ale ludzie jakoś tam docenią nawet, że się przyznałeś, że popełniłeś błąd. Ale takiego czegoś to ci nikt nie wybaczy i nigdy się do tego nie przyznasz, że uprawiałeś seks z nastolatką jakąś tam, nie? Z dwunastolatką, z dziesięciolatką. I jesteś skończony, musisz służyć swoim panom już do końca życia. I to jest takie bagno, z którego ja wierzę, że to jest prawda, że z którego my się już nigdy jako Polska nie wykaraskamy. To znaczy, wiesz, może nawet temu służy taka nasza ten system wyborczy, który uniemożliwia powstanie małych partii, nowych, jakiś, wiesz, no, że powstanie nowa, mała partia, ona urośnie. Nie, to jest niewykonalne u nas, bo dotacje dostają tylko ci, którzy cały czas ich znamy od lat, te same łby. Tylko oni będą dostawali dotacje i nikt nie wypłynie. A nawet jakby się udało, to wiesz, to odpadnie zaraz koło komuś tam, ktoś się zastrzeli z łuku sam w plecy, ktoś inny wyskoczy przez okno i nie będzie po prostu, i nie będzie. I temu ma służyć też ten układ. Mają być ci sami cały czas ludzie i oni mają pilnować, bo jakby się zmieniła władza, jakby jakieś nowe partie tutaj coś miały do powiedzenia, to może chcieliby rozliczyć te rzeczy, zrobić jakiś, wiesz, tutaj wielką, grubą kreskę, reset i wyciągnąć te wszystkie brudy na tych, co rządzili. A zamieszani są wszyscy. PO, PiS, PSL, SLD, wszyscy. Są tak po prostu ubabrani w gównie. No i co, przyjdzie ktoś nowy i porządek zrobi? Będzie chciał sprzątać tą stajnię Augiasza? Jakiś Herkules? Nie, nie, nie.
0: No wiesz, no, słyszałem taką opinię, że żeby być na jakimś tam politycznym stołku powyżej oczywiście regionalnych wyborów, no to trzeba być człowiekiem, na którego się ma jakiegoś haka, nie? A to wszystko idzie w imię postępu, więc jak kiedyś była kobieta, to teraz jest to może tak, jak ty opowiadasz, nie? Natomiast powiem ci, że czytałem wczoraj, a może najdalej przedwczoraj, jakąś taką statystykę odnośnie władz gminnych, czy tam powiedzmy miejskich, no i wychodzi na to, że burmistrzami, czy tam prezydentami miast w 70% są ludzie bezpartyjni, także skoro zakazuje się przy pomocy ustawy bez wyroku sądowego jakiś tam stron, to może by zakazać działalności partii politycznych, one naprawdę nie są do niczego potrzebne, nie?
1: No nie, no to masz takie rozwiązania science fiction, nie? Jakieś jak skolonizujemy Marsa, to może tam wprowadzimy jakieś twoje rewolucje. Ale na pewno się zgodzę z tobą, że potrzebna jest jakaś rewolucja wielka. No a rewolucje niestety też dochodzimy do tego, że zawsze są przez kogoś inspirowane, bo ktoś musi, wiesz, wystawić odpowiednich ludzi, żeby pokierowali innymi, dofinansować i to zawsze tak było jakoś, że rewolucje były organizowane jakby przez kogoś wyżej, a lud to jest tylko taka masa, którą się kieruje, nie? I to mnie też trochę tak zniechęca do rzeczywistości, że mały mam

0: wpływ, tak właściwie. Rację mają ci, którzy mówią, żeby się nie przejmować. No ale co, zrobić, zbudować wokół siebie skorupę, taką i żyć w takiej znieczulicy i co, jeszcze może się śmiać z tego, że jest tak okropnie na świecie, że takie tragedie są. Ja nie mogę z tym żyć, jestem chyba za wrażliwy, jak to się mówi, tak trochę może kiepsko brzmi, jestem wrażliwy, rusza mnie to, Gdybym nie był wrażliwy, nie mógłbym tworzyć, nie byłbym artystą, jest potrzebna pewna doza wrażliwości, jest potrzebna do tego, żeby pisać piosenki, malować obrazy, niestety, tak mam i ciężko, jak się tego wyzbędę, to może nie będę mógł nic stworzyć już, zdechnę z głodu.
1: No jak się nie wyzbędziesz, no to jesteś doskonałym kandydatem na rewizjonista, wiesz, rewizjonista to się od razu kojarzy z panem, który ma karabinek wyborowy z celownikiem snajperskim, także bardzo uważaj na takie, że tak powiem, wewnętrzne ciągoty, bo to jest prosta droga właśnie do Oswaldowa, że tak powiem. Bo wbrew pozorom jednostka no, jest w stanie takie rzeczy zrobić. Natomiast no, co wracając do tych całych tam służb, niesłusz, nie, no to niestety no, musimy się z tym pogodzić, że w państwach, które są dużymi państwami, dużymi organizacjami, bo tam powiedzmy w takim małym jakimś pifidówku typu Szwajcaria czy tam Finlandia, gdzie jest tam parę milionów osób, no to są możliwe jakieś tam te bardziej bezpośrednio demokracje, ale w państwach postsowieckich, gdzie ludzie zostali przez x lat nauczeni tego, że służą komuś, tak, no to natychmiast w 89 czy już 8 słyszałem, że nawet wcześniej, a to poprzewerbowywali się po prostu do innego pana i tyle. No i nie wyobrażają sobie, że tak powiem, innych rozwiązań, jak właśnie służenie komuś, tak? I czerpanie, powiedzmy, jakiegoś tam procentu od tego. No mi się też marzy to, żeby służby, bo służby są potrzebne, tak? Wywiad i tak dalej, to są potrzebne w państwie w dzisiejszych czasach. Bo nie czarujmy się, ale świat jest dosyć brutalny. Liczą się interesy. No sam popatrz w tej chwili, jak Polska jest wykorzystywana, tak? Mniejsza o to, co się, jak oceniamy to, co się dzieje na Ukrainie. Natomiast no, nie da się ukryć, że ani żadnych parytetów nam tutaj nie przyznali, żeby na przykład rozdzielić tych ludzi, którzy przyjeżdżają, tak? Socjal idzie z kiesy, na którą właśnie zbierają jakieś duże polskie firmy, benzyna, ale jedzie tam pewnie za darmo, bo przekonamy się, zresztą zobaczymy, jak ta zawierucha się skończy. Jeżeli się skończy, to przekonamy się, czy Polacy będą mieć z tego jakiś wystawiony rachunek, czy daliśmy to za darmo, tak? Bo tutaj jest takie jakby przekonanie, że wszyscy dają za darmo. Nie. Przekonacie się, że państwa zachodnie wystawią rachunek za to, nie? A my pewnie nie.
0: Boże, etam wszędzie się wciśnie, gdzie krawiec tam etam. Panie Arturze, no etam zwykle do mnie dzwoni do audycji, zawsze lubię sobie z nim pogadać. Ale jak ktoś nie przepada za etamem, to zawsze może sobie tu wrócić za 15 minut, czy za 20, już pewnie będzie ktoś inny na antenie, no to naprawdę nie jest wielka rzecz.
1: Ja mam lepszy pomysł, niech Artur 7-1 zadzwoni po prostu i podejmie rękawice, że tak powiem, tutaj się przyłączy, powie w czym ja tutaj się, że tak powiem, mylę, w czym może jest inaczej. Ja na przykład uważam, że twoja diagnoza odnośnie tego, że nasze władze są jakoś tam szantażowane akurat tą aferą, a nie czymś zupełnie innym, jest błędna. Ja mam coś innego na myśli, ale nie chcę o tym mówić na antenie za bardzo, bo są to takie moje przemyślenia zbyt głębokie i zbyt kontrowersyjne, jak myślę, nawet na tą tutaj bardzo hermetyczną i pobłażliwą publikę.
0: Wiesz co, na pewno nie można wszystkich Ukraińców jakby wrzucać do jednego wora. To, że ich służby, no wiele na to wskazuje, tutaj zbierały haki na polskich rządzących, jakoś to wykorzystują, to nie musi nawet oznaczać, że prezydent jest w to wciągnięty. Być może on nawet o tym nie wie. To wiem, teraz powiedzą, o, Krawiec naiwny, jak nie wie, o, nic nie wie. A... nie no, a może faktycznie, może służby rządzą sobie tak pod, gdzieś tam podskórnie to wszystko działa, nie? I służby służbami, ale nie należy zapominać, nie należy w związku z tym, nawet jeśli by się to okazało prawdą, hejtować zwykłych ludzi, takich jak my, których spotkała niewyobrażalna tragedia, których świat się zamienił w zgliszcza, w krwią ubroczony gruz, którym, wiesz, których bliskich torturowano, gwałcono, szabrowano ich majątek, życia, nie mają gdzie się podziać, to są zwykli ludzie, tacy jak my. Czy ja mam ciebie, Etam, hejtować za to, że nasi rządzący są skurwysynami i złodziejami i pedofilami? No nie, no wiadomo, że nie. Więc to łatwo tak sobie, o, ale się nam Ukraińcy robią, nie? A my im tak tutaj, no to jest bez sensu. No.
1: Ja ci powiem więcej. Trudno nawet z ukrainocentrycznego punktu widzenia winić tych ze służb, że działają w interesie swojego państwa, bo oni robią dokładnie to, co służby powinny robić. Jeżeli te służby ukraińskie robią tak, no to nasze służby powinny szukać vice versa, tak? Podobnej sytuacji. Uczyć się od lepszych, jeżeli tak jest rzeczywiście, że są lepsi. No, najlepsi podobno są w tych sprawach Amerykanie, no i Żydzi, tak? No, to trzeba się po prostu uczyć, wzorować. No.
0: Nie wiem, chcesz się uczyć, czego chcesz się uczyć i na kim się wzorować? Od, nie wiem, od złych ludzi chcesz się uczyć, jak żyć, jak postępować?
1: Nie, chodzi mi ogólnie o to po prostu, że widzisz, zbierają haki. Tak, ja nie mówię konkretnie o takim rodzaju haków, nie? Natomiast, no tak jak mówię, no służby są w każdym kraju potrzebne, wywiad jest potrzebny, a wywiad ma metody. No kiedyś to była panienka, która szła do łóżka z tam jakimś ichniejszym Bondem i wyciągała z niego tajemnice, a dzisiaj są to bardziej wyrafinowane, być może brzydkie sposoby, tak, ale niestety, jeżeli nie będziemy mieć kontrwywiadu w tym przypadku, to po prostu zwyczajnie przegramy. Chyba że panowie, którzy rzeczywiście byli w to umoczeni, jak mówię, ja tematu nie znam zupełnie, mówię to całkowicie tak czysto teoretycznie, to właściwie tylko co ty powiedziałeś na ten temat, no to mogą zawsze stanąć przed kamerami i powiedzieć tak, ja brałem w tym udział, no iż to. Tak jak pan Cyryl, zapytany przez panią rosyjską tam dziennikarkę, czy jego ekscelencja był w KGB, chodzą słuchy po Moskwie, a mówi, dano iż to. I już, przyznał się i co mogą zrobić? Nie? To też jest metoda.
0: No, nie wiem, ja nie jestem za eskalacją zła, nie? Żeby równać do gorszego, żeby nagle samemu się odczłowieczyć i stać się takim krajem, który bije po jajach, zbiera haki, nagrywa kamerkami, bo nie wiem, czy to do czegoś nas doprowadzi po prostu i nie chcę być jakby obywatelem też takiego kraju, tylko też można zadać sobie pytanie, czy Polacy są mniej podatni na propagandę, na ściemę niż Rosjanie? No, śmiem twierdzić, że niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, do czego się posunie nasza władza, bo właściwie jak popatrzeć na to, co w naszej telewizji nadają, jaką propagandę, no to się tak w sumie dużo nie różni od tej rosyjskiej. Tylko może to nie jest takie skurwysyńskie, bo w rosyjskiej telewizji ostatnio sobie drwiono wprost z ukraińskich dzieci, że o, fajnie, na zgliszczach są wszystko spalone, ale będą miały może McDonald'sa i się śmiali. Jak można się z takiego czegoś śmiać? I tak sobie, to jest już takie odczłowieczenie, nie? Że w rosyjskiej telewizji po prostu śmieją się z rzeczy, z których najgorszy skurwysyn nawet się czasami nie śmieje. Najgorszy bandzior uroni łezkę, a tam już się w telewizji śmieją, nie? Z tego, że zgliszcza są na Ukrainie i dzieci umorusane leżą nad ciałami tam zabitych gdzieś, być może gdzieś są wywożone. Wiesz, no tam już cholera wie, co się dzieje, bo my się czegoś tam dowiadujemy o gwałtach, o szabrowaniu, o torturach, ale pytanie, czy to nie jest wierzchołek góry lodowej. Też ja czuję nienawiść do Rosjan za to, że są tak głupi, tak odporni na jakąkolwiek informację z zewnątrz, że są tak za władzą bez względu na wszystko, idą w zaparte. Co jeszcze musi zrobić kacapskie wojsko, co jeszcze musi zrobić kacapska władza, służby, żeby obywatele się odwrócili od nich? Chyba nie ma czegoś takiego, nawet jak zaczną. No już ciężko coś wymyślić, bo nie ma nic gorszego niż to, co robią, nie? Jak się zachowują. Więc jest to naród i nadal 80% popiera Putina, czyli co to są za ludzie?
1: Nie nadal. Od czasu tej zawieruchy jest teraz tak, że Putin tak jak tracił, to w tej chwili odzyskał zdecydowanie poparcie Rosjan, tak? Trzeba pamiętać też trzeba cały kontekst znać tej sytuacji, że on jednak działa głównie w strefie, gdzie 80% stanowi ludność rosyjskojęzyczna, gdzie po prostu, znaczy to nie są nawet moje jakieś tam badania, tylko wczoraj na historii realnej wprost facet zaczął gadać jak jest, nie jakieś tam bartosiakowe optymizmy, tylko tak jak jest rzeczywiście, tak? I to jest ludność na wschodniej flance Ukrainy, to jest ludność rosyjskojęzyczna. I trzeba też to zrozumieć, tak, że to będzie troszeczkę inaczej. Poza tym Rosjanie, kiedyś było takie dobre powiedzenie, to było, w czym to było? Grał to na pewno Sztur, że jeżeli człowiek nie boi się ni Boga, ani Stalina, to nie może być w porządku. Nie? To takie rosyjskie powiedzenie. Także rosyjska, taka rosyjska, jakby to nazwać, ludność, mentalność, którą ma, no to jest niestety taka, że no ma taką jaką ma, no po prostu się słuchają. Tak? No to jest inna kultura. Inna kultura, mimo że słowiańska. Natomiast nie zmienia to faktu, tak? No, Ukraińcy też są inną kulturą niż nasza. My jednak przesiąkliśmy bardziej tym zachodem, chociaż w dużych miastach to tak nie do końca jest, się okazuje.
0: Ale oni też ciągną bardziej do tej kultury łacińskiej. Też chcą wyjść z tej turańskiej, ale są umoczeni, są jedną nogą jakby tu, drugą tu. Ja też tak myślę. Też bym tutaj, wiesz, jakoś nie... Wiesz, no też myślę, że mają w sobie coś takiego właśnie niedobrego.
1: Myślę, że my tak w ogóle za mało wiemy, bo to jest takie bardzo emocjonalne i potem na czacie się ludzie denerwują na mnie, czy tam na kogoś innego, że ma jakieś swoje ten rosyjski walec w tej chwili idzie szeroką flanką i nie myślicie, że Rosjanie przegrają tą wojnę, bo jej nie przegrają. To sobie wybijcie z głowy, że będzie inaczej. Natomiast znaczy, mówię o takiej realnej właśnie polityce, jaka w tej chwili jest i sytuacji. No, oni opanowali praktycznie 1/3 terytorium Ukrainy. Tak. Zobaczymy, jak to będzie po jakichś rozmowach, bo mam nadzieję, że w końcu będą. Lepiej było, żeby było szybciej niż wcześniej. Niestety nie zapowiada się, żeby to było w tym roku. Właśnie przez to, że można szantażować na przykład dostawami, tak, zwyczajnie żywności. Oczywiście Europa na tym nie ucierpi, nie czarujmy się. Ucierpi na tym Afryka, tak, tam powiedzmy
0: i Bliski Wschód, czyli najwięksi odbiorcy właśnie pszenicy od Rosji. No i to się najprawdopodobniej stanie. Mówi się też o tym, że lada moment Putin zacznie grozić bronią nuklearną Zachodowi, bo już mu się wyczerpią, bo po prostu bardzo dużo kosztuje go ta wojna. On to jest stary, umierający, bardzo zły człowiek wychowany przez KGB, który zdaje sobie sprawę z tego, że nie zostanie już zapamiętany przez, może oprócz Rosjan, przez resztę świata jako ktoś godny, szlachetny, wielki mąż stanu. Przywódca tylko będzie zapamiętany jako zbrodniarz, więc już nie ma nic do stracenia. Ja myślę, że jemu chodzi po głowie coś takiego, że żeby zostać zapamiętany trochę jak taki Stalin, Hitler, żeby odejść z przytupem, zaznaczyć swoje zaznaczyć się jakoś w historii. Nieważne, co o tobie mówią, ważne, że mówią. Trochę już coś taki jest jego tok myślenia, nie?
1: No i widzisz, popatrz na czata. Przeczytam po rosyjsku go V52. Ruska onuca, goń, goń, goń. Słuchaj, ale tylko teoretyzuję tutaj, tak? No nie można sobie porozmawiać normalnie. No właśnie z tego względu my nigdy nie dojdziemy do żadnego konsensusu. Jeżeli masz inne zdanie, po prostu zadzwoń i się z tym zmierz, tak? Po prostu porozmawiamy na ten temat. No, ja tylko stwierdzam fakt. Ukraina to jest państwo duże, drugie zaraz po Rosji, jeżeli chodzi o część europejską, ale ludnościowo to jest państwo niewiele większe już w tej chwili jak Polska, tak? A w tym momencie może być nawet mniejsze, bo dużo, dużo Ukraińców z nienacka wyjechało, tak? Też tak tłumaczyłem kilka dni temu na kanale takiej jednej Polki, która przyjechała z okolic Krymu. No wiadomo, wychowana na Ukrainie, tak w okolicach Krymu, ale Polka z pochodzenia, która tam z drugą Ukrainką toczyła dyskusję, no i tam troszeczkę pokomentowałem, właśnie, bo ludzie się tam kłócili o coś takiego, że jeżeli ja akurat napisałem, że należy do tych ludzi nie mieć pretensji, że oni nie znają języka, tak, no bo często właśnie w sklepie czy gdzieś jest tak, że a dlaczego oni po polsku nie mówią, tylko po ukraińsku? No ale co innego jest Ukraińc, który przyjechał, tutaj 4 lata pracuje już i on ten polski zna. Z takim się też spotkałem niedawno, rozmawiałem przy kasie i świetnie znał polski. Minimalnie tylko był akcent od niego słychać, że jest wschodni. No, tak normalnie bym pewnie nie poznał, gdyby kilku słów nie powiedział z tym akcentem. A co innego jest człowiek, który jest wyrzucony tutaj w dużej masie, tak? I jest tutaj 2 tygodnie, miesiąc, nie wiadomo, że nie będzie można się z taką osobą porozumieć. Ja kilka razy rozmawiałem i mi wprost mówiły osoby, że no mnie znają, nie pani mają, co do nas tam gawarisz, nie? No to wtedy przechodzę na język rosyjski, tylko znowu na przykład nauczyciele się skarżą, że jak mówią nawet ci starszego pokolenia takiego, powiedzmy mojego, no przynajmniej mojego, którzy znają tam o tyle, o ile ten rosyjski, że na przykład dzieci się nie chcą, te ukraińskie, nie chcą interakcji w języku rosyjskim, chcą po ukraińsku, a oni znają rosyjski, no i wiedzą, że te chłopaki czy dziewczyny znają też, nie? No to tak też nie może być, nie? Jednak i tutaj zaraz się ktoś na mnie może obrazić, tak? Ja to właśnie tłumaczyłem tam pod kanałem, gdzie te dwie dziewczyny tam rozmawiały i tam się wywiązała się taka kłótnia, że tam o, co ty tutaj piszesz, żeby do nich po rosyjsku mówić tam, że w ogóle z nimi ten, oni mają gadać i zaraz tam było nawiązanie do tego, nie do Smoleńska, tylko Boże, do Katynia. I od razu w ogóle, że ja z kolei jestem ten proukraiński, nie? Coś takiego. Nie? No, ja to przyjmuję bezemocjonalnie. No, jeżeli ktoś mnie się pyta o sklep budowlany, no to ja mu powiem po rosyjsku, bo tak potrafię, że sedzisz na stanowkę w 53, pojedziesz dwie stanowki, wysadzisz i smatrisz na drugą stronę ulicy, jest balszoje logo, Brickoman na przykład, nie? No i on zrozumie to. Co mam mu nie powiedzieć? Jeżeli potrafię, tak? Tak jak potrafię, no.
0: No, dobra, ale tam pół godziny rozmowy za nami, dajmy szansę innym. Zapraszam później do dzwonienia, jak będziesz miał ochotę.
1: No, także tylko jeszcze na koniec powiem, no po prostu większy dystans mnijcie, bo przecież ja nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje, tak? Staram się mieć jakąś tylko opinię swoją, trzeźwą ocenę, a skoro wy się z nią nie zgadzacie, to po prostu z nią nie zgadzajcie. I tyle, no.
0: No ja się z wieloma rzeczami nie zgadzam, co mówisz, ale zrobię wszystko, tak parafrazując, zrobię wszystko, abyś mógł wypowiadać swoje poglądy, bo uważam, że to jest zdrowe.
1: Ale to
0: zdrowe.
1: Nie jest powód do tego, żeby na mnie zrzucać toczkę U na przykład, nie? Albo Iskandera, nie? Z tego powodu od razu. No, także dobra, trzymaj się, miej lepszy humor, pij mniej, bo te czerwone poliki to już alkoholizm, to ususzać cię zaczyna. Ale z kolei taki ususzony będziesz bardziej trwały, tak?
0: No staram się nie nadużywać.
1: Dobra, już. Trzymaj się.
0: No, cześć. Staram się nie nadużywać znowu teraz alko, muszę się wstrzymać i jakby znowu się trochę lepiej czuję, lepiej wyglądam odrobinę. Jakoś tak wraca do normy od razu. No, no nie mogę pić, nie mogę. Już po prostu organizm nie wytrzymuje. No dosyć dużo, chyba hektolitry alkoholu w życiu wypiłem, nie? Kiedyś bardzo dużo imprezowałem, piłem za nastolatka i później to przez wiele, wiele lat. No i organizm się popsuł. Trzeba uważać już. Zmarł klawiszowiec Depeche Mode. Andrew Fletcher. Ciekawi mnie, tak dzisiaj sobie pomyślałem, ciekawe, czy zawsze tak myślę, jak się dowiaduję o śmierci jakiegoś dobrego muzyka, artysty, aktora, tak się zastanawiam, czy jest jakaś rotacja. Wśród aktorów chyba jest większa, nie? Wśród muzyków mniejsza. Nie widzimy, że powstają jakieś takie zespoły dobre jak kiedyś, nie? Może się mylę, jak wy uważacie. No ale czy są jacyś następcy, nie wiem, Pink Floydów, nie wiem, Elvisa Presleya, Michaela Jacksona, no też nieżyjący. Właśnie Depeche Mode, Genesis, Stinga i tak dalej, Guns N' Roses. To były naprawdę świetne kapele, tak z perspektywy czasu, nie? Ciężko dzisiaj o tak dobrą muzykę. Sobie nawet ostatnio Modern Talking przypominałem, bo gdzieś tam mi wpadło w tej mojej bańce informacyjnej fajne nagranko, jak dziewczyny tańczą, czy różni faceci i dziewczyny tam do Sherry Sherry Lady, jak fajnie tańcowali. Bardzo lubię w ogóle taniec, uwielbiam taniec, uwielbiam patrzeć, jak ludzie tańczą. Żałuję trochę, że się w życiu, że się nie nauczyłem tańczyć. Myślę, że dobry w tym był, bym był. Dobry w tym bym był, być może. Mam jakieś tam wyczucie rytmu. Kiedyś całkiem sprawny byłem, taki, wiecie, gibki, sprawny. No dzisiaj to już tak mniej, bo się nie ruszam. Ale szkoda trochę. O, Queen, jeszcze tu Christopher wymienia. No właśnie, czy są następcy, czy widzimy jakichś następców? Mi się wydaje, że nie, no ogólnie scena muzyczna zawalona jakimś hip-hopem, rapem, disco polo, dużo jest bardzo wokalistów takich popowych, ale no kiedyś ta muzyka pop była też wartościowsza, nie? Przypominałem sobie ostatnio też hity z lat 80. na przykład, pop, muzyka pop, no to lepsze było. Dzisiaj to się spłyciło chyba, skomercjalizowało, spłyciło, tak jakby bardziej. Kiedyś to nas ciągnęło w górę troszkę, nie? Chociaż też te piosenki były głównie o miłości, no, tak dalej. Ale nawet disco polo było lepsze. No bo czym jest takie modern talking? To jest takie wypasione, dobrej jakości disco polo, no. No wszystkie piosenki też są o miłości. Poczytajcie sobie teksty. Tam 100% jest o tym, że on kocha ją, a ona jego i co z tym zrobić, nie? Więc... Więc no to było takie disco polo. A słuchałem kiedyś Modern Talking. Nawet na koncercie byłem, jak w Polsce byli. Tylko wtedy też chyba Thomas Anders w ogóle nie przyjechał. To taki szczególny koncert był, nie? Tylko Dieter chyba przyjechał. Dieter Bohlen, tak się jakoś nazywał. A w ogóle on się nie nazywa Thomas Anders, to jest tylko pseudonim, jak to często bywa u gwiazd. Mają wymyślone imiona i nazwiska, on się jakoś tam inaczej nazywa, w taki sposób, że ciężko to nawet odczytać. Jakiś tam no. To ciekawe czasy były, bo właściwie Thomas Anders to wyglądał jak taki gej, taki, ale taki... Wielki gej, stuprocentowy gej, taki gej, nie? No bo te włoski, on się szminkował nawet, on miał szminką wymalowane usteczka i to spojrzenie, to spojrzenie takie gejowskie, tak się patrzył w tą kamerę i tak głowę odwracał i do kamery. I te włoski, tak w górę, taki wypindrzony, nie? Jeszcze tym falsetem obaj śpiewali, nie? A propos falsetu, no to też ciężko sobie dzisiaj wyobrazić taki zespół jak Bee Gees na przykład, gdzie śpiewają cały czas falsetem, nie? Albo taki zespół jak Bonnie M, gdzie wychodzi Murzyn i ten Murzyn się rusza, tak, nie? W taki sposób dziwny, po prostu tymi nogami wywija, jak przepraszam, że tak powiem, jak niepełnosprawny umysłowo trochę, nie? I ludzie to uwielbiali, nie? I to taki dziwny zespół był. Fotografowali się w jakichś dziwnych

strojach takich jakichś kosmicznych, paradnych. Była coś innego w tym takiego było, nie? Coś takiego już niespotykanego dzisiaj. No zmieniają się czasy, więc można to zrozumieć, że już trochę się zmienił show biznes, ale chętnie bym wrócił. Pamiętam, no wychowywałem się na też między innymi właśnie na muzyce pop z lat 80-tych, 90-tych. Miałem zawsze starszych kolegów, którzy gdzieś tam zachęcali do tego, co było popularne, nie? Puścili coś tam, pożyczyli kasetę, a to Madonny, a to właśnie Modern Talking, a to jakiegoś tam innych zespołów popularnych w tamtym czasie. Jakaś Sandra, jakaś Madonna, nie? Ja w ogóle chory jestem i mam cały czas tutaj się wyciszam i kaszlę. Jakie zespoły pamiętacie jeszcze z dawnych lat? Są tu ludzie, którzy pamiętają jeszcze. Gosia wspomina Boba Dylana. Co sądzę? Bob Dylan, no tam jedną, dwie piosenki lubię. Często jest tak, że ci popularni, bardzo wielcy, no, uważani za wielkich artystów, to ja znam ich dwie, trzy piosenki, które mi się podobają tak naprawdę, nie?

Solidarność się już totalnie skiepściła i stała się takim cenzorem trochę. Teraz jest jakiś wielki zjazd Solidarności, na których zaproszono tylko dziennikarzy z TVP i z Polskiego Radia. Czyli rządowych dziennikarzy, którzy będą, nie wiem, się podlizywać tylko. Tłumaczą to tym, że będzie tam prezydent Duda i że to dla bezpieczeństwa. To rozumiem, że tych z Gazety Wyborczej nie zaproszono, mimo że chcieli, bo mógłby jakiś wściekły dziennikarz z Wyborczej wyskoczyć i zastrzelić prezydenta, tak? Nawet już takich znanych mediów, no powszechnie znanych jak Wyborcza, już nie zapraszają, i innych takich znanych, no pewnie z jakiegoś Newsweeka czy tam Super Expressu też by chętnie przyszli, ale nie przyjdą, nie wolno. Tylko TVP i Polskie Radio. Czyli taka Rosja trochę u nas jest w sumie. Taka Rosja mini, Rosja light, nie? Mamy takiego Putina light, mamy taki, no, takich oligarchów naszych, jakichś Obajtków, nie? No, ale to wszystko takie bardziej lightowe. Może do czasu, nie? Może ludzie się w końcu wkurwią, jak wprowadzą nowe podatki, ozusują. Jak ja mam pracować, przepraszam, jako freelancer, jak będę musiał działalność założyć i płacić ten ZUS? Ile teraz ZUS? 1200? Ile teraz ZUS? Niech ktoś powie, ktoś płaci ZUS? To co, ile ja muszę tych zleceń zrobić drobnych, żeby w ogóle na to uzbierać? Masakra jakaś, jak to się wszystko skumuluje, ceny żywności, ceny paliwa, prądu, gazu, dodatkowe haracze, no słabo widzę przyszłość. Nie pozostaje nic innego, jak zostać renegatem, uniezależnić się od państwa i wypowiedzieć posłuszeństwo państwu. No, przy takich okazjach często się mówi o słynnym dekrecie Cichockiego i o wypowiedzeniu posłuszeństwa państwa. I tutaj myślę, że złą radę dają ci zwolennicy tych różnych akcji, którzy mówią, żeby wysłać jakieś pismo, że się tam nie zgadzasz, wypowiadasz posłuszeństwo, bo to jest jakby złożenie donosu samemu na siebie. Po prostu rób swoje, rób jak uważasz, ale się tym nie chwal i nie deklaruj nic, po prostu... To jest taka głupota trochę, pisać donos sam na siebie. No i się tobą zainteresują i cię prześwietną. I co? I co zrobisz? Czekam na dochód gwarantowany. No, to może być taka karta przetargowa. I rząd, wiadomo, że nasz rząd totalnie umoczony w przeróżne afery. Wiecie, że tego handlarza bronią, który miał sprzedać respiratory, tam bardzo mała cząstka tego została dostarczona, jeszcze się do niczego nie nadawały ostatecznie, gdzieś leżą i kurzą się w magazynach do dzisiaj. Wiecie, że mu nic nie zrobiono? On jest cały czas na wolności, śmieje się. I też są takie przypuszczenia, znaczy ja mam takie przypuszczenia, że też jest to człowiek jakoś tam sterowany przez jakieś służby, że ma jakieś haki, no bo też dziwnie, delikatnie się z nim obchodzą, nie? Tam pogrożono palcem, zaczęto wąsa stroszyć i tak dalej, ale ostatecznie co mu zrobiono? Tam jakieś jedno mieszkanie mu gdzieś tam zarekwirowano, ale to jest mała cząstka tego, co on ukradł, bo też, ja nie wiem, czy to jest też normalne takie, że daje się zaliczki w pełnej kwocie na takie kwoty, na ileś tam 10 milionów, czy nie wiem, jakie to kwoty były, już nie pamiętam, ale to też takie normalne jest, że się komuś z góry płaci, nie wiem, jak ktoś mi coś zleca, to mi płaci po robocie, nie? Dostaje ewentualnie zaliczkę 20% na przykład, nie? W niektórych przypadkach. No więc jak to się znowu stało? I znów odpowiedź nasuwa się sama. Znów jakiś człowiek służb, no. W ogóle co to za pomysł, żeby... Dlaczego nasze służby nie prześwietliły tego człowieka i nie wykryły, że on już miał na koncie jakieś krzywe akcje? No nie, zawsze można zganić na nieudolność, bo wygodniej i bardziej tak bezpiecznie jest się przyznać, że jest się nieudolnym i głupim, niż że się jest hachmentem i gangsterem i oszustem, nie? To zawsze ładniej brzmi. No ja nie wiedziałem, ja taki głupi jestem, ja nie umiem, nie? Ja błąd popełniłem. To zawsze lepiej się wypadnie, niż jakby się przyznało,
oczywiście rzecz jasna, że się po prostu jest oszustem i się ściemnia i się kradnie. Morderca Adamowicza wciąż nie siedzi. Taki klimat. Ale cały czas chyba w areszcie jest. No to jest też... Dla mnie to jest też skandal, że się kogoś 10 lat trzyma w areszcie tymczasowym, tak? Co to ma być? Co, przepraszam, a jak się... A jakby... Znaczy, w tym przypadku to jakby sprawa jest jasna, no ale i tak wypadałoby kogoś w miarę szybko osądzić i skazać, a nie trzymać kogoś, co mnie zaraz na przykład aresztują, bo stwierdzą, że nie wiem, że tak jak z wolnymi mediami, że zagrażam stabilności państwa i co, i będą mnie trzymali 20 lat, aż umrę ze starości i nie doczekam w ogóle procesu, tak? To ma być sprawiedliwość? Co to ma wspólnego ze sprawiedliwością? To jest parodia sprawiedliwości. Więc takie prawo mam w głębokim poważaniu i koło pytki mię ono lata, takie prawo. I pierdzę ogólnie w jego kierunku. Bo to nie jest żadne prawo trzymać kogoś tyle czasu i nie skazywać. Są różne przypadki, gdzie może ktoś się okaże niewinny i co, wtedy mu z naszych pieniędzy wypłacą 100 milionów odszkodowania, tak? Za to, że przesiedział w areszcie 10 lat. Naprawdę, to jak się niektóre sprawy ciągną, to też zakrawa o jakiś absurd, nie? To Monty Python mógłby skecze o tym robić, nie? Na przykład taka rozprawa sądowa. Oskarżony po 20 latach zostaje uznany za niewinnego. Do widzenia, dziękujemy. No, a ja 20 lat. Nie, już mówię, że niewinny. Do widzenia. Co pan tu jeszcze robi? Proszę się cieszyć wolnością. Ale ja się zestarzałem w więzieniu, co? Kto mi za to? Proszę pana, bardzo wnikliwie badaliśmy pana sprawę, to wymagało właśnie 20 lat badania. No tak można by taki sketch jakiś Monty Pythonowy ułożyć, nie? I ciekawe, czy ludzie by się śmiali. No pewnie nie, bo... Może to, że dzisiejsze kabarety są takie marne, to właśnie wynika trochę z tego, że... Życie prześcignęło kabarety i już można się śmiać właśnie tylko z jakiegoś tam dresiarza, coś. Wiecie, że kabaret Mumio, ten kultowy kabaret, tak szanowany przez wielu często, nie? I uznawany, że to jest jakaś już forma sztuki, taki kabaret. No to, wiecie, coś takiego jest w artystach, że oni jak się zestarzeją, skostnieją, to się robią nieśmieszni. Ja nie wytrzymałem tego Mumio za bardzo. Tak znudziło mnie i nawet wara nie dygła, tak oglądam. W ogóle nieśmieszne. A włączyłem sobie stare Mumio i się śmiałem. I jak to jest? Dziwne trochę, nie? Pamiętam, że Laskowik, jak wrócił na scenę, też już taki, no trochę wiadomo, czas robi swoje. Nadgryziony zębem czasu, można by rzec. Laskowik wrócił, to też już nie był taki śmieszny. Czas działa bardzo na niekorzyść, śmiem twierdzić, właśnie dla artystów, dla kabareciarzy. A już w ogóle, jak się jakiegoś takiego zasuszonego, starszego człowieka wyciąga gdzieś tam po latach, żeby go uświetnić, jego karierę, jakby, no... jego dorobek, to często jest taka żenada, że to jest po prostu takie przykro, aż się ogląda, nie? Więc cóż, korzystajmy jak najszybciej z tego czasu, który mamy, bo to nie jest tak, że w nieskończoność będziemy sprawni. To się tyczy też mnie. Mi się już na przykład nie chce za bardzo gadać w radiu, nie? No, tym bardziej, że też donejcików troszkę mniej chyba ostatnio jakoś. Dziękuję za dyszkę tajemniczemu sponsorowi, który przesłał najlepsze życzenia dla Ani. Nadal nie wiem właśnie, co to za okazja.

mówiłem już o filmie, gdzie Ryan Gosling ma zagrać Kena w filmie Barbie. To jeszcze taka ciekawostka, że ma się ukazać transseksualna lalka Barbie. W ogóle to jest też ciekawe zjawisko, te lalki Barbie, bo firma Mattel jakby zawsze chce trzymać rękę na pulsie, nie? I te kultowe lalki, ikona wręcz, można powiedzieć, znana na całym świecie, no to te lalki w przeróżnych się wariacjach ukazują. Barbie w ciąży, to też było takie kontrowersyjne, nie? No teraz będą kontrowersje związane z transpłciową Barbie. Widziałem już jakieś takie projekty, że są takie jakby postacie, które można przerobić tak, że jest albo chłopiec, albo dziewczynka, nie? Zmieniasz tam włoski i właściwie ciężko określić, czy to jest facet, czy dziewczyna. No w takim kierunku idą. Pytanie, czy jest to dobre, czy złe? Znaczy, pierwsze pytanie, czy jest to powód jakiś do przejmowania się, nie? Bo właściwie te rzeczy takie, wiecie, seksualne, obyczajowe, to czy one są wpływają jakoś na nasze życie? No chyba, że ktoś się boi, że nam zdeprawują dzieci jakąś lalką transpłciową, że one się od tego zamienią w gejów, w lesbijki. No co można, to raczej wątpliwe, nie? Jakaś w ogóle para gejów, słuchajcie, wychowująca dziecko. Wiem, dla Polaka to jest gorsze niż zrzucenie bomby atomowej na jakiś kraj i masowe gwałty i kradzieże. To Polaka to bardziej bulwersuje, takie obyczajowe rzeczy bardzo Polaków bulwersują często. Wiadomo, katolicki kraj, jak to jest, że zboczeńców chcą z naszych dzieci zrobić, nie? Za pomocą lalki czy klocków. To nas bardzo porusza. Ale tak na świecie to niekoniecznie, nie? Kogoś jeszcze... Są kraje, gdzie, no, nie wiem, w Stanach pewnie to nie jest aż takie bulwersujące, że dwóch facetów wychowuje dziewczynkę. I wiecie co? Widziałem, tak dziewczynka wyglądała na bardzo szczęśliwą, mimo wszystko, że ma, mimo że ma dwóch tatusiów i dostała od nich prezent. Ci tatusie geje chcieli kupić właśnie lalkę Barbie, gdzie jest dwóch Kenów i biorą ślub. I nie znaleźli takiego zestawu. Bardzo się zmartwili, bo chcieli taki kupić, ale zmajstrowali sami taki zestaw. Po prostu kupili standardowy, gdzie jest Barbie i Ken w strojach ślubnych, biorą ślub i podmienili Barbie na Kena i dwóch Kenów było w pudełku. I ta dziewczynka się ucieszyła bardzo i się cieszyła. Powiedziała, o, wyglądają tak jak wy. No widzicie, co kraj to obyczaj, nie? Mnie to jakoś tak nie rusza. Mnie bardziej rusza na przykład mordowanie ludzi, głód. A z takich spraw seksualnych, no to wiadomo, no pedofilia, czy jakaś tam zoofilia, ewentualnie takie rzeczy. Nekrofilia, no. To tak, no ale to jakie zabawki, czy to jakiś problem jest wielki. Ale w ogóle lalka jest dosyć ciekawa, bo to właściwie była pierwsza lalka, która zmieniła podejście trochę do lalek, że postać stała się bardziej realistyczna, wręcz taka, no, jak modelka, nie? To już nie taka lala, wiecie, taka lala, śmieszna lala, tylko to była taka zmiana trochę, nie? Lalki Barbie kiedyś uważane za pewien luksus, no, tak jak klocki Lego trochę, czy ja wiem, czy dzisiaj są już takim luksusem? Tak popatrzyłem sobie z ciekawości na ceny, jakich są ceny innych lalek i widzę, że są wcale nie są takie drogie, te Barbie, te kucyki pony, te zabawki, które były uważane do tej pory za takie luksusowe, nie? Normalne są ceny, takie jak i innych zabawek w sumie. A to jest taka zabawka, która jest ciekawa, ponieważ można sobie zbierać te... Jakby to jest systemowa zabawka, tak? Że można sobie kolekcjonować te ubranka, one pasują do różnych tych lalek. Nie masz jednej lalki, tylko masz tych lalek ileś tam i one są różne, nie? Jedna jest ciemnoskóra, druga jest biała, trzecia jest azjatka, jedna jest w ciąży i wszystkie ubranka pasują do wszystkich lalek. Gdybym był dziewczynką, to... Kiedyś byłem gdzieś jako dzieciak w odwiedzinach u jakiejś rodziny z rodzicami
I tam było właśnie jakiś chłopiec i dziewczynka i ta dziewczynka mi pokazała te swoje lalki Barbie, ja pierwszy raz je widziałem. Gdzieś tam miałem kontakt, się popatrzyłem, nie, jak to wygląda. To ładnie zrobione jest, to jest po prostu dobra jakość, tak? Dzieciaki lubią zabawki dobrej jakości, dlatego ja zawsze lubiłem klocki Lego, bo były dobrej jakości, ładny kolor, dobry plastik, wszystko pasuje do wszystkiego, po prostu dobrej jakości zabawka. Przypuszczam, że te Barbie też są takie, no, dobrej jakości, że te ubranka tam się nie rozłażą w szwach, to się nie łamie zaraz, nie? Nie kruszy, nie śmierdzi ten plastik, ta guma i tak dalej, jest dobrej jakości. Więc no za jakość się płaci, no. Jak chcesz kupić byle co swojemu dzieciakowi za grosze, no to kup z jakiegoś chińskiego toksycznego plastiku podróbę, dzieciak to weźmie do gęby, dostanie nowotwora i już, no. Też można, nie? Gdzieś wyczytałem też w sklepie teraz, jak sprawdzałem, że te lalki mają gwarancję, słuchajcie, czasami na 2 lata, tak jak sprzęt. Jak się zepsuje jakiś tam zawias w nodze czy coś, to wam wymienią. Też coś, nie? To też jakaś fajna gwarancja na 2 lata. Samotny Ken wychowuje małą Barbie. Jako postępowy ojciec się Etam domaga takiego zestawu, że samotny Ken... Tobie to do Kena chyba brakuje, Etam, trochę. Ty jesteś takim anty-Kenem. A może można takiego by Kena wypuścić? Właśnie Kena Etama, taki zarośnięty w podartych gadkach. Dzieciak pobawi się 5 minut i odłoży. No, nie wiem, jak to jest na przykład z tymi laleczkami, nie? W ogóle dzisiaj można powiedzieć, że świat się zmienił tak, że chłopcy się lalkami bardziej bawią, bo jest więcej tych różnych figurek. Action figures, czy jak to tam się nazywa, action... No, te takie, wiecie, takie lalki dla chłopców, jakieś tam G.I. Joe, nie? W ogóle na przykład takie Stany to jest też... Tam jest ciekawe zjawisko, bo tam właściwie militarne zabawki, tam się dzieci wychowują na militarnych zabawkach, można powiedzieć, nie? I nie mówię nawet tylko o G.I. Joe, o tych też taka słynna franczyza. To też jest właśnie to odróżnia te lalki Barbie, czy inne G.I. Joe, czy inne Himeny, że to są zawsze franczyzy. Czyli to nie tylko są lalki, ale i plecaki, piórniki, długopisy, czapki, buty, wszystko, nie? Z tymi postaciami. I można wykupić sobie i samemu produkować, jeśli się spełnia jakieś tam wymogi. Tak więc są to zabawki franczyzowe. Czyli taki przykład bardzo skomercjalizowania tego wszystkiego. Transformersy właśnie, Action Man tu wspomina Windman. No tak, tak. U nas była próba wejścia tych zabawek. W latach 90. bardzo mocno je reklamowano w Polsce, ale przypuszczam, że się nie przyjęły. Nie wiem, może były zbyt drogie. No bo na pewno dzieciaki chciały się bawić takimi transformerami. Chociaż może małe zainteresowanie, niska sprzedaż tych transformersów wynikała trochę z tego, że po prostu u nas te bajki nie były popularne, które napędzają, nie? Firma Mattel podpisywała, słuchajcie, takie bajki jak He-Man to powstawały po to, żeby wypromować te figurki. Taki był ich cel. Dogadali się z Film Nation, żeby właśnie wyprodukować te bajki po to, żeby reklamowały zabawki. Taki był cel. To w tą stronę, a nie w tą stronę, że powstała bajka i na fali jej popularności zaczynamy produkować lalki. Nie. To było zaplanowane od początku, tak, że to ma reklamować bajki, nie? Te figurki. No i u nas się nie przyjęło, ale na przykład jak byłem w Danii, to tam były wszelkie tego typu zabawki. Tam się to bardzo przyjęło, nie? I żółwie ninja, i transformersy. U nas nie ma, u nas się inne zabawki przyjęły. Klocki Lego, owszem, przyjęły się. Inne jakieś tam gry komputerowe też się jakoś tam sprzedają, a jakieś żółwie ninja, transformersy, G.I. Joe, Action Many, nie. No Barbie to chyba jeden z takich wyjątków. Barbie, czy te kucyki pony, nie? No to tak, ale no nie wszystkie zabawki po prostu zrobiły tu furorę. Bo właśnie nie było tych bajek, no. Nie wiem, mi tam jakaś transpłciowa lalka Barbie, ani mnie to ziębi, ani grzeje. Są rzeczy, którymi zdecydowanie bardziej się przejmuję i myślę, że mają większe znaczenie naszego życia niż jakaś lalka Barbie, taka czy owaka, czy będzie czarna, czy coś tam, nie wiem.
Z innych jeszcze newsów. Mariusz Pudzianowski walczył z bombardierem. To jest, w końcu doszło do tej walki, ona już dawno miała być, ale ten bombardier złapał jakąś kontuzję. Bombardier to taki murzyn, wielki murzyn. I jak to w przypadku Pudziana, chociaż teraz mówią na niego Chudzian, bo strasznie schud jakoś do następnej walki, jakiś taki mały się zrobił, Chudzian. No to Chudzian, Pudzian, to można się było spodziewać. Walka trwała chwilę. Wziął tam, walnął w szczękę tego bombardiera i Mujina padła, Mujina się nie spodziewała. I to jest takie żałosne, jest, że temu Pudzianowi ciągle wynajdują jakichś takich kiepskich zawodników, gdzieś tam z końca świata mu sprowadzają jakiegoś murzyna, którego nikt nie zna, czy jakiegoś emeryta, który typu Eric Butterbean, i Polacy się cieszą, że on kogoś rozłożył w 10 sekund. Kij z tym, że nie było co oglądać, czort z tym, że w ogóle żenujące widowisko, że ktoś może żałować, ale nie, się wszyscy cieszą, że Pudzian wygrał. No to przepraszam, to zaprośmy jakiegoś 18-latka, który zaczął trenować karate, 2 miesiące trenuje karate, to Pudzian go na pewno pokona, będziemy dumni, spuchniemy z dumy w ogóle, nie? Że Pudzian znowu wygrał. No, nie tędy droga. To wystawcie przeciwko Pudzianowi jakiegoś dobrego zawodnika, niech walczy z Adamkiem, z Różalem, jeśli chodzi o Polskę, nie wiem, z kimś dobrym, nie? A nie, przywieźli mu Mujina jakiegoś, no i Mujina dostała w papę, upadła i koniec. Strasznie mnie to wkurwia. Więc ja już nie oglądam tych KSW. Kurewsko sprzedana walka, tak to się mówi. Wszystko takie ustawione, że co by nie było, to Pudzian ma wygrać, no. Dziękuję bardzo.

0: Eurynom pisze, że ładnie zebrał bombę. No nie wiem, czy ładnie. No to nic z tym ładnego nie było, nie? Ładne to jest, jak Conor McGregor na przykład walczy. Ja tam się nie znam i nie wiem, czy ten Materla, Eurynom pisze, że to też sława polskiego MMA. No, coś tam słyszałem, że właśnie, że sławny, ale to też nie wiem, czy to będzie dobra walka. A może zamiast tego Materli, Maternę wystawić, na przykład z Manem. Niech Man i Materna obskakują tego Pudziana i go tam starają się przewrócić, a Pudzian ich po prostu porozrzuca tam po ringu, połamie, znokautuje i będziemy się cieszyli, że Pudzian znowu wygrał. No czemu nie? No, niech wygra z Materną i Manem. Pudzianowski walczył już z Różalem i dostał po mordzie. Tak? Przegrał? No proszę, no to już drugi raz tego błędu nie popełnią, nie? Już drugi raz... przypominam sobie, była jakaś walka faktycznie, no. No to już drugi raz tego błędu nie popełnią. Już pewnie się, już mieli jakieś zebranie tam Rady Nadzorczej tym KSW i doszli do wniosku, że już trzeba uważać, bo to już drugi raz nie możemy ryzykować, że Pudzian przegra. Musimy jakiś leszczy mu dawać, może jakiegoś ochroniarza z klubu, albo tego, albo jakiegoś youtubera może, bo to nie może tak być, że Pudzian przegra. No, to myśleliśmy, że może wygra z tym Różalem, ale że się za dobry okazał Różal, no i co teraz, no. Mi się wydaje, że Pudzian to był razem z Najmanem, byli takimi prekursorami freak fightów, nie? No bo Pudzian od początku zaczynał jako freak fighter, no bo to był strongman i zajął się nagle MMA, no to był takim freakiem. I on i Najman spopularyzowali te walki freaków, nie? W Polsce. Ale Pudzian to jest chyba taka maskotka tego KSW, taki ich taki jakby miś, którego się wszędzie wystawia, który najwięcej zarobi, wiadomo, którego się... Wszyscy, w ogóle nikt mu tam nie podskoczy, wszyscy muszą mu kadzić. Taka ich maskotka, nie? I on musi wygrać Pudzian, kurwa. No właśnie, tutaj Zamojskie pisze, że Mana to ciężko by było... połamać, za gruby jest, no może by wygrał z Pudzianem, Brzucholem tam, pum, i Pudzian by wyleciał z ringu. Kto wie, to albo był wstyd wtedy, trzeba uważać. To już lepsze są te walki... O, Gumball dzwoni. Też chyba nie zauważyłem, że wcześniej dzwonił. Widzę, że teraz mam zawsze stałe grono dzwoniących. Najpierw zawsze dzwoni Etam, potem zawsze dzwoni Gumball. No to też może tak bez urazy dla wyżej wymienionych, ale może być tak, że to trochę nie świadczy za dobrze. O, jeszcze się Skype zawiesił. Nie świadczy za dobrze o moich audycjach, że już dzwonią do mnie tylko ci stali bywalcy, nie? Już do mnie dzwonią tylko ci, którzy zawsze dzwonią i jakoś są najbardziej związani z Nocnym Radiem. Już nikt inny nie chce dzwonić. No i donate'ów nie ma i tego. Muszę chyba dać siana z Radyjkiem, bo ani mi się za bardzo nie chce, ani mi to już nie idzie za bardzo, nie mam tematów. Muszę się za normalną robotę bardziej wziąć. No i się zresztą biorę. Dobra. Skype zrestartowany. Sorry, Gumball, tutaj pierwszy nie zauważyłem, że dzwoniłeś chyba, potem problemy techniczne. No ale już jesteś. Cześć, witam cię, Gumballu.
1: Cześć i czołem. Jak tam dobrze audycja leci? Bo słyszę teraz o Pudzianie jest. Honor, sława Polski. A taka maskotka to międzynarodowa dosłownie, bo Pudzian często jest wspominany w mediach amerykańskich jako właśnie ten taki Polak, który obroni Polskę, jakby Rosja miała najechać.
0: No, o Pudzianie faktycznie, no, docenia się go za granicą, widziałem jakieś wywiady. On ma fantastyczny angielski akcent, taki, że się śmieją z tego jego akcentu, bo to jest taki akcent, wiesz, hi everybody, I am very glad to see you. No, taki, wiesz, no, taki akcent i się trochę z niego śmieją z tego powodu, ale no, doceniają go, bo jakby nie było, to on jest bardzo, no, najlepszym chyba na świecie strongmanem, tak? Uważa się go, swego czasu był uważany za najsilniejszego człowieka na świecie, więc no, jest to nie byle jakie osiągnięcie. No, ja go bardzo doceniam za jego karierę strongmana. Tutaj ciężko się przyczepić, ale jeśli chodzi o walki, no to nie widziałem chyba ani jednej jego walki, która byłaby ciekawa. Po prostu walczy zawsze tak samo, ma ten taki, wiesz, toporny styl, że tak idzie, idzie, idzie. Jeb, kurwa, i

0: W sumie jeśli chodzi o techniczne rzeczy, chociaż nudny jest dla wielu osób, ale ja lubię boks, bo boks
1: Też
0: jest
1: lubię.
0: taki, że wiesz, to nie jest takie proste. To jest
1: Tak.
0: dosyć trudne. Pudzian by został poklepany w boksie, w sensie gdyby on tylko mógł rękami, no to tak słabo, powiem. I jeszcze nie mógłby tak za bardzo nic więcej robić, no to tak. Mi się Pudzian by został wyklepany przez wszystkich, to nawet nie mówiąc już o innych. Boks to jest, powiem tyle, dobry sport, ale są jeszcze takie sztuki walki, już takie bardziej spoza Europy, czyli mówimy tu, prawda, jakieś tam kung fu, nie, albo te inne rzeczy, co ja nazw nie znam, ale też jest spoko.
1: Karate na
0: No,
1: przykład.
0: dokładnie.
1: Zawody karate są świetne. Ostatnio sobie oglądałem. Tam jest zawsze do trzech punktów. Punkt zdobywasz za przewrócenie przeciwnika, tam za kopnięcie w brzuch. Są określone zasady. Nie wolno tam, wiesz, tego, nie wolno tamtego, nie wolno chyba uderzać pięść, a nie pamiętam już, nie chcę się wmądrzać, ale są bardzo takie sztywne, konkretne zasady. Fajnie się ogląda. Boks też uwielbiam, no to jest szermierka na pięści. Bardzo szlachetny taki sport w porównaniu do niektórych walk MMA. Ale ci powiem, że już jednak jak sobie obejrzałem jednak ostatniego Fame MMA, to lepiej mi się to ogląda niż takie walki Pudziana. To jest nic nie warte. Zero show po prostu, nie? Nie ma
0: Tylko
1: co
0: w
1: oglądać.
0: MMA to są zwykle formuły mieszane, nie? Tam raczej nie ma jakiejś kategoryzacji, tam jak na przykład jest boks, to jest na przykład kickboxing albo jeszcze coś innego. Nie ma stricte takich, wiesz, typowych, tylko tam chyba są te mieszane, nie?
1: No tak. No tak, są, no jak sama nazwa wskazuje, mixed martial arts.
0: No, MMA, tam różne rzeczy wchodzą w to, wiadomo. A tak się zastanawiałem dla mana to chyba tylko sumo.
1: Tu pytanie od B52, a ty nie mylisz karate z judo? To do mnie. Ale czemu miałbym mylić? No
0: Bo możesz
1: nie.
0: się mylić, rzeczywiście, bo
1: Ale z
0: mówiłeś
1: czym?
0: o rzucaniu na matę, wiesz, takim typowym, to jest w judo
1: No nie, no
0: typowe takie.
1: jak. Ale ja nie mówię o rzucaniu, tylko o przewróceniu za pomocą ciosu, że kopiesz kogoś i on się przewraca. No to. Tam jest chyba możliwe dobijanie na ziemi, tak? Że możesz jeszcze z pionchy komuś w brzuch chyba zarąbać, jak przewrócisz. Chociaż może tutaj się za bardzo sugeruje serialem Cobra Kai, bo tam tak było na zawodach, że zawodnik upadał i dobijany jeszcze był, tak jakby,
0: Ale
1: nie?
0: fenomenalnego jiu-jitsu, taki się nazywał Franek Kimono. Szczególnie po wudzie.
1: Ale on śpiewał, że po dobrej wudzie lepszy jestem w dżudzie, to
0: No
1: bardziej
0: właśnie, czyli był
1: judoka.
0: dobrym jiu-jitsu, no.
1: A no tak.
0: No, on ja bym w ogóle chciałbym zobaczyć kiedyś freak fight po wudzie. W sensie taki najebany freak fight. Czy to jest legalne, w sensie, czy można taką walkę zrobić? Bo też nie wszystko jest legalne, nie? Pytanie.
1: No właśnie, czy dałoby się zorganizować taką? No, były zawody Alkomaster, już chyba nie będzie kontynuacji, gdzie rywalizowali na to, kto więcej wypije. No to śmialiśmy się, że niech się jeszcze zaczną napierdalać po tym pijaku, to już będzie. To wtedy będziemy mieli taki znak czasów, nie? Taki sport, że po pijaku się sztachetami tam nawalają. No ale przypominam, że w pierwszym Fame MMA, w pierwszym, bo sprawdziłem, to była pierwsza odsłona Fame MMA 1. To była też jako taki bonus walka rycerzy. To tak a propos klimatów rycerskich. Cieszę się, że Wam się podobała ostatnia audycja Czektula o odtwórstwie. No, są jeszcze ciekawe audycje w nocnym radiu. Nawet.
0: A pytanie, czy znasz takiego teraz fightera? On troszkę jest freak fighterem. Jarosław Jarząbkowski, a.k.a. Pasha Biceps.
1: No, kojarzę ksywkę i tego jegomościa,
0: Jest.
1: ale
0: O,
1: już
0: on
1: tak
0: chce
1: mylą mi się.
0: zagrał i się pojawił właśnie na jednym fajcie. Grał, znaczy Boże, grał, tak grał. Bił się z warszawskim koksem. Nie pamiętam, jaka była formuła, ale wygrał.
1: No, wracając.

0: Jest do MMA. MMA to jest wyewoluowany mocno sport i sztuka walki polegająca na zwyciężaniu. Znaczy ona jest nastawiona na skuteczność. Tam są wszelkie zebrane techniki, które mają ci pomóc być na maksa skutecznym. No tak zostało to pomyślane. Trochę z tego, trochę z Muay Thai, trochę z karate, trochę z boksu, trochę z kickboxingu, no i z zapasów oczywiście też, bo przecież są
1: Te rzuty, kurde.
0: No i walka w parterze, no to często są zapasy. I to jest fajne, ja to lubię, bo tutaj są różne konfiguracje zawodników. Ciężko jest być dobrym we wszystkim, tak? Jeden jest lepszy w stójce, jeden bardzo dobrze gardę trzyma, za podwójną gardą się tam chowa, ale za bardzo kopać nie potrafi. I w zapasach jest słaby. Jak go przewrócą, to staje się nagle, wiesz, bezbronny. To jest fajne, bo są różne takie konfiguracje tych zawodników i ciekawie się patrzy, jak się spotykają różne światy, nie? Ten jest dobry w tym, ten w tamtym. Lubię.
1: Niektórzy są na przykład dobrzy w łamaniu nogi po wodzie. Taki chyba był Magical Daniel, nie wiem, albo ktoś inny sobie ładnie miał dobre kości. Próbował zrobić low kicka chyba i po prostu...
0: Za mało danonków jadł. No to taki jest efekt spożywania przez całe lata alkoholu i niezdrowego odżywiania się. Zabrakło mu wapnia i kość była bardzo słaba. No, dostał kopa i...
1: Nie, on nawet nie dostał kopa. On próbował kopnąć.
0: Aha, a może on, wiesz, faktycznie tak jakoś mocno niefortunnie kopnął tego Rafoniksa, tak, że złamała się noga, no bo nie umiał kopać w ogóle, wiesz. Ale no może ten jednak faktycznie, jedno z drugim, no niefortunne kopnięcie i słabe kości, nie? I, okropnie
1: to Rafoniks był. No, bo ci wszyscy pato streamerzy, kurde, dla mnie na jedno kopyto, wszyscy walą w wódę i mieszają to z energolami. Zresztą chyba to jest tak naprawdę standard polskiego pato streamingu, granie w gry typu GTA 5 i wyzywanie kobiet. Chociaż jeszcze kiedyś, nie wiem czy to właśnie był Rafoniks, czy ktoś inny grał w CSK i on tam sobie z kobietami gadał, on tam na początku miał takie zaloty, a potem kurwa biłaś mnie kiedyś. I tak No nie wiem, ja jakoś nigdy nie byłem wielkim fanem, ja może jedynie szkolna 17, dlatego, bo to trochę jest prawdziwe, w sensie, no nie podrobisz Kononowicza, no nie da się, to jest takie, chciałbyś podrobić go, ale to się nie da, to jest unikat, to jest jedyny człowiek w swoim rodzaju, tak jak Major i mam nadzieję, że kiedyś wróci na stare rejony, bo chyba tam jeszcze jest nadal tego takiego wudziarza, nie wiem jak to się teraz, tam jakaś grupa to się jakoś tam nazywa, Speluna?
0: Tak, Speluna. No, co można powiedzieć, że ukradli mi nazwę trochę, bo tak sobie nazwałem audycję, a teraz patrzę Speluna TV, nie? Pierw Najman mi kradnie logo Speluna, potem ktoś zakłada kanał Speluna.
1: To, że taka nazwa właśnie. To nazwij sobie to tawerna.
0: No, też niefortunna nazwa, bo niektórych, jak się okazało, zniechęca. Zbyt serio to traktują i że ja nie przejdę do Speluny, nie? Niechętnie.
1: No właśnie, może tawernę zrób. Tawerna to, wiesz, takie bardziej... Brzmi lepiej.
0: No tawerna to taka, to się mówi na morskie, tak? Jakieś takie dla marynarzy. Marynarze chodzą
1: no właśnie,
0: do tawerny.
1: Opowieści. Właśnie do ciebie przyjeżdżają tacy goście z różnych miejsc, nie? No to właśnie na tym to polegało, nie? W tawernie mogłeś wielu historii posłuchać ciekawych marynarzy, którzy mieli coś do powiedzenia. No to w sam raz pasuje taka nazwa.
0: No, nie zgorsza nawet nazwa. No, tak. Teraz zgodzę się z tobą, że szkolna jest wyjątkowa. Też w zasadzie tylko szkolną jakoś tam w miarę śledzę. Teraz jakiś się ukazał odcinek, tam nie patrzyłem, ale coś w tytule było, że Major wrócił po rzeczy swoje ze strażą miejską, to tam się musiało dziać. Ale nie wiem, czy Majorowi... Teraz ma być właśnie Speluna MMA i te żule mają się bić ze sobą i to paradnie wygląda, bo oni nie potrafią zadać ciosu nawet, tak? Takie w ogóle, wiesz, paralityki same, nie? Więc to takie śmieszne nawet jest i to wszystko jest... faktycznie szkolna jest to jakaś jakość, można powiedzieć, nie?
1: No nie, że
0: nie bez powodu to jest takie popularne, bo właściwie szkolna jest mega popularna. To ona ma 600 któreś tam miejsce w ogóle w rankingu, takim całkowitym rankingu popularności polskiego YouTube'a, nie? No a to jest chyba nieźle. No mówi się, że ten kanał zarabia 30 tysięcy miesięcznie. Ja w to nie wierzyłem, ale okazało się, że prawdopodobnie jest to prawda. Ten ostatni redaktor, według mnie najlepszy, ten Jacek od psa Arona, albo jak niektórzy go nazywają Aron od psa Jacka, no to on w końcu się coś tam uchylił, rąbka, że faktycznie kanał nieźle zarabia, tylko on się boi Kononowiczowi, ja go rozumiem nawet, dać te pieniądze tak po prostu, więc on mu ciągle tam kupuje, funduje różne rzeczy, płaci mu za prąd, za mieszkanie, jakieś sprzęty kupuje, jakby dysponuje tymi pieniędzmi. Też, wiesz, on jest chyba właścicielem tego kanału Mleczny Człowiek, więc de facto to jest jego jakby przedsięwzięcie. Ale... Kononowicz jest aktorem, więc należy mu się jak najbardziej wynagrodzenie i tak dalej. Ale wiesz, ciężko tak nagle oczekiwać, że on odda wszystkie pieniądze Kononowi, co kanał zarabia. Konon by to, wiesz, połowę by zgubił, połowę by kupił jakieś pierdoły, czekoladę, mleko.
1: Więc... On by się zabił. Nawet mówię wprost, on by się kurwa zabił, w sensie, jak on by miał taką gotówkę, to on by kurwa takie rzeczy nakupywał sobie, się walił to mleko, jakieś inne rzeczy, ja nie wiem co on tam wali, nie? Ale ja jestem w stanie uwierzyć to, że on z funduszami, które pewnie jego kanał generuje, a na pewno generuje tak duże, on byłby w stanie po prostu przedobrzyć z czymś. I to wcale nie musi być, wiesz, narkotyki, on mógłby po prostu mieć zapaść cukrową, nie? Albo inne rzeczy, kurwa. Ja myślę, że ten człowiek w ogóle żyje na jakimś magicznym cudzie, bo to, że on jeszcze nie umarł, to jest dla mnie po prostu wielka zagadka internetu. Dlaczego on nadal żyje? Nie, że ja mu życzę tej śmierci, po prostu... No, jakim kurwa cudem on jest zdrowy? Jako tak.
0: No coś go tam trzyma przy życiu. Może takie cechy jak zazdrość, zawiść, wiesz, mściwość, bo on takim jest zbiorem wszelkich możliwych wad. Do tego nie za bardzo cokolwiek kuma. Właściwie on jest... on ma... Można powiedzieć, że zarówno on, jak i major mają upośledzenie w stopniu lekkim, tak? To są, major ma to stwierdzone na papierze, a Konon, no każdy widzi, jaki on jest, nie? Że on jest jak mały, ktoś go przyrównał do małego dziecka i faktycznie można powiedzieć, że on jest jak małe dziecko, trzeba się nim opiekować. To jest takie wręcz wzruszające czasami lekko, jaką ten Jacek ma cierpliwość do tego Kononowicza, tak? Bo mało kto by wytrzymał, bo wyobraź sobie, że pomagasz komuś, jeździsz i wozisz go i mu wszystko tłumaczysz i przywozisz i załatwiasz i pomagasz, a on cię ma za szmatę i w ogóle, wiesz, i wypierdala cię z domu, wyzywa cię od psa, wiesz, miota się, rzuca w ciebie czymś. On jest jak dziecko, tak? Trzeba się nim opiekować. On musi mieć opiekuna swojego. Zresztą on gdyby był sam, to by z tej zgryzoty, on bardzo źle znosi samotność. Musi ktoś koło niego być, tak? On się boi też ciemności. To jest jak w 100% jak małe dziecko ma. Wszelkie jego cechy są jak małe dzieci, zauważ, też są często zazdrosne, że ktoś tam dostał coś, tak? I krzyczą, i tupią. No to on taki też jest. 100% się zachowuje jak małe dziecko. Trzeba mu tłumaczyć wszystko. Czyta słabo, wiesz, duka. Zazdrości, jak drugi coś dostanie, to on się czerwony robi i wrzeszczy i wygania z domu. Małe dziecko, no. Małe dziecko w ciele dorosłego człowieka.
1: No to prawda. Ja nawet tu nie będę specjalnie komentował. Ja myślę, że w ogóle Kononowicz ma, jak to się mówi, może nie zespół borderline, bo to tam te rzeczy to jest ciężko tak wydedukować z zachowania, to trzeba tam psychotesty zrobić, ale myślę, że na pewno ma jakieś manie. I to na poziomie już takim nerwicowym, to już jest głębsze gówno. I na pewno jakaś schizofrenia tam wchodzi, nie? To już są dosyć... Nie mówimy o takiej lekkiej schizofrenii, bo prawda jest taka, że dużo ludzi ma schizofrenię, nawet nie wiedzą o tym. Ale mówimy już o takich ciężkich zaburzeniach, które już naprawdę gdzieś wpływają na jego życie. No, także...
0: Czy ja wiem? No ale, no nie wiem, schizofrenia to jest, to już są tak, że ci się, wiesz, mieszasz rzeczywistość u niego.
1: A nie miesza mu się, wiesz, jak on lubi na przykład sobie śpiewać te swoje katolickie piosenki, na przykład, że Maria tam, kurwa, na krzyżu umarła, albo inne rzeczy, no.
0: Ale to wynika z tego, że on jest po prostu głupi, niewykształcony, nigdy nic nie czytał, no to, wiesz, miesza mu się Jezus, Jan Paweł II, Maria, bo on po prostu jest taki niekumaty. A to, że wiesz, że jest na przykład naiwny jak dziecko i ludzie mu tam piszą jakieś listy dla śmiechu, mu wysyłają jakieś donosy, można go we wszystko wkręcić, tak? Można napisać, że major jest ze służb i jest tak naprawdę agentem, który miał go obserwować i on w to zaraz uwierzy i będzie się chwalił tym, że wywąchał majora, bo się dowiedział, nie? Bo lubi robić siebie takiego detektywa. Wiesz, to, że jest mitomanem, to też niekoniecznie ma zespół Delbrucka i ma mitomanię, jako schorzenie, tylko to jest też jak dziecko. Dzieci też lubią zmyślać, nie? Więc on jest po prostu na poziomie dziecka. I wydaje mi się, że są takie niepełnosprawności, że jesteś po prostu na poziomie małego dziecka intelektualnie, mentalnie, uczuciowo, wiesz, nie?
1: Może odłączenie od matki nie istniało, zresztą mi się zdaje, że on bardzo długo był z matką. Może coś takiego. Ale wracając kompletnie od Konona, muszę dać wielką informację światową. Ten sklep, którego się wycofałem, o dziwo, stwierdził, że jednak sobie otworzy placówkę i zrobili to bardzo szybko, bo od momentu, kiedy ogłosili, że będzie otwarcie, a otwarciem, no to w poniedziałek.
0: Ale o czym ty mówisz teraz? Przepraszam,
1: Dino, no aha. Nie domyśliłeś się? No przecież w jakim markecie innym pracowałem, nie?
0: No tak nie zrozumiałem, że sklep, w którym pracowałeś, tylko sklep, po którym coś tam...
1: No dobra, no...
0: No nieważne, okej, okay. Dino i co z tym Dino?
1: No i otwierają w końcu to Dino i będę mógł zrobić testy Brewera, bo jeszcze go nie piłem. Nie no, żartuję. Po prostu, bo mówiłem tyle razy, że to Dino otwierają i nigdy go nie otworzą, no to zaktualizowałem ludzi na temat tej palącej po prostu informacji.
0: Ale gdzie to... otwierają? Gdzieś blisko ciebie masz na myśli, tak?
1: Bardzo, bardzo bliziutko.
0: Okej, okay, no to teraz rozumiem całego newsa.
1: No, bardzo dobry news, bo będę miał Dino, polską sieć. Pomimo, że mnie w chuja zrobili, to jednak tam pewnie będę robił zakupy.
0: Ja już, wiesz co, ja do Dino tylko jedyny powód, dla którego idę do Dino, to że kolejki są mniejsze i to jest jedyny powód, bo ten sklep przy Biedronce to wygląda jak sklep z PRL-u w porównaniu do dzisiejszego sklepu, po prostu tam jest
1: nie wiem.
0: Strasznie słabo zaopatrzony, tam jest w ogóle bardzo kiepski asortyment.
1: Chyba twój.
0: No może mój, bo mówiłeś, że to moje Dino to taka czarna owca wśród Dino.
1: Tak słyszałem, tak się chwalili w cudzysłowie trenerzy, bo było nas czterech trenerów, każdy z nich pokazywał zdjęcia z Dino w właśnie Środzie Śląskiej jako przykład, jak sklep nie powinien wyglądać. Mhm. No nie wiem, jak oni dawali te przykłady, no to chyba coś rzeczywiście, tam jest jakiś problem.
0: A Brewera nie polecałbym ci pić. To tak śmichy, chichy, Brewer. Ale wiesz, stwierdziłem, że ja się źle czuję po tym Brewerze. Jest tam coś szkodliwego, coś takie, jak jakiś po prostu...
1: Uran.
0: Nie wiem, coś tam dają pewnie jakoś, wiesz, mieszanka, żółć bydlęca, jakaś siarka, coś, inne gówno. I ostatecznie tak sobie potem podsumowałem i jak piłem czasami te Brewery, to potem miałem zgony jakiś od tego, wiesz. To już wolę wydać parę groszy więcej i czegoś dobrego się napić, niż pić jakieś szczyny, które jeszcze mnie zatruwają czymś, no. Nie pij tego gówna. Brewer to jest gówno, no jeszcze, można się śmiać, jeszcze... że brewerek, ale brewerek to, wiesz, no to już lepiej własne szczochy wypij, bo zdrowsze są, przypuszczam, bo...
1: Może pakowane ołowiem, no, tego nie wiesz, ale ten jeszcze jest beczkowe, wiśniowe, jakieś inne.
0: Dziadostwo, bajery. Dziadostwo, szkoda zdrowia, stary, wiesz, lepiej se kup już wódę se lepiej kup zwykłą, wiesz. Ja to bym się jakiegoś Jacka Danielsa jak już napił czegoś takiego, nie? Ale strasznie drogi. Patrzyłem ostatnio, wiesz, nie wiem, z 5 dych chyba za małą butelkę jakiegoś trzeba wydać, nie? Strasznie drogi trunek.
1: Cały Jacka, wszyscy pijecie. Ja kurwa Jagera lubię. Z takich alkoholi już bardziej, w cudzysłowie, z minimalnie wyższej półki. Z takiej średnio niskiej, nie? Gdzie jeszcze nie stracisz cały dobytek kupując tego. No w zasadzie nie jest takie drogie, bo są wódki droższe od tego, no ale nieważne. A właśnie Jagermeister mi bardzo smakuje. No to jest likierek, ale mocny. W sensie chyba ma 30%.
0: No ma to bardzo mocny. Jak na likier.
1: No, ale jest taki ziołowy, taki fajny. Kurde, pijesz jakbyś lekarstwo pił. W sensie nie takie złe lekarstwo, tylko takie dobre lekarstwo, wiesz? Takie dobre.
0: Tylko wiesz co, te różne likiery, takie rzeczy, to one się nie nadają, żeby tego więcej wypić. To można na smakse trochę wypić, nie?
1: Chłopie, pijesz z Red Bullem kiedyś Jagera? Kurwa.
0: Nie pij z energetykami. Ale wiesz co, alkohol z energetykami to działa tak, że ci jakby niweluje przez jakiś czas uczucie upojenia, że go nie czujesz i nagle cię trzepnie, nie?
1: No i lepsze to jest, wiesz, jak bomba pierdolnia.
0: No i możesz tego nie kontrolować potem, co? Będziesz żygał, leżał na podłodze, stracisz przytomność.
1: Czemu nie? Czemu nie? Party musi być, wiesz, ja kiedyś robiłem... Oczywiście w kontrolowanych warunkach zrobiłem może nie czeską saunę, bo czeska sauna wymagałaby alkoholu. To nie miało alkoholu, to miało tylko naturalne wibracje. Było po prostu nieklimatyzowany pokój, w którym były opary strawy. I to było piękne, bo to kurwa był piękny trip i wcale nie było złego zjazdu, o dziwo, więc musiał być dobry staw.
0: Kurwa, gdyby prąd nie był taki drogi, to bym sobie pomyślał, żeby sobie zrobić jakąś plantację, może gdzieś coś.
1: A potem najeżdża ci kurwa ten, co to tam, CBŚ, nie, no bo to Centralne Biuro Śledcze, no to oni by cię kurwa tam najechali, byś miał przypeks.
0: A skąd by ktokolwiek cokolwiek wiedział?
1: W dzisiejszych czasach kupujesz lampę, nie? No to już wiedzą, że kupiłeś lampę. No po chuj ci lampa, nie? Po chuj takiemu krawcowi lampa, no sprawdź.
0: Nie, to sobie zamawiasz takie szafy specjalne, gdzie wszystko już jest, nie?
1: Dobra, czyli zamawiasz jeszcze większą, jeszcze bardziej namierzającą cię rzecz, bo tym bardziej cię stawiał, no po chuj mu ta szafa, nie? No na chuj mu to wszystko. No,
0: myślisz, że tak wszystko prześwietlają, paczki wszystkie? Ja tam, wiesz, w paczkach ciekawe rzeczy dostawałem, nigdy nic nie było.
1: Nie, no tego ci nie prześwietlał, ja mówię, jakbyś to kupywał gdzieś to legalnie. Ja nie wiem, co, jak ty chcesz to kupywać, może chcesz to kupować inaczej. Ja się nie pytam, bo mnie to nie interesuje. Ja tylko mówię, że dużo rzeczy da się namierzyć. Ja nie mówię, że Polska ma na to możliwości, bo na wiele rzeczy nie ma możliwości. Tak jak na przykład namierzanie telefonu. Wszyscy mówią, Polska tak dobrze cię może namierzyć. Znaczy mogą, nie? Tylko, że większość na przykład policji tego nie ma. Nie ma narzędzi, albo nawet operatorzy na to się nie godzą. Mówię, nie, po chuj. No i co? I co zrobisz? No i ty nie, jak to pójdzie gdzieś do sądu. No ale żeby poszło do sądu, no to pierw muszą być dowody, nie? No i się zamyka sytuacja.
0: Też, żeby wpaść, to muszą... Znaczy, wiem, że niektórych takich hodowców namierzają, bo widzą, że nagle wzrosło bardzo zużycie energii i to jest taka poszlaka, która sprawdza, że się tobą zaczynają interesować. Wiesz, gdzieś trzeba też odprowadzać ten zapach...
1: Jak kolejna kurwa kopie, to co?
0: No też można... Ale wiesz, to zwykle cię gdzieś tam mogą zacząć obserwować i nagle mogą to połączyć z tym, że zapaszek gdzieś jest, że masz... Wiesz, no gdzieś trzeba odprowadzać te zapachy, a to dosyć mocna woń, nie? Ja myślę, że najbezpieczniejsze, tylko, no, znaczy z jednej strony bezpieczne, z drugiej ryzykowne. Miałem kolegów, którzy robili sobie plantacje w lesie, po prostu, wiesz, jakieś tam miejsce znajdowali czy coś, ale to wtedy bywało tak, że na przykład sarna przyszła i objadła krzaki, nie?
1: O Jezu, to przypominają się chłopaki z baraków, jakim kurwa tygrys przyszedł i wpierdolił wziął.
0: Najerany tygrys, to ciekawe. Chciałbym to zobaczyć.
1: No, było. Tam było dużo sytuacji, dobry serial w ogóle. Nawet uczyli, jak kupować rzeczy, nie? Żeby kurwa nie zostać przyłapany.
0: If Place pisze, zwiększone rachunki za prąd i elektrownia by cię sprzedała psom. No, jest to całkiem prawdopodobne. Wiem, że się tak dzieje czasami, że dają cynę, nie? Strzelają z ucha, jak to się mówi.
1: A ja powiem, że strona w Rosji została zablokowana jedna i to przed ruskich. Wcale nie, że ta strona chciała, żeby została zablokowana. I myślę, że Ruscy się wkurzą, bo to jest strona z pornolami. I smutne. A dużo ruskich właśnie odwiedzało tą stronę. Jaką nie wiem, czy mówić, czy mogę, ale nie, dobra, nie będę mówił, bo to zbrzeźne i nieładne, ale nie Pornhub, o dziwo. A chociaż Pornhub chyba też, ale to większy tras. I myślę, że takie rzeczy to bardziej rozjuszą ludzi niż kurwa blokowanie informacji, bo jak człowiek nie może sobie poprawić humoru, no to zaraz będzie wkurwiony na rząd. Powie, no ja to pierdolę, idę kurwa i tam zrobię porządek, bo jak ja nie mam dostępu do tego, no to co to kurwa ma być?
0: Ruscy zawsze kochają swoją władzę, nawet jak wymorduje ileś tam milionów, to oni się cieszą i wiesz, jak Stalin umarł, kiedyś Polacy, znaczy kiedyś mi słuchacze w to nie wierzyli, mówili, że pierdolę bzdury, ale ludzie po śmierci Stalina w histerię wpadli, tam płakali po prostu, wiesz, łzy jak grochy leciały, bo po prostu oni są tak nauczeni, że...
1: Nie no, umiera ci, kurde, wiesz, przywódca, no nieważne jaki, nie? No jest trochę lipa, nawet jak, kurwa, przecież umarł Lech, nie? Kaczyński. On wcale nie był jakimś super prezydentem, to nie była jakaś super opcja, no ale jednak była żałoba, nie? Nie było tak, że nawet ci, którzy go nie lubili, no kurwa, trochę lipa, nie? Umiera ci prezydent, umiera ci przywódca kraju, no to nie jest dobra sytuacja mimo wszystko. I wiesz, no to jest jednak żałoba.
0: No nie wiem, jak umiera władca, który był jednym z najbardziej krwawych dyktatorów wszechczasów i zachowywał się jak psychol totalny, który mordował, wysyłał na zsyłki, na śmierć, kogo popadło, po prostu wszyscy się trzęśli, to tak dziwnie wygląda, jak ludzie płaczą, nie?
1: Okej, okay. Ludzie mogą być zadowoleni, ale jak sami go zatłukał, tam nikt go sam nie zatłukł, to był, wiesz...
0: Kto nie wiadomo do końca, czy go tam nie, wiesz, nie doprowadzili do takiego stanu, bo on dostał jakiegoś udaru, coś takiego, wiesz, no leżał we własnych szczochach, nie mógł się ruszać, sparaliżowany był. A mimo to, jak już tak zdychał ten pies, to jeszcze tak ostatkiem sił, jak już tam stali wszyscy bliscy nad nim, on umierał, tak jeszcze to opisywali, że nagle tak jeszcze wstał na moment, tak rękę wyciągnął, wiesz, jakby groził, tak jeszcze, wiesz, i takie miał spojrzenie wściekłe, po prostu się wystraszyli i zdech.
1: Ja was...
0: I zdech.
1: No, źle na to patrzysz, bo ty patrzysz się na polityków. Ty patrzysz się na ludzi, którzy tam byli, coś robili i oni przy nim byli. O kurde, ale spadłem. Bo sobie gra w grę, ale nieważne. I oni byli przy nim i wiesz, to im zależało na stanowiskach. I fakt, oni mogli go zabić. Ja nawet nie mówię, że nie, ale tego nie wiesz. Prawda jest taka, że ludzie tego nie wiedzieli i ludzie tego nie zrobili. Jakby ludzie, mówimy kolektywa. Bo są momenty, kiedy na przykład zabójstwo idzie z kolektywy, bo na przykład są, bo, nie wiem, asasyni i zabójstwo, chociaż to już się w dzisiejszych czasach nie zdarza w ogóle. Nie wiem, kiedy ostatnio słyszałeś, żeby, nie wiem, była jakaś śmierć, ktoś z polityków umarł, nie wiem, a nie było, ale chyba to nie było żadne takie zabójstwo, bo to na WOŚP-ie było, ale dobra, nieważne, może minę to.
0: Ale słuchaj, nie, to chyba się mylisz, bo jak w końcu ochroniarze weszli do jego gabinetu, tacy wydygali, oni tam wytypowali jakiegoś jednego, który miał wejść i sprawdzić, i zobaczyli, że leży na podłodze, to pomimo tego, że leżał we własnych szczochach, nie ruszał się, nie reagował, znaczy jak wezwali tam, wiesz, Berię i innych, to oni przyjechali, ci te największe ważniaki i powiedzieli, że towarzysz Stalin śpi, dlaczego nas tu wzywacie, on po prostu śpi. Mimo, że widzieli na 100%, no jak ktoś leży we własnych szczochach, to nie śpi, tak? I jak nie można go dobudzić, i to nie śpi, tylko coś mu jest. A oni powiedzieli, nie, towarzysz Stalin śpi i nic się nie dzieje i co wy, chcecie. I to nie jest tak, że oni, myślę, że oni liczyli właśnie na to, że on zdechnie, bo mieli już dość tego strachu, bo nawet te największe ważniaki bały się, że nie dożyją następnego dnia.
1: Okej, ale to nadal były ważniaki, to nadal były górne stanowiska. Te górne stanowiska były przerażone, bo oni wiedzieli dokładnie, co się dzieje. Oni mieli informacje. Oni byli tumanieni jak ludzie. A ludzie, no, nie życzyli mu śmierci, no bo oni nie wiedzieli dokładnie, co się dzieje. Oni też byli prostymi ludźmi. Zauważ, że Rosja w tamtych czasach to nie byli jacyś znaczy ja nie mówię, że nie było mądrych ruskich, ale to w większości byli farmerzy, jacyś tam chłopi, to byli prości ludzie, oni nie wiedzieli nic o polityce, oni tylko wiedzieli to, że mają krowę, muszą ją wydoić, mają kurczaka, muszą zebrać jajka, mają tam zboże, zebrać je, zrobić inne rzeczy, a to, kto jest przy władzy, często miało jakieś drugie, tam trzeciorzędne znaczenie, naprawdę. Chociaż wiem, byli patrioci tacy też na wsiach, ale mi się zdaje, że w Rosji jednak to było takie, że no jest nasz ten władca, czy nasz tam dyktator, czy jak oni go tam nazywali, nie wiem. Jest sobie tam Stalin, no i co, no jest i tyle, no i wiesz, oni nie byli przeciwko niemu w większości, bo oni w większości nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje.
0: No ja myślę, że ci ważniejsi to doskonale się orientowali i wiedzieli, ale zwykli ludzie, no to tak, tam był kult wodza. Panie If Place, no nie musisz mi tłumaczyć, że był Gruzinem, ja o tym wiem, a powiedziałem, że był Rosjaninem, znaczy był rosyjskim przywódcą, no ale był Gruzinem, no.
1: Był przywódcą Związku Radzieckiego.
0: No tak.
1: To tak naprawdę nie było Rosji jako... Znaczy była Rosja, tylko Rosja to była część Związku Radzieckiego, a Związek Radziecki rządził wszystkimi krajami w Związku. USA. Stanów jako takich, tylko jest USA, a Stany są rządzone przez USA, chociaż tam jest troszkę większa dowolka na Stanach.
0: Trochę inna struktura. No nie wiem. Tam w ogóle jak Stalin właśnie był, bo potem jakoś go tam próbowali odratować, to co ciekawe, pijawkami go ratowali. I okazuje się, że te pijawki to jest taki bardzo popularny tam sposób leczenia. Był w Związku Radzieckim i nadal jest w Rosji to popularne. I co ciekawe, dotyczy to ludzi z wyższych sfer, to znaczy ludzi z wyższych sfer się leczy tymi pijawkami.
1: Przypomina mi się, przypominają mi się historie, jeszcze jak szkorbut istniał, to mówimy o czasach marynarzy, jak jedyną, znaczy może nie jedyną metodą leczenia, ale taką prostą. Ludzie wiedzieli, czy nie wiedzieli, myśleli, że zła i dobra krew. Żeby na przykład się wyleczyć, musisz wydoić tą złą krew. No i tam rozcinali się trochę i wyrzucali z siebie krew, nie? I tak próbowali szkorbut leczyć. Może coś z tymi pijawkami gdzieś tam ma jakiś właśnie związek, że wiesz, próbowali tą złą krew, nie? Tam wysączyć.
0: No, może to pokazuje, wiesz, przypuszczam, że gdyby w tym samym czasie amerykański prezydent zaniemógł tak mocno, to by go podłączyli do jakiejś aparatury, nie? Do bardzo drogiego urządzenia, które robi Ting. Tak, tutaj nawiązując do Monty Pythona, a w Rosji pijawkami, no to może pokazuje trochę poziom rozwoju tego kraju.
1: Stalin
0: jednak
1: chyba żył w czasach, kiedy jeszcze takich rzeczy nie było. Nie wiem, kurde, ciężko mi powiedzieć.
0: Były.
1: Były już, były aparatury podtrzymujące życie?
0: Myślę, że tak, jak najbardziej.
1: Nie wiem, powiem ci, że to tak już był jakiś tam przełom, nie? Czasów, wiadomo, druga wojna światowa, te wszystkie rzeczy. Nie wiem, kurde, musiałbym to przejrzeć, bo cholera, jak wiem, jaki był przemysł zbrojeniowy i te rzeczy.
0: Wiesz, respirator to nie jest jakieś strasznie skomplikowane urządzenie chyba, nie?
1: Niby tak. No, możesz mieć rację, ale Rosja chyba w dupie miała medycynę. Oni raczej walili w wojsko cały czas.
0: No i może nadal walą w takie rzeczy inwestują, żeby
1: nie no,
0: straszyć,
1: prawda.
0: Napadać, rabować. To też Rosja stosuje często taką strategię, że gdzieś się wpycha i jak ktoś się zaczyna bronić, to Rosja twierdzi, że musi się bronić przed tym kimś, kto się, wiesz, broni. To bardzo taka fajna, ale taka prosta, ale fajna strategia, nie? Więc muszą mieć środki do tego, żeby no, wojować cały czas. Ich jakaś taka filozofia z grubsza polega na budowaniu siły i potęgi i powiększaniu swoich włości.
1: Inne kraje też, które coś takiego robiły. Może nie tyle chciały zwiększać swój teren, ale chciały na przykład zbierać sobie profity z innych krajów. I po prostu chodziły na te tereny, mówiąc, że tam będą ich ratować, będą robić inne rzeczy, nie? No, że niby coś pomagali, ale w większości zawsze wyciągali z tego duży profit, bo na przykład tam jakieś surowce sobie pobierali. No, Rosja akurat gra wabank. Oni po prostu chcą cały teren. Oni nie chcą surowców, oni nie chcą, żeby Ukraina była takim, wiesz, sprzymierzeńcem. Oni też wiedzą, że Ukraina nie będzie sprzymierzeńcem Rosji. A przypominam, że na Ukrainie, tam gdzie była ta fabryka, co to na Mariupolu była, kurczę, na Wostal, czy jak oni się tam nazywała ta fabryka? To została ostatnia. No nieważne, no ta fabryka to kurde, no ten Mariupol, no to cholera, tam dużo materiałów się przerabiało, to była duży zarobek i wiecie, to po to tam w ogóle Rosja cała wpadła, żeby sobie co zależy, wiecie, kurde, mądrzy ludzie jesteście, co ja wam będę mówił, no. I Rosja po prostu gra wabank, bo wie, że Ukraina tego nie odda, znaczy gdyby tak wiesz, no po prostu... A nawet gdyby chcieli się sprzymierzyć, to Ukraina nie będzie chciała, ale teraz mimo wszystko, ja się nie zdziwię, jak Ukraina jednak będzie gdzieś tam troszkę się giąć, bo no, mają dwie opcje, znaczy tak naprawdę trzy opcje, wygrać, przegrać, albo pójść na ugodę, tylko ugoda zawsze będzie po stronie Rosji, no chyba, że coś uda się Ukrainie ugrać, ale nie wierzę, że jeśli uda się Ukrainie coś ugrać, to Rosja będzie chciała jakiekolwiek ugody robić. Po prostu oni będą walczyć do zapa, no po prostu ostatniej kropli krwi.
0: A masz jakieś inne temaciki? Bo już trochę dużo dzisiaj o tej Rosji w sumie gadamy.
1: No był temat tych walk, nie? No to też pogadaliśmy na ten temat, żeby nie
0: było... A co myślisz na przykład o strzelaninie w Teksasie? No, o psycholu młodocianym, który wszedł sobie do szkoły i zaczął strzelać do dzieci, kupił sobie karabin. Zakazałbyś, zmieniłbyś prawo w Stanach do posiadania broni? Nie?
1: Nie. Myślę, że problem jest gdzie indziej. Problem jest w tym, jak bardzo zjebane jest teraz wychowanie dzieci. To się dzieje, jakiś taki postmodernizm wchodzi, który niszczy psychikę, bo patrząc się na to, że broni nie są dziś w USA, nie? A jednak te strzelaniny w szkole to jest taka nowa dosyć rzecz. No
0: niekoniecznie
1: nie
0: właśnie. Te strzelaniny tak gdzieś widziałem, ktoś wspomniał właśnie o statystykach, że te strzelaniny to tak regularnie, wiesz, co jakiś czas
1: dobra,
0: i już od dosyć dawna właśnie.
1: Ale raczej to są takie nowoczesne czasy. Mówimy ostatnie 30 lat, od lat 90. gdzieś to
0: no
1: się
0: może,
1: zaczęło.
0: No może.
1: I to gdzieś ma przyczyny, mi się zdaje, po prostu tej modernizacji. Coś jest nie tak i zdaje mi się, że to bardziej w psychice dzieci leży i w ogóle w tym, że trochę społeczeństwo źle działa. No ja nie odpowiedzi na to nie dam. Ale uważam, że zabranie broni mimo wszystko będzie najgorszym błędem. Dlaczego? Bo ta broń już jest w cyrkulacji. To jest ważna rzecz, o której ludzie zapominają. Ta broń już jest w cyrkulacji. Nawet jak pójdziesz zabrać tą broń, to niektórzy ją schowają. A schowają ją szczególnie ci, którzy będą chcieli ją użyć. I problem jest taki, że to jest problem wojenny. Tak, dosłownie. Musisz mieć broń, żeby obronić się przed bronią. A jeśli twój wróg ma broń, a ty nie masz broni, no to masz przejebane. I tutaj zabieranie broni ludziom, no, będzie raczej ze skutkiem pozytywnym dla tych, którzy chcą atakować, dla agresorów, bo oni sobie i tak tą broń ogarną, bo jeżeli ona jest w cyrkulacji, to ona tak szybko nie zniknie. To nie jest tak jak Polska, nie? Że my nie mieliśmy tej broni. My od dłuższego czasu nie mamy tej broni. Zresztą chyba nigdy nie było legalnej broni w Polsce tak ogólnie, więc ta cyrkulacja jest bardzo mała gdzieś. Gdzieś ciężko to przechodzi, a w USA, no patrzcie ile tego jest, nie? No i tu jest ten problem. Ludzie patrzą się tak bardzo prozaicznie na to, że bo zbanujmy broń, nie? Tam będzie super. Okej, zbanujemy broń, a jak się ludzie będą bronić, jak wpadnie agresor, który i tak wpadnie, bo on sobie ogarnie tę broń. Zresztą jest dużo rzeczy, które teraz próbują zbronić, nie? Przed tym, żeby to wpadło nie w powołane ręce, jak na przykład te sprawdzanie ludzi, bo to istnieje wszystko, nie? I teraz prawo chce w USA być zaostrzone, żeby tam jeszcze cię sprawdzać, żeby się śledzić, bo o to w tym wszystkim chodzi. Oni chcą, żeby cię śledzić, żeby dokładnie mieć dane na twoje, a to, że teraz jest dobry moment, żeby to wciskać ludziom, bo przecież kiedy się wciska jakieś właśnie rygorystyczne prawa, takie, które wpływają na prywatność, no wtedy, kiedy dzieje się źle, kiedy ludzie mówią, no basta, trzeba z tym skończyć. Więc oni pod płaszczykiem tego, że będą walczyć z tym, po prostu wprowadzą prawa, które będą jeszcze bardziej inwigilować ludzi. I ja uważam, że to jest komedia, bo te prawa wcale nie zwiększą bezpieczności, bo ci, którzy będą chcieli, tak to będą mieli, bo nadal są takie prawa rzeczywiście, które sprawdzają broń. Na przykład w Teksasie nie możesz kupić broni, chyba 21 lat trzeba mieć. Ktoś mnie teraz poprawi. Nie można sobie w wieku 16 lat, czy tam 18,
0: no ten miał broni. 18 i kupił jakoś, nie? Chyba, no, że no, zdobył w inny sposób. Ktoś mu kupił.
1: No właśnie. On miał wujka tam jakiegoś, ktoś mu mógł kupić. No właśnie, i to są te problemy, że oni nadal sobie to zdobędą, a zwykły szary człowiek będzie miał przekichane. No mówię, to jest...
0: No ale ja tutaj mam coś tak na obalenie twojej teorii, że popatrz, tyle było tych tragedii w USA i jakoś nie zadziałała ta zasada tak przytaczana, taka scenka słynna, przytaczana zawsze przez libertarian, że jak wszyscy mają broń, to się obronią. No właśnie, nikt się nigdy nie potrafi obronić przed takim zamachowcem.
1: A gdzie strzelają? W miejscach, gdzie broni nie możesz mieć. Czy trzymałeś mieć w szkole broń?
0: No nie, wiadomo, że nie. Ale jakoś to nie działa. Gdzieś tam jakiś psycholinny w kinie strzela. No, dużo jest takich miejsc, gdzie nie przychodzisz z bronią i ta zasada po prostu nie działa,
1: nie,
0: że
1: ja wiem.
0: Inni mają broń i się obronią. W ogóle okazało się, że policja bardzo się opieszale zachowywała, bo godzinę czekali zanim coś zrobili. To oni powinni w 5 minut tam być, powinien wpaść jakaś brygada AT, tarcze metalowe
1: i go po prostu
0: spierdolić, albo go jakąś specjalną bronią, nie wiem, przez ścianę go jakimś wysokokalibrowym pociskiem przestrzelić, ścianę jakąś kamerą termowizyjną i tak to powinno działać. A oni, wiesz, tam się przyglądali, łazili. Ja widziałem sceny, jak łażą jakieś strażniki Teksasu, wiesz, każdy ma karabin i godzinę tak łazili, a ten se zabijał i mordował. Czy tak to powinno wyglądać? No nie. Już sami ludzie, którzy byli na miejscu, już zaczęli się buntować i krzyczeć do policji, do służb, zróbcie coś, nie?
1: Ale ja tutaj nawet nie bronię policji, bo oni powinni się wpierdolić i to rozwiązać. Ale zauważ pewną ciekawą rzecz, w ogóle związaną z policją. Co musi zrobić policja? Musi mieć broń. Musi mieć broń, musi w nich strzelać, czyli znowu broń przeciwko broni, nie? No, że nie wejdzie tam w rękawicach i będzie się z nim bił, nie? No i ta broń jest potrzebna. I tu wchodzi paradoks, o którym dobrze, że mówisz, bo jest problem, że są miejsca, gdzie broni nie możesz mieć. I pytanie, ja nie mówię, że to powinno być tak, że powinieneś mieć wszędzie broń, ale tu wchodzi paradoks pod tytułem, no jeśli nie masz mieć gdzieś broni, no to okej, to będzie dla ludzi, którzy chcą żyć zgodnie z prawem. No ale szczerze powiedziawszy, nie zinwigilujesz wszystkich ludzi, nie sprawdzisz, co mają w plecaku. No i ktoś może sobie wejść nagle z kałachem i no, rozpierdalić wszystkich. No i się też pytam, gdzie była kontrola tej szkoły, bo tu dużo w ogóle rzeczy takich dziwnych się wydarzyło. Tam przecież wchodząc do tej szkoły, ja sobie to w ogóle obczaiłem ten cały temat, bo to mnie ciekawiło. Tam w tej szkole musiałeś najpierw przejść przez, jak to się nazywa?
0: Bramkę?
1: Nie, nie, nie, nie, masz taki, wiesz, tam są nie dyżurna, nie ten, tylko jest tam cała, sekretariat, właśnie. Musisz przejść najpierw przez to, żeby dostać się do szkoły. No i tam wszyscy cię widzą, więc pytanie w ogóle, jak osoba niezwiązana z tą szkołą, jakim kurwa cudem tam weszła, nie? To też jest takie pytanie.
0: No Jezu, nigdy się nie dopilnuje, no. Ja kiedyś sobie też chciałem odwiedzić swoją starą szkołę na Kuźnikach i wszedłem normalnie, nikt mnie tam nie pytał o nic. No tak bywa, no. Dużo ludzi przychodzi coś załatwić, jakiś tam rodzic coś.
1: No tak nie powinno być w ogóle.
0: I wiesz, no ciężko sprawdzać każdego i rewidować i pytać się, po co przyszedł, nie? Osoba kontrolująca jakiś tam woźny też nie musi wszystkich znać, kojarzyć wszystkich twarzy. Ciężko. Nigdy nie, raz przypilnujesz, a raz nie przypilnujesz, no to nie ma co liczyć na to, że będzie taka kontrola, że wszystko będziesz miał zawsze ogarnięte, nie? To ciężko. No,
1: są dwa rozwiązania. Według mnie, masz powiedzieć, które bardziej według ciebie jest lepsze. Zbanować broń kompletnie, czyli banujemy broń, ci, którzy będą ją mieli, to będzie proces, który pewnie będzie trwał latami, żeby ta broń znikła, no ale w międzyczasie będzie działo się o wiele więcej przestępstw, bo ludzie będą wiedzieć, no kurwa, wchodzę do gościa domu, on nie ma na przykład broni, on się nie obroni, więc co tam za problem, żeby mi się wpierdolić, nie? Przecież, no, i tak się moim zdaniem będzie działo, czy na pewno, nie wiem, żeby nie było. To jest moja opinia. Drugie rozwiązanie jest moje bardziej, znaczy moje ludzi też tak myśli, żeby po prostu w miejscach, gdzie tej broni nie możesz mieć, byli jacyś ochroniarze z bronią. Kurwa, z bronią, żeby policja, bo policja ci nie wbije tak szybko, żeby po prostu był człowiek, który mógł obronić innych ludzi, no po prostu, żeby ochroniarz miał prawo nosić tam bronię, nie? No bo ochrona jest w szkołach też, nie? To nie jest tak, że szkoła nie ma ochroniarza, bo często ma, w USA szczególnie. Żeby ten ochroniarz po prostu mógł mieć broń. To jest moje rozwiązanie.
0: No i pewnie tak jest, że ma. No, to chyba by nie było niczym niezwykłym, gdyby w szkole był jakiś ochroniarz z bronią w kraju, w którym jest tak wolny dostęp do broni.
1: Tam nie było i tam prawdopodobnie nie może być, a powinno być, bo tam jest po prostu strefa, szkoła to jest strefa, gdzie broni nie możesz mieć w ogóle, czyli ochroniarz też. To nie powinno tyczyć się właśnie ochroniarzy.
0: Nie, no pewnie, że tak. No ja bym, nie wiem sam, zastanawiam się cały czas nad tym, w którym kierunku pójść, bo wszystko ma swoje plusy i minusy. Wiadomo, że władza czuje zawsze jakiś respekt przed społeczeństwem uzbrojonym. Wiadomo, że jest to jakieś zabezpieczenie, szczególnie na przykład dla nas byłoby teraz, bo nie wiadomo, czy Ruscy tu nie wejdą kiedyś z bratnią pomocą jakąś, czy będą nas denazyfikować też, co sobie tam wymyślą. Oni mogą sobie wszystko wymyślić na przykład, nie? Więc to przydałoby się. Trochę jednak pewnie działa też ta zasada, że ktoś, kto decyduje się na użycie broni, może go zniechęcić to, że inni też mogą mieć gdzieś broń. Faktycznie, może to w tym przypadku to nie... Wiesz, no zawsze są jakieś sytuacje, które... się wymkną spod kontroli, to jest nie do uniknięcia. Zawsze będzie jakaś strzelanina w kraju, gdzie tyle jest tej broni. Ciężko by było też rozbroić społeczeństwo tak już mocno przyzwyczajone do broni, kiedy na rynku krąży tyle broni, gdzie tyle biznesów jest. Zresztą nie sądzę, żeby lobby zbrojeniowe jakoś pozwoliło na to. Mają takie środki, takie pieniądze, takie wpływy, że pewnie się Bidenowi nawet... Biden może teraz tak gada, bo wie, że zapunktuje, ale szybko to się rozejdzie po kościach i niedługo wszyscy zapomną. Tak samo jak powoli już wszyscy zapominają o wojnie na Ukrainie i żyją sobie po prostu...
1: No, to prawda. I tu masz rację.
0: W błogiej nie tyle nieświadomości, co w błogiej świadomości. No,
1: no Beata mówi, że w szkołach w Nowym Jorku są... musi się wylegitymować i są wykrywacze metale. Spoko, dobra opcja. Chociaż ja uważam, że Nowy Jork też ma pewne lipsy, bo ja nie uważam Nowego Jorku za jakiś szczyt sukcesu, bo tam też się dzieje dużo przestępstw. Tam na przykład był gościu, który wszedł do metra i rozstrzelał ludzi, po prostu. On był typem, który mówił, że on chce zniszczyć białą rasę. Tak, to czarny człowiek. No, o tym oczywiście w mediach bardzo mało mówili, no bo przecież nie można powiedzieć, że czarny człowiek strzela do białego. W ogóle, że czarny człowiek robi jakieś przestępstwo, bo to jest niemożliwe. No ale tak było. Nikt nie powie, dlaczego mówię czarny człowiek, a nie na przykład Kyle Rittenhouse, ponieważ ciekawa sprawa, jak są czarni ludzie, to nigdy nie mówią ich imion, bo przecież nie możesz zapamiętać tego człowieka, to w ogóle nie powinno wydarzać się w żadnej sytuacji, ani biały, ani czarny, nie powinno się podawać imion przestępców. Powiem, że Kyle Rittenhouse to nie był przestępca, według mnie on się kurwa bronił, to była inna sytuacja. I oni też w ogóle próbowali przyrównać gościa, który sobie wszedł do metra i zaczął napierdalać do ludzi, z gościem, który się bronił przed ludźmi, którzy go próbowali atakować. Także no tam w USA to się różne dziwne rzeczy dzieją. Ja nie potrafię zrozumieć czasem tego kraju, ale też nie chcę jakoś super mówić, jak to ma żyć tam, bo ja też nie żyję tam i nie wiem, jak jest stuprocentowo, więc mogę się mylić. To są tylko moje opinie, zebrane z różnych źródeł.
0: Zarówno Van Dust, jak i Chris Piekarski tak odczytuje, że są przeświadczeni, są bardzo tacy spiskowi i no, Chris musi cały czas oczywiście tutaj zarzucać, że się nie znamy, że pierdolimy, że naiwni, że łykamy jak pelikany. Trochę grzeczniej, panie Chris, jak nie umiesz kulturalnie się nie zgadzać, to może idź sobie gdzieś. Ale Van Dust tutaj normalnie na przykład napisał, że to jest taki cel. Ja w to nie wierzę za bardzo, że to jest operacja, no można powiedzieć pod fałszywą flagą, tak? Trochę, że to ma skłonić właśnie do, zachęcić do tego, aby obywatele się zgodzili na jakąś zmianę prawa. Nie sądzę, żeby tak, żeby się posunęli do czegoś takiego, bo jednak uważam, że to jest trochę bardziej cywilizowany kraj niż Rosja. W Rosji jak najbardziej. Takie rzeczy są na porządku dziennym. Robi się... Przecież były jakieś podpierdolki z atakiem terrorystycznym, nie? I okazało się, że to była ustawka. Ale nie sądzę. Nie sądzę. Ale wy panowie macie jak najbardziej... Możecie być bardziej spiskowi i rozważać taką ewentualność. Ja też nie mam pewności, bo... Może być, że służby na całym świecie są tak samo złe, zdeprawowane, podstępne, knujące i nie liczące się z obywatelami, tylko na przykład no, tak się przyjęło, że te amerykańskie to jakieś takie bardziej cywilizowane, nie? Ale może być tak, że i ta Ukraina nas trzyma w szachu po tej aferze podkarpackiej, i rosyjskie służby, i polskie, i amerykańskie, i wszystkie inne, i brytyjskie. Wszystko to są takie samo skurwysyny, nie? Tylko jedni mają lepszy PR trochę od innych i lepiej się kryją i bardziej dbają o to, żeby coś nie wyszło na jaw, a na przykład w takiej Rosji się już nawet specjalnie nie przejmują, że coś wyjdzie na jaw, bo wiedzą, że Putin i tak będzie miał 80% poparcia zawsze, nie?
1: Ja wiem jedną bardzo smutną rzecz, która mnie wkurza, że to wszystko rozbija się o politykę, a często tu chodzi po prostu o dobro ludzi, o to, żeby powiedzmy jakieś prawa wchodziły. No w Polsce, no to ja nawet nie będę mówił o Polsce, bo to nie ma sensu, ja tutaj troszkę o USA pogadam, bo o Polsce można codziennie gadać, każdy wie, każdy żyje w tym kraju, a jeżeli nie żyje, to ma dużo informacji na temat tego, co się dzieje w Polsce. Jesteśmy Polakami, nie? No i wracając do USA, no tam jest ten problem, że jest rozdział polityczny taki dziwny, moim zdaniem, nie taki standardowy, czyli mamy dwie tylko główne partie, republikanów i demokratów. I nie możesz być pomiędzy, nie możesz być kimś tam odmiennym, nie możesz być centrystą, no musisz się zdecydować. No i bo nawet jak spróbujesz, bo tam powiedzą, no ale przecież są, tam możesz być VAT, nie, możesz spróbować, gówno. Nie masz szans, nie przebijesz
0: czyli
1: się.
0: Czyli tak, jest... tak, taka bardzo spolaryzowana, tak?
1: Jest tak. I to jest problem, sytuacja. Bo przez to ludzie się dzielą, tak zwany dziel i rząd się dzieje i nie możesz jakby zgodzić się, republikanin nie może się zgodzić z demokratą, a demokrata nie może się zgodzić z republikaninem, bo to jest złe. I jak coś powie republikanin, to jest teoria spiskowa, jak powie coś demokrata, to jest po prostu debilem. No i tak zawsze jest, nie? Że jedni drugich po prostu obrzucają gównem i to jest straszne, bo ja w wcale nie stoję tak bardzo po stronie republikańskiej, pomimo że tak troszkę się z nimi zgadzam, bo też demokraci też dużo rzeczy dobrych robią. Na przykład to, że LGBT tak trochę forsują gdzieś, to pokazuje, że to jest normalne. No nie uważam, że powinno się tym wojować, nie? Że to nie wiem, że od razu są lepsi od wszystkich, no ale spoko, nie? Wyrównajmy ich, bo niech będą równi. Niech będzie równość, nie? Że każdy może tam być kim chce. To na przykład typowi republikanie, tutaj patrzymy już bardziej tych konserwowych, nie? No to oni raczej mówią, no nie, nie można, no bo to jest złe i tylko chrześcijaństwo i nu, nie? Więc to też nie jest tak, że się zgadzam i stuprocentowo z jedną i z drugą stroną, nie? To jest normalne, żeby gdzieś polemizować, mieć jakieś swoje zdanie. A często w USA jest niestety tak, że musisz się zgadzać ze wszystkim i jak ktoś będzie do ciebie mówił, to ty musisz się bronić tak, jak twoja strona każe, czyli jak jesteś republikanem, to musisz być chrześcijanem, musisz dobrze wartości bronić i musisz tam napierdalać każdego geja, a jak jesteś demokratą, to musisz walczyć o homo i musisz bić białych, bo biali są źli. I każda strona ma swoje minusy i plusy. Ja uważam, że trzeba po prostu być człowiekiem, a tam jest po prostu ciężko być tym człowiekiem. I to jest wielki minus USA, ta polaryzacja po prostu. To miało być dobre, no bo przecież ma być różnica, a to bardziej dzieli ludzi i niszczy ten kraj, niż pomaga.
0: Wiesz, tym różnym transgenderom plus LGBT, coupé i tak dalej, to też nie można za dużo dać, wiesz, władzy, nie mogą mieć za dużo tam wpływów do powiedzenia, bo się rozpanoszą i będą i zaczną terroryzować innych. Każda grupa, mam taką teorię, że każda grupa społeczna, jak rośnie w siłę, to się coś w niej psuje w pewnym momencie, wiesz, jak ma za dużo do powiedzenia, za dużo władzy, też trzeba to kontrolować, żeby nam nie weszli na głowę, bo nagle, wiesz, jak chrześcijan było, powiedzmy, mało, to, wiesz, raczkowało, tworzyło się, to byli grzeczni, pokorni, chrześcijańscy, wiesz, a Kościół katolicki powstał taki twór i popatrz, jak wygląda historia naszej cywilizacji, tak pod kątem właśnie Kościoła, ile złego narobił, nie? I jak się kumał z władzą, jak wpływał, jak, wiesz, na różne konflikty, wojny, zaczął nagle ludzi terroryzować i oskarżać o różne rzeczy, torturować. Nie można pozwolić, bo to samo będzie z gejami. To się wydaje dzisiaj abstrakcją, ale możemy dożyć takich czasów, że będzie ci wchodził gej ubrany w mundur różowy, jakiś z dildosem i kurwa i czymś tam w dupę włożonym do domu i się ciebie rozpytywał, czy jaki ty masz stosunek do homo, a czy dziecko jest tolerancyjne dla homo i będziesz dostawał na przykład jakiś mandat bardzo wysoki za nietolerancję dla homo, to wcale nie jest jakaś abstrakcja. Gdyby dać im wielką władzę i nagle w rządzie by się zaczęli pojawiać jakieś transy homo, to w końcu się tak to skończy. Będą ci kazali, że masz se coś tam wkładać w dupę i chodzić z tym i smarować kremem dupę. Bo tak to po prostu jest. No.
2: Ja bym chciał w dupę sobie smarować.
0: Ja bym chciał w dupę. No to weź daj jakieś ogłoszenie psycho gdzieś, to może się znajdzie ktoś, kto cię zaspokoi.
2: Tu ogłoszenie daję. Proszę mi wsadzić w dupę masłem posmarować.
1: Ale to drogie rzeczy są. Kostka masła to droga jest.
2: Może być maszmix za 5,40.
1: Kurwa margaryna.
0: Nie wiem, jakby tak zbieraczom znaczków, kolekcjonerom znaczków, nagle oni by urośli w sile, mieli swoich reprezentantów, tak dalej, organizacje swoje, to też by się skończyło tak, że wszyscy musieliby klasery mieć i zbierać te zasrane znaczki pocztowe. No, tak to,
1: nie,
0: taki jest
1: nie.
0: Świat po prostu. Nie można nikomu, musi cały czas być dążenie do balansu i pewne takie lawirowanie, pewne łapanie, wiesz, balansu na tej linii, raz w lewo, raz w prawo, nie można dać jednym za dużo, bo tak to się zawsze się kończy tragedią, no.
1: Ale ja myślę, że zapominasz jednej rzeczy, ja ci zaraz przychodam dam powiedzieć, będziesz mógł, a że...
2: No ja nie chcę prawie nic mówić.
1: Aha. Rozmawiałem z człowiekiem, który jest z Brazylii, nie z USA, i on reprezentuje LGBT, w sensie seksualnym aspekcie, może nie transseksualnym, czyli nie zmienił płci, jak to podobnież można robić. W sumie nie mam z tym problemu, okej? Okay? No i on tam uważa się za bi. No i spoko, sprawa. Była debata, bo ja lubię debatować z ludźmi na temat tego, czy na przykład ja mogę spytać się na przykład na temat postaci fikcyjnej, czy ona na pewno jest bi, albo czy ona na pewno jest straight, czyli właśnie hetero. No i powiedział, że mogę się pytać właśnie, czy jest hetero, na pewno, no bo to jest przecież większość. Większość, czyli na pewno to nie jest pewne. On tak tłumaczył, że jak jesteś hetero, to nie jest pewne, że jesteś hetero, bo większość jest hetero, czyli pewnie nie jesteś hetero, a jak ktoś powie, że jest bi, no to znaczy, że już stuprocentowo musi być bi. I on jeszcze tam tłumaczył, że na przykład nie można zrównoważyć tych ludzi, nie może być równowagi, nie może być właśnie tego, że wiesz, że każdy traktuje się tak samo, bo on tego nie powiedział wprost, ale ja już tak z całego zdania mogę powiedzieć, że on po prostu stwierdził, że bycie LGBT to jest elitarna rzecz. I to musi być elitarne. I on tak twierdzi. Jest dużo ludzi, którzy tak twierdzą, więc może oni są tym czymś, czego potrzebujemy. Oni będą bronić

0: podlizywaniem się Żydom i z Izraelem, i z tym ze zjawiskiem oskarżania o antysemityzm, nie? Doszliśmy do tego, że nie można w żaden już sposób skomentować, czy to poczynań Izraela, czy o Żydach coś powiedzieć, bo zawsze to będzie antysemityzm. I to jest to, o czym mówię, że nie można nikomu dać zbyt wiele do powiedzenia i zbyt dużej przewagi i przymykać oko i głaskać po główce, bo po prostu musi być cały czas jakieś dążenie. Nawet ta walka mocarstw jakoś w naszej sytuacji chyba na dobre wyszła ludzkości. Gdyby tak jedno mocarstwo zdobyło zdecydowaną przewagę, pokonało inne, to byłby koniec świata być może. Znaczy nie koniec świata, tylko no, byśmy sobie żyli albo w jednych wielkich nazistowskich Niemczech, albo wszyscy musielibyśmy już żyć po amerykańsku, albo mielibyśmy jedną wielką Bolszewię, kurwa, no. Nie
1: ale
0: można.
1: To by się nie wydarzyło. To by się nie wydarzyło z innego powodu, że ludzie by się zbuntowali, bo problem jest taki, że są kultury, które są też związane z geografią, po prostu. Nawet nie z samym stylem bycia, tylko tym, jakie są tereny. I często teren tworzy kulturę. To, jakie na przykład mamy jedzenie, to jakie mamy materiały, naprawdę takie podstawowe rzeczy są budulcami tego, w jaki sposób później ludzie się zachowują, prawda? W Japonii są budynki, które są zbudowane z drzewa wiśniowego, bo tego drzewa jest od cholery. W Polsce mamy, kurde, różne rzeczy, bo u nas trochę jest miks kulturowy, z Niemiec trochę ten, jesteśmy w takim ciekawym miejscu, ale na przykład w górach zobaczysz sobie drzewa takie, znaczy boże z drzewa domy, bo tam jest spoko sytuacja z drewnem, albo w Śląsku, nie, zobaczysz dużo górników, no bo cholera, jest dużo kopalni, nie, i po prostu lokalizacja będzie tym głównym problemem. Jeżeli będziesz chciał zunifikować ludzi, no to prawie się nie uda, bo każdy będzie miał jakiś inny sposób życia i będzie mówił, no ale mi nie pasuje ten nazizm, albo co tam innego, albo inny tam system, nie? I oni w końcu po prostu zrobią chłopski ten najazd, jak to się mówi, i sobie oddzielą swój teren i z tego stanie się osobny kraj, więc ostatecznie uważam, że wielkie państwa nie mają racji bytu, bo się ostatecznie rozpadną. Po prostu ludzie się wydzielą. I można mówić, że tam jest wojsko, nie? Ale wojsko to też są ludzie, nie? To wszystko są ludzie. Nie da się tego utrzymać w ryzach. Zawsze będzie rozpad. I ludzie po prostu chcą być w mniejszych grupach. To jest po prostu już taka natura nasza.
2: Mogę coś powiedzieć? Przepraszam. Ja tak powiem.
0: Pewnie, dawaj.
2: Dziękuję. Gimbal, bo ty tam gadasz o głupotach. Ale zobacz, jak to się robi, na cie, jak się dzielą. Kultury w ogóle. Czy jest możliwe, żeby pogodzić kulturę europejską z kulturą jakąś tam arabską? No chyba nie.
1: Myślę, że nie.
2: No pewnie, że nie. A Europa nadskakuje tym Arabom wszystkim, że islam wprowadzają dzielnice jakieś. Daj spokój.
1: Przecież ludzie się zaczną pić. To jest najgorsza rzecz. Bo oni myślą, że to można tak łatwo zrównoważyć, że ten. I to powstaną zamieszki. Bo jedni i drudzy będą chcieli tej kontroli. I w ostateczności będzie problem.
0: Może to ta idea multikulti to jest taka długofalowa inwestycja, za którą trzeba wysoką cenę zapłacić. Pierw mamy kłopot z różnicami kulturowymi, ale może to doprowadzi do takiego ujednolicenia na zasadzie, że radykalny muzułmanin się trochę bardziej tak znormalnieje, że zacznie trochę lepiej traktować swoją kobietę chasami, że
2: chyba to działa
0: otworzy
2: w drugą
0: się trochę.
2: Nawet jednak. Nie,
0: ja nie widzę, żeby ludzi Zachodu tak masowo ciągnęło. Oczywiście jest wielu ludzi, których fascynuje ta kultura arabska i islam i tak dalej. Jakoś, no szczególnie ten islam, przechodzą na islam, ale ilu takich ludzi? No w Polsce byś pewnie znalazł, kurde, z kilku, co przeszli na islam. I tego żałują na przykład, bo kobieta zobaczyła, że wcale jej nie jakiś perski książę, Prince of Persia, wcale to nie jest jej mąż, tylko bardziej taki prymityw.

0: takich przypadków, ale nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że Europa wymiera, biała Europa i islamizuje się po prostu, że coraz więcej jest tych muzułmanów w Europie, wiesz,
1: Inne
0: chodzi.
1: pytanie, czy to jest problem, czy
0: Jest
1: to jest
0: problem,
1: twój
0: jest.
1: problem? Bo ja nie mówię, że to jest jakby, ja nie mówię, że to nie jest problem. Ja na przykład uważam, że ja na przykład jak w Polsce by się coś działo, to bym bronił Polski, pomimo wszystko, że mówię, że jest, żebym uciekł, bym ją kurwa jej bronił i tak, bo ja się nie nadaję do innych krajów. Tak sobie ładnie mówię, że pierdolę do tych Niemiec, pierdolę gdzieś tam, nie? Ale się nie nadaje, bo jestem Polakiem, ja zawsze będę miał tą polskość w sobie i ostatecznie ta kultura we mnie zostanie. Mimo wszystko, nawet jakbym był w Japonii, albo gdzieś bym wyjechał, nie? Ja będę Polakiem, będę miał tą kulturę w sobie i będę gdzieś miał zawsze to w głębi. I, no i to jest fakt, że my na przykład mamy problem z asymilacją różnych kultur w ogóle w Polsce, bo pomimo, że ja tak powiedziałem, że Polska to miks kultur, bo to jest historycznie miks kultur, ale już jest taki właśnie, tak jak zupa, że to już zostało dawno przygotowane, tak jak krawiec powiedział, że to wymaga czasu, to nie jest proces, który dzieje się od dnia na dzień. Jasne, może się kraj zmieszać, tylko to musi po prostu być stopniowe i wtedy nawet nie będzie zamieszek. A to, co teraz się dzieje, to jest bardzo dynamiczne i to powoduje.
0: Iwal, poczekaj, bo ty odwracasz kota ogonem. To nie my mamy problem z asymilacją, tylko oni mają asymilację.
1: No dobra, no tak źle powiedziałem, ale tak, to o to chodzi, no. Tak
2: Ale
1: powiedziałem.
2: popatrzcie,
0: Oni mają problem.
2: Stany Zjednoczone, to jest kraj założony przez ludzi z całego świata, bardzo różnych kulturowo, i ostatecznie udało się zrobić taki miks, który jakoś działa, nie? Trwało
0: Tak,
2: to
0: tylko
2: trochę.
0: że na terytorium autochtonów, czyli Indian, których wymordowali tam Anglicy, Hiszpanie i tam reszta cała Europy.
1: No, to jest prawda. I w ogóle to jest tak, że tam no, nie mieli najczystszego sumienia. Plus mówimy tu, krawiec, nie zapominaj o kurde niewolnictwie i innych rzeczach. To nadal trwało długo czasu, żeby ludzie jednak się wyrównali, żeby te
0: Do lat
1: szanse były
0: 60.
1: równe. No, więc
0: tamtego wieku.
1: to nie był naprawdę taki proces myk-myk i a USA była takie, wiesz, to pamiętaj, że Stany są, a nie jeden kraj. To jest naprawdę, pojedziesz z na przykład Teksasu do no, stanu Nowego Jorku, to powiem ci, że kompletnie inna kultura, inni ludzie. To nie jest tak, jak ty myślisz. Tam jest po prostu bardzo dobrze podzielone to, bo te Stany trzymają w ogóle cały kraj, bo gdyby nie było Stanów, była tylko jedna Ameryka, to znaczy Ameryka, no kurwa, no nie wiem, jakby taki kraj nawet teoretycznie to nie jest cała Ameryka, nie? Ale wiesz, o co mi chodzi, jakby było to całościowo, no to myślę, żeby się rozpadło i byłby dramat, więc to, że to są Stany, to jest właśnie to właśnie daje ten jakby bezpiecznik.
2: No, masz rację, że trwało to faktycznie i wysoką cenę trzeba było zapłacić za to, żeby w końcu jakoś tutaj dojść do porozumienia. No faktycznie to niewolnictwo, które bardzo długo trwało, no jeszcze w czasach współczesnych, nie? Kurwa, właściwie można powiedzieć, no. No i też słusznie chyba zauważasz, że tam są takie regiony, gdzie, no nie wiem, przy granicy, co tam graniczy z Meksykiem?
1: No właśnie
2: Teksas,
1: Texas właśnie.
2: Kalifornia też tu czytam też, Arizona. No to tam pewnie inaczej się żyje niż w Stanach, które mają bardzo daleko od Meksyku. Widać jakiś wpływ, nie, tych Meksykanów.
1: Ale co ciekawe, w ogóle polityka nie musi w ogóle być związana ciekawie z byciem, stylem bycia. Bo tak myślisz sobie Miami, nie? No to trochę myślisz homoseksualizm, nie? Tak myślisz sobie geje, tak trochę taki.
0: Kto tak myśli? Ja tak nie myślę, ty
1: Nie,
0: co?
1: no ja myślę, że dużo, znaczy dużo ludzi tak myśli sobie o imprezy, taka otwartość, nie? Że tam co druga przecznisza to masz strzykawę z AIDS. Nie, nie, nie.
2: Ale podobno tak jest. Ale podobno tak jest, że Kalifornia jest taka imprezowa. Nie wiem, miałem w Irlandii szefa, który wrócił do Irlandii właśnie jako patriota, wrócił, żeby inwestować w tej swojej Irlandii. Długo był w tej Kalifornii. Mega wyluzowany człowiek. Po nim wyglądał jak z jakiegoś amerykańskiego filmu, już miał siwe włosy, ale taki luzak, jakby taki zjarany non-stop, nie? No coś to jest.
1: Tak, tak, tylko ja mówiłem o Miami, a przecież to wszystko, to jest Floryda, prawda? A Floryda, uwaga, uwaga, jest republikańska, pomimo wszystko, że tam się dzieją takie rzeczy, które bardziej myślałbyś sobie, no kurde, demokraci by takie rzeczy robili, no tak, oni lubią takie, wiesz, tutaj zajaramy, tu jakieś inne rzeczy zrobimy, wiesz, tak, tak bardziej oni lubią, nie? To bardziej mówi się republikanie takie konserwy, no to jednak nie jest do końca tak. No ale to pokazuje też, że są różne spojrzenia, różne stany, różne, różni ludzie i co tam właśnie stan, to inne właśnie myślenie o życiu, więc myślę, że to też nie jest tak, że pomimo wszystko, że Stany to jest najbardziej zróżnicowany kraj, to myślę, że Stany same w sobie są bardziej takie stonowane, ale nie wiem, mogę się mylić, pewnie jest też tak, że są takie Stany, gdzie jest mieszanka, ale to też znowu, jak mówię, pewnie trwało długo czasu, że nie było tak, że na początku wszyscy się lubili, bo pewnie nie.
0: Może by ktoś tutaj zadzwonił ze Stanów Zjednoczonych, nie wiem, tam to myślił jest. Tam jeszcze Tom, Gosia.
2: Ja myślę, że chyba nikt już do mnie nie zadzwoni. Już teraz tylko tak stała grupka do mnie dzwoni właśnie. Gumball, Psycho, Etam i Dariusz. I już chyba nikt inny do mnie nie zadzwoni. No dobra, trudno. I donate'ów też już no, 10 zł dzisiaj zarobiłem. To chyba już wystarczy. Myślę, że będę się powoli zbierał, bo mi się nie
1: na całe
2: nie
1: życie
2: chce.
1: Ci wystarczy. Nie, trzeba zrobić jakoś w końcu.
2: Ja muszę się za robotę wziąć, słuchajcie. Naprawdę muszę sobie portfolio kończyć. Bo zdechnę.
0: Cicho,
2: nie,
0: cicho.
2: Nie wystarczy mi na opłaty, na prąd i gaz i tak dalej. I na jedzenie.
0: Krawiec jest ogłoszenie u mnie w tym. No, gdzieś tam zarazem na DJ-a radiowego. Jak chcesz, to możesz się załapać.
2: A w jakim radio, co i jakiego typu DJ, że co, że muzykę puszcza? Ja się nie znam na muzyce.
0: Nie,
2: tak,
0: nie,
2: muzykę
0: nie, muzyka puszcza tylko prezenter radiowy.
2: Prezenter.
0: Tak, jakbyś gadał.
2: No to wiesz, prezenter radiowy też musi mieć nienaganną dykcję. Ja to mam, no, ja to tak niechlujnie bardziej mówię, tu się zająknę, tu się pomylę. No, ja się nie nadaję tak naprawdę na normalnego radiowca, więc to trochę takie przesadzone są czasami opinie, że Krawiec to dobry radiowiec. Niekoniecznie właśnie, w zwykłym radio bym się nie sprawdziłbym.
0: Dobra, ja tam sobie załatwiłem aplikację i będą do mnie dzwonić na dniach.
1: Będziesz ten, spokojnie zostaniesz tym woźnym tam.
2: No, no to no. Trzymamy kciuki, Psycho, to by było miło, jakbyś w radyjku.
1: Psycho DJ.
2: To zróbmy taki test, zróbmy taki test.
0: Dziennikarz radiowy.
2: Zróbmy taki test, może jakbyś na przykład rozpoczął jakąś audycję swoją, no.
0: Dzień dobry. Jak ten zawsze mówi.
2: No, to pięknie. Dzień dobry,
0: to wasz ulubiony prezenter. Radia,
2: jakiegoś tam, nie, zapomniałem, gdzie ja pracuję, nie wiem. Krawiec kończy portfolio już 7 lat. Znaczy, wiesz, Waligura, ja miałem portfoliów bardzo dużo kiedyś, nie? I zmieniałem jedno, wiadomo, co jakiś czas się zmienia. Kiedyś tam dbałem o to. No teraz muszę znowu zadbać, muszę się wziąć za robotę, bo nie wydolę, no.
1: Radio Psycho, dzisiaj puszczamy zespół Queen. Przypomina to o moim życiu, a piosenka zwie się Another One Bites the Dust.
0: Nie, ja to bym tylko swoje piosenki puszczał, te co nagrywam.
1: Kurwa, nie wiem, czy ktoś by to słuchał radio.
2: I gościowi byś mówił, Czekaj pan, ale czekaj. Ja teraz ja
0: no,
2: coś.
0: Właśnie, to wypierdolę. Przepraszam. Czy nie ja powiedziałem to?
1: Wypierdolił swojego gościa? Tak powiedziałbyś mu, bo to wie, w jednym pokoju jest. Tak byś mu powiedział, panie wypierdalaj. Oj, trochę grubo.
2: Czekaj pan. Tym takim swoim wiecznie zaspanym głosem psychowym mówił, ale czekaj pan, spokojniutko, ale to... Czekaj. Jak to jest, że się tam biją, to co tam chodzi? No, zobaczymy. Może nie doceniam psycho, może się okaże wielkim talentem radiowym, dostanie robótkę.
1: A może on chowa swój głos, wiesz, może to, co teraz słyszysz, to tylko jego taki, wiesz, taki głos zaspany, zabity. A wiesz, jak przyjdzie do radia, to będzie miał świetną dykcję, świetną mowę i wiesz, może cię zaskoczy, skąd wiesz?
0: Ale to jest nie tak w moim głosie teraz.
1: No nic. Tylko, no, bądźmy szczerzy, byłby problem trochę w radiu, tak jak na przykład z moim głosem, nie? Ja też mam bardzo słaby głos z radia.
2: Ale dzisiaj trochę się czasy zmieniły, znaczy już dzisiaj nie jest takie radio jak kiedyś. Kiedyś było takie, no jak ze wszystkim, kiedyś muzyk musiał grać, znać się na muzyce, zapisywać nuty, dobrze jak grał na klawiszach. Słuchajcie, taki może śmieszny Thomas Anders z Modern Talking, on świetnie grał na klawiszach, on się od małego uczył grać na różnych instrumentach. Kiedyś to była bardziej... Taki standard był u muzyka, nie? A dzisiaj to może być jakiś raper, wyjdzie sobie jakiś z bezzęba naprzedzie, sepleniący, coś tam będzie rapował, no i ludzie to kupią, łykną, dużo zarobi.
0: Do czego
2: zmierzam, że kiedyś w radio, no to musiałbym mieć lektorski głos, nienaganną dykcję i mówić w taki specyficzny sposób, a dzisiaj wychodzi jakiś prezenter siedzi w tym studio, on się czasami zająknie faktycznie, posłucham jakiegoś czasami Radia Z, RMF, im też się to zdarza, też się zająknie, pomyli się, już nie jest to takie perfekcyjne, doskonałe, nie ma takich standardów, o to mi chodzi, nie? Więc wśród aktorów też upowszechniło się bardziej coś takiego jak aktor charakterystyczny, czy naturszczyk, jest więcej tego, więc i radiowiec, to może być psycho ma oryginalny, taki specyficzny głos, taki właśnie przećpany lekko, zaćpany, pijany, niewyspany, no, głupawy.
0: Co?
2: Żartowałem, dobra. No, masz
0: dobra, nie tłumacz.
2: Masz głos jak Tomasz Knapik.
0: Nie pamiętam, jak on mówił. Jak Kononowicz. Nie, to ten... Major. Ogółem i całe te... Pozdrawiam wszystkich. Dobra, nie będę śpiewał.
2: No, bo wy lubicie, jak ja mówię całe te. A tutaj Aleksandra pisze, Kastrat komentuje innych. To nie wiem, o kim to chyba, pewnie o mnie.
1: Nie, może o mnie, bo ja mam skastrowane jaja pewnie.
2: My wszyscy tu sami kastraci w naszym radiu. I przygłupy. Zakładamy nowe radio. Kastraci i przygłupy. Czyli... Kip.
0: Czyli...
2: Kip. Bo kiep. Zróbmy tak, żeby skrót był kiep. Nazwa radia kiep. Kastraty i ewentualnie popierdoleni. Kiep.
1: Idziemy na kiepa.
2: Właśnie, słuchamy kiepa. Co robi facet z kiepem w uchu? Słucha żara. Taki był kiedyś kawał.
0: Jaki suchar,
1: kurwa. To taki DJ żar by się przydał, nie prowadzący. to dobre było. No, taki kryptożart.
0: No.
2: Kryptożart, taki, że nie wiadomo, czy się śmiać, czy nie, bo nie wiadomo, czy to jest żart. Ten żart się ukrywa po prostu.
0: Strasburger by się nie powstydził takiego żartu.
1: Nie, Strasburger musi mieć długie żarty. To takie, wiesz, że tak go ciągniesz, że tylko dlatego jest śmieszny, bo kurwa już masz dosyć tego.
0: Tak. Nie no. 10 sekund to maksimum, bo chyba taki ma czas.
1: Nie, coś, ty był raz taki żart o grzybiarzach i tak trwał minutę ponad.
0: To nie pamiętam, bo ja tego nie oglądam cyklicznie.
1: Nie oglądasz Familiady? Co ty za Polak z siebie?
0: Od czasu do czasu. Nie, moja matka to lubi.
1: Amerykańska Familiada jest trochę lepsza. Family Feud, bo tam jest taka bardziej katolicka, ale z drugiej strony oni tak ją specjalnie właśnie nakręcają, że to katolickie, a właśnie w odpowiedziach zawsze jakiś kurwa seksualny nawiązek się będzie brał. I ten prowadzący Steve Harvey tak patrzy się na tych ludzi, jakby kurwa zaraz miał ich mordować. To takie piękne, jak taki katol. Nie, zostanie odpowiedź tam, nie wiem, co robisz w łóżku z kobietą, nie? I kurwa mu odpowiadają, tak patrzy, nie? Jakby zaraz miał rozpieprzyć coś. To jest taki typowy człowiek, który, wujek dobra rada, bo typo też tam daje takie rady, na przykład jak zarobić swój pierwszy milion. No, zarób 10 dolarów, a potem 10 razy te 10 dolarów zarób.
0: Tak, ale 10 razy 10 to...
1: No i potem jeszcze, wiesz, jeszcze, naprawdę on miał takiego tipa dla ludzi, jak zarobić swój pierwszy milion dolarów, jak myśli, ja pierdolę. No, chłop niezły.
2: Jeszcze wracając na chwilę do tematu słuchowisk, audycji, sprawdziłem, jakie audycje właśnie takie typu słuchowiska, nie, nagrywano mniej więcej w tym samym czasie w Stanach, gdzie jest bardzo właśnie bogata tradycja radiowa, i w Polsce, i to są zupełnie inne światy, zauważyłem. W Polsce słuchowiska to były takie głównie kryminalne, albo jakieś takie smuty, jakiś tam chłopi, coś, kurwa.
0: Ale w jakich latach, powiedzmy?
2: Wyłączając może powtórkę z rozrywki, ja mówię tak, wiesz, ogólnie od jakiś taki przedział lata 40 do 60, jak to się rozwijało, bo w ogóle w Stanach w tym czasie była cała masa słuchowisk, które można by nazwać pulp fiction, czyli taka pulpa, nie, po naszemu, i ta pulpa to były na przykład opowieści typu Śmiałek Dan, czyli ten Dan Dare, nie, który był jakimś tam pilotem kosmicznym. Dużo było takich słuchowisk o pilotach kosmicznych, science fiction, nie, tam inwazja robotów. I oni się bardzo do tego przykładali, to wszystko było nagrywane na żywo, jakieś efekty dźwiękowe, wszystko to mieli przygotowane, wiesz, różne tam dżingle, bardzo, no taka klasa, nie? Ale chodzi mi o tą różnicę, że w amerykańskim radio było dużo takich rozrywkowych, takiej taniej rozrywki właśnie, jakiś tam kosmiczny kapitan ratuje Ziemię. Były wersje słuchowisk, na przykład, no nie wiem, o Supermanie słuchowiska były, o różnych takich bohaterach, których znaliśmy z komiksów, no bo ten Dan Dare, no to też taki bohater, który i w grach komputerowych się pojawiał, i zabawki takie były. Swoją drogą koszmarne te zabawki z dawnych czasów. Na przykład była taka, coś takiego, co nazywało się radiostacja Śmiałka Dana, nie? I ta radiostacja to był taki tandetny, plastikowy przyrząd, który wydawał po prostu dźwięki. No i można było tam coś wcisnąć, było jakieś bzyt, bzyt. Albo się kręciła taka lampka na górze, nie? Tam się kręciło się korbą, no taka totalna tandeta, wszystko z jakiegoś krzywo oddanego plastiku, to też nie jest tak, że te amerykańskie zabawki zawsze były takie dobrze wykonane, nie? Po prostu to były takie zabawki, jak u nas za PRL-u, to takie tam były w latach 50. na przykład, nie? Trochę wcześniej to mieli też taką tandetę, jak u nas była za PRL-u, ale chodzi mi głównie o te audycje, no u nas tak wyłączając parę audycji, tam nie wiem, ta powtórka z rozrywki i nie tylko dla orłów, to właściwie same smuty. Popatrzyłem i tego się słuchać nie da, to jest tak nudne. No strasznie kiepawe. Dużo lepsze były te amerykańskie audycje, mimo że była to pulpa. I ta pulpa też w komiksie była. Dużo wychodziło komiksów na tanim papierze, właśnie tani druk, tam dwukolorowy, nie? Komiksy po parę centów, to po prostu masę tego robili.
1: Prawie już tak nie ma.
0: Dobra, ale poczekaj, że w Ameryce to 20 lat wyprzedało naszą epokę, albo więcej nawet,
2: jakoś
0: niż
2: tak.
0: Polska, nie?
2: No jakoś tak. Ale co ciekawe, dzisiaj rolę tych słuchowisk dawnych przejęły audiobooki, bo niektórych audiobooków się słucha jak dawnych słuchowisk. Jest podział na role, na przykład w tych lepszych audiobookach, nie? Bierze się jakieś tam gwiazdy, znane głosy i podział na role i tego się słucha jak tych dawnych słuchowisk. I wróciło to. Dzisiaj, popatrzcie, wydawałoby się, że tak, coś tak archaicznego zdechnie, umrze śmiercią naturalną, uschnie i zniknie, a tu powraca, nagle tylko w innej formie.
1: Ale to nie jest audiobook, to jest podcast.
2: Słuchaj, czy podcast, czy audiobook, czy audycja na żywo, to może się tak nie różnić od siebie, jeśli to przypomina jakąś opowieść, którą ci mówi na zmianę lektor, jest podział na rolę. Wiesz, to brzmi bardzo podobnie. Posłuchałem sobie jakiegoś audiobooka i stwierdziłem, że brzmi on jak te charakterystyczne amerykańskie słuchowiska radiowe, nie?
1: Były przecież te takie coś typu a la Top Gear, takie słuchowisko i ono bardziej było jak właśnie książka, że oni tam opowiadali historyjki na temat tego, co tam z samochodami się działo, wiele jakieś takie komediowe sytuacje i to było, to w ogóle jest stara rzecz, bo to jeszcze było sprzedawane z takimi MP3-kami z lat 2000, do dziś to chyba istnieje i to był podcast, nadal tego nie nazywali audiobookiem, to nazywali podcastem, pomimo, że słuchało tego się prawie, kurwa, jak książkę, bo rzeczywiście tam opowiadali to wszystko w takim historyjkowym formacie, no ale mimo wszystko jednak oficjalnie nazywało się to podcastami, to nie tak, że to było, to jest nowa rzecz, bo to dosyć stara rzecz, tylko dopiero teraz tak spopularyzowana.
0: Ale to po niemiecku było, tak?
1: Nie, po angielsku.
0: Jeden chuj. I tak nie rozumiem.
1: Ale ja coś miałem jeszcze wrócić. Kurwa, i zapomniałem.
2: Ciekawe, zastanawiam się, czy w dzisiejszych popularnych radiach jakaś Zetka, jakieś tam antyradio, nie wiem, co tam teraz jest popularne, RMF, to czy tam są jeszcze takie audycje właśnie, które są powiedzmy krótkimi audiobookami, takimi audycjami, gdzie są jakieś role, są jakieś przygody, nie? No, ciekawe, czy coś takiego jest. Chyba nie ma miejsca już na takie słuchowiska.
1: Słuchowiska tylko, ale słuchowiska, które ja słyszę i czasem mam ochotę strzelić sobie w głowę, słysząc je, to Jeziorany, Macysiakowie.
2: A to dawno było temu, nie? Ty mówisz, że
1: nie,
2: co, wróciło to?
1: To do dziś to,
2: no
1: kurwa,
2: co ty, kurwa, przecież to ma 100 lat, te Matysiaki i Jeziorany, przecież to z PRL-u się tego słuchało.
1: Moja matka tego słucha co niedzielę i sobotę, bo to jedno w sobotę, drugie w niedzielę.
2: Kurwa, to nie mogą czegoś nowego zrobić, tylko tych Matysiaków zasranych, jakieś te smrakloki cały czas kontynuują od 100 lat?
1: Jest, tu. Zapraszamy na słuchowisko w Jezioranach, odcinek 3000, coś tam, jak myślę, o kurwa.
2: Ja pamiętam, że
0: w
2: takim radiu SK to były na przykład programy dla dzieci, gdzie różne były fajne bajki, jakiś krasnoludek coś gadał z prowadzącą, była taka kobieta i krasnoludek, ale to paradne było, bo oni to nagrywali jakoś chyba na żywo, bo mylili się czasami, albo się zaczynali śmiać, jak mieli jakąś głupawkę lekką. I ten krasnoludek to był jakiś taki koleś, który takim głosem mówił dziwnym jak krasnoludek. I nagle coś poszło od ogięcie blachy i ten zaczął coś opowiadać, że my krasnoludki to gniemy blachę. I zaczęli się tak śmiać sami z siebie, nie? Bo był taka głupawka. Fajne to było. Coś miało w sobie takie trochę ducha tego, co my robimy, że było spontaniczne, trochę improwizowane. No dziś już nie ma za bardzo miejsca na improwizację, bo kto to widział, nie?
1: Mój krasnoludek gnie blachę.
2: Fajne to było nawet. No, takie trochę właśnie zwariowane.
1: No, ale ja sobie miałem powiedzieć, jak zwabić dwóch słuchających, to tak rzucę to, może przyjdą, to ja im tylko powiem, tak, to zobaczę z tematu, ale wrócimy, że PlayStation 5 w tym momencie przegrywa z Xboxem najnowszym, w tym roku się więcej Xboxów sprzedało, jak się czujecie z tym? No, także za chwilę może ktoś zadzwonić, tak obstawiam, że ktoś będzie dzwonił.
0: Ja jestem tutaj i mam wyjebane na PlayStation.
1: Nie, ja wiem, ty masz wywalone, ale jest taka osoba, nie powiem kto, nie powiem po imieniu, kto bardzo lubi bronić Xboxa, a druga lubi bardzo PlayStation bronić i ci zawsze, te duo zawsze dzwoni razem prawie, że się kurwa biją.
2: No faktycznie, boki zrywać.
1: No dobra, no ja tak mówię, no ale to te osoby się zwykle nie biją o konsolę, biją się o inne
0: rzeczy. Krawiec, a ten

0: wolno.
1: O, nieładnie, tak. Dlaczego? Tak, nieładnie.
2: Znaczy, ja ogólnie staram się pilnować, żeby nikt tutaj dłużej niż pół godziny nie był, a widzę, że chyba Gumball już półtorej godziny gadamy.
0: Pierdol go stąd.
2: Aż jak ten czas szybko mija, proszę. Półtorej godzinki.
0: Nikt nie zadzwoni więcej.
2: No to jak nikt nie zadzwoni, to będziemy kończyli audycję i nie będę specjalnie ubolewał z tego powodu, bo może sobie coś porobię, jeszcze jakieś filmy sobie pooglądam dzisiaj.
0: No tak, bo zaraz będzie inna audycja w innym radiu.
2: Tak, zareklamuj jeszcze, żeby ci nieliczni słuchacze se poszli gdzie indziej słuchać.
1: Proszę iść do Klopa, Klop będzie puszczał swojego doktora. Ostatnio szukał duetu. Żeby mieć z kim nadawać i powiedział, że musi być dobry głos. Dobry, nie może być squeaker, taki jak ja, i to musi być człowiek z doskonałą dykcją i językiem polskim. Jak się pierdolniesz raz, to chłopie, on ci tam przyjdzie na dzielnie i ci połamie ręce.
2: No, Klot czasami ma sam lekkie problemy z poprawną polszczyzną, więc niech nie będzie taki hopsiup do przodu. Chociaż jest sprawnym radiowcem, trzeba mu to przyznać, więc no, niech se ma jakieś, to nie jest nic złego, że ma oczekiwania, nie?
1: No tylko, że kto mu, kurwa, ale to, że on ma oczekiwania, to jest jedno, tylko kto mu je spełni, przecież nikt nie przyjdzie do niego, nie wiem, z doktoratem, kurwa, z języka polskiego i powie, no, ja u pana będę dzisiaj prowadził audycję, bo mam bardzo dobre umiejętności w komunikacji, w języku naszym ojczystym polskim. No przecież nikt tego nie zrobi. Jedyne, co on może liczyć, to na swoich słuchających, a na pewno nie na ludzi, którzy są z jakimś super dobrym warsztatem. Więc jak on myśli, że za darmo ktoś mu przyjdzie, bo on na pewno nie będzie płacił, to jest za darmo, I będzie jeszcze miał dobry warsztat, niech on sobie przemyśli to bardziej. I nie chcę go obrażać, bo to nie jest mój zamiar, po prostu, żeby troszkę zmniejszyć swoje oczekiwania, bo jak to widziałem, to troszkę miałem bekę dużą.
2: A ja niekoniecznie. Myślę, że dobrze jest mieć na początku wysokie oczekiwania, zawsze to sprawi, że mniej jakiś kiepszczaków się zgłosi, nie? Więc zawsze dobrze wysoko mierzyć, a gdzie się doleci, tam się doleci, no, ale mierzyć można wysoko. Jakieś takie było porzekadło, nie mogę sobie przypomnieć, ale fajne było właśnie o tym, że warto mierzyć wysoko, bo to się zawsze opłaci, niezależnie od tego, gdzie ostatecznie dojdziesz, nie? Więc jak najbardziej, no, a coś o płaceniu chyba było, że jest w stanie nawet coś tam wybecalować, wyżygać, jakieś parę groszy, chyba coś wspominał o tym.
1: No, może ma gotówkę. No ja nie chcę w ogóle go obrażać, bo to nie jest o to chodzi. Ja nawet tam nie za bardzo mam co negatywnie powiedzieć na jego temat, wręcz uważam, że spoko. Nawet ostatnio słuchałem jakąś jego audycję, a nie będę też go wychwalał, bo to nie o to chodzi, żebym. Ja, no nie wiem, dla mnie. Radiowy jest jak radiowy. Tu tutaj się czuję dobrze, bo tu jest spoko, to są spoko ludzie. Nawet kiedyś dzwoniłem przecież do Szabla. I no, nie było jakoś tragicznie, ale no, to nie jest mój klimat, tam tylko trochę pośmiać się mogłem, nie to, że chciałem obrażać ludzi, się śmiać z nich, no ale jak ktoś zaczął mówić o na przykład piramidzie jakiegoś Chopsa czy innych rzeczach i ja już, i dla mnie, to było takie wychodzenie w jakiś kosmos i ja czułem się, że ja już nawet, że to jest takie przebijanie się, nie? Jak idziesz kupić coś w targu, to oni się przebijali, że ten ma Chopsa, ten ma płaską ziemię, a ten ma tamto i każdy próbował coraz bardziej jakieś, nie wiem, wysunięte teorie wrzucać na różne tematy. I chyba na tym polega w ogóle fenomen Szabla, że on po prostu ma gości, którzy jeden drugiego przebija tym, co ma do powiedzenia.
0: Im głupsza teoria, tym lepsza chyba u Szabla, tak to wynika. Tego. Dariusz tylko do niego dzwoni, to jest zajebiście, bo on ma jeszcze głupsze teorie.
1: Dariusz jest spoko, bo Dariusz przynajmniej ma dystans do siebie. Ja wierzę, że Dariusz to jest bardzo inteligentny człowiek, który tak naprawdę, on bardzo dużo wie i on często ludzi po prostu troluje. Ja uważam, że wyśmienitym trolem, to jest inna sprawa.
2: Czyli tak pół i na on... pół. On kiedyś się tak stwierdził, że u niego to jest tak... Tak właśnie pół na pół trochę z tym.
1: No, trochę tak, ale spoko. Ja bardzo lubię człowieka, bo ma duży dystans do
2: siebie. Ja też go lubię. Tak, on jest taki taki zawsze bardzo spoko. Z nim to się nawet ciężko sobie wyobrazić, że on na kogoś tu naskoczy, że będzie się kłócił, kogoś obrażał. Taki jest dorany przyłóż w sumie, nie?
1: No, spoko.
2: Dobra, panowie, to znaczy tego, no, będziemy tu wietrzyli antenkę.
1: Dobra, to mnie wyrzuć, bo mi się nie chce.
2: Dobra.
0: A to idźcie, krawy, ja tu sobie znalazłem.
2: No, to trzymaj się, Gumball, cześć. No i ty, psycho, też się trzymaj.
0: Co?
2: No, to co słyszałeś.
0: Dobranoc.
2: Dobranoc.

0: Nie wierzyłem, bo w sumie, że w Polsce może dojść do wprowadzenia dochodu gwarantowanego. Jakoś mi się to w głowie nie mieściło, ale wygląda na to, że wcale nie jest to takie nielegalne. Kurwa, jakie nielegalne, nierealne. Widzicie, język mi się plącze, może dlatego, że późno. Normalni radiowcy nie siedzą wiele godzin, nie? Tylko siedzą na przykład pół godziny, gadają. To wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zaczniesz mylić słowa, przejęzyczać się i seplenić. W każdym razie nie jest to wcale aż tak nierealne, nie jest to taką abstrakcją, no ponieważ wprowadzono testowo gdzieś na Podlasiu, może się Kononowicz załapie na dochód gwarantowany.
1: Konon ze Wchoroszczy, 10 zł.
0: No, dziękuję.
1: Witam redaktora Krawca. Zapraszam do śledzenia rozwoju gry Konon ze Wchoroszczy. Na kanale pod tą samą nazwą polecam sprawdzać rozwój gry o tym akuratnym uniwersum. Redaktora proszę puścić trailer na wizji YouTube.
0: Chyba wspominałem już właśnie, tylko ja mówiłem, że to jest klątwa Choroszczy, a to jest zew Choroszczy, tak? No coś słyszałem o tej produkcji. Dzięki za donata. Konon zew Choroszczy, pracy ciąg dalszy. Czyli gra powstaje, tak? Powstaje gra. I co tu pisze? Witam redaktora Krawca, zapraszam do śledzenia rozwoju gry Konon zew Choroszczy. Powinno być Konon dwukropek, nie? Że to taki podtytuł. Konon dwukropek zew Choroszczy. Potem będą może następne części, na przykład Konon Zemsta Majora, albo nie wiem, Konon, a ty się nie zesrałeś się? Jakieś takie podtytuły, nie? Albo coś w tym stylu. Konon zew Choroszczy. No, dobry tytuł nawet, dobry, zachęcający. Zew Choroszczy. No, ta Choroszcz stała się kultowym miejscem na kanale pod tym, czyli na kanale YouTube, tak? Stronkę jakoś może załóżcie, jak takie przedsięwzięcie. Udało się jakieś dofinansowanie zebrać. Kurczę, to by było coś, gdyby osoba tutaj zadzwoniła. To by był telefon ciekawy, gdyby coś opowiedziała. Tu jest chyba link, ale ten link obawiam się, że nie przeszedł. Tak, jest się ściął tutaj. Ale to zobaczmy. Konon ze Wchoroszczy jest. Jest trailer. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy puścić na ekran. On jest chyba krótki dosyć. Dobra, dajcie mi chwilę.

0: story about addiction.
1: Major Motylek.
0: A story about greed.
1: Laluś latający.
2: 3 złote.
0: It is a story about rust. And it's cold.
1: Zew choroszczy, czyli choroszcz...
3: Pierdalaj!
1: Dobrze, dobrze. No, szczerze mówiąc, myślałem, liczyłem, że to będzie przygodówka.
2: 3 złote.
3: Mleko lubię.
1: Liczyłem, że to będzie przygodówka. No, dzisiaj są tak świetne narzędzia do robienia przygodówek. No, ale platformówka na pewno dobra na początek, bo to łatwiej trochę zrobić. Platformówka, prosta platformówka jest najprostszą grą do zrobienia, więc dobrze się faktycznie nie porywać z motyką na słońce, bo takie projekty często upadają, zostają niedokończone, a tutaj no, wygląda na to, że zostanie dokończone, bo już mamy tutaj, prawda, jakiś silnik. Ciekawe, w czym to robione, może Game Maker, może Unity. No, grafika troszkę taka sobie, za dużo różnych stylów, nie? Nie ma konkretnego stylu i ten ludzik jakby z jednej bajki, drugi ludzik, tutaj jeden ludzik to Etama trochę wychudzonego przypomina. No, ale wygląda na to, że będą faktycznie nawiązania, że będzie dużo nawiązań. O to chodzi. Tego fani chcą. Fani zawsze bardzo chłodno przyjmują takie produkcje. Tak było z pierwszymi Spider-Manami na przykład, które były z dupy po prostu. Nie były tam... nie było tam w ogóle tego, co ludzie z komiksów znali. Fani zawsze chcą, żeby były nawiązania, smaczki, easter eggi związane z uniwersum. No, wizualnie mi się nie podoba. Trochę mi się nie podoba to, że to jest to platformówka, a nie zręcznościówka. A nie przygodówka. Przygodówka byłaby zabawą na dłużej. Platformówkę ktoś uruchomi, pobawi się chwilę i wykasuje, nie? Jeśli autorom to nie przeszkadza, to spoko, nie? No, i zbiera tutaj, widzę, donaty, 3 złote, tak? Monety jakieś, donaty zbiera. Przygodówka dawałaby większe możliwości eksplorowania tego uniwersum, że tak powiem, wtrącania różnych smaczków, nawiązań, nie? Elementów znanych z uniwersum. A zręcznościówka to może być takie na siłę trochę, nie? Czasami. No, ale autorzy kombinują. Jest na przykład pasek energii w postaci mlek. Mlek. Są mleka, Boże. No, ciekawe. No, uważajcie, autorzy, żeby was Konon tego, no, nie zgłosił. Gdzieś. Nie założył wam sprawy. Karno-sądowej. Za wykorzystanie bezprawne wizerunku, bo wiecie, jaki on jest, nie? Jak mu coś odpalicie, to nie będzie miał nic przeciwko, a tak, to może ten zagryziak was potem ścigać, latami nawet. Będzie się trząsł o to, że ktoś sobie tam coś zarobił. Chyba, że będzie to darmowa gra, to wtedy chyba inaczej wygląda. No, ciekawa produkcja, ciekawa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kibicuję. Szkoda, że nie zadzwoni tutaj jeden z autorów, czy autor, nie wiem, ile osób to robi, czy jedna, czy więcej. Zawsze bym chętnie wypytał o parę rzeczy jeszcze. No, tu widzę kierunek Choroszcz, drogowskaz, czyli on zmierza do tej Choroszczy. No, na pewno trzeba dopracować grywalność, to znaczy, żeby fajnie się ruszało tym Kononem, tak? Żeby było jakieś wyzwanie, bo gra to nie tylko, znaczy to też jest ważne, żeby było do śmichu, żeby można było się tam troszkę porechotać, ale musi się też fajnie grać, czyli Conan musi... musi się nim fajnie skakać po tych platformach, nie? Musi być uciecha też z samego gameplayu, no, a nie tylko z różnych tam smaczków ze szkolnej. No i dużo postaci musi być znanych z uniwersum. Musi być tam, nie wiem, Meksikano, niemiecki, ten, no, Geremek, Major, no, oni wszyscy muszą być, nie?

Mówimy o platformówce 2D. No widziałeś chyba na ekranie, tak? Co było? To widzisz, jaki to typ gry. No to jest platformówka 2D. Dziś coraz częściej się już robi 3D platformówki, ale faktycznie temat gier nie wiem, czy będzie ciekawy dla nas.

Można by zrobić, że Konon znajduje na tych platformach różne paczki i w tej paczce są losowane różne rzeczy i można trafić na coś kiepskiego, a można trafić na coś wypasionego. To wszystko wpływa na radochę z gry, bo ryzyko jakieś czasami dobrze robi w grze, to znaczy ktoś ryzykuje, że albo coś zyska, albo straci, nie? Różne takie paczki mogłyby gdzieś tam spadać z fajnymi albo niekoniecznie dobrymi rzeczami. Albo ci coś przybędzie, albo coś ubędzie. Może zaprosisz autora gry do audycji? No już teraz zapraszam. Ja lubię temat gier, zawsze chętnie o grach pogadam. Myślę, że Czektul by się też przyłączył, też jego temat. Tym bardziej, że trochę się nawet znam na robieniu gier. Parę gierek się współtworzyło.

0: Jakby był jakiś hajs, nawet nieduży, ale gdyby był, to mógłbym pomóc coś. Nawet, bo się w tym orientuję. Jestem grafikiem, jakby co, nie? I zrobiłbym dobrą grafikę. Ale pieniądze muszą być. Za darmo to wolę sam coś swojego robić. Są jakieś silniki na 2D? No to najlepszy do platformówek 2D będzie, myślę, Unity. Albo ten... Game Maker, nie? Albo Game Maker, albo Unity. Bo Unity jest, raz, że nie jest bardzo trudne, można się go nauczyć, a dwa, że jest bardzo dużo tam gotowych dodatków. Można sobie na Asset Store kupić po prostu gotowy silnik, na przykład do platformówek 2D, który ma już wszystko, co potrzebne, typu tam nie wiem, cała bardziej zaawansowana fizyka trochę, że postać się potrafi już tam gdzieś wspinać albo ślizgi robić, tego typu rzeczy, znajdźki, pasek energii, wszystko to jakby już masz gotowe w jednym dodatkowym silniku, który kupujesz powiedzmy za 20 euro, za 50 euro, no nie jest to pieniądz duży i masz jakby wszystko gotowe do robienia platformówki, ktoś już przygotował, tak? Wszystkie skrypty potrzebne. Dwa, że jest to dobre, ponieważ możesz sobie je przerabiać, te skrypty, ten cały dodatek, który kupisz na Asset Store, jest to otwarte, tak jakby jest kod, masz dostęp do kodu, czyli możesz dodać coś swojego, jeśli zechcesz, jeśli czegoś ci zabraknie, nie jest to skompilowane, zamknięte i tak dalej. Wszystko można sobie jeszcze rozbudować. Unity jest i do 3D, i do 2D, tam nawet masz takie szablony, na początku sobie... W obecnym, bo Unity się bardzo zmienia na przestrzeni lat. W tej chwili, jak robisz nowy projekt na Unity, to już na początku określasz, czy to jest gra 2D, czy 3D. No. Ja na przykład mam kupiony zajebisty dodatek Adventure Creator i w tym dodatku on jest jakby przewidziany do robienia przygodówek zarówno 2D, jak i 3D i ma wszystko, co potrzebne i do 3D, i do 2D. Ale musisz się uczyć API. Nie ma tam dużo nauki. Ja myślę, że Unity jest optymalne, bo jest darmowe, przynajmniej tam, no chyba, że masz bardzo duży nakład, to wtedy już tam coś musisz zapłacić, jak dużo zarobisz na tym, powyżej jakichś tam zysków, nie? Bardzo wysokich, więc to spoko, nie ma się co bać, jest darmowe. No i kupujesz sobie taki dodatek do platformówek i robisz, masz wszystko gotowe. Ten kowal był na Unity? Jaki kowal? Ja nie wiem, o jakiego kowala chodzi. No. Unity ma bardzo dużą społeczność też i przede wszystkim no, największą zaletą jest ilość różnych dodatków, jakby gotowych takich podsilników, bo Unity jest w zasadzie silnikiem graficznym. Koroszczy.
1: 10 zł. Tą grę o Kononie tworzy jedna osoba. Na tym kanale YouTube Konon ze Wchoroszczy robił streamy live, na którym był mega otwarty na propozycje i pomysły. Taka osoba jak ty by mu mega pomogła. Trzeba was jakoś skontaktować. Zapodaj.
0: Czyli ty, szanowny słuchaczu, nie jesteś autorem, tylko tak chcesz komuś tam dopomóc i promujesz, tak, kanał. I przedsięwzięcie, no spoko, jakby nie mam nic przeciwko. No ale wiesz, przypuszczam, że ktoś nie ma raczej pieniędzy do zainwestowania w to, a ja za darmo nie robię już. Nie. Stwierdzam, że potem mi się po prostu nie chce i zawalam projekty. Musi być jakaś kaska, nie? I to nie jakaś taka żebracza, no nie będę za 100 zł zapierdalał na przykład tam 2 miesiące i robił fajne grafiki, jakieś covery, postacie animowane i tak dalej, nie? Przede wszystkim na Unity się dużo fajniej da zanimować takie postacie, bo to jest takie, tutaj widzę, lekko rozpikselowane wszystko. Można by to lepiej zrobić, żeby było bardziej gładkie, fajne, efektowne, przyjemne dla oka, nie? I można tam bardzo fajnie postacie 2D zrigować, czyli po prostu podoczepiać kości i animować je efektownie, nie? Nie klatka po klatce, nie robić kolejnych sprite'ów, tylko po prostu zanimować sobie to tak jak trzeba, tak jak się dzisiaj animuje postacie. No. To mi wygląda na być może to jest w ogóle robione z palucha, od zera, bez żadnego nawet frameworka, nie? Ktoś robi to jakimś tam, w jakimś C++, czy tam po prostu pisze w jakimś tam, nie wiem, zresztą na programowaniu się nie znam, jestem grafikiem, nie? Ale Unity obsługuje, bardzo dobrze znam Unity.

No. Dużo tu pomysłów można by... Ja myślę, że dużo to, że autor, po prostu zostało wyjaśnione, że to jedna osoba tworzy. Dzięki wielkie w ogóle za donycika. Tak niewiele ich dzisiaj dostaję, więc z każdego się muszę cieszyć. No. A jeśli chodzi o kontakt ze mną, to w sumie mogę wkleić tutaj maila mojego na czacie, którego na pewno mam wgląd zawsze. morten.tylor@gmail.com. Jak coś to pisać. Ale to Unity 5 to coś innego. Aha, Unity Blacksmith, czyli takie tech demo masz na myśli. Aha, to już wiem, o co chodzi, widziałem tego kowala. Słuchajcie, Unity 5 to jest bardzo stare Unity. To jest Unity sprzed lat. Ja na nim też pracuję, ale używam też nowszego o wiele Unity. To jest, w którym to roku wyszło, to Unity 5 to jest już archaiczne, nikt tego nie używa i już mało dodatków w ogóle jest z tym kompatybilne, tak? Używa się nowego Unity. Najbezpieczniej jest użyć nie takiego super nowego z 2021, ostatni chyba jest, nie, tu mam zainstalowane, widzę Unity 2022, nie? I to jest już ileś tam wersji w przód. Ale Unity 5 też mam zainstalowane. Dzisiaj jest tak, że instalujecie coś takiego jak Unity Hub, czyli taki program, który wam jakby umożliwia instalację różnych wersji Unity, które się ukazywały na przestrzeni lat i robienia projektów i na starych, i na nowych. Ale nie polecam na starych, bo stare, no to stare, no już tam wiele rzeczy jest przestarzałych, no cały ten silnik graficzny, dużo ulepszeń wprowadzono, lepsze oświetlenie, lepsze cienie, więcej bajerów, więcej dodatków nowych, bajeranckich, nie? Więcej możliwości, o wiele ma to. Jeśli chodzi o animacje też, więc lepiej używać. Słuchajcie, do Unity autor mógłby zrobić na przykład bardzo prosto bijatykę na Unity, taką trochę jak Mortal Kombat czy coś. Bardzo dobre są takie. Tam się dokupuje do tego silnik specjalny do Unity. Cały pod bijatyki. I masz gotowe wszystko do bijatyki. Albo do gry beat'em up, czyli do chodzonej takiej bijatyki, gdzie idziesz cały czas w prawo i wychodzą nowi wrogowie, albo do bijatyki takiej bardziej turniejowej, jak Mortal Kombat czy Tekken. Różne są te silniki, jak mówię.

No, także długo się opierałem. Nie warto się opierać przed nowościami. Ten Unity Hub, bardzo wygodna rzecz, nie? On pokazuje od razu, pod którą wersję Unity masz dany projekt, także się nie gubisz w tym, nie otworzysz w złym Unity złego projektu. Możesz sobie łatwo doinstalować nową wersję Unity. No, no taki hub, no, hub jak hub, więc trzeba sobie to zainstalować koniecznie. No. Ja myślę, że w platformówce bardzo trzeba się przyłożyć do grywalności. Po prostu kiepska platformówka, gdzie Konon będzie się topornie poruszał, szybko się znudzi, zostanie potraktowana jako żart. No, ktoś se pogra dwie minuty, pośmieje się i koniec. Więc trzeba uważać, nie? Żeby tego nie zaniedbać. Teraz się prościej gry pisze, nie to co kiedyś. No dzisiaj to właściwie często nie trzeba już pisać gier. Kupujesz sobie na przykład RPG Game Makera i to masz cały kombajn do RPGów, nie? W stylu japońskim oczywiście to jest akurat. Albo sobie kupujesz właśnie Adventure Creatora do Unity. No trochę drogi jest, bo w przeliczeniu na nasze chyba 400 kosztował. Ja tam sobie kupiłem, jak promocja była. Troszkę taniej. Ale to jest potęga, tak? Tam można dowolną przygodówkę zrobić. I taką klasyczną, point and click, jak kiedyś były, typu tam Secret of the Monkey Island, czy inne tam Lucasy. Ale też można zrobić taką wypasioną 3D, gdzie postać... Gdzie widzimy całe to pomieszczenie, możemy obracać kamery, zmieniać wszystko. Gdzie mamy możliwości, że możemy zaprojektować, że szuflady se otwierasz myszką, tak jak w nowoczesnych przygodówkach, nie? Że chwytasz i dragujesz, ciągniesz po prostu, nie? Jest taka jakby pseudofizyka. Gdzie możesz przedmiot zbliżyć jakby do kamery, że sobie go oglądasz z różnych stron, gdzie masz system dialogowy na różne sposoby zrobiony, różne sposoby ruszania się jakby FPS, widok z oczu albo point and click, że postać widzisz w trybie third person perspective, tak? TPP. Przeróżne, jak co sobie tam wymyślisz? No cały kombajn, nie? Tam jest wszystko. Wszystko, co znacie, możecie zrobić i taką amnezję, i albo jakąś staroszkolną, typu, tam nie wiem, tam King Quest, co wam przyjdzie do głowy. I wszystko tam już jest gotowe. Ale jest z racji tego, że jest to taki potężny kombajn do przygodówek, to trochę trzeba poświęcić czasu na nauczenie się go. Ale jest pięknie przygotowany manual, gdzie macie całą instrukcję do wszystkiego tam od A do Z, co jak robić, więc nie ma problemu. A od Martina wiem, że Martin nawet korespondował z samym autorem i się go o różne rzeczy tam wypytywał, podrzucał mu pomysły różne. Tak więc autor jest bardzo chętny, nawet jak ktoś ma z czymś problem, to wytłumaczy na oficjalnej stronie Adventure Creatora. Trochę szkoda, że nie przygodówka, tylko zręcznościówka. Tak, troszkę pójście na łatwiznę. Przygodówka byłaby ciekawsza, nie? I na dłużej by starczyła do zabawy. Coś jak Might and Magic 1 w wersji 3D? 1, 3. Czy Might and Magic to w ogóle jest jeszcze inna gra? To były te RPG z poruszaniem.

kolejnych plansz, grafik, animacji, dialogów. No i zaczynają się schody, nie? Już przestaje to być zabawne, zaczyna się ciężka praca. Napisać te wszystkie opisy, dialogi, teksty, rozmowy, to nie jest takie proste. Grę trzeba też jakoś zbalansować też, żeby nie dało się zbyt łatwo jej przejść, zbyt szybko w trymiga, żeby nie dało się znaleźć jakiegoś sposobu na wykokrzenie sobie na przykład bohatera i rozwalenie wszystkich. W New Vegas ostatnio znowu sobie chwilę grałem. No jednak dobry RPG był, nie? Fallout New Vegas. Ile tam jest możliwości rozwiązywania różnych spraw, przyłączania się do różnych tam frakcji. Raz ci cię nie lubią, raz tamci. No, jednak Obsidian to Obsidian. Dobrą robotę zrobił. Chociaż ten strasznie zabugowana była ta gra, ale no to przez ten archaiczny silnik stary od Bethesdy. Tym, którzy chcą robić gry, to polecałbym pierw na papierze, znaczy, no, w przenośni mówię na papierze, po prostu możecie na WordPadzie rozpisać se wszystko, nie? I dopiero jak to będzie gotowe, to zacząć robić, bo nie, możecie wpaść w pułapkę, że trzeba będzie jednocześnie wymyślać, co dalej w tej grze, jakie dialogi, jakie teksty, jaka historia i jednocześnie robienie tego. Znaczy, chodzi o to, że dobrze mieć przygotowane na początku wszystko. To. A potem dopiero robić. Z cyberpunkiem polegli. No, cyberpunk dzisiaj już podobno jest dużo bardziej dopracowany. Już całkiem znośnie się w niego gra. W ogóle cyberpunk kawał dobrej roboty jednak. Znaczy, na pewno jeśli chodzi o grafikę, ja to doceniam jako grafik trochę. Tam są pięknie zaprojektowane... piękna architektura po prostu. Widać, że ktoś świetny, bardzo się przyłożył do tego, żeby miasto wyglądało ciekawie, żeby były ciekawe pomieszczenia. Ostatnio dodano nowe kwatery mieszkalne i te mieszkanka są tak zajebiście zrobione. Różne interakcje są, tak? Można sobie tam, jak mamy mieszkanie w stylu azjatyckim, w jakiejś tam azjatyckiej dzielnicy, to jakieś smoki, statuetki smoków, możemy świeczuszki sobie tam zapalić. W innym mieszkaniu mamy stół do bilarda, gdzie możemy bile sobie wbić. No, trochę bez sensu, bo wbijamy białą bilę i tak bez sensu trochę, ale fajnie to wygląda, nie? Różne interakcje. W każdym razie no dużo efektowniej wyglądają te mieszkania niż na przykład w GTA. Bardzo się przyłożyli też, nie? Wprowadzono też możliwość zmienienia sobie tekstur w tym takim głównym mieszkaniu, co pierwsze było, gdzie zaczynamy, które nadal jest. Można sobie całkowicie zmienić jakby kolorystykę samą i to dużo zmienia. Ale przede wszystkim fajnie są zrobione, no... Architektura jak dla mnie 10 na 10, to są po prostu te miejsca są świetnie wyglądają, nie? Świetne też tekstury, oświetlenie, zdolnych grafików, myślę, wśród Polaków można znaleźć często. Ja niestety mam nadal troszkę za słaby komputer, znaczy... Dałoby się grać, ale co to za gra? No, jak już gram, to chciałbym mieć przyjemność, a nie wracać do starych czasów, gdzie człowiek grał w 12 klatkach na sekundę i jeszcze się jarał jak dzika świnia truflami. To już nie te czasy. Teraz jak już gram, to chcę mieć płynność i przyjemność, a nie żeby mi nagle coś rwało, skakało, wieszało się. To już nie te czasy masochizmu, gdzie człowiek zmieniał dyskietki co 2 minuty i się cieszył. Może pójdę w game developerkę, że będę robił dla kogoś coś znowu, bo całkiem nieźle mi to szło i to są projekty, które mnie cieszą, które mnie radują, z których czerpię przyjemność jakby twórczą, nie? I jest to dużo ciekawsza też robota. Ma jedną wadę, to, że tej roboty jest zwykle dużo, że trzeba się namęczyć po prostu. Jakiegoś logosika, prostą animację, intro, to się robi szybko. A przy grze to zawsze jest dużo roboty. Wiecie, dzisiaj naprawdę można dziwne rzeczy z branży gier robić. Na przykład są takie firmy, które kupują od was trailery gier, które wy zrobicie tak z dupy, coś sobie

wymyślicie jakiegoś trailera do gry i oni to od was kupują, powiedzmy za dwa koła takiego trailera, nie? Bo kupują to jako pomysł na grę, coś, co można komuś pokazać, inwestorowi na przykład, nie? Że zróbmy taką grę. Przychodzisz do inwestora już z konkretnym trailerem i kupują. Możecie robić takie, wymyślać sobie gry, zrobić efektownego trailera i sprzedać go od razu, szybko. Na takimi grami dotychczas pracowałeś? No, w całkiem dawnych czasach jeszcze byłem dzieciakiem, to na Amigę gry proste i magazyny dyskowe, jakieś tam apki, zabaweczki, nie? Potem były gry, praca przy grach flashowych. Jakimś tam, to były takie gry proste dla klientów, jakaś tam prosta jazda samochodzikiem, że trzeba samochodzik zaparkować, czy coś tam się łapało, z góry spadało, wiecie, takie proste fleszówki. Ale były też bardziej zaawansowane gry, na przykład gra Business Inc. Bing. No tak, tam się symulator, znaczy ten menadżer prowadzenia studia tworzącego gry. Gra o robieniu gier. Znaczy zbierało się załogę, kupowało się tam komputery, organizowało warsztat i się produkowało gry, nie? I tam robiłem bardzo dużo rzeczy, bo były i projekty postaci, i 3D, i modele 3D, i ich odpowiedniki 2D, takie ilustracje pokazujące daną postać, i levele, i jakby modele w tych levelach, czyli trzeba było zrobić i biurko razy 10, bo tam różne biurka można było sobie kupować, różne szafy, tak więc się narobiłem tych mebli, różnych, kilka leveli takich, że różne lokacje, pierw zaczynało się w garażu, potem w jakimś tam wynajętym mieszkaniu, potem studio, nie? Cały interfejs, całe GUI, nie? Też jakby od A do Z cała grafika, kupa roboty. No i nie zarobiłem aż tak dużo, więc traktowałem to trochę jako taką inwestycję, żeby było co pokazać później, nie? Zrobiłem grę, gdzie ten Republic Inc. Współtworzyłem, znaczy grafikę całą robiłem. To z kolei gra menadżer administrowania państwem. Tam masa ikonek, tam było chyba ze 100 ikon musiałem zrobić. Całe GUI też sporo roboty, tak z miesiąc roboty to był, nie? Co ja tam jeszcze robiłem? Trader, gra handlowa taka, to różne tam zdjęcia towarów. Cały też interfejs, plansze, nie? Cover do każdej gry też trzeba przygotować. W tej grze o projektowaniu gier to jakby musiałem takie przykładowe jakby, bo tam się projekt jakiś otwierało i się tworzyło grę. I ja musiałem zrobić tam, kurczę, nie wiem, z 20, z 30 takich coverów przykładowych gier, nie? Że tworzysz nową grę o czymś tam i wymyślałem te tytuły też, jakby takie fikcyjne gry wymyślałem, nie? No, tylko zawiodłem się trochę, bo autor, którego bardzo lubię i pozdrawiam, sympatyczny człowiek, no, jakby nie zrealizował tego tak, jak ja chciałem, znaczy, no, zawsze było to zepsute trochę, co ja zrobiłem, tak? Jakby takie... No nie tak jak na moich wizualizacjach, tylko tu krzywo, tu trochę inaczej, tu inna czcionka i to mi się bardzo nie podoba takie coś, bo wtedy cała moja robota idzie w dupę. Każdorazowo trzeba było logo też zrobić, no jakby nie. Ja muszę jakichś poważniejszych po prostu graczy wyrwać, bo to zawsze byli jacyś tam tacy, wiecie, no fascynaci, którzy trochę jakby z własnych środków to wszystko finansowali, więc no wiadomo, nie ma dużych pieniędzy do wyjęcia. Zawsze trochę mniejsze te gierki, takie na mobilki, nie, zwykle, więc... Ale robiłem też grafikę do magazynów dyskowych, też i na peceta, nie tylko na Amigę, nie? Jak wydawaliśmy ten magazyn dyskowy na Amigę, na dyskietkach, który był wysyłany jeszcze pocztą, bo nie było internetu za bardzo,
no to każdy numer miał inny interfejs, inną grafikę, nie? Żeby nie było nudno, więc każdorazowo projektowałem. No. Krawiec, może zrobimy grę symulator szycia na maszynie o nazwie Krawiec. No, przedziwne, różne przedziwne symulatory dziś wychodzą. Był nawet symulator tosta, czyli jesteś tostem, chlebem, po prostu chlebem. Albo kozą, albo żulem. Różne symulatory są. Kiedyś myślałem, żeby zrobić symulator samobójcy, że sobie wybierasz metodę i sobie tam skaczesz z budynku albo coś, ale to taka okrutna by była gra, nie? Nie, to nie Game Dev Tycoon. Moja gra się nazywała Bing, czyli Business Inc. O, tak to chyba się była pełna nazwa. Wydana przez Game Pistols. Chyba tak, bo tu widzę, że jakoś teraz więcej jakby tych gier. A nie wiem, nie wiem. O, różne rzeczy się robiło. No, jakby jestem przysposobiony do robienia właściwie dowolnej gry. Mógłbym przy Wiedźminie zacząć pracować i robić jakieś tam zbroje. Potrafię robić ciuszki dla postaci i zbroje. Bardzo zaawansowanych programów do tego używam. Jeśli ktoś by chciał wziąć się za teksturowanie obiektów, to zdecydowanie polecam Substance Paintera. To jest chyba najbardziej wypasiony, zajebisty program do teksturowania. Nie jest tak prosto oteksturować model, nie? Zrobić całą... Po prostu też na początku trzeba ten model rozplanować, jakby tą mapę UV, nie? Całą i dopiero potem teksturować. Trzeba to umieć zrobić, trzeba umieć pociachać obiekt jakby na kawałki, żeby były takie jakby szwy odpowiednio przygotowane, żeby potem taki blender czy inny program to ładnie pociachał i rozłożył tą mapę, teksturę całą. No i przygotowuje teksturę kolor, teksturę tam specular, normal map, wszystko to mam w małym palcu, już dużo ćwiczyłem i trenowałem, nie? Więc zrobienie dla mnie jakiejś zbroi dla Wiedźmina czy łachów dla Wieśniaka nie jest żadnym wyzwaniem już w tej chwili. Nie jest to dla mnie żadne nowum. Robię to z zamkniętymi oczami, można powiedzieć. A ten symulator księdza wyszedł. No Gumball coś mówił, że taka popularna gra, jak to się nazywała, taka... taka... Czekajcie, bo tu mam wiadomość. Co ja miałem powiedzieć? No, w ogóle takie absolutne początki, takie uczenie się to jeszcze na 8-bitowcach czy jakichś starych bardzo komputerach, pamiętam, próbowałem jakieś gry tekstowe pisać, bo to było najprostsze w sumie. Takie, że masz do wyboru, macie do wyboru, co tam zrobić, nie? Tekstówki. No tekstówki kiedyś były popularne nawet. Takie tekstowe gry przygodowe. Dzisiaj ciężko już coś w sumie oryginalnego wymyślić. Jest tyle rzeczy już wyszło, że... Ale właściwie, czy wszystko musi być oryginalne? Pomysł to jest 10% sukcesu. Niektórym się wydaje, że pomysł na coś, na film, na komiks, na grę, to już jest 100% sukcesu. Jak wymyślisz coś oryginalnego, już złapałeś Pana Boga za nogi, zaraz będziesz miliarderem. No nie. Pomysł to jest dzisiaj niewiele w sumie. Znaczy, to jest ważne i cenne czasami. Szczególnie jak pomysł jest naprawdę dobry, a nie jakiś taki przekombinowany i potem się okazuje, że i tak inspiracje z lewa i z prawa. Ale realizacja to jest no, ciężkie. I nie polecałbym robienia samemu gier, albo polegniecie ze względu na ilość roboty, albo wyjdzie to kiepsko, bo będziecie albo kiepskim programistą, albo kiepskim grafikiem. No, przydałby się taki przynajmniej minimum team właśnie grafik,
i programista. Muzyk niekoniecznie, bo można kupić gotowe, świetne lupy, nie? No ale już z gotowych graficzek się nie zrobi, chyba że koszmarka jakiegoś, takiego Frankensteina, który ma asety z różnej bajki, to w ogóle to można za free taką grę wypuścić, a i tak cię zmieszają z błotem, że gówno, że tandeta. No, tak to wygląda. Artur tu zaproponował, że mógłby o grach w Basicu i erze 8-bit. No, Arturze, no, napisałem ci, że zapraszam, ale w sumie nie wiem, czy to by był taki ciekawy temat, bo to już takie za bardzo hermetyczne, nie? Jak zaczniemy tutaj o 8-bitowcach mówić, to dla ludzi to będzie abstrakcja trochę. A jak jeszcze tutaj sam przyznaję, że już trochę dziabnięty, to nie wiem, czy by to jakoś poszło. W każdym razie fajny biznes, tylko trochę nieopłacalny. To nawet ci, którzy pracują przy dużych tytułach, to też jakoś nie piszczą z radości, bo to, że pracujecie przy jakimś Cyberpunku czy Wiedźminie, to jeszcze nie oznacza, że będziecie gwiazdami zaraz wielkimi game developingu. Mogą wam dać do zrobienia jakieś tam gówna, typu jakiś piorunek na niebie rób, albo weź zrób teksturę laczków jakiemuś wieśniakowi, będziesz siedział i dubał te tekstury po godzinach. Zapierdalał nadgodziny w święta i piątek, świątek i niedziela. Dostaniesz za to kasę wcale nie jakoś rewelacyjną, duży stres. Ludzie narzekają i te wielkie fabryki, to wiecie. Poza tym na początku to jest fajne, a potem weź po raz setny projektuj, jak na przykład testuj grę, nie? I już ci żygasz tą grą, a weź tam sprawdzaj, łaś wszystko, testuj. Albo projektuj po raz kolejny jakieś nudne levele, modeluj teren czy coś. No. Chociaż dzisiaj się o wiele fajniej, o wiele przyjemniej projektuje levele niż kiedyś do gier. Bo się zawsze mamy ten obiekt teren, który możemy sobie rzeźbić fajnie, jakieś doliny robić, coś. Kiedyś się z takich klocków jakby składało levele, nie? Pamiętam, że jak kiedyś poszedłem, starałem się o pracę w Tannhauser Gate, to mi dali taki edytor, gdzie tam miałem właśnie robić levele i tam się z takich jakby tilesów, z kawałków projektowało cały ten teren. Dzisiaj mamy projekt teren po prostu i modelujemy sobie fajnie go myszką jak z plasteliny. Olbrzymi teren, nie? Możemy różne tam i sadzić drzewa myszką, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, rosną drzewa, kamienie i tak dalej. O wiele bardziej plastyczne to jest, przyjemne niż kiedyś. No ale to mówię o grach 3D, no to też była gra 3D. No fajnie było w tym Tannhauserze, przychodzę, a tam concept arty wiszą sobie na ścianach. Co ciekawe, już wam kiedyś mówiłem o tym, okazało się, że ta cała ekipa ma straszną jazdę i fan z Rydzyka, że oni tam słuchają sobie podczas pracy Radia Maryja i się śmieją z tego, nie? Co tam u ojca dyrektora i to jest jakby ich takie coś, co ich łączy, nie? Że taką śmiechawę mają z Radia Maryja. Nie wiem, czy to tak chwilowo, czy jakoś tam... I co ciekawe, ja wtedy nie miałem zupełnie takiej fazy. No dzisiaj to bym razem z nimi, kurde, sobie tam dowcipkował, a wtedy mnie to tak zaskoczyło i tak myślałem, co jak dziwaki takie o tym Rydzyku, co ich Rydzyk interesuje, nie? Jakoś tam im nie przypasowałem, bo po prostu nie zawsze potrafię się tak w towarzystwo wstrzelić, że tam od razu dowcipkować. Coś tak siedziałem, taki trochę markotny, nie? Tam poszliśmy na obiad potem, była jakaś przerwa, tam się za dużo nie odzywałem i chyba stwierdzili, że liczą się zarówno umiejętności i te nie są takie tragiczne u mnie, chociaż też miałem po prostu pecha, bo miałem coś na Photoshopie zrobić, co naprawdę nieźle już wtedy znałem Photoshopa, ale dali mi coś takiego, że mnie zagięli, nie? Akurat, bo nie wiedziałem, jak tam jakąś mapę alfa, jakiś kanał alfa skopiować, nie? Z jednej grafiki do drugiej tak prosto i tam trochę się z tym męczyłem. Może doszli do wniosku, że na tym Photoshopie też wcale nie jestem jakiś wymiatacz. Akurat trafili w coś, czego za bardzo nie używałem i tak musiałem się chwilę pogimnastykować, zanim to zrobiłem. Levele może też mi nie wyszły jakieś rewelacyjne, ale ja ogólnie nie lubię takich sytuacji, gdzie przychodzę do roboty i każą mi już na wstępie, mnie traktują jak swojego kurwa wyrobnika, zrób to, zrób tamto, zrób siamto, a wiadomo, że a nawet nikt monetą nie brzęknął, nie? Więc to mnie trochę tak
zawsze zniechęca i na tym tracę, bo można by się trochę spiąć, postarać i wykazać i może by przyjęli, nie? A tak mnie to trochę tak zniechęca. Pamiętam w ogóle, raz przyszedłem do jakiejś firmy, to było jakieś coś w stylu Media Expert, jakiś, wiecie, Media Markt, coś w tym stylu, jakieś hale, coś. I był taki dział, gdzie przygotowali te ulotki zasrane, takie, wiecie, gdzie to na tym, tam macie te produkty i ceny, nie? I jakby ciężko mi było tam dojechać, bo to takie za dupie trochę we Wrocławiu, tam ciężko było mi trafić. Może nie za dupie Wrocławia, tylko takie dziwne miejsce jakieś ukryte trochę, nie? I tam nie wiedziałem, jak dojechać. Trochę się spóźniłem, 10 minut. I facet mnie, kurwa, na dzień dobry tak bardzo chłodno potraktował za to spóźnienie, nie? Tak jakbym już był pracownikiem i mnie opierdalał jako mój szef. Ale jakoś przełknąłem dumę. Okej, dobra, zdarzyło się. Dajmy sobie drugą szansę. Nic nie powiedziałem. Ale jak mnie zaczął musztrować i strofować przy tej ulotce, nie? Że tu tak tego, no być szybko, tu, a nie, a weź tu tak, tak nie, tam nie, coś, nie tego. Ja się w końcu wkurwiłem i po prostu i wyszedłem, mówię, weź człowieku, weź kurwa, odejdź ode mnie. I poszedłem, nie, taki wkurwiony wyszedłem, po prostu już miałem dość typa, jakiś mi się trafił taki, kurwa, cwaniaczek. Jeszcze pieniążkiem nie brzęknął, jeszcze nic nie wiadomo w ogóle, coś, a już mnie strofuje, nie, i już mnie tam przy innych tak tu musztruje, to mnie strasznie mnie wkurwiło. Nie lubię takich akcji. Zrób to i to na próbę, i to ma być dobrze, tu zobaczymy, kurwa, co to wiesz, no. Jak się kogoś chce wziąć do pracy, to trzeba być miłym na początku, jakoś zachęcić, pokazać, że się kogoś szanuje, a nie na wstępie od razu musztra i wymogi i jakieś tutaj docinki, kurwa. Spierdalaj, typie, w ogóle. A wtedy akurat miałem taki okres, że dobrze, że mu jeszcze nie wyjebałem, kurwa, w ryja, bo byłem trochę bardziej butny na przykład niż dzisiaj jestem i potrafiłem kogoś na przykład uderzyć czasami, jak mnie bardzo zdenerwował albo coś, bardzo mnie wkurzył, a nieważne, no, dzisiaj jestem spokojniejszy o wiele. Może bym nawet dzisiaj inaczej zareagował, kto wie. Dużo było sytuacji, gdzie roboty szukałem. W ogóle, słuchajcie, pracowałem w przeróżnych firmach, nie? Zawsze to było coś z grafiką, jakieś tam tworzenie czegoś. W Cube.com też mi kazali na początku logosa zaprojektować, ale były to bardzo miłe osoby, nie? W ogóle, słuchajcie, ja pracowałem, miałem vis-a-vis w tym samym, na tym samym piętrze, jakby i mijaliśmy się często i w jednej kuchni siedzieliśmy, typy z MCI, nie? To wiecie, co to jest, taki słynny inkubator, nie? Przedsiębiorczości, który inwestuje w różne przedsięwzięcia. I Cube Team należał do tego MCI-a i MCI był na tym, w tym samym budynku, na samym piętrze i się tam i znałem typów z MCI-a. A to dziwna firma, ten Cube Team był tam. Dziwne jakieś finansowanie było, ciągle przychodził jakiś typ z walizką pieniędzy, w końcu to zbankrutowało, wielkie odprawy, wiecie. Ja, tacy ludzie jak ja, zawsze gdzieś tam na końcu, nie, do odpraw, więc tak to bywa. Krawiec, nieźle tobie idzie z radiem, może lżejsza praca dla ciebie niż robienie gier. Byłoby robienie jakichś ciekawych podcastów i tutorial dla początkujących. Nie widzę, to Misiu, za bardzo możliwości, żeby to była moja praca, wiesz. Na przykład dzisiaj na nadawaniu, znaczy ja nie mam żadnych pretensji, bo nie uważam, żebym na coś więcej zasłużył akurat dzisiaj, może. Nic szczególnego, ale 30 zł, no wiesz, no to sobie mogę kupić dwie paczki papierosków. Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczny, ale to nie jakby z radia. Znaczy, bywało, że się z radia jakby jakoś tam żyłem, nawet nie robiąc za dużo w grafice, ale teraz jest akurat dużo gorszy okres i obawiam się, że muszę po prostu wrócić i to tak mocniej do robienia jakichś projektów, nie? Czegoś. Bardziej, że nie mam szczególnie problemu. Jak chcesz znaleźć zlecenia, to zawsze znajdę. Ja nawet się specjalnie nigdzie nie reklamuję, nigdzie nie szukam. Jak chcę, to zawsze coś się znajdzie. Jacyś znajomi, ktoś coś podrzuci, nie?
Tylko że z grafiką no, miałem problemy coraz większe i po prostu nie mogę kończyć zleceń często, jakby tak mi się odechciewa, strasznie mi się nie chce, ale się już jakby wdrożyłem, tak? Bo słuchajcie, ze wszystkim jest tak, że trzeba się wdrożyć trochę i przyzwyczaić do czegoś. Jest, straszne są opory, blokady, ale trzeba zagryźć po prostu zęby, jak nam się mówi. I po prostu robić, aż stanie się to bardziej... mniej uciążliwe, no. A może dziś byłbyś jakimś CEO? Znaczy, ja mógłbym być kimkolwiek w sumie, no, gdybym ciągnął. Wiadomo, dobrze jest ciągnąć pewne rzeczy, ale pytanie, czy bym chciał być jakimś CEO? Raczej znaczy nie.

Najlepiej to mieć jakieś własny kapitał, być niezależnym finansowo, czerpać sobie z czegoś pieniądze i robić jakieś fajne projekty na własne konto samemu. To by mi odpowiadało. No ale niestety jest to ciężkie. No, najprawdopodobniej teraz sobie znajdę jakieś studio małe i zacznę coś dziabać. Znowu. Nie sądzę, żebym miał problem. Już mam całkiem niezłe portfolio w tym temacie, więc... Chociaż odpowiadałoby mi też robienie ilustracji do książek i okładek. To myślę jest fajna praca. Okładka do książki. A trochę wychodzi. Nawet polscy pisarze różni są, nie? Ciekawe, kto im robi takie okładki. Czy to są jacyś tacy graficy, którzy tylko tym się zajmują? Jeśli chodzi na przykład o koncept arty, to nie jestem jakimś masterem. Stwierdzam, że to trzeba mieć talent do tego, jakby uczyć się tego latami, nie? Na przykład projektujecie jakieś postacie, to trzeba się, wypadałoby się znać na modzie trochę, na strojach, mieć smykałkę do wymyślania fajnych kombinacji strojów, nie? Wymyślacie, powiedzmy, jakiegoś bohatera. No to pierwsze, co przyjdzie do głowy, to skórzana kurtka, dwudniowy zarost i fryzura taka przeciętna, normalna. I to jest, kurwa, pan nikt. Pan nikt. Trzeba coś pokombinować, nie? Trzeba mieszać style. Coś ma z samuraja, coś ma z wikinga, jakieś bawienie się strojami z różnych epok, nie? Albo kombinowanie. Na przykład tu ma jakieś ochraniacze motocyklowe, tutaj ma podkoszulek trochę niepasujący w ogóle do tej zbroi na nogach, jakąś dziwną broń na plecach, nietypową fryzurę, która nadaje charakter postaci. Postać z jedną, zmieniamy fryzurę postaci i ta postać nagle zupełnie inne wrażenie robi, jest kimś innym już, nie? Już bardziej jest jak laluś, a nie jak twardziel. Po prostu trzeba mieć to ogarnięte, a ja trochę nie mam smykałki do wymyślania. Na przykład z kolei ktoś taki grafik koncepcyjny, który wymyśla różne urządzenia, roboty, to już też inaczej głowa pracuje niż przy wymyślaniu strojów, nie? To trzeba mieć trochę do tego. No, Painkiller, to tam był chyba taki bohater, nie? Co miał skórzaną... Odznaczał się tym, że miał skórzaną kurtkę, tam czarna kurtka, czarne spodnie, czarne buty, dwudniowy zarost. Czyli takie nic. Bo takie coś to można wymyślić w 2 sekundy i to każdy wymyśli. Takiego bohatera. Z Jackiem Blachą robiłeś grę. To mi wypomina Waligura. Nie, no w zasadzie nawet nie robiliśmy tej gry, no. Zresztą ta gra by nie wyszła, to było za duże przedsięwzięcie. Trzeba mierzyć trochę. Swoje siły, możliwości. No, ciężko jest w ogóle wymyślić ciekawie wyglądającego bohatera, nie? Tak mu... Tak sobie wymyślić jakiś ciekawy strój. To nie jest takie proste. Nie jest wcale proste. To się wydaje proste. Największy problem jest z głównym bohaterem. Główny bohater w grach się rządzi trochę innymi prawami niż NPC, bohaterowie jacyś tam poboczni. W ogóle na głównego bohatera przeznacza się więcej jakby... Więcej ma tych poligonów, tak? Jest bardziej szczegółowy, czyli bardziej obciąża grę. Jakieś tam zombiaki, żołnierzy, którzy nas atakują, ich się robi prościej po prostu trochę. Oni nie muszą być tak wypasieni, że tak powiem. Często główny bohater, czyli ta postać, którą w ogóle sterujemy, ma więcej kości też, ma osobne animacje trochę inne, bo jak zmieniają się kości postaci, to też i animacje się są, nie pasują jakby, muszą być osobne. No, są też gry, które jakby używają tych samych animacji, tych samych prawie że postaci, jak seria Fallout na przykład, nie? Ale to są gry z otwartym światem i to są takie gry symulacyjne, które jakby, no, tam tak jest. No,
też wymyślić jakiegoś cyborga na przykład, nie? Zaprojektować robota w ciekawy sposób. Czy to będzie robot jakiś retrofuturystyczny, czy terminatorowaty, czy jakiś bardzo współczesny, taki wręcz ludzki. Trzeba się też trochę... Znaczy, nie trzeba się tak bardzo znać tam, nie wiem, na robotyce, na mechanice, bo w grach nikt aż tak bardzo nie patrzy, czy coś jest realistyczne, czy nie. To jest trochę błąd, myślę, którzy niektórzy, co mniej doświadczeni twórcy gier popełniają, że silą się na realizm i ciągle się zastanawiają, czy to byłoby możliwe, czy to może tak działać. No właśnie to jest niekoniecznie. Priorytetem jest to, żeby wyglądała postać fajnie, ciekawie, a nie to, żeby wszystko tu grało i było logiczne i zgodne jakby z prawdziwą robotyką, wiecie o co chodzi, nie? Jest błędem silenie się na realizm, bo on nas może ograniczać bardzo mocno w pewnym momencie. No, to nie może być, to nie pasuje, a to by nie działało, a to by nie pykło i nagle okazuje się, że mało co możemy zrobić, że pomysły nam fajne odpadają, bo silimy się na realizm. Niekoniecznie, no. Też są różne gatunki, no, i różne konwencje. Jedna konwencja może bardziej stawiać na realizm, a druga zupełnie się tym nie przejmować i być taka wręcz humorystyczna pod tym względem, że roboty są śmieszne po prostu, nie? Rysuj jakieś mangi. Oj, za mangę to bym się nie brał. Znaczy, przestudiowałem wiele książek o rysowaniu mangi. Była świetna seria, jak rysować mangę. Niektórym się może wydawać, że to takie tandetne książki, tak sądząc po nazwie, jak rysować mangę. Ale to były bardzo dobre książki, bardzo dobra seria, bo każdy zeszyt, jakby każda książka, wyszło ich sporo, była poświęcona innemu zagadnieniu. Jedna była o tym, jak rysować właśnie roboty, inna jak słodkie dziewczynki, trzecia się na anatomii samej skupiała, nie? Czwarta jeszcze na czymś innym. Naprawdę można było się dużo nauczyć, ale to jest... bardzo dużo nauki, znaczy manga to jest takie zaawansowane bardzo rysowanie, tam nie można sobie pobazgrolić, jakieś artystyczne zabawy, sobie narysuję śmiesznie coś, nie, tam po prostu są konkretne zasady, to jest system rysowania jakby i nie ma tam kurwa chocków, klocków, że sobie tam zrobisz. Tam musi być wszystko też dopracowane, tam nie ma miejsca na maskowanie swoich braków w umiejętnościach, w rzemiośle, jakimiś udziwnieniami, jakimiś bazgrołami, nie? Nie umiem do końca stóp rysować, to sobie będę w wodzie rysował bohatera po kolana. No nie, musisz umieć po prostu dobrze rysować. Musisz mieć w tym wprawę i poświęcać temu dużo czasu, jakby starać się, tak? Dopracować to, a nie sobie tam na szybko coś nabazgrolić, rozechwianą kreską artystyczną. No nie. Znaczy, pewnie sobie zaraz Gumball by mnie zaraz tam naprostował, a tu cię zdziwię. No, ja wiem, że są wyjątki, ale ja mówię o tendencji pewnej, nie? Że manga jest raczej dopracowana, fachowa. To jest po prostu kawał rzemiosła.

Zamojskie Drogi pisze o swoim koledze, który konstruuje robota a la Terminator i nie wiadomo, czy mu życia starczy, ale fajnie, że ma marzenie, chłop, to się liczy. Zgadzam się. Pewnie, że tak. Warto mieć jakieś takie przedsięwzięcie. Miałem kiedyś kolegę w jednej z pierwszych prac, właśnie pracował ze mną kolega grafik, który miał takie marzenie, że chce mieć Porsche. A to był taki, wiecie, normalnie zarabiający, średnio, przeciętnie chłopaczek. I słyszałem, że po latach sobie w końcu zrobił to Porsche. To znaczy kupował jakieś części, odpowiedniki, majstrował, kombinował i w końcu zrobił sobie. Trwało to wiele, wiele lat, ale w końcu zrobił. Warto czasami dążyć i się nie poddawać. Erkat z kolei wspomina demo słynne Kefrensów Desert Dream, Amiga demo, no. No, fajne demko. Dzisiaj te demka nie robią też takiego wrażenia. Powiem wam, że oglądałem ostatnio demka z demosceny na PC i naprawdę tam są, kurde, bajery. Te amigowe tam jest raptem, nie wiem, na palcach jednej ręki bym wymienił takie dema, które naprawdę były zajebiste. No, wiadomo, State of the Art, kultowe demo i to chyba jedyne takie demo, gdzie nie postawiono tak na szpanowanie, jakim to ja jestem programistą i że umiem zrobić wektory teksturowane tam, tylko po prostu tam była, to był jak teledysk, nie? Dziewczyny tam tańcowały, no to był czas, to było coś innego. A Desert Dream, to tam muzyka mi się bardzo podobała, ale samo demo, to też taki, no, takie ściganie się na techniczne rozwiązania, ile się wyciśnie z tej Amigi, robiąc tam 10 scrollingów na ekranie i druciaka, kurde, jakiegoś nowatorsko pokazowanego wektora druciaka nieoteksturowanego, który będzie się tam wyginał jak żelek. No mnie to przestało w pewnym momencie kręcić, nie? No bo okej, no dobra, zdolny programista, jesteś zdolny programista, ale zrób coś, co bardziej przypomina film, jakąś historię opowiada, nie? A nie się chwal po raz enty, że wektorka zrobiłeś, który ma więcej ścianek. No, no. A znowu kaszelek. No a tu widzę obeznani w temacie, tu różne osoby na czacie wymieniają różne stare właśnie amigowe dema, tutaj Vandast Technological Dev. No, tu widzę, tutaj kumaci jesteście. 2D plus 3D zrób. Jest coś takiego jak 2,5D. To polega na tym, że macie na przykład postać 3D, która się porusza, a tło, lokacja cała jest właściwie statycznym obrazem, który wygląda tylko jak 3D. Można powiedzieć, że pierwszy Resident Evil był taką grą. To kiedyś pomagało bardzo dobrze omijać różne niedobory mocy konsoli czy komputera, nie? Po prostu ciężko by było w real time zrobić i lokacje, i bohaterów 3D, no to się robiło bohaterów 3D i lokację, która udawała 3D, a była tylko takim statycznym obrazem, jakby wyrenderowanym wcześniej. Jeśli ktoś szuka jakiegoś dobrego pomysłu na gierkę, to warto sobie prześledzić dawne tytuły, na przykład z 8-bitowców i tam szukać inspiracji i zrobić na nowo coś, co się kiedyś sprawdziło.

Pamiętam pierwsze zabawy z grafiką w ogóle w zasadzie na komputerze, to był program Logo. Logo to był taki dziwny programik, bo tam był żółw właśnie, taki żółw, logo żółw, i ten żółw potrafił różne wzory rysować. Pisało się taki programik, nie? Robiło się jakąś tam pętlę, obrót za każdym razem tam o 2 stopnie, 5 kroków do przodu i różne wzory można było rysować, różne kwiaty, różne kule, fantastyczne różne wzory, nie? To tym się bardzo dużo bawiłem, się cieszyłem, że mi wychodzą fajne wzory. Another World, best game in a... No, zgodzę się z tobą, Erkadzie, że Another World być może jest właśnie najlepszą grą, jaka wyszła na Amiga 500. Najbardziej nowatorską, najbardziej klimatyczną, fajnie pomyślaną. No, czyli przygody naukowca, który na skutek wypadku w laboratorium, piorun uderza w laboratorium i przenosi go, bohatera, takiego rudego naukowca, do dziwnego świata, gdzie żyją dziwne humanoidalne istoty. On tam musi w ogóle uciekać cały czas przed kimś. Nie ma w ogóle żadnych dialogów, żadnych rozmów. Wszystko bazuje tam na spojrzeniach, na spotkaniach, na gestach. Fajne, fajne. No, świetne to było. Prince of Persia na Amstrad. Amstrad, ja! Das is good computer. Amstrad. Amstrad miał fatalną paletę kolorów. Tam po prostu wszystko wyglądało jak wyżygane przez żula na monitor. Nigdy nie lubiłem Amstrada z tego powodu. Komodorek też miał chujową paletę, taką niemrawą, taką mało kontrastową, nie? Źle dobrano te kolory jakby. Tam był, nie wiem ile tych kolorów było, 64, 128, jakby cała ta paleta, nie? Do wyboru. Ale te kolory były po prostu fatalnie pomyślane. Też brzydkie odcienie błękitu, brzydkie odcienie zieleni. Wszystko takie ni to pastelowe, ni to kontrastowe, takie HGW co, nie? To było. Tak naprawdę ładne kolory zobaczyłem dopiero na Amidze. No nie licząc tych spektrumowych, ale to są takie spektrumowe, no to wiecie, takie same żarówiaste, nie? Jakie tam były jeszcze najlepsze gry na Amisie? Moonstone był świetny, Ishar, Beholdery. To były takie kultowe gry. Street Fighter 2. W Street Fightera 2 kiedyś z kolegą wygrałem wideo, mówiłem wam już, nie? Założyliśmy się, że kto wygra walkę, to oddaje drugiemu wideo swoje. Takie mieliśmy popierdolone pomysły. Ale to widać, że młody człowiek myśli trochę inaczej, nie? Tak podejmuje głupawe decyzje, tak? Na pstryknięcie. Pach, dobra, gramy o wideo. Jakbym przegrał wtedy, to by mnie w domu zabili, nie? Ale wygrałem na szczęście. I oddał kolega wideo. To było trochę niesprawiedliwe, ponieważ ja postawiłem jakby wideo bardzo dobre, a kolega takie trochę mniej. Duna 2. O, Duna 2 też była dobra. To była pierwsza gra RTS właściwie, chyba jedna z pierwszych na świecie. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić taką gierkę, gdzie malutkie jednostki po ekranie się przemieszczają i wojują ze sobą. Można myszką nimi sterować. Taki prekursor późniejszych tych Warcraftów, nie? Znaczy nie mówię o Warcrafcie RPG-owym, znaczy ten Multimassive, tylko o pierwszym Warcrafcie właśnie, o RTS-ie. Warcraft i Warcraft 2. No, Moonstone rzeźnia i fajne było, że można było grać we dwóch sobie w to, nie? Rywalizować. Tak samo jak w Lotusa, ścigałka samochodami z ekranem dzielonym na pół. Bardzo szybka, dynamiczna. Na Amigę niestety wychodziła cała masa śmiecia, takie krapy. I to były zwykle gry pisane w Amosie. Czyli w takim wypasionym Basicu, nie? Chodziło tu o to, że no raz, że za tego Amosa brali się bardziej no, amatorzy.
Znaczy, tacy, wiecie, no, osoby mniej wprawne w programowaniu niż, powiedzmy, ktoś tam w assemblerze, nie? Wymiata. No wiadomo, że to jest to lepszy specjalista. A dwa, że sam Amos, jakby skompilowana gra, jakby z racji tego, że była w Amosie, działała toporniej, wolniej i wychodziły takie w ogóle śmieci, jakieś gry, w których chodziło się jakimś ludzikiem, on tak się anemicznie ruszał. Pamiętam, była jakaś taka gra, chodziło się robotem, właśnie polska gra w Amosie zrobiona. Amos stał się synonimem tandety w pewnym momencie. I ten robot, tak wciskało się przycisk i on dopiero po sekundzie tak wyskakiwał do góry, wydawał z siebie jakiś debilny dźwięk, tak łodzia! To było tak słabe, że w ogóle aż się człowiek śmiał, nie? To nawet nie było Franco, to było 10 razy gorsze. No i wypuszczano na potęgę takie gry, nie? Było takie studio, na przykład LK Avalon, które się w ogóle specjalizowało w wydawaniu krapów i wydawano, co popadło, wydawali, nie? Jakieś takie śmieciowate gry, co chwilę nowa. No, ale na przykład na Atari dobre gry wydawali Polacy dawniej. Różne przygodówki. Na Atari 800 XL 8-bitowe. Metal Mutant. Metal Mutant akurat był dobry i Metal Mutant miał świetną grafikę. To była taka gra, gdzie graliśmy robotem, który potrafił się transformować w kilka różnych robotów. Był taki robot-dinozaur, albo mógł się stawać robotem takim humanoidem, robotem czołgiem i każdy ten robot miał inne jakby skille, inne możliwości. Wszystko się działo na takiej jakiejś koszmarnej, toksycznej planecie. To fajnie wyglądało, taka grafika w odcieniach zieleni. To jakiś znany grafik to robił. No oczywiście Shadow of the Beast to była gra, która bardzo duże wrażenie na ludziach robiła ze względu na efekt paralaksy. Czyli takie coś, że kilka planów macie, nie? I w tle są góry, które się poruszają troszeczkę wolniej, bo są bardzo daleko. Trochę bliżej jest las, który się porusza trochę szybciej, jak się przemieszczamy. No, paralaksa, nie? I to wszyscy patrzyli, wow. I muzyka była świetna, bo Amiga tak naprawdę miała dobre możliwości, miała świetne możliwości muzyczne ze względu na to, że tam się używało sampli. Nie było jakiegoś plumkania z chipa, nie? To nie był chiptunes, typu tam tylko były po prostu sample, ktoś mógł używać sampli, że coś na gitarze zagrał czy coś. No i Shadow of the Beast miał muzykę taką, że że PC to... Sorry, bo się skaszlałem. Że pecetowcy po prostu rozdziewiali gębę, bo wtedy nie mieli jakiś, nie było tak, że każdy miał Sound Blastera, tylko tam mieli jakieś tam kawoksy, jakieś tam gówna. Czy PC speakery w ogóle, nie? Czyli głośniczek, który wydawał z siebie tam pierdnięcia i pipnięcia.

dzisiaj, jak ktoś nie chce używać Unity, a woli takie bardziej rzeczy, gdzie pisze się kod po prostu, to macie też dużo różnych frameworków, czyli takich gotowych środowisk, które wam ułatwiają mocno. Polecam na przykład Cocos 2D. Bardzo dobry framework. Darmowy też, ale chyba tylko dla posiadaczy Maców to jest... Nie pamiętam zresztą. Nie, chyba nie. Cocos nie. W ogóle chiński chyba jest ten Cocos. Ale chyba lepszym rozwiązaniem, chyba jednak lepszy byłby Game Maker. Tylko że Game Maker też kosztuje chyba z parę stówek. Chyba nawet z 500. Ale jest dobry, jest dobry. Hotline Miami powstało w Game Makerze. Na przykład. Game Maker jest świetny do platformówek, do gier 2D generalnie. Tylko do 2D. Tam się nie robi 3D. Czy można od biedy zrobić, ale jest takie słabe i na siłę. Do 2D jest. No, jak ktoś chce zrobić japońskiego RPGa, albo niekoniecznie japońskiego, bo można od biedy zrobić innego trochę, ale trzeba dużo wtyczek poinstalować, no to RPG Game Maker. Czy nie, RPG Maker, sorry. RPG Maker, no. Tylko najnowszego sobie warto kupić, bo te stare to... są trochę tańsze, ale mniejsze możliwości mają. Ja to testowałem, jakie to możliwości ma. Dużo się tym da zrobić, naprawdę. I co ciekawe, grę się da skompilować do HTML-a. Piątki. Nawet. A seria Goblins to była bomba. Zgodzę się, Van Dust. To była rewelacja, Goblinsy. Goblinsy były świetne. To była gra o stworkach, o goblinach właśnie tytułowych. W pierwszej części mieliśmy trzy gobliny. Mogliśmy zmieniać sobie, którym gramy co chwilę. I trzeba było to robić, bo każdy goblin był inny. Jeden był czarodziejem, drugi był tragarzem, a trzeci siłaczem. I trzeba było po prostu... Świat był bardzo humorystyczny, bardzo taki kreskówkowy. Tam były różne stworki śmieszne, olbrzymy, wiecie, no taki bajkowy, bardzo bajkowy świat. I przechodziło się takie kolejne plansze, na których tu trzeba było coś nadepnąć, tu wskoczyć do dziury, tu komuś w mordę dać, tu zabrać kiełbaskę. Żadnych dialogów, żadnych tekstów, po prostu takie radosne testowanie, co się stanie, jak zrobimy coś źle, nie? To nie była gra typu, nie wiem, tam Police Quest, gdzie trzeba było wszystko co do joty wykonać, jak trzeba, tak, a inaczej to przegrywaliśmy grę i ginęliśmy nawet. Tylko to była taka po prostu radosna zabawa w eksperymentowanie sobie. Seria Goblins, Cocktail Vision, trzy części wyszły, bardzo dobre wszystkie, a potem po latach próbowano to wskrzesić i zrobiono w 3D Goblins 4, które było tandetne. Miało fatalną grafikę, złe oświetlenie, wszystko takie płaskie, szare. I okazało się, że ta pikselowa grafika, te ludki takie rozpikselowane, śmieszne, one były fajnie zaanimowane, jak na taką niską rozdzielczość. Było to dobrze rozwiązane. To było coś, co można by sprzedać dzisiaj jako po prostu retro, jako grę indie retro, pixel artową, i by się to sprzedało świetnie. I nie wiadomo, czemu poszli 3D, nie? Nagle. Trzeba było kontynuować i robić po staremu. Krawiec w Goblins były dialogi, tylko w nieznanym języku. No tak, słynny język goblinów, tak. Tak gadały te gobliny ze sobą. Nic nie można było zrozumieć, ale śmiesznym taki miały swój własny język. No. O, tu Erkad wymienia jakieś narzędzia, co nawet o nich nie słyszałem, bo pisze, że Game Maker jest prostszy. Ja jestem machonem i wolę Reaper zamiast Pro Tools
czy Ableton, to nie wiem nawet o co chodzi za bardzo. Dali ciała z tą 3D, tak samo jak z Monkey Island. No, dokładnie. Dokładnie. Znaczy, dzisiaj się trochę zmieniły czasy, ponieważ dzisiaj jest lepsze 3D. Po prostu kiedyś było tandetne 3D. Był taki czas, że 3D było po prostu kiepskie, nie? Było kanciaste, tekstury niska rozpikselowane, niska rozdzielczość, jeszcze rozmyte przez akcelerator. To wyglądało po prostu słabo. Dzisiaj mamy, możemy te modele robić bardziej plastyczne ze względu na większą ilość kości. Postać może mieć mimikę już ciekawą. Możemy zrobić więcej źródeł światła. Pamiętajcie, że liczba źródeł światła na scenie, no bo wiadomo, że żeby oświetlić wszystko, trzeba tych źródeł światła trochę zrobić. Jakby ich ilość nie będzie tak bardzo wpływała na wydajność gry, ale jak włączycie cienie, no to nagle po prostu cienie strasznie od razu zabierają zasoby, nie? Trzeba bardzo umiejętnie robić oświetlenie na scenie. Światła mają też swój zasięg też. Trzeba to też ładnie dopracować. No, dużo jest różnych rzeczy, których się uczymy, kurczę, i uczymy i ciągle czegoś nie wiemy. Robienie gier to jest dzisiaj bardzo skomplikowana sprawa, czasami prosta, no ale zależy, o czym mówimy. O jakich gierkach i o jakich silnikach. Ja pozostaję fanem Unity, bo już znam, się tego trzymam. Nie mógłbym się dzisiaj od nowa uczyć znowu czegoś, już mi się nie chce. Trzymam się tego Unity, jakie by nie było, w czym by tam nie było gorsze, od Unreal Engine, to nie będę już pajacował. Woodrow and the Schnibble of Azimuth też była fajna. Tak, to też Cocktail Vision, czyli autorzy Goblinsów, nie? I podobna trochę filozofia. Tylko to była już trochę taka smutniejsza i poważniejsza odrobinę gra. Ale tylko odrobinę może. Efekty cząsteczkowe Zamojskie Drogi to różnie z nim bywa, no bo też piszesz, że cienie faktycznie. No, ja myślę, że takim dzisiaj słabym punktem gier, znaczy to się zmienia trochę, tak, bo zmieniają się sposoby renderingu, ale te cienie to zawsze są trochę problematyczne, bo to, że teraz coraz popularniejsze karty RTX, które już inaczej trochę renderują i tak dalej, no to tak do końca nie rozwiązuje jeszcze problemu. Ale w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale nadal kiepskie włosy są w większości gier, nawet gry AAA, z olbrzymimi budżetami, patrzysz, a tam te włosy jakby takie jakby wszyscy peruki nosili, nie? Jakieś dziwne z plastiku. Ciężko jest zrobić dobre włosy. Ja bardzo dużo się musiałem nauczyć, żeby dojść do tego, jak robić realistyczne, dobre, fajne włosy, nie? I to jest sporo roboty z tym jednak. Jak se robię postacie, to nawet nie chce mi się od nowa za każdym razem włosów robić, bo to jest bardziej pracochłonne niż zrobienie ciucha. Ciucha zrobię powiedzmy w 2 godziny, a włosy musiałbym chyba cały dzień modelować. Nie mam w tym wprawy. Wiem, że są ludzie, którzy mają wprawę w robieniu włosów. To jest specjalne techniki są, trzeba umieć to robić, nie? Może ja po prostu kiepski w tym jestem. Muszę się jeszcze trochę doszkolić w robieniu fryzur. Więc korzystam sobie, jak se ćwiczę, robię różne postacie, to sobie zazwyczaj biorę z jakiejś bazy. Mam takie bazy różne włosów gotowe i korzystam z tego. Nie chce mi się za każdym razem na swoje potrzeby tutaj. Jak wydam kiedyś grę, to prawdopodobnie bym skombinował trochę hajsu i zlecił komuś zrobienie nowych włosów, żeby nie mógłbym wykorzystać tych, które mam, bo to są jakieś tam, nie wiem, z modów na przykład do Fallouta, nie? Mam taki zestaw na przykład, nie wiem, 200 fryzur, nie? Wypasiony i tam są przeróżne fryzury. Tu warkocz, tu coś. Spróbujcie w ogóle wymodelować warkocz. To jest bardzo skomplikowany kształt, taki warkocz. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. To nie jest takie proste.
zrobić też włosy tak, żeby się dobrze układały na ciele. To tyczy się dłuższych włosów, nie? Żeby kobieta, która ma długie włosy, żeby te włosy się nagle nie zgięły w jakiś dziwny sposób. Trzeba bardzo to roztropnie zrobić i umiejętnie. Czasami niektórzy robią włosy z efektów cząsteczkowych w blenderze, na przykład tworząc teksturę od razu tych włosów. A niektórzy, mam wrażenie, że normalnie mają jakieś ścięte kłaki na skaner i robią teksturę. Bo spróbujcie narysować teksturę włosów na Photoshopie, zobaczycie, jak wam wyjdzie tak. Czy tabletem, czy myszką, to nieważne, to jest ciężka sprawa. Stroje są prostsze. No właśnie, futra trochę lepiej, chociaż też zawsze, znaczy nie zawsze, dziwne, bo są gry, które naprawdę nieźle te futra są zrobione i to bez żadnych, były takie próby zrobienia akceleracji włosów, nie? Jakieś systemy tam, her coś tam, ale to się chyba jakoś nie przyjęło, no, ale czekają nas jeszcze różne rewolucje graficzne, bo włosy... Włosy, drzewa, to wszystko musi być jeszcze od nowa jakoś wymyślone. To tak jak się pojawiły w pewnym momencie akceleratory, nie? Tak samo będzie, myślę, z włosami, liśćmi na drzewach. Na razie, słuchajcie, nadal się korzysta cały czas z tych samych technik do robienia drzew. Jakieś speed tree,

drzewo dookoła, to, to liście zawsze były zwrócone w twoim kierunku. To w ogóle była tandeta. Jeszcze chyba w Oblivionie tak jest, tak są drzewa zrobione. No dzisiaj już trochę inaczej się robi te drzewa, ale nadal one są bardzo, bardzo uproszczone względem tego, co znamy z natury. Po prostu bardzo się upraszcza i trochę tak z włosami też jest. Te włosy zawsze, jak gdzieś tam się przyglądniesz bliżej, zrobisz zbliżenie, zawsze widać, że to taka tandeta. Takie trochę te włosy nierealistyczne. Chociaż, no... Też jest tak, że jak mówiłem, bohaterowi, którym sterujemy, jeśli go widzimy na przykład za pleców, zawsze się mu daje trochę lepsze rzeczy, czyli na przykład lepsze shadery do włosów niż mają inni, nie? Ma bardziej skomplikowaną tą fryzurę. Jak się nazywa ta gra, gdzie tą taką rudą babą się biega w takiej krainie, w której jakby... są jakieś takie maszyny dziwne, zarośnięte, wszystko jakby natura się upomniała o swoje. Coś tam, Dawn, świt, jak to się nazywało? Przypomnijcie, taka ruda. I ta ruda miała wypasione włosy. Tam były różne frędzle, one miały fizykę swoją. No ale to właśnie tylko jeden bohater, nie? Jeden bohater ma, ten główny ma taką fajną fryzurę. Na resztę już nie wystarczy mocy. I reszta albo łysa, albo z irokezami biega, i wiecie jak jest. Albo w hełmach, nie? W ogóle nie widać włosów. Horizon Zero Dawn. O, dziękuję za przypomnienie, Van Dust.

0: O, ludzie powoli już idą. Temat gier odrobinę nudny, a i też i pora taka późna. Ja też się będę powoli zwijał. Jest Stranger Things sezon 4.
1: Kurczę, jakoś mnie ominął ten serial.
0: Do dzisiaj go nie obejrzałem, wyobraźcie sobie. Taki popularny, wszyscy go znają, ten Stranger Things. A ja nie znam.

chyba obecnie tak, z taką, taką jedną z najbardziej wypasionych graficznie gier, takich najbardziej realistycznych, która oferuje najlepszą symulację przyrody, efekty tam, zachód słońca, oświetlenie, wszystko, modele fajne też. No to wydaje mi się, że jest to na przykład Red Dead Redemption 2, nie? To jest takie... Też tam wszystko jest pięknie dopracowane, no Rockstar to są fachury, nie? Ciężko to porównać do takiego cyberpunka, w którym pewnie nadal, mimo że go tam dopracowali, ponaprawiali, połatali, no to też gdzieś tam wejdziesz, spadniesz, wlecisz w ziemię, wylecisz z drugiej strony, urwie ci głowę i rozciągnie cię niczym czarna dziura. Więc nadal to wszystko jest takie, a jednak Red Dead Redemption, tak patrzę na gameplaye, to no wszystko tam jest pięknie, ładnie. I też sztuczna inteligencja, AI tych postaci, nie, zachowania, fizyka, coś wrzucisz do wody, to to woda się realistycznie zachowa. Masz po prostu, nie wiem, ślady na śniegu, nie? I idziesz i wszystko, jak na to wszystko mocy wystarczyło, to ja nie wiem, kurde, komputera, tam jest wszystko naprawdę super. Tak, Vandas tutaj pisze, ciekawostka z Red Dead Redemption 2. Końskie jaja reagują na temperaturę. Tak, coś takiego zrobili faktycznie, że koniowi się, nie wiem, tam z zimna kurczą jaja czy coś. Po prostu już tak poszli w tą symulację, w realizm, że do tego stopnia, tak? I tam różne jeszcze mody wychodzą, takie na przykład, że możecie się wcielić

w jakieś, nie wiem, węża. Zagrać sobie wężem, który do tej pory jedynie gdzieś tam nachodził domostwo, to wy możecie grać tym wężem. Widziałem takiego moda, ktoś sobie zainstalował i wyobraźcie sobie, że to nie jest tak potraktowane po macoszemu, że tak, no sobie tam tym wężem poskaczesz chwilę i już. Tylko ten wąż naprawdę się rusza jak wąż. Można wykorzystywać różne wężowate talenty, gdzieś tam wejść przez małą dziurkę, wszystko jakby gra, nie? I sama ta zabawa, wcielenie się w tego węża i ludzie się boją i uciekają, wszystko jest jakby dalej dopracowane, nie? No, nie jest to Fallout też, nie jest to Cyberpunk, no...

Z kolei taką chyba najdłużej robioną grą w historii to był Duke Nukem Forever, jeśli dobrze pamiętam. Najdłużej robiona gra. Chyba z, nie wiem, z 15 lat ją robili. Na końcu wyszło coś takiego, co ludzi nie porwało jakoś szczególnie. No, Duke był okej, okay, no. Stary, dobry Duke, no. Mogło wyjść gorzej, ale nie była to jakaś rewelacja. Nie była to gra, na którą czeka się 15 lat, nie? I się przekłada premierę rok w rok. Także już wszyscy sobie tylko łacha drą i się śmieją, że właśnie, że forever, że będzie w nieskończoność robiona ta gra. Ale spotkałem się z opiniami kumpli, że gra mimo tylu detali majstersztyku potrafi nudzić, twierdzi Van Dust. O Red Dead Redemption pewnie się domyślam, cały czas mówimy. No, być może. Są takie gry, które nie każdemu przypasują, bo jak to się złośliwie nazywa, symulator spacerowicza, nie? Symulator turysty, że tak łazisz, odkrywasz, eksplorujesz. No więc takie gry mogą trochę nudzić, nie? Tak czasami wychodzą właśnie gry, które są z otwartym światem, bo otwarty świat, symulacja, no niestety to się rządzi swoimi prawami trochę. Nie radziłbym się brać za tego typu gry. Po pierwsze, musicie większość modeli przygotować dla nich level of detail, czyli robić na przykład 3 wersje danego domku. Najbardziej taka uproszczona, rozmazana, z niskiej jakości teksturami, trochę bardziej szczegółowa. No i taka, którą widzimy z bliska, a nie jak jesteśmy oddaleni o 100 km. Gdzieś na horyzoncie tylko nam majaczy uproszczony model. To trzeba po prostu zrobić specjalny system dogrywania tych modeli, zarządzania nimi. Trzeba stworzyć symulację świata. Otwarty świat, no to też symulacja tego, no. No, dzień, noc, jak to się nazywa. No, też jak już jest dzień i noc, to wypadałoby, żeby ludzie zamykali targowisko, szli do domu, więc muszą odnaleźć jakąś drogę do domu. Zrób system odnajdywania drogi w otwartym świecie. Ten system często zawodzi, postacie się gdzieś plączą. Naprawdę jest kupa roboty przy tym. To nie jest zwykła taka gra, gdzie macie gotowe lokacje, z lokacji do lokacji, przeładowuje się. Też bardzo to też wymusza na przykład zrezygnowanie z pewnych detali. Gra nie może być zbyt wypasiona, no bo cały czas musi być dookoła nas ten świat się po prostu aktualizować. Gdzieś pójdziemy, coś się dogrywa. To wymusza, że jednak nie zostaje nam tyle, nie mamy aż takich dużych możliwości przybajerzyć grafikę, efekty, jak w grach, gdzie jest jakiś pokój, jakiś wchodzimy do zamku, coś się dogrywa. No, nawet w grach z otwartym światem często się niestety robi dogrywane jakoś tam lokacje. Przykładem może być Megatona w Fallout 3. Mamy otwarty świat, wchodzimy do tej Megatony, czyli do takiego miasteczka z kontenerów zrobionego tam ze starych blach, ze złomu. Megatona taka, gdzie sobie ludzie żyją, no to już nie wystarczyło trochę mocy, ramu, tak dalej, żeby zrobić tą megatonę w tym otwartym świecie. Ona jest jakby osobną lokacją, nie? Która się dogrywa. No, krypty zresztą też się dogrywały, no więc to nie jest taki zupełnie otwarty świat. Całkiem otwarty świat powinien być taki, że się nic nie dogrywa, nie ma lokacji. Po prostu tak jak jest w GTA, nie? I to jest też właśnie dowód na to, jakimi artystami kodu i w ogóle są rockstary, nie? Bo potrafią to zrobić tak, że nic się nie dogrywa. Mamy jeden wielki, otwarty świat. Wchodzimy do jakiegoś budynku i tam się doładowuje szybciutko, otwieramy drzwi i w tym momencie się nam doładowują te piętra, które w środku są, nie? Trzeba bardzo dobrych programistów mieć. Fachurów do tego. Myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie. No, chociaż już do tych popularnych silników typu Unreal czy Unity też na pewno już są jakieś do tego systemy do otwartych światów.
Wiem, że był taki open source'owy system, który się ukazał na kilka silników. Ogr się nazywał, do RPG-ów też. Nie wiem, jak on się teraz rozwija. No ale tam powinny być takie rzeczy jak crafting, obsługa skarbów tam, zdobywanie, generowanie, statystyki, postaci, talenty, skille różne, system walki jakiś, to wszystko już powinno tam być, bo już dawno temu było. Myślę, że to poprawili, albo zdechło, albo zdech ten ogr, ale to był open source właśnie. Dziś w ogóle można nieźle zarobić na asetach. Też rozważcie, może chcielibyście robić asety. I to nie muszą być wcale modele, czy jakieś postacie gotowe, czy coś takiego, czy lokacje, czy krzesła, jakieś pokoje, tylko mogą to być rozwiązania programistyczne. Na przykład jakiś systemik do stawiania serwera, nie? Do gier Multimassive. Albo system do tego, do visual scriptingu, jak Playmaker, że takie dla nieudolnych programistów, nie? Dla opornych, że możecie coś skonstruować, jakiś kod z kawałków, z klocków. Ja takich rzeczy używam, bo nie jestem programistą. Chociaż też odrobinę wiedzy potrzeba, żeby to wszystko obsłużyć, te zmienne warunki, klasy jakieś tam stworzyć. Nie, co tam się robiło, już nie pamiętam. No, w każdym razie dosyć łatwo zrobicie wtedy jakiś latający stateczek strzelający, używając takiego playmakera, czyli takiego systemu do visual scriptingu. Nie piszecie kodu, tylko robicie go jakby z kawałków różnych, z gotowych funkcji. O. No, można nawet muzykę sprzedawać, nie? Jako asety. Wszystko można. Ikonki, muzykę, grafikę, co wam przyjdzie do głowy? Jaki macie talent? No, zachęcam was, bo chętnie bym się dowiedział, ile na tym zarobicie. To bym się sam wziął, albo nie wziął. Za to. A grał ktoś na przykład w Legend of Grimrock? To jest taki staroszkolny RPG, coś jak Beholdery i Szary, czyli się obracamy o 90 stopni, ale wszystko jest 3D, czyli ten obrót następuje płynnie i jest ładnie pokazany. Nie jest to żaden trik, nie? Tylko po prostu macie środowisko całe w 3D, ale jest tak poruszanie zrobione w staroszkolnym stylu. Też fajna gra.

UFO Enemy Unknown też to była dobra seria, nie? Bardzo wiem, że podobała się wielu osobom. Mi jakoś tak, może nie szczególnie, ale wiem, że była poważana i dużo ludzi w to grało. Tam się wcielamy w taką grupę, która walczy z obcymi na ziemi. Tropi ich i tam no taka jakaś rządowa organizacja, tacy żołnierze od UFO. Tacy faceci w czerni trochę. No, takie i tam się ciągle robimy jakieś walki w systemie turowym. Jak ktoś lubi walki w systemie turowym, to fajne to było. No. Playmaker to troszkę tam kosztuje parę groszy, ale zdecydowanie lepszy jest od darmowych zamienników, bo testowałem też tam pod Unity Bolta i to jest jakaś męczarnia z tym. Nic mi się tam nie udało zrobić, nie? A w Playmakerze to zacząłem coś dubać i zaraz kilka fajnych funkcji sobie tam zrobiłem do sterowania różnymi rzeczami. Dużo lepiej. Równie dobrą albo lepszą jest następca UFO, czyli XCOM. A to się nie nazywało w ogóle XCOM Enemy... Nie, to było UFO Enemy Unknown, a XCOM to była ta organizacja, tak? No a widziałem, że były jakieś współczesne właśnie te kontynuacje. No, właśnie się chyba nazywają faktycznie XCOM. Terror of the Deep, tak, to była druga część z kolei, która koncentrowała się, znaczy, no tam było pokazane, że tak naprawdę kosmici są od dawna wśród nas i niekoniecznie z kosmosu przylatują, tylko żyją gdzieś pod wodą. No, tak naprawdę nasze oceany to są trochę tak niezbadane w sumie, dna oceanów, to co tam jest sporo głębiej, tak samo jak kosmos, nie? Nie możemy się dostać nawet na pewne głębokości, bo ciśnienie by nam rozerwało wszystko. Więc jest to takie trochę niezbadane, stąd różne takie teorie, że może coś żyje tam. The truth is out of there.

A z Kononem to można było coś ciekawszego wymyślić. Ta gra Zew Choroszczy, to się nastawiłem, że to będzie coś pomysłowego bardziej, bo kolejna platformówka, no była jakaś platformówka z Korwinem, tak, jak się skakało się Korwinem, no. Platformówka kolejna, no nie wiem. A może zrobić by takie Tamaguchi, że opiekujemy się Kononem i karmimy go, prezenty mu dajemy, on różnie reaguje, może nam odwalić kitę, jak za dużo mleka mu damy, coś takiego. To by było przynajmniej pomysłowe jakieś, nie? I też byłby fan. I może nawet prostsze by to było do zrobienia też. Czasami się faktycznie liczy pomysł.

Tak, najlepsza gra na Amigę to Franco. Idoman. Grzechy Ardana. Jakie tam były durnowate jakieś takie teksty w tej grze Doman, takie, które miały sprawiać, że tak się silili na jakąś głębię, bo to była durnowata gra, no chodziło się tym Domanem, się głowy ścinało mieczem, wszystko takie bazgrołowate, ale twórcy chyba się w pewnym momencie starali jakąś taką głębię nadać i między levelami jakieś takie hasła, teksty się na ekranie pojawiały, kiedy płaczesz, on to widzi. Takie durnowate. Zawsze z tego zlewałem. Kiedy płaczesz, on to widzi. W ogóle z tych gier to wszyscy zlewali tylko i wyłącznie. Jak tego Domana w Top Secrecie opisywano, to tam było dwóch. Było Doman i jakiś Laszlo czy coś, takich dwóch mięśniaków, takich dwóch Schwarzeneggerów, barbarzyńców. I pod screenem był podpis, że Doman i jego partner posiadają mięśnie nieznane nauce, na przykład poprzeczny łokcia. A z Franco to zlewali tak, że była przedstawiona ta historia, gdzie niby zabili tam przyjaciela Franco, jacyś dresiarze na osiedlu. I Franco, jaki cwany był, mówił do tych zakapiorów, jakich napadli: ej, nie bijcie nas, bo zadzwonię po policję. Nie, tam było napisane: ojciec Franka pracował w ZOMO, więc Franco wiedział, co z takimi robić. Ej, nie bijcie nas, bo zadzwonię po policję. To były czasy. W tym Franco i Domanie wszystko takie brzydkie było, takie obskurne, ale to też była metoda. To też była metoda pewna, bo czasami oryginalność już robi robotę, nie? I to, że to było takie bazgrołowate, to było fajne, bo każdy się silił wtedy, nie? Na robienie jakichś tam tych ludków, je odpicowywał, cieniował. A tutaj autorzy zrobili takie bazgrełowate te postacie, pokraczne, wykonujące śmieszne ruchy, te nogi dziwnie wyginające się. I to było śmieszne. Zadaniem postaci kreskówkowych jest przede wszystkim bycie zabawnymi, pociesznymi, dopiero potem ładnymi, powiedziałbym. Postać ładna, która w ogóle nie jest zabawna w żaden sposób, często się gorzej sprawdza. Czasami warto zrobić bazgroła. Bierzcie przykład z Walaszka. Zresztą ja nie wiem, czy tą blok ekipę to w ogóle Walaszek jeszcze robi. Tak naprawdę. No, trzymaj się, Wandast. Dzięki za tutaj asystę na czacie. Podjęcie tematu. No, ja myślę, że Walaszek bardziej dubbinguje dzisiaj, że ktoś przejął to i że on już tego nie robi tak za bardzo. Już trochę się odciął, co innego robi. Może komercyjne projekty. Bo tam to Spinka Studio to naprawdę to nie jest taki twór obecnie, że to jeden koleżka z drugim. Tylko to jest już takie poważniejsze studio tak naprawdę i ta Blok Ekipa to jest tylko jedna z wielu produkcji, które oni robią. Popatrzcie sobie kiedyś na strony, nie? W ogóle jak wejdziecie na Spinka Studio, to was przekieruje zaraz, że zmieniliśmy nazwę i teraz się nazywamy coś tam, nie wiem, jakiś Orange Blue, Orange Power Technology GTX, coś tam. Jakoś tam coś sobie nowego wymyślili i jakby nie jadą już na tej spince. Spinka zasłynęła, wiadomo, Kapitan Bomba, Blok Ekipa, ale tak naprawdę dobry chyba ruch. Trzeba było się trochę przebrandować i jakby zrobić drugą wirtualną markę, żeby się już nie kojarzyła, wiecie, z dresiarzami, z robieniem loda, z paleniem trawki, z ruchaniem, z laniem po mordzie, z panem Wiesiem i sraniem, sikaniem, tylko żeby to jakoś się inaczej trochę kojarzyło, nie? Że można tam zamówić właśnie jakąś reklamówkę animowaną, coś. No, biznes, biznes jest biznes, no.
Myślę, że spinka i jej dorobek mogły odstraszać w pewnym momencie klientów, więc tam się zebrało więcej osób, ktoś może w to zainwestował. Tak bym strzelał, no, że tak to wygląda obecnie. Zresztą Netflix by nie kupił tego egzorcystę, nie? Walaszkowatego, gdyby za tym nie stali jacyś poważniejsi ludzie, myślę. Co, Walaszek sobie nabazgrolił, napisał maila, Netflix, a kupicie ode mnie bajkę? No raczej nie, jacyś już menadżerowie. Zresztą kiedyś tutaj jeden z kolegów naszych radiowych, przepraszam, nie pamiętam kto, ale starał się zaprosić Walaszka. Walaszek nawet wstępnie się jakoś powiedział, że w sumie czemu nie, tylko akurat mieli Juvenalia, coś takiego tam. Potem się to rozeszło po kościach. No to z menadżerem chyba gadał, nie? Ja myślę, że każdy poważniejszy twórca, jak coś chce zarabiać, coś robić, to musi mieć menadżera po prostu. No, bo też by mi się przydał, to bym się może nie opierdalał i nie zawalałbym projektów czasami.

bo ktoś by pilnował tego i czuwał. To by była jego robota. Zadzwonić do mnie na przykład z rana o 15. Nie no, śmieję się. Zadzwonić po prostu, zapytać się, jak tam robota, kiedy będzie. No tak normalnie, jak kumpel, jak tutaj. Jak osoba, która dba o takie rzeczy. To jest jego praca. Przypilnować, sprawdzić, coś tutaj, znaleźć jakieś zlecenie, odpisać na maila. Mi się na przykład wolałbym się skupić na robocie, niż pisać maile, kurwa, korespondować, odpowiadać. Jeszcze się trafi jakiś problematyczny klient, który ciągle będzie miał jakieś nowe pomysły, będzie też osoba, która załatwia takie sprawy, bardziej konkretnie to robi i się w tym specjalizuje. Już nie ma czegoś takiego, że klient sobie będzie przez 2 miesiące wymyślał nowe rzeczy cały czas, tylko po prostu się twardo stawia sprawę, wycenia się. Ja mam problem z wyceną na przykład. Nigdy nie wiem, jak wycenić, nie? Dopiero od pewnego czasu w sumie zacząłem jakoś to sprawniej robić, ale zawsze miałem z tym problem jakiś większy. Napiję się energy drinka.

Zagrałbym sobie w jakąś dobrą grę, taką przygodową, gdzie gdzieś chodzę, coś odkrywam, ale żeby to była taka poważniejsza gra, która jakąś poważniejszą historię opowiada. Myślę, że więcej takich gier jest chyba na Playa. Ale ogólnie taka jest tendencja, że ciągle te smoki, jacyś rycerze, smoki, no kurwa, ile można, nie? Ile można wcielać się w jakiegoś kłapoucha elfa i biegać po świecie krasnoludów, to okej, okay, dobra, powiedzmy, że to taki stereotyp, że gry są dla dzieci, grają i dorośli, może nawet więcej dorosłych dzisiaj gra niż dzieci. Czy nie, dzisiaj się zmieniła ta scena growa, bo kiedyś się robiło gry ogólnie dla wszystkich, nie? Tak jak z reklamami, może trochę z filmami. Popatrzcie na filmy z lat 90. To też takie, nie wiadomo, czy to dla dziecka, czy dla dorosłego, nie? Jakiś taki mięśniak ściga jakiegoś stwora z kosmosu, gołe cycki są. Dla kogo to? Dla dorosłego, bo cycki i krew? Czy dla dziecka, bo komandos kosmiczny ściga potwora z kosmosu? Dla kogo to, nie? Było dużo takich, tak nie, jakby nie było tych grup docelowych. Dzisiaj wszystko już jest pod grupy docelowe. Jak robisz grę, to powiedzmy ustalasz twardo, że jest to dla dzieci w przedziale, nie wiem, 10-15, dla nastolatka, czy dla dorosłego bardziej, no, albo, no, konkretnie dla dorosłego, nie? Nie wiem, takie Dark Souls'y, to nie wiem, czy jakieś dzieciaki w to grają, nie? W Dark Souls'y. Bo one są bardzo wymagające, to jest bardzo trudna gra przede wszystkim. Dzieciak się zniecierpliwi. Poza tym to jest taka mroczna bardzo gra, nie? Myślę, że twórcy się trochę Berserkiem inspirowali, bo tam jakieś takie spaczenie nastąpiło tych władców różnych, nie? Tacy demoniczni się porobili. Ale co mnie ostatnio zaskoczyło? Widziałem, czasami sobie włączę, żeby sprawdzić, jakie są reakcje na jakiś filmik i gdzieś mi tam się nawinęła, bo sobie przypominałem trailera do Diablo 4, na które chyba jeszcze trochę poczekamy. Genialny trailer, kurczę, jaki tam jest klimat, jak to jest zrobione. Blizzard, to niektórzy twierdzą, że robi takie zwiastuny, takie trailery, no mówię oczywiście o cinematic trailerach, nie? O filmowych trailerach, że to klękajcie narody i że to mogły być samodzielny film, nie? Po prostu na Netflixie. No i faktycznie taka jest tego jakość. I to jest bardzo mroczna historia, bo trzech śmiałków, właściwie czterech, złodziejaszek taki chytry, podstępny, barbarzyńca bezlitosny, jakiś taki poszukiwacz przygód, bardziej uniwersalny, taki brodaty, starszy, już doświadczony weteran i jakiś mnich wędrują przez straszliwe jakieś podziemia, gdzie zło po prostu jest straszliwe, różne potwory, oni uciekają przed tym, stają przed jakąś bramą, gdzie ten mnich usiłuje rozwikłać zagadkę, jak otworzyć te wrota. Okazuje się, że tajemnicą jest krew, że muszą jakby przyłożyć rękę do takiego, nie wiem, obelisku i ta krew spływa z ich rąk i tam otwiera im przejście. To się wiąże z jakąś tam przepowiednią, że właśnie kroczy tam trzech i coś tam otworzą, nie pamiętam. W każdym razie tam to takie koszmarne, to jest takie wręcz w swoim klimacie, takie wręcz satanistyczne, można by powiedzieć, bo tam się ta Lilith pojawia na końcu przywołana. Sceny są rodem jak z Egzorcysty, bo pojawia się taki mroczny mak na końcu, który jakoś unosi swoją magią jednego typa, łamią mu się ręce dosłownie, tak. No to takie bardzo mocne sceny, wiecie, no nie jest to jakiś totalny hardcore, ale no takie, wiecie, no takie bardzo mroczne. I patrzę sobie na, jak to ogląda rodzinka i dziecko, takie w sumie, nie wiem, dziesięcioletnie jakieś i widziałem, że to dziecko było autentycznie przerażone tym, tak jakby za nie mówiło, tak się zahipnotyzowane patrzyło w to z taką bardzo przejętą twarzą i a dorośli tam się śmieją i o Jezu, weź tam, a to dziecko tak patrzyło jak na jakąś abstrakcję, nie? To nie było to zupełnie przeznaczone dla takiej grupy wiekowej i tak się zastanowiłem, ile dzieciaków będzie grało w takie
Diablo 4, bardzo mroczne, no. Jedynka Diablo, okej, no to taka bardziej zabawa, nie? Szkieletory, jakiś tam nawet, jak demo, chociaż też już trochę wiało takim mrokiem dziwnym, nie? To jest w ogóle taka wariacja trochę na temat satanizmu, bo tam są, pojawiają się przeróżne diabelskie imiona, takie jakby, które znamy z reala, nie? Jakiś tam Belial, Mefisto, ta Lilith, nie? No, jak sobie poczytamy mitologię tam hebrajską, to ta Lilith to matka demonów, pierwsza żona Adama, która, z której się rodziły różne demoniczne istoty, to takie mroczne historie dosyć. I co, dzieciaki w to grają? Znaczy, ja pamiętam, że mnie już Diablo 2 tak ujęło tym takim klimatem bardzo mrocznym. Coś było w tym takiego mrocznego. To było coś trochę innego niż te smoki, elfy, nie? Takie, wiecie, coś... No, no bo tam były historie typu, że jakieś kapłanki opętane przez demony, przejęte, wiecie, jakieś diablo w ciele tego mrocznego wędrowca uwięziony. No, nie wiem, czy też tak to odczuwacie. Dla mnie zawsze Diablo było tak o krok do przodu, jeśli chodzi o taki niepokój, mrok. Coś jest w tej grze takiego niepokojącego, o to mi chodzi. Że jest bardzo dużo po prostu nawiązań do prawdziwych wierzeń, do prawdziwego satanizmu jakby. Też jakieś takie skupienie, znaczy jakby taka symbolika, że bohater szedł tam na wschód, zawsze na wschód. No też jak poczytacie sobie różne Biblie satanistyczne, to tam też różne kierunki świata symbolizują różne bóstwa demoniczne, nie? Ten to wschód, tamten zachód. Wszystko, to może się wydawać takie nic, ale mnie to jakoś tak niepokoi. Nie chciałbym na przykład, żeby moje małe dziecko grało w takie diabolo faktycznie. Jednak ten Natanek tutaj myślę, że tak na ślepo trochę, ale tam coś trafił, nie? Odrobinę, że jest to coś takiego niepokojącego. Jak się przyglądniemy na scenerię różnych lokacji, znaczy na różne lokacje w tym Diablo, to tam jakieś narzędzia tortur cały czas, jakieś rozczłonkowane zwłoki. Czy to jest takie normalne? No nie wiem.

Doctor Strange, Universe of Madness. No, ten nowy Doctor Strange ma być podobno pierwszym takim Marvelem właśnie takim lekko strasznym, takim już horrorowatym, tak? Że idą trochę w kierunku, chcą spróbować zrobić taki film, no, trochę bardziej straszny, nie? Niż te poprzednie Marvele, które w zasadzie są takie bezinwazyjne. Dzieciak też może to obejrzeć. No, co złego zobaczy takiego strasznego w Iron Manie, że co, że handlował bronią na jakiś tam Bliski Wschód. No, to nie jest takie nic tam strasznego. Tam nie ma flaków, krwi, seksu, jakiejś nadmiernej przemocy takiej, wiecie, brutalnej, że ktoś się pastwi na przykład nad kimś, nie? Długo. To są, jednak to są takie subtelne różnice, myślę. Jak w filmie ktoś kogoś torturuje, pastwi się nad nim, to jest trochę inna sytuacja niż jak się biją nawet w dosyć brutalny sposób, gdzie tam latają po ścianach, nie? Nawet się krew, odrobina krwi pojawi, to jest trochę inna liga jakby, no. Tak myślę. Problem w tym, że dzisiaj wszystko, co popularne, to dzieciaki to w końcu dostaną, no. Ale czy kiedyś było inaczej? Czy myśmy też gdzieś tam nie ukrywali przed rodzicami jakiś tam gier, rozbierany poker na Amigę, jakaś tam gra z cyckami, czy z przemocą, tak jak, nie wiem, jak Mortal Kombat. Mortal Kombat też te kiedyś szokował, nie? Mimo, że to były umowne bardzo ludki, takie pikselowe jeszcze, tam było dużo krwi i tak dalej i to też był jakiś taki przełom, nie, ten Mortal Kombat, jeśli chodzi o krwawość. No, ale wydaje mi się, że w czasach, kiedy ta grafika była bardziej umowna, gdy ta grafika była bardziej taka umowna, prosta, to... trochę inaczej się patrzyło na seks, na przemoc. No jakieś tam rozpikselowane cycki to trochę co innego niż niektóre gry, które dzisiaj na Steamie znajdziecie. Takie już, wiecie, gry hard porno, nie? Gdzie wszystko jest bardzo realistyczne. Bardzo dokładnie pokazane, że tak powiem. Też w zasadzie nie ma żadnej weryfikacji wieku, bo no nie wiem, chyba 99,9% dzieciaków jest na tyle sprytnych, żeby wpisać niewłaściwy wiek, żeby skłamać, że jestem dorosły. I bo Steam się, jedyne zabezpieczenie na Steamie to Steam się pyta, ile masz lat i musisz swoją datę urodzenia wpisać. No świetne zabezpieczenie, no. Uff, to już lepsze zabezpieczenie miały stare przygodówki typu Larry, które miały już taki trochę erotyczny sznyt, bo ten Larry to podrywacz taki, który szukał sobie kobiety i tam spotykał nawet i prostytutkę i tam można było kiłę od niej złapać, jak się prezerwatywy nie założyło i się gra kończyła. Pojawił się komunikat, że zachorowałeś na wstydliwą chorobę. No ale Larry to był taki lajcik, bo Larry no, szukał po prostu kobiety, no i chciał się przespać i tam niewiele mu z tego wychodziło, no i tam taka, to było takie lajtowe zupełnie. Ale tam już nawet było zabezpieczenie, bo w zasadzie była to gra dla dorosłych, no i było zabezpieczenie takie, że gra na początku zadawała kilka pytań, takich, na które odpowiedź będzie znał raczej dorosły. Było tam pytanie o prezydentów Stanów Zjednoczonych, o prawo jazdy, jakieś tam rzeczy związane z prawojazdami. No tego typu rzeczy, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie były to pytania, na które w domyśle będzie znał odpowiedź raczej dorosły, a dzieciak nie. No, w czasach, kiedy nie było internetu i nie można było tak łatwo sobie wszystkiego sprawdzić, było nawet jakieś zabezpieczenie. Fajną grą w sumie był Police Quest. To była gra, gdzie wcielaliśmy się w Sonego Bondsa, Sony Bonds, i to był policjant. I to była gra właściwie, gdzie trzeba było wykonywać takie rutynowe czynności, często policjanta, typu zatrzymać kogoś, wylegitymować, przepytać, zabrać kogoś tam do więzienia, eskortować, pojechać gdzieś, porozmawiać z kimś. Ostatecznie wyciągnąć broń i zagrozić, tam stój, bo strzelam. No wiecie, tak samo gdzieś tym radiowozem się trzeba było. Na samym początku gry, mówię o pierwszej części, tylko ta mi się jakoś tam spodobała w miarę,
dwójka już chyba nie bardzo. Bardzo prosta, pikselowa, wręcz do bólu, taka rozpikselowana jakby w rozdzielczości jeszcze niższej niż 320x240. No to tam na początku trzeba było po prostu pójść do łaźni, tam do łazienki, pod prysznic, zmienić mundur, pójść na odprawę, wysłuchać, co powie tam ten, no, tak się nazywa ten naczelnik policji. Komisarz jakiś tam, nie? Wysłuchać odprawy, no i rutynowy potem patrol, więc fajne to było. Ciekawy pomysł i przy tworzeniu tej gry brał udział policjant były, właśnie, który znał ten fach. I razem z Kenem i Robertą Williams właśnie zrobili taką grę. Polecam historię firmy Sierra Online, która jest opisana w książce. Można sobie kupić książkę też po polsku. Wyszła. Bardzo ciekawa rzecz. A widziałeś, krawiec, grę 3D Sex Villa? Chyba kiedyś sobie uruchomiłem, tak. Coś mi świta. Ale jakieś takie słabe to było, tak, takie kiepsko wyglądało, chyba wyłączyłem. No, to jest taka gra, taki, no, symulator, no, symulator, wiecie, tych rzeczy. A takich gier chyba trochę jest na Steamie. Kiedyś z ciekawości wpisałem tam XXX, seks na Steamie i dużo wyskoczyło, dużo różnych rzeczy. Za bardzo nie kupowałem, bo tak mi się nie chce w takie gry grać, ale też takie dziwne, że w serwisie, który w zasadzie kupa dzieciaków, tam jest to takie gry, no to co, dzieciaki w takie gry porno grają wszystkie teraz? Jak? A może ich to nie ciekawi za bardzo, nie wiem. Ciekawe, czy się da dzisiaj coś wymyślić w ogóle jeszcze oryginalnego, coś, czego nie było. Już tyle powstało gier. No ale to może jest taka iluzja, zawsze jest takie przeświadczenie, że o, już wszystko zostało wymyślone, już nic nowego, nihil novi. Ale to jest takie, myślę, błędne trochę. Po prostu może być trochę trudniej, nie? Wiadomo, ale zawsze coś się da nowego wymyślić. Przecież jak tak sobie sięgniemy pamięcią w tył, to cały czas coś nowego się pojawia, nie? Jakiś nowy wynalazek growy, nowy pomysł zupełnie, nowy patent. Z takich technicznych rzeczy to chciałbym strasznie się dowiedzieć, jak, na jakiej zasadzie działa tak zwany monitor wektorowy. Etam o tym kiedyś wspominał. Gra Asteroids była na takim właśnie wyświetlaczu wektorowym zrobiona. To jest ciekawy wynalazek. Monitor wektorowy, czyli wyświetla w olbrzymiej rozdzielczości po prostu były wyświetlone te druciaki, te asteroidy, nie? Ten stateczek. I to dawało niesamowite wrażenie. W połączeniu jeszcze z takim lekkim glowem, takim lekkim bloomem, nie? Który w naturalny sposób przez sprzęt był robiony, że to jakby tak błyszczało wszystko fajnie, świeciło, nie? Takie było lekko rozmyty blask tych wektorków. No, Asteroids to był hit. Ale jak działa taki monitor wektorowy? To cholera jasna. To jest ciekawostka dla mnie. Monitor wektorowy. Czyli on nie wyświetli, jak rozumiem, bitmapy, jakieś tekstury, tylko potrafi takie druciaki wyświetlać, wektorki 2D, nie? Bez tekstur. No, ale robi to świetnie. No, tekst też był, tylko też taki jakby z takiej czcionki jakby wektorowej. Fajne to było. W ogóle, jak chcecie zrobić dobrą grę, to zróbcie grę, która w jakiś sposób się opiera na fizyce. Dzisiaj to raz, że jest popularne, ludzie lubią takie gry. Typu, wiecie, coś spada, jakaś kulka, trzeba ją gdzieś wtoczyć. Albo właśnie stateczek typu asteroidy. Asteroidy się rozwalają na mniejsze kawałeczki. Statek ma swój pęd. Trzeba unikać tych. Coś opartego na fizyce, nie? To zawsze się sprawdza i to daje duże pole do popisu. Takie gry się słabo nudzą, bo
fizyka się nie nudzi po prostu. Fizyka daje nieograniczone możliwości kombinowania często, nie? Że można tak, można siak. Myślę, że na tym właśnie Angry Birdsy pojechały, że to jest tajemnica sukcesów Angry Birdsów, że tam jest bardzo dużo zależne od fizyki. No, celujemy tym ptakiem, musimy rozwalić jakąś budowlę, uderzyć w czuły punkt tej budowli, żeby się zawaliła, nie? I narobić jak najwięcej szkód, żeby zgnieść te prosiaki tym jakimś tam, tą budowlą. Więc i to można na różne sposoby sobie taką grą się bawić, eksperymentować właśnie. W ogóle dobra gra to jest taka, która daje dużą kombinatorykę, że można po prostu kombinować. No, nie musi być fizyka, to może być właśnie taki Fallout, w którym różne postacie sobie tworzymy i raz geniusza, matematyka, naukowca od komputerów, komputerowca, drugi raz bardzo tam kogoś wygadanego, trzeci raz mięśniaka i patrzymy, jak ta postać funkcjonuje w świecie, w czym jest dobra, jak różne zadania rozwiąże, jakie ma możliwości. Czyli znowu właśnie ta kombinatoryka, nie? Gra po prostu musi dawać dużo różnych możliwości kombinacji ze sobą, samą sobą. No. Taka gra zawsze będzie hitem. Stąd tajemnica sukcesu otwartych światów, bo otwarty świat taki jest. Nie idziesz od początku jedną linią scenariusza, od punktu A do punktu B, wyznaczonego z góry, tylko masz wolność, możesz eksperymentować, możesz pójść na wschód, na zachód, na północ, na południe, zacząć z tego miejsca, z tamtego się tam zaczynać sobie grę, eksplorację. No... Czyli jak wymyślacie ogólnie mechanikę gry, jej ogólny zarys, to pomyślcie już z góry, żeby gra dawała dużo możliwości zabawy, eksperymentowania, kombinowania z nią, nie? I tyle. To jak wam się uda, to macie dobry plan na grę. Symulator spadania ze schodów. Zamojskie przypomina. Kupiłem sobie jakąś za grosze dosłownie, tam za 5 zł gra Fun with Ragdolls The Game. Czyli zabawa ze szmacianymi lalkami. No, ragdoll można tak przetłumaczyć, szmaciana lalka. No, ale po prostu się mówi po angielsku ragdoll, to chodzi po prostu o taką o postać, która jest przełączona w taki tryb, że jest bezwładna, nie? I właśnie może spadać tam ze schodów, się stoczyć z górki, można ją rzucić o ścianę, jest jak szmaciana lalka. I to daje ludziom właśnie dużo fanu, do tego stopnia, że powstała gra, która się na tym koncentruje. Możemy sobie zbudować jakiś level i tym ludzikiem naszym tam wejść i się przełączyć nagle na ten tryb ragdoll i obserwujemy, jak pada, wali łbem o ściany, się toczy, turla ta postać. No, nie jest tak łatwo zrobić ragdola, bo ragdol wymaga po prostu przygotowania bardzo starannego postaci. Musimy mieć te... Kurwa, już późno. Kolidery. Musimy zrobić takie jakby zawiasy w zgięciach, odpowiednie skonfigurować. No dużo jest z tym zabiegów i dodatkowo jeszcze trzeba zrobić tryb, że się przełącza w taki bezwładny, nie? Też musi to być w odpowiednim momencie, muszą być odpowiednie przejścia. Jak jest to zrobione nieodpowiednio, to postacie w sposób komiczny często w grach się zachowują, nie? Jak jest to kiepsko zrobione, że postać nagle się wygina śmiesznie, tak taka szmaciana lalka, nie jak człowiek naturalnie, jak straci przytomność i gdzieś tam spadnie na ziemię, się poturla, to trochę inaczej to wygląda niż w niektórych grach. W grach wygląda to po prostu paradnie, tak, że on tam się majta, mu te nogi się majtają śmiesznie, leci na łeb, na szyję gdzieś tam i tak głupio wygląda. Trzeba to po prostu umiejętnie zrobić. To przejście z trybu animacji, gdzie każda część ciała jest kontrolowana, na tryb, w którym jest
wszystko bezwładne. Robi się to w taki sposób, że przygotowuje się animację jakby przejścia, to znaczy bohater dostaje cios i on, jest bardzo krótka animacja, gdzie on się ustawia do włączenia dopiero tego ragdola. Ragdola nie możemy włączyć w dowolnej chwili, bo będzie tak jak w tej gierce śmiesznej, takie pajacyki. No nieważne, nie chcę tu zanudzać, tak już zanudziłem w sumie dzisiaj. Chociaż okazało się, że jest trochę osób, które się grami interesują. Więc być może nawet temat tworzenia nie jest dla was jakąś abstrakcją i może ktoś posłucha z zaciekawieniem.

Ciekawa była sprawa z tym, jak Lego zaczynało robić gry. Znaczy, to były bardzo niemrawe podejścia. Znaczy, niemrawe to złe słowo, bo one były właśnie bardzo ambitne, zbyt ambitne jak na tamte czasy. Próbowano zrobić coś takiego jak taki otwarty świat z Lego, że wszyscy mogą sobie budować po prostu w tym świecie Lego z wirtualnych klocków. I to jakoś nie wyszło. To było zbyt ambitne, nie na tamte czasy trochę. Takie Lego World, nie? Multimassive, że po prostu koncentracja na budowaniu po prostu. A te gierki Lego, które dzisiaj znamy, te takie śmieszne, które parodiują różne filmy, typu tam Indiana Jones Lego, Harry Potter Lego, to ktoś wpadł na dobry pomysł, bo to jest dobra recepta na sukces i na wydanie takiej gry, bo to musi być gra strawna dla dzieciaków, wiadomo, więc ona nie może mieć przemocy, a wiele filmów, no, się zabijają, strzelają, ale to jest takie upudrowanie, wygładzenie i zinfantylizowanie po prostu wszelakich tematów, nie? Typu kastrujemy Indiana Jonesa ze wszystkiego, co toksyczne, nieodpowiednie, wprowadzamy humor, upraszczamy, mniej dialogów, wszystko takie proste, jak w stylu Lego. No, i dodatkowo to zbieranie tych klocków i potem konstruowanie różnych rzeczy, które wykorzystujemy w grze, ale jest scenariusz, nie? Pierwsze Lego nie miało w zasadzie mieć scenariusza, bo to miało być takie wirtualne budowanie. Ale to są bardzo dawne czasy. Bardzo dawne czasy. Wiele lat temu. W ogóle ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy zobaczyłem w jakimś bajtku czy coś, jak w systemie operacyjnym typu Windows jest normalna telewizja, że film tam się odtwarza. I to zrobiło takie wrażenie. Ja tak patrzyłem się jak kurczę, w święty obrazek w to, nie? Myślałem sobie, ale kurwa technologia. Ja to już nic więcej nie wynajdą. No już świat się skończył. To już science fiction. Telewizor, oglądanie telewizora w okienku, i to było takie małe okienko, w sumie takie, nie wiem, no nie takie małe, nie wiem, tam na ćwierć ekranu, nie, takie okienko. I tam był jakiś film czy telewizja i coś tak, ja patrzyłem, ja pierniczę, takie mieć coś? Telewizora już nie potrzebujesz, tylko sobie w komputerze oglądasz telewizję, ale bajer. To pewnie jakiś wypasiony sprzęt, trzeba mieć jakąś kartę specjalną. No, a dzisiaj, patrzcie, grają wam tam YouTuby, różne Netflixy, wszystko, jakość lepsza niż jeszcze w telewizorze, jak ktoś chce. No, wszystko płynnie śmiga i w takiej rozdzielczości, no wiecie, no wtedy to byście sobie zobaczyli to okienko, to pewnie miało rozmiar 320 na 240, w jakiejś tam wyższej trochę rozdzielczości, nie wiem, w 1200. No więc to nie była za bardzo żyleta. No, ale były różne, na przykład karty telewizyjne, że można było sobie zainstalować i specjalną kartę, żeby móc odbierać sygnał telewizyjny w komputerze jakoś tam właśnie w okienku. To były jakieś Avermedia, coś takiego. W ogóle ja pamiętam czasy, gdzie kolega, który składał filmy na komputerze, miał specjalną kartę wideo, która mu umożliwiała bardziej płynne to montowanie tych wideo, był bardzo z niej dumny, kupę kasy na nią wydał. Dzisiaj już chyba nie ma takich wynalazków, co? Jak jakieś specjalne karty do montażu wideo. Chociaż montaż wideo nadal jest wymagający na komputerze, trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt, żeby to wszystko płynnie działało, renderowało się w miarę szybko. Na byle jakim sprzęcie to jest po prostu mordęga obrabiać wideo, montować. O właśnie, tuner, to tak to się nazywało, Zamojskie przypomina. Tuner podłączony do kompa i oglądałem normalną TV w kompie, ale to już były późniejsze czasy, że rozdzielczość była lepsza. No, pewnie rozdzielczość typu 640 na 480, coś w tym stylu, nie? W okienku, a na full screenie to skalowane te 640 na full screena. No. Ale wiecie, czasy, w których ja widziałem tej niezłej jakości obraz właśnie telewizyjny czy filmowy w okienku, to były czasy, kiedy ja jeszcze myślałem, na 8-bitowcu działałem, nie? Więc to był naprawdę jakiś taki wypas sprzęt na tamte czasy. Kto
ktoś na YouTubie ostatnio testował laptopa 286. No, procesor 286, czyli AT, to jest taki odpowiednik. Było tam 7 Hz. To było coś, nie wiem, takiego chyba jeszcze słabszego od... Nie, no, jak Amiga coś. Tylko, że to było, wiecie, niby procesor tak wydajny, jak tam Motorola mniej więcej, coś takiego, ale wszystko inne było gorsze. Bo tam mało kto miał dobrą kartę muzyczną, graficzną. Karty to jeszcze były CGA, EGA, które dawały koszmarne jakieś obrazy, 100 razy gorsze od tej Amigi, która była świetna w swoim czasie. No, więc to taki... A 286 i jakoś tam wyliczono, że na takim laptopie 286 wykopanie jednego bitcoina by zajęło miliard lat. Byście kopali na takim lapku. W ogóle laptop taki, wiecie, potężny, taki masywny, klawisze wypukłe, takie wszystko plastikowe, tandetne, nie? No, ale kiedyś to mieć. I ten laptop kosztował jakieś koszmarne pieniądze, tak nie pamiętam ile, ale no tak jakbyście dzisiaj, nie wiem, 10 koła wydali, czy 20, czy 30 tysięcy, jakoś tak, nie? Chyba coś koło tego właśnie, 30 tysięcy kosztował. No, zmieniły się też ceny sprzętu, no. Był czas, że na taką Amigę mało kogo było w Polsce stać, no. Nie pamiętam, która to karta, czy EGA, czy ta CGA, nazywana cegłą, pieszczotliwie, ale to, która z tych kart miała dwa kolory, takie jak ma nocne radio w logo, czyli taki seledynowy wściekły i różowy wściekły. I z tych dwóch kolorów budowano grafikę. To już lepsza była monochromatyczna, taka jak na Macu, nie? Czarno-biała po prostu. Swoją drogą niektóre te czarno-białe gry na Maca naprawdę fajnie wyglądały, takie dwukolorowe, różne przygodówki. Fajnie to było zrobione, tylko trzeba było umiejętnie używać tej dwukolorowej grafiki. No. Jakby podłączyć miliard takich laptopów 286, to w rok wykopiecie tego bitcoina. Tylko wam się prędzej zepsuje ten laptop może, niż wykopiecie. Dziękuję, że poruszyłeś problem 256 kolor. Właśnie no ja nie mówiłem nic o palecie 256-kolorowej przecież. No, myślę, że czas kart VGA to jest początek końca Amigi. Zaczęły się w końcu porządne gry na peceta, na pieca ukazywać i Amiga zaczynała blednąć. Coraz więcej osób miało Sound Blastera, który jednak dawał lepszy dźwięk niż nie wiem jak się nazywała, kość dźwiękowa do Amigi. Tam te pola chyba. Pola. Do grafiki był Agnus, tak? Fata Agnus. Poniżej 16 bit równa się 16 tysięcy kolorów. Nie poniżej, tylko później 16 bit. Tak, 16-bitowa grafika to 16 tysięcy kolorów. ...256 tysięcy równa się 16 bit. Aha, no dobra, już teraz nie mam głowy do przeliczania. Wiem, że grafika 8-bitowa to 256 kolorów, tak? Na przykład. Nadal czasami się używa tego, chociaż już chyba nie wiem, czy ktoś jeszcze robi gify. Ale nie, są jeszcze animowane gify w sumie popularne czasami w internecie. To jest właśnie, gify mają zasady, paletę 256 kolorów, nie 256 tysięcy, tylko 256 to jest 8-bitowa.
24 tysiące kolorów, a mi

i w drugą stronę wszystko zostało w tyle w Amidze, oprócz tej grafiki, bo były stare te same kości do muzyki, które dawały tylko 4 kanały, czy można było zwiększyć tam do 8 kanałów jednocześnie, ale to już były takie triki i to wydajność drastycznie wtedy spada, jak się robi takie triki. Tak samo jak w przypadku używania trybu HAM, czyli 4096 kolorów z 4096, czyli ta pełna paleta naraz wykorzystywana, ale to były pewne deformacje obrazu. To raczej program graficzny mógł coś takiego robić, a nie gra. Chociaż gry, zdarzały się gry, które robiły różne triki z grafiką. Przykładem może być przygodówka Universe, która na zwykłej Amidze 500 dawała właśnie 256 kolorów, jak na Amidze 1200. No, twórcy gier naprawdę byli wtedy bardzo czasami wprawnymi programistami, wyciskali z tego komputera siódme poty i oszukiwali nawet trochę możliwości, znaczy, jakby to powiedzieć, oszukiwali sprzętowe limity, nie? Za pomocą różnych trików wymyślnych. ...256 000 z 16 miliona. Nie, to było 256 kolorów, a nie 256 000. Chociaż może masz na myśli jakiś odpowiednik tego Hama na Amidze 1200, czyli znowu takie oszukiwanie trochę możliwości komputera, przekraczanie ich, tych standardowych możliwości i pewien był jakiś taki tryb S-Ham, coś takiego na Amidze 1200, który oferował więcej niż 256 kolorów z 16,7 miliona. Tak, tak. Szkoda Amigi. Amiga, gdyby się dobrze rozwijała, gdyby była mądra strategia firmy, byłaby dzisiaj kolejną taką marką. Mielibyśmy Macintosha, Amigę, PC-ta, Androida normalnie by rywalizowały ze sobą, nie? Tylko trzeba było trochę po prostu zmienić strategię, dopasować się do rynku, iść trochę z duchem czasu, a nie stać w miejscu w nieskończoność i wypuszczać takie shity, takie klamoty jak jakieś CD32, nie? W czasach, kiedy już pierwszy Playak i inne Jaguary, i inne Sega Saturny się pojawiały, to w tych czasach takie coś wypuszczać, czyli starą Amigę 1200 z napędem CD zamkniętą w nowe pudełko tandetne, wyglądające jak śmieć, jak tania zabawka wyprodukowana, nie wiem, przez Mattel w latach 50. No, widzę, że Erkad się tu zna na takich technicznych sprawach, bo tu pisze coś. Co dwa ekrany, obniżacz herce o 2 razy, masz ten efekt. No coś takiego było właśnie, że takie dziwne triki, że dzielono obraz na mniejsze pola i każde to pole miało jakiś tam limit, ale no dawało to możliwość, że można było w różnych tych sektorach jakby mieć inne te palety kolorów, coś takiego tam było. Nie pamiętam już. No, w każdym razie Amiga się dość długo trzymała, no bo to, no wiecie, trzeba też brać pod uwagę, że do nas to dotarło z lekkim opóźnieniem, nie? Na świecie to trochę sobie tam ta Amiga podziałała. U nas to był bardzo popularny komputer. Był czas, że wszyscy mieli te Amigi, nie? No, niektórzy się dawali nabrać na takie wynalazki jak to z CDTV, to jeszcze inny sprzęt. To był w sumie ciekawy sprzęt, bo to było połączenie odtwarzacza płyt, takiego dźwiękowego odtwarzacza, czyli wiecie, czarny desktop w środku Amiga, ale można tam od biedy jakieś, no przede wszystkim gry miały tą możliwość, że mogły mieć jakieś sample, jakieś teksty.

mówione w przygodówkach, no bo był ten nośnik, ta płyta CD, która umożliwiała nagranie o wiele, wiele więcej informacji niż na dyskietce. A co ja tłumaczę? Takie, wy tu się widzę, znacie na takich zaawansowanych rzeczach. Arwial też tu widzę, pisze różne rzeczy. Układ graficzny AGA pozwalający na wyświetlanie jednocześnie 256 kolorów z palety 16, o, mi się wydawało, że to jest 16,7 miliona, a nie 8, ale może się mylę, lub 262 144 kolorów w trybie rozszerzonym HAM 8. O, HAM 8 właśnie, to ten tryb, ten odpowiednik HAMA, czyli to takie właśnie te sztuczki, nie? Różne, programistyczne, które rozszerzały możliwości, tak. No, tak było, właśnie, tak było. Tylko wiecie, co nam z takiego trybu, jakiegoś HAM 8 lub HAM, jak ani za bardzo się gry w tym nie zrobi, bo będzie jedna klatka na sekundę. Co z tego, jak się filmu nie obejrzy w takiej jakości? Co z tego, nie? Amigi czasami używano w telewizji do robienia różnych czołówek, napisów, infografiki, no i też ciężko będzie użyć tego, nie? Chyba, że ktoś miał jakiś, nie wiem, akcelerator, kartę turbo, kiedyś tak to się nazywało, karta turbo, nie akcelerator, tylko karta turbo. Znaczy karta turbo to było coś innego niż dzisiejszy akcelerator, bo tam był po prostu mocniejszy procesor, trochę RAMu, no takie po prostu większy wypas, nie? Podłączało się to do Amigi, się miało szybszy procesor. Ja miałem różne, miałem na przykład do Amigi dołączany lepszy Kickstart w takim właśnie kartridżu nowszy. Miałem tam na Amidze 500 Kickstart, nie wiem, 3.0, a nie tam 1.3. Miałem rozszerzony RAM też, no ale wiadomo, najlepszą Amigę w Polsce, najmocniejszą Amigę w Polsce miał Etam. Miał w ogóle jakiegoś takiego monstera, tak, że miała tam 60 mega RAMu, nie giga, tylko mega, twardy dysk i tak dalej, no. Twarde dyski to już to Amiga się ku upadkowi. Ja byłem zagorzałym Amigowcem, uwielbiałem ten komputer, byłem tak jakby takim fanem, nie, tego komputera wielkim i niechętnie przechodziłem na peceta w sumie. To było takie trochę z przymusu, nie, że to już po prostu zdechło, no dobra, trzeba w końcu kiedyś to zrobić. Komodorek nie miał samplera jak Amiga. Nie miał samplera? Znaczy, mówimy tutaj o urządzeniu, które pozwala digitalizować dźwięk, tak? No, ja miałem też sampler do Amigi i to dawało fantastyczne możliwości, powiem wam. Amiga potrafiła w czasie rzeczywistym zmieniać ton dźwięku, echo dodawać, na przykład za pomocą programu Audio Monster. No... No i przede wszystkim no, samo samplowanie dźwięku duże możliwości dawało. Pamiętam, jednym z takich bardziej niezwykłych urządzeń, które to kupiłem do Amigi, dosyć kosztowne urządzenie, tam sobie odkładałem, zbierałem, był, uwaga, skaner, ale ręczny. Nie wiem, czy pamiętacie takie wynalazki jak skaner ręczny. Skaner ręczny, no, jak sama nazwa wskazuje, no to było takie urządzonko, w ręce się trzymało i się przejeżdżało tym skanerem po tym, co chcemy zeskanować. To nie był taki skaner otwierany, wiecie, jak dzisiaj, takie pudełko, tylko po prostu taki trochę jak jakaś szczotka do czyszczenia wanny, nie wiem, jak to wyglądało, taka łapka, nie? Trzymało się to i nie można było za szybko, nie można było za wolno, bo się tam deformował obraz. Lampka się musiała też przez chwilę tam rozgrzać pod spodem. No, to było dość kosztowne urządzenie. I uwaga, był to skaner, który skanował w 32 odcieniach szarości. Bo tyle miała Amiga 500. 32 odcienie szarości. Nie 256 jak dzisiaj.
O, Zamojskie pisze, kiedyś miałem Amigę Towerkę z kartą Blizzard i prockiem 68030. No to niezły sprzęt miałeś, to niezłą miałeś Amisie. No, ja się zatrzymałem na Amidze 1200, tam wypasionej z różnymi dodatkami, z rozszerzonym RAM-em, z tym Kickstartem, skanerem, samplerem. To śmiesznie wyglądało, bo ta Amiga miała z różnych stron powtykane różne rzeczy, nie? Tu sampler, tu Kickstart, tu jakiś tam twardy dysk dodatkowy, no. Był taki moment, że na giełdę się przychodziło już nie z dyskietkami, tylko z twardym dyskiem. I kopiowano po prostu na twardy dysk już gry, nie na dyskietki. No to była magia, to były takie magiczne chwile, wyjazd na giełdę z kumplem, nie? Decydowanie, jakie gry weźmiemy, potem przyjeżdżanie do domu i granie w te gry. Trzeba było kupić dyskietki, też pytanie, czy jakieś tańsze dyskietki i większe ryzyko, że gra się nie uruchomi, bo dyskietka będzie wadliwa, czy lepsze markowe dyskietki, ale wtedy mniej zostanie na gierki. No. Gry oryginalne to się można było sobie popodziwiać, jakie to ładne i kolorowe, nie? I z instrukcją, i pomarzyć, że się takie ma, no bo drogie było bardzo. No. Dzieciaka to tak nie było stać, żeby sobie gry oryginalne kupować za bardzo. Pamiętam, chyba miałem jedną oryginalną grę i z trzy pudełka, takie z trzy pudła na dyskietki, bo kiedyś to popularne były takie kasetony, takie pudła, w których się trzymało te dyskietki. Też to było bardzo kolorowe, fajne, takie wdzięczne dla oka, ponieważ każda dyskietka miała tam inną naklejkę przylepioną, inny kolor i to tak tworzyło taką ferię barw, nie? Trzeba było to podpisać sobie ładnie. No, to rytuał jakiś taki, rytuał.

Także Amiga Rules. Pamiętam, tą Amigę to nosiłem w różne miejsca, bo a to zanosiłem ją do szkoły na jakieś kółko komputerowe, żeby pokazać ludziom, bo mnie tam nauczyciel zachęcił, żeby pokazać możliwości, żeby każdy się tam chwilę pobawił, a to zanosiłem ją do kumpla i graliśmy sobie tam w coś po nocach. A to z Amigą można było też wyjechać na kopy party jakieś, czyli na takie zlot, na taki zlot demosceny. Słuchajcie, miałem kolegę, ja nie byłem nigdy na kopy party, szczerze mówiąc, ale kolega był takim bardziej trochę oblatany w tamtym czasie i wyjechał raz na takie kopy party, zabierając ze sobą taki, musiał zabrać ciężki kineskopowy monitor. Jeden tam kolega, który z nim pojechał, to niósł, wkurwiony był, bo to wiecie, kawał drogi, nieść ten monitor. Ta Amiga, ten monitor, jakieś kable, zasilacze. Koszmar po prostu. Ale sama Amiga, jak ktoś miał telewizor w domu, można było, kiedyś się podłączało nie tylko do monitora, ale do telewizora czasami, jak ktoś nie miał monitora, no to nie było tak ciężko przetransportować. Brało się do torby jakieś trochę kabli czy coś i już się grało. A na Amidze było sporo gier, w które można było sobie grać we dwóch. Było wejście na dwa joysticki. Joystick to też taki wynalazek zapomniany, bo dzisiaj właściwie nie widzę, żeby ktoś używał joysticków. Dzisiaj się używa padów, tak? Pad to można powiedzieć taki wyewoluowany joystick, ale może trochę brakuje tych joysticków właśnie, czyli no trzymamy za drążek jakiś, a nie trzymamy w ręku urządzonko, gdzie kciukami tylko po prostu klikamy w różne rzeczy albo gałką malutką operujemy, tylko trzymamy normalnie w łapie drągala, nie? I tym drągalem w lewo, w prawo. To był ciekawy wynalazek. I te joysticki kupowało się co jakiś czas, bo one się psuły, no łamały się tam, te styki się łamały. I co jakiś czas trzeba było kupić nowy joystick, nie? Też wydatek. Wydaje mi się, że nie wiem, czy Quickshot to była polska może firma? Quickshot, bo dużo było joysticków marki tych właśnie Quickshot. A sprawdzę. Quickshot. Ciekawe, że coś na Wikipedii jest. Wpisałem Quickshot i się pojawiło hasło joystick, ale przez G i przez J. Joystick, takie spolszczone. Manipulator drążkowy. Angielski joystick. Urządzenie wejścia, manipulator służący do sterowania ruchami. No. Na pewno była firma MAT przez 2T Polska. Pozdrawiam Mata. I ta firma MAT wypuściła taki innowacyjny trochę joystick, który się nazywał Skorpion. Miał charakterystyczny taki skorpionowaty faktycznie kształt. Jakby skorpion, za ogon skorpiona byśmy trzymali, nie? O, trochę. Były takie ciekawe joysticki. Chyba nigdy nie miałem tego skorpiona. Znaczy miałem go w ręce, ale nie posiadałem. Joystick analogowy Quickshot. Warrior firmy Bondwell, czyli to nie firma Quickshot, tylko seria joysticków jakby Quickshot. Bo te Quickshoty to różne były, nie? Pamiętam, że na przykład w pewnym momencie pojawiły się takie joysticki, które były reklamowane jako niezniszczalne. One były przeźroczyste. I miały niby, uwaga, platynowe styki. Czy coś takiego, platynowe styki. Potem były takie, które miały gumowe styki, jakaś guma tam przewodząca, coś takiego. Różne technologie, nie? Bondwell, US and Hong Kong, manufaktura. Aha, czyli nie polskie. No, to bym się zdziwił, nawet gdyby to polskie były wszystkie, bo tych modeli było dużo i ciągle nowe się pojawiały właściwie.
Pamiętam, że te przeźroczyste, takie właśnie reklamowane, jako te wytrzymałe, te platynowe styki, to faktycznie dawały radę. Długo wytrzymywały. Długo wytrzymywały.

mysz do Amigi strasznie była też charakterystyczna, bo była to mysz kulkowa oczywiście. Była kulka i roleczki takie miała w środku, które były poruszane tą kulką. Jak ruszaliśmy myszką, to kulka się oczywiście obracała i poruszała takie dwa wałeczki. Jeden odpowiadał za oś Y, drugi za oś X. XY, no pion i poziom, no. Tak się ostatnio zastanawiałem, jak sobie myślałem, wspominałem te stare czasy, że to właściwie chyba była bardzo nieprecyzyjna myszka. No bo czy ten wałeczek rozpoznawał, jak myszka się przesuwała, powiedzmy, tylko bardzo, bardzo delikatnie do góry, ale tak w gruncie rzeczy na osi X, nie Y, to czy to wykrywało, czy ta kulka w ogóle poruszała ten drugi wałeczek w ogóle, nie? Czy to była chyba taka trochę myszka, która albo ten wskaźnik szedł na boki, albo do góry, a kierunki pośrednie to tak różnie z tym mogło być, nie? No a na pewno różnie było, jak kulka się zatłuszczyła, zabrudziła, to trzeba było ją myć, wyszorować, te wałeczki trochę przeczyścić spirytusem, no też rytuał kolejny. Tak, słusznie tu piszesz chyba, że dzisiaj to do symulatorów takie właśnie joysticki jak dawniej. No. No, często brud osiadał, no bo to się zbierało, nie? I tam trzeba było co jakiś czas tą mychę czyścić. No, taka niezbyt wygodna ta myszka była, no, dwuprzyciskowa. Nie było czegoś takiego jak pokrętło w myszce do scrollowania. Oczywiście. Znaczy, ta myszka nazywana trumienką, bo miała taki kanciasty, trumienkowaty kształt. No, dzisiaj to nawet mógłby być uznany za kształt ciekawy, ponieważ nie był okrągły, tylko taki kanciasty, trochę trumienkowaty właśnie. No to dziś mogłoby się skojarzyć z samochodem, nie wiem, od Elona Muska. Swoją drogą czytałem, że jakaś Tesla się zapaliła komuś, tak stąd ni zowąd się zapaliła. Coś to tak niebezpieczne chyba te Tesle trochę są. Już któryś raz tam się któraś Tesla zapala, nie? Dobrze, że facet zwiał. Mówisz o trackball. Ja mówię, coś mówiłem o trackballu? Nie, no trackball to tak jak piszesz, faktycznie jest odwrócona myszka, ale czy ja coś mówiłem o trackballu? Chyba nie. Ale to strasznie takie toporne urządzenie. W starych laptopach można było jeszcze trackballa znaleźć, czyli taką kulkę, którą obracamy ręką właśnie, która jest na górze, nie jak w starej myszce na dole, tylko właśnie jest na górze. Do mojego takiego jednego z pierwszych komputerów, czyli BBC Master, model Master Compact, bardzo wypasiony 8-bitowiec, to dostałem kiedyś joystick, który był totalnie niewygodny. To był joystick, gdzie się trzymało taką wielką kulę, ale ta kula się nie obracała jak w trackballu, tylko po prostu wychylała się lekko w lewo, w prawo. I nie trzymało się drążka, ani nie manewrowało się kciukiem małą gałeczką jak dzisiaj, tylko się łapą tak tą wielką kulę trzymało, jak jakąś magiczną kulę i tak strasznie niewygodne było. Słaby pomysł na joystick, ktoś źle to wymyślił, bo to się nie sprawdzało zupełnie. Trzeba było kupić inny w końcu joystick, bo tego się nie dało używać. I to jeszcze strasznie strzelało tak bardzo głośno, jak się... Jakieś takie styki dziwne były.

No także dzisiaj na wspomnienia zebrało. Dobra. Będę spierdalał, nie? Się dzisiaj obłowiłem za wszystkie czasy. Zamykam już tu okienka. Może sobie jeszcze chwilę pooglądam Breaking Bada, bo mnie znowu wciągnął. Jaki to jest dobry serial, cholera jasna. No, no, to jest taki dobry, że nie mogę normalnie. Oglądam chyba, powtarzam sobie ten serial wszystkie sezony chyba po raz czwarty, czy jakoś tak, w przeciągu kilku lat i stwierdzam, że no mistrzostwo. On nadal wciąga, ja wiem jak to się skończy, ale po prostu nadal wciąga, bo tam jest tyle fajnych scen, tyle postaci charyzmatycznych, ciekawych, z jakąś historią, tyle różnych wątków. Nie wiem, i postacie są naprawdę przezajebiste. No ten Gus Fring, tak? Ten przywódca tego imperium narkotykowego, Murzyn. Świetny aktor po prostu, fantastyczny. Ale on tak dobrze zagrał tego Gusa, tego strasznego, mrocznego człowieka, takiego pedanta z zasadami swoimi, bardzo zasadniczego i do tego jeszcze mściwego i pedantycznego, że teraz go do samych takich ról tego aktora biorą i ciągle gra, a to w Far Cry'u jakiegoś dyktatora, który a to jeszcze w jakimś innym filmie też taka podobna rola. To jest przykład na to, jak można zostać zaszufladkowanym i to nie przeszkadza, to znaczy dostajesz dobre role, ciekawe, ale ludzie jednak oczekują, że będziesz ciągle trochę tym Gusem, nie? Tak mogło z Janosikiem być. No, myślę, że Perepeczko mogli go brać do takich ról właśnie jakiegoś, a to jakiegoś wikinga, a to zbója, a to łowcę przygód, tylko no zawsze takiego trochę janosikowatego, nie? To by było coś trochę na podobnych zasadach. Po prostu aktor się bardzo podoba w jakiejś roli, okazuje się, że się dobrze w niej sprawdza, że ma warunki do tego i wygląd, i zachowanie, i potrafi taką postać właśnie grać. Ta postać bardzo wszystkim się podoba, jest ciekawa i potem się bierze do podobnych ról aktora. No, no ale z Perepeczko było inaczej, już nie dostał żadnej po tym innej roli, bo to przecież Janosik, to co on będzie grał jakiegoś, kogoś innego jak to Janosik. Za bardzo się spodobał jako Janosik i już nikt nie śmiał go w innej roli obsadzić, także słabo wyszło.

dla mnie Breaking Bad to jest przede wszystkim film, który doskonale pokazuje, jak losy jednych ludzi wpływają na losy innych. I jest w tym coś takiego karmicznego czasami nawet, że coś wraca, nie? Coś wraca w końcu do nas. Krąży gdzieś po świecie i wraca do nas. I odczuwamy, nie wiedząc nawet o tym czasami, skutki pewnych działań, które podjęliśmy wcześniej, naszych decyzji. Jedna nasza decyzja sprawia, że potem kiedyś coś odczuwamy skutki tej decyzji ze strony, z której byśmy się zupełnie nie spodziewali, ponieważ nasza decyzja wywołała pewien ciąg wydarzeń, wpłynęła na losy jednego człowieka, ten człowiek wpłynął na losy jeszcze kogoś tam. No przykładem może być romans Jessego Pinkmana z tą taką dziewczyną, gotką, narkomanką, nie? Walter nie uratował jej, kiedy wkradł się do Jessego, widział, że tamta się krztusi po heroinie, miała jakoś tam drgawki, się krztusiła swoimi wymiocinami, mógł ją przewrócić na drugi bok, mógł ją uratować. Nie zrobił tego, ponieważ wygodnie było dla niego, że ona zginie. Pamiętam, że wtedy straciłem jakąkolwiek sympatię już do White'a i już był dla mnie zakapiorem po prostu. To była jedna decyzja. Ale co było dalej? Ojciec tej dziewczyny, który się załamał po jej śmierci, był kontrolerem lotów. Na skutek tej tragedii no nie mógł się pozbierać, nie mógł się skoncentrować w pracy, spowodował niechcący to, że się dwa samoloty pasażerskie zderzyły ze sobą. I to wszystko miało konsekwencje później, wpływało troszkę na losy, nie? Ale to taki tylko przykład, bo tam było, jest więcej takich sytuacji o wiele. Przede wszystkim tam są właściwie sami świetni aktorzy. Tam każdy świetnie gra. Ten w ogóle syn Waltera, ten taki właśnie sparaliżowany, co tak mówi troszkę w specyficzny sposób, czasami się go kojarzy ze stałym słuchaczem, który dzwoni do Teorii Chaosu, bo podobny troszkę sposób mówienia, no głos taki jakby, nie? I tak został skojarzony trochę z tym Walterem Juniorem. No to ten aktor naprawdę ma jakiś taki paraliż właśnie, że on tak lekko mówi niewyraźnie troszkę, ma coś tam ze szczęką, nie wiem czy to jest, czym to jest spowodowane, czy jakiś udar lekki, czy coś. No w każdym razie jakaś tam niedoskonałość, to on naprawdę w ten sposób mówi, tylko on to przyjaskrawia w tym filmie i bardzo dobrze zrobił, bo no, wiedział po prostu jakie są tendencje, jakie... przy takiej przypadłości i trochę to po prostu przekoloryzował, przejaskrawia ten sposób mówienia, taki lekko nieporadny, tak? Better Call Saul już mi się troszkę mniej podoba, to już tak, to już nie jest ta jakość, nie? Już to nadal czuć trochę klimat Breaking Bad, ale... Tak, Erkat potwierdza, że chodzi o udar. No dobra. W każdym razie ten aktor w ogóle bardzo fajny gość i ma charyzmę swoją taką jakoś i dobrze się wysławia całkiem. No ma takie lekkie troszeczkę właśnie chyba poudarowe też być może niedoskonałości w mówieniu. No, ale fajnie też zagrał. Ta Skyler też, no ta żona, taka wkurzająca lekko, nie? Ten aktor, który gra Henka tego z DDA, nie? Agenta, też świetny aktor. Fantastycznie zagrał. Jesse Pinkman, fantastyczna postać i te jego ziomeczki, nie? Ten jak oni się nazywali, Chudy Piotruś. Chudy Piotruś, Borsuk i Kombo, nie? Który tam zginął, zabity przez dealerów. Też fajna ekipa, nie? Janko tu mnie podpytuje, czy słyszałem o prawdziwej akcji, że kontroler odjebał tak, że się dwa samoloty zderzyły w powietrzu, a nie słyszałem, nie wiedziałem, że... Znaczy, no... Domyślam się, że kiedyś coś takiego się mogło wydarzyć, ale to nie słyszałem nigdy.
w takim wypadku. Może to była inspiracja, nie? Jakaś. W każdym razie, no, ja się zgodzę z tymi, którzy twierdzą, że serial jest po prostu przekozak, nie? I że ciężko o lepszy. Nawet mojej mamie się bardzo też podobał, co ona chyba nie lubi za bardzo takich klimatów typu, wiecie, gangsterzy, narkotyki. To i tak jej się bardzo spodobał, bo po prostu no, fabuła trzyma w napięciu od początku do końca. Dużo tam się fantastycznych rzeczy dzieje, postacie niesamowite, nie? Hektor, ten taki też sparaliżowany na wózku, były gangster, straszny człowiek, nie? Taki po prostu wredny, mściwy, zły do szpiku kości, który pała z zemstą na różnych tam ludziach, ale nie potrafi mówić, jest całkowicie sparaliżowany. I na wózku potrafi tylko palcem stukać w dzwonek, odpowiadając, że na przykład jedno zadzwonienie to tak. Też świetny aktor, nie? Fantastycznie zagrał, jakie on miny tam, że tam robi. Gra mimiką twarzy po prostu, nie? A to też nie takie proste. Mogłoby się wydawać, że on rób se śmieszne miny. Nie, te miny trzeba jakoś wymyślić, zaplanować, pilnować, żeby one nie były już za bardzo groteskowe, takie sztuczne, przerysowane. Trzeba to kontrolować świetnie. I ten aktor, myślę, dał radę, nie? Ten Hektor. Ten dziad taki na wózku. I tam jest po prostu dużo takich pomysłów zajebistych. No właśnie wspominając Hektora. Zauważcie, że on przez cały odcinek pała taką gardzi tym gasem, ze względu, no tam były wytłumaczone ich perypetie stare. I on cały czas, przez cały ten serial, przez wszystkie sezony, jak widuje gdzieś tego gasa, to on mu nie patrzy tak specjalnie w oczy. Po prostu unika jego wzroku, tak jakby chciał powiedzieć, nie spojrzę na ciebie, jesteś dla mnie takim śmieciem, że na ciebie nawet nie spojrzę. I dopiero na samym końcu jest ten moment, gdzie on odwraca głowę i patrzy się w oczy temu gasowi i gas wtedy nie wie, o co chodzi, sparaliżowało go, zdziwił się, czemu on na mnie w końcu spojrzał. I to był ostatni moment, bo była pod wózkiem zamontowana bomba i gaz został wysadzony w powietrze. Super, super, naprawdę. Wszystkie te perypetie, tam każdy bohater ma ciekawe przygody jakieś, nie? I raz obserwujemy przygody Waltera, raz Jessiego, raz Henka. I wszystkie przygody są ciekawe, no. Żadne nie są potraktowane tak na odczepnego, nie? Żeby coś tam tylko było, tylko wszystkie są wciągające. I losy bohaterów cały czas się łączą. To jest właściwie historia też o spirali kłamstw, jak spirala kłamstw nasze życie komplikuje stopniowo coraz bardziej, jak te kłamstwa się nawarstwiają. Przecież kłamstwa Waltera o tym, że produkuje metamfetaminę, ukrywa to przed rodziną, ile on musi kombinować, bo to co rusz, coś tam jest jakieś ryzyko, że coś się wyda, że ktoś się wygada, że trzeba kogoś zabić w końcu. To jest też historia od zera do gangstera, to znaczy nauczyciel chemii, bardzo taki spokojny, poczciwy człowiek, no taki wujcio, nie? Wujcio, family guy, człowiek z wąsem, ubierający się nawet już trochę jak taki emeryt, nie? Jakieś spodnie z paskiem, koszula, wąs. Coraz bardziej staje się gangsterem. I to też ciekawe, że bycie zakapiorem, to, że on się staje, w końcu musi zabić człowieka, takie życie gangstera. Wszystko to sprawia, że mu się cofa ten nowotwór. Że on jakby czuje się coraz bardziej pewny siebie. Tak jakby ten nowotwór zabijał go, bo to nie było jego życie. On się męczył, będąc tym nauczycielem. Wiecie, i jakby organizm powiedział, dobra, to spierdalamy z tego świata, nie? Masz nowotwora i zostało ci pół roku życia, czy tam kilka miesięcy. I on jakby odnajduje siebie, odnajduje w sobie siłę, power, pęd do władzy i cofa i ma reemisję. Też można się zastanowić, nie? Czy
Nie no, dla mnie to jest po prostu serial, który można kontemplować w nieskończoność, rozkminiać różne sceny, zastanawiać się, odkrywać w nim ciągle coś nowego. No, sam Saul, jaki zabawny jest, nie? Ten adwokat, który będzie każdego w ogóle najgorszą mędę bronił, jest z tego dumny. Te reklamy tego Saula, nie? Dużo humoru. Znaczy, serial oscyluje między dramatem a komedią. Raz jest śmiesznie, raz jest strasznie, raz jest smutno, raz jest wesoło, raz jest akcja, raz są długie dialogi. No. I postacie są ciekawe. Przecież ten chemik, co pracował dla Gasa, ten taki geek, nie? Geek, co słucha jakiejś tam włoskiej muzyki, roślinki se podlewa. Śmiesznie wygląda, w sandałkach chodzi, jakichś takich, nie? I jest taki poczciwina w sumie, mimo że, no, pomaga produkować tą metamfetaminę. Też świetna postać. Tam każda postać jest super. No, przecież Tuko też, nie? Tuko, straszliwa menda. Zakapior, szaleniec, po prostu szalony zabijaka. Meksykanin, no to też świetna postać gangstera, nie? Taki, który ciągle mu coś odpierdala po tej amfetaminie. A to bije swojego tam człowieka i go po prostu gołymi rękami zabija, szaleniec. A to trzeba z nim negocjować. No, Tuko. Wariat. Też świetny aktor, nie? Ten, co Tuko grał. Problem jest taki, że w Better Call Saul to ci aktorzy, no to jest kilka lat, ładnych kilka lat przerwy i widać, że mimo, że to ma być prequel, to aktorzy są starsi trochę, nie? Więc trochę to się kupy nie trzyma, dziwne wrażenie jest, nie? No, a Mike, ten ochroniarz i zabójca pracujący tam przez jakiś czas tam dla Gasa, tak? Potem dla Sola. Też fantastyczna postać, kurczę. To zawsze się trochę tutaj podśmiechujki se robię, że to Enki w sumie, bo bardzo mają podobną urodę do Enkiego, ten aktor, co gra Majka. No, więc każda postać tam jest po prostu fantastyczna. Każda. I porównajcie sobie taki serial do jakiegoś polskiego serialu, kurwa, Niebo a Ziemia, nie? Nie wiem, czy w Polsce wyszedł serial, który mógłby się chociaż w połowie równać z takim Breaking Bad. Inna liga. Jednak Amerykańcy to w serialach są zdecydowanie najlepsi na świecie. Nikt nie robi lepszych seriali niż Amerykańcy. Jeśli jest ktoś, kto nie widział Breaking Bad, to no nie wiem, co bardziej mógłbym tu polecić. Chyba mój najulubieńszy serial. Jak miałbym wybrać taki jeden, który największe wrażenie na mnie zrobił, najbardziej wciągnął, który oceniam pod różnymi względami, tak summa summarum po prostu najwyżej, no to chyba Breaking Bad. Nie przypominam sobie, żebym coś uważał za lepszy twór. Hank grał wiele ról policjantów, często pojawia się jako jeden z gliniarzy w Zabójczej Broni, tak? A to nie widziałem nawet, że w Zabójczej Broni też. Tak, on jest jakoś kojarzony też i często gliniarzy gra, faktycznie, gdzieś go tam widziałem, no, jak grała jeszcze innych gliniarzy. I zawsze taki Hank trochę, nie? Są tacy aktorzy, którzy nam przypasowali do jakiejś roli, do jakiegoś, no, typu właśnie roli i widzimy ich potem. Przepraszam, aż się rozkaszlałem, bo to Misiu tu pisze, że w Polsce był podobny serial w Labiryncie. Ale to mam nadzieję, że żartujesz, co? Bo to w Labiryncie, no to taka faktycznie jedna z pierwszych polskich telenowel, ale to chyba nie mówisz serio, nie?
W labiryncie ludzkich spraw, zagubieni ty i ja, nasza miłość ciągle trwa na przekór burzom. Taka piosenka jakaś była, nie? Nawet spoko pioseneczka, ale wszystko inne do dupy. Jezu, tam, jakie tam historie były, że ktoś tam rower dziecko dostało, a tata się spóźnił, a kotlety już ciepłe, kurwa. Weź, nawet nie, tutaj mam nadzieję, że żarcik. Mi się wydaje, że ciężko o podobny serial do Breaking Bada. Nawet, chyba, że ktoś to ocenia tak na zasadzie, że no też o narkotykach, też o dealerach, to spłycenie, bo to nie jest film właściwie o narkotykach. Narkotyki są narzędziem, są tłem. Bardziej właśnie, może nie tłem, tylko tłem może. Narzędziem. Do budowania fabuły. Bardzo dobrym. Okazuje się, że tematyka dragów daje tyle możliwości, nie? Dragi trzeba wyprodukować, trzeba je sprzedać, trzeba uważać. Można za to beknąć. Czasem trzeba kogoś zabić. Ktoś się przećpa, ktoś się zaćpa, ktoś nie odda kasy. Komuś kasę zabiorą, komuś towar trzeba odzyskać. Dawałoby się takie proste rzeczy, a można wokół tego zbudować całą intrygę i powiązać z tym masę bohaterów różnych.

0: serial też potrafi być bardzo drastyczny. Tam jest dużo drastycznych scen, kiedy kogoś ukatrupiają, kiedy krew się leje. Na przykład świetnie zrobiona była ta scena, gdzie pozbywają się w więzieniu różnych świadków, którzy mogliby tam donieść na kogoś, już nie pamiętam, o co tam chodziło, ale w każdym razie w krótkim czasie mieli zginąć wszyscy świadkowie tam w różnych więzieniach o określonej godzinie, żeby to zsynchronizować, żeby się ktoś nie połapał i nie zabezpieczył ich, nie, któregoś tam. Musieli zginąć mniej więcej w tym samym czasie. No i taka zorganizowana akcja, opłaceni różni tam, różne więzienne zakapiory się pozbywają tych różnych świadków. Jednemu tam wlewają łatwopalny do celi, podpalają, drugiego wyrzucają przez barierkę, trzeciego tam tną jakimiś nożami, samoróbkami. I wszystko to tak fajnie pokazane, świetnie, nie? Dużo przemocy, dużo krwi, ale wszystko pokazane w fantastyczny sposób i pomysłowy, nie? I pomysłowa akcja, patent. Krawiec, czy też coś takiego miałeś, że główny bohater staje się dla ciebie antybohaterem i zaczynasz go nie lubić? No tak miałem to, misiu, z Walterem właśnie, wiesz? W końcu to, jak traktował swoich bliskich, jak ile tam było kłamstw różnych, nie? I jaki się... Walter się zmienił, tak? Mocno. Stał się bezlitosny, stał się mściwy, stał się... Zaczął się liczyć dla niego tylko biznes i robienie kasy i zdobywanie władzy. Ale właśnie to, jak tej dziewczyny nie uratował, nie? Bo mu się to opłacało, było mu to na rękę i pozwolił, żeby zginęła. Chociaż wiedział, że to jest dziewczyna jego przyjaciela wielkiego, tego Jesse'ego, którego znał bardzo długo. No to tak już wtedy sobie powiedziałem, nie, Walter, przegiąłeś, to już za dużo trochę. Tak, więc no, Walter się straszny zrobił potem, tak? On się stał potem baronem narkotykowym. Gościem, który gdzieś tam już gardzi, odrzucił całe swoje poprzednie życie i liczą się dla niego tylko wpływy, kasa, władza, deale, produkcja, mety i tak dalej. No, już to był jego świat. I to go... To zabiło w nim człowieka. Ale to też nie był taki, nie było takie oczywiste i proste, bo właściwie Walter, no, różne miał tam chwile, nie? Raz był lepszy, raz gorszy. Też pamiętam, że mnie zaczęło trochę denerwować to takie przejmowanie się tej rodzinki, że jak mieli podejrzenia, że on pali trawkę czy coś. I ta Skyler tak strasznie przeżyła to, jak się dowiedziała, że on tam produkuje te narkotyki, go tam i porzuciła i w ogóle. To też takie jakieś przesadzone mi się wydało, tak? No, że ona tak strasznie to przeżyła. No. Za to ten chemik Gasa powiedział wprost, ja jestem libertarianinem, jak nie kupią ode mnie, to kupią od kogoś innego. Niech dostają przynajmniej towar najlepszej jakości. Kupują to ludzie dorośli. I ten poczciwy człowiek takie miał podejście. Nie wiem, mi jest chyba bliższe takie podejście, bardziej libertariańskie. Robienie takiego wielkiego ajwaj z narkotyków to też jakieś takie, no, niekoniecznie mój świat, nie? I moje podejście. Wszystko dla ludzi i to, że coś jest zakazane, to warto by wiedzieć, jeśli ktoś uważa, że to jest słusznie zakazane i to jest straszna rzecz i w ogóle i zabronić i karać, to niech przynajmniej coś się dowie i niech coś uzasadni to, a nie tak nie, bo państwo tak mówi na przykład. Nie? Mnie takie podejście denerwuje po prostu i mnie zaczęło to też wkurwiać, jak tak się zaczęli strasznie przejmować. Brudne pieniądze i w ogóle. Znaczy, w sumie można dyskutować, no bo popatrzcie, ile tam trupów było z powodu tych dragów, nie? Jaki to świat właśnie. I myślę, że nie tak bardzo przesadzony, bo... No tak to jest, no. Gdzie są bardzo duże pieniądze, tam i trup się ściele gęsto. Adam pisze, Tarasiuka niedługo zamkną, jak Jabłonowskiego. Streamy robi z flagą CCCP, namawia do rewolucji. No, doigra się, to jest tylko kwestia czasu. Ja tam raczej nigdy na nikogo nie donoszę, nie zgłaszam żadnych kanałów, ale w pewnym momencie zacząłem trochę rozumieć tych, którzy to robią. Sam się jakoś tam mam taki wstręt trochę, ale już nie patrzę na to aż tak bardzo czarno-biało, tak, że o, donosiciel, o, kapuś, o, jakiś frajer tutaj będzie z ucha strzelał, to też nie jest tak, nie? Czasem po prostu nie ma wyjścia i jeśli ktoś namawia tam do chujowych rzeczy, chwali tą Rosję, sieje propagandę wrogą, chujową, to może trzeba faktycznie kogoś takiego gdzieś tam zgłosić, przynajmniej do YouTube'a, no, ale ja na pewno takich rzeczy nie robię. Jakoś nie mam ochoty. Ale do Tarasiuka raczej nie mam już pozytywnych. Dopóki on gdzieś tam oscylował w tematach, nie wiem, płaska ziemia, resety i tak dalej, to można było sobie tego posłuchać, uśmiechnąć się czasami może się nad czymś tam chwilę zastanowić, posłuchać sobie jakichś bajek, o opowieści. Ale jak zaczynasz wspierać zbrodnie wojenne, usprawiedliwiać i negować wszystko i trąbić w jedną trąbę razem z ruską propagandą, nie wiem, chwalić zbrodniarza w zasadzie, bo Putin to zbrodniarz, to się robi naprawdę podłe, nie? Bo przestajesz być człowiekiem, już nie masz na względzie wielkich tragedii. Bo wiecie co, takie negowanie wszystkiego, o to fake, o to Ukraińcy zrobili podpierdolkę, o to kłamią, o to się uwzięli, o to Zachód chce zniszczyć. To jest naprawdę, to jest takie dziecinne, takie usprawiedliwianie ciągłe i negowanie i iście w zaparte w bronieniu po prostu podłych ludzi. To jest kurwa skurwysyństwo po prostu, no. Tak jakbym ja tu nagle zaczął chwalić, usprawiedliwiać jakiegoś mordercę, jakiegoś Trynkiewicza i wy byście pisali, no ale on krzywdę dzieciom zrobił, zabił tych chłop. O tam zabił, to media tak napisały, o. A w ogóle to pedofilia jest dobra całkiem. A w ogóle to jest tam taki przykład, że pedofil był bardzo dobrym ojcem. I bym tak, to by było dokładnie to samo, co Tarasiuk robi. No, jeszcze zdjęcie Trynkiewicza bym sobie tu wkleił na OBS-a i mówił, jaki on przystojny, fajny, mądry. Kurwa, to byście gardzili mną, byście na mnie pluli. A jak to samo robi człowiek... Janko, muzykant na antenie. Cześć, Janko.
1: A witam pana. Ja tylko tak chciałem zadzwonić może, żeby przeciąć to, co się teraz zaczęło, nie? Bo włączyłem, nie wiem, z godzinkę, dwie temu. I tak powiem ci szczerze, po ostatnich tych weekendowych to byłem nawet zdziwiony. Patrzcie, Krawiec chyba nie najebany dzisiaj, co? Brzmisz całkiem trzeźwo gadasz.
0: Nie, jedno małe piwko jakieś i to jeszcze Somersby gejowskie, jabłkowe wypiłem, nic.
1: No to właśnie słychać, trzeźwa gadka, kurwa, nie ma tego pierdolenia jak ostatnio co tydzień było, ta Rosja, coś tam i znowu idziesz, kurwa, Krawiec, było dobrze, ty, fajnie się słuchało, kurwa, nie idź w tą stronę, panie, proszę cię.
0: A tam fajnie, a co ty lubisz tematykę gier komputerowych też? A chyba lubisz, bo mi nawet tu przykłady mi też jakieś podawałeś
1: tak,
0: tutaj.
1: Ja lubię, wiesz, cokolwiek, kurwa, żeby coś gadać, ale nie, to cały czas pierdolenie o tym samym, tak?
0: No, sorry, mnie też już to w sumie nudzi, ale tak pojawił się temat Gabrysia Tarasiuka, więc tak na chwilę napomknąłem znowu.
1: Właśnie, widzisz, nawet nie szczaiłeś i od tego już, wiesz, zaczęła się odbitka już znowu do tego tematu, nie? To samo idzie, człowiek nawet nie wie. Dlatego mówię, no fajnie się słuchało. Ty już nawet nie oglądałem, stary, ja obejrzałem tego serialu pół odcinka. Też mi wszyscy mówili, zajebiste, tam włączyłem kiedyś, nie wiem, pół odcinka może obejrzałem. Wyłączyłem i już nie wrócił. No ja tak średnio oglądam jakieś filmy, seriale, nie wiem. Strata czasu. Musi mnie coś naprawdę wciągnąć bardzo, żebym, wiesz, spędził tam, nie wiem, seans, cały film obejrzał czy coś.
0: No to zaskoczenie trochę, że cię nie wciągnął serial Breaking Bad.
1: Ale nie dałem mu dużej szansy. Ja mówię, włączyłem, może to było pół odcinka, stary, jakoś tak, 15 minut. I coś poszedłem robić i już do tego nie wróciłem, wiesz o co chodzi. No ale do dzisiaj, stary, nie obejrzałem ani jednego odcinka, nie?
0: No ja bym ci polecał się przeprosić z tym serialem, bo naprawdę jest dobry, wiesz? Po prostu jakoś tak dać mu szansę, bo wiesz, może się tak oglądałeś jednym okiem, nie rozkręciło się jeszcze i tak sobie pomyślałeś, no jakiś tam nauczyciel, maraka, chujna jakaś tam.
1: No stary, dużo osób mi mówiło, wiesz o co chodzi, to mówiło mi, że no zajebisty, jeden z najlepszych, no ale no ja mówię, ja tak nie oglądam tego, nie, ostatnio, nie wiem, stary serial, żebym oglądał jakiś to było, a nawet nie pamiętam, stary, co ja za serial oglądałem. Te kurwa Prison Breaki, to chyba był ostatni serial, jaki ja oglądałem, stary, tam parę serii obejrzałem i to było tyle, nie? Ja nie tak bardzo mało filmów oglądam ostatnio, seriali. Nie, a jeszcze może nawiążę do tego, co ci napisałem o tym, bo to dość ciekawa historia była, nie? To o tym, co się te dwa samoloty zderzyły. To nie wiem, czy to było inspirowane tą historią. Pewnie było więcej takich, ale ta jest chyba taka najbardziej znana na świecie, co się zderzyły te dwa samoloty, nie? I to jeszcze jakieś, jak dobrze pamiętam, dzieciaki leciały tam z Rosji, leciały do Hiszpanii, to chyba jakieś były tam najlepsze, wiesz, dzieciaki z jakichś szkół, jakoś tak, sama taka elita tam, chyba jacyś tam, nie wiem, tam jacyś merowie miasta czy coś, no jakaś kurwa szlachta, tam jakieś najlepsze dzieci ze swoich szkół miały wycieczkę do Hiszpanii. Wiem, że ja to już czytałem, czy słuchałem o tym bardzo dawno, spóźnili się na jeden samolot, a że wiesz, tam jakieś szychy z nimi leciały, no to zaraz gdzieś wydzwonili, podstawili im drugi samolot i to była jakaś firma, już nie pamiętam, dość taka znana firma, ona zajmuje się kontrolą lotów i był gościu i to pamiętam, że gościu był Duńczykiem, co odjebał, tam jeden poszedł na przerwę z kontroli lotów i drugi nie wiem, co on tam zaczął robić, no ale wyszło tak, że dwa samoloty się zderzyły w powietrzu. Jeden to chyba był jakiś UPS-u, jakiś z paczkami, jak dobrze pamiętam, a drugi, no to tam 80 osób, większość jakieś dzieciaki tam z dobrych szkół, co w nagrodę do Hiszpanii tam pojechały. A i było tak, że no wszyscy zginęli i oczywiście był tam jakiś gościu z Rosji, on tam pracował gdzieś, nie wiem, to, bo to się nad Niemcami rozbiło. I ten gościu, on nie widział się z rodziną, wiem, że miał chyba dwie córki, dwójkę dzieci i żonę i one akurat miały tym samolotem, one miały lecieć tam tatę odwiedzić, bo tata pracował za granicą i no i one też zginęły i potem było tak, że wiadomo, ta firma, która kontrolowała przestrzeń powietrzną, wiesz, chcieli umyć ręce, w ogóle się niczego nie pucować i tam pozwy jakieś były, ale nawet przepraszam nie było ani nic i w końcu ten ojciec, a jeszcze była taka, kurwa, jakaś filmowa akcja, że on znalazł jakieś, no jak w filmie, jakieś tam koraliki czy coś i to wiedział, że to od tej swojej córki. No musiałbyś, wiesz, posłuchać tą, w chuj ciekawa historia, ale na końcu było coś takiego, że ten gościu nawet nie chciał przeprosić na tych sprawach ani nic i on gdzieś w Szwajcarii mieszkał, ten kontroler lotu i ten ojciec postanowił, że nie, on weźmie zdjęcia tych córek, pojedzie do niego na chatę, pokaże mu, on chce usłyszeć od niego te przeprosiny, nie? No ale tamten, wiesz, go zobaczył, tam przyszło coś od słowa do słowa, no i nie przeprosił.
0: Zaparł się i nie przeproszę.
1: Tak, no i chłop, no i
0: zagryziak, chłop. Zagryziak tak zwany.
1: Nóż przy sobie miał ten tata, nie? Czy jakoś tak. No i zadźgał tego kontrolera i grzał pod puchę. Wiesz, no chyba zrobiłbym tak samo, kurwa, nie wiem, łatwo się mówi, ale zadźgał chłopa i potem, wiesz, dał się zawinąć, odjebał swoje, no i potem do domu, jak już wrócił tam do tej Rosji, to jako taki, wiesz, bohater tam między swoimi, nie, że nie zostawił tej sprawy. No głośna sprawa i no, z jednej strony smutna, z drugiej dość ciekawa, polecam tam. Nie pamiętam, to się gdzieś nad Niemcami te samoloty zderzyły, nie, i to był samolot na pewno z Rosji. Ale co to była za sprawa, to nie wiem. Ale jak o tym powiedziałeś, od razu mi się przypomniało, nie? Bo ja właśnie zamiast filmów, to ja lubię posłuchać jakichś, nie wiem, tych audiobooków, jakieś dokumentalne rzeczy, coś, wiesz.
0: To dobrze. Ja też mam takie fazy, że za bardzo nie oglądam seriali. Teraz się trochę znowu wciągnąłem, ale też miałem taki okres, że bardziej lubiłem dokumenty. I jakieś historyczne dokumenty, wiesz, o wojnie coś chcę posłuchać, o dyktaturach, o różnych tam, o politycznych sprawach, o aferach, o morderstwach, no jakieś takie prawdziwe historie, nie?
1: No dokładnie, non-fiction, tak samo jak książki czytam, no to preferuję non-fiction, tak? Wiesz, no tam jakieś takie, no nie wiem, beletrystyka, to jakąś klasykę nadrobić, co wiesz, czasem się człowiek wstyd przyznać, że tego nie czytałem, tego nie czytałem. To jak już beletrystykę czytam, no to właśnie coś z takiej klasyki. Ale non-fiction, tak? Reportaże dokumentalne, to mnie jara, nie? A takie, wiesz, no seriale, filmy, no to tak...
0: No jest to, tak, jest to chyba mądre podejście, no bo tak... Może masz podobnie jak ja, że też że czujesz, że coś z tego masz, nie? Że coś po prostu ci konkretnego w głowie zostaje, a nie jakaś fikcja, jakaś opowiastka, tylko coś, jakiś konkret, jakaś wiedza, jakieś dane. No, tak niektórzy mają tak właśnie takie podejście. Miałem kiedyś kolegę, kiedyś wspominałem, bo już na antenie, Olo się nazywał, pracowałem z nim, programista. Ciekawy programista, bo napakowany jak kulturysta. Kulturysta, programista. I on kiedyś był taki zabawny i się przyznał, ja to w życiu nie przeczytałem żadnej książki, żadnej beletrystyki, ja tylko czytam naukowe. I on faktycznie czytał tylko jakieś książki do fizyki, matematyki, tak był Olo.
1: No nie dziwię się, to no, dużo osób wydaje mi się, że tak ma. Chociaż wiesz, no czasem jak sięgam po tą jakąś klasykę czy coś... Przez długi czas no, tego Szekspira nie czytałem. Sięgłem po tego Szekspira, stary. No i kurwa trochę szczęka na ziemi, co człowiek myśli. Kurwa, przez tyle lat, wiesz, nie poczytałem, a tu proszę takie coś mnie. Nawet ten Król Lir, nie? Jak o tych córkach.
0: No, jak to czytałem. Ty takie kurwa. Rzeczy mądre czytasz, ambitne, to gratuluję. Znaczy... Ja to nie miałbym głowy do takich rzeczy. Ja to jednak bardziej lubię, wiesz, lekkie, lekkostrawne. Bardziej.
1: No ja też jeszcze zależy, co robię, wiesz, jak jestem tam, mam czas, więcej czasu, że mogę się skupić, nikt mi nad głową nie lata, to wiesz, kurwa, odbiłem się od tego, nie? Czasem jak są takie słowa jakieś, nie wiem, kurwa, starodawne, średniowieczne, początek tego Dante Alighieri, Boska Komedia, nie wiem, czy to dalej takie, kurwa, tak, nie wiem, czytałem i... Nie wiedziałem, co czytam, stary, odłożyłem tę książkę, poszedłem po co innego, nie, ale no, niektóre książki są takie, że no, czytasz i nie wiesz, co czytasz, nie? Albo po nocce, jak złapać książkę i zacząć czytać, to ja nieraz czytam stronę 3 razy, stary, i ja nie wiem, co ja czytam, nie? Wiesz, mózg po całej nocy ledwo zipie, a ty, kurwa, książkę bierzesz, to też nie jest za mądre.

0: Tak, żeby to miało sens. Nic na wariata, nawet audiobooka jak słucha, to tak, żeby go odsłuchać, żeby po prostu...
1: Wiesz, jak całe życie na wariata, to potem człowiek chce się, kurwa, grzebać z tego gówna, to może dlatego.
0: Swoją drogą to takie dziwne w ogóle, wracając jeszcze do samolotów, że się zderzają dwa samoloty w powietrzu. Nie wydaje ci się to trochę dziwne? Bo przecież leci sobie taki samolot i piloci widzą, że gdzieś tam w oddali się zbliża. No to co, nie mogą skręcić? To co, jakieś w mgle wszyscy latają, nic nie widać?
1: Tak, to jeszcze jest, właśnie w tamtej sytuacji to była jakaś grubsza afera, się już nie pamiętam dokładnie, ale to nie dość, że masz te systemy na pokładzie samolotu, które cię, wiesz, dają ci znać, że lecisz po tej samej trajektorii, że możesz się zderzyć. Do tego wieża kontrolna cię ostrzega, tak? I tam właśnie mi się wydaje, że jest, już nie pamiętam, jaka jest hierarchia ważności, tak? Czy bardziej masz patrzeć na to, co kontroler ci mówi, czy na to system ostrzegawczy, co masz w samolocie. Tylko tam właśnie podczas tej sytuacji chyba zrobili na odwrót tak, jak powinni, nie? Już dokładnie tego nie pamiętam, ale wiem, że szło się tego uniknąć, nie? Że albo kontroler mu gadał, albo ten system ostrzegawczy w samolocie dawał im znać, a oni, wiesz, zlekceważyli jedną z tych rzeczy, no i samoloty się zderzyły w powietrzu, nie? Aż ciężko sobie to wyobrazić, nie? No. Ale no pomyśl, takiej, wiesz, na takiej przestrzeni, na takiej wysokości, i to nie jest tak, piloci pewnie przez jakąś chwilę musieli już wiedzieć, że wiesz, lecą na siebie, no i raczej już nic z tego nie zrobisz, nie? To musiało być przejebane uczucie.
0: Mają joystick, za mało w gry komputerowe grali, refleksu zabrakło. Skręcić samolotem, tak. Gdyby grali w gry, to by dali radę.
1: To Skorpiona, co mówiłeś, nie? Też go kiedyś miałem w rękach. On jest, jak dobrze pamiętam, do Pegasusa pasował nawet.
0: O.
1: No fajny był joystick. No i to tak chyba nie będę przedłużał nic.
0: Ale latanie samolotem to w sumie proste jest. Terroryści, co w World Trade Center uderzyli, to na fly simulatorze się uczyli, nie?
1: Oczywiście, że tak. No to kurwa. I jeszcze zrobili tak, że ten, co porwali, miał lecieć na Biały Dom, to przecież zrobili tak, że samolot zarył w ziemię i tylko dziura została po samolocie. To byli dopiero magicy, stary. Tam nie zostało części, przecież silniki, kurwa, Rolls-Royce'a w tych, kurwa, co to były, Boeingi, to są silniki Rolls-Royce'a tytanowe. Rozumiesz? I ten samolot miał się rozbić gdzieś tam, miał uderzyć w Biały Dom, ale oficjalna narracja jest taka, że pasażerowie bohatersko powstrzymali i doprowadzili do tego, że samolot uderzył w ziemię. I po tym samolocie jest tylko dziura, stary. Możesz do dzisiaj znaleźć zdjęcia. Nie ma części, nie ma silników. Wyparowało, tak samo jak ten z Pentagonu.
0: Może szybko zabrali, nie wiem. Te części.
1: Nie. Poszukaj. No to, stary, będziesz kończył.
0: Tam są jakieś. Tam ja wiem, że jest dużo różnych pytań, kontrowersji i się ludzie do dzisiaj zastanawiają nad autentycznością tego całego wydarzenia.
1: W wielu ludziach, jak zaczniesz ten temat, to jest, o, znowu, kurwa, głupoty, coś tam. A niektórzy będą tak, jak ci powiedzą, tak jak, nie wiem, pamiętasz, Kuba. Jak wy możecie podważać tą oficjalną narrację? Ja tam byłem, to są jego słowa. Ja tam byłem, ja wąchałem te gruzy. Jak wy możecie podważać tą oficjalną? To ja nie wiem, stary, czy gościu jest naprawdę taki głupi, czy ktoś mu kazał, kurwa, wprowadzać takie coś, rozumiesz, ludziom do głów, nie?
0: No ale stary, no Kuba też ma prawo mieć swoje widzenie tej sprawy. No on na przykład może też się interesował i jest przekonany, przemyślał sobie i jemu się to układa, że to wszystko tutaj jest okej. Okay. No też jego prawo, no. Też,
1: jasne, że, no. Ale to nie zrozumiałeś mnie do końca. Ja mu jego prawa nie zabraniam, ale to on zabraniał innym. Jak on się wtedy wypowiadał, on to powiedział w taki sposób, że nie potrafi zrozumieć ludzi z innym sposobem podejścia do tego tematu. Oficjalnie było powiedziane tak i tak i wy macie tak, kurwa, myśleć, bo on tam był, on czuł, on był rok później, czuł ten, kurwa, te opary tych zgliszczów. To są jego słowa. Nie macie prawa inaczej myśleć. On tam był, on wie, stary.
0: No wiesz, no Kuba też ma prawo trochę bardziej emocjonalnie podchodzić do tej sprawy, no bo jakby nie było, no w tych Stanach od dawien dawna mieszka, bardzo jako młody chłopak się wprowadził, to jest właściwie jego ojczyzna bardziej niż Polska, więc to jest, wiesz, takie wydarzenie, które bardzo dotknęło tych Amerykanów i mają prawo tam emocjonalnie podchodzić i Kuba, wiesz, no tutaj może trochę, wiesz, głos podnosił, może mu ciśnienie skoczyło, no ale ja jak najbardziej, no. Czemu nie?
1: Ale no...

0: no nie wiem.
1: Nie ma,
0: no
1: nie ma co się za bardzo przejmować, no też tym.
0: Tak, tak, no ale dalej jakbyś tego nie rozumiał. On jakby zabraniał inaczej myśleć. Ja spoko, mogło kogoś.
1: No bo to z emocji się bierze, no, no mówię, no to się bierze z emocji, wiesz, jakiś temat jest tobie bliski i to, że ktoś podważa to i mówi o spiskach, to ciebie to irytuje, bo ty jesteś przekonany, że to, te spiski to głupoty są, a to jest dla ciebie ważna sprawa, nie?
0: Ale to są fakty, stary, ja mogę wymieniać fakty, to nie są spiski, ja mogę wymieniać fakty, jeżeli on się interesował, kurwa, tematem, to on zna te fakty, tak? Jeżeli, przepraszam, jeżeli ktoś ma mózg, zna te fakty, no to wie, że tu się coś nie spina do końca, stary. Rozumiesz? I ja nie uważam, że on jest kretynem, mi się wydaje, znaczy no... Okej, okay, nie idźmy w tą stronę, ale
1: nie,
0: wydaje
1: no,
0: mi się, że...
1: wolałbym, żebyś Kuby nie obrażał, bo to jednak, wiesz, mój przyjaciel, no, nie? I głupio mi trochę, wiesz, tutaj, no, ale spoko, rozumiem, że ci się to tam nie spodobało, to jak Kuba do tej sprawy podchodzi, okej, no, spoko.
0: I przecież jak porwali te samoloty, pamiętasz, jaka jest oficjalna narracja? Jak do tego doszło? Jak oni steroryzowali? To były... Już teraz dokładnie nie pamiętam, jedno z dwóch. Albo to były te box cutters, te takie malutkie, kurwa, te ostrza do cięcia pudełek, albo to były plastikowe sztuczce, co serwują na pokładzie samolotów, nie?
1: A może jedno o czymś nie wiemy, no bo wiesz, bo łatwo sobie tak wyszydzić i sprowadzić troszkę do absurdu właśnie, o, plastikowymi nożami pokonali terrorystów z karabinami, ale może o czymś nie wiemy, może tam była naprawdę zacięta walka, może złapali tych terrorystów, siłowali się z nimi tam i wiesz, jakoś coś się udało tam zwojować, no różnie mogło być, nie było nas tam, no ciężko tutaj, możemy sobie gdybać trochę.
0: No jasne, to jest cały czas, wiesz, gdybanie, tak naprawdę, ale no nie rozumiem zakazywania komuś myślenia inaczej, tak jak wtedy, co też było, że on jadł śniadanie, kurwa, z Billem Gatesem i on czuł dobrą energię. Jak wy możecie gadać źle o Billu Gatesie? I to chłop robi takie wstrzyki, no nie wiem, tak jakby ktoś za nim stał, ktoś mu kazał w tą stronę, albo no ma tak, kurwa, w głowie poukładane, co też by mnie nie zdziwiło. No ale dobra, nie idźmy, widzisz, ja już zaczynam, kurwa, gadać tam o kimś, no po prostu... Dziwi mnie takie podejście.
1: No luz, no, a mnie jakoś nie szczególnie, bo chyba jest całkiem sporo ludzi na świecie, którzy nic nie mają do Gatesa i nie widzą w nim jakiegoś, wiesz, szatana. Też ich prawo, no.
0: No tak, tak, tylko to było wtedy mówione o tych szczepionkach, tak? W kontekście tych szczepionek, tego wszystkiego WHO i całego gówna.
1: Nie, no ja też, wiesz, się łapałem za głowę, jak Kuba na przykład kiedyś powiedział, że ja byłem tam w Comet Pizza tam i nie było żadnego Pizza Gate, bo ja tam byłem, zjadłem pizzę i nie słyszałem, żeby jakieś dzieci krzyczały. No to też takie, no, głupkowate. No to...
0: Zważanie tych tematów, wiesz, do absurdu tak naprawdę, nie?
1: Wiesz, no trochę tak.
0: Myśl co chcesz, ale on ci będzie gadał takie. A odnośnie, czekaj, coś teraz zacząłeś mówić, mi się przypomniał, kurwa, jakiś temat.
1: Wiesz, ja myślę, że to trochę też wynika z tego, że Kuba chciałby jednak mieć jakieś decydujące zdanie w tych sprawach, które dotyczą sytuacji tam w Stanach, tych głośniejszych spraw. I wiesz, i trochę się może tak pochwalić tym, że on był w tym Pizzagate, no jako jedyny pewnie tutaj ze wszystkich. Więc to taka próba troszkę, wiesz, pochwalenia się, ja tam byłem, ja tam nic nie było, bo ja tam byłem. No to też normalna sprawa, no każdy ma taką pokusę, nie? Żeby czasami się trochę pochwalić czymś takim w taki sposób, no. Ale no, luz, no, wiesz. Mnie to jakoś strasznie ani nie ubodło, ani mi nie przeszkadzało.
0: Ja po prostu nie lubię, wiesz, jak ktoś narzuca swój punkt widzenia i tak samo jak jest, nie wiem, kurwa, mainstream coś mówi i myślisz inaczej, to od razu ci przepierdalają łatkę, stary, a potem często wychodzi na nasze, ale już potem nikt, kurwa, o tym nie pamięta, rozumiesz?
1: No, tak jest. Trzeba się pogodzić z tym. Na Kubie też się mogły zdarzać lepsze i gorsze, wiesz, występy na antenie, no, bo, wiesz, no, to też normalne, no. Jak nam wszystkim też mamy lepsze i gorsze.
0: No jasne, on tak, według mnie mogę powiedzieć, że on stosuje taką socjotechnikę dla ubogich. Takie tanie triki, kurwa, zaskarbić sobie przychylność słuchających, tutaj z tobą mówi, to takie, kurwa, jakieś wymiki jakieś chamskie, nie? No to takie...
1: No ja tam to nigdy nie miałem problemu żadnego z Kubą. On zawsze był w zasadzie bardzo, wiesz, fajnym kolesiem i tak nie, ani od niego jakiejś agresji nigdy nie było, ani kłótni, ani za bardzo. No, że tam się zdarzyło coś, że miał tam dziwne właśnie wypowiedzi w tych tematach, co mówisz. No luz, no każdemu się coś tam zdarzy, z czym, co może nas, możemy się nie zgadzać. No stawmy, no to jest mało ciekawy temat.
0: Nie racja, czy nie racja. Kurwa, dobrze było, widzisz, ja znowu odbiłem. Ale ty, właśnie, przypomniała mi się jedna tylko sprawa, nie? I to nie odnośnie tam ludzi, czekaj, bo mówiłeś, a nie, słuchałem tego wtedy, ale nie na żywo i nie mogłem zadzwonić. A właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo powiedziałeś, ten twój, kurwa, koleżka z Platformy...
1: Skała.
0: Skała, tak. I kiedyś powiedziałeś, a no właśnie, Skała dostał szczepionkę, potem zachorował drugi raz... I widzicie, lekko przeszedł, nie? I tak sobie pomyślałem, kurwa, Krawiec, masz mózg? Czego to dowodzi, stary? Po pierwsze, to niczego nie dowodzi, że przechodził, że to dzięki szczepionce, stary, przeszedł za drugim razem słabiej. Nie wiadomo, czy to był ten sam szczep wirusa, co ten pierwszy. Nie wiadomo, czy to, że chorował wcześniej, nie wpłynęło na to, że za drugim razem przeszedł. Rozumiesz, ale ten kurwa ci powiedział, stary, i ty powtarzasz, jakby to była prawda odkryta na antenie. Tak to powiedziałeś w taki sposób. No, jednak widzicie, Skała się zaszczepił i widzicie, za drugim razem to już normalnie przeszedł. To niczego nie dowodzi, stary, to nie jest żaden dowód.
1: Dowód nie. Jak, oczywiście, że nie, ale może tak być. Jest taka ewentualność całkiem możliwa, że to właśnie szczepionka sprawiła, że przeszedł lżej i taka jest narracja też oficjalna, tak, że jak się zaszczepisz, to przejdziesz lżej. Ja nie zawsze, nie mam takiej tak popularnej tendencji do tego, żeby wszystko negować, co jest oficjalnie nam przekazane, więc to ja też, no, jeśli podałem to, zabrzmiało to, że ja to podaję jako taki pewnik, że o, się zaszczepił, widzicie, jak to jest, słuchajcie, Skały, to źle może to zabrzmiało z moich ust, bo raczej bym był za tym, że jest po prostu taka mocna ewentualność i ja w to wierzę, to ja przedstawiam ze swojej zawsze strony trochę, nie? Że ja na przykład wierzę, że tak było faktycznie, że chociaż nie jestem, mam bardzo dużo ale w stosunku do szczepionek i sam źle przeszedłem szczepienia, ale wiesz, ale dopuszczam, że w sumie ale jest to więcej z tego dobrego, tak, z tych szczepionek niż zła. Jest dużo zła i dużo nieszczęść, ale jednocześnie gdyby ich nie było, to by było większe zło i mieści mi się to w głowie, dopuszczam, wierzę w to, że się Skała zaszczepił, spowodowało, że drugi raz przeszedł o wiele łagodniej. No dopuszczam, no.
0: Okej, okay, ale wydaje mi się, że większa możliwość, że łagodniej przeszedł z innych powodów. Jest więcej tych powodów niż ta jedna szczepionka, rozumiesz, o co chodzi?
1: No, że się uodpornił, bo jak przeszedł pierwszy raz, no.
0: Bo szczep to mógł być cokolwiek, mogło być mnóstwo rzeczy. Szczepionka jest tylko jedną z nich. Mogą. I uważam, że chuja tak naprawdę to daje, nie? Ale to tylko moja... A jeszcze jedno odnośnie Skały. Pamiętasz, jak kiedyś powiedziałeś, że coś tam PiS po raz kolejny odjebał i ty powiedziałeś, że tam gardzisz... Wiesz, to teraz nie chcę ciebie oceniać, czy coś tam, chcę przypomnieć sytuację. Powiedziałeś, że kurwa, teraz to ja już się naprawdę, jak są jeszcze tutaj jacyś ludzie, którzy dalej głosują na PiS albo popierają, to gardzę wami, czy coś tam. Już nie pamiętam, czy takiego słowa użyłeś, czy coś, nie?
1: To wypierdalać. Czasami tak mówię o niektórych, tak, na to wypierdalać.
0: Mam takie samo powieść do Platformy, nie? Mhm. I do PiS, stary. Nie wydaje ci się, że Platforma to jest to samo zło? To samo, kurwa.
1: Tak wydaje mi się, tak.
0: Dokładnie. I wtedy powiedziałeś to samo, to teraz patrz. Powiedziałeś, że jak ktoś dalej jest za nimi, to jest tam kurwą czy cokolwiek. To teraz patrz, masz kolegę, który on nie tylko jest za Platformą, on do tych kurwów wstąpił. Pomyśl, jaką obślizłą kreaturą trzeba być, żeby do nich wstąpić, nie żeby na nich głosować. To jest ten sam, to jest to samo PiS i na niego nie powiesz nic, bo to twój kolega. Rozumiesz? Jebać PiS i jebać Platformę, ale kim trzeba być, kurwa, żeby do Platformy wstąpić?
1: To niech ci będzie, że go usprawiedliwiam, że kolega i to dobry kolega i pomógł mi i w ogóle, i wiesz, i lubię go. W ogóle bardzo taki sympatyczny człowiek. Ja się nigdy z nim o nic nie kłóciłem. Zapaśnik?
0: No przecież mówił, że zapaśnikiem jest, ty mówisz, ty kalafiorów nigdy nie miałeś. No to mówię, zapaśnik bez kalafiorów.
1: A to już nie pamiętam nawet.
0: No, ale ja bardziej pamiętam twoje rozmowy.
1: Wiesz, ale ze Skałą jest trochę taka sytuacja, że on... Ja wierzę w to, że gdyby on zaszedł gdzieś wyżej w tym PO, bo kim on tam jest, jakimś tam, nie wiem, gdzieś tam, wiesz, na peryferiach, nikim znaczącym. On nawet posłem przecież nie jest, tylko jest gdzieś tam, aspiruje. Ja wierzę w to, że gdyby został politykiem takim pełnoprawnym, to by coś dobrego zrobił. Nie widzę go biorącego łapówy, czy robiącego jakieś przekręty, bo znam go zupełnie od innej strony, więc no tak mam, co ci poradzę, że lubię Skałę, no.
0: Spoko. To nie chodzi mi, że masz go nie lubić, rozumiesz? To ja to odnoszę do tej konkretnej sytuacji, któryś wtedy powiedziałeś, że ty wolałbyś nawet, żeby ludzie nie słuchali. Jak wy dalej po tym, co oni zrobili dzisiaj czy ostatnio, dalej jesteście zapisem, to was jebać, nie słuchajcie, stary. I tak sobie pomyślałem wtedy, nie? PiS i PO to jest to samo, takie same kurwy. Serio, takie same skurwysyny. I to spoko. A co by było, gdyby ktoś głosował na Platformę? Też, kurwa. A pomyśl, trzeba mieć w głowie, że mało tego, zagłosować na nich, wstąpić do nich i mówić, że pan premier, kurwa, jest człowiekiem honoru w odnośniku Ruda, kurwa.
1: Znaczy, mimo wszystko gdzieś tam bym stawiał, troszeczkę jednak bym wyżej cenił to PO niż PiS jednak, ale takie mam upodobania polityczne, że wiem, że PiS PO jedno zło tak z grubsza, ale wiesz, to co PiS wyrabia od lat, to jak się zachowuje, jak traktuje ludzi, jak głupków cały czas, ta propaganda.
0: Ale właśnie nie pamiętasz, jak traktowało
1: to rozdawnictwo.
0: PO, stary. Samo. To jest to samo.
1: Było dużo afer, były przekręty, było też, można nawet tutaj wykazać pewną przewagę PiSu, czasami zależy od podejścia, ale wiesz, to, że zadbał trochę o tych emerytów, żeby tam nie musieli po śmietnikach żebrać, że dał Polakom odczuć niektórym, że są trochę beneficjentami tego, co wcześniej zostało wpracowane. Znaczy, myślę, że ze Skałą dobrze to podsumowaliśmy, że PO to bardziej taki wujek, który ci nic nie da, będzie ci odkładał, a PiS to taki wujek, który ci wszystko ci rozda, ci nie swoje jeszcze, narozdaje, roztrwoni majątek. Więc wiesz, nie wiem, który wujek lepszy ostatecznie. Z drugiej strony, wiesz, ja pamiętam czasy, jak emeryci faktycznie chodzili masowo po śmietnikach, była straszna bieda u emerytów.
0: Za PO mieli gorzej ci emeryci. Ja pamiętam za PO, stary, rozumiesz?
1: Tak.
0: I to, kurwa, przypomnijcie sobie, przeszukajcie sobie stare gazety, zobaczycie, jakie były afery, kurwa. O czym tu w ogóle mowa, nie? A jeszcze chciałem powiedzieć, że nie lubię tych twoich porównań, nie tylko twoich, ale ty często używasz, tak jak porównałeś wojnę do, kurwa, że babcia stoi pod sklepem i ją dresy atakują, teraz porównujesz te parcie do wujciów, to jest takie straszne upraszczanie, że na pewnym poziomie mi się wydaje, że nie wypada, nie? Używać takich, kurwa, porównań, no ale no nie wiem, tylko mnie to kuje w uszy.
1: Wiesz co, my wtedy jakoś tak to rozkminialiśmy, że porównywaliśmy to na różne sposoby i to z tymi wujkami to jakoś tak mądrzej wtedy zabrzmiało, ja teraz tak tylko, wiesz, tak strzępy z tego pamiętam, ale wiesz, no ja nie mam nic przeciwko upraszczaniu, bo czasami coś upraszczamy, żeby coś tak zilustrować jak coś troszkę, a to niekoniecznie to jest jakieś takie uproszczenie, które ma za zadanie ci opisać sytuację, tylko tak zaznaczyć, o co ci chodzi, co masz do danej partii, co o niej tak z grubsza sądzisz pod jakimś tam względem, no to się upraszcza, no, chcąc opisywać świat, często stosujemy takie uproszczenia, nie? W ogóle dziękuję bardzo za donejcika, wpadł donejcik na koniec tutaj od Oty, 22 zł, dziękuję bardzo, napisał Amasz. To rzucajcie we mnie pieniędzmi.
0: Ja nie mam nic przeciwko uproszczeniom, tak? Ale to jest takie, no nie wiem, tak naprawdę niskich lotów mi się wydaje. Szczególnie ty, jaki wiesz, kurwa, nie chcę być teraz chamski do ciebie albo coś. Najczęściej ty używasz takich, nie? Jakieś porównanie, no.
1: Słuchaj, no nie jestem doskonały, no bardzo często reaguję emocjonalnie i wiesz, zaczynam tu kogoś obrażać, wyzywać, bardzo często mi brakuje jakiejś wiedzy, no tak mam, no kurwa, no dobrze, będę się starał być lepszy dla ciebie specjalnie.
0: Nie o to chodzi lepszy, nie? Tylko kurwa... No nie wiem, no sam teraz stary pomyśl, porównanie wojny do tego, że babcia zostaje napadnięta przez dresa.
2: Serio? Gościu, 40 parę. Ile masz? Po 40 jesteś, tak? No wiesz, tak. Jak ja bym to usłyszał, stary, od jakiegoś, nie wiem, 13-latka, to jeszcze bym pomyślał, dobra, no spoko, średnio ogarnięty.
1: Znaczy ja porównywałem wojnę do dresa, który napadł na babcię. Pamiętam, że było coś z dresem i babcią, ale to chyba z tym dresem, co napada, to tak mówiłem o Rosji, że Rosja to taki dresiarz narodów, to pamiętam. No i to porównanie mi się wydaje adekwatne, że Rosja to taki trochę dresiarz narodów.
2: No nie wiem, mi to
1: no,
2: w ogóle...
1: Co robią, teraz na Ukrainie, jeśli... I, słuchaj, przepraszam, jeszcze tylko powiem, jeśli przyjmiemy, bo nie można tak zakładać cały czas, że fałsz, kłamstwo, że nic, co nam mówią, to wiesz, jeśli przyjmiemy, że prawdą jest to, że gwałcą ci żołnierze, słuchaj, no czy żołnierze, którzy gwałcą ośmiolatkę i każą patrzeć, już kończę, gwałcą ośmiolatkę i każą na to patrzeć matce, mają z tego radochę, szabrują na potęgę, wysyłają tam do siebie łupy, torturują, czy to nie jest dresiarz narodów? Rosja tak z grubsza? Zamordystyczny kraj. Kraj, w którym jest fascynacja bandyctwem straszna, większa niż w Polsce jeszcze. U nas też są te filmy tam Niewolskiego, Wegi, Lubiane, no ale tam to w ogóle, wiesz, takaś fascynacja gangsterką, dresiarstwem jeszcze większa. To jest taki dresiarz narodów dla mnie, no ja tak to postrzegam, no co, nie mam prawa?
0: W wojnach nie było gwałtów, to, że nie było tak medialne u nas, stary, znam ludzi z różnych części świata, rozmawiam z nimi, szczególnie o tej sytuacji też teraz nie było, stary, nie działo się gwałtów, Amerykańcy nie robili, o tym się nie gadało, nie są dresiarzem narodów, można to powiedzieć tak samo o Ameryce, stary, rozumiesz, i to jest uproszczenie, bo co się dzieje zakulisowo, jakie są prawdziwe powody tego, co się zaczęło, tak naprawdę my możemy nie wiedzieć, rozumiesz, i uproszczanie to do jakiegoś dresiarza i że gwałcą, stary, no, kurwa, na innych w wojnach nie gwałcili?
1: Zawsze się gwałci, na każdej wojnie, owszem, masz rację, ale zawsze jest to pytanie, ile i na jaką skalę. I mi się, ja jestem przekonany, że w przypadku rosyjskich żołnierzy, rosyjskich władz mamy do czynienia z jakimś takim zdegenerowaniem. No popatrz, no tam wszystko się na kłamstwie opiera, tam jest jedno wielkie kłamstwo, okłamuje się własnych obywateli, okłamuje się świat, wszystko jest fałszem. W Stanach też, ale nie na taką skalę.
0: Także dzisiaj, kurwa, nazywasz stary policjantem narodów, rozumiesz?
1: No jest policjant.
0: Tak, na taką skalę to jest robione, że nam się to nawet nie wyobraża, rozumiesz? Te wszystkie, kurwa, zakulisowe rozgrywki, stary. My jesteśmy za malutcy i jak ja słyszę takie upraszczanie to do tego, że o, kurwa, dresiarz. No to sobie myślę, no dobra.
1: No ale czemu zawsze się ten argument w tego typu dyskusjach pojawia, a Ameryka to co, a w Ameryce to murzynów biją, no to jest właśnie ten argument, a u was murzynów biją, no to wiesz, nie można tak w nieskończoność odbijać piłeczki, że Ameryka co lepsza, ale czego to ma dowodzić? Czy ja kiedyś tutaj się zachwycałem USA, że tak wspaniałe, prawe, bez skazy i zmazy? No nie. A wiesz, tym bardziej, że no teraz się koncentrujemy na Rosji. Pewnie było trochę audycji, gdzie krytykowaliśmy bardzo Stany Zjednoczone pod różnym kątem. No też. Ale wiesz, no jednak ja wolę Stany. No jak miałbym wybierać, to wolę Stany zdecydowanie niż Rosję. No.
0: Też jakbym miał wybierać, to też bym pewnie wybrał Stany. No, nie? No takie upraszczanie i to, że radzieccy, no tak, no to poniekąd tak, są, wiesz, bardziej, jakby to powiedzieć, hardkorowi ze zwierzęceni, no to też mi się wydaje, że też to jest tam gdzieś, tak? No ale no nie można, widziałeś, jak się zachowywali na przykład, nie wiem, w Guantanamo, co robili Amerykańcy więźniom, tak? To jest na całym świecie, a to dzisiaj jest tylko tak, a bo może tylko ja to tak odbieram, że o, tylko kurwa Rosja taka jest, nie wiem. Ale wiesz, co sobie zdałem sprawę, że zadzwoniłem pochwalić, żeby przeciąć ten temat i sam do tego tematu teraz doprowadziłem, więc może lepiej zamilknę.
1: No właśnie, sam mówiłeś, że chujowy temat, a się rozgadałeś.
0: Kurwa, no widzisz, w którą stronę byś nie szedł, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tak?
1: Ale dobrze, nawet mi się, nawet jakoś tak się pogodziłem troszkę z tym i nie przestało mi to przeszkadzać, że jesteś trochę takim moim wyrzutem sumienia i mnie trochę tam podszczypujesz, bo to dobrze, no dobrze, że mi zwrócisz czasami na coś uwagę. Ja przyjmuję krytykę, no jak najbardziej. Czemu nie?
0: Wyrzut sumienia? Tak, za wyrzut sumienia miałeś?
2: Ja nie wiem, może tak zrobiłem, że tak to wszystko wygląda.
1: Nie, dobrze, bo wiesz, czepiać się też można na różne sposoby i ja myślę, że gdzieś tam się dotarliśmy i robisz to kulturalnie, treściwie. Mi to nie przeszkadza i lubię posłuchać czasem krytyki, żeby się nie poczuć za bardzo w dechę ważny też. Dobrze, dobrze, stary, no. Jak najbardziej. Dopóki, wiesz, nie zaczniesz mnie wyzywać od skurwysynów czy frajerów, jak niektórzy mają zwyczaju, bardzo nieładnie mi się strasznie podoba, jak ktoś wyzywa drugiego od frajerów. Ja bym zabił takiego, co... No, to tak, także to jest wszystko okej, nie? Kurwa, chory jest.
2: Dobra, ty, kurwa, nie będę na chama przedłużał. Się rozgadałem też trochę z tobą, ale no, lubię z tobą czasem pogadać. Taki jesteś, kurwa. Fajny ten krawiec nasz taki.
1: No i vice versa.
2: Dobra, to ty. I taka prośba, jakbyś tam miał jeszcze o tym ponawijać, choćby, kurwa, o tych serialach cokolwiek, to nie idź jeszcze, nie? Chęcią bym jeszcze posłuchał, no ale jak nie jesteś na siłach, to...
1: A za ile? A co będę z tego miał? Żartuję. Wystarczy mi dobre słowo.
2: Jeszcze raz musiałbyś mi, kurwa, ten... numer konta wysłać tutaj.
1: Nie, ja to nie teraz to bym się źle czuł, że wyżebrałem, wyprosiłem. I czułbym, że gardzisz mną, jak tak wyprosił, daj, to masz, kurwa. To bym się źle czuł. Nie chcę. A wyobraź sobie, że dostałem parę groszy jakby w podzięce za usunięcie jednej audycji, nie będę tego ukrywał. Jakby, no, taki gest, no, jedna osoba poprosiła, żebym usunął audycję. Dobra, powiem, chodzi o Michała, który jakby... Czy zrobiłbym to oczywiście bez donejcika też, ale Michał jakoś tam się zrewanżował, poprosił mnie, żebym usunął, znaczy skasował ten fragment, gdzie on mówił te rzeczy o tam, o masonach. Michał jakby trochę się z tego wycofał, mówię o Dublińskim. Wycofał się trochę z tego i usprawiedliwiał to alkoholem, różnymi rzeczami. Nie wiem ostatecznie, czy on to uważa za coś, co padło, jakby, że świrował po alko, czy po prostu nie chce, żeby te informacje, co mówił, były. Jest to niejednoznaczne, ale w każdym razie, no... Spoko, no zdarzyło się, poprosił, nie ma sprawy. Ukryłem audycję.
2: Życzył sobie, żeby tego nie było, nie ma. Zrobiłeś, poszedłeś na rękę, chwała tobie, nie? Spoko.
1: Tym bardziej, że już audycję i tak odsłuchało tyle osób, ile mniej więcej słucha zwykle luźnych gadek live, czyli około 1500, więc niech się zniknie. Kto nie posłuchał, to jego strata.
2: A dzwonił ktoś ostatnio, Michał? Coś go nie słyszałem chyba.
1: No coś nie, ja myślę, że on ma trochę chyba ten moralniaka, bo nagadał takich rzeczy, że teraz się będzie ukrywał przez dwa tygodnie, ale wróci pewnie za jakiś czas.
2: No ja też tak czasem mam, zadzwonię, czasem kurwa na pełnej, wiesz, na pełnej kurwie zadzwonię za przeproszeniem. Potem na następny dzień myślę, kurwa, znowu. No, niektórzy już tak mają, no co zrobisz?
1: Nocne radio to są ludzie nienormalni sami tutaj.
2: Dobra, kurwa, majster, ja zawijam, nie? Ja zawijam, ty się tam trzymaj. Jakbyś jeszcze coś pogadał, to ja z chęcią posłucham. A tam ty, no, na jakiegoś donejcika możemy się tam umówić. Wyślij mi tam numer konta, tylko ja nie chcę, żeby tu moje dane... Nie wiem, czy pamiętasz, jak ci tam kiedyś wysyłałem, to przez takie... Pamiętasz donejca od takie tureckie, bułgarskie imię i nazwisko?
1: Co jest taki tajniak jesteś, kurde, jakiś się tajniaczysz?
2: Nie ma się co wychylać. Ale zajedź tam ten numer konta jeszcze raz, tego Swifta i bana, to coś tam pomyślimy.
1: No dobra, to dzięki. W sumie to mi się parę groszy przyda, bo tak ostatnio trochę krucho. To jak tam rzucisz dyszkę czy dwie, to będę wdzięczny. Z góry bardzo dziękuję.
2: No to weź tam ten, nie?
1: Dobra.
2: Jak się rozłączymy, mi wyślij dane, nie?
1: Dobra, dzięki.
2: Dobra, siemanko, nie?
1: No, elo, mordko, trzymaj się, nara, marynara, hej.
2: Włącz ja.
1: To był Janko Muzykant. A ja tu usiłuję mój numer konta bankowego. O, proszę bardzo. No, także tak to jest, no.